0: noga, co się stanie. Zlikwidują fabrykę, co on
1: No.
0: nie może już wziąć, nie wiem, tego... Kurwa, no nie wiem, no...
1: Masz rację,
0: tam
1: chyba.
0: W urzędzie pracy
1: My
0: nigdy nie byłem, ale...
1: My musimy teraz tak... raczej jakoś spożytkować, starać się ich jakoś przyciągnąć, tych Ukraińców, może żeby tu zostali, a nie wyjechali, bo zaprzepaścimy trochę to, co już im pomogliśmy, to pójdzie jakby tak w błoto może pójść. Trzeba właśnie by ich tu zatrzymać, żeby uzupełniali rezerwy obywateli trochę, nie? Wykonywali jakieś może takie faktycznie prace. Oni tak wykonują najczęściej to, co nie każdemu Polakowi się chce, no gdzieś takie... Pracę, no właśnie, jakiś zaladą, jakiś śmieciarz,
0: takie,
1: jakieś fizyczne na budowie, no. Być może. Nie
0: I
1: wiem,
0: oni to robią dobrze. I to często są tacy ludzie, którzy gdzieś tam pozostawiają jakieś tam tytułów magistrów czy inżynierów, a no, zapierdalają gościa.
1: Mimo tego kryzysu, to Polacy jakby się wzbogacili, robią się trochę zamożniejszym społeczeństwem. I tak,
0: no,
1: to bywa, że zamożniejsze społeczeństwa przygarniają do siebie pracowników takich, co z innego kraju, co chcą wykonywać mniej jakieś super zawody, bardziej może mniej przyjemne, bardziej męczące. I to normalne. Skoro oni się już tu w miarę sprawdzili, się spoko zachowują nawet, nie ma
0: I
1: z nimi
0: płacą
1: kłopotu.
0: Podatki przede wszystkim, no to
1: no
0: dlaczego
1: właśnie,
0: on tak. coś takiego mówi? No to dla mnie jest jakieś chore. Kompletnie. A to taka debata była na tym skupiona, że coś tam, lasy państwowe, spółki państwowe oczywiście dla nas i zero socjalu dla Ukraińców. A ja tak sobie myślę, no halo, jakby, jak ja bym był imigrantem na przykład w Anglii, gdyby to było w Anglii te wybory i bym gościu powiedział, że zero socjal dla obco przyjezdnych, a ja tam zapierdam w tej Anglii na zmywak albo gdzieś, chcę do czegoś dojść, płacę te podatki. Dlaczego mi ktoś może odbierać prawo do tego?
1: A jak sobie
0: tych,
1: złamie nogę?
0: Nie płacą, nie?
1: Jak sobie złamie nogę tutaj, już na miejscu pracując w Polsce, no to też trzeba by pomóc i tak dalej. No trochę tak za radykalnie faktycznie jakby, chociaż gdyby powiedział, że dość rozbuchanego socjalu, dość socjalu dla tych, co wyjechali i sobie i zdalnie sobie pobierają, nie? Bo są takie oskarżenia.
0: No,
1: i tacy
0: tak,
1: na
0: tak,
1: pewno są.
0: Są i
1: to
0: są
1: jasne,
0: tacy
1: to trzeba ukrócić, ale może nie tak takie stawianie radykalnie, że już wszystko likwidujemy, nic nie będzie. To jest trochę,
0: trochę
1: to się
0: to
1: kiepsko
0: słabe.
1: Sprawdza, bo ludzie zawsze będą jakoś dziwnie na to reagować, nerwowo, na takie deklaracje.
0: No takie moje zdanie, że wyszła ta twarz, no nie, Konfederacji, że oni są totalnie odklejeni od rzeczywistości.
1: No. A słuchaj, zatrzymajmy się na moment na tym, ja puszczę jeszcze tutaj jest krótki dżingiel o tym, o wazoniku, to puszczam.
2: Zacznę od takiego pytania do Donalda Tuska. Wiem, że dostał pan wazon ze złotem i srebrem od Putina w 2010 roku. Za co dostał pan ten wazon i ile on jest wart?
1: Ty nie słyszałeś tego niestety, Piotrze, ale tu poszło ten zarzut Morawieckiego do Tuska, że on dostał od Putina wazonik. Bo to się to jest takie zabawne, bo zaczęło się od informacji o srebrno-złotym wazonie wypełnionym monetami, a skończyło się na jakimś wazoniku po prostu, który jest częściowo ze srebra i pozłacane jest to srebro, tak było to opisane. To może być warte, nie wiem, 1000 złotych taki wazonik na przykład, no taki no prezent.
0: No niech będzie, no i co?
1: No i co, no i kurwa.
0: Jak
1: małe dziecko się zachował trochę Morawiecki i to nie jeden raz, ale...
0: On zawsze tak robi.
1: Tak.
0: Ja tak zauważyłem, wiesz co, przepraszam, ci się wtrącę, ale on tak zawsze robi. Zauważyłem, że Pinokio to zawsze tylko Pinokio robi. W ogóle pisowcy, tak zauważyłem u mnie nawet, tutaj w Małopolsce, to jest taka retoryka, i zaczęli takie gazetki wysyłać, kurwa, że iluś tam uchodźców, żeby nie wprowadzać w ogóle, bo u mnie jest z miasta, z Krzeszowic, taki poseł Adamczyk, on jest ministrem infrastruktury, no nie? On jest gruby pisior, kurwa, nie? Ale taki pisior, który coś faktycznie robi. faktycznie, ja tego nie mogę mu powiedzieć i zarzucić, że on tego nie robi, bo coś tutaj robi. Zrobi tam kolej, kurwa, drogi, jakieś inne gówna. No jebie się, ale wysyła te, kurwa, durne kartki i takie, te cztery pytania takie z dupy referendalne, nie? Czy ty chcesz mieć uchodźców, czy coś tam jesteś za... Czekaj, wezmę kartkę. On to tak napisał. Czy ty jesteś za indoktrynacją szkół, kurwa, no nie?
1: Szkoda, że nie było jeszcze, czy jesteś
0: no, no,
1: za...
0: No poważnie ci mówię, jesteś... coś takiego, że no. Jestem w szoku, kurwa, że wiesz, że w jego demokratycznym kraju nie mam na przykład tego od lewicy, albo od Hołowni, od tych wszystkich ugrupowań. Powinien dostać od każdego taką kartkę i sobie wybrać, no nie? A tutaj tylko pisior, który jest z tego miasta i ci wysyła to gówno i wiesz, i wypowiedz się i...
1: No już można powiedzieć, że są duże nadużycia w tej kampanii wyborczej, w okresie przedwyborczym, no bo raz, że,
0: oj, to są duże.
1: Że faworyzowanie jednych, w tym TVP, dwa, że rozsyłanie przez pocztę, już kończę, albo rozsyłanie przez Pocztę Polską ulotek, posługiwanie się Pocztą Polską, posługiwanie się przeróżnymi instrumentami, które daje państwo do tego, żeby partia rządząca wygrała. To jest strasznie nieuczciwe. Jeszcze jakieś haki, nagrania. Czy zawsze u nas kampania wyborcza musi być taka syfiasta, że każdy na każdego brudy wyciąga, opluwa? Czy doczekamy się kiedyś czasów, gdzie normalnie będą ze sobą gadali w takiej w miarę przyjaznej atmosferze? Chyba nie.
0: Wiesz co, chyba nie, dlatego że od śmierci tej posłanki, syna Peony, nie? Co ten chłopak był szczuty w ogóle, że tam jest tym synem tej kobiety, pisowcy wyjaśnili, że on jest synem tej babki od Platformy. Gdzieś tam koło Szczecina było bodajże, już tam tak mocno w sprawie nie pamiętam, tylko wiem, o co chodzi. To takie było grubo chujowe. A teraz bracia Sekielscy dzisiaj wydali film Korzenie Zła, a jeszcze dzisiaj w ogóle wydał film gościu, którego oglądam, lubię. Lubię, nie lubię, czasami lubię, sympatyzuję, z pewnymi rzeczami się zgadzam, z pewnymi nie. Koroluk, który najebał 3 godziny film na PiS i tam jebie naprawdę i grubo. Od Pawłowicz do Zioby, takie naprawdę lekkie sprawy, ale to jak człowiek sobie przez 3 godziny dzisiaj sobie tak sobie słuchałem, chyba tego czasu to sobie lubię takie rzeczy zobaczyć, to mnie to przeraża. Ja powiem ci krawiec, ja nie wiem na kogo głosować, ja kurwa mówię szczerze, mam równe 3 dychy, chciałbym coś zmienić w tym kraju,
1: no to
0: ale...
1: mało, to mogę ci trochę pożyczyć, jak masz tylko 3 dychy.
0: A ja wiem, bo ty tam chyba 4-4 albo 4-5.
1: Ja właśnie dostałem tutaj prawie 15 zł od retrogierki, dziękuję. A widzicie, a Piotr ma tylko 3 dychy, to ja mu pożyczę te 14 zł, żeby miał chociaż na bułkę. Kiełbasa, browary...
0: Ja mam. Masz? To? Browara to ja już dawno walę, no nie...
1: Kiełbasa, ale nie, browary i inne towary. Krawiec. Narodzie kochany, ja tobie dam opiekę i lekarską i rentę wysoką. To, no tylko mnie wybierz na prezydenta. Laj, laj, laj, laj, laj, laj.
0: Co byśmy zrobili, gdyby to w ogóle nocniki wygrały wybory, to by było coś wspaniałe. Ja tak sobie tak? Teraz pomyślałem, jakbyśmy założyli partię nocników, to byłoby zajebiście.
3: Kurde,
0: kościoła benefitów, nie byłoby złotych mieczy czy coś dla ryzyka, tylko totalnie opodatkowany jak każdy, kurwa. Szkoła by była plastyczna dla wszystkich, artystyczna przynajmniej i byłoby też fajnie, kurwa, w chuj fajnie. Ja jako reprezentant to bym każdemu przynajmniej godzinę zlecił, że to ma to zrobić, słuchania muzyki klasycznej i heavy metalowej. Nie wiem, co potrzeba. Potrzeba pewnie w jakieś IT by poszedł, no nie? Kurwa, ktoś tam w nauki i polityce, no fajnie by się kraje rozwijał, ale ja tak myślę, że taka partia nocników to byłaby zajebista rzecz tutaj. Tutaj by to siadło.
1: No. Czy się spotkam? Się nie spotkam. Jak będę jechał na psie pole, to się nie spotkam. Z nikim się nie spotkam.
0: Czemu ty się nie chcesz spotykać z nikim?
1: No, jak się przyzwyczaiłem do niespotykania się.
0: Kurka woda, człowieku, przecież tu na ciebie 20 tysięcy ludzi, słuchaczy. Kurczę, gdyby chciał chociaż piwo się napić.
1: A tymczasem Bruce Lee też piątaka tu wysyła ciosem wibrującej pięści i mówi oczywiście be like water, be like water, my friend. Dobra, słuchaj, to tego, to daj, jak to się mówi, może jeszcze ktoś tu będzie chciał zadzwonić, dajmy szansę innym.
0: No, i... no to oczywiście, dziękuję no. za głos.
1: To ja dziękuję. Trzymajcie się tam. Trzymaj się, Piotrze, i częściej do mnie dzwoń, bo dawno nie dzwoniłeś chyba, nie?
0: No dawno, no bo ze statku wróciłem i tak...
1: To co to ma być?
0: Temat
1: co
0: to?
1: A to statek ważniejszy niż nocne radyjko?
0: No i powiem ci, kochany, że tak, no zrobiłem ostatnio takie ciężkie bardzo papiery i dużo to stresu kosztowało. Z tego czasu, co jestem miesiąc w domu, to 3 tygodnie byłem poza domem, tylko kursy, jakieś nauki, szkolenia, kursy, nic fajnego, poważnie mówię. To się niby trochę więcej zarabia, ale gówno z tego masz, tak na dobrą sprawę, tylko w rozjazdach jesteś, ale...
1: No chyba nie takie jak gówno. To marynarz to dobrze zarabia, nie takie gówno. Marynarz to trochę tak jak górnik, mi się wydaje, że też mu się raczej dobrze powodzi. No teraz górnicy dostaną jakieś tam po 14 tysięcy czy coś. Tak narozdawał PiS,
0: wiesz,
1: że
0: chodzi.
1: Jak PiS nie rozdawał... wygra, to będzie cud, jak PiS nie wygra, jak tyle porozdawał.
0: Kurwa, bez kitu, to samo mi wkurwia, nie? A goście w torze tebie, nie wiem, czy wiesz, czy tego nie wiesz. Ja ci to powiem. Ludzie, którzy pracują w państwówce, w polskiej żegludze morskiej, nie mają dodatku do ZUS-u kompletnie. Muszą sobie od wypłaty odciągać. To jest trochę przykre, kurwa, nie? Że są w państwowej spółce, kurwa, a im państwo to kompletnie nie refunduje. Ludzie zapierdalają tam bardzo ciężko na tych stawkach, na przykład w Warmii, na Mazurach. Dla mnie to jest jakieś chore, kompletnie. Ale u Rydzyka goście z PŻT-u byli, ta cała, co tam siedzą sobie na dupach w Szczecinie, na tronach, to byli, no nie? No i składali mu pokłon. To jest straszne, kurwa. To jest dla mnie jakieś kurozje w kręcu. No ale widzisz, nie mamy takiej siły przebicia.
1: No tak to jest. Dobra.
0: Ja poszedłem z zagranicznego, to wiesz. To mam trochę inaczej.
1: No, to ciężka praca. Miałem kiedyś tam w Irlandii, mieliśmy w grupie kolegę, który na statku też pracował. No, to jest taka praca, że długo cię nie ma, nie? Po prostu, no to nie jest tak, że na chwilkę, tylko długo cię nie ma. No to wiadomo, że musi być godny zarobek dla kogoś, kto rezygnuje tak w ogóle z życia prywatnego, ciągle na tym statku, pewien tam rygor, nie? Przestrzeganie zasad.
0: A, szkoda gadać, ile wiesz... Żeby wejść tam na samą górę, to ile certyfikatów, kursów, studiów, kurwa. Ach, szkoda gadać, ja pierdolę, to się człowiek tego wkurwia, no nie? To im więcej tego masz, tym więcej odpowiedzialności, mniej czasu, no nie? Tak wydaje, ale dobra, ja już nie zabieram.
1: Ja jako kapitan, cię doskonale rozumiem tutaj, wątki marynistyczne i w ogóle ta branża, to nie jest mi obce, na mnie kapitan mówią, to też coś tam liznąłem, no.
0: Ale chciałem tak jeszcze końcem powiedzieć, że fajnie, że Ania poruszyła ten temat, że tam pozbierała ludzi, jak to wygląda i w ogóle gdzieś tam przeprowadzała wywiady, w ogóle fajna dziewczyna. Szkoda, że masz 40 lat bez kitu, kurwa, nie?
1: Co ty gadasz tutaj za rzeczy jakieś? Ania jest przemiłą, przesympatyczną osobą i fajnie nadaje, szybko się uczy, nabiera wprawy.
0: Fajny ma głos.
1: Ona też w ogóle oprócz tego, że się do radia przyuczy,

Idźcie na wybory. Idźcie na wybory. Nie słuchajcie tych, którzy wam mówią, żeby nie iść na wybory. Idźcie. Co ja powiedziałem? Idźcie czy nie idźcie? Idźcie na wybory, no. Nie idźcie na wybory. Nie, idźcie lepiej.

0: said smoke.
1: Let me get a nickel back.
0: $15, little man. Put that shit in my hand. If that money doesn't show, then you owe me, owe me, owe.
2: To jest najpiękniejsze, Waldus? To jest najpiękniejsze? Waldek, przecież... Ja ci coś powiem. Waldek, to wszystko to jest pizna, wodę, fotomontaż, a w ogóle... Ci, co te mody, te ubiorą, wymyślają, to w ogóle to... Cioty są normalne.
3: Nie.
2: Jak nie, Walduś? Jak nie, Walduś? Znałem takiego jednego krawca, że on całe życie się nie mógł zdecydować, po której stronie facet to nosi.
3: Co?
2: Jajco, Walduś.
4: Tak, tak. Tatuś, w ogóle się nie znasz na modzie, co? A takie byś futerko na przykład z płatów śledziowych byś... A jaka to jest kasa?

0: Coś bym zjadł, nie powiem. Może później jakąś przerwę zrobię? Co, będę tak głodny siedział jeszcze parę godzin? Bo się po prostu zapomniałem najeść, no. Ale zjadłem dzisiaj dobrą zapiekankę. Okazało się, że w tym punkcie, gdzie... No, zdradzam kurcze pieczone. To was może zainteresuje. To są mega interesujące rzeczy. Nawet nie wiem, to jest jakiś punkt bez nazwy w sumie. Wcześniej on był jakby dodatkiem do takim okienkiem w barze Arizona, no ale teraz jest okienkiem co? Do pierogarni, gdzie dają knysze z dwoma kotletami? Pyszna. To jest takie dobre, że to lepsze niż, panie, niż kebab. Ja wolę. No, podchodzi do mnie taki jeden i mówi kup mi kebaba. Ja mówię, knyszę ci kupię, to jest lepsze od kebaba. Tutaj właśnie dają, to lepsze nawet niż szynka, ja wolę. No... Wałęsa, dawaj moje 100 milionów.
1: No, Mario, niejaki Mario tutaj, żebym oddawał. Ja chciałem dać, ale mnie nie dali. Mnie nie dali dać. A ja chciałem dać, tylko mnie nie dali. W ogóle, jak wy mnie denerwujecie, przyszli tutaj, nie dzwonią, tylko brać, słuchać, a samemu nic nie gadać i ze mnie się śmieją, że ja głupi, ale panie, to ja chyba nie taki głupi, skoro tylko ja coś mam do powiedzenia. A wy ani B, ani me, ani kukureku.

0: głosowalibyście na Wałęsę, na przykład dzisiaj? Duda lepszy, nie? Duda, na pewno się uda. Na pewno się uda, już się udało wysłać 200 ponad żołnierzy. To wiadomość chyba sprzed paru dni, może już teraz 2000 do Izraela. Ale ja akurat tu bym się nie czepiał, no bo muszą faktycznie polską ludność tam. Ale co to, 200 żołnierzy jest potrzebnych do eskortowania dwóch grupek turystów i kurczę, i 50 Polaków? To jest potrzebny taki oddział cały? Coś mi tu śmierdzi, coś mi tu czosnkiem śmierdzi. No, bo, dlatego mi śmierdzi, tak troszkę podśmierduje, bo tu od razu zadeklarował wiernopoddańczość. Tak po prostu nie mogą się powstrzymać, od razu muszą wiernopoddańczość zadeklarować, że nasz najlepszy przyjaciel, najukochańszy, starszy brat, mądrzejszy, korzenny, z którym tyle nas łączy, a łączyć nas będzie jeszcze tak, jak nas łączyło, to łączyć nas będzie, albowiem my i wy, to my razem tutaj, tu i teraz, gdzie Polska i gdzie Polin, bo Polin to Polska i to jest nasza polińska Polin Polska i wy tutaj, bracia nasi, zawsze, no, schronienie znajdziecie, tu spoczniecie, powiadam wam, bracia. Tak się trochę lubią wyrażać nasi politycy, co we mnie budzi takie podejrzenia, bo kto by to nie był, niech to będzie nawet Steven Seagal, czy coś, to tak się płaszczyć od razu. Ja chciał, a oni nie chcieli. Hanibom jest pomyśleć, że ja, tak pisze tutaj Mario, ten, co obalił komunę, nie chcę wam dać. Mać. No, ale pizda, nie bójcie się, pizda. I tobie da, tylko mi nie da, bo jestem niestety kaleką społecznym. Nie jestem pedałem, jak to było? Nie jestem pedałem, murzynem, ni gejem, nie jestem ciężarną kobietą. Za młody, za stary, za mądry, za głupi. Ja jestem społecznym kaleką. No tak trochę przerobiłem, to nie pamiętam dokładnie, jak to szło. No, możecie zagłosować na Lechowicza. Lechowicz na razie wyjaśnił, że nie będzie póki co startował na prezydenta. Na razie partia kontestacja. No. Jakiś temat z dupy może poproszę, co? I tak się zbliża godzina, za 15 minut nie będzie już można rozmawiać o polityce. Tak więc muszę się szybko wypstrykać, cholera, potem będę musiał milczeć. Test, dobra, jadę, słuchajcie, przede wszystkim nie głosować na Kaczora do wora, wór do jeziora. Nie głosować na Tuska chytruska, bo to kłamca, Pinokio, jedno mówi, drugie robi, sam jarał, potem innym nie daje. Nie głosujcie na Mencena, bo to są turbokatole i turbokatole, rusofile, kobieta jako część inwentarza i szczęść Boże i inne tego typu gówna, w które nie wierzy żadny cywilizowany człowiek. Kurwa, nie głosujcie na nikogo. Wszyscy są do dupy. Partia Lechowicza się nazywa Superpartia... Tak? Superpartia kukuruku kontestacja. Superpartia kontestacja, tak? Nie wiem, na kogo zagłosuje Krawiec, ale wiem, na kogo zagłosuje Jola. A, bardzo to odkrywcze. Tu Mario chciał zabłysnąć. To jest bardzo zastanawiające, co powie Jola, nie? Co powie Jola? Co Jola nam powie? Co na to odpowie nam dziś? PiS jest najlepszy. PiS jest wspaniały. jak tamte cymbały wszystko zabrały, to PiS przyszedł i uratował, kurwa, wszystkich na białym koniu. Super partia kontestacja. Można zrobić jakąś przeróbkę wiralową, że Hugo wyciągnie sobie sztuczną szczękę i powie: super partia kontestacja. Albo coś w tym stylu. Marcin Hugo jest bardzo zasadniczy, ma zawsze plan. Jak rozmawiał z Tuskiem, to miał taki plan. Wiedział, że ma tylko 10 sekund na zadanie pytania, więc zawarł w tym pytaniu wszystko, co tylko przyszło mi do głowy. Czy okłamując, wymienił wszystkie kłamstwa Tuska tak w jednym zdaniu, żeby zdążyć. Na końcu się jeszcze zapytał, czy możemy w ogóle wierzyć komuś, kto notorycznie nie spełnia swoich obietnic wszystkich. Ja zdążył i tam razu gong. To jak w tej debacie teraz wyborczej, no. Dzień dobry, drodzy państwo. Pozwólcie, że się przedstawię. Już? Ja jeszcze... Ja nie zdążył jeszcze nic powiedzieć. No trudno. A teraz... No tam były takie krytyńskie dźwięki jakieś. Wiecie, to jest TVP, to są zawsze paździerze, nie? Oni sobie mogą zrobić tam, pokupować płaskie ekrany, 100 cali, zrobić najlepszego green screena, najdroższym programem do green screenów i tak dalej, ale to zawsze z nich wyjdzie ten ferdek kiepski z tych ludzi z prawej strony. Oni są w tych rzeczach gorsi po prostu niż jakaś lewica, jacyś liberałowie. Patrzcie na takiego Mencena. Jak on zakłada knajpę, on pisze na mediach społecznościowych, bryluje, robi memy, robi muzeum memów, gada żywiołowo na temat, wie jak zbudować zaufanie tam, zaufanie właśnie wśród młodych, to na zaufaniu. Wśród młodych to jest taki dziwny paradoks. Budujesz zaufanie tym, że cenisz sobie na przykład zaufanie albo zaufanie na zaufaniu, że dużo gadasz o tym zaufaniu, to inni myślą, że tobie można zaufać. A zaufanie dla młodego człowieka to jest... najważniejsze coś w ogóle, zaufanie. A jeszcze jak słucha hip-hopu, o to kurwa, i rapu, to już w ogóle zaufanie. Zgaduję od razu i pewnie zgadnę, że Mencen już jakiś rap ułożył. Pamiętacie rap na przykład Skiby z Korwinem? Kiepsko to wyszło, strasznie. Po prostu wybrali jakiś taki... Myślę, że to było tak. Wybrali... Szkoda, że tego pod ręką nie mam. Ale to szło tak, że był taki wolny beat, za wolny trochę, bo z takim wolnym to trzeba właśnie dużo mieć, wydaje mi się, wprawy, żeby sobie poradzić. To się zaczynało jakoś tam pamiętajcie, moi mili... Tam Skiba coś wchodził i o podatkach, nie? Rapował. A potem Janusz Korwin-Mikke. No. I to wyszło fatalnie. Widać, że on w ogóle nie ma talentu do rapowania. To była tak żałosna melorecytacja.
1: No, dlatego są podatki, że nie na nas nakładają. A jak w korycie pełno świń jest, to do koryta świnie lecą.
0: No i tak rapował Korwin, ale zawsze coś. Odważył się, nie? I za to punkty. A słuchajcie, niespodziewanie tutaj jak bumerang wraca do nas Jacek z Australii. Cześć Jacku.
2: Na Tajwanie czy w Malezji, tam się sprawa ma inaczej. Chociaż Tajwan był biedniejszy, dzisiaj więcej od nas znaczy. Fajnie wyszedł ten rap. Nie wiem, czemu się przypieprzasz.
0: No, wiesz, w twoim wykonaniu to jakoś lepiej zabrzmiało.
2: No, ale, mi się podobał.
0: Tak. Dobre było. To było coś nowego, nie?
2: Wtedy. Tak. Wiesz, Korwin zatem widać, że ma takie jajcowne podejście do świata. I on jest trochę taki, że no, ma jakiś dystans do siebie, chłopak, pomimo tego całego swojego konserwatywnego nadęcia. Mi się podobało, a... Nie wiem, czy wiesz, że ja prawdopodobnie nie będę mógł zagłosować. Najprawdopodobniej, jak się okazało, bo próbowali mnie dopisać do listy wyborców i okazało się, że system nie przyjmuje pana danych. I co pan, nie mamy pana płaszcza i co pan nam zrobi? Nie mamy pana w systemie i co pan nam zrobi? Także nie, oficjalnie nie,
0: mamy, nie mamy pana danych, więc pan nie istniejesz.
2: Dokładnie tak.
0: No to ciekawe.
2: Po czym dostałem informację, żeby się nie przejmować, że przyjść z paszportem i jakoś mnie dopiszą, ale nie wiem, czy mi się chce jechać jutro do ambasady, żeby to zrobić, bo mam wątpliwości, czy mi się chce, ale zaraz się zbliża godzina, kiedy nie można mówić o polityce. Natomiast ja chcę tylko powiedzieć, że już mam dosyć tych wyborów, chcę, żeby się skończyły, bo ludzie się stali strasznie elektryczni. Jak obserwuję ludzi z Polski, z którymi rozmawiam dzisiaj i pół roku temu, to dzisiaj ludzie są o wiele bardziej wrażliwi, delikatni i szybko się wkurwiają, jak tylko się coś powie o polityce, co im się nie podoba. Pół roku temu, czy rok temu przeszliby na tym do porządku dziennego, a dzisiaj od razu co? No męcena, chcesz głosować? Nie jesteś za lewicą? Nie jesteś za PO? Nie jesteś za PiS-em? Wstaw sobie dowolną partię. Ludzie po prostu są jak tacy, wiesz, jakby podnieceni byli normalnie. No, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się.
0: No kurde, no też, no tak jakby to była walka o złote gacie zawsze i, tak. I warto było znienawidzić nawet człowieka, tylko dlatego, że on ma jakieś właśnie inne poglądy po prostu, ale tutaj jakoś w miarę dajemy radę. Kurde, no to ja też niewykluczone, że nie dojadę na to psie pole, bo się nie załapałem tu na Środę Śląską, dzień za późno poszedłem. Jesteśmy wykluczeni z systemu po prostu. Totalnie.
2: Dokładnie tak.
0: No i nie podoba mi się to.
2: Mi się też to nie podoba zupełnie, ale ja zrobiłem w ogóle, bardzo mi się bardzo spodziewałeś, że wykluczanie kogoś ze swojego kręgu, wykluczanie kogoś ze swoich przyjaciół, czy nawet przestanie, to, że nie chcesz z kimś rozmawiać tylko dlatego, że on głosuje na partię X, wstaw sobie dowolną partię. Ja nie jestem na przykład lewicowy, ale nie mam przeciwko ludziom, którzy głosują na Razemków, tak? I nie przyszłabym na pomysł, że o kurwa, on głosuje na Razem, ja już go nie lubię, spieprzaj. A nie wiem, czy widziałeś, to Biedroń chyba mówił, żeby laski nie szły do łóżka z tymi facetami, którzy głosują na Konfederację. No, trzeba być kretynem moim zdaniem, żeby takie coś powiedzieć. Ja w ogóle zrobiłem taki eksperyment, trochę takie trollowanie, że udawałem, że głosuję na kogoś zupełnie innego wśród ludzi i widziałem, jak ludzie strasznie to wkurwia. Jak mówiłem wśród ludzi antypisowców, że głosuję na PiS czy Konfederację, to po prostu dostawali pierdolca. Jak mówiłem, że głosuję na lewicę wśród ludzi, którzy są za kontestacją, też dostawali pierdolca. Kontestacją, kurwa, za Konfederacją też dostawali pierdolca. Dramat, kurwa, no zawiodłem się na ludziach trochę. Naprawdę się zawiodłem.
0: No to można by tak domniemywać, że może to jest takie trochę udawane kłócenie się, ale na przykład w sprawach związanych ze szczepieniami to się ludzie naprawdę pokłócili. Znaczy tak, że usuwali swoich znajomych z Facebooka, przestali gadać.
2: W skrajnych przypadkach
0: to w ogóle w rodzinie konflikt. No wcześniej to się słyszało o konfliktach tam o PiS, o Kaczora, a o tego Tuska, zdrajcę i się ludzie potrafili przy świątecznym stole o to pokłócić, bo wiesz, no to jest możliwe, bo spotykasz się z kimś raz na rok, z rodziną gdzieś tam, no i temat, jak już się kończą tematy, to na politykę, nie? Od słowa do słowa i nagle, wiesz, wypierdalać, jak wy na Kaczora, to z mojego domu.
2: Co, kurwa, Kaczora? Wypieprzasz to, ty pisowiec, jeba. A potem, wiesz, pójdziesz do pisowców i powiedzą ci, Polskę chcesz sprzedać, Polskę sprzedałeś, nie ma Polski, wyprzedali. Jarosław, no i tak dalej. No ludzie, opamiętajcie się trochę. Im zależy na tym, żeby tak było. Tym skurwysynom z wiejskiej na tym zależy. Więc nie dajcie się w to wrobić. Im naprawdę zależy, by tak się robili.
0: Może powinno nas jakoś pogodzić to, że i jedni, i drudzy się nakradli na maksa. Więc taki jest remis. To dobra, słuchajcie, to my pisowcy się na was Pokemonów, Lemmingów, zapyziałych już nie będziemy gniewać, bo przyznajemy, że nasi też nakradli. Ale wasi trochę mniej, ale nasi kradli, rozumicie, nasi kradli po trochu, po parę baniek i się dzielili i człowiekowi coś dali, a wyście się nakradli i nic nie dali. I następny spór od nowa.
2: Którzy kradną więcej i którzy kradną ładniej, dzieląc się z innymi, nie? No tak to właśnie jest. Wczoraj, wyobraź sobie, to pisałem na Discordzie, nawet moja koleżanka, tak no, dosyć dobra, którą znam od dawna, ale taka, która ma serduszko bardzo po lewej stronie, obraziła się na mnie, bo powiedziałem, że państwo nie powinno dopłacać, tak jak w Danii, niepełnosprawnym do prostytutek i nie powinno dopłacać do biletów do kina. No, uważam, że nie. I to nie jest fake news, to jest sprawdzona przeze mnie sprawa. W Danii, tak, państwo dopłaca niepełnosprawnym do prostytutek, żeby mogli sobie raz na jakiś czas porozmawiać z nią. Może tak.
0: Wiesz co, ja bym dopłacał. Ja bym dopłacał. Bo się męczą ci biedni, różni niepełnosprawni. Sex working to jest już norma. Ja to chcę w Polsce wprowadzić. Oficjalnie sex working. Ja dam nawet przykład, jak to się robi.
2: Ale sex working jest legalny w Polsce przecież. No, tak? Nie wiem, co się seks... No tak, no. Stręczycielstwo, czyli prowadzenie burdeli jest przepraszam, nie wiem tego prawniczego terminu, jest nielegalne. Natomiast sama kobieta, która pracuje dla siebie, czy mężczyzna, proszę bardzo, bo dzisiaj mamy nowoczesny świat, to jest jak najbardziej legalne. Nie może cię policja zwinąć tylko za to, że jesteś prostytutką czy prostytutem.
0: Ale jak bierzesz pieniądze, musisz się rozliczyć. Czy prostytutka płaci podatek?
2: No nie, prostytutka się nie płaci podatku.
0: A ma kasę? A ma kasę fiskalną?
2: Bo właśnie na tym polega dowcip, że dochody z prostytucji nie podlegają opodatkowaniu. Ludzie próbowali to, wiesz, wykorzystywać, żeby skąd na temat pieniądze? A z prostytucji, ale trzeba udowodnić, że masz się z prostytucji, tylko komu się udaje.
0: W końcu jakiś ciekawy temat. W końcu jakiś, naprawdę, w końcu jakiś fajny, ciekawy temat. Kurczę, to jak to jest, że, czyli tak, państwo stawia tutaj na działalność jednoosobową, nie wolno mieć Alfonsa. Alfons tak, jest zakazany, tak?
2: W Polsce. Tak.
0: No. A Alfons, tak. Dobry Alfons, profesjonalny Alfons, to może jakoś się zaopiekował, zorganizował, menadżer, dobry Alfons może być też menadżerem.
2: No oczywiście, prawda? I nawet może opłacać składki i tak dalej i może nawet będzie miała prawo do urlopu taka pani. Prawda jest taka, że i oni wychodzą, państwo już do założenia, że skoro inni nie mogą czerpać dochodów z czyjejś prostytucji, bo to jest w Polsce zakazane, to państwo też nie będzie czerpiało dochodów i te dochody są nieopodatkowane. Także jak chcecie szukać za siebie jakiejś drogi życiowej, która jest nieopodatkowana, no to jest to może jakiś ciekawy, nie no, żartuję oczywiście, nie jest to ciekawa droga życiowa, dowcip, żart, znaczy niż dowcip. Natomiast w Australii, w niektórych stanach to jest legalne, a w niektórych nie. To jest zależy od stanu.
0: No proszę, no to też fajnie, tak jak w Stanach macie, no.
2: Tak. I co ciekawe, ponieważ ta prostytucja w niektórych stanach jest bardzo regulowana, to nawet kluby ze striptizem są regulowane i widziałem kiedyś taki klub ze striptizem w Queenslandzie, na północy Australii, gdzie było napisane przed wejściem, że ten klub stracił licencję na dotykanie. Czyli możesz na panienkę patrzeć, a nie możesz jej dotykać. Widzisz? Tracisz licencję i koniec.
0: Taki znaczek widziałem w jakimś filmie. To był bar, w którym pracowała Harley Quinn. To był jakiś film z uniwersum DC. Ona była w knajpie. Był znaczek właśnie, że wolno oglądać, ale nie wolno dotykać.
2: No. Tak, towar macany należy do macanta. No tu widzę, nic napisał na czasie, że go jednak namówiłem. Leo jest jednak człowiek, który jak słyszy niskie podatki, to już nadstawia ucha i stroszy wąsa.
0: To o polityce, podatki to o polityce.
2: Znaczy, o której jest? Nie, no jest 57, widzę, 8:57 rano. No to chyba od 9 rano nie wolno, tak?
0: Nie, chyba no od północy. Poza tym to
2: od północy? A północ dochodzi za 3 minuty, widzę u was, bo u mnie jest 9 rano dochodzi, czyli północ za 3 minuty.
0: U mnie za minutę, ale tak czy owak możemy skończyć tematy polityczne, ale ten temat o prostytucji.
2: Czy można rozmawiać o polityce w Australii? Bo nie wiem, czy wiesz, u nas też jest referendum jutro. Nie wiem, czy o ten temat można rozmawiać. Nie o polskiej polityce, czy to też nie wolno.
0: Ty możesz wszystko, ja w Polsce nie mogę nic.
2: Chuja, tak?
0: My w Polsce mamy jeden stan, w którym nic nie wolno. Jest wszystko zakazane. No. Także cisza wyborcza. No. Bo to wiesz,
2: Można rozmawiać o ciszy wyborczej, kurwa? No to nie, jakby rozumiesz. Czy można rozmawiać o ciszy wyborczej w takim razie? Bo cisza wyborcza się, uważam, cisza wyborcza jest kretyńska i tak dalej.
0: A wiesz, że ty widziałeś tą debatę właśnie przedwyborczą, debatę wyborczą i tam była pani, która na migi pokazywała to, co mówią, no bo to, jak jest taki ważny program w telewizji publicznej, to musi być też dla niesłyszących, ale to tak zabawnie wyglądało, bo wiesz, bo ta pani się tak język wystawiała rękami, śmiesznie machała, miny robiła. Ja rozumiem, że to jest taka ekspresja, która ma w jakiś sposób... Zobacz sobie, nawet przypomniały się stare czasy, bo to się kojarzy w ogóle z takimi dawnymi programami. Za PRL-u było więcej programów dostosowanych dla niesłyszących.
2: Tak, kiedyś nawet była taka bajka dla dzieci słabowidzących i tego nie rozumiem, co tam się działo. Nie wiem, czy jaskrawe kolory były, czy jak, ale pamiętam to do dzisiaj, jak byłem małym chłopcem i jeszcze oglądałem Dobranocki, to było, że ta bajka jest dla dzieci słabowidzących. No nichu ja nie wiem do dzisiaj, jak to działało. Naprawdę, czy tam był więcej opisu, czy właśnie jaskrawe kolory, nie wiem, naprawdę. Ale widzisz, wóz tutaj trochę nas, no prostuje, że o polityce można rozmawiać, ale nie wolno agitować. Tylko, że właśnie, ale to jest właśnie to, kurna, co ty mówisz, że pewnie tak jest, jak wódz mówi, ale już ludzie mówią, lepiej nie, bo tutaj nas dojadą, to lepiej w ogóle się nie o tym... I to takie jest właśnie... No.
0: Nie, no w tym przypadku ktoś złośliwy mógłby gdzieś donieść, a wtedy musi być to rozpatrzone. No i mogą wlepić się jakiś mandat czy coś. Tylko to jest problematyczne, bo faktycznie dużo rzeczy jest politycznych tak jakby, czyli gadasz na różne tematy i to gdzieś tam schodzi troszeczkę na politykę albo jest taką trochę polityczną, upolitycznioną może rzeczą, sprawą. No a poza tym coś się komuś może wypsnąć, ja tutaj nie mam pełnej kontroli. No co mam zagłuszać? Mam, nie wiem, jak ktoś zadzwoni i powie coś o polityce, to mam, nie wiem, go zagdakiwać tutaj, czy go szybko rozłączyć, się wystraszyć. No więc różne są tu problemy.
2: No mi się pyta, czemu pan Jacek jest taki nabuzowany? No, wyspałem się dzisiaj, wstałem rano, jadłem śniadanie, piję kawkę, no trudno, żebym nie miał energii, to Misiu. No to chyba tylko ludzie w twoim wieku już, jak to Misiu, jak wstają, to są, że już są bardzo zmęczeni, ale w moim jeszcze wieku są dosyć wyspani i pełni życia.
0: Wciągnął, nie wiem, wciągnął trzy kreski i skacze jak kangur, słuchajcie, no. Nie, no żartuję, co sobie, żartuję. No, także no, dzieje się. Sam przyznasz, że się w ogóle dużo dzieje, nie?
2: Dużo się dzieje, ale mnie to już męczy i cieszę się, że tu są wybory w Polsce i mam nadzieję, że z ludzi trochę zejdzie para. Naprawdę. Mam nadzieję, że to się trochę... Chociaż wiesz, pierwszy tydzień, bo nieważne, czy wygra ten, czy tamten, pierwszy tydzień to będzie jak to się stało, że moi przegrali. To nie mam żadnych wątpliwości, że to będzie skobyt, niezależnie kto wygra, kto przegra, no, ale potem się to uspokoi. Więc idzie ku dobremu, myślę. Ciekawostkę wam powiem, myślę, że za to się nikt nie przypierdzieli. Jutro jest, czy dzisiaj, kurwa, dzisiaj muszę iść na wybory, jest referendum w Australii. I jak ktoś nie pójdzie, to dostaje $50 kary. Bo w Australii jest kara za niegłosowanie, wyobraźcie sobie, więc za chwilę biorę się i idę zagłosować. Bo zmieniamy konstytucję, albo nie. Także też jest referendum, święto demokracji w ten weekend na świecie. No,
0: ale ale to nie jest chyba dużo dla Australijczyka, nie? Ta kara 50.
2: No to jest symboliczna kara.
0: Symboliczna taka, ja nie wiem, to chyba mandat o wiele droższy, nie? Ale fajne, bo to jest taki sygnał jakby, że nie dostajesz takiego delikatnego klapuszka w pupcie od państwa.
2: Wiesz, mi się to nie podoba, bo tak naprawdę dla mnie, jak ktoś nie pójdzie, no to znaczy to wstrzymałem się od głosu. No.
0: Ja bym chciał, żeby mnie państwo tak delikatnie po pupie, tak pac, żebym dostał mandat 20 zł, tak pac, a nie tak od razu przypierdolić kopa w jaja. Kopa w jaja, tak z całej siły, jak piłkarz tak się rozpędził i kopa w jaja ci państwo daje polskie od razu.
2: No właśnie. No. Ja się będę w takim razie żegnał, Krawiec, no pozostaje mi tylko zadać ci jedno ostatnie pytanie. I ty wiesz, jakie to jest pytanie, prawda?
0: Będzie pan zadowolony, trwają prace. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że są bardzo zaawansowane te prace.
2: I że trwają czynności. Nie można przeszkadzać w trakcie prowadzenia czynności.
0: Tak, rozumiem. Tajemnica, nic nie pokazuje, nic nie wiem, ja już tak za dużo powiedziałem.
2: Rozumiem. No, czekam na dobre wieści w takim razie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i mój apel do wszystkich. Nie patrzcie na ludzi przez pryzmat, na kogo głosują. Niezależnie na tego, na kogo głosują.
0: Ani pozdrawiam was i wszystkich. Ani jak długo logo robią.
2: Ani jak długo nawet logo robią. No tak, nie patrzcie na ludzi jednowymiarowo. To jest dobry, tak. Nie patrzcie na ludzi pod kątem jednego wymiaru. Zawsze patrzcie na nich jako na całość, holistycznie. Nie obrażajcie się na to, że ktoś głosuje na partię A czy B, że dłubie w nosie, puszcza bąki, albo że na przykład skończył tylko zawodówkę w Piaśniku Dolnym. To, no, nie patrzcie na ludzi jednowymiarowo. Każdy ma coś do powiedzenia.
0: Piękny takim przekaz. Przekaz. O, tu źle włączyłem. Dobrze. To trzymaj się, Jacku. Dzięki za telefonik. Hej, hej. Cześć. Kurde, głodny jestem. Dobrze, że chyba mi Jacek przerwał, jak mówiłem o zapiekance. niedługo będziemy jak poszepszyńscy, będzie taka bieda na przykład się zrobi, że będziemy sobie zamiast jeść, oglądać katalogi z jedzeniem. O, patrz tu, to jest, moi drodzy, ja będę wam pokazywał tu planszę. To jest, moi drodzy, możemy się podelektować. Czujecie prawie, że zapaszek tej jajecznicy z francuską grzanką, pomidorek i będziemy sobie oglądać. O, a tu mamy angielski obiad, tu fasola, co jedzą Anglicy, same gówna takie. Mają tą swoją drożdżową marmoladę, mają te swoje kiełbasy, gdzie zmielone jest wszystko razem z budą, kiełbasa trzeciej kategorii, mają, fasolą się opychają, potem pierdzą, Angolę. No, przypominam, że to w Angolii złapano właśnie tego Stu, mimo że się przebrał za inspektora Gadżeta, to go złapali fani Wardęgi. Tu jest wojna, słuchajcie, tu jest wojna. Na takie tematy są, możemy teraz porozmawiać. Krawiec, weź jedzenie i jedz przy kąpie. Nie wiem, czy coś tam mam gotowego w ogóle. Musiałbym kanapkę robić. Może sobie zrobię później trochę. Jeszcze chwilę wytrzymam. Może jak ktoś zadzwoni, taki bardziej wygadany, mający doświadczenie radiowe. No Jacka trzeba było użyć. Jacka. Użyj Jacka. Użyj Jacka. Nie, nie wolno używać Jacka. Bo się zużyje. Jego trzeba oszczędzać, żeby on tu... nam jeszcze ponadawał wspaniałe audycje. A nie, że go pokancerujemy, poniszczymy, zużyjemy, wypalimy. I co to będzie wtedy za Jacek? Stu się urodził w Anglii. Jego nazwisko to Barton. Tak? No proszę. To Windman tu poinformowany. Jak w ogóle oceniacie to wszystko, co się wokół tego Pandora Gate zrobiło? Znaczy ogólnie te aferki z topowymi różnymi tam, przecież się przewijają tam wszyscy, Boxdale, jak mu tam było. Marcin Dubiel, Gargamel, tych tam kojarzę, nie? Ale wcześniej też bywały różne rzeczy, różne dramy ostre. Ale pierwszy raz nazwano to chyba Gate, nie? Z tym przyrostkiem Gate. Ale...
3: Szmelf, 200 zł. GJ.
0: What?

0: Aż retrospekcji z dzieciństwa dostałem. Przypominam, jak jechałem na rowerku właśnie. Kurde. Ćmejw. Jeszcze coś tak podpisał. Ćmejw. Cwelf? Ćwejw? Jakiś stwór. I tajemnicze tutaj jakieś GJ. Gieresia i je... Nie. GJ. To Grzesiek. Nie wiem, nie wiem. Kurde, dzięki. GJ. Że on jest GJ-em? Aha, great job. No proszę, grubo, grubo. Uhu, no to kurde, siedzimy i nadajemy, proszę państwa. To ja siedzę do rańca za taką kasiorę. Dzięki wielkie, to mi załatwia problemy różne. I to są problemy trochę poważniejsze w sumie niż wiele innych rzeczy, co nam się wydaje, że to jest problem. Fajnie, mam spokojny umysł dzięki temu teraz. Jeszcze raz wielkie, serdeczne dzięki. Doceniam, przyjmuję łaskawie. Wiem, że to było w dobrej intencji. To nie chodzi o kwotę w ogóle. To, o, a tu był telefon. Kurde, ja tu mam wyłączone. Tu nie chodzi o kwotę. Ja doceniam gest. Wszystkie gesty doceniam. Także gest, że ktoś chciał tu zadzwonić. Że ktoś tu chciał zadzwonić. Też doceniam ten gest i dlatego oddzwaniam. Oddzwaniam, proszę państwa. Ja dzwonię, a ten nie odbiera. Ja dzwonię, a on nie odbiera. Hej! Halo, halo?
1: Halo, dzień dobry.
0: O, dzień dobry, dzień dobry. No, zaraz zobaczymy, czy dobry, co tu będzie miał do powiedzenia. Stary, dobry AK. Ja trochę mam focha, bo dawno nie dzwoniłeś, jak mogłeś.
1: Ja chciałem zapytać, jaki jest temat audycji.
0: Oho. To czekaj, tutaj pierw puszczę dżingla, potem wam powiem jego numer, czekajcie, tutaj, o. Nie, to przykład trollingu, oczywiście najbardziej znienawidzone pytanie chciałeś zadać tutaj, słuchaczu, zapisuję tutaj lekko trolujący, dobrze, ale no dobrze, mów, co chciałeś, czy chcesz porozmawiać o, byle nie o polityce, bo audycja spadnie z rowerka, już jest cisza wyborcza.
1: O, Pandora Gate. Też spadnie z rowerka?
0: Tak, to są takie tematy, że jeszcze nikt tego nie mówił, ale mów, najwyżej spadnie z rowerka. Ja już mam 10 strajków, mów.
1: Generalnie te ruchy wszystkie lewackie, bo jak gadaliśmy teraz, znaczy gadaliście o tej polityce i ktoś tam napomknął Biedronia, to mi się przypomniał ten wywiad z Mentzenem. Z Mentzenem to było więcej osób. No i ten Mentzen coś mówi, opowiada. Jakaś tam babka z lewicy, że wtrąciła, że no dobra, ale to nie zmienia faktu i tak, że u was jest Korwin, który promuje pedofilię, a Mentzen i tak od razu powiedział, że no dobra, ale za wami stoi Biedroń, który bił swoją matkę. No ja tak w sumie nie bardzo wiedziałem na początku, o co chodzi, ale znajomy mi powiedział, że faktycznie był taki epizod Biedronia, że wyznęcał się, wyżywał się nad swoją matką. No i tak mi się skojarzyły te wszystkie ruchy lewicowe, że z tymi youtuberami, z Gargamelem i z Gąciarzem, że ci, którzy mają te lewicowe poglądy, bronią praw kobiet, to tak prywatnie to traktują je jak szmaty jakieś. No i tak samo z Biedroniem, też lewak, prawa kobiet, a okazuje się, że on na przykład bił swoją matkę. No i tam było to tłumaczone, że po prostu jakaś trauma z dzieciństwa, że jego ojciec był alkoholikiem i tak jakby też tą matkę bił i on takie wzorce dostał od niego.
0: No, bidulek. Kurczę, no, tak, no. My widzimy tych ludzi różnych, aktorów, celebrytów, polityków upudrowanych, mówiących to, co się naumieli, co im ktoś podpowiedział. To są tak sztuczni ludzie, najczęściej nieprawdziwi. Może stąd często mamy słabość do kogoś, kto jest kontrowersyjny, jak Korwin, ale jest sobą, nie? I jest naturalny zawsze, jest sobą w 100%. I już to sprawia, że komuś się to strasznie podoba i widzi miłą odmianę, coś takiego ożywczego wśród tych kukieł, manekinów. No a w środku jak groby pobielane z zewnątrz, kurde, białe i lśniące, a powiadam wam zaprawdę, że wewnątrz pełni nieczystości wszelakich.
1: No i też w sumie drugą refleksję, jaką mam odnośnie tej całej afery z tymi youtuberami, to że przyszedł taki czas, że wyciągają jakieś brudy na nich sprzed tam, nie wiem, no tam kilku dobrych lat, 10 lat załóżmy, nie? No i tak sobie myślę, że na przykład tego Buxtona całego, on to jak tam jakieś z kimś pisał i wiesz, że tam jakieś sprośne jakieś teksty były, no tak sobie myślę, dobra, ale oni gdzieś tam byli rówieśnikami, nie? No to tak w sumie to trochę inaczej niż ty masz tam 20 parę lat, jesteś dorosły, dojrzały i piszesz z jakąś tam 14. No to też tak zupełnie inaczej. I wyciągają na to brudy. I tak sobie myślę właśnie w kontekście tych radiów internetowych i tak dalej, że teraz się śmiejemy, wiesz, fajnie jest. Na przykład odnośnie tego, co tak za jest za Rosją. Jezu, jak on się nazywał. No nieważne. Ten, który ostatnio na Discordzie był filmik, że tam był w jakimś sklepie, kupił sobie koszulkę CCCP i tak
0: Gabriel?
1: Dalej.
0: Gabriel.
1: A, Gabriel, tak. No i teraz się śmiejemy, że jakiś tam pierdolnięty i tak dalej, nie? Ale żeby nie było tak, że czasem przyjdzie czas za tam, nie wiem, 5 lat, za 10 lat,
0: że wszyscy będziemy takie koszulki nosili.
1: Nie, że coś takiego się stanie, że zaczną się właśnie dokopywać do tych ludzi i na przykład taki Gabriel okaże się, że mowa nienawiści i tak dalej, no i będzie na przykład pierdział w pasiak i pójdzie do więzienia na 10 lat załóżmy, nie? Za jakieś nagrywanie głupich filmików na necie. I to też mam taką refleksję, że żeby też może tak nie gdzieś tam się nie afiszować z takimi swoimi radykalnymi poglądami, bo tak jak z tymi youtuberami, no nie, że ktoś tam coś napisał na czacie i o, nie, no i cię tam dopadają z tym i afera.
0: A ja tutaj sobie sprawdzam wewnętrznie, no bo z PayPola to widzę, kto jest mecenasem, sponsorem i trochę mnie zamurowało, jak tu coś zobaczyłem. Pozdrówka. No ciekawie się robi. No, kurczę, musimy teraz uważać, żeby o polityce jak najmniej mówić, albo wcale. I to jest ciężko, jesteśmy strasznie upolitycznieni i Polacy myślę, że są tacy polityczni. Tak sobie, może to jest szkodliwy stereotyp i nie do końca to jest prawda, że my jesteśmy wszyscy politycznymi analfabetami, że Polak się polityką właściwie nie interesuje, właśnie się interesuje, myślę, mi się wydaje bardzo, i sportem, i polityką. Tak mówię, taki statystyczny Polak, no jakiś właśnie Janusz, jakiś nasz wujek Edek, no, czy ciocia Grażynka, tak się raczej interesują. Są takie kraje, gdzie się ludzie podobno w ogóle za bardzo nie interesują, tak na co dzień polityką, w ogóle się o tym nie gada, nie?
1: No ale też Jacek o tym mówił, że w sumie mam już dosyć tego, dosyć tej polityki, niech tam te wybory już się skończą i trochę odetchniemy. No ale ja mam trochę właśnie bardziej czarne myśli, że to się nie skończy, tylko rozpęta się piekło, nie? Że będzie jeszcze gorzej, że to nie będzie tak, że no, uczysz się do jakiegoś egzaminu i zdałeś ten egzamin i no już spoko, luz, nie? Już z głowy, fajnie, tylko skończą się te wybory, będą te wyniki, nie wiem, środa, czwartek załóżmy, no i się zacznie po prostu no, totalny młyn, bo okaże się, że tu nie mają tego rządu, tu coś tam będą kombinować, tu prezydent jakiegoś premiera będzie musiał wymyślić i tak dalej. i będzie, kurde, jeszcze gorzej, nie? Że będą jeszcze większe nerwy. Tam dochodzi ta polityka międzynarodowa z tym Izraelem i tak dalej. Boję się, że po prostu będzie jeszcze większe ciśnienie, ludzie będą jeszcze bardziej ciśnieniowani. Bo i tak to widzę w sumie.
0: A ja mam pytanie do tajemniczego mecenasa. Jak tam idzie tworzenie światów, wyczarowywanie światów wirtualnych, magicznych? O, tu takie mrugnięcie okiem małe. No, kurde, znowu donate. No, ja nie mogę. Złote. Nie mogę, nie Chase, mogę. No.
2: Jaki jest temat audycji?
0: Chase. Damian pisze, Chase. Ale co to znaczy Chase? Jaki jest temat audycji? Co to znaczy Chase? To jest takie cześć jakieś, czy tam? Chase. Jakieś pozdrowienie? Czy to jest może takie cześć. Jaki jest temat audycji dzisiaj? Tak w ogóle? O, przepraszam, to się włączyło samo. Okej. Okay. A na antenie jest ze mną przemiły AK lub AK. Tak mam ciebie podpisanego. Nie wiem, coś się pozmieniało? Jakoś się inaczej zwracać do waszmości?
1: Nie. No, to się nie zmieniło.
0: To dobrze, to wiesz.
1: Znaczy, nic... nie będę długo siedział. Tylko tak w sumie o tym Biedroniu mi się przypomniało, o tej całej aferze z tymi youtuberami, co na koniec.
0: Ale to w rezultacie jakbyś tutaj osądził, czy to, co Wardęgar robi, że raz, że bardzo mocno całą sprawę nagłośnił i wiadomo, że się to trochę też przejaskrawia i wzmacnia przekaz, nie? Masz trochę treści, musisz to rozciągnąć na cały program. Zarobił kupę kasiory w sumie. Niektórzy twierdzą, to Enki twierdził, że taki Wardęga to zarobił sobie z pół bańki na tej aferze, wiesz, na Pandora Gate całym, a pewnie i więcej, może i bańkę, bo to są, wiesz, milionowe odsłony. Taki filmik ma 1,5 miliona odsłon na przykład. Zarabiasz na reklamach, na sponsorach, popularność, wiesz, i to może być dla niego taka pokusa, dla wielu tych różnych wyjaśniaczy, komentery, pokusa, żeby po prostu się po kimś przejechać, zeszmacić kogoś bardziej niż on w zasadzie na to zasługuje, no bo dla mnie jest problematyczne, mówię otwarcie, to, że nie doszło do konsumpcji, że tak powiem, do seksu, może tak powiedzmy, najprościej, tylko skończyło się na mega jakichś parszywych tekstach, obrażaniu, popychaniu. Jeśli tak by miało być, to wizja młodego jeszcze kolesia, który ląduje w pierdlu, jest kiepski to pomysł chyba, żeby go zamykać z recydywistami, żeby mu dupa pękła teraz, tak, że tak się zachowało.
1: Znaczy z Wardego to też nie wiem czemu. Może on gdzieś tam słyszał o tym, gdzieś tam od tych innych ludzi i może go gdzieś tam to męczyło, gryzło go to, że to jest jakiś tam jedyny z tego towarzystwa, że ma jakieś, nie wiem, sumienie i chciał po prostu to nagłośnić, a te efekty go po prostu, no, nie spodziewał się, że będzie taki odzew. No ale też dla odsłon, no to no też na pewno to zrobił, przecież on tylko takimi rzeczami się zajmował, nie? Jak tam robił jakieś te swoje materiały, to kontrowersja i to ta Pandora Gate też potwierdza to, że ta kontrowersja najlepiej się sprzedaje, że do tej pory było wiadomo, widać było, że te dramy, jakieś afery, coś tam się sprzedają, ludzie to oglądają. I to jeszcze potwierdza to dobitnie, nie? Że to jest jakaś tam bardzo duża afera i to jeszcze bardziej. I teraz inni wydaje mi się, że będą jeszcze innych tam szukać afer, nie? Bo podłapią to zaraz. Ale też Wardega pewnie jakiś tam krystaliczny nie jest. Nie?
0: Znaczy bardziej mi chodziło, jak oceniasz może, wiesz, całą formę, w jakiej to się odbywa, że w koniec końców łapią kolesia, obalają na ziemię, jakieś aresztowanie. Reputację ma zszarganą tak, że się przyjaciele od niego podwracali, sponsorzy, no pewnie mu się życie zawaliło, jak to się mówi. I czy to jest dobra kara na pewno, nawet dla takiego sukinsyna, który, wiesz, pyskował do lasek, źle je traktował, ale w rezultacie tam się do niczego nie doszło. No dziwne to jest dla mnie. Jeszcze dołączanie do tego reklam, promocji, wszyscy o tym gadają, kurwa, temat numer jeden, Wardęga, jakiś team Wardęgi, samozwańczy stróże. Wardęga jeszcze do niedawna tak kiepsko go postrzegałem, jak, że się stał, wiesz, z fajnego prankstera, jak na przykład spierdalał przed policją, nie? I chcąc sprawdzić, czy oni są wysportowani. Rewelacyjne to było, a stał się plotkarą w Maglu, która przez długi czas, no, brała... I tutaj mamy jeszcze temat jakiś taki może ważny, może faktycznie ważny, tak? Żeby o tym, żeby to nagłośnić, ale wcześniej, no to plotki i ploteczki o każdym. O każdym. Czy to jest spoko koleś, który wyciąga brudy na każdego? Nie wiem, ty jakoś oglądałeś jego w ogóle te komentary?
1: No nie bardzo, nie? Myślę, że gdzieś tam te początki tego fejmu tam trochę oglądałem, te walki, jak tam się bili, ale dawno już nie przestałem to oglądać. No i stąd tam kojarzę tego Wardęgę i trochę tam tych ludzi. No ale wiesz, no trochę się sfrajerzył tak jakby, nie? W tym środowisku wydaje mi się też, nie? Że no to już tam go skreślili, bo tam się trzymał z nimi w sumie też, a...
0: No tak, tam się porobiło. On jest taki troszkę narcystyczny i ciągle opowiada, ja i moja kariera, tu nie przedłużę umowy, postawiłem warunek i oni wiedzą, że ja powiedziałem, że ja się nie zgadzam. No i tak wiesz, wokół... Ale to taki pewnie musisz być, jak prowadzisz takie programy, no bo kręci się coś wokół ciebie, masz społeczność swoją, nie? Jesteś gwiazdą. A może ktoś się trafi, kto powie, że Wardęga bardzo spoko, że się fajnie wyróżnia wśród tych dresiarzy różnych. Teraz to w rurkach. To jest też zabawne. Jeszcze się może 2 lata temu śmiali z rurkowców, że w rurkach chodzą, a dzisiaj wszyscy w rurkach śmigają, tylko mają jakieś takie drogie rurki, nie? Wypasione. No i takie celebryty. Celebryci, jak to też niektórzy mówią.
1: No ale tak w sumie na koniec to no mi się wydaje, że dobrze zrobił jednak, nie? Że odgrzebał to, no bo widać, że tam krzywda się działa ludziom i koniec końców myślę, że to był dobry ruch z jego strony, nie? Że jak się są już takie rzeczy, typu tam właśnie z nieletnimi jakieś takie dziwne akcje, no to nie może być takich rzeczy, nie? I trzeba reagować i takie jest moje zdanie, no.
0: No, tak to jest. Dobra, dzięki za twój komentarz.
1: No, dziękuję.
0: Fajny, ciekawy. No.
1: No to do zobaczenia w takim razie.
0: Do usłyszenia.
1: Cześć. Cześć.
0: Wyszło, że mnie śledzi. Wziął do zobaczenia. Ja i moja kariera. Kurwa jego mać. Podsumował Szewc. Wardęga, taki koleżka, że nagrywa wszystkie rozmowy ze znajomymi. No, taki to koleżka. No tak, w ogóle ludzi tak jakoś nikogo nie dziwi, nie interesuje. To, że te różne panie skrzywdzone, dziewczyny wcześniej, tak, dziewczyny, nastolatki, one mają wszystkie rozmowy ponagrywane, z dyktafonów, ze Skype'ów, rozmowy pozapisywane. Tam jest taka przyjaźń, że do każdego z dyktafonem przychodzisz i robisz screeny, nagrywasz, spisujesz, masz archiwa wszystkie sprzed 5 lat. Tak? To ciekawe. Ciekawy świat. Ale chyba nie mój. Chyba nie mój. Kusi mnie, żeby skoczyć do lodówki, chociaż poserek waniliowy, bo coś mi świta, że może tam być. Albo może kanapkę, żeby zmajstrować. Jakie rurki używa krawiec? Z kremem lubię rurki nawet. Czy mamy tu coś może do puszczenia? Ale się świetnie na nowym komputerze pracuje. Wszystko jakby lepiej idzie. Wiecie, że czasami jest tak, że na przykład się zainstaluje wam oprogramowanie na starym systemie, ale ono, owszem, uruchamia się, ale nie wszystkie funkcje działają poprawnie.
2: Damianer, 20 zł. Jestem przy wypłacie, krawiec. Jak powiesz na antenie, że jestem fajny, to ci jeszcze zapłacę. Co nie?
0: Miałbym za pieniądze mówić, że jesteś fajny, czy to nie zakrawa o taki jakiś opłat na miłość, to jest A propos sex workingu, Alfonsów, to tutaj mam, to jest co prawda bardzo lightowe, tak powiedzieć o kimś, że jest fajny. Ja go nie dotykam, ja go nie macam. Tu wcześniej jeszcze się pojawił członek też. Ja go nie macam. Nic nie robię, ale tak się zbliżam jakby i jakieś tu ciepłe słowo, czułości. No właśnie, to są płatne czułości. Ale czy ja nie mogę tego zrobić? Czy ja nie mogę być taką prostytutką radiową, kurwą radiową, tak mnie niektórzy nazywali kiedyś? To z racji tego, że w wielu radiach się pojawiałem. Prostytutka radiowa. No a mogę być też taką prostytutką, że coś, żeby to nocne radio miało coś z takiego seks telefonu. Trochę, że ja mogę tu coś pomruczeć komuś, mogę powiedzieć, że jest fajny. Dobra, to czekajcie, muszę się nastroić. Jesteś fajny. Jesteś fajny, dziubasie. Naprawdę, fajny to mało powiedziane, wdechę. Morowy jesteś, fajowski, superowy, na maksa i w ogóle deluxe i muala, muala jesteś. Czy to, wiem, że strasznie gejowskie, ale no jak ktoś chciał. Nic takiego strasznego nie zrobiłem w sumie, nie? Jednak zrobiłem. Czuję się teraz taki brudny. I głodny. Muszę po ten serek jakoś skoczyć, ale nie może być radiowej ciszy. O, to zaraz tu załatwimy. I ciach, babkę w piach.
3: Załóżmy, że się załapię, że nie ma na mnie jakichś mocnych kwitów, że się załapię na to pochwycenie. To gdzie ci pochwyceni ludzie? Nie nabijam się. Pytam serio, gdzie oni się znajdą?
4: Idą do nieba, na wesele baranka, nie? A na ziemi będzie rock'n'roll, nie? Będziecie boksować z Antychrystem. Żeby się załapać, musisz być zbawiony, nie? Musisz narodzić się na nowo. Jak nie jesteś zbawiony, to się nie załapiesz.
3: Jasne.
0: Idealnie w czas. Właśnie sobie przyniosłem serek. Tom serek. A nie, to jest waniliowy, a nie Tom serek. Był taki aktor, Tom serek, pamiętacie? Grał tego, Magnum. Nie jest zepsuty serek, ale łyżka jaka brudna. Dobra, trudno. Tu co, jest też spleśniałe pewnie jakieś będzie? To jeszcze muszę umyć łyżkę. Nie, jednak no, co jak co, ale już tak z tak brudnej łyżki obskurwiałej nie będę jadł. Może palcem zjeść. Czekajcie, o. MSMR, czy jak to tam się... To dla pani taki upominek. Mm.

Patrzyłem, czy można z czegoś zrobić łyżkę. Być może byłbym w stanie właśnie z pewnych tutaj rzeczy, z długopisu, pędzla, zepsutej zapalniczki, pustego opakowania po witaminie D, zrobić całkiem zacną łyżkę. No, nie jest takie trudne. Takie umiejętności mogą wam się przydać na Armagedon. O. Mario twierdzi, że te odgłosy mu się kojarzą z przyjmowaniem komunii w kościele. Czy ja na pewno jem serek? Tak, a co? Myślałeś? Pogłos? Aha, oj, przepraszam. Tak, dopiero... Widzicie, rozumicie, to jest właśnie problem, że jak się nie ma odsłuchu w czasie rzeczywistym. Jakoś nie potrafię nowego komputera zmusić do tego, ale przyznam, że w starym to tam nieźle namieszałem, bo tam było jakoś mix stereo dziwnie powiązane z line-in, więc pewnie dlatego to tak działało. Msze? To chodzi wam pewnie o to echo, nie? Nie lękajcie się prosić o echo. Echo jest dla każdego nocnika. I mówię do was ja, krawiec, Jan Krawiec II. Powiadam, że echo to jest echo.

Czy prawdą jest, że w dniu 14 października agitował pan

0: jak chcecie, albo jak nie chcecie, to możecie nie dzwonić. Nie, nie wiem. Se miglanca wypiję jednego i idę spać chyba. Możecie gadać tutaj, no.
1: Taki dobry serek. Kurde, ja lubię ten waniliowy jednak.
2: Lubię. A lubię. A co?
3: Damianer, 5 zł.
2: O.
3: Jeśli już tak cmokasz, to cmoknij nas w pompkę.
2: Ale śmieszne. To... Proszę bardzo.
1: Słuchacz trolujący. Do widzenia. Pa, pa. Proszę nie dzwonić. Macie te swoje trollerskie media, te nocniki, te całe, te krawce. To tam sobie dzwońcie. Proszę bardzo, tam sobie niszczcie, rozbijajcie, hakujcie, poniewierajcie, obrażajcie. Proszę bardzo, tam róbcie syf. Macie syf u siebie. Nie musicie tego syfu przynosić do mnie. Ale dobrze, za 5 zł dziękuję. Krawiec, ta audycja się stacza. Wiem. A Mario twierdzi, że audycja się rozkręca. Zależy, co kto lubi. Szewc, możesz sobie zażyczyć czegoś dowolnego teraz, żeby w audycji, to ja to zrobię, żeby było. Mów. Co? Na jaki temat? Możecie zadawać mi pytania teraz. Kurwa, możecie mi teraz, kurwa, pytania zadawać, a byłem na statku kosmicznym, kurwa, i co? Się bali mnie reptilianie, i co? I to ja se skaczorem nie dam rady? Zagadka. Kogo teraz sparodiowałem? Może ktoś zgadnie.

szewc sobie już zażyczył, już wiem, jakie są jego oczekiwania co do audycji. No, są to bardzo konkretne oczekiwania. On by widział tą audycję w taki sposób, żebym powiedział w tym momencie, że Damian jest niefajny. A ty coś dałeś? Bo on dał, to ja wiem, że on jest fajny, a czy ty jesteś fajny, to nie wiem jeszcze, bo nie wiem, czy dałeś. Napisz, czy dałeś. Wszyscy, co nic nie dali, w ogóle Przepraszam, się zdenerwowałem. To ja mam takie perki kapitana Pijawki, że wyczuwam donaty, wyczuwam, kto ma donaty, komu się podlizać. Zawsze coś tu powiem, jak donejcik, humorek się poprawia, dodaje mi punktów życia, jak są donaty, ale są też takie minusy, takie antyperki, czy jak to tam się, jak to nazwać, słabości takie. Mam też swój kryptonit, ale nie zdradzę wam. To moim kryptonitem, dobra, powiem wam, jak w ogóle nie ma donatów, to wtedy umieram. To se idę, nara. Goodbye, my love, goodbye. Wiesz co, możliwe, że dotarł, ale to jakiś awizo w skrzynce, nie? Czy coś? A nie, coś przyszło, tak, coś przyszło. Ale nie, to od Neti przyszło. Kurde, nie wiem już sam. Wiesz, jak ja mam stosunek do jakichś tam takich rzeczy, no, zapominam.

No właśnie, trochę mi nastrój skapcaniał, tak? Znaczy, nie, to takie zwykłe zmęczenie. Za mało tego serka zjadłem. Muszę się trochę jakoś skoncentrować, muszę jakiś temat inny wymyślić. Zaglądamy w takim razie do teczuszki, proszę Państwa. I cóż my tutaj mamy w tej naszej teczuszce? Amerykański politolog nie ma wątpliwości. 2-3 lata do większej wojny. To bardzo pokrzepiające. Dziękujemy.

0: amerykańskim naukowcom, no ale ja też się boję, że wojna, wielka wojna. Powtarzam, cieszcie się, kurwa, to dla podkreślenia ekspresji, cieszcie się, kurwa, każdym jednym jebanym dniem pokoju i spokoju, bez wojny u nas w Polsce. I na wybory. W niedzielę udasz się na wybory i zagłosujesz na... Nie mogę mówić, bo jest cisza wyborcza, proszę Państwa, cisza wyborcza. Cisza wyborcza, a niedługo może stan wyjątkowy. Zawsze smaczny i zdrowy. No to najlepiej na ożywienie okaka. O, okaka. O, jest dobry temacik właśnie. Dawno nie było o tym czymś. Ale Kościół to polityka katolicki. To jest 100% polityki, więc nie mogę o polityce mówić. Jest cisza wyborcza. Nie mogę mówić o Kościele katolickim, bo jest cisza wyborcza. Czego nie rozumiecie? Można by zrobić symulator posła i tam miałbyś na przykład kurwienie się, perk, sprzedawczyk. Kurwa, za głośno jestem. Zdobywasz perka sprzedawczyk albo włazi dupek. Za każdy punkt charyzmy możesz wejść swojemu adwersarzowi jeszcze dwa razy głębiej w dupę. Albo jakie trunki idą? Żadne. Nie piję alkoholu. Znaczy, czasami mi się zdarzy, ale to tak jedno piwo na przykład. No nie mogę tak zdrowotnie. Nie mogę. Zwyczajnie nie mogę. No, co zrobię, jak nie mogę? Ferdek by powiedział, kurde, że to przez nogę, panie, i znowu mogę. No, ale... No ja nie mogę. No.
1: Takie radio to my se sami możemy założyć.
0: Waran z Komodo, tutaj jeden z najbardziej niebezpiecznych słuchaczy zadzwonił. Witam.
2: Cześć.
0: Cześć, Waran. Cześć.
2: Ten symulator posła to według mnie powinien być od maleńkości, nie? Że tam się rodzi.
0: A miałbyś i mógłbyś być na przykład niepijący od maleńkości jak Krzysztof Kononowicz, nie?
2: Tak, każdy wiesz, wybiera swoją drogę. Z każdym levelem te perki swoje zwiększa.
0: Pokazane jest na początku, że w tej twojej wsi, gdzie się urodziłeś, to wszyscy cię mają za łajzę i cię nie lubią, bo donosisz, bo jesteś nieprzyjemny, śmierdzisz, ale i dochodzą do wniosku, że trzeba cię z tej wsi wysłać w miasto i musisz w posły iść, bo głupi, kradnie, to tylko na posła się nadaje.
2: Na nauki.
0: I idziesz do jakiejś takiej mędy, do starego Wygi, co zmieniał 5 razy już barwy polityczne, knuje, po sądach ciąga i on cię uczy, jak być szmatą.
2: Tak.
0: Do Kukiza idziesz na nauki, jak być szmatą. To jest taki mistrz, on cię uczy, jak być szmatą, a inny cię uczy, jak łapówy dawać na przykład, nie? Musisz sobie wybrać, u którego się szkolisz, u którego...
2: No, na początku chodzisz trochę na zajęcia TIT, nie? A później wybierasz specjalizację. Chcę być posłem oszustem, czy posłem hipokrytą, czy posłem... jaki może być inny posł, oszust i hipokryta, nie wiem.
0: A twój przeciwnik, widzisz, wyciąga kartę kozioł ofiarny i to na twoje konto idą wszystkie afery, jakieś Amber Goldy, skoki, wszystko idzie na ciebie, przegrywasz. I przesuwasz się na pole więzienie, tam czekasz 5 tur.
2: 5 lat.
0: 5 lata jak dla brata. Co tam jeszcze za perki? Łajza, dupowłas, zdrajca, aparatczyk może. Aparatczyk.
2: Dupolis.
0: Dupolis, aparatczyk na przykład.
2: Aparatczyk, tak, to takie ładne słowo.
0: Albo towarzysz szmaciak, że to wtedy jesteś zawsze za tym, co partia, zawsze głosisz, że partia ma rację. Co tam nie wymyślą, to zawsze tam układasz jakieś wiersze swoje tam.
2: Na przykład anonimowy donosiciel.
0: Też może być, no. Kontrolowany, ja tu mam kontrolowany wyciek, mam tu 5 kar mediów, to robimy aferkę. I bierzemy tu Błaszczaka, przesuwamy, zamieniamy, tracisz Sasina. Przepraszam, miałem nie mówić o polityce, a o politykach wolno w ogóle?
2: A to już cisza wyborcza.
0: No tak.
2: Tak, to ja nic nie powiem.
0: Jeszcze się pojawił sygnalista. No, to też może być dobre.
2: O, sygnalista. Tak, to bardzo... Takie bardzo dyplomatyczne sygnalista, nie? To od razu widzę. Nie wiem, no. Takiego bardzo człowieka politycznie poprawnego na pewno.
0: To ja wyciągam kelnera z dyktafonem i zabierasz swojego sygnalistę w tym momencie. I jeszcze dorzucam media publiczne, reportażyk, aferka, służby specjalne. Mam plus 2 tutaj do napierdalania się i proszę bardzo. I...
2: Dobra, tyle. To ja rzucam strajk górników. Afera w kościele.
0: O, to czyli taka zasłona dymna, tak? Afera w kościele, tak. Tutaj zasłona dymna.
2: I na to wszystko
0: no widzisz, to nie jest takie proste, no. Nie jest takie proste wymyślić, no.
2: Karty mi się skończyły po prostu, no.
0: Tej jednej karty ci zabrakło, widzisz, do wygrania,
2: tak.
0: To w tym momencie rzucasz, ja panu nie przerywałem i możesz jeszcze sobie tam pogmerać w tych karciochach chwilę, no. Ja panu nie przerywałem, mam jeszcze pół minuty na ruch, ja panu nie przerywałem. Jeszcze zagdakanie, mam jeszcze plus 10 sekund. Proszę bardzo, no i dokładam tutaj towarzysz Szmaciak, Łajza, donosik i wygrałem i koniec.
2: A to patrzę, Gumbal napisał zboże, to w sumie może być zboże z Ukrainy. I też mi się kojarzy zawsze zboże z te wysypane na tory, nie?
0: Kurwa, to jest groźna karta. Już myślisz, że wygrałeś. Tu masz tutaj poobstawiane wszystkie instytucje, wszystko. Szykujesz się do ostatecznego ataku, a tu ci wystawia przeciwnik zboże techniczne.
2: I tak 40 kart reprezentujących 40 wagonów ze zbożem z Ukrainy.
0: Tak, wykładasz te karty, tak, jeden wagon, drugi wagon, trzeci wagon, tak, cały stół. Za każdą, ale wiesz, zawsze musi być jakaś definicja karty. Za każdą kartę technicznego zboża spada ci poparcie o jeden punkt.
2: Wśród rolników oczywiście tylko.
0: I twoi obywatele są zatruci. Zdejmij z planszy kartę motłochu. Właśnie, to jest świetna karta, motłoch. Jak chcesz kogoś tam zniszczyć, to dajesz fake news i motłoch. I motłoch już tam z pochodniami i grabiami rozprawia się.
2: No i to Mandas napisał blokady rolników. Stoisz trzy kolejki.
0: No właśnie, już chcesz kartę wyciągnąć, a przeciwnik blokada rolników. Aj, musisz czekać całą rundę kolejną.
2: Wysyp zboża na tory.
0: No. fałszywe wybory, lewe respiratory, albo piramida finansowa. O, to groźna karta, nie? Piramida finansowa.
2: Dostawa maseczek z Chin.
0: Twój przeciwnik przejmuje twój bank. Okazałeś się tylko słupem. Zabiera wszystkie twoje zgromadzone pieniądze i rozdziela je na swoich członków. No i masz efekt karty piramida finansowa. Gambolek do nas dołączył. Witam cię.
3: To ja chciałem użyć karty agentura rosyjska. Minus 5 do przemów. Wszystkie osoby zostają zaatakowane bycie ruską nucą.
0: To ja wykładam farmę troli i zdejmuję ci parę punktów z twojego wpływu tutaj, bo moje to trole...
3: To sam sekretne połączenia z żydostwem.
0: Właśnie to... A ja zdejmuję twoją kartę, bo daję antysemityzm. I proszę bardzo, i nie możesz użyć jakiejkolwiek karty, gdzie się pojawia słowo Żyd, bo ja daję antysemityzm.
3: To ja mam jeszcze kartę ratunek humanitarny.
0: Dlaczego ratunek humanitarny ma zniwelować działanie karty antysemityzm?
3: No właśnie tak się teraz dzieje.
0: Aha, no tak, w sumie tak. To ja wykładam narodowca, daję mu aryjski kij bejsbolowy, plus jeden. Nie, to za słabo.
3: Jak to było kondominium żydowskie pod ruską proletariatem?
2: To ja wystawiam zmazowany atak pedalski żydokomuny.
0: Ojojojoj. No to ja izraelską amerykańską parówkę zamieniam twojego prezydenta w amerykańską parówkę wypełnioną izraelską treścią.
3: To ja wyciągam kartę jeszcze taką starą ze starej talii, Marsze Równości.
2: To ja wyciągam jeszcze starszą kartę, Noc Kryształowa.
0: Ojej, to może... Nie.
3: To już jest Exodia. To musisz mieć takie cztery karty, musisz złożyć całość. I to wtedy od razu przeciwnik przegrywa, w sensie ma od razu przegranko, to już nie może wygrać.
0: Wykładam Polin, tu spoczniesz, antysemityzm, i bracia starsi i mądrzejsi. I to jest takie moje combo. I Polska...
3: Ja jeszcze nie użył tego tu polewaj i tego, no, całego.
2: Smoleńska?
3: No. To kiedyś była dobra karta. Co znaczy kartę? Wiadomo kto, już nie będę mówił, bo mamy godzinę, ale wiadomo co i kiedy kto tego używał.
0: Kurde, Czektul genialną kartę tutaj wymyślił. Seryjny samobójca, no.
3: Wkurwiony rolnik na AX, numer autostrady, zabiera wszystkich na autostradę.
0: Ale seryjny samobójca ściąga i twojego rolnika, i twojego...
3: Ale to ja na jedną kartę, to my jeszcze jedną kartę zabrę.
0: Ale każdą, mogę prawie, że każdego niewygodnego ściągnąć z plaży seryjnym samobójcą.
3: Tak, ale możesz ją użyć tylko raz i wtedy nie możesz użyć żadnych kart aferowych.
0: No właśnie, to trzeba trochę odczekać.
2: Dobra, a jakiś pomysł na tą grę, na nazwę tej gry?
0: Posły.
2: Posły, osły.
3: Gra w Polskę.
0: Nie wiem, czy nie było czegoś takiego.
3: No, nie wiem, też coś mi się kojarzy. Ale dobra byłaby taka gra, gdzie zostajesz tam politykiem, no właśnie tak rzucasz na siebie, tylko coś bardziej w stylu Munchkina niż typowej gry takiej, gdzie rzucasz na przeciwnika, żeby było więcej. Na przykład, żeby były cztery osoby i na przykład jedni mogą się z sobą dogadywać, wiesz, żeby tam kogoś zaatakować albo obronić się i wiesz, no to już byłoby ciekawsze.
0: Seryjny czyści planszę, pisze Czech, tu wszystkich wymiata seryjny samobójca. No, fajna by była gra, ale faktycznie raczej, żeby nie była to kolekcjonerka, tylko masz gotowe zestawiki, każdy ma taki sam zestawik i se grasz, nie? Gra w politykę.
2: O. Albo karta choroba filipińska, co kolejkę tracisz punkt życia.
0: Jeden punkt ruchu, bo się zataczasz i masz o jeden ruch mniej. Choroba filipińska, ale to możesz rzucić na przeciwnika właśnie, tak? To
2: rzucasz, no tak, tak. Zemsta to.
0: Choć szogunie taką bym dał jeszcze kartę, że po prostu... Każda twoja operacja ma połowę efektu, bo zbłaźniłeś się, narobiłeś wiochy i wstydu i po prostu masz dwa razy słabsze działanie każdego twojego efektu.
3: Jak pojechał do Japonii. No.
0: Chodź, szogunie.
2: Tutaj, chodź, szogunie, tak.
0: Tu ma krzesełko dali, to o, hopla, se wskoczysz, możesz, o, patrz tu, o. No.
3: Polska, piękny kraj. Ja czekam na niedzielę wieczór. Jeszcze, będę się śmiał.
0: Jeszcze bym kartę Bolek dał, że jeden z twoich tam najbardziej, twoja najsilniejsza karta okazuje się, że działa na szkodę twoją.
3: Nie, to inaczej. To jest wtedy karta przechodzi do wroga.
0: Agent Bolek, dokładam mój ci on i biorę go, od razu przenoszę na swój stół, na swoje pole i od teraz ja używam Bolka. I mogę Bolka... I możesz tego Bolka zamienić na dowolnego bohatera stali, na innego.
3: Nie. Agent Bolek może być tylko użyty wtedy, kiedy używasz karty, dwóch kart. Pierwsze to będzie restrukturyzacja kraju, a druga to będzie Wałęsa. Jak masz te dwie karty, to od razu możesz użyć agenta Bolka i wtedy ten agent Bolek działa na twoją korzyść. Przyjmujesz te dwie karty.
0: Proszę.
2: I karta, nie wiem, Polska będzie drugą Japonią, tak?
3: Nie, to było drugą, nie Finlandia, tylko...
0: Zielona Wyspa miała być, ale Wałęsa...
2: To znaczy, Wałęsa mówił o Japonii.
0: Wałęsa mówił, użył słów druga Japonia, a Tusk miał nam Zieloną Wyspę zrobić, czyli drugą Irlandię, tak.
3: No właśnie, Irlandia. A potem mieli problemy finansowe, miło.
2: A na razie to mamy wyspę ekonomiczną,
3: wyspę taniej siły roboczej.
0: A tutaj ja tylko odpowiem Damianowi, nie bardzo wiem, o co tu chodzi, czy Czektul jest jakoś specjalnie traktowany tutaj, czy co? To tak nie wiem, ale dzięki za donacika. No, kontynuujcie, panowie.
2: Chciałem powiedzieć, że najmocniejsza karta to wiadomo, kto by był.
0: Kto?
2: Jan Paweł II.
0: No nie wiem, czy najmocniejsza. A ja wykładam Dawkinsa, laicyzację społeczeństwa, i nie chodzę na religię. Pyk!
3: O kurde, grubo. To ja wykładam kartę dyrekcja przychodzi sprawdzać, co robisz w trakcie lekcji.
0: Jaka karta wspaniała.
3: Nie, w sumie sama karta dyrekcja by wystarczyła, bo u mnie nie chodzili na religię i dyrektorka chodziła po naszej klasie sprawdzać, co robimy, jak nie jesteśmy na religii.
2: A to było w gimnazjum czy w liceum, Gumball?
3: No już w technikum, tylko że to była pierwsza klasa.
0: Wykładam szafę Lesiaka, dzbanuszek Tuska od Putina. Właśnie taka karta, prezent od Putina, to taki jakby pocałunek śmierci trochę, że po prostu, że musisz ten prezent przyjąć.
2: Nie
0: możesz odmówić, no. To taki prezent od władcy, to zawsze trzeba przyjąć, nie? To jest symboliczne.
3: To możesz dać taką kartę, wrzucić przeciwnikowi, jeżeli ma rozbudowany komisariat, to możesz mu wrzucić głośnik, który okazuje się granatnikiem.
0: <grym I pu! I pu! I pu!
3: A właśnie, a teczki Ziobro były? Najważniejsza karta, utrzymująca przy życiu.
0: Żyrandol Komorowskiego bym jeszcze mógł zaproponować, bo on jak się wyprowadzał z Pałacu Prezydenckiego, to zabrał ze sobą żyrandol, nie wiedzieć czemu.
3: Bo może jego bym.
0: Może jego, to tak, co, swój żyrandol kazał powiesić?
3: No,
2: i ten, jeszcze...
3: przycisk zamontował w stole.
2: Jeszcze zegarek tego gościa, który później był...
0: Nowaka, bo tu się pojawił...
2: Nowaka, tak, zegarek Nowaka.
0: Zegarek Nowaka, no. Mogłaby być teczka Tymińskiego, tego, co kandydował kiedyś w Polsce na prezydenta, stan Tymiński, tak? I podobno on się przyczynił mocno do tego, że mamy internet tu w Polsce. I on miał taką teczkę zagadkową, że twierdził, że ma tam... coś niesamowite dokumenty, ale pokaże jak wygra. Tak dziwnie trochę to rozegrał. To taka ciekawa teczka Tymińskiego, że tam może być wszystko.
3: Teraz to już w sumie nic, wszystko się przedawniło. No. Ja sobie oglądam obrazki z kraju Izraela i podkraju Palestyny. I tak sobie myślę, w sumie kto ma tu rację, bo tak jedni krzyczą, ten zły Izrael, tych biednych ludzi w Palestynie atakuje. Na drugiej stronie Palestyna tam mają ten, znaczy to Gaza jest, nie, ale to w sumie wszystko jedno. Jedno i drugie tam Araby. No i ci też tam walą w ten Izrael, więc jedni i drudzy by chcieli się w sumie powybijać albo pozabijać. Jedni drugich bronią. Patrzę się na to i czekam, aż się wszyscy tam wybiją, będzie łyse pole.
2: No, ja na przykład uważam, że jedni i drudzy biją się za swoich bogów, którzy są fikcyjni i tak. No, takie jest moje zdanie.
3: No, to jest najlepsza władza. Religia to jest najsilniejsza władza, jaką możesz mieć, bo możesz ludzi bardzo łatwo manewrować.
2: Tak. Bo to gra na emocjach, a ludzie lubią być jak się gra na ich emocjach.
3: Choroba filipińska. O, jest taka karta faktycznie w takiej talii. Trzeba zaorać socjalizm. To jest strona lewicowa.
0: Było coś tak, ktoś w końcu zrobił.
3: Odnościł. Jednostka może poruszać się wyłącznie horyzontalnie. Cytat. Pourazowy zespół... przeciążeniowy prawej goleni prezydenta.
0: A dołączył do nas Etam. Hej, hej, hej.
4: No, tak wróciłem ze spaceru z psem. Jakby ktoś chciał w Szczecinie wychodzić na dwór, nie ubierajcie się za ciepło, bo jest dziwnie gorąco, jak na wieczór w połowie października. Cieplanie. Mokro, ale ciepło. Ale usłyszałem takie krzyki radości tam Krawca, że to rana będzie nadawał. Co się stało? Jakiś bank, że się rozbił, czy co? Coś nie słychać.
3: Na Krawca?
4: No właśnie, coś jakby...
2: Coś się zepsuło i nie było go słychać.
4: Nadal nie słyszę, chyba zostaliśmy.
3: Kurwa porażka.
4: Chyba zostaliśmy sami. Może jakiś donate wpadł taki czterocyfrowy albo pięcio. I ten.
2: A może Krawiec po prostu poszedł do toalety.
3: To Krasa.
4: Aby nas ostrzegł, on zawsze mówi, że zostawiam was samych i tak dalej.
3: Ale audycja leci, więc pewnie poszedł tam, gdzie król chodzi piechotą.
4: Zobaczymy, zaraz się przekonamy. No,
3: jak tam u ciebie, bo ja ostatnio słyszę ciekawe różne historie ze Szczecina. Taki na przykład, że jakiś typ ogoło biegał po Szczecinie i robił sobie
4: maraton. Ja się nie interesuję, szczerze mówiąc. Ostatnio oglądałem taki kanał, nowy dosyć kanał, człowieka, który lata dronem nad Szczecinem i robi różne takie, jakby to powiedzieć, jak się zmienia miasto, nie, coś w tym rodzaju, taki ma swój pomysł na taki content. No i dzięki temu zauważyłem, że już dawno w mieście nie byłem, w centrum, bo po prostu zupełnie inny układ torowisk porobili. No strasznie się to pozmieniało. Ja po prostu nie jeżdżę za bardzo do centrum. Chyba z rok temu byłem ostatnio, myślę. Nie ma takiej potrzeby. Człowiek tak mieszka na uboczu i wszystko w sumie tutaj jest, także po co się gdzieś wybierać dalej. Także nie mam wieści poza tymi, co baby w sklepie powiedzą w kolejce, nie?
3: A w jakim sklepie, chociaż pochwal się?
4: Albo w naszym osiedlowym, albo w jakiejś Netto, albo w Biedronce, albo w odwrotnej kolejności w Biedronce.
3: Takie czwarteczki z ziemniaczków, takie w zamrażarkach, i one są od razu przyprawione. I one są zajebiste.
4: Ale stary, ja mam te kartofle, dzisiaj je jadłem z paluszkami rybnymi. Od razu przyprawione. Są na trzy, tam są trzy rodzaje. Jedne są ziemniaczki już obrane, ugotowane, tylko trzeba je podgrzać za 4,99. No, drugie są z jakimś takim paprykarzem, czy papryką, papryką bardziej, nie paprykarzem. A trzecie są chyba z tym, Boże, to się daje do ziemniaku zielonego takiego. Koperkiem.
3: Raczej tak, ta druga opcja, ale to takie zamrożone, nie takie, jak ty myślisz, te wiesz, co są w lodówkach, tylko takie zamrożone, trochę jak frytki, tylko że ćwiartki.
4: Aha, to nie, to ja takich jak zamrażarek to rzadko kupuję cokolwiek, no poza paluszkami rybnymi.
2: A ja mam takie pytanie, bo pamiętam, jak kiedyś opowiadałeś o tym, o tej swojej praktyce, że wszystko pakujesz w te jednorazowe torebeczki w Biedronce, tak, czy tam w Lidlu. A właśnie, bo ostatnio byłem z kumplem w Biedronce i on zapakował to wszystko w te torebeczki i baba przy kasie zrobiła mu awanturę, nie?
4: Kilka dni temu miałem tą samą sytuację. Tak? Kobita mnie zwróciła uwagę, że od tam któregoś października będą po 70 groszy liczyć, ale już ten październik, który opodali, minął i dalej mi nie liczą, dlatego że ja robię u nich duże zakupy, więc nie śmią po prostu, żeby im powiedzieć, żebym jeszcze im płacił za woreczki.
3: Przynajmniej ja ostrzegłem przed tym. Zakupy na 200.
4: Na 200 to nie jest, ale na kilkadziesiąt złotych na pewno zazwyczaj. Zresztą trudno dzisiaj zrobić zakupy za mniej jak 50 zł, nie?
3: No w sumie ta, co prawda. Ja idę do sklepu i ta kasa leci, nawet nie wiesz kiedy.
0: A jak ktoś jeszcze pali papierosy, no to sobie kupi dwie paczki fajek za 30 zł i zostanie mu 20. To sobie kupić można bułkę i kefir. I żółty ser, no.
4: Jak ty byś nie palił, to byś mógł być, kurde, tej w nieruchomości inwestować, mówię ci. Ludzie nie doceniają małych kwot, a przeceniają duże zyski.
3: Ja wiem, że ten, ale ile osób oszczędzało, jak nie wydawało na papierosy? Wydawali na inne głupoty.
2: No dokładnie. Powiem,
4: no ja nie wydaję na papierosy i nie wydaję na głupoty.
2: Ja teraz nie palę już 4 miesiące.
0: Tutaj, kurczę, takie zaniepokojenie, że czy nie zemdlałem. Nie, wszystko git. Byłem po łyżkę czystą, żeby ten serek w końcu zjeść.
3: Właśnie, pomóżcie mi wybrać, bo kupiłem sobie na promce dzisiaj w Biedronce 3 Tigery i 3 różne smaki. Jeden to jest taki arbuzowy, drugi to jest guma turbo chyba. Trzeci jest jakiś smak UFO. Wie, co to jest.
4: Ja bym...
2: Guma turbo, bo nie dali mi nigdy.
4: Ja bym to wylał, zniszczysz sobie układ krążenia całkowicie.
3: Wszystko zniszczone, trzeba wlewać WD-40.
0: Ja bym bardzo chciał, żeby powstała taka sieć sklepów, albo żeby tu założyli taki sklep, jak jest tam blisko Kaczyńskiego, że tam wszystko takie taniutkie w tym sklepie u Kaczyńskiego, tacy zaradni, gospodarni właściciele. I żeby takie stołówki porobili, jak posły mają, że tam też się ceny zatrzymały, nie wiem, w jakichś dawnych czasach.
4: A to nie, to jest restauracja knesejmowa, tam jest cena, wiesz, taka jak zupa z wkładką mleczną. Zresztą bufetowa chyba stamtąd pochodziła. Jakoś się załapała. Wiecie, o kim mówię, nie?
0: Tu było, tak wracając do tego pytania dziwnego od Damiana, co trzeba, żeby być traktowanym jak czektul? Nie wiem, może poskładać mi komputerek fajnie, poinstalować wszystko, nadawać u mnie audycje za darmo, świetne, przez długi czas pomagać z technicznymi sprawami, po koleżeńsku też i tak dalej. I, no, nie wiem, co powiedzieć. No, trzymaj się, czektul idzie chyba spać. No, tak więc trzym się, ziomuś.
2: Dobranoc.
0: No.
4: Dobra wieczera, jak mówią nasi goście.
0: A my rozmawiamy sobie na tematy... Niezły tutaj Dream Team się zebrał, moi kochani. Są aż 3 osoby, oprócz mnie, na antenie. Jest Waran z Komodo, jest Gumball, jest Etam. No, to myślę, że taka fajna trójka Drombo plus to czwarty do Brydża. Siedzimy i gadamy sobie na tematy różne, byle niepolityczne, bo nie wolno.
4: No ja wymyśliłem tą kartę taką przebijającą tę twoją kartę na ży przez RZ.
0: No.
2: Czosnkową tą.
4: Nie, karta Auschwitz-Birkenau.
0: O Jezu, ale to kurwa zajebiście. Dzięki, stary.
3: Ale dobra, dobra karta w sumie wygra. Zgadza
4: nie, bo
3: wiecie,
4: w takiej karty grali, coś przebijało, coś, nie no.
0: No ale to wiesz, to...
4: Co, za bardzo niepoprawne?
0: Myślę, że tak. Myślę, że no. YouTube jest bardzo czuły na tym punkcie i też...
4: No, powiedziałem niewyraźniej. I ten, no masz, wiesz...
3: Polityczne.
4: A to nie jest polityczne, to jest... No.
3: Jeszcze lepsze.
4: No, Tomek, wykasujesz.
3: O kurde, teraz mi się ta przypomniała jeszcze jedna karta. Agent Tomek, tylko co on robił, to nie pamiętam.
4: A to był jakiś polityk.
2: Podrywał stare posłanki.
4: Ja znam agenta Tomasza, ale to jest podcaster, nie?
0: Tak, to był inny agent Tomek. Media o nim... Przepraszam, dużo pisały swego czasu. No, czyli co? Czyli podrywał starsze posłanki i co tam? Zdobywał informacje jakieś? Co to było? Bo to potem on się tłumaczył, że to była taka misja, tak? Że on inwigilował w ten sposób od środka posłanki, od środka, tak w sensie nawet dosłownym. Tam wziernikiem sprawdzał w środku posłankę.
4: Czy... Jest taki zabieg wziernikowania odbytu się nazywa. Mówię zupełnie poważnie.
2: Tam. No wiadomo, że jest.
0: No, to jest nowa karta właśnie. Wziernikowanie odbytu. Wykładasz jak cię tam, jak chcesz wroga pohańbić jeszcze przy okazji. Wygrać jeszcze pohańbić. To fundujesz mu wziernikowanie odbytu.
2: A to, no. Tak właśnie czytam, że agent Tomek był funkcjonariuszem CBA w ogóle.
0: No tak, tak, był i dlatego mówię, że on potem się tłumaczył tak, że to było w ramach jego obowiązku, że to była taka misja jego. No, takim Jamesem Bondem byłem, wiecie państwo, takim Jamesem Bondem byłem. Ja taki jak ten tamtego, no. A tutaj też jest, że agent Tomasz zastąpi Hugo. No chyba tak, na to wygląda. Wiem tyle, co wy, że się pojawił po prostu, tam współprowadził. No ale on jest osobą od dawna związaną z kontestacją też w sumie.
4: A to jeszcze działa w ogóle ta kontestacja?
0: No, jaki ty jesteś zawsze taki gapa taka.
4: Nie, no bo Klot zniknął, nie ma go w ogóle.
5: Tam, ja wiem, że działa, a ty nie wiesz, że działa. No, no. Ej, ale to co ich oglądam.
4: Kontestacja znikła.
5: I kontestacja teraz... Kontestacja w tym momencie to jest tak naprawdę... Jezu, co ja ostatnio mam? Mam jakieś zaniki pamięci. To już jest jakaś choroba. Lechowicz.
2: Starość, Gumball.
5: No, starość. Lechowicz. Ja w ogóle zawsze miałem problem z imionami. To już od dziecka. Nigdy imion nie lubiłem zapamiętywać. No i Lechowicz tak naprawdę teraz tylko ta kontestacja, bo co, ten drugi, Hugo, tak? No to tam chyba już gówno robił. Kto to tam był? Już nie pamiętam, kto był drugi. Był Lechowicz czy ktoś tam jeszcze. Ja się nie znam, bo to nie moje klimaty, ale to tak nie miało prawa bytu, bo to było nudne, będę szczery. W sensie fajnie byłoby, jakby ktoś tam do nich zadzwonił, jakby to się kręciło, jakby coś się działo, to takie pyru, pyru.
4: To były dwa okienka i dwie główki, pamiętam, były. I był Krawca później tutaj jako gość, a potem jakoś się urwało. Ja pamiętam, że raz czy dwa jeszcze chciałem wejść i zobaczyć, co tam się dzieje, ale to już nie chodziło, nie?
5: Nie,
4: co się...
5: Ja czekam właśnie zawsze na twoje audycje i oglądam, bo twoje tam audycje nigdy nie są nudne. Ja uwielbiam, jak przez 2 godziny rozmawiasz o rozstawieniu torów.
4: No dzisiaj akurat nikt nie przyszedł.
0: A ja lubię, jak zmywasz. Ja lubię, jak zmywasz. Bardzo to lubię oglądać. Zmywasz sobie, ta woda cieknie, tak uspokaja i ten twój taki spokojny sposób prowadzenia. No i widzicie właśnie, tak to jest.
5: No, na tym świecie. Tam, że oszczędzasz wodę. Czemu sobie nie zrobisz jakiegoś zbiornika pod zlewem i będziesz używał tej wody na przykład kiwania kibla?
4: A ja o czymś takim myślałem kiedyś. Tylko, że jest to trudno do wykonania w takich warunkach, jakich tutaj jestem, to raczej by było ciężko. Ale na przykład prysznica w łazience.
2: A tam ty zmywasz ciepłą czy zimną wodą?
4: Co powiem tak, zmywam taką bardzo letnią wodą. Nie jest to ani gorąca, ani zimna. Gdzieś tak mniej więcej na 30% ciepłej, 70% zimnej.
2: W letnią. Bo te filmy, które zawsze pokazujesz, to są z perlatorem czy bez?
4: To znaczy nie mam perlatora takiego typowego, mam zwykłe sitko podwójne, tam takie zmodyfikowane, ale to u mnie w kuchni to i tak nie ma sensu, bo u mnie woda tak słabo jest ustawiona na zaworach, że licznik ledwo wyłapuje to, także po prostu.
5: Jak rozmawiam na temat wody, to tak zdałem sobie sprawę, jeśli chodzi o użyteczność, no to my poszliśmy trochę do tyłu. W sensie dla takiej prostoty i takiego ładnego w designu w Czesławiu, no to wybraliśmy takie kraniki, które wiecie, się daje do góry, w lewo, w prawo, ale nie ma zbytnio kontroli nad temperaturą, no bo trochę tam mniej więcej po środku możesz coś tam ten, ale to jest bardzo ciężkie. A jak były te stare takie...
4: Mieszacz ceramiczny.
5: No niech tam, jak to się... Jak ktoś się zwie, to się wyzwie. No i mieliście te stare krany, które były na kurki, była zimna, była ciepła, mogłeś sobie regulować oba. No teraz chuja. No i to uważam, że poszło w złą stronę. Ja nawet lubię te kurkowe krany, bo można sobie dopasować temperaturę.
2: Gumball, ja to częściej spotkam te krany, w którym jedną gałką dobierasz temperaturę. I drugą gałką dopierasz strumień wody. Tam jest elektrozawór, który steruje, ile wody pada ciepłej, ile zimnej, nie?
0: O kurde, i jeszcze komputer jest w tym wszystkim, sprzężony z internetem, przez Wi-Fi. No to następny etap to w ogóle telepatycznie sobie dobierasz, zamykasz oczy i marzysz o jakiejś wodzie i dostajesz taką temperaturę. No nie wiem.
5: Właśnie jak tam cyberpunk, bo ja się wciągnęłem.
0: A, przepraszam, tak się... przepraszam, ci przerwę, Gumball, ale ciekawi mnie, czy w Irlandii mają dalej te dwa krany od ciepłej i od zimnej wody.
4: Tak, tam są. Że ja nie byłem, ale wiem, że są.
0: No jak
2: chyba Irlandia i Anglia ogólnie, nie?
0: No ja byłem, znaczy, to były, wyspy. Ale jak byłem, to były, ale mogli już powymieniać w sumie.
4: Tylko pamiętaj, że tam się nie płaci za wodę, nie? To jest tak. Biedny kraj i tam nie mogą płacić za wodę, bo oni poważnie traktują prawo, a w prawach człowieka jest dostęp do ciepłej, Boże, do czystej wody. Polacy też nie powinni płacić za wodę.
0: No, sorry Gumball, bo coś o cyberpunku mówiłeś.
5: Tak. Co ja mówiłem o cyberpunku? No to chciałem powiedzieć, że trochę grałem w niego i ogólnie mi się spodobało. W sensie spodobało mi się jakby to, jak się w to gra w takim aspekcie, że te bronie fajnie działają i myślałem, że będzie skopane, kurczę, mele, czyli bronie białe. One całkiem fajnie są użyteczne, na przykład katana odbija tam pociski, jakieś inne rzeczy i to całkiem zgrabnie działa. W sensie w większości gier, gdzie masz pistolety, no to raczej korzystam z pistoletów, a tutaj lubię sobie właśnie tak raz z katany skorzystać, raz z pistoletu, raz czegoś tam innego i to tak trochę mieszam. Więc całkiem zgrabnie to jakoś to rozwiązali. Nie wiem ogólnie, czy to po prostu teraz mi się tak podoba. A tak to wygląda. No i te misje poboczne są w cholerę ciekawe. Znaczy fajne, że powiem szczerze, że tak bardzo powoli idę z misją główną i raczej robię poboczne rzeczy.
0: Mam dokładnie takie same odczucia jak ty. Przede wszystkim całkiem niezły gunplay to się teraz nazywa. Chyba nie pomylę. Wiesz, ta po prostu grywalność związana ze strzelaniem w trybie FPS, nie? Jakiej jakości jest to? Czy to jest bardziej jak Counter-Strike, czy bardziej jak Far Cry, czy bardziej jak Medal of Honor jakiś, nie? To trochę się różnią te gry od siebie. I tutaj wysoko oceniono też właśnie ten gunplay, czyli przyjemność ze strzelania, jakby to nie brzmiało okropnie. Gra jest... Kurczę, a co do questów, no to są w końcu jakieś przygody, które niekoniecznie jak u Bethesdy polegają na rozwiązaniu jakiegoś problemu, na wygraniu, tylko są takimi przygodami, podczas których masz jakieś doznania po prostu, nie? Że jakieś rozmowy ciekawe, gdzie jakiś spacer z jakąś postacią, wyjaśnienie sobie czegoś. Potem coś tam się dzieje, ktoś gdzieś jedzie, zabiera kogoś. A nie misja, że tam, kurwa, odnajdź zasmarkaną chusteczkę maga, którą zabrały szkieletory, nie? Kurwa, właśnie, masz. Tak...
4: Trochę... Grzesiek mnie tu pyta, za co się jeszcze nie płaci w UK. No, na przykład starsi ludzie nie płacą za żadne leki w UK.
2: A ty kiedyś mówiłeś, że w Polsce nie musimy płacić za komunikację, nie?
4: Nie, ja mówiłem o tym, że były takie postulaty, żeby nie płacić za komunikację. A, jest to pomysł lewicowy, natomiast czy on zostanie zrealizowany wcześniej czy później, bo my jesteśmy w tej chwili dopiero na etapie zdobyczy socjalnych, tych, które są już na zachodzie. Także to będzie miało miejsce, tym bardziej, że jest taka mocna promocja w tej chwili pozbycia się z samochodów z miast, nie? To myślę, że to jest kwestia dekady, nie? Mniej więcej. Ale ja to jako pomysł mówiłem, że to jest, że takie pomysły były, nie?
0: Do Etama. Jesteś tam, pozdrów mnie na antenie. Damian jest dzisiaj bardzo spragniony czułości. Albo chce, żeby...
4: A on tutaj napisał, że się coś tam ze mną nachrzaniacie na mnie i czym nabijacie, a ja zadzwonię. Wiesz co, Damianie, ja potrafię w sposób bezwulgarny komuś nawrzucać. Ja to potrafię zrobić. Nawet bardzo dobrze bym powiedział, że tak siebie sam pochwalę, bo jeżeli nikt nie chwali, to sobie się sam pochwalę. Ale ja tego nie lubię robić. Nie mam destrukcyjnych, jak mówię, jakichś takich ciągot.
2: Ale ja się na przykład z ciebie nie nabijam, no nie wiem skąd to Damiana
4: tak
2: w ogóle.
4: Nie wiem, tak napisał, tylko mówię, że tak napisał.
2: No.
0: Ja się czasem nabijam, ale ja się
4: ale
0: ze wszystkich...
4: pozdrawiam.
0: Ja się ze wszystkich nabijam.
4: Pozdrawiam. No. Ale weźmy taki przykład. Siedzi sobie Krawiec na antenie tam przynudza, tam ludzie narzekają, że coś tak beztematycznie, bez tego. I nagle dzwoni Skype, nie? No. Patrzy kurtelnik Putin, nie? On mówi, pozdrawiają ciebie z Rosji. Ja tutaj Władimir Władimirowicz, ja słyszę nocne radio. Co byś zrobił?
0: Ale co ty, tam miałeś taki sen? Czy co?
4: Nie, nie miałem taki sen, ale nie jest to wykluczone. Nie jest to wykluczone. Albo na przykład ten, drugi, jak on się nazywa z Białej Rusi, no kurde.
0: Łukaszenko.
4: No Łukaszenko dzwoni do ciebie. No i co, nie pogadałbyś z nim?
0: Nie.
5: O co on miałby dzwonić?
0: Z dyktatorami...
4: Łukaszenko nawet całkiem dobrze po polsku mówi.
0: Z dyktatorami nie gadam, taką mam zasadę.
2: A propos Łukaszenki, mógłbym opowiedzieć jedną historię?
0: To czekaj, to bo Etam chciał jeszcze coś tu dopowiedzieć chyba.
2: Dobra, to ja po Etamie.
4: Nie, no bo on bardzo fajnie się kiedyś zachował, jak oni zaczęli stawiać te kraty tam, co tam i taki poprzerywali, ten mur czy tam. No coś takie na wzór jak Meksyki USA, nie? Tak to wygląda mniej więcej wizualnie. To on powiedział, że u was taki kryzys, że bo to przed poprzednią zimą było, z rok temu. I on to nawet częściowo po polsku powiedział. Mamy tutaj trochę drewna i tego, i zboża, i węgla, to wam damy. Otwórzcie tą granicę, nie? Sobie tak zażartował, nie? Bo on jest taki chłop, no, taki prosty chłop, no. Ale taki szczery, nie?
5: Ale ja się zawsze zastanawiałem, czy gdyby faktycznie Polska nie była taka głupia,
0: szczery.
5: Uważam, że źle rozegraliśmy rzeczy z Białorusią, czy nie byłoby nam lepiej faktycznie, bo Białoruś mimo wszystko to jest takie współpracujące państwo i kogo tam ma za partnera, no to mimo wszystko z nimi współpracuje.
2: Właśnie chciałbym opowiedzieć tą historię, bo trochę znam osób, które stamtąd przyjechały i ostatnio mnie uderzyła taka historia mojej koleżanki, która jest dziennikarką i teraz tu w Polsce nadal praktykuje swój zawód zdalnie. Nie. I ona musiała uciekać dosłownie w przeciągu 24 godzin. Inaczej zostałaby skazana na 6 lat więzienia za pisanie artykułów o więźniach politycznych.
5: Ojej.
2: No. To jest chore. To z tą władzą, która tam jest, to nie można współpracować.
5: Ale nie, ja nie powiedziałem, że z władzą można współpracować, tylko ja określiłem kraj, nie? Tak ogólnie. No, ludzi.
2: Nie, ludzie są naprawdę wspaniali, nie? Ale władza to jest chora. No,
5: dokładnie. No. Mają ten problem, trochę jak my. Tylko, że jeszcze u nas nie jest tak tragicznie, ale kto wie.
0: My mamy tak, że jest naród wspaniały, tylko ludzie kurwy, a oni mają, że naród wspaniały, ale władza kurwy, a ktoś inny ma, że lud kurwy i władza kurwy. To już nie będę mówił, jaki kraj mi chodzi, bo...
5: A ja ostatnio w ogóle multikulti spotykam w Polsce coraz częściej, bo tą Biedronkę mi wybudowali i w tej Biedronce coraz częściej widzę po prostu osoby różnych kultur. Od Afryki do Azji, po jeszcze inne miejsca, bo widziałem tak Japończyka, Koreańczyka, jakiegoś Nigerczyka, gościa z Wielkiej Brytanii, tylko że czarnego, jakieś jeszcze osoby z USA i tak co chwilę się jakieś osoby z różnych krajów kręcą. Ja myślę, co się kurde dzieje? Czy ja żyję w innej Polsce, czy co?
4: Nie no, bo 75 tysięcy Indusów dostało. W zeszłym roku, czy już w tym roku 75 tysięcy dostało.
2: Gambok, a jak odróżniłeś Koreańczyka od Japończyka? Nie, no, to ciekawi.
4: To proste.
5: Znaczy, to nie tak, że ci powiem jak, po prostu to widać. To ja potrafię, to widać, tak jak na przykład słyszysz na przykład Ukraińca ruskiego, to trochę no. Też widać. Więc to jest
2: nie, ja bym pewnie pomyślał o Chińczyk i tyle, nie?
5: Nie, Chińczyk to jeszcze inaczej wygląda. To jest takie, to się różni. Koreańczycy mają taką wyraźną różnicę pomiędzy Chińczykami a Japończykami, więc to widać, tą różnicę. Więc faktycznie jakbyś spojrzał sobie na jakieś typowe zdjęcia Koreańczyka, Japończyka i Chińczyka, to byłbyś w stanie rozróżnić. To są takie różnice bardziej w oczach, jak one są, tak wyglądają, nie? Czy są bardziej skośne, no. Czy nie? I też zmarszczki niektóre... niektóre na przykład rasy mają bardziej taką zmarszczoną twarz.
2: Jasne.
4: Poznawania. Wizualną i werbalną. Wizualna jest taka, że Japończyk będzie miał aparat i będzie wszystkim robił zdjęcia. To
0: masz
4: od razu, widzisz?
0: Ty masz taką wiedzę jakąś do niego z kreskówek.
4: Nihao, no to on nie zrozumie tego, nie?
5: Ale ty mówisz o turyście, a ja mówię o pracownikach. No to byli fizyczni, różni pracownicy się u mnie pojawiają z różnych krajów. I wiesz, to jest ciekawe, w tych Biedronkach. Na przykład ostatnio był gościu z Wielkiej Brytanii i się pytał mnie, i to trochę mnie zdziwiło, nie? Bo niby Wielka Brytania taki kraj do przodu, a gość się nie umiał korzystać z kasy automatycznej. Nie tam
4: ja
5: ciąga.
2: Gumball, ale akurat kasy automatyczne to rzecz dosyć rozpowszechniona właśnie w Polsce. Za granicą tego tak nie ma.
5: Często. I są w tych Tesco, są te automatyczne.
2: No to chyba byłem źle poinformowany.
5: No to nie wiem. Ja gadałem z gościem w Wielkiej Brytanii, pytam się mojego kumpla, jak tam to wygląda. I on mówi, że w Tesco mają w Aździe, mają w Aldiku, bo mają takie Aldiki, tylko nie polskie, bo te, co są w Wielkiej Brytanii, to są te drugie Aldiki, bo są dwa. Pół Niemiec się podzieliło. Mają dwa Aldi, ale są kontrolowane przez inną rodzinę.
2: No, jasne.
5: I tak to wygląda, że tam jest sporo tych kas automatycznych, więc się zdziwiłem, a goście był młody. Wiesz, jakby to był jakiś starszy typ, to inna sprawa.
2: A jeszcze a propos tych...
4: Takie pytanie tutaj zadał do ciebie. Zobacz, Gumball Palestyńczyków od Żydów, jakbyś odróżnił?
5: Oj,
4: jak odróżniasz?
5: Znaczy, kurde, no to tak ciężko byłoby. Izraelczyków od Palestyńczyków to byłoby ciężko, bo oni są w miarę podobni niektórzy, ale to raczej takie arabskie rysy widać, takie bardziej ciemna skóra jest, ale z drugiej strony przecież są też Izraelczycy, którzy też mają ciemną skórę, więc to nie jest jakieś takie standardowe. I tu faktycznie może być problem, bo to są podobne ziemie, a bardzo bliskie.
2: A wiecie, co dzisiaj miałem za gwostkę? Bo jechałem autobusem i na tak zwanej czwórce, wiecie co to jest, że tam siedzą cztery osoby. Dwie kobiety były w burkach, a dwie kobiety, które były razem z nimi, były bez tych masek, nie? I tak się zastanawiałem, dlaczego te bez, a tamte z. Czy to jakieś...
5: Niektóre się nie
4: ma. To się często spotyka. To wszystko zależy od tego, czy...
2: Od statusu jakiegoś, czy od czego?
4: Za mąż pójście, czy nie. To wiesz, to jeszcze zależy z jakiego kraju arabskiego. Czy z Egiptu, to wszystko zależy, nie?
5: Wiek, czy są konserwatywne kobiety bardzo, czy nie. Niektóre kobiety, nawet w tych krajach arabskich, są takie bardzo progresywne. Oczywiście nie chodzą bez nakrycia, bo się boją, że zostaną zadźgane albo coś im się stanie, ale gdzie mogą, no to nie mają tego, bo tak nie lubią. Ale są te bardziej konserwatywne, które noszą te zakrycia wszędzie.
0: Miałem nie dołączać już nowych osób, ale dla Obersta zrobimy wyjąteczek. Witam, witam.
6: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
0: A nie, to Wódz, przepraszam. Cześć Wódzu, cześć.
2: Szczęść Boże.
6: Cześć, ja tam. O, w końcu Etama w ogóle złapałem na... Tak, to...
4: Mogłeś dzwonić ostatnio, jak robiłem ten, no nie chciałeś.
6: No, może nie słyszałem, może po prostu jakoś nie byłem, wiesz, online dostępny, bo czasem jest tak, że po prostu jestem gdzieś away, w ogóle kompletnie nie przy komputerze. Także witam jeszcze raz serdecznie Gumballa, Krawcze, ciebie i Atamie, no i widzów, no i wszystkich. A ja sobie co, no bo dzisiaj widzę gorące tematy, słyszę, a ja sobie jak zawsze dzwonię z jakimiś konkretnymi rzeczami i chciałbym coś powiedzieć normalnie, tak dzisiaj po prostu sobie dołączyłem i sobie posłucham i z chęcią sobie, o, ktoś się rozłączył, ciekawe kto.
5: Waran.
6: Kto?
5: Waran.
0: Waran? A czy między Waranem a Gargamelem jest jakaś drama może, o której nie wiem?
6: Ja też nie wiem. Także nie wiem. Może po prostu mnie nie lubi. Ja jakby nie jestem zupą pomidorową, nie wszyscy muszą mnie lubić. Nie? Także to jakby już dawno do mnie dotarło i spoko.
5: Jesteś jak danie indyjskie. tylko takie typowe, ostre.
6: Tak, tak, tak. Swędzi przy wejściu i wyjściu. Czy drapie, czy szczypie.
5: Niektórzy lubią.
6: No, są tacy zwolennicy i entuzjaści, jak najbardziej. Natomiast wybaczcie, nie słuchałem od początku audycji, tak w ogóle bo sobie gotowałem, a się przygotowuję jutro, bo muszę wstać nie jutro, tylko dzisiaj w sumie za parę godzin i do zeznajomych sobie jedziemy tam na... My sobie takie robimy fajne prezenty, już kiedyś o tym mówiłem, już nie chcę się powtarzać, no i robię jutro taki obrząd

0: totalnie oryginalnie napisane, wydrukowałem to, każdemu kazałem się ubrać, bo jest nas 8 osób, każdemu się kazałem ubrać w takie czarne bluzy z kapturem. Kupiłem maski dzisiaj w Action, takie diabelne. Każdy ma mieć złożone rączki i będziemy ten... Koleżanka ma być wkręcona, że mamy mnie przeprowadzić, no ale się okazuje, że po prostu wchodzimy do piwnicy i jest inicjacja.
1: No, już widać, że...
0: I wokacja.
1: Już widać, że kapitalista.
0: Co?
1: Z razu wyczułem, że kapitalista. Ja oczywiście żartuję sobie, bo wiem, że jesteś tam wolnościowcem, ale od razu słychać kapitalista, nie? Zawsze Ameryka do przodu, wszystko, nie? Że trzeba wspierać wolny rynek, a tu nagle słyszę Action. 95% produktów z Action to Chiny.
0: No ale co ja mam zrobić, jeżeli nie mam innych sklepów? Widziałem wczoraj...
1: Ja sobie żartuję, bo to tak jak Cejrowski mówił wypychaczko do kibla, przepychaczko, nieważne, przepychaczko do kibla, on tam mówił, że no jest amerykańska jakaś tam za $20, ale on jej nie kupi, bo jest droga, tylko kupi tą za $2 chińską, ewentualnie indyjską za $3, tam mu się zepsuje, to kupi kolejną. Ale z drugiej strony mówi, że trzeba wspierać lokalny rynek. To jest, wiesz, ja oczywiście sobie żartuję, tylko to takie zawsze gdzieś wychodzi.
2: A to prawda jest, że właściciel Dino, które się znów rozrasta, tam ileś nowe placówki, 1400 pracowników szukają, gdzieś widziałem. Jest jakiś tajemniczy właściciel, nie? O którym zdaje się nie za dużo wiadomo. Może to jakieś służby znowu, czy coś?
1: Nie, po prostu...
0: Tego, ja tylko wtrącę dwa słowa, ja tego nie wiem, wiesz, nie, jak nie zweryfikuję czegoś, się nie wypowiadam, bo bez sensu.
2: To ciekawe wtrącenie było. Słuchajcie, proszę, ja się, słuchajcie, wtrącę, że ja na ten temat to nic nie wiem i na mnie nie liczcie. Dziękuję.
0: Nie wiem, ale się wypowiem, dokładnie.
1: No to ja się trochę wypowiem, bo ja trochę wiem w tym temacie, bo słyszałem. Gościu po prostu... ceni sobie prywatność, nie chce w ogóle, żeby ktokolwiek nic o nim wiedział i do tego stopnia, że jak są spotkania te zarządu Dino, to on każe wyłączać smartfony i wszystkie urządzenia elektroniczne.
3: No pewnie go schwycą jakąś ukrytą kamerą.
1: Jeszcze ani zdjęcia nie ma, ani nic, nikt nie wie nawet jaki on ma wiek. I to było najciekawsze, bo on był w numerze 1 najbogatszych ludzi Forbesa w Polsce swego czasu i po prostu zdjęcia nie było, nic nie było. Po prostu był, że tam jego imię i nazwisko i tyle, no bo nic nie mieli na jego temat. Także trochę śmiesznie, że nie najbogatszy człowiek w Polsce, a chuj nic o nim nie wiadomo. Taka trochę enigma. No ale z drugiej strony nie, czy on nie ma prawa jednak do tej prywatności, nie, mimo wszystko. No nie wiem, ciężko mi tutaj się wypowiadać.
0: No, spoko trend, fajny, nie? Ale ten, wiesz, ja nie wiem, o co chodzi tak naprawdę. Nie wiem, o co chodzi, co nie? Czy może ma coś do ukrycia, czy nie? Chuj wi, co nie? Nie znasz człowieka, nie znasz typa.
1: Nie ma biznesmena, który by nie miał czegoś do ukrycia. Nie ma czystych ludzi.
0: Dokładnie, no, oczywiście, że tak. Do biznesu. Ja nie mówię, że tam wszyscy od razu muszą być, nie wiem, pierwszy milion ukraść, bo jest takie powiedzenie i tak dalej. Natomiast no ciężko wierzyć w jakąś taką zupełną uczciwość, tak? Nie da się w polskim systemie, kurde, być.
1: Po prostu prawo podatkowe jest zjebane i tyle.
0: Jest niespójne, jest przeciwstawne, jest niezrozumiałe, nieprecyzyjne. I w związku z czym, jakbyś nie postąpił, zawsze się będzie można do ciebie przypierdolić.
1: Słuchaj, były takie akcje, że baba wchodzi z skarbówy, specjalnie tak robi, żeby nie zabrać paragonu, a gościu mimo wszystko ten paragon chce dać. I ona po chwili mówi, że pan nie dał paragonu, ma dacik 5000, dziękuję. No i tak się robi, tak się robi.
3: Ja bym to podważył od razu. No. Monitoring bym miał. Jak ja miał lokal, to miał monitoring na ten... na to miejsce, gdzie wykładam paragony. I tyle.
1: Zastanawiam się, czy te sprawdzanie paragonów robi się w jakichś biedniejszych miastach, czy to jakoś tak wyrywkowo. Zastanawiam się, od czego to zależy, bo nigdy w życiu o czymś takim u siebie w okolicy nie słyszałem, ale ogólnie na skalę polską no to jest tego dużo. I zastanawiam się, czy to po prostu zależy od biedoty danego regionu.
3: Ja myślę, że w

0: W Polsce Wschodniej, takich gdzieś biedniejszych wsiach czy małych miastach, tam się nikt tym nie przejmuje. Zresztą, jak wejdziecie do jakiegoś prowadzonego przez Hindusów czy z Bangladeszu ludzi, to oni nie wydają paragonów.
1: U mnie to samo. Też byłem ostatnio w pizzerii. Pisze, że terminal nie działa, nie można kartą. No to ja tam gotóweczkę opłacę. Pyta się, czy trzeba resztę. Tam, bo było 50 groszy resztą. Mówię, no to niech sobie pan bierze. Chuj, ani paragonu, ani nic, bo widzę, że nie wklepuje nawet w terminal, czy w kasę fiskalną. A w sumie, ach, a to sobie zarobi. Ale w sumie ja mam
0: zresztą,
1: to dupę.
0: Żeby nie było, że jestem jakimś zwolennikiem brania paragonu, bo on nie jest do niczego potrzebny, poza tym, że jak zacznę go czytać, to się będę denerwował, bo w kategorii A większość produktów mam.
1: To jest
0: no.
1: Prawda, dobrze mówisz,
0: Także
1: Epa,
0: wiele lat temu wymyśliłem takie hasło, bądź człowiekiem, nie bierz paragonu. No.
1: To jest prawda, bo dużo ludzi myśli, że paragon jest jakąś niezbędną rzeczą, na przykład do gwarancji, a to jest gówno prawda, bo wystarczy jakikolwiek dowód, że kupiłeś produkt. Nawet to, że zapłaciłeś kartą.
2: No ale przecież to
0: ja
2: dawno wiadomo.
0: Ja dostałem, to się chwaliłem wczoraj na tym swoim kanale. Tam dostałem taką laurkę od rządu i ten za niskie zużycie energii elektrycznej. I dostałem rachunek za prąd, słuchajcie, minus 20 zł, nie? Czyli zwrot. Nie wiem tylko, jak mam to skonsumować. Tam jest jakaś zasada. Zostawiłem sobie te ulotki, te laurki. Tamten, to tak sprytnie, bo to wiecie, kiedyś przychodziły rachunki co 2 miesiące, 27, 8, potem 25 i teraz tak coraz bardziej w tył, aż w końcu ludzie zapomną i będą dostawać o miesiąc wcześniej, nie? Także to jest taka dodatkowa jakby metoda na szybsze, no bo też terminy płatności są krótsze, nie? Nie wiem właśnie, co z tym zrobić, bo kurczę, tam jeszcze jakaś propozycja, żebym w loterii wziął udział, 1000 zł, nie
2: wiecie,
0: 1000 zł, tylko 1000 rachunków za darmo można wygrać na cały rok, nie?
2: Wiecie, co mnie zastanawia, bo teraz tak trochę pracuję tak na bieżąco, akurat teraz takim momentem w życiu, że obsługuję programy tak księgowych dla jednoosobowych działalności gospodarczych, jestem na bieżąco, muszę być na bieżąco też, jak wychodzi z jakieś nowe wzory, na przykład jakichś deklaracji skarbowych i tak dalej, JPK-ów, czy tam, czyli jedno, kurwa, jedno coś tam, plików kontrolnych. W każdym, skończę i sam, zaraz ci dam słowo. Tak, JPK, dokładnie to się tak. JPK V7 albo M, albo K, czyli miesięczne albo kwartalne. No i co najlepsze, za parę miesięcy, to mnie bardzo ciekawi, czyli to jest lipiec 2024, z tego co pamiętam, wchodzi KSeF, czyli elektroniczny system ewidencji faktur. No i systemy, które obsługują księgowość, system handlowy, sprzedaży, magazynowy, też musi obsługiwać takie rzeczy. No i firmy, które pracuję, no ja jestem jakby, pracuję sobie na supporcie IT, po prostu dzwonią larwy, jakieś pizdy niestworzone, które nie ogarniają. Ja nie wiem w ogóle, jak to państwo funkcjonuje, bo jak ja słyszę, jak w ogóle sprawdzajcie, taki apel do wszystkich ludzi, sprawdzajcie swoje paski wynagrodzeń, bo kadry, kurwa, kompletnie nie ogarniają i to niestety, może nie w dużej większości, ale w części, na pewno, nie wiem w jakim procencie, ale nie ogarniają pasków, nie ogarniają, kurwa, prawidłowo naliczanych wynagrodzeń chorobowych, wynagrodzeń urlopowych. Jak znacie prawo, albo możecie sobie sami ściągnąć programy jakieś księgowe do próby, a może to każdy zrobić za darmo, to sobie sami przeliczajcie i sami to kontrolujcie, bo uwierzcie mi, możecie paść niejednokrotnie frajerską ofiarą tego, że po prostu księgowa się nie zna, albo przejęła po kimś biuro rachunkowe, ma burdel i źle zostało coś naliczone i ono to teraz próbuje prostować, a nie jest w stanie prostować, bo ktoś się dzwonił rok temu na przykład i zostało mu źle naliczone jakieś wynagrodzenie urlopowe, chorobowe, zatrudnił się w nowej firmie, przychodzi z tymi złymi danymi i tak dalej, i tak dalej. Także polecam sobie te paski sprawdzać i weryfikować samemu. Wiem, że to jest trudno i niełatwo, ale jest szansa, żeby to sobie sprawdzać, to tak notabene. W każdym razie po prostu chciałem do tego KSeF-a nawiązać, że wchodzi ten system elektroniczny faktur i zastanawiam się, jak państwo polskie, czyli ja mówiąc państwo polskie mam na myśli system ten administracyjno-urzędowy, cały, bo naród to są po prostu moi rodacy, a państwo to jest właśnie ten system. Jak sobie ten system poradzi? No bo podobno ten system do liczenia głosów jest kompletnie zjebany i nie działa i zawiesza się w ogóle z do dupy. Tak mówił Tonajno i jego pracownicy i jego w ogóle komitet wyborczy i teraz ten KSeF też będą dymy, bo jak on wejdzie, będzie masa firm, jest masa firm, które nadal działają i się nie udało PiS-owi ich rozpierdolić. I się zastanawiam, będzie przecież masa faktur, masa paragonów, to wszystko będzie w systemie elektronicznym, będą serwery, które będą musiały to utrzymać, są bramki Ministerstwa Finansów, które będą musiały to otrzymać. One czasem się pierdolą, bo mamy telefony na linii, że czasem po prostu jest błąd po stronie Ministerstwa Finansów, a jeżeli coś jest nowe, no to jest natychmiast wiadomo, nie? Jest po prostu obciążenie serwerów, znaczy obciążenie. Po prostu jest nowa historia się dzieje, tak? W rozdziale jakichś podatków, takiej ewidencji elektronicznej, no i w tym momencie no, te serwery, serwisy muszą to wytrzymać. No i na pewno będzie bajzel bagno i rozpierdol i się zastanawiam, jak my dostaniemy w piździe jako firma. No i taka ciekawostka.
1: A ty znasz systemy samolotowe, które liczą, znaczy, które liczą miejsca w samolotach, bilety wydają, zarządzają połączeniami, przesiadkami. To taki jest jeden system. No, jest, w sumie jest więcej, ale jest jeden główny. I on jest tak świetny, on jest bazowany jeszcze na komputerach z lat 80. I do dziś musiał je używać. Więc to, że tam wiesz, to wejdziesz na stronę i ci pokażę ładnie, to jest tylko translacja. Bo wszystko dzieje się w takim zjebanym, Unixowym. No Unix nie jest zły, ale stary Unix to jest zjebany. I to się dzieje w starych komputerach, które no, pamiętają jeszcze 512 kilobajtów RAMu. Więc ja się nie dziwię, jeżeli to będzie chujowe, bo jak znam życie, pewnie właśnie na takich systemach to będzie oparte. I tu jest problem, że jakby możesz mieć fajnie, to może fajnie wyglądać, możesz mieć fajną stronę, ale to całe jądro, to gdzie się tak naprawdę to wszystko dzieje, będzie oparte na tych właśnie starych komputerach. I dlaczego nikt tego nie zmienia? No bo im się chce wydawać kasy.
2: No wiesz, nie ma jakiejś kontroli, nie wiem, czy obywatelskiej, czy kurwa pozaobywatelskiej, nieważne, jakiejkolwiek, nie? A jak nikt zaraz wychodzi, wydał tam trzecie czy czwarte jakieś swoje fajne oświadczenie, tylko po prostu analizę, tak? Bo on chyba już wydał trzecie, nie? Banaś. Pierwsze było dotyczące marnotrawstwa środków dotyczących przeciwdziałania COVID. Wykazano jakieś bzdurne gratyfikacje, wykazano jakieś kurwa budowanie tych szpitali kretyńskich, nie, które okazało się, że masa pieniędzy na to poszła. Okazało się, że nikt prawie tam nie był, albo było to wykorzystywane w paru procentach na 100. I likwidacja tego to była dodatkowa kolejna masa marnotrawstwa pieniędzy. Były teorie na tamten czas, mówię teorie, no bo to faktycznie były teorie na tamten czas, że to bzdura, że to niepotrzebne, no i się mówiło i określało takich ludzi foliarzami, kretynami, debilami, psychopatami i tak dalej. A się teraz okazuje, że jednak by należało wrócić do tamtych czasów i przeprosić tych ludzi, którzy tak mówili, bo się okazuje, że jednak mieli dużo prawdy, bo nikt wykazuje to po prostu w liczbach, co nie? No, dotyczy właśnie gratyfikacji jakichś lekarzy, że jakieś nagrody, kupa kasy szła w ogóle na to z dupy przeznaczonych. I tylko za same jakieś podejrzenie pracy z pacjentem podejrzanym o COVID, potem chyba druga, druga konferencja NIK dotyczyła szczepionek, tego, że zamówili dla wszystkich Polaków po 5 dawek, masa poszła w pizdu, kolejne miliardy poszły w pizdu, kto za to odpowie, oni to fajnie wykazują w konkretach, poszły jakieś podobno jakieś już pozwy i do prokuratury, z czego się bardzo cieszę, bo w końcu, nie wiem, czy to nie jest zagrywka polityczna, to już jest osobna kwestia, obawiam się, że tak, ale Banasi niedobrze żyje z PiS-em, więc no mam nadzieję, że to będzie po prostu jako NIK, a nie jako przedwyborcze działanie. No a trzecia komisja dotyczyła Kurskiego oczywiście i jego fenomenalnej telewizji, prawda, TVP. Także też nieścisłości, masa kasy przepierdolonej. Bardzo mnie zastanawia, jaki to będzie mieć efekt. Mam nadzieję, że to nie skończy się jedynie na medialnych światełkach, tylko po prostu zostanie pociągnięte i będzie trwało może i nawet długo, może 2-3 lata, 4-5, nie wiem. ale będzie mieć jakby, wiecie, ślad swój w prokuraturze, we wnioskach, w sądzeniu i w ponoszeniu odpowiedzialności za marnotrawienie pieniędzy przede wszystkim, bo na to wychodzi, że głównie to jakby jest głównym czynnikiem. Nie wiem, czy słuchaliście tych konferencji NIK-u. One były chyba trzy w ostatnich, tam, nie wiem, ostatnich dwóch miesiącach. Polecam w ogóle, można sobie wpisać na YouTube konferencja NIK. Można sobie też jakąś tam analizę na Tora, czy tam akurat o Tora powiedziałem, ale jest wiele analiz. Tak? Natomiast samemu, jak się ma mózg i potrafi się słuchać i potrafi się słuchać ze zrozumieniem, no to można wiele sobie samemu wywnioskować, więc tak polecam sobie poprzesłuchiwać te konferencje NIK. No bo wiecie, konferencje NIK no już nie są jakąś z dupy foliarską konferencją, tylko no jednak to jest poważna instytucja, która sobie istnieje, weryfikuje, zbiera po to dane i z takim opóźnieniem dlatego to publikuje, ze względu na to, że zbiera bardzo dużo analizy i pokłosie tych działań, tak? Więc dlatego to mu potrzebne jest to opóźnienie, więc stąd to wynika. Ale
0: ma tylko jedną wadę, że nie ma uprawnień prokuratorskich.
2: Wiem, dlatego musi składać uprawnienia, znaczy nie uprawnienia, tylko wnioski do prokuratury, a ministrem sprawiedliwości i prokuratorem w jednym jest nasz wspaniały, kochany polityk, wiadomo.
3: Ja chciałem dodać, chciałem tylko dodać tutaj od siebie, że ja się nie znam na tych tematach i na mnie nie liczcie, ale dobrą bułkę zjadłem ze srem. Dzięki wam, kochani, właśnie na antenie, że jesteście i pomagacie trochę. Właśnie, pomożecie, pomożemy, tak, zakrzyknęli i przybyli tutaj niczym czterej królowie, Kacper i ten drugi.
4: Damian,
3: o.
0: Melchior i Baltazar.
2: No, ja mogę być Baltazarem. Podoba mi się.
3: Damian, zgodnie z moimi oczekiwaniami, zapłacił za podgłośnienie muzyczki 5 zł. Dobrze, Damianie. Widać, że tu jest konkretny człowiek, wspaniały. No.
0: U mnie się nie da wpłacić 5 zł na Donate. Inflacja od 10 się zaczyna.
1: Ja tam nawet nie wiem, ile u mnie mam stawiane. Chyba mam 3 zł na zwykłe. Na SMS mam 10. W ogóle odradzam SMS-ów.
0: Nie, ja wszystko to podniosłem do 10 i koniec. Jak już ktoś ma wpłacać, a wpłacają tak średnio, to jeden donate Krawca to są moje wszystkie donaty, to ja do 10 podniosłem.
3: Żeś powiedział, jeden donate Krawca to są moje wszystkie donaty. No tak to trochę wygląda.
0: No ale ja się tym nie przejmuję po prostu, bo ja nie dlatego, jak już gadam, to gadam sobie, po prostu chcę sobie pogadać. Ale mniejsza o to.
3: A ja dla pieniążków tak trochę. No, ale
0: ja wiem. Przecież ja wiem, że to jest poważna pozycja w twoim budżecie, ale teraz bądźmy szczerzy. Teraz pomyśl sobie tak, słuchasz sobie tego, zresztą posłuchaj sobie o tych strzykawkach, które tam były. Pierwszy i drugi stopień zagrożenia dla zdrowia, czyli pierwszy to taki najbardziej poważny, a drugi to taki, że mogły być poważne powikłania, nie? I zgadnij, tam 117 tysięcy to oficjalnie oni tam wyliczyli. I zgadnij, jak oni zutylizowali te, bo to przez rok było podobno wiadomo, tylko było ukrywane. Gdzie oni zutylizowali te zastrzyki, jak myślisz?
1: Na ludzi.
0: Tak, wszystkie zostały wstrzyknięte do ludzi.
1: No. Dobra utylizacja.
0: Swoją drogą ciekaw jestem, jak oni to cholerstwo przechowywali przez tyle czasu. W końcu oficjalne dane mówiły o minus 70 stopniach i zamrażarkach. Jakoś tak nie bardzo mi się chce wierzyć w to, że tyle milionów tych ampułek było przechowywane w jakichś kontenerach, które stały w jakichś wielkich lodówkach.
3: Przepraszam, ja podgłośniłem, bo Damian lubi... Jak jest głośno. Już, dobrze, dziękuję.
0: Pamiętaj, Damianie, zawsze możesz rzucić donate na podgłośnienie o 10%.
3: Za ściszenie biorę dwa razy tyle, co za podgłośnienie.
1: Panie Damianie, daj Krawcowi na drugie śniadanie.
2: No ja już się spłukałem, jestem biedny, bo biedakiem jestem trochę.
3: Jak więc... to?
1: kapitalizm.
3: To trzeba było coś myśleć, żeby odłożyć, żeby mieć na czarną godzinę, jak ci zabraknie, żeby krawcowi płacić.
2: Właśnie, będę musiał poprosić Derobersta, żeby tam mi rzucił, bo ten...
1: A to jest twoja druga jaźń, bo to jest...
2: No nie, to...
0: Damian, to się dziwi, że...
3: Ja też myślałem, że to Oberst. Też myślałem, że to Oberst. No.
2: Wódzu, przecież ja wódzu jestem.
3: Nie poznajesz. Nie,
0: Damian, ja podniosłem o 5 zł, ale podniosłem z 5 na 10, czyli o 100%, ale to dlatego, że mój jogurt ulubiony skoczył o 120, no to i tak masz zniżkę, nie?
1: A z czym go jesz, tego jogurta?
0: Ja? Jogurty? Ja jogurty jem z odrobiną ciepłej wody w kuflu.
1: To dobra.
0: Mówię zupełnie poważnie, nawet jakieś pół godziny temu, jak przyszedłem z psem, zanim coś zadzwoniłem, to wypiłem sobie kufel kremowego jogurtu z dolaną trochę ciepłą wodą, bo zauważyłem, że w już takiej pogodzie jak teraz, to dobrze jest coś letniego przynajmniej wypić, a nie zimne, bo potem gardło boli.
3: No, takie genialne odkrycie. Jogurt z wodą, no ohyda. Ohyda. No,
0: czasem jeszcze dolewam mleka i to naturalny jogurt.
3: Naturalnego mleka swojego, tak? Z cyca zapodajesz? No, Etam lubi różne dziwne piersi, takie wynalazki, jakiś sushi z bączkiem.
0: Moje piersi są większe od niektórych piersi kobiet, ale mleka nie produkują.
3: Dopiero jakbyś był w ciąży, no, to by zaczęły produkować,
0: ale
3: tak?
0: Przynajmniej są prawdziwe, jak kiedyś u Bandiego było. Się śmiały się dziewczyny z jednego takiego, no, co nie umiał dziewczyn podrywać i mówi, to on się Hammer nazywał i w tym odcinku właśnie dziewczyny mówią piersi Hammera, on mówi, a moje są przynajmniej prawdziwe.
3: A co by się musiało tam stać, żebyś dostał mleko?
0: Żebym dostał mleko? Jakaś terapia hormonalna. No wiesz, no nie przypadkiem mężczyźni mają brodawki, nie? To jest jak gdyby, bo my się w początkowej fazie, z tego co pamiętam z biologii, w początkowej fazie rozwoju płodu, my wszyscy jesteśmy kobietami. Taka jest eksmisja praktycznie, nie?
3: Popatrz.
0: Dopiero później się tam rozwija, nie?
1: Jesteśmy kobietami, bo ci sami, którzy mówią właśnie o tej transpłciowości, mówią o tym, że tak naprawdę płód to w ogóle jest nic, nie istnieje i dopiero jak się urodzi, to jest, więc... No.
3: Ja jak mam modelować szkielet, postać całą w 3D, no to wiadomo, dwie płcie trzeba zrobić, mężczyznę i kobietę, to zauważyłem, że lepiej jest zacząć od kobiety i przerobić ją właśnie na mężczyznę, bo wtedy ci wyjdzie w miarę ładny, kształtny mężczyzna, a skulfona faceta to weź zrób tą talię, zrób tą delikatność. Przepraszam bardzo, donate znowu.
5: O. Czadu, głośniej od bomb.
1: O, przepraszam.
3: Krawiec czadu, głośniej od bomb. Oh yeah, oh yeah.
0: Let's rock. Program podpiący teraz krawca trochę, bo ja aktualnie tym, czym się zajmuję na komputerze, że tak powiem, w poszukiwaniach różnych ciekawych narzędzi, to poszukuję czego się tylko da z możliwości sztucznej inteligencji, na przykład w tej chwili model człowieka łącznie z ubraniem na nim mówi się komputerowi, co ma zrobić, opisuje się to w kilku zdaniach i on to modeluje.
1: No, sztuczna inteligencja to jest idealne narzędzie dla Etama. Etam co to zrobi.
3: Zrób mi takie logo dla Zdzichpolu, żeby była... Co oni tam sprzedają? Pomarańcze. Pomarańczka, żeby była i tam takie, że super, najlepsze na świecie i to machnij mi to. Zdzichpol.
0: Jest, AI Full Promotion Creator to się nazywa. Tam wszystko zrobisz.
1: My się ich polów i tego wszystkiego. Ja bym chciał, nie wiem, może ja już się w lewaka zamieniam. Ja chciałbym powrotu tego, gdzie były polskie firmy i szedłeś tam, nie wiem, do... W sumie nie wiem, co miałem tam ostatnio. Delikatesy, o. delikatesy jakieś, wszedłeś sobie do sklepu małpka, albo panda, albo jakiś inny piesek. No teraz ty idziesz do wszystkiego, co jest zagraniczne. Praktycznie każdy sklep...
0: No ja też bym znacjonalizował te wszystkie żabki, nie żabki i po prostu zrobiłbym z połem. I tyle.
3: Nie można nacjonalizować, bo już potem nikt tu złamanego grosza nigdy nie zostawi, się będzie bał, że...
0: No i bardzo dobrze, nam nie są potrzebne żadne złamane grosze.
3: Czyli drugą Białoruś chcesz tu robić, spoko.
0: Fakt. Nie, Chiny.
3: Jest to jakaś koncepcja.
0: Koncepcja. Żadnego przestrzegania praw autorskich, niczego takiego. Normalne Chiny zrobić. To jak było w latach 90.
1: No my może to znacjonalizować sklepów albo czegoś tam, a na przykład takie Orange, które jest France Telecom, czyli francuski operator telekomunikacyjny i to jest państwowy operator, może sobie kupić polską telekomunikację polską, czyli upaństwowić coś, co już było państwowe, tylko że dla Francji. No i oni mogą, a według ciebie my co, my Polacy nie możemy? Więc walić wszystko, państwowimy co chcemy. Jeszcze zróbmy tak, że te T-Mobile, co tam ile, 10 tysięcy złotych podatków zapłaciło, to też przerobimy na polską firmę.
3: Cześć. Ale tutaj newsior, Szewc pisze, Microsoft sfinalizował przejęcie Activision Blizzard za 69 miliardów dolarów. Xbox właścicielem marek Call of Duty, Diablo, Warcraft, no i jeszcze Bethesda ma, czyli Fallout, Elder Scrolls.
2: A to było od jakiegoś czasu w ogóle w eterze, nie? Że się Microsoft zaziera rączki i tam bili ten, za się tam czai jakby, znaczy bili. Chyba bili już nie jest tam związany z Microsoftem, nie wiem, to chyba przynajmniej mi się wydaje. Natomiast Microsoft sam tak, faktycznie on się tam czaił, ale czy to faktycznie to jest tak, jak Szewcu pisze? Zaraz to sobie sprawdzę, nie? Ciekawa informacja, dzięki w ogóle, nie? Też.
1: Wiem, bo ja się w tym temacie interesowałem, to było tak, że ten temat już dawno grzali i oni chcieli to kupić jeszcze w tamtym roku, tylko że tak, pierwszy dostali od Brytanii, Wielkiej Brytanii, powiedzie Wielka Brytania tam jakieś od monopolu powiedziała, że nie możecie kupić. No i oni stali przy tym, no to tam inne kraje zatwierdzały, Unia Europejska zatwierdzała, nawet chyba Polska zatwierdziła, powiedzieli, no w sumie spoko, klepniemy wam. No tylko właśnie ta Brytania się uparła. Na to i oni sobie idą do USA, mówią, dobra, no to teraz tutaj nam sprawdźcie, no i USA powiedziało, ale tyle USA, co te FTC, czy jakoś tak to się nazywa, powiedziało, że nie możecie. I próbowało blokować na siłę, no i to poszło do federalnego sądu i ten powiedział, że FTC jest głupie. Znaczy ja to tak upraszam, że FTC to się nie zna i w sumie Microsoft to może kupić. I wtedy jak już się rozpadło, no to Wielka Brytania już była pod takim kwikiem, że musieli też klepnąć. I w tym momencie wszystko przyklepane i jest to w akompaniamencie płaczu PlayStation, bo niestety PlayStationowcy i samo PlayStation bardzo napierało, żeby Microsoft nie mógł tego kupić. Oni wręcz mówili, że to zniszczy rynek i płakali nad Call of Duty, bo Call of Duty jest taką gierką, co jest sporo na PlayStation. No i tam Microsoft dawał im te umowy, to wszystko. Zastanawiam się, czy oni nadal mają tę umowę, bo PlayStation nie chciało podpisać tej umowy, to znaczy Sony. I teraz się zastanawiam, czy oni tam teraz płaczą za tym, bo typo co robił te rzeczy, ten CEO Sony, znaczy PlayStation, Ryan, no to został wypieprzony. Więc dosyć grubo poszło.
3: Jeden wchłania drugiego. Ja bym chętnie się dowiedział teraz na przykład, czy Activision Blizzard, czyli to rozumiem, że Activision wykupiło sobie Blizzarda jakiś czas temu? Czy o co tu chodzi?
1: To była fuzja.
2: To była fuzja. Fuzja, czyli przejęcie, tak.
3: To ci się łączą, a potem tamten ich zjada, taka większa ryba. Może będziemy mieli dwie korporacje tylko, Arasaka i Militech.
2: Właśnie
0: w Polsce już tak jest.
2: To właśnie jakby, kurde, nie wiem jak to wpłynie na branżę gier, natomiast dąży to do takiego kierunku, jak mówisz, co nie? Takiej jakby dwóch, trzech, nie wiem, paru korporacji, które będą władcą, tak? Jakby, no bo Microsoft, no co, jest mały? No nie jest mały. Wtrążala kolejne jakieś takie pomniejsze studia, czy tam po prostu mniejsze od siebie, może nie pomniejsze, ale mniejsze od siebie. No i nie wiem, nie wiem. To na pewno, powiem tak, na pewno dla mnie, w mojej ocenie, nie jest to bardzo zdrowe, w ogóle to nie jest zdrowe dla konkurencji, tak, dla nas, dla klientów. Jeżeli będzie jeden, kurwa, dostawca, jeden producent gier, on sobie będzie robić, co chce, będzie sobie wydawać łajno, kurwa, z łatkami, które będą wychodzić w DLC-kach płatnych i będzie mieć to w piździe, nie? I nikt nie pokaże, tak jak teraz, jak się nazywa to, ojejciu, to studio od Baldur's Gate 3, Libra, Oblivion, Holender. W każdym razie to studio od Baldur's Gate 3, które, na które gromy spadło od takich płatnych, znaczy płatnych, od takich po prostu dużych studiów komercyjnych, które robią takie gierki jak Assassiny, jak czyli Ubisoft, jak ten Call of Duty, że Baldur's Gate wyszedł za dobry, że jak oni tak mogli, że przecież teraz poprzeczka zostanie podniesiona, że gracze będą wymagali dużo, no kurwa, no tak kiedyś było, tak, że się wydawało
3: no, czyli pełne. Czyli się zachowali jak pan Wiesio z blok ekipy, no kurwa, teraz jak powiedziałeś, że nie zrobimy na odpierdol, to teraz wszyscy będą chcieli nie na odpierdol, kurwa, nie?
2: Tak.
3: No, coś na stylu.
2: I takie pretensje, o tym mówi wielu, jest temat na Redditach, wielu komentatorów zagranicznych, polskich też, na przykład taki jeden młodzieniaszek tam Nexo, chociaż Nexos, czy Nexon, Nexos, on trochę starszy już teraz jest, bo kiedyś był takim gnojem, ale teraz już tak troszeczkę wydroślał, też to komentuje w miarę fajnie i ten. No i porusza ten temat, nie, że no to jak to jest, nie, to mamy, no bo jest taki trend chujowy teraz, mamy takie czasy regresji w ogóle chujowej, że zauważcie, że no coraz mniej oczekiwań, najlepiej to tak chcemy się rozwijać, ale żadnym kosztem, żadnym postępem, tak korporacje lubią mówić, nie, i zachęcać pracowników, no zgłoś pomysł, tu powiedz, co powinno być lepiej, twoją wizję tego, kiedy przychodzi co do czego, czyli kiedy pokazujesz projekt, kiedy masz jakiś konkretny pomysł, nagle nie ma czasu, nagle nie ma pieniędzy, nie ma środków, nie ma osoby, która się nad tym zajmie, takie pierdolenie, nie? I to się dzieje niestety w wielu branżach informatycznych, takie mam wrażenie, nie? Nie chcę uogólniać, no ale jest taki trend i nie można temu zaprzeczyć, no bo to się dzieje w wielu branżach.
3: Z luźniejszych temacików to Tomisiu pisze, że wchłonie sobie burrito. I mnie zaciekawiło, co to właściwie jest to burrito? Czym to się różni od kebaba, od jakichś innych fast foodów? Bo to takie fast foodowe chyba, tak? W ciasto zawinięte mięso, fasola, tak? Coś takiego? Burrito.
2: No to masz chyba meksykańskie żarcie, już jeszcze tak dopowiem w tym temacie. Czyli chyba kukurydzę, jakieś fasole, mięcho. Trochę takie słodkie z fasolą, z mięchem. Nie wiem, nie znam się tak dokładnie. Oddaję głos.
6: Zależy jaka wersja. Masz dużo wersji. Taka najprostsza, z Taco Bell, czyli taka, którą większość Ameryki nie lubi, ale i tak je. No to jest przykładowo topiony, ale taki topiony w sensie w formie sosu. Taka śmietana ich, czyli sour cream. Do tego jakaś sałata, właśnie fasola, chociaż zwykle bez fasoli biorą, do tego tutaj doritoski, jakieś właśnie albo inne tortilla chipsy i wrzucamy do tego mięsko, jakie lubimy, najczęściej jest to wołowinka zmielona.
3: Ale to i tak nie ma jak nasza polska zapiekanka, nasz polski fast food. Ta zapiekanka to jest właściwie bardzo mega, mega proste, a jakie smaczne, nie?
0: Ja z tym mrożone sobie kupiłem zapiekanki. Jedną z szynką, a drugą z pieczarkami. Nawet niezłe, muszę powiedzieć.
3: Ale jakoś tak dziwnie się nie ubywają te kupne. Do takich, jak sobie zamówisz w dobrym punkcie, że masz tą bułeczkę mięciutką, dużo sera, spływa ten serek, pieczarek nawalone. W takich knajpach jak u Witka, co zawsze polecam, bo to jest kultowy bar z tostami, najlepszymi w Polsce. No i tam są też zapiekanki i te zapiekanki też są, też nie jadłem, ale tam książulo to się rozpływał po prostu i dał 10 na 10 tak jakby, nie? Rewelacja mówi, że tak samo dobre no, jak
0: książulo był 300 metrów ode mnie nie tak dawno.
3: O.
0: Dosłownie. Żebym wiedział, że będzie, to bym go spotkał pewnie. To był w kebabie. To jest taki niesłowny kebab.
6: To jest ulubionej czynności, o której wiele osób zapomniało. Czyli robienia frytek w środku nocy.
0: O matko, nie jest takie rzeczy na noc.
6: No i co mi zrobisz? Jak mi zabranisz?
0: No nic ci nie zrobię, no ale będziesz miał dwójkę twardą nad ranem.
3: Oj, gambolku, gambolku, żebyś się tylko nie pochorował od tych ziemniorów.
6: Ale te ziemniaki niedobre.
0: Jeszcze pewnie masz te takie, wiesz, jak to się mówi, pręgowane, czy jak są te takie, no, z taką falą zrobione, to karbowane, o, nie pręgowane, tylko karbowane. Notabene prezerwatywy są też karbowane dla jej przyjemności.
3: Ciekawe.
6: Znakowane.
2: Jak to a jest... czemu tylko powiedziałeś etam, przepraszam, tylko tak wetnę, czemu powiedziałeś etam tylko dla jej przyjemności, a bądź taki, wiesz.
0: No bo takie jest hasło na tych prezerwatywach. Które no, ale to pręgowane teraz to, dla wiesz, jej przyjemności.
2: Dla jej, dla tak. Jego, no teraz, no wiesz, nie możemy tak, wiesz, musimy tutaj...
0: Znaczy, nie no, umówmy się, po prostu, dla mężczyzn, no,
3: tutaj kolega
0: nie są niczym przyjemnym, zmniejszają no przyjemność.
3: Ale tutaj kolega jakby zasugerował, że kolega, kolegę może ten teges się zakolegować.
6: A jaki łychtaczkę wycięli, to jaka przyjemność.
3: O Jezu, ale żeś fajnie tutaj to powiedział. No,
2: ale
0: pana... Mówmy o krajach afrykańskich, niektórych.
2: No ale są koledzy, którzy na przykład po prostu łychtaczkę mają w pupie, no i co wtedy? No.
6: No to są te strefy erogenne, niektórzy mają faktycznie w różnych miejscach, ale to trzeba być wybranym człowiekiem, trzeba mieć szczęście i pecha. No można no
2: wybrańce po prostu.
0: Próbowałem tam kiedyś włożyć palec, ale...
2: Dobra, ja nie potrzebuję szczegółów, od razu mówię.
0: Nie, tylko mówię, tylko
3: ja też
0: mówię,
3: nic, że, nie, też nie
0: że
3: chcę
0: próba,
3: wiedzieć.
0: Próba była, nie? A natomiast jeśli chodzi o to, że mężczyźni lubią takie pozycje, takie wiecie, że tam nie w tą dziurkę, nie? To jestem przeciwnikiem. Uważam, że to jest paskudne.
6: Damian lubi holenderskie frytki, bo mówi, że z kupem i majonezem to jeszcze może trochę sera jakiegoś stopionego. To tak się robi właśnie holenderskie fryty.
2: Dokładnie. Znaczy to zależy, tak? Bo wiesz, ketchup z majonezem, jak miks po prostu wziąć, kurde, i spaćkać, to jest profanacja i bluźnierstwo. Natomiast jak jest osobno w kubkach, może być tuż obok, nie? Mogą się stykać nawet końcami pisiorków ketchup mając, ale nie mogą się zmiksować.
6: Ale Holendry dają ci do takiego typowego, fajnego trójkącika, wrzucają ci te fryty, dają serek, żeby się ładnie stopił i leją majonez i ketchup.
3: Ja uwielbiam frytki z majonezem. Dawno nie jadłem, bo to jest mega pewnie jakieś tłuste, może dlatego, nie wiem. Ale dobrze, że przypomnieliście właśnie, że można sobie frytki z majonezikiem
6: majonezem lubię się, nie wiem, często frytek. Tak mi się zdarzyło w ostatnim roku. Chyba ze 3 razy w nocy robić frytki, ale tak ogólnie to jest u mnie rzadkość. Teraz akurat mam taką ochotę, żeby albo na frytkownicy takiej olejowej, albo beztłuszczowej. Teraz się zastanawiam, czy trochę bardziej zdrowo, czy trochę bardziej szybciej umrzeć.
3: Damian chyba doradza, że można by spróbować, i tu zaskoczenie, zarówno z ketchupem, jak i majonezem. Tak trochę tego, trochę tego. Ciekawe, jak to
6: no
3: się...
6: No to właśnie o tym mówiliśmy, Krawiec.
3: A, dobra, sorry. To...
6: Amnezja.
3: Nie, bo ja czasami się trochę tu coś innego robię.
0: Się pyta, ale swój palec? Tak, swój palec mały prawej ręki.
2: Ale to
0: było bardzo dawno temu, kiedy człowiek jeszcze eksperymentował.
3: Ale co, wsadziłeś w pupę komuś? czy co?
2: Sobie, tak?
7: Sobie!
3: A sobie, myślałem, że komuś.
6: Powiedzmy szczerze, jak
3: dziewczynie na pierwszej randce Etam już wsadził palec w tyłek.
6: Ja obstawiam,
0: nie,
6: że...
0: Nie, nie chcę poruszać tych tematów, bo one są trochę takie, wiecie, w połączeniu z frytkami. Z frytkami od razu mi przychodzi, żeby frytkę trzeba
6: było.
3: To faktycznie jakoś tak nie pasuje ta gadanie o tych frytkach, wsadzaniu do buzi, a potem ten palec. No nie.
6: To jest switch. Tak, był kiedyś taki filmik, taki podróba Gabena i mówił, że on bardzo lubi grać w grę switch. Jest taka gra, że wsadzasz sobie palec w dupę i mówisz switch i wsadzasz go do usta.
3: Super zabawa.
0: Ale jest rzeczywiście... Z dupy do ust.
3: Przypominam, jeden znany nadający o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, legendarny już dziś, nagrywał audycję pod tym tytułem właśnie Z dupy do ust.
6: Z dupy do mordy.
0: Pamiętam ten tytuł nawet, tak. Był na radiu na fali to było, nie?
3: Tak, chyba tak.
6: A to było przed tym, jak było w Kapitanie Bombie, czy po?
3: Chyba przed.
0: On mnie wtedy, ten tatu...
3: Jeśli chodzi o z dupy do ust, to Michał Giereś był prekursorem tutaj.
0: ten tytuł mnie natchnął, pamiętam, do takiego wiersza. Siedzi tata na kanapie, palcem sobie w dupie drapie, a mu z tyłka coś wypada. Nie, to nie jest czekolada.
6: Czy Giereś był współtwórcą ludzkiej stonogi?
2: Nie wiem, ale na przykład wiem, że jeśli chodzi z pupy do buzi, to moi koledzy sobie tak fajnie grali. Bardzo fajna kaperka się nazywała. Kiedyś mówiłem, znaczy nie kiedyś, ostatnio u Michała na streamie mówiłem, Orma naszego, drugiego, kochanego, że ten, że właśnie znajomi moi z kapeli sobie grali właśnie w takiej kapeli, która się nazywa S to Mouth. Taki grindcore trochę, wiadomo, tam te napierdalanki, takie niezrozumiałe łeby, koty dla ludzi niewtajemniczonych. No. Też milusią. Bardzo milusią. Tak chciałem dodać. Oddaję głos.
0: Myślę, że jeszcze o ile nas, starszych, trochę tak coś szokuje, to za 10-15 lat takie dyskusje to będą przy śniadaniu. Po prostu, bo coraz bardziej się przesuwa granica tolerancji. To nie tolerancji, takiej ogólnej tolerancji na te wszystkie dziwne rzeczy, tylko tolerancji właśnie na takie coraz bardziej hardkorowe rzeczy też się przesuwa.
2: Ale wiesz, Etam, że ja ci przerwę, że na przykład to jest bardzo mocno powiązane z regionem i to nie kontynentalnie, tylko państwowo już. I to zależy od granic. Na przykład, daleko nie szukając, po prostu granica z Rosją, nie w Rosji, streamerstwo takie, wiesz, patologiczne, bardzo ostro poszło do przodu, nie? W cudzysłowie do przodu. Do przodu, co to znaczy? Dla mnie to bardziej w dół niż do przodu, nie? To może źle to powiedziałem, do w dół. W sensie tam dochodzi do takich sytuacji, że po prostu się upada ludzi, niszczy się ich, po prostu upokarza, doprowadza do prawie śmierci, albo też śmierci, dosłownie, i za to się płaci i to jest fajne i to się nazywa trash streamerstwo i zarówno w Ukrainie, na Ukrainie, Boże, nie wiem jaka jest ta poprawna, bo chciałbym być tam przeciwko tej poprawnej, już mi się tak pierdoli, że już nie wiem, która jest poprawna.
0: No, znaczy Ukraińcy twierdzą, że u nich też się mówi na Ukrainę, na Białoruś, tak? Także...
2: A jaka była ta wcześniejsza, ta pierwsza, w Ukrainie czy na Ukrainie, już mi się
0: pierdoli.
2: Tak, to na Ukrainie i w Rosji są trash streamerzy. Jest jakiś jeden kanał, który to opisuje i podaje przykłady i pokazuje nagrania, nie? Ja powiem wam, że jak ja to obejrzałem, godzinę czasu to trwało, to po prostu zwłoki ze mnie zostały i stwierdziłem, to co Daniel Magica robi, to jest kurwa przedszkole, to jest wstęp, to jest w ogóle jakiś żałosny wstęp do tego, to co tam oni odpierdalają, to jest po prostu niszczenie, bicie człowieka, policja wpada... Ten człowiek błaga o litość, nie? Bo oni go biorą, to podtapiają, nie wiem, podpalają typa, żygają na niego, prawie że nie srają, biją, upokarzają, Laska w ogóle, słuchaj, gościu dostał donate, są parą, nie? Jebnięty typa, spierdolnięty, no na Syberii to inaczej wygląda niż w Polsce, nie? To nie są temperatury 5-8 stopni, czy minus 5-8, tylko tam jest minus 35 stopni, tak? Więc jak kurwa na balkon se wyjdziesz na pół minuty, to cię tak wypizga, że po prostu będziesz błagał o litość, żeby wrócić, nie? Idiota dostał donate'a, jeden idiota dostał donate'a, że 1000 dolców, ale niech twoja kobieta wyjdzie w stroju bikini, tak? Czyli po prostu w samym stroju tam na okolice intymne, no i cycki. No i że dam ci 1000 dolców, znaczy dał mu 1000 dolców, ale niech twoja babka tego. No idiota, był najebany, debil. Zaczął się kłócić ze swoją babą, nie? Na tym streamie było to widać. Kazał jej wyjść. Ta kobieta wyszła w stroju bikini. Było minus, nie wiem, 30 stopni, minus 20 stopni. Błaga go, litość, pukała tam. Nie pukała, ona po prostu pięściami tam napierdalała, żeby on wpuścił. On się śmiał tego. Było to widać na streamie. Po czym ten stream dalej trwał, idiota, debil, pieprzony, dopuścił do jej śmierci, po prostu zanikło to proszenie o pomoc tej jego kobiety. Po czym zdziwiony, nie, nagle udający zdziwiony, zadzwonił na pogotowie, no bo tam o 8 czy o 9 rano, po paru godzinach, wlókł tą kobietę, czyli te zwłoki, które po prostu już, to były zwłoki, nie, do swojego domu z powrotem. No bo donate'a dostał, no i ten, i dzwoni na pogotowie, no że on nie wiedział, że zgrywa głupka i jest nagranie, jak pogotowie reaguje, próbuje reanimować, no i ta kobieta już nie żyje, nie? No słuchajcie, no takie rzeczy się dzieją, nie? To jest tylko jeden z przykładów, bo tam jest wiele, po prostu mi szczena opada i po prostu zbierałem siebie przez 3 dni, nie? Co nie? Co myślę, spoko, ja się cieszę, że żyję w Polsce i dla mnie skandalem jest na przykład takie, ta Pandora Gate, czyli te pedofilskie afery. No to jest smutne, nie? Nie chcę tego kierunku, ale wiem, że Polska, na szczęście w cudzysłowie, nie dorosliśmy do tego poziomu, nie zniżymy się, no bo to nie nasz level, nie? Więc tam są dzikusy, kurwa, w Rosji, ale nie tylko w Rosji, to wszędzie są, natomiast no niestety tam są standardami takimi, nie wiem czemu, nie?
6: Nie są dzikusy.
2: W Ukraińcy też, Ukraińcy też, nie? Bo tam jest 2 Ukraińców jakichś i chyba 3 czy 4 Rosjanów, więc...
6: To są socjopaci.
2: Przypuszczam, że w Polsce też pojebańcy tacy by się znaleźli, nie? Więc, ale na szczęście nie ma przyzwolenia społecznego. W ogóle u nas to nie pyknie, nie? No bo coś takiego, jak się pojawi, to jest natychmiastowa, która będzie reakcja, będzie prokuratura i nie ma przyzwolenia.
3: Tak,
2: na szczęście,
3: no jakby pewnych granic nie przekraczamy za bardzo w sumie, nie? Nie mamy takich za bardzo streamerów, którzy się tam gdzieś dźgają, ranią, czy wystawiają na balkon, żeby zamarzł. Najgrubsza afera to chyba była, jak ten proboszcz bił Małysza, no to pseudonim
2: było,
3: butelką po wódce rozwalił mu głowę. No to u nas to było uznane już za taki hardcore chyba, nie?
2: Ja to sam widziałem, zgłaszałem chyba z paręnaście razy, chociaż z tego samego konta, ale próbowałem, nie? Ale było, tak. Widziałem to i no to było dla mnie fatalne. W ogóle to jest niedopuszczalne, nie?
3: Także... No ale tak wuda robi z człowiekiem. Im więcej wody, im dziksi ludzie. Ja to myślę, że w ogóle dla takiego jakiegoś biedaka z patologii, właśnie jakiegoś pana Menela czy coś, to jak on nagle widzi, że ludzie mu płacą po 1000 zł, bo wiesz, są takie przypadki, nie? Że właśnie wpłacają za wsadźce palca do dupy i masz tu 1000 zł. No to jemu odbija od tego jakoś pewnie, nie? I od tej kasy.
2: Ja znajdę ten filmik, bo nie wiem, czego nie ściągnąłem. Może go reuploaduję, ale koleś też tam mówi właśnie o jakiejś parce, gdzie się rozstali, bo kolesiowi płacili za to, żeby żar, nie? Żeby po prostu żar, żeby chlał. No i czekaj po prostu na taką sytuację ekstremalną, że gościu się doprowadzi do takiej sytuacji, że spoko, dadzą mu kasę, luz, nie? Ale dadzą mu kasę, ale żeby robił to, co oni tam chcą.
6: No w tych właśnie, momentach. To jest problem.
2: I wiesz, i on po prostu, dostał kasę, spasł się jak świnia, kurwa, zaczął się wymiotować w ogóle gdzieś na streamach, w ogóle, on miał matkę w ogóle jakąś i z tą matką zaczął się lizać gdzieś na, ja pierdolę, po prostu...
6: Ty mówisz, nie, ja
2: to jest po prostu, historii. Dla mnie to już jest koniec, i mi się error świeci i jest finał, tak, no ale... Po prostu... cieszę się, że żyję w Polsce, tak?
3: No, Gumball, chciałeś coś tutaj tego dorzucić.
2: Dobrze.
6: Mhm. Nie, pytam się, czy mówiłeś o Christianie.
2: Być może, wiesz, musiałbym zobaczyć ten film. Tak.
6: Jest bardzo smutna sprawa, bo ja uważam, że ten gość jest winny, ale ta odpowiedzialność tu jest zbiorowa, uważam. Czyli wszyscy, którzy komentowali, zmuszali go, czy w ten sposób wywierali presję, to są socjopaci albo ludzie, którzy nie rozumieją, że czyny mają konsekwencje.
2: Ale stary, tak, ale masz mózg, kurwa, no halo. Nie to możemy wychodzić z założenia, że nie masz mózgu.
3: No dobra, nie każdy ma, no.
2: No nie, ja tego nie pojmuję, ale okej, kontynuujcie.
6: No ja wiem, że ty powiesz, że on, no i ja rozumiem to, i on robi źle, w ogóle tego nie powinien robić, tylko ja uważam, że ci, którzy w ogóle go nakłaniali do tego, to też są nieźli, kurwa, socjopaci.
2: No tak, zgadza
3: ale
2: się.
3: Ale w ogóle zauważcie, że u nas moda jakby na takie patostreamy, drunk streamy typu Rafatus, to już taka patologia, że tam się leją, biją, to jakby minęła trochę, jakby to przejęli jacyś już młodzi influencerzy, walki, co jest troszeczkę lepsze, no co by nie mówić, to zawsze jakiś sport przy tych walkach i lepiej coś ładnego pokazywać, nawet głupiego do bólu, ale ładnego, gdzieś coś nagrywać, jakieś właśnie konkursy robią, pranki, niż chlać, nie? No, więc, a dołączył do nas orzeł biały, czy biały to nie wiem, fioletowy orzeł do nas dołączył.
7: Orzeł fioletowy. Witajcie, siemanko.
2: Szczęść Boże, Michał.
3: Ale taki Boże z drzewami szczęść, wiesz.
2: Oczywiście.
7: Chciałem zapytać się was, dlaczego mój temat zniknął z Discorda, ten o Albercie Pajku? Ktoś usunął, bo szukam teraz na Discordzie, nie ma nigdzie.
3: Widziałem, jak Żyd na kiju niósł.
6: Orzeł.
7: No.
6: Orzeł.
7: Co?
6: Orzeł, ty się upieszczasz w tym swetrze.
7: W jakim swetrze?
8: Żeby nie używać słowa Żyd, tylko jakoś inaczej.
6: Co ja będę mówił? Menele TV.
7: Nie, bo ten. Ten orzeł. A, dobra. No, rzeczywiście, tak. Teraz przypomniałem. Nie, bo słuchajcie, napisałem temat, wrzuciłem na Discordzie i nie wiem, czemu zniknął. Ten o liście Alberta Pajka do tego, kurwa, jak to się Mazzini nazywał, jak on tam miał, Hugo czy jakiś inny. Nie Hugo. Ogólnie jest list z 1871 roku, gdzie tam jakiś główny mason, kurwa, ten właśnie Albert Pike, pisze do jakiegoś tam głównego generała iluminatów o tym, że trzeba 3 wojny światowe wywołać, żeby nowy porządek światowy wprowadzić. I właśnie jest napisane, że trzecia wojna się ma zacząć od tego, że będzie wielki konflikt. Nie jest nawet napisane, że Izrael z Palestyną, bo to jeszcze wtedy to państwo nie istniało wtedy, ale że trzeba poróżnić właśnie Żydów z muzułmanami i wtedy tam każdy kraj na świecie będzie musiał się po jednej albo po drugiej stronie opowiedzieć i od tego się trzecia wojna światowa zacznie i się będzie cały świat ze sobą napierdalał, nie? I generalnie...
2: Nie, 17 października ta wiadomość jest dostępna o godzinie 11:11 i nikt jej nie usunął, także może się szukać, ale ona jest, tak. Polskie dowództwo do dymisji się poddało w Wigilię wybuchu wojny poprzez Wigilię. Czytam teraz Michał wiadomość, poprzez Wigilię mam na myśli krótki okres czasu, a
7: nie.
2: To tak, już ostatnie zdanie. Tutaj jest oryginał list tej masońskiej kurwy Alberta Pajka do Mazziniego, ówczesnego dyrektora włoskiego Illuminata HTW, w nawiasie. Jest link. To jest, ta wiadomość jest nadal dostępna na Discordzie, nikt jej nie usunął.
7: To jest na ławce w parku?
2: Oczywiście, że tak.
7: To ja ślepy jesteś.
2: No ślepy jesteś. No.
6: Nie usuwam. Mamy
7: A to przepraszam, przepraszam w takim razie. No, także wiecie, jak wam Jatkowski albo jakiś Ator, albo ktoś tam pieprzy, że koniec już tego, wiecie, ten firmongering tak zwany, to nie jest żadne jakieś przewidywanie przyszłości, tylko to jest wszystko zaplanowane i rozpisane, nie? A co ciekawe w ogóle, ten list był do któregoś tam roku opublikowany, był do zobaczenia normalnie w tym, w jakimś tam londyńskim muzeum, czy jakimś, inaczej przy bibliotece, w bibliotece, która znajduje się przy Narodowym Brytyjskim Muzeum, do któregoś tam roku był wystawiony, można by było go zobaczyć, a potem ten list nagle zniknął i się pojawiły teorie spiskowe, że nikt nic takiego nigdy nie napisał, nie?
9: To jest teoria Mandeli.
7: No i ciekawe. Także no, także wiecie, jak się widzi konflikt Izraela ze światem muzułmańskim, to wiecie, to już jest jakby zapisane, że tak powie, że tak będzie i ktoś do tej sytuacji doprowadzi. To nie jest kwestia jakiegoś Jackowskiego czy innego jasnowidza, który to przewidzi, nie?
9: Tylko Panie Dobliński, czy pan nie czuje, że to zawsze tak było, że już od dawna Żydzi się z islamistami, czyli Arabami tłukli. To nie jest jakaś nowa rzecz. To zawsze się działo.
7: No tak, ale wiesz, dolać do oliwy do ognia to już nie jest wielka sztuka, nie?
9: No nie, to łatwo.
7: Widzisz, można zaognić jakiś konflikt i potem tylko dolewać, nie? I zaraz będziemy oddawać broń, tak jak na Ukrainę. Może tak być.
0: Ale nie, tego nie. Gdzie tam nie będziemy oddawać. Tam co najwyżej pojedzie misja pokojowa, już pojechało odwóz, to podobno. Że tam nie są potrzeby, oni nie potrzebują.
9: Misja broni.
2: Ale tam, powiedz mi jedną rzecz, bo ogarniasz Skype'a, co nie? Tak w miarę.
0: Jeszcze raz, kogo ogarniam?
2: Skype'a.
0: No, trochę. No,
2: właśnie ten. A powiedz mi, jak ci wysłał link po prostu do tego, no to mógłbym ci założyć konto na Discordzie, byś sobie tam wbił, to myślę, że to
0: byłoby dobra opcja. Nie, ja nie chcę. Ja ci powiem szczerze, dlatego nie chcę po prostu, bo ja unikam w tej chwili rzeczy, które by mnie pochłaniały czasowo. Ja nie mam już w ogóle żadnych tych Twitchów, żadnych Facebooków, żadnych społecznościówek. Jedyne, co mi zostało, ten kanał na YouTubie i to wszystko, nie? Nie, ja po prostu mnie to nie pociąga już w ogóle, nie?
2: Rozumiem. Okay. No dobrze.
0: Okay. So, totalnie wyczyściłem sobie z tego głowę, bo po prostu zajmuję się takimi rzeczami bardziej, no mówię, teraz akurat się bawię w narzędzia do tego. Stoi drukarka przygotowana, którą muszę skonfigurować od miesiąca i... Innymi rzeczami się zająłem, po prostu innymi.
2: Ja to rozumiem, bo to faktycznie jest pożar czasów. No, a wracając do tematu, do poprzedniego wątku, no, bo w ogóle uaktywnił się u nas na czacie, na Discordzie nasz przyjaciel i wielki przyjaciel, no, bo nie można go inaczej nazwać.
9: To nie dojdzie do niczego dobrego. Ja ci mówię, Buzu, tu nic nie wskurasz, a tylko się wkurzysz.
2: No ale nie wiesz, co chcę powiedzieć, czy wiesz?
9: Znaczy tak czuję na 90%, co chcesz powiedzieć, ale dobra, mów.
2: No nie no, co no, chodzi o tą słynną wojnę drugą, która wybuchła, prawda? Więc po prostu jeden, może nie będę mówić imienia, nazwiska, chociaż to nie jest imię, nazwisko, tylko bardziej ksywa i pseudonim z cyberpunka, z prefiksami odpowiednimi, dotyczącymi wykształcenia. Za dużo już powiedziałem, dla tych, co wiedzą, to wiedzą. No i tyle. No.
9: Może... Lubi Żydów, no co zrobić?
2: Nie, że lubi Żydów, no po prostu sam powiedział otwarcie i za to szacun, jakby to mi się podoba, nie, że po prostu jakby powiedział otwarcie, natomiast też przedstawia inną perspektywę patrzenia na tematy zajęcia terenów, okupacji, twierdząc, że to jest, chodzi o Palestynę oczywiście, tak, i tam te rejony od lat 20-30 zajmowane i przejmowane przez Izrael, że że to nie tak było, jak twierdzą media i na przykład Al Jazeera.com, która przedstawia jakąś historię i że to jest propaganda i tak dalej, i tak dalej. No i to jest ciekawe, no, a wcześniej się jakoś tak nie za bardzo był aktywny użytkownik, nie? No i to
9: się na Ben Shapiro powołuje, bo Ben Shapiro bardzo podobnie mówi.
2: Jeszcze raz?
9: Ben Shapiro bardzo podobnie mówi, on tak naprawdę powiela jego wszystkie te teorie, nawet nie wiem, czy to są teorie, czy fakty, nie chcę tutaj się zastanawiać, ale tą całą polemikę jego kopiuje.
2: Znaczy, według mnie on zarzuca innym, wiesz, kontekst, nie, że brak kontekstu, natomiast sam się skupia, kurde, właśnie tak jakby patrzył przez lunetę, co nie? Nie wielowidowiskowo, no i to takie jest dziwne, nie? No bo innym zarzuca, że a ty nie bierzesz kontekstu, ty nie bierzesz, kurde, tutaj innych takich konspektów, które miały

0: się kocha, to jest najważniejsza wartość i jakby spoko, nie? Natomiast jak było naprawdę, nie wiem, nie mieszkałem tam, nie żyłem. Mam swoje podejrzenia, mam swoje teorie, mam swoje jakby wnioski, natomiast nie chcę na twardo tam mówić, jak było i tyle, bo to nie jest moja ziemia, tak? Więc jakby ja nie znam takiej totalnie historii, nie mam jej przekazywanych od pradziadów, więc nie będę się tu łączyć, pierdolić i tak dalej, więc mi się wydaje jedno, ale nie chcę się z tym dzielić tutaj, bo nie chcę gówno burz i w chuju to mam, bo ja swoje wiem. Na przykład jeśli w tym konspekcie chodzi o pewną nację, no to po prostu w innych rzeczach dotyczących Polski stricte mam swoje mniemanie, mam swoje zdanie, mam swoje wiele pytań, na które nie otrzymałem odpowiedzi od jakichś tam ludzi i tyle, nie? Więc kończąc temat, daję głos.
1: Ja tu widzę wojnę ludzie kontra ludzie po prostu i że jakby to całe religijne gówno, całą tą otoczkę tej wiary wziąć i po prostu spuścić to wszystko w kibel, to by się okazało, że w ogóle nie ma o co walczyć. Bo to jest zawsze dziel i rządź. Na tej zasadzie to się opiera, nie?
0: Każda religia, dlatego ja...
1: Religia, tak jak, nie wiem, kojarzycie, to jest na odwrocie dolara narysowane, jednego dolara, ta piramida z tym okiem, no to widzicie, to oko też jest odłączone od reszty piramidy. Dlaczego? Dlatego, że to oko to jest cała ta wierchuszka w symbologii, to jest taki, to jest symbol, że to jest cała ta wierchuszka, ta grupa zarządzająca tym wszystkim, a te wszystkie cegiełki pod spodem, które tworzą tą piramidę, to są ci wszyscy te owieczki, które pójdą na rzeź i będą walczyć za to, żeby to oczko mogło być u władzy cały czas. Dlatego mówię wam, zdjąć to religijne gówno, wziąć tymi Bibliami, Koranami i tymi wszystkimi księgami, wytrzeć sobie dupę, spuścić je wszystkie w kiblu i się nagle okaże, że nie ma o co walczyć i że wcale nie jesteśmy wrogami, tylko po prostu te kurwy tam na górze jednych na drugich chrzczują.
0: No tutaj jest zgoda z Orłem, jakby w mojej ocenie też się zgadzam.
2: Tylko teraz właśnie jak w to oko wbić palca? Jak wydubać to oko?
3: Kakaowe oko.
2: Jak mnie wybierzecie, to ja to oko wybiję. Pięścią, to tą prawą ręką.
0: Dajmy go Zetamowi teraz. Jak palec w oko.
4: Znaczy ja w palca w oko nie będę wsadzał, tylko no chyba, że mi ktoś zaatakuje, ale ja widzę w Palestynie, bo to była Palestyna kiedyś, to ja widzę tam podstawowy błąd, zachęcanie do osadnictwa. Złe miejsce wybrali, po prostu najgorsze miejsce wybrali na zrobienie Izraela, nie? Po prostu to powinno być w ogóle w innym miejscu na globie. Na pewno nie w tym miejscu, tak? Między państwami arabskimi, no by bez sensu kompletnie.
3: Nie, no musi tam być, bo Jerozolima.
4: Tam Jerozolima. Zrobimy.
1: Ale to właśnie jest wsadzenie właśnie tego kija w mrowisko, bo tam są same muzułmańskie kraje tak naprawdę, które nienawidzą Izraela i dlatego właśnie tam powstał Izrael. No.
4: To jest tak malutkie państwo, że jak rzeczywiście będzie powtórka z tej wojny sześciodniowej, to tym razem, tylko tym razem mamy zupełnie inną technologię. Izrael nie będzie miał żadnych szans. To jest...
3: Nie, w zasadzie... ja uważam, że Izrael właśnie ma szansę.
4: Nie ma żadnych szans. Absolutnie nie ma żadnych
3: bardzo
4: szans.
3: Bardzo słabo oceniasz Izrael, bo Izrael nie jest tylko jakby... To nie jest tylko Izrael. To jest
4: zbyt małe, słuchaj, to jest zbyt małe. Jeden ładunek strategiczny i to jest po tym państwie.
1: To znaczy, Izrael ma duże szanse walcząc z takim Libanem, Jordanią czy właśnie Palestyną, nie? Ale wiesz, są takie potęgi atomowe, znaczy potęgi, no są kraje, które posiadają broń atomową, na przykład Iran, który opowiedział się chyba tydzień temu już oficjalnie, że po stronie Hamasu będą walczyć, no i już na nich Izrael sobie nie poradzi, tylko tu już będzie trzeba ściągać, wiecie, wsparcie z Ameryki i z innych krajów, nie? Dlatego widzicie, jak się kraj, ten świat teraz formuje, że jedni popierają Izrael, drudzy popierają Palestynę i jak już się te, moim zdaniem, jak już się te dwa fronty tak utworzą, zakonserwują, no to dojdzie do wielkiego pierdolnięcia.
4: No ale to jest, wiecie, Palestyna z tym to jest razem tam 8 czy 10 milionów mieszkańców z Iranem, z Izraelem. Jakoś nie słyszę o problemie.

0: problemie łotewskim, litewskim, światowym, czy nie wiem, mołdawskim, tak? Takie podobne państwa wielkościowo.
1: No też się biją. Zaraz...
0: Co?
1: Mówię, że też się biją.
0: No tak, ale nie słychać, żeby to był aż taki ogólnoświatowy problem, nie? Tam jest 6,4 miliona, albo z problemem na przykład, no nie wiem, takie troszeczkę większe państwo jak Islandia, gdzie na terytorium 1/3 Polski, to jest prawie 1/3 Polski terytorium, ale nie mieszka tam tyle mieszkańców, co w Szczecinie.
2: Miliona.
0: Nie, tam mieszka 342 tysiące dokładnie, wczoraj sprawdzałem. No i z czego prawie 50 tysięcy to są Polacy.
1: O, sporo.
3: A ostatnio w komentarzach ktoś napisał, że przepraszam, że pierdnąłem, podał nawet timestampa. Faktycznie był taki dźwięk jakby, ale to skóra tak po prostu trzeszczy. Pierdnąłem do tej pory raz na audycji głośno, do mikrofonu prosto, ale otwarcie. I powiedziałem wtedy słuchaczowi właśnie coś tam w stylu, że tyle ci powiem, hehehe. Ale to było raz. Więcej razy bykałem, ale pierdnięcie było tylko jedno. Proszę mnie nie szkalować. Dziękuję.
1: Może jakby poszło z gruzem.
3: Tak.
0: O, to jakby tak światowym problemem stał się problem takiego małego państwa, które mało kto zna. To jest, jak to się nazywa, jak państwo jest zależne od drugiego państwa. Autonomia. Nazywa się Pitcairn i ma aż 50 mieszkańców. Nie?
2: Z tego połowa pedofile, słyszałem. Tam był skandal pedofilski pewne swojego czasu.
0: Tak. Był, ale teraz zapraszają, bo chcą tam tą ludność utrzymać. Trzeba mieć tam pewną inwestycję poczynić. Można zostać poddanym, bo to jest poddany brytyjskim się jest, bo Wielka Brytania, bo Brytania to jest ta wyspa, którą mamy tutaj. Na Wielka Brytania to jest Kanada, Australia, Nowa Zelandia i te właśnie zamorskie tam. Nie, koło Argentyny.
2: Nie, źle mówisz akurat. Wielka Brytania to jest Wyspa Brytania plus Irlandia Północna.
0: No to w ten sposób to jeszcze Walia i Szkocja, te dwa inne królestwa. Zresztą tych królestw mamy, zwróćcie uwagę, że na przykład do tych numerów DAN na Wall Street wpisanych nie mamy królestw, czyli ani Holandii, ani Królestwa Holandii, ani Belgii, ani Szwecji, ani Norwegii, ani Danii. Nie ma tego w Danach. Tylko takie jak Polska, Poland Republic of, nie?
1: Of people.
2: A to się nazywa terytoria zależne. One niby mają swoją autonomię, ale cały czas podlegają pod koronę.
1: Jak to tak jak ten. Chiny
2: i na przykład Grenlandię, to one to są terytoria, które formalnie należą do Królestwa Danii, do Króla Danii.
0: Tak.
2: Jego własność na tej zasadzie to działa. Mogłyby być to niezależne państwa, ale są własnością Króla Danii, więc o niepodległości mogą sobie pomarzyć.
0: Zresztą Skandynawia jako taka kiedyś to w ogóle była tylko Szwecja, nie? To gdzie było Finlandia. Finlandia zresztą uzyskała niepodległość w 1919 chyba to jest, bo to była Republika Suomi wtedy pod Rosję podchodziła, jeszcze carską, po rewolucji zaraz. Ale Norwegii w ogóle nie było jeszcze przed I wojną światową. Dania tak samo należała do Szwecji. Ba, Szczecin należał do Szwecji. Tutaj dosyć daleko sięgali Szwedzi, nie? Dania się później wyłania. Norwegia, Finlandia to są późniejsze czasy, nie?
2: No, ja uważam, że ludzie się powinni sami rządzić tak jak chcą, nie? A z tym Pitcairn, co mówisz, tam jest bardzo niebezpieczne, tam się nie da dostać generalnie, bo to jest wyspa wulkaniczna, ona jest na takim jakby wielkim kamieniu zbudowana i tam można się dostać tylko niby drogą morską, ale też z dostaniem się drogą morską jest kłopot, bo tam jest strasznie, te wody są jakieś takie rwiste niby i bardzo łatwo można się o skały rozczaskać, że tak powiem. Tam mieli kiedyś, tam przypływa chyba statek raz na pół roku, który przywozi tam zapasy różne. No i raz mieli chyba ten kłopot, że ten statek się rozpierdolił gdzieś tam o skały, no i przez pół roku byli odcięci tak naprawdę.
0: A w ogóle to jest w ogóle to jest ludność tej wyspy, to są potomkowie słynnej takiej zbuntowanej załogi statku Bounty. Nie wiem, czy o tym słyszałeś, nie?
2: No.
0: No i oni tam się właśnie zbuntowali i rozbili się na tej wyspie i zostali to. I to już tam, ile są, 400 lat temu to było. Czytałem kiedyś tą historię, gdzieś znalazłem właśnie szczegóły takie większe, nie? A możliwe, że to i nawet na Wikipedii jest opisane.
2: No w takich miejscach oni mają bardzo niską, znaczy bardzo słabą pulę genetyczną tak naprawdę, wiesz. Także żeby tam się rozmnażać i założyć cywilizację, to oni potrzebują ludności napływowej, nie? Bo potem się same downy będą rodzić, no. Brzydko mówiąc, a wy mówicie, że Koreańczyka mówisz, tam, że rozpoznasz od Japończyka. Koreańczyk ma taką cechę charakterystyczną, że on naprawdę wygląda, jakby to był żółtek z zespołem Downa. Jakbyś wziął białego, który ma zespół Downa i postawił koło
3: Jezu,
2: Koreańczyka.
3: A ty jesteś jakiś straszny, okropny. Tutaj jak,
2: nie,
3: wiesz, no,
2: to
3: Korwin,
2: sami Koreańczycy o sobie mówią.
3: Ale ja mówię o tym, jak ty się wysławiasz, jakich słów używasz, no taki wiesz, no Korwin razy 5, nie? Kurwa, jak Downy skośne okie, białas, białasem się zmiesza, to Downa mamy. No kurwa, tak się nie mówi, no kanał mi z rowerka spadnie, proszę trochę bardziej poprawnie.
0: No ale powiem ci tak, jak popatrzysz na Anglików, tak samo Norwegowie są bardzo, Skandynawowie są bardzo charakterystyczni z wyglądu, ale jak na przykład na Anglików popatrzysz, szczególnie wśród kibiców, to widzisz takie ziemniaczane twarze. To jest prawda akurat. Jak ja, Angola, Irlandczyka, właśnie po takiej lekko ziemniaczanej twarzy, ale szczególnie Anglicy mają coś takiego w sobie.
3: Czech też chyba będzie często taki jakiś taki jakby z innej gliny troszeczkę wyrzeźbiony, nie?
1: Epiczki, lubię Czechów. To śmieszni ludzie są. Tak samo pewnie oni o nas myślą. Ale Czesi to są takie trochę jednak małe skurwysyny, mimo że są śmieszni, bo oni Polaków to nie lubią. My to w sumie do nich nic nie mamy, ale oni dużo do nas mają. Nie wiem, w sumie.
0: Oj, zobacz taki kanał Starożytna Historia Polski. Tam młody historyk opowiada o czasach jeszcze sprzed Mieszka. I o tych naszych stosunkach Czesi w ogóle też mieli.
1: Że to by tak zostało, że to by z pokolenia na pokolenie aż tak przechodziło, no, bez przesady.
0: Czesi to mieli swoje za uszami.
2: My nigdy z wojny z Czechami żadnej chyba nie mieliśmy żadnej poważnej takiej z tego, co
0: się... Że nie za chrobrego było, oczywiście, że były.
3: A Czesi chyba, tak słyszałem, że chętnie donosili. Jak trzeba było i poddali się w sumie, potem donosili. No też ktoś może powiedzieć, że to Polak lepszy, bo walczy, bo mniej, no ale może mniej, nie? Bo oni jako któryś z tam krajów tego bloku wschodniego dawnego, to właśnie tam jakoś się wybijali obywatele, jeśli chodzi o donoszenie. Wszędzie szpicle, wszędzie donosy.
0: No to mówisz o NRD, o Stasi.
3: No chyba ja, też, ale nie wiem, jak to z Czechami było. Nie wiem, jak to z Czechami było.
0: Czesi byli i Węgrzy byli tacy w miarę buntowniczy. No Czechom zabili premiera, tak, Dubčeka. To chyba był Dubček się nazywał, nie pamiętam już teraz, nie pomyliłem.
3: Dubček?
0: Węgrzy to wiadomo, 56 rok, tak, słynny bunt. No i tutaj też ten silny argument o tym, że czytanie nie zawsze jest korzystne, bo jak na Czechów napadaliśmy, zresztą podobno za namową naszego generała, ta interwencja była w 68 przeprowadzona, namawiał nam bardzo podobno, to w gazetach rano napisali, że armia radziecka jest niepokonana. No więc skoro jest niepokonana, to ludzie się po prostu poddali, nie? Natomiast ponieważ Afgańczycy 70% nie zna czytania i pisania, to jak w 80 roku weszli do Afganistanu, to jak napisali, że jest niepokonana, to nikt o tym nie wiedział, bo nie umiał czytać i się postawili, nie? Co osłabiło Związek Radziecki i się skończyło, jak się skończyło, nie?
2: No Afganistanu nikt nie podbił nigdy, nie?
0: No bo można tam co podbijać, no.
2: W połowicznym sukcesie Ameryki, ale też się wycofali, zostawili w cholerę sprzętu i poszli.
0: Bo i tam teraz idzie forsa. Ostatnio oglądałem materiał takiego podróżnika polskiego. No i wielu jest teraz takich, co podróżuje i vlogi robi, nie? To no. Kurka wodna, jak tam się rozwinęło to wszystko w tych miastach. Ja pierdziule. Tam rozmawiał z tymi, jak oni się nazywają, kurczę, ci lokalsi, tacy Arabowie, ci tacy bardziej ekstremistyczni. Zapomniałem już, kurde, jak oni się nazywają. Tak. To normalnie tam na luzie gadają, bo bez przesady, to nie ma aż tak źle. Już oni się już tak ucywilizowali, nie? W tych miastach normalnie, fajnie wszystko wygląda. Jakieś hot dogi, nie hot dogi, pizzerie, kurde, porobione.
1: No, ta młodzież teraz, no, hot dogi, pizzerie, internet, jajka niespodzianki. No. Za moich czasów, co jedyne jajko niespodzianka, to jak matka zrobiła jajko na twardo i wyszło na miękko. A potem i tak wszystkich ubecja zabierała.
0: Bary mleczne byśmy mogli, przecież myśmy w Afganistanie byli wojskowo. Powinniśmy mieć jakąś korzyść. Polskie te kotlet burgery na przykład, jakieś takie sieci powinny tam być. Jakieś polskie z połem właśnie, żeby weszło, nie? A my z tego nic nie mamy, kurka wodna. W Iraku, co my mamy w Iraku? Nic tam nie ma.
3: Tak, i jeszcze jak chcemy ratować nasze rolnictwo, nasz tutaj przemysł zbożowy, to wielki foch. Jak to? A nie ukraiński ważniejszy? Co to?
0: A nie, no z tym zbożem to jest okej, okay, słuchaj. Z tym zbożem idzie ciężka zima. Idzie ciężka zima, słuchajcie. Zobaczyć, ile tona tego zboża kosztuje. Ile kosztuje tona węgla. Jestem pewien, że jest ta tona zboża dużo tańsza. I na opał normalnie palić tym. Tak jak rolnicy.
1: Z Ukraińców poszedł pozew i nie będziemy mogli się jakby w nim, jak Polska jako kraj, nie będzie mogła się bronić, tylko będzie reprezentowana przez Unię Europejską.
3: Super.
0: To są bzdury totalne. Jakbyśmy chcieli, to byśmy zrobili, co byśmy chcieli i tyle.
1: Ale wiesz jak jest.
0: Zresztą to już jest tylko kwestia czasu, to już jest po Ukrainie, także...
3: Pan Żeleński raczył też powiedzieć, że pewne kraje, mryk, mryk, tu do nas, grają jak Putin im zagra. To ładnie nas podsumował tutaj.
1: Gra jak Niemcy jemu zagrają.
3: No. Ładnie to tak nas w sumie podsumował.
2: Roman Bandera to prostytutka Hitlera.
3: Może nie. Tutaj już...
2: Roman, czy Bogdan, czy jak on się tam nazywał? Jeden ten.
0: Nie, bo go tutaj Krawca zablokują mu filmik i będzie dopiero.
3: Dobrze jak filmik, bo przy takich okazjach to się strajka też i dostaje, więc apeluję jednak o pewne wyczucie też.
1: Jeszcze ani
0: faktem jest, że ten minister tam, co jeszcze, on już zrezygnował chyba. Czy go odsunęli tam w tym, ale nazwisko miał zajebiste teraz, Ryzników, nie? Wiecie, co to znaczy, nie?
2: Rzeźnik?
0: Jak?
2: Rzeźnik?
0: Nie, podżynaciel, tłumacząc dosłownie.
3: Podżynacz.
0: Ryzników. Ryzjat, od ruskiego ryzjat.
1: Geralta, rzeźnik z Moskwy.
3: rzeźnik ten, z Rivi, jak tam było coś w tym Wiedźminie go nazywali?
1: No, rzeźnik Blaviken.
3: Aha, z Blaviken właśnie, rzeźnik z Blaviken. No.
1: Zajebał pół wsi.
3: Się wkurzył. No.
1: Miał tam zły dzień każdemu Bożemu.
3: Bo to źli wieśniacy byli.
1: No, przyszedł tam Antonio.
0: Zauważyliście pewnie, że od kilku dni, tak samo jak było wtedy z tą całą zarazą, jak 24 po prostu z dnia na dzień znikło, tak teraz praktycznie podobnie jest
3: co
0: z naszymi sąsiadami wschodnimi, nie? Znikł praktycznie. Z mediów to tam już tam na czwartej, piątej pozycji, gdzieś tam daleko. pokazują i głównie prezydenta pokazują. Już praktycznie nic nie pokazują z tych rzeczy. No.
1: A jak myślicie, czy więcej będzie koperku czy pietruszki?
3: Komu...
1: Gdzie więcej kupią koperku czy pietruszki?
3: Chyba nie rozumiem dowcipu chyba.
2: Ja też nie.
1: To nie, to nie będę ci tłumaczył, bo to w sumie nie mogę się go wytłumaczyć. Aha. Ale tak chyba rozumiem.
3: No dobra. Powoli będziemy kończyli, trzecia w nocy.
0: To samo chciałem powiedzieć 3 sekundy temu.
2: Jak nie kończyli? Przecież tyle donate'ów dostałeś dzisiaj. No. Do rana miało być.
0: Ale się skończyły, przestało już przychodzić.
3: Godzin.
0: No.
3: 6 godzin jest w sumie bardzo wcześnie wstałem.
0: A ja o 3 się kładę, więc za parę minut już tak mój czas, już staram się na te stare lata nie przeginać ze składzeniem się późnym spać. Bo ten człowiek taki śnięty. Myślę, że do 3 to jest tak maksimum. Krawiec też już wchodzi w ten wiek, że będzie też tylko do 2 na przykład, nie?
3: A potem już na koniec, na 15 minut tylko wejdę, coś pocharczę. Już taki
1: to
3: stary.
1: To mówię inaczej. Ja ci, krawiec, wyjaśnię to w taki sposób, żebyś zrozumiał, a żebyś nie miał problemu z tym koperkiem i pietruszką. Najczęściej w niedzielę, tak przed godziną 19, bardzo dużo straganów się pojawia na Twitterze, raz idzie, i dużo osób mówi, ile pietruszki albo koperku sprzedali.
0: No, u nas się przed Biedronką otworzyła taka, jakby to powiedzieć, uliczny handel się zrobił. Nie wiem, pozwalają im chyba tam, bo to chyba jest plac, cholera wie, czy to jest miejskie, czy to jest biedrońskie. Ale tam pozwalają im, jakieś tam koce sprzedają, jakieś zabawki z hurtowni. Widać, że to z hurtowni pobrane. Handel się, taki mały ryneczek się zrobił, kilkustanowiskowy na razie, ale coraz śmielej, coraz więcej może się, kurde, otworzy. Ja lubię takie ryneczki właśnie, żeby były. Takie, że tam sprzedaje. Na przykład ostatnio gościu sprzedawał gaz. Nie? Kuchenki gazowe turystyczne i gaz w kartuszach 470 ml, nie? I ludzie podchodzili, brali, bo może przecież zimą nie być, nie?
2: Lepszy jest taki gaz w takich kurczę, kamyczkach, takich karmelkach, i tam te kamyczki się podpala, czy coś tam się z nimi robi i wtedy gaz powstaje. To.
0: A to karbidowe są rzeczy.
2: No, coś takiego.
0: No, to tego... Tylko one bezpieczniejszy moim zdaniem jest kartusz, zwyczajnie taki kartusz i taka kuchenka turystyczna, dwupalnikowe są też, jak ktoś by chciał mieć więcej. I właściwie być off-grid, wtedy można rozwiązać umowę z gazownią i nie mieć gazu z tych, jak się nazywa te nasze, te PGNiG, tak? Czy teraz to jest Orlen, chyba pod Orlen, to oni tam fuzję też zrobili. I mieć po prostu własny gaz.
1: Znaczy własne, i tak od kogoś to kupujesz,
0: ale to słuchaj, 5 zł kosztuje w hurtowni prawie pół litra tego, nie? No kiedyś robiłem test, to na 2 palniczki, no, na małe gaziki to starczy na tydzień, tak jak dla mnie.
1: A ciebie to starczy, styknie ci, bo tam zjesz solo, czy tam ewentualnie 2 osoby, twoja córka aż tak często też pewnie nie jada w domu, pewnie gdzieś wychodzi często na miasto. No wiesz, jak ty masz sam jeść, no to wiesz, nie jest problem, ale jak ktoś ma rodzinę, no to już będzie ciężko.
0: Nie, no ja mówię dla osób, które to mogą zrobić, nie? Po prostu, nie? Także to nie jest oczywiście dla każdego, to jest dla jakiejś mniejszości, ale jak żyją ludzie w kamperach.
1: Warto mieć, bo można łatwo to dostać na Allegro. Ja to kupiłem sobie też. Mam taki właśnie palnik na karty i to jest dobra sprawa, tak żeby mieć po prostu, tylko... No mówię, że to tak do korzystania codziennego raczej nie ma sensu, ale jak właśnie gdzieś wyjeżdżałem na jakiś tam kemping, czy w góry, czy gdzieś tam indziej, to w sam raz było, żeby sobie herbatę zrobić, czy jajka ugotować, czy jakąś tam inną rzecz.
0: No teraz to w ogóle warto mieć trochę takich rzeczy zachomikowanych, bo czasy mogą być takie, że będą wyłączać prąd, to jakieś jakoś baterię słoneczną, albo chociaż pokrętło, takie są dynama do kupienia, do wytwarzania prądu, żeby sobie naładować urządzenie, mieć jakąś stację CB małą. Ja na przykład taką mam, bardzo, bardzo uniwersalną. Nie jest to zbyt duże urządzenie, ale do 30 km działa. Jakiś właśnie palniczek taki właśnie swój, nie?
2: No, takie rzeczy się mogą przydać. Może się okazać, że wiesz, zdarzy się jakiś kataklizm i właśnie tylko takie formy komunikacji, jak właśnie CB radio, czy jakieś takie domowe patenty mogą nam uratować życie. Ja słyszałem, no, że są takie...
0: uprzejmości, nie?
2: Nie wiem, czy to prawda, ale słyszałem, że są takie bomby, co po prostu puszczasz bombę, ona eksploduje nad jakimś miastem i wypuszczasz z siebie jakiś taki ładunek elektromagnetyczny, że tam wszystkie sieci padają z tego prądu.
0: Tak. Każda bomba nuklearna od pierwszego do trzeciej generacji detonowana jest zawsze w powietrzu. I zawsze powoduje impulsy EMC, także impulsy jest taki efekt.
1: IEM w polskiej wersji, a w angielskiej Electromagnetic Pulse, czyli EMP. To są pola.
0: No powiedziałem po polsku, po angielsku. No.
1: Ale to nie trzeba mieć bomby nuklearnej, są specjalne bomby, które tylko generują. Puls.
2: Właśnie o to mi chodziło, że tam to nie sieje żadnych zniszczeń, tylko po prostu odcina całe miasto od prądu. Nie?
0: To bomba trzeciej generacji, tak zwana bomba neutronowa. Dokładnie.
1: Impuls właśnie podczas wybuchu jądrowego, czyli ten NMMP, i masz jeszcze taki zwykły lightning electromagnetic pulse, czyli ten taki podczas...
0: Jeśli macie kuchenkę mikrofalową, to macie takie IMP, macie w swojej kuchence mikrofalowej. Nazywa się to lampą magnetronową i gwarantuję wam, że 800-watowa lampa magnetronowa wyłączy wszelkie monitoringi, wszelkie elektroniki w promieniu kilkunastu metrów, jeżeli się ją wyjmie bez ekranu. Także...
1: Dał ci te 500.
3: Ja miałem dostać 500, a dostałem 5.
1: Wycinek mu się... No.
3: Ale dziękuję i tą monetę przyjmę, choć jest mi już dostatek ich, to i to mnie pogardzę.
1: Nie, no nie mów mi, jakby 5 zł leżało na drodze, to byś nie podniósł?
3: No, brałbym.
0: A ja nie podnoszę monet, daję dzieciom, jak przychodzą.
1: No, taki bogaty.
3: Chociaż
0: nie, no bo
3: trochę bym się na przykład bał.
0: Często znajduję pieniądze na ulicy.
3: Trochę bym się bał na przykład, że ktoś chce zrobić pranka i przykleił superglut ten pieniążek. Ja się będę z nim mocował tam 10 minut. I...
0: A widzisz, a ja podnoszę przez chusteczkę zawsze. Jeżeli już podnoszę.
3: Bułkę w bibułkę.
1: Nie, to problem podnieść.
0: Także to nie jest tak, że się po prostu weźmie podniesie, nie?
2: Miał ostatnio telefon wybuchł. Chciałem otworzyć telefon taki, co się nie otwiera, ale nie wiedziałem, że się nie otwiera, tylko że tam ta bateria jest jakby na stałe przytwierdzona i ten tylny panel od telefonu też jest przyklejony. I chciałem go otworzyć na siłę, no i się nie dało. I tak wziąłem i walnąłem w to młotkiem. I mówię wam, pierdolnęło tak, że dobrze... Naprawdę dobrze, że ja to zrobiłem młotkiem i byłem gdzieś z pół metra od tego telefonu, bo wszystko się zapaliło. Masakra, nie?
0: To jest zabezpieczenie przed ciekawskim użytkownikiem, po prostu, żebyś nie mógł odgapić, to wybuchają proste.
1: Co ty, kurwa, chciałeś zrobić?
2: No chciałem otworzyć telefon i się nie dało, bo on był tak zrobiony, ten Xiaomi, ten chiński, był tak zrobiony.
3: No, się nie da, ja też próbowałem. Słuchaj, to też próbowałem właśnie tego Xiaomi otworzyć przez pół godziny, bo na początku nie załapałem, że SIMa się wkłada do szufladki. Myślałem, że to tylko na karty pamięci.
1: O Jezu, ale ty stary telefon miałeś, jak ty takie rzeczy nie wiesz.
3: Ale co, jak miałem tego Alcatela, który mi jeszcze służy notabene, no to tam otwierasz z tyłu ten plastik i masz miejsce na miejsce na dwie karty.
1: A to już żaden telefon prawie nie ma wyciąganego tyłu. To już przeminęło z wiatrem od dobrego 2015.
0: No, ale ja mam triple SIM, nie mylić z triplem. Triple SIM to jest z trzema kartami.
1: No ale to jest rzadkość, to zwykle dwie są. No i masz szufladkę na dwie karty SIM albo tam na SD kartę, a jak masz super fajny telefon, to masz SD kartę i dwie karty SIM. To już w ogóle, ale to jest rzadko. No i jest ta opcja, ale jak chcecie, to można wyciągnąć tą baterię, tylko to nie jest proste. Trzeba ten telefon nagrzać czymś. Nie zeszł,
2: słyszałem. Nie polecam nagrzewać tego. Człowieku, ten telefon to się nagle, jak był taki cieniutki, miał tam pół centymetra, to nagle się zrobił, wiesz, na 10 centymetrów, człowieku, ta bateria, to się rozwarstwiła w ogóle. Wszystko się zaczęło palić. Siwy dym poszedł z tego i to taki kwaśny, taki bławiący.
1: Ale chłopie, bo ty młotkiem to pierdolnęłeś i po prostu naruszyłeś strukturę baterii.
3: No nie gadaj, ale kurde, dzięki Sherlocku Gumballu.
1: Nie, no bo jakbyś normalnie to wyciągał, czyli...
2: Jak normalnie, jak tego się nie da otworzyć w ogóle?
1: Klej musisz po prostu, klej musisz poluzować.
0: Uszczelka taka dookoła jeszcze, nie? To ja bym ci to otworzył, tylko też bym ci pewnie uszkodził. Wiem, bo kiedyś otwierałem Dudziego i złamałem go na pół.
1: I musicie mieć przystawkę. Przystawkę potrzebujecie z dwóch stron, nagrzejecie klej i to wam puści, tylko musicie mieć odpowiednie narzędzia do tego.
3: A co ty tam złamałeś tego pancernego Dudziego?
0: Nie młotek.
3: A co ty
0: tam... Nie młotek. Ja tak kiedyś naprawiałem drukarkę pięścią właśnie, nie? I router.
3: No słyszeliście, no,
0: dlatego teraz musiałem kupić
3: Etam w rękach rozgniata pancerne Duji. Nawet jest taka moc.
0: Nie, pancerne Duji, sobie właśnie z niego rozmawiam teraz. Słychać mnie gorzej trochę, bo ma świetny mikrofon, ale słuchawki niestety mam tylko jedne sprawne z mikrofonem.
3: On ma wszystko świetne. Złotych.
1: No. Nie no, to było piękne. Słychać mnie gorzej, bo ma świetny mikrofon.
0: Nie, Duji, masz świetny mikrofon. No, poczekaj, wyjmę słuchawki. Teraz popatrzcie, jaka będzie różnica, jak wyjmę słuchawki. Uwaga. Żywo wypiętych słuchawkach. Niestety, jak wepnę słuchawki, to będzie znowu z powrotem...
3: Magia.
0: Lipa
2: straszna, rzeczywiście,
0: to jest słuchawka, to jest mikrofon.
3: Magia.
0: No.
1: Magia.
0: Lepiej jest?
1: No jest.
0: Lepiej było?
1: Ale nie, no, te słuchawki też miały dobrą jakość, to też nie było fatalne.
0: To teraz jestem z powrotem na słuchawkach właśnie.
1: Jest okej.
0: A 9 zł za nie dałem, już nie ma ich w Carrefourze, już nie ma.
1: A ja dałem za swoje 12.
0: No widzisz, to masz lepsze.
1: A lepsze.
0: 25%. Nie, ja muszę sobie wyczyścić moje kosy, takie porządne słuchawki mam. Kosa. Muszę sobie je wyczyścić, bo to są takie ogromne i sobie podłączę do tego dużego i będę jak w studiu miał.
1: Ja bym mógł oddać słuchawki, bo mam fajne słuchawki, ale mi się w uszach nie mieszczą. To znaczy, gumki są jakieś debilne i one wypadają mi z uszu.
0: A, bo to sobie trzeba kupić woreczek.
1: No nie.
0: Gdzie te gumki zdejmujesz i nasadzasz nowe.
3: Ty no, ja kupuję takie za najtańsze za 20 zł, bo mi się ciągle psują. Więc biorę takie najtańsze i tam są wymienne gumki o różnych rozmiarach.
1: Ale są, wszystko. Chuj, żadne nie pasują. A jak zmieniłem gumki na lepsze, takie fajne JBL-ków, one się mieszczą, to chyba do tego, do stacji ładowania nie chcę już wejść.
2: Ja w ogóle nie kupuję takich słuchawek. Ja kupuję takie uszy, to się zakłada normalnie. Takie normalne, standardowe słuchawki z nałożeniem na uszy. I powiem wam, że jestem tak zadowolony, że ja pierdzielę.
1: Słuchaj, mi się pięknie.
0: A ty często sobie dłubiesz palcem w uchu? Bo chyba nie, bo jak byś sobie dużo dłubał palcem w uchu, to ci się każde słuchawki zmieszczą.
1: No nie, to nie chodzi, że właśnie ja źle powiedziałem, że one się mieszczą, tylko wypadają. Nie wiem, lub...
0: A, to musisz kupić większe gumki w takim razie.
1: Ale mam wszystko i to... Bo jest problem, że jak dam te fajne gumki, które wchodzą mi, ja nawet mam takie nie gumki, tylko gąbeczki nawet, to one mi wtedy do pudełka nie chcą wejść, bo to są bezprzewodowe, które muszą się...
0: Właśnie, do dupy takie słuchawki bezprzewodowe, to napromieniujesz się.
3: Do uszu.
0: Na to.
2: Takie są najgorsze, najłatwiej zgubić później w kosztach. Czyli
1: nie, nie.
2: Przewodowe douszne, to one kosztują zawsze dużo, A najłatwiej takie zgubić później. Już takich nie kupuję.
3: To sobie ja kupuj te do dupy. Te do dupy, to ich nie zgubisz sobie. Wsadzisz, naciągniesz, majciory.
2: To są takie?
0: Nie, takich.
3: Nie wiem.
0: Słuchawek nie miałem, ale tam mówi, że są. Tuning taki słuchawek. Wiesz, jak wygląda taki tuning? Bo to są takie malutkie dwie i tak sobie wsadzasz osobno do lewego ucha, osobno do drugiego i nic je nie łączy, nie? Takie no. Masz, nie?
2: No, no, znaczy to, nie.
0: No to niech Gumball weźmie sobie, kupi przy kasie w Żabce, są takie plastry dla dzieci.
1: Nie, tam, ja już wolę sobie robić tak, że wyciągam te po prostu gąbki i wkładam bez tych, bez tego do pudełeczka i wtedy się ładuje. No to też jest jakaś opcja. No i tak, chciałem kupić te na kablu, ale tak miałem taki myk, że już czwarta para tych samych JBL-ów mi się zepsuła, a ja nie znam żadnych dobrych, tanich słuchawek, które mają dobry mikrofon, bo tu też chodzi o mikrofon. I te JBL zawsze dobry mikrofon miały, tylko problem jest, że jakoś kurwa po czasie mi się prawa albo lewa słuchawka psuła i mam już, nie wiem, chyba z trzy pary tych JBL-ów, a one tam za 30 zł chodziły i zawsze mi się już po dwóch czy tam roku psuły.
2: A niech, no, to jest prawda, też niech, miałem taki problem.
3: Niech ktoś wsadzi sobie takie słuchawki do nosa, zobaczymy, czy jest jakiś dźwięk, bo to może być, może się okazać, że jest całkiem ciekawy dźwięk, jakiś taki przestrzenny, z wewnątrz, tylko do nosa właśnie.
1: To musi być duży wibrator i będziesz od razu głowy za głośnik robił.
0: Teraz widzisz, ja mam Blue Sky, to jest marka Blue Sky, znana marka, nie, w Carrefourze. I to jest, widzisz, za 9 zł. Teraz wziąłem troszkę do ust bliżej mikrofon. Popatrz, jaki jest jakość dźwięka dobra. Jak tam JBL-a trzeba, nie trzeba.
3: Jakość dźwięka. Jakieś
1: tam jakość... Panasonic czy tam inne, to też byłoby okej. Okay. Tylko mnie kurde nie chcę jechać do Actiona czy do innego sklepu, bo to tam najtaniej kupię słuchawki. Na razie korzystam z tego, co mam. Jak będę bardzo potrzebował, to pewnie pojadę. Tam są jakieś tam irbacy za 20 zł czy 30. Bo takie duże słuchawki, to ja mam soniacze swoje. I te moje soniacze to już, nie wiem, 3 lata mi sprawują i zero problemów. No. Cały czas zajebiste. No.
2: Takie trzeba kupować właśnie, a nie te douszne. Te douszne są gówniane.
1: No są, tylko wiesz, czasem po prostu nie da się inaczej. Na przykład jak idziesz tam gdzieś tam, nie wiem, deszcz pada, wiesz, no to nie będziesz zakładał dużych słuchawek, tylko sobie...
2: Czy czapkę załóż.
4: Ale to nie zakładasz tych dołusznych słuchawek.
0: Sobie normalnie weź.
4: Nie zakładasz tych dołusznych słuchawek, tylko kiedyś były takie fajne, że tak wkładałeś do ucha, one były takie, wiesz, jak nie plusk, to jakieś, które tak blum.
1: Ale to strasznie bolą mnie od tych takich dłuższych, bo ja wiem, o co ci chodzi. To te, co...
0: Albo ty kupujesz źle słuchawki, kup sobie, już ci mówię na twój ból uszu, bo to samo miałem przy Pioneerach, zajebiste słuchawki.
4: Ale do kogo ty mówisz?
0: No, do tego, do Gambola, bo jego małżowiny bolą. Kup sobie słuchawki, tylko musisz poszukać bardzo dobrze, bo one są już rzadkością. UR20 COS i masz sprawę z głowy. Ten model sobie, UR20 COS. To są tak zajebiste, ogromne muszle mają te słuchawki i leżą idealnie po prostu na głowie. Nie czuć ich w ogóle.
4: Jak jeszcze raz? Mógłbyś powtórzyć?
0: UR20 firmy COS przez 2S.
4: Przez C czy przez K?
0: KOSY.
4: Okay.
1: Ale te UR20 to ja widzę zwykłe duże słuchawki.
0: Teraz, no to są duże. No
3: teraz
0: tak.
3: Słuchaj dalej. Telefon najlepszy, iPhone.
1: Ale ja mam tam duże słuchawki. Ja mam te soniaki. Ja mam takie, że to nawet nie mam co wymieniać. Ja mam te soniaki.
0: A do ciebie uszy bolą od środka. A, widzisz.
1: Bo te duże, ja mam soniaki, to one są super wygodne. To nawet nie mam co wymieniać.
3: A ja mam słuchawki stereo.
1: Wow. Co, jakieś kurwa mono?
2: A ja mam mono.
3: Wy się śmiecie, ale ostatnio jak gmerałem w ustawieniach dźwięku w tym nowym Windowsie, to ustawiłem sobie po prostu tak najzwyczajniej w świecie dźwięk mono. jest taki przełącznik i się tak dziwiłem, co tu tak chujowo ta karta gra. Takie wszystko jakieś płaskie, te tony jakby i tak, no a szkoda, ten stary komputer ładnie grał, ale potem dopiero załapałem, że to przez to mono.
1: Ja pierdzielę. Nie, to ja powiem, jeśli chodzi o audio, no to ja ewidentnie wolę duże, pełnowymiarowe słuchawki. Ja mam sam chyba 4 pary. Dwie takie chińczykowate superluxy, ale one nigdy nie były dobre. One raczej chodziło, że miały dużą impedancję, czyli można było napierdolić do nich woltażu i grały jak same diabły. Bas był wywalony. Ale tak do takich zwykłych rzeczy to mówię, soniaczki co ja mam to są te chyba WH, bo WF-y to są malutkie, WH1000 XM3, to one swego czasu kosztowały tam 1200 zł, teraz taniej, można je dorwać za 700. No i one po prostu grają wyśmienicie i mają takie opcje, że albo można je po kablu podłączyć, albo na Bluetooth. Ja sobie na Bluetooth korzystam, bo mają fajny kodek, że prawie jak bezstratnie jest. I to naprawdę dla mnie brzmi zajebiście. Ja bym mówił, o, możesz sobie kupić Sennheisera, tam B500 czy coś tam i one będą kosztować 10 tysięcy złotych, tylko do nich musisz kupić sobie gąbki welurowe, bo ten welur to jest najważniejsze, bo wtedy ten dźwięk będzie taki ciepły i kable, one muszą być pozłacane, to takie za 300 zł musisz kupić, a karta dźwiękowa to tylko na lampach, bo jak nie masz lampy, to no to kurwa, to ty nawet nie słuchaj muzyki, bo co, ty pojebał się?
3: No a tymczasem dołączył niespodziewanie do nas Kotek Mruczek, który też lubi takie tematy. Witam serdecznie.
5: No witam, właśnie usłyszałem. O Jezu. Właśnie usłyszałem mój ulubiony temat i ja się tutaj chciałem podłączyć, bo ja tylko spojrzałem na tytuł audycji z dupy do ust, pod czym włączyłem audycję i ja tam coś mówił, że coś przybliżył do ust, nie chcę pytać, nie chcę wiedzieć, nie mam absolutnie zamiaru, żeby w to wsiąkać, ale gamble, bo tutaj mówiłeś, że coś, że szukasz tych słuchawek, tak jakiś taki
4: ale
5: Bluetooth.
4: Witam cię serdecznie w ogóle, Kotku Mruczku, bo chciałem się przywitać z tobą też.
5: Uszanowanko, no uszanowanko.
3: Ja też, dzień dobry, cześć.
5: Dobrze, no panowie, nie przedłużajmy, nie róbmy z tego tutaj festiwalu miziania się. Słuchaj, no nie można mieć wszystkiego, tak? Wiele słuchawek miałem, wiele słuchawek mi się zdarzyło słuchać i gdyby zdarzył się taki ktoś, to zrobiłby dobre słuchawki Bluetooth, które miałyby dużo baterii, dobrze brzmiały i miały jeszcze do tego dobry mikrofon, no to on by zwyczajnie zaorał cały rynek, tak?
4: Tak jest.
5: I ja nawet jestem gotów uwierzyć, że jest jakiś taki spisek. Ja pamiętam, miałem w szkole średniej takiego bardzo spiskowego fizyka, który twierdził, że istnieje jakiś taki materiał, z którego można zrobić idealne żyletki do golenia, także nie musisz kupować tych nowych żyletek i on jest zamknięty w firmie Gillet w sejfie, patent na ten materiał, żeby nikt czegoś takiego nie zrobił, żeby cały czas te żyletki trzeba było wymieniać. Nawet byłbym gotów uwierzyć, że takie rozwiązanie by istniało. Natomiast współcześnie, kiedy transmitujemy ten dźwięk cyfrowo, kiedy mamy pewne ograniczenia, bo żeby słuchawka była wygodna i żeby ten mikrofon był dobry, no to ten mikrofon mimo wszystko musi być mniej więcej blisko twojej gęby. No tak niestety nie jest. Teraz mówię z komputera, brzmię całkiem spoko. Jeżeli mówię ze swoich słuchawek, które kosztowały prawie 1000 zł, to wtedy ten dźwięk, jeżeli z nich dzwonię, jest po prostu kiepski, jest naprawdę słaby. Jest nawet, powiem szczerze, gorszy niż, nie wiem, słuchawki stokowe od iPhone'a. Tylko i wyłącznie dlatego, że celem jest to, żeby one dobrze brzmiały. I dlatego sam mam 3 pary słuchawek, z których korzystam. Jedne to są takie studyjne, na których teraz jestem, gdzie sobie siedzę w domu i one są wygodne, tak, do których mam osobny fizyczny mikrofon. Drugie, które mam na miasto i trzecie, że tak powiem, które mam, no powiedzmy do konferencji czy tam do coli w pracy. No i to są takie najprostsze, że tam właśnie stokowe od iPhone'a, tak? Nie ma opcji, żebyś znalazł słuchawki, które będą wszędzie dobre. Tak samo jak, nie wiem, nie znajdziesz butów, które będą świetne do biegania, chodzenia po górach i żeby jeszcze były ładne i można było w nich pójść na wesele.
3: Mi się ta cerata zdarła z tych nauszników. Muszę nowe kupić. Dziękuję.
5: A, a widzisz, a moje słuchawki mają welur, welur się pierze i jest mięciutki, jest kopany.
3: O, ty go ściągasz, tak, i pierzesz? Fajnie.
5: No.
3: Jak to higienicznie, bo to się zbiera, ten łupież, brudy, miód z uszu, tam wszystko jest.
5: No jak, pod przede wszystkim.
3: Jak pod klawiaturą, słuchajcie, jakbyście klawiaturę swoją po latach otworzyli, to byście tam też niezły ekosystem być może jakiś zobaczyli.
5: No na studiach się śmieliśmy, że jeżeli sobie wytrząśniesz rzeczy spod spacji, to jak to było? Mam więcej jedzenia pod spacją niż ty w lodówce.
4: Dobra, to ja ten wykorzystam pauzę i szybko wtrącę. Wiesz co? Chodzi mi w ogóle dwie kwestie, bo ja na przykład jestem bardzo fanem starych słuchawek, starszych słuchawek, starszych wersji, bo chodzi mi o co mi chodzi? O te słuchawki, te takie niedouszne, tylko te takie kurwa kanałowe, które są strasznie takie, ja nie wiem, doodbytnicze. Nazywam to w ten sposób, żeby porównać, tak, że po prostu one tak wchodzą głęboko, tak strasznie są inwazyjne. Dla mnie, na przykład dla moich małżowin, nie? I dla mnie są chujowe, po prostu nie lubię ich. Są dyskomfortowe, są niewygodne, są mało słyszalne, te gumki się wysypują, gdzieś, wiesz, odczepiają i tak dalej. Może nie, że marzę, ale generalnie bym chciał, bo tamte też miały minusy. Te uszne takie słuchawki plastikowe, niech będą plastikowe, tylko niech będą dopasowane. Z tym, że no minus był taki, że jak się wkładało to do ucha, to też po prostu bolała mała część ucha, tej małżowiny gdzieś tam w środku, co nie? One może nie były dogłębne, natomiast inny minus był taki, że były sztywne, bo to był plastik, jest plastik i odbijały ten. I teraz tak, chciałbym może nie znaleźć tyle co kompromis pomiędzy dousznymi a kanałowymi, tyle co po prostu doskonalszą wersją tych takich dousznych, nie plastikowych.
5: Say no more. Jestem tutaj dla ciebie i mam dla ciebie perfekcyjne rozwiązanie. Są słuchawki, które nie mają takich typowych plastikowych końcówek. Słuchawki to są dokanałowe, natomiast one nie mają końcówek takich plastikowych, tylko one mają z taką pianką pamięci, z takim memory foam, który musisz wymieniać tam co 3 miesiące,
4: jak
5: co 6 miesięcy.
4: Dokładnie
5: tak, i one, wiesz, i one mają taką właściwość, że jak je rozgrzejesz palcami, to one się robią bardzo plastyczne. Jeżeli sobie włożysz do uszu, które są mniej więcej no dość chłodne w stosunku do ludzkiego ciała, to one się rozpychają i one bez względu na to, jaki jest kształt twojego kanału dousznego, to one się idealnie do tego dopasowują i z jednej strony, co jest super, tłumią, z drugiej strony są po prostu wygodne.
4: Jak cipka trochę, jak cip. No w sensie, przepraszam, takie głupie porównanie. Znaczy jak pan, no, Boże.
5: Raczej jakaś taka pianka do wypełnień, taka, wiesz, taka przy wykończeniach, co robisz. Coś mniej więcej w tym stylu, że się dopasowuje do kształtu twojego ucha i to jest świetna rzecz. Ja to kiedyś miałem w Piatonach, które tam kosztowały wówczas, nie wiem, z 5 lat temu 230 zł. Teraz mam w Szurach, Szur Aonic Free, z tych teraz korzystam przede wszystkim na mieście i w pracy. No, natomiast w domu mam normalne wielkie Beyer Dynamiki.
3: A są takie specjalne słuchawki, one są robione z nitinolu, które się dopasowują do kształtu ucha, a potem wraca kształt, jak je wyjmujesz, to wraca do takiego defaultowego.
5: Nawet powiem ci więcej, są takie specjalne słuchawki, które zmieniają treść audycji, której słuchasz, na taką treść, jaką chcesz usłyszeć. I to jest właśnie firma Shure, Shure.
4: Dobrze, a Shure, miło, tak. A powiedz mi model tych słuchawek.
5: Ja teraz mam Shure Aonic Free. Jak to sobie wygooglasz, to sobie znajdziesz.
4: Czekaj, powtórz mi jeszcze raz. Shure, tak?
5: Tak, Aonic Free.
3: Kotkiewicz ma Shura, ja mam Shura, wszyscy mamy Shura.
5: Znaczy jest trochę Shura.
4: Mam ja.
3: Przypadek?
1: Ja posiadam wygodę, bo ja mówię, dla mnie to chyba największą teraz takim wyznacznikiem słuchawek to jest wygoda. Kiedyś dźwięk, chociaż nie do końca, bo jak znam życie, to co kupowałem też miało średni dźwięk, ale teraz to już w ogóle trochę na to wywalongo, bo te soniaki, co ja noszę, właśnie one dlatego je mam, bo one są wygodne, nie ma kabla, a drugie co mam, to używam Logitechy, no i to już sama nazwa Logitech, nie? To nie jest marka jakby, która by robiła jakiś dobry audio sprzęt. Tylko on jest wygodny z tego powodu, że ma wbudowany mikrofon taki wysuwany jak sobie gierczę, bo raczej on jest do grania tam w CS-ka czy Cyberpunka czy inne rzeczy. no to mogę sobie od razu rozmawiać tam z kimś, czy na Discordzie, czy właśnie na CSGO. I tak masz rację, nie ma słuchawek idealnych. Ja w ogóle z tym nie będę polemizował, bo to nie jest jakby rzecz do debaty. Każdy ma swoje jakby preferencje, każdy ma swoje rzeczy. A co do audio, bo ty mówiłeś tam o tym, że mikrofony źle działają w tych Bluetooth, a to jest raczej czysta sprawa tego, że po prostu to nigdy nie było priorytetem, a drugie, ten kodek do audio jest zrypany i chyba go nigdy nie zmienili, bo jak z tego co wiem, zaczynasz z kimś rozmawiać, to przechodzi z tego kodeka zwykłego, który jest do dźwięku, tam nie wiem, różne są SCB, coś takiego, jest ten... Ja będę mówił, bo nie pamiętam.
5: Ale tak, masz całkowitą rację, jeżeli sobie słuchasz muzyczki i nagle, nie wiem, dajmy na to, jesteś na komputerze, który jest w stanie ci zmiksować ten dźwięk, jesteś na kodeku do odsłuchiwania AAPTX, który jest całkiem szybki, bo tutaj w Bluetoothie też mamy problem z latencją, czyli opóźnieniem między odtworzeniem dźwięku w urządzeniu, a odtworzeniem jego w słuchawkach. No to wtedy wracasz do tego, wiesz, do tego starego, wręcz pochodzącego z tych takich starych, wieśniackich od Januszy biznesu, tych takich małych słuchaweczek, co wszyscy pamiętamy. A z tego, co wiem, nic mądrzejszego nie wynaleziono, no bo jednak nie patrzono na to, że taka technologia będzie potrzebna, bo to też potrzebujesz odpowiedni bitrate, no i jeżeli ten bitrate wykorzystamy jednokierunkowo, jest to dużo bardziej opłacalne niż kombinować właśnie, żeby to było dwukierunkowo, szybko. Kiedyś pewnie się zdarzy, ale to jeszcze nie dzisiaj. Może jakieś 2 lata do przodu.
3: A przepraszam, a czy taki na przykład mikrofon krawatowy, bo słyszałem, że mikrofony krawatowe bywają naprawdę dobrej jakości, to czy to on też działa sobie bezprzewodowo przez Bluetootha?
5: Istnieją takie systemy, to znaczy może inaczej, jeżeli robisz taki, nie wiem, jeżeli sobie budujesz takie studio TVN-u, to raczej jest na zasadzie tak, że masz taki mikrofon z kablem, który jest wpinany kablem do takiego odbiornika, on jest częściej radiowy niż Bluetooth, no i wtedy masz transmisję jednokierunkową, nie musisz nic tracić na warstwę zwrotną.
1: A ja powiem, że tutaj nie do końca ja się zgadzam, że nie da się nic zrobić w tym momencie, bo przecież są słuchawki 2,4 GHz i tak Bluetooth jest też 2,4 GHz, ale tak się przyjęło nazywać po prostu zwykłą transmisję radiową. Mhm. I te zwykłe odbiorniki, one nie wiem jak to działa, bo nie mam pojęcia, nie jestem jakby, pewnie nie ma tego handshake'u, który jest Bluetooth i nie ma w ogóle połowy tych rzeczy, tylko jest po prostu sam dźwięk leci przez tą warstwę i tam nie ma problemu ani z jakością mikrofonu, ani z jakością audio, bo przecież sam ten Logitech tworzy te odbiorniki Lightspeed i słuchawki bezprzewodowe, które też mają opcję Bluetooth, ale one idą właśnie do tego odbiornika, czyli po tym 2,4 GHz. I to normalnie działa, nie ma żadnych spadków jakości, masz normalnie mikrofon, masz okej, audio z tego mikrofonu, w sensie takie jakbyś miał po kablu. Więc da się to zrobić, tylko nie po Bluetooth.
5: To znaczy problem jest taki, że problem przede wszystkim polega na zanieczyszczeniach, bo najbardziej super, jak tylko możesz sobie wyobrazić, dajmy na to, istnieją bezprzewodowe interfejsy gitarowe, z których korzystają wielcy muzycy na koncertach. Coś takiego istnieje i to jest radio powiedzmy FM. Tylko że będąc na zamkniętym stadionie możesz sobie znaleźć jakąś taką wolną częstotliwość, na której żadne radyjko akurat nie napieprza i możesz na tych powiedzmy kilkuset megahercach, dajmy na to, zrobić bardzo dobre połączenie radiowe, bo akurat zauważasz, że w tym miejscu masz całkowitą przestrzeń i nikt ci tutaj absolutnie nie przeszkadza. Problem w tym, że jeżeli byśmy to puścili w publikę, jeżeli puścilibyśmy to w świat i sprzedawali w mediamarktach, to nagle milion ludzi to kupi i zaczną sobie nawzajem zakłócywać i nie będą w stanie korzystać z tego urządzenia tak jakby...
1: Kurde, naukowcy musieli. To wszystko wina naukowców, trzeba zostać szurem. Kupię sobie te słuchawki szur.
3: Weź sobie załatw, ja słyszałem, że są najlepsze słuchawki, ale to ciężko dostać, takie od czołgisty radzieckiego, co miał na hełmofon. To tam jest taki mikrofon i takie głośniczki, to ci wszystko wytrzyma, one są, wiesz, na wojnę.
1: No, ale twoje uszy nie wytrzymają, pękną ci.
4: Pażałsta. A pytanko jeszcze do Kotkiewicza, bo okej, okay, a słuchaj, bo wiesz co, bo ja na przykład bym chciał sobie kablowe zamówić słuchawki, czyli to, co ty wskazałeś, te szury, tylko że po prostu kablowe, alternatywę dla kablowych. Jest taka opcja? Dlaczego w ogóle, czy są kablowe, czy w ogóle jest tendencja w ogóle zaniknięcia, jeśli chodzi o rynek takich słuchawek dousznych czy kanałowych, że zanikają te kablowe? W sumie nie wiem czemu, bo ja bym chciał kablowe na przykład. No właśnie, czy są?
5: Wiesz co, nie zanikają, nawet z tego Ionika są wersje kablowe, ta opcja free, jeżeli sobie wpiszesz Shure Ionik, no to znajdziesz też kilka innych opcji, które są zbudowane dokładnie tak samo, też mają te swoje przedwzmacniacze, co jest naprawdę bardzo fajną rzeczą, też mają dokładnie te same końcówki. Teraz kabel ma swoje, że tak powiem, cechy, które są wartościowe w pewnych warunkach, na przykład w domu, a natomiast też nie chciałbym w tych swoich Beyer Dynamikach teraz wyjść na miasto, tym bardziej jeżeli zacznie padać deszcz, tak? No bo no, to też jakoś tak, nie wiem, czy to głupio wygląda, czy to jest strasznie niepraktyczne. Więc to nie jest tak, że jedna technologia wygryza jakąś drugą. To każda technologia jest na coś, tak? Tak samo jak nie możesz kupić sobie samochodu, który będzie jednocześnie jeździł 300 na godzinę i dobrze się poruszał w terenie. I jeszcze miał duży bagażnik, żeby można było wózek dla dziecka i świnie przewieźć.
4: No właśnie, bo wiesz, bo tak nie ma co się opierać na modzie, bo moda to wiesz, to kant chuja rozbić, bo na przykład prosty przykład z elektryki, tak? Jeszcze 5, 7, 8, 10 lat temu, wizja elektryki, tego, srapy, papy, a teraz są zakazy, nakazy. Właśnie, w ogóle to jest ciekawy temat, jeśli chodzi o samochody elektryczne, że wiesz, chodzi o ich po prostu eksplozję i niemożność ich wygaszenia i niebezpieczeństwo stwarzające dla ludzi, dla lokali i dla miejsc zamieszkań, to jest ciekawe. No było modne i no, tu, że miało być fajnie, super tego, a teraz się tak troszeczkę jednak te koncerny motoryzacyjne z tego wycofują. To jest ciekawe. Więc jakby za modą nie ma co według mnie podążać, bo zazwyczaj to jest ściema i po prostu należy się sugerować zdrowym rozsądkiem, nauką i tym, co wskazują no nie wiem, zdrowy rozsądek po prostu głównie i tyle. Natomiast wracając do tych kabli, czyli okej, to co ty żeś polecił, czyli jest alternatywa też kablowa, nie? Co nie z tego Shura?
5: Tak, i to jest dokładnie ta sama konstrukcja, tylko oparta na kablu każdemu jego porno i to też mi się podoba. Co jest fajne w tych słuchawkach, to że oni pokazali jaja i ten system nie ma aktywnego tłumienia. Co może się niektórym nie spodobać, bo nie masz takiej idealnej ciszy. Masz wymóg, żeby dbać o te swoje końcówki i je regularnie wymieniać, ale z drugiej strony, jeżeli w przeciwfazie masz to aktywne tłumienie, to też wpływa na dźwięk, który słyszysz i w pewien sposób go moduluje, co wpływa na, powiedzmy, subiektywną jakość tego dźwięku.
4: A powiedz mi, jesteś zboczeńcem tak jak ja basów, czy raczej preferujesz soprany?
5: Ja jestem, wiesz co, to też zależy, tak? Słuchawki, które wybrałem sobie do swojego domu, do swojego interfejsu, one są bardzo bezlitosne. One przedstawiają dźwięk takim, jakim jest, co odsłuchując pewne nagrania wręcz boli. Na przykład...
4: Ale to nie. Mhm. Przepraszam, że ci przerwę, bo nie chodzi mi o twoje nagrania, bo to mi bardziej, bo to jest inna para kloszy. Chodzi mi o muzykę. Relaksacja.
5: To absolutnie nie przyjmuję tego pytania. Uważam, że ono jest całkowicie nieuczciwe zadane i odmawiam odpowiedzi na nie, bo mam bardzo szeroki gust muzyczny od jazzu po happy hardcore, więc odmawiam odpowiedzi.
4: A no tak, ty tak trochę tworzysz, to okej, w porządku, wybaczam. Dobra. No
1: nie, to... najlepiej tu podkręcić basy i wszystko wyłączyć. Są po co komu niskie, wysokie, średnie tony, tylko basy.
2: Jeszcze tylko to jest muzyka typu skuter.
5: Również tak. Jeszcze odnośnie tych samochodów elektrycznych, temat bardzo szeroki, którego nie chciałbym poruszać, ale wrzuciłem tutaj na czata Skype'owego pewne opracowanie. Krawiec, jeżeli mógłbyś, żeby słuchacze nie czuli się dotknięci nie wiedzą, przerzucić ten link na czata YouTube'owego. Bardzo fajne opracowanie, w którym brało udział 15 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. O co tak naprawdę chodzi z tymi pożarami samochodów elektrycznych i jak to jest przedstawiane w mediach?
4: Spoko, fajnie. Okej. Okay. Dobra, to ja mogę chyba oddać głos.
5: To daj. Bo na przykład, no właśnie, w tej selektywności jest to o tyle irytujące, że ja Krawca na przykład nie mogę słuchać na słuchawkach. Kilka tygodni temu zwracałem mu uwagę na to, że mu się trochę balans zepsuł na tym mikserku. No i wtedy sobie naprawił, tak, no i znowu to wróciło. Jak sobie słucham go na kolumnach, no to jeszcze mniej więcej mózg mój jest w stanie to w miarę skompensować. Jak go słucham na słuchawkach, absolutnie.

0: próbował siebie eksperta muzyki robić, ale wiem, że one są gdzieś tak podbite, co bardziej dynamiczne w tych tonach. I to dodaje do pewnej muzyki, bo mimo wszystko wydaje mi się, że producenci to wiedzą i że tą muzykę tworzą w taki sposób, żeby właśnie kompensować to, że ktoś będzie miał podbite te słuchawki. I jak ktoś ma te słuchawki po prostu takie równe, no to jest okej, okay, jak wiesz, jak robisz muzykę, pracujesz w studiu, to jest zajebiste, bo wtedy wiesz, co tworzysz. Ale jak tak do domowego odsłuchiwania, to nie wiem, czy to nie jest, powiedzmy, overkill, nie?
1: No, musi być, ja chciałem powiedzieć, że musi być trochę taka nierówność jako fachowiec, radiowiec, że jeden kanał minimalnie musi być głośniej, drugi trochę ciszej. Tak samo jak macie jajo, faceci, jedno zawsze jest dłuższe, odrobinkę. To na podobnej zasadzie.
0: Tak masz?
1: U ciebie nie?
0: Tak masz?
1: No myślałem, że wszyscy tak mają.
0: Może na lekarza pójść z tym, nie wiem.
1: Nie, to,
2: a wszyscy tak mają. Lewaki mają lewe, a prawaki mają prawe niżej.
3: Wojda Jonder.
4: Tak.
2: To jest fakt naukowy. Kobiety też nie mają dwóch równych piersi nigdy, tylko zawsze tam ten jeden sutek jest bardziej z boku niż ten drugi.
4: Na przykład lewe jądro wisi wyżej niż prawe. No, nie wiem, jak potrzebie, na przykład czy tam
3: prawe. Ja sobie pozwolę wrócić do tematu dźwiękowego, jeżeli zależy ci na tym, żeby... to nawet są specjalne strategie, tak, że na przykład, wiesz, projektujesz coś w idealnym swoim sound systemie, tak, ale potem odsłuchaj, jak to brzmi na twoim telefonie komórkowym, tak, i są nawet specjalne strategie, że tutaj bierzesz swoje, wiesz, bierzesz swoje, nie wiem, kawałki ścieżek i na przykład robisz tam o dwie oktawy wyżej kopię, która będzie prawie niezauważalna na dobrym sprzęcie, a która będzie bardzo zauważalna na chujowym sprzęcie, dzięki czemu, jeżeli ktoś puści twój kawałek w tramwaju, to ten kawałek będzie rypał, ojejku, będzie rypał. I to są naprawdę... To, no.
0: No tak. Ale jest. Jest. Musimy te niedogodności akceptować, że nie każdy ma fenomenalny sprzęt. No i tyle.
3: To jest, wiesz, to jest też coś, czego się z czasem i z życiem nauczyłem, że kiedy byłem małym chłopięciem, będąc, mając tam kilkanaście lat i mając bardzo mały budżet na słuchawki czy jakieś tam głośniki, trafiły mi się jedne takie jeszcze, z trochę przeatamizuję, ale z lat 90., które miały właśnie taką bardzo czystą, że tak powiem, barwę, no ale z trochę podbiciem basu, ale miały bardzo, bardzo szeroki zakres. No nie był idealnie prosty, ale był szeroki. I wtedy bardzo, kiedy sobie na przykład słuchałem swojej muzyki w domu na tych słuchawkach do komputera, na tych głośnikach do komputera było super, jak sobie szedłem do szkoły, no to wtedy było chujowo. No i wtedy pokochałem ten equalizer, tak? Ten korektor graficzny, gdzie mogłem sobie wyrównać te wszystkie poziomy, co jest jednym wielkim pieprzonym oszustwem tak naprawdę, bo z jakiegoś powodu artysta tak zaprojektował ten utwór, dokładnie, żeby dokładnie miał swój rozkład dźwięku po częstotliwościach w taki, a nie inny sposób. Jeżeli dzisiaj z tego nie korzystam, nawet nie wiem, w Amplitunerze mam tam, nie wiem, opcje na film, na grę, na muzykę i tak dalej, ale mam opcję Pure, gdzie mam dźwięk taki, jakim jest, i on jest dobry. On jest naprawdę śliczny. Tylko że trochę mnie kosztowało, żeby zbudować sobie takie kino domowe. No i ja rozumiem, że nie każdy jest na tyle głupi, żeby wywalić 20 koła na swoje kolumny.
4: To nie jest głupota, nie, absolutnie. Mhm. Ja jakby kumam fazę. No, ale kontynuuj.
0: Spróbuj to samo odjebać w samochodzie. Ale wiesz, miał problem.
4: No nie, stary,
3: przepraszam, bo... najpiękniejszym głośnikiem w samochodzie jest silnik.
4: Oj, tak.
0: Nie, no ale ja znam to z autopsji i od kumpla, niestety, że jakbyś chciał, jakbyś się męczył, to w samochodzie nie zrobisz dobrego audio i musisz mimo wszystko tym korektorem coś poprawić.
4: Czekaj, Gabol, daj skończyć potrzeby, bo mówił właśnie fajnie o tym i ten skończysz.
3: Znaczy tutaj już w zasadzie skończyłem, tak, że do odpowiedniego odsłuchu też musisz mieć odpowiednie warunki i tutaj nie chcę wybrzmieć jak jakiś audiopedofil, bo jednak to nie wiem, moje kolumny są prawie, że ze śmietnika, jakieś tam

0: 30-letnie budy z trochę nowocześniejszymi przetwornikami. Natomiast to się sprawdza, tak? Jest za tym jakaś koncepcja, jest za tym jakiś pomysł. Też nie wszystko mam idealnie równo, ale na tyle dobrze, żebym był zadowolony i żebym miał podobne wrażenia. No i tak samo nie bez powodu wydałem prawie tysiaka na te słuchawki, z których korzystam w pracy i na mieście, żeby mieć wrażenia podobne. Bo to jest niesamowicie fajne uczucie, że odpalasz sobie kawałek, który znasz od 20 lat. Wydaje ci się, że znasz każdą nutkę, każde uderzenie w talerz, każdy palec na strunie gitarowej i nagle słyszysz coś więcej. I nie wiedziałeś tego, że to tam jest, a to tam jest. I to jest taki dodatkowy smak, z którego wcześniej sobie sprawy nie zdawałeś. Bardzo miłe uczucie.
1: A ciekawe, czy to prawda, że właśnie sprzęt marki Shure jako jedyny ma przełącznik dźwięku na 432 Hz? No co się śmiejecie?
2: No bo to takie tożsame jakby.
0: Dobra. Tak. To jest ta rezydencja Shuremana?
1: Jakoś tak właśnie. No.
3: Lubię sobie wkładać gwoździe w uszy.
1: Ale ja tak się śmiejecie, ale ja Shuremana? Tak coś czuję, że to jest jakby dostrojone z polem ziemi. I to jakby działa faktycznie, nie wiem. A ty nie wierzysz w to, Kotkiewicz, nie?
0: To znaczy ja nawet w jednym z odcinków, ja zrobiłem jeden odcinek, sprawdzam o tym 432 Hz. To jest idiotyzm w ogóle, to jest zupełnie z dupy koncepcja. Z uwagi na to, że w XVIII-XIX wieku różne orkiestry stroiły się, w zależności od tego, gdzie się urodziłeś, stroiłeś się zupełnie inaczej, tak? No i trzeba było kiedyś to ustandaryzować, jeżeli chciałeś, żeby, nie wiem, żeby flet z Niemiec miał tak jak skrzypce z Francji, żeby to się mniej więcej zgrywało. To, w jaki sposób to zostało nagrane, to naprawdę nie ma absolutnie żadnego znaczenia, byleby to było w miarę spójne i tyle. Po prostu ludzie nagle się umówili na to, że A to jest 440 Hz, tak samo jak kiedyś się umówiliśmy, że metr to metr. Po prostu nie ma zatem żadnego więcej spisku, żadnego więcej pomysłu.
3: A ile to jest kilogram? No, gdzie masz dowód, że kilogram to kilogram? Nawet kilogram zjadają atomy. Tam się coś nie zgadza. Nie wiem, gdzieś tam oglądałem, że faktycznie ten idealny kilogram, ta próba kilogramu, że były, są jakieś nieścisłości. Takie bardzo małe i to w sumie nieznaczące, ale gdzieś są.
2: No dobra. To ja mam pytanie jeszcze jedno do szanownego Kotkiewicza, użytkownika, potrzebę. Co ci się nieszczęśliwego przydarzyło w piątek 13?
0: Nic.
1: To niemożliwe. Kotkiewicz ewentualnie może komuś pecha przynieść, a nie Kotkiewiczowi.
0: No, trochę dróg przeszedłem.
2: Nie wiem, właśnie. Dobra, ej, sorry, jebię się. Wiesz co, bo chodzi mi o tą wróżkę Belesa. Ona tam mówiła o poziomie zadiablenia. Na pewno słuchałeś, bo tam Marcin z tym maczał palce, czyli on tam chyba inwestował w tą wróżbę. I ona, czyli wróżka Belesa mówiła o poziomie zadiablenia. I bardzo mnie ciekawi ten poziom zadiablenia, bo bardzo mi to nie daje spać do dzisiaj i właśnie się zastanawiam, jak ty to interpretujesz, co oznacza ten poziom zadiablenia. Czy on dotyczy mnie, czy ciebie, Etama, Krawca, Gambola?
0: No to dzisiaj nie uśniesz, bo nie śledzę wróżki Welesy. Wiem, że istnieje. Kiedyś tam widziałem parę jej filmików, ale absolutnie nie mam pojęcia, o czym mówisz.
1: Widzisz, on udaje, że nie wie, o co chodzi, bo to o niego chodziło, że on jest tym elementem diabelskim, który szkodzi, rozwala. No.
2: Nie, to nie to, że ja troluję czy coś. Tylko po prostu się szczerze pytam, bo sam nie wiem, tak? Sam mnie to ciekawi. Tyle, no.
1: Kotkiewicz się słabo ogólnie, wiesz co, on się na różnych rzeczach zna, a na czarach to bardzo słabo się zna na czarach.
3: Może właśnie się zna, dlatego nie mówi o tym.
2: Nie lubi.
0: Mądrzejsze o tym nie wspomnieć.
2: że potrzeba nie lubi wróżyć z fusów i z kuli jakiejś czarodziejskiej, tylko...
0: A ja nie znam takiego, takiego goja jak potrzeba. No, nie ma takiej potrzeby.
3: Jakiś mag wyższego poziomu.
2: A właśnie, a w ogóle skąd potrzeba? W ogóle powiedz mi, bo to jest potrzeba, z jakiej potrzeby w ogóle? Wytłumacz mi, bo to jest strasznie dla mnie też frapujące, bo ty zmieniasz ksywy tak samo jak ja. Też mam takie pierdolnięcie, że raz Hergamel, raz Dreobes, raz Herheretyk i takie...
4: No to nie wozu jest na antenie?
2: A to rzeczywiście teraz pojechał.
4: Jak mnie zdol, nie wierzę.
0: Ojejku, ktoś tam mocno przytuprał.
2: No tak, w sumie tak.
4: Siema Obers w takim razie, myślałem, to że to wóz.
2: Nie no, siema, to ja. W sensie, no, Derfudzu, znaczy w sensie. Dobra, wracając do pytania do tego, do pożyczki, to znaczy, przepraszam, potrzeby.
0: No Jezu, uwielbiam te krzyki. Pożyczka i pożyczka to są jedne z moich najulubieńszych wariacji stworzonych przez community.
2: Potrzeba, ja mogę się odwdzięczyć zaraz, co nie? I też powiedzieć, z czego wynikałem, natomiast dobra, już.
0: Znaczy się nie jest mi to do końca potrzebne i mało mnie to interesuje, ale skoro zapytałeś, to była taka losowa sytuacja, w której potrzebowałem mieć jakąś, miałem taką potrzebę posiadania potrzeby ksywki. Jeżeli sobie wpiszesz na polskim YouTube stacje numeryczne Polska, to znajdziesz jedno nagranie, na którym znajdziesz zapis głosowy potrzeba 19, potrzeba 19, potrzeba 19, przyjmijcie telegram, czekać, potem seria imion, potem seria jakichś cyfr i tak dalej, pewien jakiś
2: stacja, jak? Jeszcze raz, przepraszam, stacja?
0: Stacja numeryczna Polska. Ja ci nawet to, no, podejrzewam, że to cały czas istnieje. Ta ksywka jest akurat dość stara.
1: Fajne masz hobby, słuchasz sobie w wolnych chwilach stacji numerycznych.
3: A ja w wolnych chwilach...
2: No dobra, kontynuuj.
0: Tak, polska stacja numeryczna i to znajdziesz. No i uznałem, że jest to na tyle fajne, na tyle tajemnicze.
1: Że...
0: Czekaj, bo znalazłem ten filmik i już go tutaj wrzucę na...
2: Polska stacja numeryczna, 13 lat temu, jest coś takiego. Polish Numbers Station.
3: O właśnie. A ja też myślałem przez długi czas, że w sumie tutaj jest wóz. Kurwa, macie zbyt podobny głos, a dlatego tak myślę. Czemu on jest taki spokojny? On już by mnie 3 razy wyzywał.
1: A słuchajcie, jakiś chyba, nie wiem czy to nie jest jakiś mały przełom, po raz pierwszy widzę takie ostrzeżenie na YouTubie. Blokady reklam nie są dozwolone w YouTube.
3: A to...
2: A co, dozwolony jest atak, kurwa, reklamodawców? Chuj cię to interesuje.
1: Ale nie, no chodzi mi o to, że YouTube nigdy nie miał żadnych tego typu komunikatów, czy wiesz, blokad na blokady. Machał ręką, a teraz nagle coś tu się zmieniło chyba.
2: Miało to się zmienić i według mnie to jest sugestia, że łamiesz prawo, a jest to gówno prawda, jest to wprowadzanie w błąd. Jest to takie inwazyjne troszeczkę, bo no bo tak, bo łamie to prawo trochę.
1: Okej, wyłączyłem, po prostu zamknąłem krzyżykiem, bo są tylko dwie opcje. Zezwól na wyświetlanie reklam, czyli jakby no przyblokuje tego blokera albo go wyłączy wtyczkę. Ciekawe, czy z Brave'a jest w stanie...
2: Też mi się to pojawiło, też już z Brave'a korzystam. Też
3: musicie
2: mi się to
3: filtry wyczyścić, ten cache tego od blokera, on powinno działać.
2: Ale co, to tak sugeruje użytkownikom, że co, nie wiem, dostanę pismo, czy
3: nie, tak? Po prostu będziesz mógł korzystać, zablokuje ci opcję odtwarzania filmów.
2: No nie zablokuje mi, a przynajmniej mi nie zablokowało, przynajmniej na teraz.
3: Masz dobrą wtyczkę, która działa przeciwko temu, ale normalnie jakbyś miał jakoś średnią, to praktycznie próbuje ci zablokować odtwarzanie filmów.
2: Możemy wrócić do potrzeby, bo on czeka, a przepraszam, jakoś tak się rozwinęło, że...
1: To Kotkiewicza, tak.
2: Tak.
0: Znaczy się tutaj akurat do potrzeby, ale wydaje mi się, że wszystko wytłumaczyłem. Wydało mi się to fajne, wydało mi się to tajemnicze, co akurat było potrzebne, co akurat było atrakcyjne i tak sobie użyłem w pewnej tożsamości tej ksywy.
2: Okej, okay. A Kotkiewicz? Bo lubisz Kotkiewicz, dlatego.
1: Potrzeba 19, przyjmijcie telegram. Tu jest... No proszę.
3: No już słyszę alkohol u jednej osoby, tak, że mocno wszedł.
1: U mnie?
3: Nie, nie u ciebie akurat. To jest
4: u mnie?
3: Niespodzianka, ale nie u ciebie.
0: U mnie?
2: U mnie.
3: Nie, nie, nie, to już wiadomo, kogo. Niestety, wódzu Gargamel, bo ja już nie wiem, to u ciebie. Ja słyszę już, że procenty, to już słychać, to już pogłosić.
0: Alkohol wszedł, a zdjął buty?
3: Jak to tak można pić? Na antenie? W radiu?
1: To alkohol! Największa trucizna!
2: To ja może po prostu ocet sobie teraz zacznę.
3: Wytrzeźwiesz? Od octu? Nie słyszałem.
2: Nie, tak. Nie wiem. Się zobaczy.
3: Nie próbowałem. Ja kiedyś prysznic zimny brałem, ale ocet nie znałem tej opcji.
0: Nie powiem, dość ambitna teza jak na człowieka, który pomylił wóza z Luisem.
2: Tak.
3: No ja zawsze mylę wszystkich, bo po głosie to ja powiem szczerze, zawsze też potrafię pomylić. Po imieniu też potrafię pomylić. Był taki moment, że kiedyś Enkiego z Etamem pomyliłem i myślałem, że Enki to jest Etam, ale to było
0: na początku. A oni się niczym nie różnią, także żadna strata.
1: No tylko jeden łysy, a drugi włochaty, ale tak poza tym to...
2: No nie, ale na przykład ja z Wudzem bardzo się różnimy poglądowo w mojej ocenie.
3: Nie, dlatego zdziwiło mnie to. Tak myślałem, czemu taki spokojny jesteś, byś mnie zwyzywał 3 razy już. No już byś mnie zaatakował za moje poglądy.
2: Ty kurwo, skurwy, synu jebany.
0: Nie, to nie jest w stylu Wudza.
3: Nie, no może nie zwyzywa, ja tak żartuję trochę.
0: Niekontrolowany rynku, ty komunizmie jeden.
2: Ja bym no nie mam tego, wiesz, nie mam tej inteligencji co Wudz. Więc...
1: Ty tfu, demokracjo. Ty, tfu.
3: Ale wy macie za podobny głos, naprawdę. Ja tak często mylę ciebie z Wodzem, to jest, nie wiem, wy musicie jako dublerzy grać w jakimś filmie.
2: Co ja ci zrobię, no?
3: Może ta monotonia głosu, może to o to chodzi, że tak oboje macie tak, że mówić.
2: Znaczy, jak wiesz, jak ja się nie emocjonuję, a staram się nie emocjonować i tak mówię spokojnie, no to jak ja słyszę Wudza, to jakbym słyszał siebie, tak?
1: Więc no tak, macie prawie identyczny tembr głosu, jakby tonację, dosyć podobny sposób mówienia właśnie, jak mówicie tak spokojnie, więc naprawdę każdy się może tu pomylić.
2: Raz się odpalił Wudzu, słyszałem go ostatnim razem, bodajże to była chyba audycja Ani, tydzień temu czy 2 tygodnie temu, na temat oczywiście naszej spierdolonej pseudopolityki w Polsce. I on zadzwonił i wydaje, że był temat Joli oczywiście, no i temat PiS czy coś, Jezu, jak on się odpalił, ja pierdolę, pierwszy raz go tak słyszałem, aż
4: ale
2: wysłałem do
4: Nejca. Ale na Jolę nie wkurwić, stary, jak to słyszysz Jolę i słyszysz TVP Info, to jest dokładnie to samo, nie?
2: No tak, to już pominę, co nie? Natomiast...
1: Może, słuchajcie, mam taką teorię, że Jola wcale nie przeszła na emeryturę, tylko cały czas pracuje w tym TVP.
4: Ona podobno pracowała kiedyś w TVP, nie?
1: No tak, no właśnie stąd kiedyś moja teoria, tam... stąd moja teoria właśnie.
3: Że no to tak to jest właśnie, że można wyjść z TVP, ale TVP nie wychodzi z człowieka.
1: Tak, ktoś tak też powiedział ostatnio, że rzucił...
3: Pokraśko to powiedzieli. Chłop na kokainie jedzie.
4: Cisza wyborcza już jest, a chciałem zapytać o coś, ale
1: no to
4: nie będę.
1: Nie wolno.
4: Jeszcze
1: nie
4: tam.
3: No się pytaj o ten, o warzywa w warzywniaku.
1: Albo
4: licencje zabiorą na nadawanie.
1: Albo powiedz szyfrem jakoś tak, że tam pomidor, coś tam, szyfrem.
4: Na jakoś. Kogo nie będziecie nie głosować w nadchodzących niewyborach?
2: Nie, ja mam pytanie, bo Trzeba mówił kiedyś jeszcze o Final Fantasy 16 bodajże. Przeszedłeś Final Fantasy 16, jakbyś mógł recenzję jeszcze tak szybko wydać?
1: O Jezu, tak 100 pytań do Kotkiewicza o różne rzeczy, a lubisz no tak, gry, bo... a jaki masz mikrofon, a słuchawki mi poleć, a jak to działa? Ciekawe, to jeszcze mi opowiedz, jak działa tamto.
0: No, ja nie znam takiego człowieka jak potrzeba, także nie wiem, do kogo to pytanie było skierowane.
1: Nie było pytania, właśnie, no.
0: No. Ale słuchajcie, taka mała ciekawostka, bo dzisiaj w okolicach godziny 22 wracałem sobie do swojej ukochanej Łodzi i chciałem sobie zatankować trochę kiełbasy wyborczej przed końcem tygodnia i wszystkie Orleny nie miały benzyny. I to były jedyne stacje, które nie miały benzyny. Zatankowałem na BP za 6,09.
3: A to jest fakt. To akurat to się dzieje. Faktycznie ktoś robił mema, że to niby ekolodzy chodzą i rozwieszają te kraty.
0: Wiesz co, ja podejrzewam, że to jest Donald Tusk, który jeździ taką cysterną i wytankowuje to całe paliwo.
1: Ale co tam, że nie tak ma jest. Benzyny? Co tam, że benzyny nie ma? Są za to zeszyty do religii, picia, hot dogi, kurwa, książki, rowerki, płatki śniadaniowe. Wszystko.
0: Ja mam takie ukryte marzenie, że w niedzielę te wszystkie autobusy, które były wymyślone po to, żeby dowieźć ludzi do komisji wyborczych, po prostu nie będą miały gdzie zatankować ropy.
3: A to jest najlepsze, że one przyjadą po tych ludzi, ale już ich nie odwiozą.
1: A słuchajcie, a wyobraźcie sobie, że w niedzielę tak z rana ubraliście się w szafroczek, tutaj jakieś tam jajeczka już się smażą, włączacie telewizor albo tam laptopa, a tam Kaczyński w mundurze, taki kurwa ze smutną twarzą i stanęliśmy na krawędzi przepaści. Pewni ludzie, wiadomo z kim, z Tuskiem, chcieli pokrzyżować nam szyki, ale im nie pozwolimy.
0: Nie no, krawiec to trzeba zacząć legendarnym już dziś zdaniem i to jest zdanie, które wiem, że się urodziłem później, ale ono jest piękne. Bezczynność byłaby wobec narodu przestępstwem.
3: O Jezu, ale grubo tu idzie. No, ale powiem wam szczerze, jak bardzo staram się być taki racjonalny, że nikt nie odwali czegoś takiego. Wiem, że już nawet bym się nie zdziwił, jakby coś takiego się stało.
0: No i tam wiesz, już tyle razy słyszałem to, że wprowadzą stan wojenny zaraz po wyborach, że...
4: Ja jestem za tym, żeby wprowadzić tą samą ustawę, co jest w Danii, o której wcześniej mówiliście. W Danii podobno jest tak, że niezdolność do znalezienia partnera seksualnego jest przez rząd uważana jako pewien rodzaj upośledzenia i wtedy rząd właśnie wykłada pieniążki, żeby można było iść na prostytutki. Myślę, że to jest ustawa, którą...
0: No to w Polsce będziesz miał z tego, że taka niezdolność jest przestępstwem i dostaniesz 5 lat prac społecznych.
4: No nie, no. Nie
0: no tak.
4: No a za co?
0: No kurde, za przejazdy kolejowe, oczywiście. No. Za co? Nie pytaj się za co. Nie pytaj, co naród zrobi dla ciebie, co państwo zrobi dla ciebie, tylko pytaj, co ty zrobi dla państwa.
1: Za jajco.
3: Za dwa jajco nawet.
1: A ja mam pomysł, słuchajcie, żeby zrobić, bo teraz Orlen musi konkurować, tyle tam wszystko można kupić z Biedronką taką na tej stacji, więc takie zwierzaki, jak polskie zoo było, nie? Taki lisek Tusek, albo taki...
4: Knurny Sasin.
1: Knur Sasin może, i tak, i zbierasz naklejki. A Ziobro to taki szczurek mógłby być na przykład.
4: Surykatka taka.
0: Nie, no, Ziobro to takie jajko, żeby wiesz, z kształtem zera się kojarzyło.
3: DJ Zero.
4: I stonoga jako stonoga.
1: I stonoga jako stonoga, i by tam jak się przycisk włączy, to on śpiewa tam: będzie was ten mały karakan.
3: Będzie ruchał was.
1: No.
3: albo to piesek, Glapiński będzie piesek, bo on tak lubi, że trzeba sobie pieska kupić, pogłaskać.
4: Pershing, on na takiego Pershinga by pasował, takiego buldoga, takiego zaślinionego.
0: Kurde, daj spokój, gdyby Glapińskiemu zdjąć ten garnitur i ubrać go w dres, jakbym go spotkał w ciemnej uliczce, to bym spierdalał.
1: Czemu? Czemu byś spierdalał?
0: No kurde, no weź go sobie wygooglaj. Zobacz jego twarz. Łysy koleś, wielki, jakby go postawić w dupą w kąt, to naprawdę wygląda jakby stało dwóch bandytów.
1: On wygląda jak ten z Chłopaki nie płaczą, ten szef mafii, kurwa. Jak będą chcieli murzynkę, to pomalujesz naszych chłopaków na czarno pastą do butów, kurwa mać, i dasz im murzynkę. To tak mi się kojarzy, nie? Identyczna gęba.
4: No, mógłby być.
3: Jeszcze jak. A jak będą chcieli, żeby leciał Johnny Walker z kranu, to będzie leciał Johnny Walker z kranu.
4: To jest Czarnek na takiego dresiarza pasuje. Posłuchajcie, jak on się wypowiada, nie? Czarnek to idealnie na takiego drecha, takiego zaciemne.
2: Tak jak Woodzą, nie? Tak jak Woodzą też, jak dzwoni, to taki pijany, nie? Tak udaje de Robertsa.
3: No właśnie, bo to wszyscy tutaj tacy.
1: No ma taką gębę cwaniaczka troszeczkę.
0: Nie, ale słuchajcie, tak całkowicie poważnie, jeżeli byśmy wzięli takiego Glapińskiego i byśmy go porównali z Władkiem ze Ślepnąc od świateł, którego grał Janusz Habior, tego gangusa, tego takiego wkurwionego, plującego, łysego.
2: Było, no.
1: Ale na niektórych zdjęciach, jak się uśmiecha tak promiennie, to aż i ma policzki takie różowe jeszcze i te oczka zmrużone, taki happy man, pozytywne wibracje.
0: Daj spokój, jak ja słucham tych stand-upów Narodowego Banku Polskiego, to ja się łapię po kieszeniach, czy jeszcze mam portfel.
1: O, a ja dostałem pieniądz właśnie. 6 złotych, 16 groszy.
3: Pozdrawiam mordę, uśmiech dziś tak bardzo. To jest sens, to jest 5 zł z dodatkiem inflacyjnym.
1: To jest Oberst wysłał, Oberek, no to może tutaj teraz wódz na antenie. Pozdrawiam mordy, no to macie pozdrowienia, chłopaki.
0: A może pozdrowił mordy na zachodnim brzegu Jordanu.
1: Albo te polityczne mordy. Albo te mordy. Nie mówmy. Straszne rzeczy się dzieją.
0: No czemu? Nie, to jest ciekawy temat, słuchaj.
2: Nie, to ja tu potwierdzam, to ja wysłałem, tak? Nie jestem hamem. Wszystkie mordy po.
1: Dzięki wódzu.
0: Ale bardziej pozdrawiasz mordy izraelskie czy palestyńskie?
2: Ja pozdrawiam wszystkie mordy. Dzisiaj mam tryb miłości wszelakiej.
1: Także widzicie, wódzu wpłacił, a Oberst to jest
2: kawał kurwy,
1: nic nie wpłacił. Także dzięki wódzu.
0: Cholerny prywaciarz.
2: To jest kawał kurwy z tego de Robertsa, naprawdę. To...
4: A orientujecie może, jak wygląda sytuacja w Strefie Gazy?
0: No właśnie, wiesz co, to jest ciekawy temat, bo jak obserwuję to wiesz co, tak jakby były we mnie dwa wilki. Jeden jest antysemitą, a drugi jest islamofobem.
1: Co? Którego nakarmisz?
3: Którego karmisz?
0: Właśnie, wiesz co, chciałbym poczekać, żeby się zagryźli i najlepiej to wszystko znukować.
4: Izrael odciął strefę Gazy w ogóle od prądu, od dostaw żywności, od czegokolwiek i że Gaza jest odcięta od świata, ale przecież Gaza graniczy tam z Egiptem. Czyli teoretycznie tam z Egiptu mogą sobie tam, nie wiem, jakieś dostawy zorganizować, nie? Jak to jest właśnie? Czy to nie jest jakaś propaganda czasem? To mnie zastanawia. No bo mówi się, że Izrael odciął Gazę od dostaw wszystkiego, od wody, od prądu, no ale przecież Egipt jest zaraz obok, tak? Ten kawałeczek tej granicy mają z Egiptem, czyli tamtędy teoretycznie coś można przeszmuglować, nie? A na pewno szmuglują, no.
0: No tak, no ale wiesz, no ale tam przez ten kawałek granicy albo przez, nie wiem, statkami prądu nie dostarczysz.
4: No ale wodę, żywność, amunicję już można.
0: Może. Wiesz co, nie wiem, no nie jestem szczególnie biegły akurat w tym kawałku świata.
4: Skądś do tego Hamasu dochodzą przecież.
1: Gabol?
3: Wszyscy się tam powinni wybić, bo ja uważam, ich się rozpierdolą tam wszyscy, tak jak właśnie mówię.
0: Tak, dokładnie, niech płonie.
1: Ale to tak jesteśmy, dziczejemy, jak tak będziemy myśleć, to dziczejemy może. No.
3: Bo jedni mówią tak, Żydzi mówią tak, że to nasza ziemia, musimy ich zajebać. A co mówią islamiści? To nasza ziemia, musimy ich zajebać.
1: No i jedni, oni w obie strony dają sobie popalić, bo bardzo źle się obchodzą jedni z drugimi, już bez względu na stronę, już od dawien dawna, strasznie są na siebie zapiekli.
3: To tak jak Xboxowcy z PlayStationowcami, nie? To jedni i drudzy by się chcieli zajebać.
1: Ale wiecie co? Może to jest ten plan niebiańska tamtego. Już nie będę mówił, bo mi z rowerka spadnie, że teraz Duda powie, no to zapraszamy Żydów do nas wszystkich, a Palestyńczycy sobie wezmą Izrael. Przykład coś, nie?
3: Nie.
0: Ładnie ci wyszło to, bo mi z rowerka spadnie. Naprawdę pięknie ci wyszły słowa kluczowe. Nie. Ale pozwolę sobie to wbić na jakiś taki wyższy poziom. Ze względu na to, że nawet dzisiaj słuchałem sobie jednej audycji w Tok FM, gdzie, no oczywiście Tok FM, paskudne lewackie radio, gdzie na pewno będą bronili Izraela, gdzie w audycji Światopodgląd, gdzie redaktorka prowadzi rozmowy z różnymi ekspertami z różnych stron na tematy zagraniczne, gdzie otwarcie mówiono o zbrodniach wojennych Izraela, gdzie otwarcie mówiono o tym, w jaki sposób Palestyna się zachowała. To, co mnie szczególnie boli w tej całej historii, to jest to, że zaatakowano tam festiwal muzyczny. I to nie ze względu na muzykę, tylko ze względu na to, że festiwal jest czymś, jest miejscem, takim punktem w czasoprzestrzeni, w którym będziesz miał bardzo tak relatywnie dużo osób, które są z zewnątrz, które tutaj przyjechały tylko i wyłącznie na ten festiwal. Pozdrawiam Jan Kleosie. Było to...
2: drugiego, tak.
0: I to na pewno nie był przypadek. Także był to akt terrorystyczny od początku do końca i z drugiej strony akty terrorystyczne z jednej strony nie usprawiedliwiają aktów terrorystycznych z drugiej strony. Kiedy zaatakowano World Trade Center, to oczywiście Ameryka popełniła parę błędów, tak? Natomiast ich ataki w dużej większości były bardzo precyzyjne i były bardzo, bardzo przygotowane i przemyślane, przygotowane przez wywiad.
2: Dobra.
0: Izrael...
2: To nie jest parę błędów, to jest ponad parę błędów, ale to już się odniosę później do tego.
0: Na pewno mniej niż to, co robi Izrael teraz. Bo Izrael teraz robi wojnę odwetową i myślę, że naprawdę bym się zdziwił, jeżeli by coś tutaj, cokolwiek spadło z rowerka z tego tytułu, że to mówię, że to, że zabito twoich cywilów, jeszcze nie znaczy, że masz prawo zabijać innych cywilów.
1: No nic, nie mam prawa. Nie tłumaczy mordu. Jest z Biblii nawet wynika, nie morduj. Można zabijać czasem, ale zabijanie to nie to samo, co mordowanie. Znaczy... Głównie się rozchodzi, że tak zawieśniacze trochę o zabijanie właśnie cywilów, no żołnierze powinni walczyć. To już jest zwykłe morderstwo. Wiadomo, że czasem się na wojnie zdarzy, no ale nie można z tego robić reguły. W ogóle wielkie dzięki, nie wiem, ktoś podpisujący się jako strefa cen Berazy, nie wiem nawet, co to słowo znaczy, strefa cen Berazy, stóweczka wpadła i na bilet na Psie Pole, proszę państwa. No to...
3: A ja się nie zgadzam z jedną rzeczą i to tak dosłownie jedno zdanie, że lewica będzie broniła Izraela, bo raczej lewica, a przynajmniej ta światowa, raczej broni Palestyny. Ale to tyle.
2: Dobra, możemy wrócić do wątku, bo strasznie nie lubię, kurwa, ludzie odchodzą od wątków. To
1: jak
2: tak
1: podziękuję, muszą być dygresje, ja muszę podziękować. Dziękuję, już skończyłem.
2: Dobrze, to... Kto mówił?
1: Jeszcze dodam, dziękuję bardzo. Proszę, oddaję głos. Jeszcze tylko dodam, zajebiste, wielkie dzięki, cholera jasna. Dziękuję.
2: Krawiec, czy ty się zachowujesz, jakby to było twoje radio?
4: No właśnie.
3: Co no to? Właśnie.
1: Ja uważam, że ono jest nadal troszkę trąci takim Kotkiewiczem, bo on je obsikał i to jest trochę jego też. To zawsze będzie jego. On się z tego nie wyszoruje, nie wymyje. On próbował się nie przyznawać i tak dalej, ale to się ciągnie ten smród z tego nocnika nocnego.
2: To niech sobie smrodzi, no spoko, jest z nami tutaj. Ja mogę sobie mu powiedzieć prosto w twarz, co o nim uważam.
1: A co o nim uważasz? Że co?
2: Muszę sobie smrodzić, tak jak ja.
1: Taki zarozumiały, spoko. Nie? Taki zarozumiały, taki chytry, taki... Taki...
2: Nie, że smrodzi jak prawdziwy Kotkiewicz, czyli kot. Aha, aha. Ja na przykład też sobie smrodzę i spoko, nie mam z tym problemu.
4: Ale koty to są bardzo czyste zwierzęta, one wcale nie smrodzą właśnie.
0: Ktoś chyba nie miał
2: wiem,
0: nigdy
2: czy Kotkiewicz
0: kota.
2: Jest kochany, ale po prostu...
4: Chwilę miał.
2: Już nie wnikam w to, bo jakby to nie moje rejony, natomiast... Sika, czyli oznacza teren. Spoko, no, był tutaj.
4: Wystarczy żwirek kupić, ten, co pochłania zapachy i problem rozwiązany. No chyba, że ci do butów naszcza, no to inaczej.
2: Chciałem, żeby kontynuował. Kurwa mać, no...
1: Samca dobra, trzeba... zawsze trzeba wykastrować samca, bo inaczej będzie znaczył po prostu, no wiadomo czym, nie? I to by śmierdzi okrutnie. A ty chyba nie widziałeś, jak kot... Nie czułeś, jak się kot potrafi zesrać, człowieku. To...
2: Oj, uwierz mi, że czułem i to wielokrotnie. Wielokrotnie i...
1: Kot jeszcze żyga cały czas. Proszę, sierść...
3: sierść mówicie o tata?
1: Słucham?
3: Wróciłem sobie z miejsca, gdzie król chodzi piechotą, a tu mówi się o sraniu kota. Co do zmiany tematu?
0: Nie, to jest alegoria do krawca.
3: To dobrze.
1: Nie spłycajcie już tej audycji, dobrze? Bo już zeszło na wariackie tematy, jakaś tam te wasze, te polityka, a ja takie mam dzisiaj fajne...
3: Teraz głosujemy, oddamy głos ludu. Kto tutaj jest największym trolem? Proszę bardzo.
1: Pytanie, czy chcecie dymy? Pytanie, czy chcecie dymy, kurwa? No, piszcie, czy chcecie dymy.
0: Ej, zrób porkietę.
2: O. Czy Luis ma wyzwać potrzebę?
1: Dobra, kurwa.
2: Ja nie potrafię, kurwa. Ja jestem pozbawiony takiego skilla, kurwa. Serio, kurwa, nie umiem. Znaczy umiem, ale nie umiem.
3: Za mało wypiłeś, musisz więcej wypić, to będziesz umiał.
2: Tak? O, ty jesteś specjalistą, bo ty jesteś zawsze takim, potrafisz ocenić, nie, człowieka i wykryć, kiedy...
3: No bo to jest właśnie to, że ja tak dobrze umiem udawać, że już wiem, kiedy ktoś udaje, a kiedy ktoś jest naprawdę pijany.
2: Tak.
1: No. Ja wam zdradzę taki trik, żeby nie było radiowej ciszy, mój osobisty. Trzeba pierdolić cały czas coś, byle co, ale żeby nie było ciszy. I wtedy jest super, super audycja.
4: To ja będę szedł już powoli, tylko zanim pójdę, jeszcze powiem dwie albo trzy kontrowersyjne rzeczy, jeśli można na szybko.
1: Ale nie takie strasznie, żeby mi kanał z rowerka.
2: Jest zajebisty. On już kończy, ale pierdolnie jakieś trzy kontrowerki.
1: Jeszcze, ja już wychodzę, nie, ale nie, jeszcze pierdolne granat no. Wam w to szambo i idę, kurwa.
0: Takie, wiem, że się spektakl skończył, ale jeszcze pierdnę sobie pozwolę. Jeżeli panowie pozwolą.
1: A potem się oddalę, no.
4: No, dajcie mi powiedzieć. Pierwsza rzecz to jest taka, że ja się cieszę bardzo, że Etam zadzwonił i nawet nagrał ostatnio live'a jakiegoś i bardzo dobrze, nie ma się co hejterom dać strawić. To jest pierwsza rzecz, kontrowersyjne to było, bo wiem, że niektórzy Etama nie lubią, także no, to była kontrowersja numer jeden. Kontrowersja numer dwa jest taka, że Gosia, wracaj na Discorda nocno-radiowego. Dziękuję tak, ci wracam. Bardzo, że w zeszłym roku trzymałaś moją stronę, kiedy się tam kłóciłem z kimś tam. Także wracaj, Gosiu, wracaj, nie?
3: Do tego odbanowana została. To nie z mojej ręki, ale jedna osoba z moderacji odbanowała.
4: No, a trzecia rzecz to jest taka, że zacząłem nagrywać te wasze 14 morderstw, ten temat, o którym był taki harmider jakiś wielki cały, nie? I obrażanie i bluzki i co? I nagle pytań nie ma żadnych, ani nic, nikogo to nie interesuje.
2: Jak to nie ma, Michał? No pytania są. Bo pojawiają się na Discordzie, Pajchiwo postawił pytania, nie raz, nie jedno, nie drugie, Czaktur postawił pytania, nie jedno, nie drugie. Myślę, że wielu widzów ma na Discordzie przecież pytali na NR. Przecież pytali.
4: To wczoraj zacząłem nagrywać dopiero.
2: No dobrze, ale się pytali, czy zgłosiłeś na policję, tak?
4: I tak.
2: Były pytania. Przecież.
4: Tak, wam mogę nawet pokazać. Pokazać wam.
2: Ale
4: mogę.
2: Nie chodzi o to, że. Chodzi o to, że mówisz jedno, a jest drugie. Tak?
4: I to znaczy?
2: Czyli, że mówisz, że nikt nie pytał, nikt się nie ciekawi. To nie jest prawda, bo się pytają ludzie i są ciekawi.
1: Wśród moich kolegów ta audycja wywołała jakieś poruszenie. I
2: oczywiście, że tak.
1: Dyskutowaliśmy sobie o niej nawet. No.
2: A dzisiaj też mówiłeś o tym bajku, czy tam o kimś. No nie jest to znowu też prawda, tak? To drugi czy trzeci news o tym bajku, tak? Że zostało to usunięte. Nie zostało usunięte, jest na Discordzie.
4: Ale słuchaj, jak wpisuję na Discordzie, klikam...
2: Nieważne, ja też wpisuję.
4: To nie mogę znaleźć.
2: To pisz do Discorda, bo do supportu, że oni coś mają spierdolone w wyszukiwaniu.
4: Może nie zauważyłem po prostu, może to tak jest, no ale nie mogę tego znaleźć, tej swojej wypowiedzi.
2: Tylko ci mówię, że po prostu też Discord też nie działa tak, jak powinien, co nie? Bo też faktycznie ja zauważam, że wpisuję pewne słowa klucz, on nie znajduje sposób, żeby inaczej to znaleźć, albo po prostu odnajduje fizycznie klikając, gdzieś tam scrollując, znajduje tą wiadomość, a więc nie działa ten mechanizm wyszukiwania, a więc wiadomość jest, to działa, mechanizm wyszukiwania, tak?
4: Może i tak, może i tak, może
2: nie
4: wiesz.
2: Nie może i tak, tylko na pewno tak.
4: Wiesz, chodzi o to, że ja się Janka Muzykanta na przykład spodziewałem, że zadzwoni i będzie tam, wiesz, odgrażanie się i wyrzucanie brudów, takie rzeczy, że się pojawią, a tu cisza, dlatego może zaskoczony jestem. No dobra, idę na odsłuch, dziękuję wam bardzo, pozdrawiam serdecznie.
2: Trzymaj się, cześć.
1: No siemanko, trzymaj się. No spodziewał się może dymów większych, że będzie takie Eagle Gate jakieś się zrobi z tego większe.
3: Ja mam dym.
1: Słucham?
3: Muszę pytać Piotrkiewicza, cały czas próbuję, ale zapominam. Co sądzisz o tym, że Microsoft przejął Activision Blizzard? Czy w sumie lata ci to gdzieś, czy masz na to wywalone, czy w sumie nie chciałbyś, wolałbyś, żeby nie było przejęte? Jaka jest twoja pozycja?
0: Wisi mi to. Nie mam na to żadnego wpływu i jestem całkowicie indiferentny, niech ktoś mi da lepsze polskie słowo. Nie obchodzi mnie to.
1: Mam inne pytanie. Jaką postacią grałeś po raz pierwszy w Cyberpunka? Korposem, punkiem czy nomadem?
0: Punkiem.
3: Punkiem?
2: Oczywiście, że punkiem. Kurwa, tylko punk. No oczywiście, że tak.
0: Potem zagrałem korposem, ale już nie miałem takiego feelingu. Na początku punk.
1: Ja chyba
0: już myślałem, że będzie pytanie o Baldur's
3: Gate. Czekajcie, jest Nomad, ale ja gram po angielsku, to musicie mi powiedzieć, która to będzie opcja. Jest Nomad, jest ten korpo i jest ten gangster.
1: Właściwie to powinno się mówić Nomada, jak się okazuje, też nie wiedziałem. Nomada.
3: Ja zawsze wybieram tego Nomada.
1: Madafaka. Słucham?
3: Nomada zawsze wybieram. Nie lubię tych gangsterów ani korpo, ja wolę tam sobie Nomada i to jest
0: nie,
3: moja.
0: Akurat warstwa RPG-owa w Cyberpunku, wiesz co, nie jest na tyle wartościowa, żebym chciał na to tracić jakikolwiek czas, tak? Także nie wiem, parę opcji dialogowych. Nie, naprawdę, tam masz bardzo, bardzo mało w porównaniu do to dobra, no czy to do tego Baldurka, czy do jakichś Falloutów, czy do czegoś, no jest naprawdę...
1: Fallout 4 ma jeszcze większą biedę akurat, ale rozumiem, że mówisz o New Vegas, no, o trójce.
0: Znaczy
1: się
0: bardziej o dwójce, bardziej o takich retro.
1: A to w ogóle, znaczy tu poruszyłeś wątek RPG-owość tej gry. Dla mnie to jest w dużej mierze gra przygodowa taka.
0: Tak, dokładnie tak.
1: Przygodówka akcji, bo tam wiele co też jest rzadkie, już o tym dzisiaj wspominałem, ale to wydaje mi się ciekawe spostrzeżenie, że tam po raz pierwszy chyba widziałem tyle questów, w których nie musisz nic znaleźć, zdobyć, zabić i tak dalej, tylko to jest jakieś tam jakaś przygoda, no podrywasz tą laskę, czy przeprowadzasz się do jej mieszkania, wiesz, samochodem gdzieś jedziecie i gadacie. To jest normalnie trochę jak jakieś Heavy Rain, nie? I tak, i te podobne od Quantików, nie? Tak
0: raczej się do... Może, wiesz co, nie zgodzę się z twoim porównaniem, bo w Quantikach masz przynajmniej tę przyjemność, że grasz różnymi postaciami naraz. I masz tę możliwość, żeby wykorzystać wszystkie ich opcje jednocześnie, tak? Że wiesz, że wczuwasz się w jedną, w drugą, trzecią postać, tak? Jeżeli gram w RPGa, i to jest w ogóle też historia sprzed premiery pierwszego Cyberpunka, kiedy na początku to deklarowali, że to będzie RPG, a potem stwierdzili, że to będzie jednak gra akcji. I w tym momencie stwierdziłem, dobra, okej, ja chcę w to grać, ja wiem, że się zawiodę, ale okej, dobra, zagrajmy w to. I dlatego nie rozpatruję i tak za bardzo się tym pytaniem o swoją przynależność, wybór postaci za bardzo nie będę przejmował, bo nie ma ona szczególnego znaczenia, tylko parę opcji dialogowych, parę może, nie wiem, parę questów dedykowanych dla danej postaci, no to no, nie nazywajmy szamba perfumerią.
1: Wiesz, może coś się pozmieniać z tym z aktualizacją 2.0 trochę. Na przykład włączyłem teraz dopiero Korposa po raz pierwszy i zapowiada się zajebiście w ogóle. Zaczynasz w tej korporacji, lecisz se AV-ką, masz kupę kasy. To są te różnice, na które bym liczył właśnie w 100%, że one zostaną pokazane, że poczuję się przez chwilę jak bogacz, nie? Z korporacji, faktycznie.
0: Ale wiesz co, ale ja grałem w 1.6, najpierw przechodziłem bankiem, potem przechodziłem korpem. I na początku, wiesz, tam na górze lecą ci, wiesz, kursy akcji, masz tutaj, wiesz, elementy interfejsu, to było naprawdę takie, ja cię rozumiem, tak? To było naprawdę zajebiście wciągające, a potem przechodzisz do głównego wątku, wszystko to tracisz, bo ci wyrwali tego chipa, bo wszystko straciłeś i co? I jesteś w dokładnie tym samym miejscu i się rozbijesz o ten sam samochód, rozmawiasz z tym samym kolesiem, tylko że intro do tego typa masz zupełnie, masz trochę inne, no zupełnie inne, tak, bo każda z klas ma zupełnie inne intro, no ale to nie jest RPG, to jest akcja.
1: No i to jest słabe w porównaniu do produkcji Quantic Games, bo przecież już w Fahrenheicie, a w ogóle w Detroicie, to tam są te nitki scenariusza jakby fajnie się, raz się zaplatają, raz się znowu rozplatają, raz na boki się rozchodzą, w jakiś sposób.
3: To jest dla was fajne. Ale dla mnie jest Cyberpunk taki, jaki jest, dobry. I uważam, że gdyby zrobili tutaj za dużo tego RPGa, czyli faktycznie byłoby dużo ścieżek, tutaj jakichś innych opcji, byłoby dużo dialogów, to ja prawdopodobnie bym się od tego odbił, tak jak odbiłem się od Wastelanda. Naprawdę kumpel mi na siłę to próbował wcisnąć. Ja naprawdę spędziłem dużo czasu z tą grą. Ja po prostu nie mogłem. Dla mnie tam jest za dużo podejmowania decyzji. Okej, to jest jakby ten typ gier, gdzie musisz jakby tu coś zrobić, ten. Tylko ja nie chcę grać w grę po to, żeby mieć moralniaka, że o, nie zabiję tych, to zabiję tych, albo na przykład tu podejdę, uratuję dziecko, a nie uratuję szpitala, a tutaj na przykład rozpierdolę coś, bo zrobiłem jedną jakąś ścieżkę dialogową, która by w sumie nie mówiła, że coś źle zrobi, ale jednak przez tą jedną ścieżkę dialogową blokuje sobie jakieś na przykład dobre zakończenie. I mnie to wpienia, bo ja nie mam ochoty się zastanawiać nad tym, czy jakiś jeden tekst w grze, który jest zaprogramowany, po prostu spierdolił mi całą grę potem. I to na przykład mnie w Wiedźminie wkurwiało bardzo, że na przykład możesz dostać zjebane zakończenie tylko dlatego, że z Ciri coś tam nie pogadałeś. Więc takie rzeczy...
1: No tak. To jest może i robi wrażenie, nie? Że gra coś takiego ma, ale to jest gameplayowo słabe właśnie. No.
0: Ale ja tutaj się nie zgodzę, bo gra nie jest po to, żeby w nią wygrywać, tylko gra jest po to, żeby w nią grać. Co pięknie pokazuje Baldur's Gate 3, gdzie jeszcze nie skończyłem drugiego aktu swoim pierwszym save'em, a już zacząłem kolejny z zupełnie innym buildem, z zupełnie innym podejściem i no oczywiście jest bardzo dużo roleplayowa. Drugi przykład Disco Elysium, który z tego co wiem teraz będzie w PlayStation Extra, więc jeżeli ktoś ma, to bardzo polecam. Jest to niesamowicie RPG-owa gra, gdzie NPC-ami są nie tylko postacie, które tylko spotykasz, ale na przykład twój głos, kiedy jesteś na kacu, twój głos, kiedy jesteś na trzeźwo, twój wewnętrzny głos, który podpowiada ci coś z twojego buildu postaci. I to nie chodzi o to, że ty masz w tę grę wygrać. Nie jest celem wygranie. Celem jest doświadczanie tego.
1: No. Fajne,
3: to... No to już takie gry, które doświadczałem i potem mi się odechciało w ogóle w nie grać. Jestem tym typem gracza, że może nie tyle lubię wygrać, co lubię, kiedy gra jest dosyć klarowna. To znaczy ja nadal będę cisnął, że ten problem występuje nie tyle w tym, że możesz przegrać, bo ja nie mam problemu, że przegrasz, nawet jak masz złe zakończenie. Tylko ja mam problem, kiedy to złe zakończenie jest spowodowane jakąś debilną decyzją, która tak naprawdę mogłaby nie mieć wpływu na cokolwiek, albo jest spowodowane czymś, czego nawet nie wiesz. I powiem szczerze, mi się już potem nie chce od nowa grać w taką grę, bo potem myślę, aha, i potem ja muszę czytać solucję, bo oczywiście tego nie znajdę, bo pan dobry scenarzysta stwierdził, że dobrze to jest zakopać, żeby musiał, nie wiem, tą grę 20 razy przechodzić. Mi się nie będzie chciało tyle razy gry przechodzić, żeby dostać na przykład dobre zakończenie, bo muszę każdy detal gry znaleźć, tutaj rozpracować, żebym miał super fajnie. To ten problem jest dla mnie właśnie z takimi typowymi RPG-ami, że ja muszę poświęcić na to tyle czasu, że ja już mógłbym na przykład, nie wiem, zacząć się uczyć języka japońskiego zamiast grać w tą grę i zrobić coś faktycznie... Co da mi jakiś benefit w życiu, a gra co mi da? Gówno mi da. I w zasadzie tu już też chodzi o mój czas zmarnowany.
1: Strasznie chciałbym zobaczyć taką stareńką grę Nomad Soul. Nie wiem, czy się zetknęliście, tam jest bardzo ciekawy scenariusz, bo właściwie gra sugeruje, że my się z komputera przenieśliśmy do umysłu jakiegoś człowieka, który żyje w przyszłości i on nas prosi o pomoc i że się zamieniamy, wchodzimy w jego ciało tak jakby. Tam David Bowie muzykę robił, można sobie koncertu posłuchać. To była jedna z pierwszych prób tworzenia takiego sandboxa, gdzie jeżdżą samochody, gdzie chodzą ludzie po futurystycznym mieście i tam się w ogóle co chwilę zmieniamy, wcielamy, przychodzi nasz duch jakby w inną osobę, jak zginiemy, znaczy się. To była też taka śmiała próba połączenia kilku gatunków, bo tam raz gramy w FPS-a, raz w przygodówkę RPG-a takiego, a raz w ogóle bijatyka, jak Tekken się robi. Też przyznacie, że odważne i ze świecą szukać gier tego typu, które tak mieszają gatunki. Dzisiaj to może by doszli wszyscy do wniosku, że to się w ogóle nie sprawdzi, nie opłaca się, nikt tego nie zrobi. W każdym razie, no, dla mnie Cyberpunk był strasznie imersywny w ogóle. To tam się czuło emocje, jakby tą więź tam z grupą tych nomadów, te różne ich kłopoty, takie jakby się człowiek zaczynał przejmować. To chyba świadczy o tym, że gra jest mega imersywna, nie?
2: Dwa nie wiem, pierdolę i znikam. Okay. Znikam i oddaję ci głos, potrzeba. Cześć.
0: Mruczek, kurwa, naucz się wreszcie.
1: A jak ewentualnie Kotkiewicz.
2: Dobrze, Kotkiewicz. Żegnam Kotkiewicza, żegnam Gambola, żegnam Krawca, żegnam wszystkich słuchaczy. Trzymajcie się, cześć. Dzięki, pa, hej.
1: Trzymaj się, dzięki, hej, pa, nara.
0: A jak raz jeszcze nazwiesz mnie potrzebą, to powiem ci szczerze, nie, Berlin zostanie zbombardowany.
2: To jest poważna groźba. Muszę to rozważyć i absolutnie nie chcę zaczepiać z gigantem.
1: Nie potrzeba tak mówić. A
2: tak.
0: Chociaż podejrzewam, że jest wiele osób, które wpłacą na to, co widzę tutaj.
1: I ile Kotkiewiczów potrzeba do wkręcenia żarówki? Można takie kawały opowiadać, czy nie? Też?
2: Trzymajcie się, no, cześć.
1: Trzymaj się, cześć, cześć, cześć.
0: Nie wiem, Krawiec, czy pamiętasz, kiedy sobie rozmawialiśmy na samym początku, nie wiem, czy do tego questa, czy jak daleko jesteś w Cyberpunku, quest Pasja, gdzie masz do ukrzyżowania typa.
1: No to ta ciekawostka. Pierw ominąłem tego questa, tak jakby zareagowałem trochę tak odruchowo, żeby się odciąć od tego, bo mi się to wydawało chore. Ale wiesz co, ja grałem drugi raz i się zdecydowałem z ciekawości sprawdzić i uczestniczyć jakby w wirtualnym ukrzyżowaniu w wirtualnego bandziora, który czuje skruchę, przeszedł na chrześcijanizm i mu trochę też odwaliło, chce się ukrzyżować. Dziwny to był quest. Nie?
0: Wiesz co, nie wiem, czy pamiętasz, ale kilka tygodni po premierze Cyberpunka, bo grałem na premierę, zadzwoniłem do Radyjka kompletnie tym zajarany i opowiadałem ci o tym questie i trochę, nie wiem, może słabo opowiadałem, może za bardzo byłem zajarany, ale że to wiesz, to jest taka typowa, może nawet nietypowa, ale piękna fabuła taka RPGowa, że tam jest, wiesz, pudełko w pudełku, że wiesz, że na początku masz się spotkać z jakimś typem, masz chronić jakiegoś typa, tak? Potem się z tym typem jedziesz, nie? Potem dobra, rozstajemy się, a potem wiesz, a potem następnego dnia dzwoni do ciebie i znowu z tobą rozmawiaj i to się wciąga. Jest to absolutnie dla mnie najpiękniejszy quest, który tam się pojawił, fabularnie idealnie rozegrany. To są takie pojedyncze rzeczy, które z CD-pom się zdarzają. No, naprawdę pięknie ktoś to narysował, ktoś to pięknie zaprojektował, napisał i zrealizował. To jest naprawdę creme de la creme RPG-ów. I może jeszcze parę podobnych bym wskazał, jeżeli bym się głęboko zastanowił, ale no mimo wszystko nie. To jest pach, pach, strzelamy i pach, pach, idziemy i pach, pach, znajdujemy.
1: No ja się tu nie zgodzę z panem profesorem chyba do końca, bo tam jest kupa takich questów, gdzie się tylko właśnie coś załatwia, rozmawia, załatwia jakiś twist, następuje jakiś... No i to są takie jakieś romanse, przecież tam się wprowadzamy do tej Judy, jak się jest lesbijką akurat. A ciekawe, a jak się penisa ma, to Judy nas... A to muszę sprawdzić. No, także u tych nomadów, ile jest tam przygód, gdzie pijesz piwo, rozmawiasz, zbierasz się w grupę, albo na przykład napad tam, żeby przejąć jakąś lokomotywę taką futurystyczną, wielką i zagrozić potem drogę ciężarówką Arasaki, czy Militechu, już nie pamiętam, do kogo strzelałem. No, ale to jest dużo ciekawych
0: nie
1: przygód.
0: Pamiętam, do kogo strzelałem, kurde.
1: Mnie kazali tylko strzelać.
0: 2077 w pigułce. Nie pamiętam, do kogo strzelałem.
1: Ale pamiętam, że miałem odciski od tego trzymania rękojeści pistoletu.
0: No, no. Tak, to prawda, to wciąga, tak? Tak, natomiast ta główna fabuła, no jednak wiesz, jednak się jakoś nie ewoluuje.
1: Faktycznie trochę mało było, mogłoby więcej być przygodowych takich questów i to podobno jest właśnie w tym widmie wolności. Jak to się nazywa? Phantom Liberty? Kurde, ciągle zapominam.
0: Phantom Liberty, tak.
1: Aha, dobra. No to tam podobno...
3: Ale pytanie, czy ta gra nie ma być taka właśnie, żeby była prosta, żeby tutaj była szybka akcja. Jak ktoś chce fabułę, no to też gdzieś ona jest, ale nastawiony mimo wszystko na to, bo wydaje mi się, że to jest podobny syndrom, co miał Dying Light, tylko Dying Light w ogóle było wykiereszowane z fabuły, tam tej fabuły było, no jak kot napłakał, ale krawiec przyznasz, nie, że grało się to naprawdę dobrze, nie?
1: Tak, jestem wielkim fanem Dying Lighta.
3: No i myślę, że Cyberpunk, no tutaj nie można w ogóle tych gier porównywać mimo wszystko, bo Cyberpunk jest bardziej zaawansowany, ma większy potencjał, jeśli chodzi o historię, o gameplay, ale gdzieś ten taki rdzeń jest, że ta rozgrywka jest na tyle prosta, że możesz sobie na przykład, no nie wiem, ja tak lubiłem sobie grać Dying Lighta, może to jest, nie wiem, jakieś skrzywienie, ale włączałem sobie jakiegoś podcasta, słuchałem sobie tutaj typa, co tam gadał o piramidach chyba to było
1: i sobie uprawiałeś parkour, to jest właśnie taki relaksik bardziej, tu nie musisz się skupiać na fabule, to jest świetne, to jest duża zaleta tej gry, znaczy tam jest trochę scenariusza, ale on się pojawia od czasu do czasu i wiesz, że wchodzisz do jakiegoś budynku, że będzie cutscenka, możesz się spodziewać na przykład, że będzie cutscenka zaraz, nie? A to też jest krótka raczej. Nie wiem, jak się...
3: To było dobre.
1: Nie wiem, jak się dwójka zmieniła. Słuchajcie, przypominam, ja mam 15 października urodziny, jakby ktoś chciał mi kupić Dying Light na dwójkę. I jeszcze mam... I jeszcze mam urodziny 16 października, to jakby ktoś mi chciał kupić Baldura trójkę.
3: Aż tak cię Baldur ten podnieca?
1: Nie no, wszyscy chwalą. Ja mi się w ogóle nie podobał Baldur 1 i 2, ale o tej trójce to wszyscy pieją z zachwytu i jakoś nawet pewne osoby powiedziały, że zajebiste, to też...
3: Nie no, ja też nie chcę się skusić na to, ale boję się, że odbiję się od tego jak od Wastelanda i czuję, znaczy nie chcę po prostu zmarnować hajsu, nie? Czuję, że gra może być naprawdę dobra tylko dla ludzi, którzy lubią ten typ gier. I ja się boję, że mogę mimo wszystko się odbić, bo to nie będzie gra skierowana do mnie.
0: No i to ja przedstawię swoje świadectwo. Nie grałem, to znaczy grałem trochę. Baldur Gates, pierwsza część... Wszyscy w szkole grali. No to zagrałem. I mi się je spodobało. Baldur Gates 2. Wszyscy w szkole grali. No to zagrałem. I mi się nie spodobało. Nie wiem. Nie wiem nawet do końca czemu.

0: i mogłeś sobie kliknąć w jedną, w drugą, w trzecią stronę. Baldur's Gate 3 jest czymś, co jest światem, który żyje, który jest niesamowicie splątany, który wręcz, jeżeli chodzi o możliwości, które pokazuje, jest gigantyczny.
1: Ale to jest no. Jakaś taka symulacja? Coś troszkę jak w Elder Scrollsach może? Coś odrobinę?
0: To jest w dalszym ciągu D&D, tak? Tylko, że nie wiem, tak jak Gumball właśnie, mówiłeś wcześniej o tym, że pewne drobne decyzje wpływają potem gigantycznie na jakieś skrajne możliwości i ci w jakiś sposób blokują pewne możliwości albo te możliwości otwierają. No, nie oszukujmy się, czy przypadkiem tak życie nie wygląda, że jedna głupia decyzja
2: Ale ja nie chcę grać w życie, ale rozumiem jakby, że to jest dla niektórych fascynujące. Mhm. Ale jeszcze jedną rzecz powiem, bo ta gra jest tak gigantyczna, to jest ciekawostka, że deweloperzy, którzy próbują patchować niektóre rzeczy, po prostu nie wiedzą, co patchować, bo nie wiedzą, gdzie to znaleźć. No nie tak, że gra jest zła, nie? Tylko po prostu jest tak tego dużo, że oni sami nie wiedzą jakby, gdzie to, co jest.
1: A propos tego całego realizmu, zauważyłem ostatnio, że taki cyberpunk jest zajebiście nierealistyczny pod każdym względem. Ale to działa po prostu, bo jednak się powinno wymyślać zasady gry pod gameplay przede wszystkim, tak teraz mi się wydaje. A nie znaczy, szukać jakiegoś realizmu wielkiego, nie?
0: Cyberpunk jest przede wszystkim lekkosrawny.
1: No właśnie.
0: I to jest taka, wiesz, taka cecha gry, która będzie się dobrze sprzedawała. No takie GTA 5, dajmy na to. Tak nie musisz do tego mieć, nie wiem, jakiegoś mindsetu i tak dalej, żeby przeżywać, zidentyfikować się z tymi postaciami i tak dalej, tak? Żeby wejść w tego questa. Nie musisz, tak? Ona jest bardzo lekkostrawna. Baldur jest... Nie wiem, ja gram na ciężkostrawność. Także nie wiem, jak to wygląda z drugiej strony. Jest to na pewno gra bardzo duża i to zarówno pod względem kontentu, jak i pod względem rozmiaru na dysku, bo na playce to jest chyba 97 giga, co jest bardzo dużo. Jak na... Nie, ale wiesz, jak na, nie wiem, jak na to, co widzę, tak jak na poligony, jak na audio, które słyszę i mam wrażenie, że tam jest pod spodem bardzo dużo innych opcji i dlatego zacząłem grać zupełnie, wiesz, zupełnie inną klasą, zupełnie inną postacią, zanim w ogóle doszedłem do aktu trzeciego.
1: A w Starfielda będziesz grał?
0: No nie będę, bo Starfield nie jest na PlayStation.
1: A ty, Gumball?
2: Znaczy mógłbym w niego zagrać, bo mam Game Pass, ale boję się, że mi komputer nie udźwignie tego, bo ja mam, dosłownie jestem w minimalnych wymaganiach.
0: No ale zima idzie, no jakoś chałupę podgrzejesz.
2: Kurde, ale Cyberpunk mi ładnie działa na wysokich, a Starfield, nie, po prostu ten Starfield jest zjebany optymalizacyjnie, bądźmy szczerzy, on nie jest grą dobrą, jeśli chodzi o to, jak ją zrobili.
1: No jest fatalny, tam są błędy optymalizacyjne, nagle jakieś skomplikowane cienie są liczone i zamulają proca i kartę, po prostu źle przygotowali, no to jest trochę dziwne, bo taki kolos, taki... Microsoft i Bethesda i wypuszczają...
2: Oni jeszcze pomagali, bo to jeszcze gorzej wyglądało. Tam na tych trailerach to jeszcze to się cięło. Tam mi się wydaje, że oni jeszcze tam ludzi wrzucali, żeby cokolwiek z tego zrobić.
1: I wypuścić dzisiaj grę za 300, która nawet nie obsługuje RT, ray tracingu. Wszystko wygląda jak z plastiku, jakieś takie, jak taki Fallout na sterydach jakby trochę. No.
2: To nie jest Fallout na sterydach, to jest ten sam silnik, tylko bardziej dojebany już tam. On ledwo się trzyma, wszyscy będą, o, bo to silnik, to nie ma znaczenia, bo każdą grę można zrobić na silniku. Tak, tylko jak silnik jest dobry, czyli ma dobrą fundację. A ta fundacja, która jest w Creation Engine, które było starym Gamebryo, które jeszcze było innym silnikiem, bo to zmieniało co chwilę się, to tak naprawdę tam rzeczy już były skopane podczas robienia Morrowinda. Nawet chyba wcześniej. Bo oni po prostu musieli robić te gry na szybko i tam po prostu na taśmę ten silnik kleili. I to już wychodzi, bo oni cały czas ten sam silnik używają i tu już praktycznie albo zrobią nowy, albo nadal będą musieli się upo-

0: porać z tymi rzeczami, które u podstaw są zjebane.
1: Ja myślę, że oni się trzymają tego silnika ze względu na mody, które są bardzo popularne w tych różnych Elder Scrollsach, Falloutach. Przestałyby mody działać, jakby zmienili silnik. No, a w ogóle też Redzi no, przechodzą jednak na Unreal Engine ze swojego Red Engine'a. Niektórzy twierdzą, że po prostu mają pozbyli się ludzi, którzy się na tym znali, na tym silniku. Przepraszam bardzo, donajcik, sekundka.
2: Orzeczka, jesteś podejrzany. Za długo na antenie, za długo ze sceptykami. Podejrzewam cię o normalność, a może i obawiam się o ciebie, mordo. Przeszedłeś na złą stronę mocy, zima idzie.
1: Dobra.
2: Chłopie.
1: Oberst tu jakieś pierdolamento za 5 zł wysłał do porzeczki. Coś, jakieś pierdolamento. Nie będę czytał, bo to jest za długie. No, a takie ciekawe tematy. No, także ciekawa decyzja też, w ogóle rezygnacja ze swojego silnika, który rozwijali tak długo przy Wiedźminie, przy Cyberpunku. I to jest całkiem fajny silnik. Ja w nim w ogóle trochę pogrzebałem za pomocą komend, za pomocą różnych wtyczek, cheatów. Też różnych nakładek na ten silnik. On jest fajnie zrobiony. W ogóle gra jest dobrze zoptymalizowana. Robicie wirtualną kamerę, którą inne zasady trochę obowiązują. To nie jest kamera gracza. Gdzieś jedziecie z nią troszkę dalej i wszystko zamiera, jak w Środzie Śląskiej wygląda o 5 rano, nie? Pusto, powyłączane wszystko. Bardzo ładnie się gra optymalizuje. No ale musieli na to dużo czasu przeznaczyć. Ciekawi mnie, jakie oni mają narzędzia do edycji leveli, do łączenia tam skryptów, bo taką postać jakiegoś bohatera, NPC-a, to trzeba mu przyporządkować różne jego wariacje, które się przełączają losowo, jak trzeba. On musi mieć jakieś pakiety tam AI takie swoje, różne aktywności sterowane skryptami, przypisane mu animacje i tak dalej, zbudować level, poumieszczać te postacie, pobudować dialogi, triggery i tak dalej. Ciekawi mnie, czy oni mają jakieś 3D studio swoje własne, czy może się tak męczą po prostu jak takie geeki, coś wszystko tam wpisują w notatniku, te muszą to testować, czy to tam się odpowiednio ustawiło, nie? I tak dalej.
0: Widziałeś, jak beta wyglądała tego, Cyberpunka, bo tam były filmy z bety i to wyglądało bardzo, bardzo źle. W sensie, że no, ta gra wyszła na ludzi, ale ona była robiona w męczarniach.
1: Czyli potwierdza się moja teoria jakby, że mają syfiaste, archaiczne narzędzia do tego wszystkiego, jakieś edytorki se proste popisali i męczarnia, żeby to potem wszystko ogarnąć, nie? A w takim Unrealu to masz zawodowy edytor, różne wtyczki rozszerzające.
0: 300 giga, bo nie chce ci się optymalizować, wrzucasz te Uber tekstury, czy oni jak to się tam nazywa? No. Tam wali, że tekstura ma 10 megabajtów czy 20, tam jedziemy, cały dysk zajmiemy.
3: No ale kurde, jeżeli chodzi o Red Engine, to pamiętajmy, że Red Engine się zaczął od Wiedźmina 2, który był no, średnio zoptymalizowany, ale powiedzmy wtedy dawał radę. Wiedźminie Trójce zrobił naprawdę piękną robotę, tylko że Wiedźmin 2, kiedy ten silnik wyszedł, czyli on powstawał gdzieś, nie wiem, tak 2-3 lata wcześniej, Wiedźmin 2 wyszedł w 2010, 11, nie pamiętam. I ten sam silnik, oczywiście z pewnymi poprawkami, został zastosowany do gry z 2020, do Cyberpunka, tak? No pewne rzeczy się starzeją. Czasami, no, jestem trochę w branży deweloperskiej już ładnych ponad dekadę. I czasami trzeba po prostu zrobić tak, że to, co było wcześniej, to trzeba wrzucić do kibla i napisać to wszystko od nowa. I nie robić sobie żadnych złudzeń, że to, co wtedy zrobiliśmy, może czasami skopiować kawałek kodu, ale właśnie w drugą stronę. Najpierw wrzucić wszystko do kibla, a potem ewentualnie te najlepsze części tutaj zastosować. No i sama premiera Cyberpunka pokazała, że Red Engine, no... dał, kurde, strasznego ciała.
1: Mi się wydaje, że bardziej dali ciała ci, którzy zadecydowali po prostu, że na tym etapie trzeba grę wypuścić, jak ona była zupełnie niezoptymalizowana, psuła się. To jest normalne przy różnych silnikach. Może byś na Unrealu najnowszym zrobił i też by się krzaczyło, bo coś tam byłoby źle zoptymalizowane, przypełniałby się RAM, procesor, no, by wiesz...
0: No to z dwójką zrobili, wydali grę, a jeszcze tak naprawdę nie zoptymalizowali do końca ich.
3: No przynajmniej mieliśmy szansę zobaczyć, jak wygląda gra w fazie developmentu.
1: Oni mieli też nadzieję, że wypuszczą to jednak na PS4 i to chyba w rezultacie wyszło na PS4, tak? Czy w rezultacie nie?
3: A nie wiem.
0: Wyszło, tylko jak wyszło? Jak miałeś standardową PS4, nie prosiaka, to było niegrywalne według mnie. Na prosiaku się dało grać, ale na zwykłej PS4 to była katorga.
1: To, bo to było na PS4 z 1 mega RAM-u dodatkowym. Nie, to było pół mega w Amidze.
3: Kurde, kiedyś, na Amigę wypuścili.
1: No, i kiedyś się mówiło wprost, że gra wymaga 1 mega RAM-u. No to też teraz można by powiedzieć uczciwie. Gra wymaga PlayStation 4 Pro, a to i tak są minimalne wymagania. Byłoby uczciwie.
3: Nie wolno tak. Nie wolno tak, bo to jest, wiesz, bo to jest zamknięta technologia, tak? I tutaj musisz mieć, tak samo jak robisz na Apple, to jeżeli coś wypuszczasz na Apple, to musi być do wszystkich wspieranych współcześnie iPhone'ów. To nie ma tak, że wiesz, że podwyższysz sobie poprzeczkę.
0: Niemiło. No ale każdy.
3: Nie, właśnie miło, żeby oddzielić ziarno od plew. Na konsole pisze się prosto, bo masz prostą technologię, zamkniętą. Piszesz wszystko na 4K albo 1080 albo na 8K, tak? Masz trzy rozdzielczości, masz parę baz hardware'owych i naprawdę prosto się na to pisze.
0: No tak, znaczy dobra, no nie będę tu z tym polemizował, bo mimo wszystko konsole mają być proste i to gdzieś ma być w developmencie proste i w odbiorze proste, nie? Znaczy wsadzasz grę i masz w nią grać, chociaż...
3: No dokładnie tak, i za to bardzo cenię konsolę.
0: Tak nie jest, bo musisz zupdate'ować ją 10 razy, a jak nie zupdate'ujesz, ta gra będzie chodziła jak chodziła.
3: Jak pamiętam, raz sobie gdzieś, nie wiem, jakiś kumpel na Twitchu grał w Cyberpunka, jak zobaczyłem te wszystkie ustawienia grafiki.
0: A to jest fajne.
3: Dobra, ja rozumiem, że to jest dla ciebie fajne, nie? Ale dla mnie gra powinna wiedzieć za mnie, jaki sprzęt mam i na co sobie może pozwolić, żeby było mi dobrze.
0: Ja kiedyś coś takiego próbowała robić, Forza Horizon 4 i bodajże 3, i to bardzo dobrze działało.
1: A przecież wiele gier się dostosowuje do sprzętu.
0: Tylko, że ludzie są wkurwieni na PC, tak? Oni... Kotkiewicz mają całkowicie inne podejście niż ty. To znaczy, jak chcą mieć grę, która ma działać, to nie kupują konsolę. A jak chcą mieć coś na peceta, to oni mają mieć możliwość ustawienia. A Forza Horizon 4, bo tak naprawdę czwórka to miała najbardziej, miała coś takiego, że tam były ustawienia predefiniowane. I ustawiałeś sobie, czy chcesz, żeby gra chodziła szybko, tam, czy chcesz, żeby grafika była bardziej i ona... Po prostu analizowała twój komputer, tam było na początku włączałeś taki benchmark, gra sobie testowała komputer i ona w locie ustawiała settingi. Tylko, że ludziom się to nie spodobało i już piątce to wyjebali i są znowu ustawienia.
3: No tak, to jest takie konsolowe ustawienie, bo jedyne ustawienie, które mam, jeżeli chodzi o jakość grafiki na konsoli, to jest to, czy chcę mieć frame rate, czy chcę mieć jakość. I to mi się podoba, tak? To wszystko, o co gra powinna mnie zapytać. A nie o to, czy chcę mieć ray tracing, w jakim zasięgu, ile chcę mieć mgły. Chuj, mnie to obchodzi, kurwa, ja chcę pograć, a nie się bawić w jebanego jakiegoś tam Hansa Zimmermana.
0: Miej konsolę, dlatego miej konsolę, bo mimo wszystko gracze PC-towi, nawet jak im na siłę próbowano dawać takie opcje, to oni mówili, że nie. To jest B. Więc widzisz, taki podział jest.
3: No w sumie tak to trochę wielką klamrą możemy tak dojść do słuchawek, także każdemu jego porno.
1: Ja muszę dorzucić swoje przemyślenia na temat Cyberpunka 2, a są one takie, że to będzie dopiero gierka. Nie, to będzie dopiero gierka. Jak jeszcze zrobią dodatkowe rzeczy, no bo w jedynce powiedzmy, że miasto to jest taka iluzja życia i aktywności. Tam po prostu łażą te postacie, gdzieś tam jakaś policja jest, można pójść do sklepu, okej, ale to jest nadal dużo, dużo mniej niż oferuje takie GTA 5, nie? Jeśli chodzi o...
0: Nie, ja bym powiedział więcej. Ja bym powiedział, że więcej mimo wszystko.
1: Dziwne,
0: bo GTA 5 daje ci iluzję, ale na podstawie tego, że jest dużo predefiniowanych takich rzeczy, które się dzieją i one są nieoskryptowane w cudzysłowie, bo są oskryptowane, ale to ma tak wyglądać, że tam sobie idzie gdzieś, że tu się z kimś pogada, a w Cyberpunku to wygląda. To znaczy, bo ta gra jest szybka, tam gdzieś z miejsca na miejsce się przemieszczasz i to bardziej wygląda żywo, jak się na tym nie skupiasz. I wydaje mi się, że to jest mimo wszystko lepsze, bo w takim GTA to musisz się na tym skupić. Musisz podejść, to faktycznie gdzieś na to poświęcić czas. A ten Cyberpunk daje ci takie złudzenie, ale to złudzenie mimo wszystko wydaje mi się, że jest lepsze, bo no, nie wiem, czy ktoś patrzy się na to, nie wiem, idzie do tego miasta i będzie patrzył się na tych...
1: Nie no, stary, nie no, konkretnie w GTA 5 możesz sobie pójść na kręgle, do burdelu i masz jeszcze 20 innych zabaw, polatać samolotem. Na ulicach też jakoś tak bardziej ludzie może... Chociaż to tutaj ciężko, bo tutaj w Cyberpunku też gadają ze sobą, wymieniają informacje, korzystają po prostu, ale to już w sumie to w Falloutach jest, że postać NPC-a, która się nudzi, przełącza się na taki tryb, że podchodzi do różnych miejsc po prostu i używa ich zgodnie z przeznaczeniem. Typu jak dojdzie do stołu, to usiądzie sobie przy stole. Jak dojdzie do automatu z puszkami, to zaczyna gmerać i zamawiać sobie Coca-Colę z puszki czy coś, nie?
0: Ale to nadal w GTA 5 też nie ma jakoś specjalnie dużo, mimo że wydaje się, że jest tak dużo tych pobocznych rzeczy, które można robić, ale w Cyberpunku też masz dosyć sporo tego pobocznego.
1: Też, ale mogłoby być więcej. No są takie opinie, że to jest, tutaj miasto jest bardziej taką sceną, takim teatrem, na deskach którego się rozgrywają różne przygody, nie? A to jest trochę atrapa jednak.
0: Ale GTA 5 ma ten problem, że tam wszystko jest sztuczne w takim sensie, że cokolwiek zrobisz nie ma wpływu na cokolwiek. A w Cyberpunku jednak ten wpływ jakiś tam jest, nie? Czy to w historii, czy w czymś tam. Coś tam się mimo wszystko zmieni, a GTA 5 jest statyczne, co nie znaczy, że dla mnie to jest złe, bo ja nadal lubię GTA 5 i sobie pojeździć, ten sandbox jest fajny, to jest trochę inne. Ale wydaje mi się, że ta kreska tu powinna być, że to nie ma być jak GTA, bo ten Cyberpunk, ja dopiero to zrozumiałem, że to jest całkowicie inna gra, bo ludzie myśleli, że to będzie GTA, ale to jest całkowicie co innego, to bardziej ja tu przyrównuję cały czas do tego Dying Light, bo to mi bardzo dobrze działa to porównanie, dlatego że Dying Light też miałeś takie miasto, też miałeś jakieś rzeczy, no tu wiadomo, masz samochód, nie? To jest taka różnica, no ale w tym dodatku też tam miałeś te samochody i okej, okay, tu masz takie bardziej zrujnowane, że są zombiaki, a tutaj no powiedz mi co, no nie ma zombiaków, ale na przykład masz jakieś gangi, które na ciebie nachodzą, nie? Strzelasz tam sobie, możesz ten, masz też brońki mele, możesz też je atakować, tu masz też parkour, nie? W pewnym sensie w tym Cyberpunku, bo mimo wszystko on jest całkiem rozbudowany, ja nawet nie zdałem sobie sprawy, w ile miejsc można się dostać w sumie skacząc, te double jumpy, robić inne rzeczy. Więc to jest takie bardziej eksploracyjne i jakieś tu właśnie lutowanie, a GTA 5 to jest bardziej taki sandbox na zasadzie, no masz miasto i możesz się nim pobawić, a Cyberpunk to bardziej takie masz miasto i tu możesz coś zrobić.
1: No fakt, tak, częściowo się zgodzę, no. No tak, tak. Działasz tutaj w płaszczyźnie jeszcze, w pionie możesz się gdzieś wspinać często, gdzieś skakać po platformach, to też się liczy w grze, żeby ona nie była płaska, żebyś nie spędzał całego czasu na ziemi tylko. A w Dying Light'cie to w ogóle już tam się już bardzo dużo wspinasz, bo o to tam chodzi, żeby w zasadzie unikać zombiaków poprzez sprawny parkour, przechodzenie gdzieś po dachach, nie? Tak dalej. Ale fajne nie. Jest też to, że można się wypasić sobie bohatera, że on będzie dobrym wojownikiem i nie musi już wtedy tak dużo uciekać, tylko może walczyć.
0: No tak, jakoś nie wiem, dla mnie ten Dying Light miał trochę zwaloną opcję, że tą noc bardzo łatwo można było pominąć. Ja praktycznie nie miałem w ogóle styczności z tymi nocnymi zombiakami. To trochę minus. Mogli trochę przymusić gracza, żeby jednak mimo wszystko gdzieś musiał trochę mieć z tym styczności. No były tam jakieś momenty, ale to była rzadkość i spowodowane fabułą. A tak poza fabułą to nie było prawie nic. O, i Kotkiewicz uciekł. Czy ja go wystraszyłem?
1: Może się oddalił po angielsku, tak jak no niektórzy tutaj się oddalają dzisiaj. Waran też sobie...
0: będzie można kończyć, ja też nie chcę ci za dużo czasu już zabierać.
1: No tak, piąta godzina to tego. To...
0: No, ale mówię, fajny temat, Gierek. Ja mi się to wszystko ogólnie podoba, tak sobie ogadać. No i też jestem, kurde, zadowolony, że ten cyberpunk mi tak fajnie chodzi, bo ja tak nie powiedziałem, ale mi w 120 FPS-ach chodzi, nie? Ja sobie tak ustawienia dopasowałem, niektóre rzeczy wyjebałem. Na przykład zmniejszyłem sobie tam jakieś chmurki, czy jakieś inne pierdolety, które w zasadzie mają małe znaczenie, a na przykład dużo zabierają wydajności. I tak sobie dopasowałem gierkę, że ona wygląda ślicznie, a zarazem chodzi świetnie. I to jest piękne.
1: Polecam jeszcze raz pobawić się shaderami do gry, po prostu sobie podogrywać nowe poprzez taką nakładkę reshade, właśnie taki programik.
0: Mamy te shadery?
1: Słucham?
0: Tak ci się shadery spodobały? Według mnie gra wygląda dobrze w standardzie, nie ma jakiegoś tego.
1: Ale ja nie shaderowałem Cybera, tylko Fallouta 4, Kingdom Come Deliverance jeszcze, coś tam chyba jeszcze. Tak dla testu i po załadowaniu lepszych shaderów, tych no DirectX 11, no to tam się fajniejsze cuda dzieją, różne ciekawsze refleksy, ładnie się odbija, kontrastowo się robi, albo takie ambienty świetlne się robią, że wchodzicie gdzieś, a tam jest wszystko zaczerwienione, bo tam jakieś niby czerwone światło. Czyli to jest taka namiastka RT, tak coś pomiędzy... standard, a RT w połowie, nie?
0: Takie czyli to... masz tak zwane space, coś się jakoś tam nazywało, space ambient occlusion, coś takiego.
1: Tak.
0: No, te najlepsze i to praktycznie wygląda prawie jak ray tracing, a różnica jest malutka. To ja bym powiedział, że ray tracing jest dobry w grach, które już są dobrze zoptymalizowane, ale... Tak ogólnie to ten ambient occlusion, ten najlepszy do odbić. Reflection, jak to się nazywa? Space Reflection, coś takiego. To wystarcza. Według mnie jest naprawdę ładny i nie ma tutaj takiej potrzeby na tego te ray tracingi, ale jak ktoś ma komputer, nie, i może to odpalić i działa mu dobrze, to czemu nie? Tylko, wiesz, jak już ma ci spaść na przykład powyżej 60 FPS-ów, to ja bym na przykład nie odpalał tego w ogóle.
1: Tam screen space reflection to jest bardziej ten efekt taki odbicia na wodzie, ale ten taki już no, czy na podłodze, nie, czy na kafelkach, ale zazwyczaj się go używa do podłóg, właśnie.
0: Do plastik na samochodach, jakichś innych rzeczach.
1: Nie jest... bardzo właśnie.
0: No właśnie tak, Cyberpunk używa tego cholernie mocno w samochodach. To
1: tego starego takiego sposobu na te refleksy?
0: Nie no, tego używa Cyberpunk jak najbardziej. Oczywiście możesz włączyć sobie ray tracing i wtedy masz zamiast tego masz ray tracing, ale jeżeli nie włączysz ray tracingu, to masz normalnie space, ten reflection, ja nie wiem, jak to się
1: ale to mówisz, że się wtedy odbija w real time otoczenie nawet na bez RT na maskach samochodów?
0: Tak, w samochodach normalnie.
1: To dziwne, bo to wydajnościowo nie powinno w jakikolwiek sposób działać. No wiesz, samochody, robi się różne tam triki, dołącza się po prostu mapę odbić i tak się to chyba zwykle robi, dlatego chyba w 90% gier na dobrą sprawę odbicia na masce samochodu są statyczne, czyli ty jedziesz samochodem, a widzisz cały czas to samo odbicie.
0: Jak ty kurwa gry grasz? Ja pierdolę. Ty naprawdę w jakieś stare gry grasz, bo to nawet tak? Remaster GTA San Andreas już dostał normalnie do samochodów odbicia w czasie rzeczywistym. I nie mówię tu o ray tracingu, tylko o zwykłych cube mapach, które są aktualizowane po prostu, co wiesz, co scenę.
1: Oczywiście, no na Unity mogę przyporządkuję jakiejś scenie czy jakiemuś obiektowi tam reflection probe, który po prostu zbiera dookoła niego, wypala to odbicie dookoła tego obiektu jakby i mu je przypisuje. I to można zrobić w real time, że on to robi co klatkę, tylko że jakbym to ponakładał na różne obiekty, to zdechnie.
0: Nie, bo robisz jeden i sobie gra spróbuję. Na tym polega ten myk. I gra dopasowuje do każdego obiektu.
1: Czekaj, no faktycznie, to powinno działać, że mogę faktycznie na bohatera zrobić tego Reflection Proba i będzie mu się w zbroi odbijało, ale nie w real time. Aha, bo robisz tylko jedno w real time. Dobra,
0: nie ważne. To jest jedno miejsce, no. Okay. To na tym działa.
1: Nie, bo to chodzi o to, że robisz większą taką strefę tego Reflection Probe i wszystkie obiekty znajdujące się w niej łapią tą mapę odbić. I dlatego ona może się generować tylko jedna co klatkę, tak?
0: Musisz przyjąć, że to będzie niedoskonałe, że będzie miało jakieś błędy, ale to jest wystarczająco dobre, żeby ludzie nie zauważyli tych błędów, wiesz?
1: No, czasem widać, bo jak ci się bohater w lustrze nie odbija, nasz, którym sterujemy, bo ja nie wiem, czy...
0: Takie wiesz, to można też można jakoś zaradzić na to. Jest multum sposobów.
1: No ale to o czym ja mówię, to nie jest w real time, bo w real time... Znaczy, wiesz co, jak chcę na przykład zrobić lustro, w którym się odbija bohater, które sobie wisi na ścianie, to korzystam z renderowania tekstury z kamery po prostu, która jest ustawiona tak, że patrzy z tego lustra, więc w ten sam sposób można zrobić telewizor, w którym gra jakiś program ze sceny, która jest gdzieś tam 100 metrów dalej. Robisz sobie takie wirtualne studio. No i tak się robi, myślę, telewizję do GTA czy do Cyberpunka, nie? Że telewizję sobie oglądasz. To jest po prostu jakaś scena i tam są dogrywane te sceny, jedna podmienia drugą. No i jest kamera, która renderuje ci teksturę ekranu telewizora, nie? Ale ciekawe tematy dla ludzi, nie? Teraz, myślę... To się wszyscy tym zainteresują, o czym gadamy. O teksturach.
0: Nie, wiesz, ogólnie Screen Space Reflection to jest tak złożony temat, że jak ja kiedyś na temat tego oglądałem, to tam jest na przykład podwójne renderowanie. Że jedno to jest renderowanie samych obiektów, a drugie jakby głębokości. I tam się odpowiednio zakrzywia te rzeczy, żeby to dobrze wyglądało w odbiciach.
1: No są różne takie shadery ciekawe, bo uruchamiasz sobie taki shader i on ci na przykład mierzy głębokość od, wiesz, z widoku kamery. Możesz sobie wyrenderować samą głębokość. Albo zamienia to wszystko na normal mapę, taką mapę wypukłości, całą scenę jakby. Więc były tam shadery, standardowo są w tym programie reshade czy reshader, to na Nexusie znajdziecie pewnie albo tam... To tam na przykład też jest taki shader, który cały obraz zamienia w kod ASCII. Też ciekawostka.
0: No tutaj mówię o DLS 3.5, gdzie jest inteligentne odszumianie i to można wykorzystać nie tylko do tego ray tracingu, tylko też właśnie tego space reflection, tego screen space reflection, bo one też nie są doskonałe, bo na przykład to renderowanie może być w mniejszej jakości, albo można zrobić większej właśnie przez podbicie tym DLSS-em. Albo można zrobić po prostu ray tracing w niskiej jakości i on też potrafi podbić, nie, ten DLSS. Więc tam są już takie technologie, że ja pierdzielę, jak ja patrzyłem, co Nvidia potrafi robić, to jest magia dla mnie.
1: Masakra, masakra. A powiedz, a ten ścieżka, tak?
0: Nie, bo masz pathfinding i ray tracing.
1: Ray tracing, no. To jest coś, co już przypomina chyba dosyć mocno prawdziwy ray tracing, nie?
0: Znaczy, bo to tak naprawdę jest prawdziwy ray tracing, tylko masz mniej jakby odbić. Znaczy nie odbić, tylko linii tych, wiesz, rzucających. Bo na prawdziwym ray tracingu jest ich od cholery i dlatego, nie wiem, renderowałeś kiedyś coś w Blenderze albo w jakimś innym programie, gdzie widać na żywca, jak się ray tracing tworzy?
1: No oczywiście, Gumballu. Ja się tym od lat zajmuję.
0: No dobra. No i wiesz, że jest taki szum na początku, nie? Bo nie masz odpowiedniej ilości tych...
1: No tak, tak. No tak, właśnie... wiem o jakie technologie chodzi, odszumiające, nie? Po prostu.
0: I dlatego po prostu robi ten taki zaszumiony, a już sobie tam karta po prostu to odszumia, nie? I na takiej zasadzie działa taki growy ray tracing, że on po prostu jest niedoskonały, ale to tam, wiesz, AI sobie to poprawia.
1: No ale to też chyba musi być karta z tymi tensorami, bo sztuczna... Tak?
0: Tak, oczywiście. No, bez tego nie poradzisz sobie.
1: No tak, no bo to sztuczna inteligencja odszumia i robi to bardzo sprawnie. Tak,
0: więc kurwa.
1: No, w tym Cyberpunku 2.0 wszedł właśnie ten path tracing i no, widać właśnie ten szumik, który znika po chwili, bo na przykład można go włączać tam w trybie fotograficznym, żeby sobie wyrenderować ładne, statyczne zdjęcie, już takie bardziej wyliczone właśnie cienie i tak dalej.
0: Szczerze, Cyberpunk wygląda ładnie już nawet bez ray tracingu, ale z tym ray tracingiem widziałem gameplaye i one faktycznie dają czadu, tylko to trzeba, wiesz, podziwiać to w pewnym sensie, bo tak jak grasz sobie, to nie za bardzo będziesz na to zwracał uwagi.
1: No kurde, powiem ci, że na mnie to robi ogromne wrażenie, bo mokre takie miasto zlane deszczem, gdzie wszystko mokre, jak w tym wszystkim się odbijają te neony, wiesz, no robi to wrażenie niesamowite.
0: Zrobić wcześniej z tym właśnie Screen Space Reflection i były opcje różne i to wyglądało prawie tak samo.
1: Kiepsko, znaczy dzisiaj już to tak mryga, czuć, że to jest to ten Screen Reflection, że to tak trąci mychą, takie jakieś rozpikselowane.
0: Nie wiem, jakie gry widziałeś, bo może w Cyberpunku to tak nie wygląda, ale na przykład w takim Crysisie czy innych grach, gdzie to było wykorzystane do praktycznie granic możliwości, wygląda zajebiście. Sam na przykład Half-Life Alyx, nie wiem czy widziałeś, tam nie ma w ogóle ray tracingu, a odbicia wyglądają tak, jakby to faktycznie było ray tracingowane, więc wiesz, to tylko zależy od tego, jak dobrze wykorzystasz technologię, którą masz. A to, że deweloperzy są leniwi, to już jest inna opcja.
1: Bieszczad pyta, czy znalazłem, chyba ja, producentów gry w grze, ale co, w Cyberpunku autorzy się zaszyli, czy w innej grze?
0: A widziałeś w prawdziwym życiu? Bo ja widziałem, nawet mogłem mieć autograf, tylko nie chciałem się stać w kolejce pół godziny. No. Bo stali i rozdawali autograf. Jakiś tam Paweł i inny typo. No i także fajnie. Widziałem devów CD projektowych. Uważam, że bardzo dobra polska firma. Szkoda, że tak mało polskich firm, bo już na przykład nie CDEP, tylko Boże, ci co zrobili Dying Light, wrocławskie studio. No,
1: Techland.
0: Techland został wykupiony.
1: Tak, tak. No.
0: Przez Chińczyków.
1: Także no, trochę szkoda, bo jeszcze...
0: To jest dopiero tragedia, że takie rzeczy się dzieją. No i jeszcze przez tą firmę, taką najbardziej chamską, jeśli chodzi o mikrotransakcje. To nie jest firma, która dba o klienta. Dba o portfel klienta, kurwa.
1: No, oby ich, oby poszli po rozum do głowy i zrobili sobie z Techlandu takie studio, które robi wartościowe właśnie rzeczy, a nie jakieś mikrotransakcyjne pierdoły z jakimiś dziewczynkami z mieczami biegającymi, chińskimi bajkami. No.
0: Ja ci powiem ciekawostkę, bo pewnie o tym nie wiesz. Red Dead Redemption, dwójka, jedynka, prawda? Kojarzysz te gry?
1: No mam, dostałem w prezencie.
0: No właśnie. A kojarzysz Red Dead Revolver?
1: No wiem, że to jest wcześniejszy Red Dead. Nie, pierw był Red Dead Revolver, potem Red Dead Redemption, potem Red Dead Redemption 2, tak?
0: A co jak ci powiem, że to nie była oryginalnie gra Rockstara?
1: O, to padnę.
0: Nie, naprawdę padniesz, bo to Japończycy robili na początku i to miała być gra anime.
1: Tutaj się potwierdziło, że chodzi o Cyberpunka właśnie, że tam są autorzy. No to jest fajny myk, jak się autorzy gdzieś tam ukrywają w jakiejś grze, można ich znaleźć. To jest spoko.
0: Red Dead Revolver miało być grą anime, właśnie w westernową, tylko że taką z fantazy, że tam miały być smoki, że miały być elementy fantazy, jakieś takie magia, czary i Rockstar tak naprawdę w rok czasu, czy tam pół roku wypierdolił te wszystkie elementy fantazy i zamienił to na taki właśnie Clint Eastwoodowy westerniak.
1: No i bardzo dobrze zrobili. Mieli czuja, bo okazało się, że ludzie tęsknią trochę za westernem ogólnie, że to jest świetny motyw. No i wyszło coś ciekawego, takie GTA na Dzikim Zachodzie właściwie. I To mi inną jakąś taką grę przypomina, takie podejście ze światem. No, zaraz sobie przypomnę. Już późno, piąte rano, nie?
0: Widziałeś taką polską gierkę, znaczy polską, nie wiem czy polską, ale na pewno indyk. Nazywa się Kolejny Tytuł Fantasy, czyli Another Fantasy Title.
1: Nie znam.
0: To co jakbyś zobaczył, czy grałeś w GTA 2? No pewnie grałeś. Zaraz sobie wyobraź GTA 2, tylko przenosisz je do Elder Scrollsa. I masz rzut z góry. Jedziesz na przykład, jedzie kurwa za tobą karota policyjna, ty zapierdalasz koniem, strzelasz nich z łuku. Tu zaraz jakieś beczki eksplodują, idziesz do miasta, napierdalasz się z wieśniakami, misję od jakiegoś słupa i gra ogólnie wygląda świetnie. Mi się pierwszy raz w życiu, powiem szczerze, spodobało coś, co jest z górnego widoku, bo ja nie jestem fanem mimo wszystko gier lotu ptaka, a to po prostu mi się super spodobało. Jest to jakiś taki unikalny koncept. W życiu nie myślałem, że ktoś może połączyć GTA i takiego typowego fantasy RPGa.
1: A można tam jakieś robić ciekawe myki? Nie wiem, schować się za wozem? Czy tam jest jakaś taka fizyka fajna 2D?
0: No właśnie ta fizyka też jest, że te są ragdole, że wiesz, te rzeczy się rozwalają, tak? Także jeśli chodzi o to, to tak, to jest.
1: No, kurczę, każda gra, w której wykorzystamy fizykę, najlepiej w taki właśnie 2D sposób, to no, często będzie to sukces i będzie to hicior, bo takie gry są fajne, dobre, grywalne, dają dużo możliwości. No, zaczęło się od głupiego Asteroids, można powiedzieć, nie? Z takich Physic Games. To i do dzisiaj to się, myślę, sprawdza.
0: Może ja ci zalinkuję trailera tej gry, to sobie zobaczysz.
1: Dawaj.
0: Panie, a czemu się taki napis zrobił? Aha, ja nie wiem czemu. Bez sensu, ale link jest do trailera. Się zrobił, nazwa jest audycji, a ten no, trailer. Ale dobra, klikniesz, to będzie trailer.
1: Okej. Spróbuję to wrzucić na ekran w takim razie. Macie tutaj na telewizorku 14-calowym, możecie w pełnej krasie sobie podziwiać. No, nice. Ciekawie to wygląda. Całkiem niezłe graficznie, nawet miłe dla oka. Nie jest to takie prymitywne jakieś, nie? Takie, znaczy, taka prymitywna grafika może być też świetna, przykładem Hotline Miami. Widok z góry też, nie? Ale zupełnie inaczej ugryziony.
0: Wszystko da się zrobić. Ale mówię, no ten koncept komediowy dla mnie jest świetny. No, po prostu. No to mówię, kradniesz konia, siema.
1: Była jeszcze taka jakaś jajcarska gra, w której widać na początku graczy w RPG, takie papierowe z mistrzem gry. Jeden z bohaterów się przenosi niby do świata fantazy, bo zasypia na tej sesji. To jest taka parodia RPG-ów, fantazy, trochę, jak to się nazywało? Teraz sobie przypomnę, bo gdzieś to mam na Steamie. Tania gierka tam za 20 zł. Ale zabawna nawet.
0: To też pewnie tanie będzie, bo to jest taki indyczek.
1: To zaleta jednak indyczków. Samo to, że można sobie kupić takich indyczków 10 zamiast jednej gry. Masz 10, to... Kurde, strasznie chciałbym zobaczyć tak w pełni odświeżone tytuły z obsługą RT. Na przykład Kingdom Come Deliverance. Żeby dwójkę zrobili.
0: Stary tytuł, to aż tak stary tytuł nie jest.
1: To nie jest i fajnie wygląda, nawet zacnie, rzekłbym. Te różne pola, lasy, to jest jedna z bardziej realistycznych tak graficznie gier. Nadal, nawet bez tej obsługi najnowszych różnych tam technologii. Ale właśnie, no, a co by to było, gdyby jeszcze to obsługiwało? Unepic, tak się nazywa ta gra, czyli... No, unepic, czyli nieepicki.
0: Nieepicki. Kurde, tak teraz myślę, że mimo wszystko, jak miałbym wybierać jakiś typ gry, czy sci-fi, czy fantasy, to mimo wszystko wybrałbym jednak fantasy. Cyberpunk spoko, nie mam problemu, ale jak miałbym taką wybrać grę jakąś idealną, to mimo wszystko fantasy, bo wydaje mi się, że po prostu wszystkie sci-fi są bardzo mroczne. To znaczy idą w jakąś taką utopię, dystopię, to jest takie ponure. Nie wiem, widziałeś jakiś sci-fi, który nie jest ponury?
1: No, cyberpunk.
0: No, jest ponury według mnie, nadal jest taki... To miasto jest stęchłe, ale nie, że złe, nie? Bo to jest dobre, ale ono nadal jest taką ponurą wizją. Nie wiem, czy wszystko, co w przyszłości, to musi być po prostu tragiczne?
1: No może Starfield będzie bardziej taki pozytywny, bo wiem może o co ci chodzi trochę, że to nie są takie pozytywne, miłe światy, gdzie sobie po prostu pospacerujesz na słoneczku, nie? Jakaś trawka, stwory fajne, tylko taki mrok, dół trochę, no future na windzie z prajem napisane, nie?
0: Nawet takie, nie wiem, GTA 5 jest mniej mroczne, chociaż teoretycznie GTA 5 nie jest przyszłościowe, jest teraźniejsze w cudzysłowie. I jeszcze teraźniejsze gry są w miarę okej, bo one nie mają tego zdołowania, które ma właśnie te gry sci-fi. I pewnie ktoś mi powie jakiś przykład i super, niech mi nawet powie, to sobie może ogram. Ale większość gier sci-fi ma ten właśnie problem, że są po prostu strasznie dołujące. A gry fantasy są takie, że no, chodzisz po tym fajnym, kolorowym świecie i nawet jak fabuła jest mroczna, bo może być bardzo mroczna, to ten świat będzie taki fajny, będzie żywy, że tu masz drzewa, że masz właśnie rośliny, że no, nie jest zdechłe.
1: Świetny świat był we wspominanym tutaj też na czacie przez ktośa Call of Juarez. Też western, FPP, z przygodą i elementami może drobnymi RPGa. I powiem, że druga część, która niby była bardziej wypasiona, było tam dwóch braci fajnie wymyślonych, lepsza grafika i tak dalej, to chyba mi się w jedynkę lepiej jakoś grało.
0: A to była polska gra, wiesz o tym, nie?
1: Tak, oczywiście. Też Techland, tak?
0: Techland. Ja mam ogólnie te gierki z tego, CD Actiona jeszcze, pamiętam, że dawali je. To wszystkie na Steamie mam wbite. Muszę, kurde, ograć kiedyś to, bo przyznaję, że bez bicia nie grałem, a mam.
1: Zaskoczył bardzo też Gunslinger, który jest w tym samym uniwersum i też to się w sumie nazywa Call of Juarez Gunslinger. I to jest o takim gościu w zasadzie, który jest mitomanem i opowiada, jakie to niezwykłe historie, kogo to on nie zastrzelił, tam Billego the Kida, tam Wyatta Earpa i wszystkich, i Buffalo Billa, wszystkich tam, największym jest kozakiem, ale my te przygody jego tak w nie gramy, nie? Że on tak strzela zajebiście, tam są jakieś kombosy w ogóle, można tam wszystkich wrogów na planszy rozstrzelać, bo to jest taka bardziej zręcznościówka, quick time eventowo, zręcznościowa gra taka, że tam się po prostu łuski tylko fruwają. I ciekawy mieli pomysł na tego bohatera, który nie wiadomo do końca, czy on zmyśla te historie, czy nie, może te wszystkie niesamowite.
0: Pasuje do westernów. Ogólnie większość postaci w westernie nigdy nie wiedziałeś, czy one są zbudowane z prawdy, czy z fałszu. Nawet takie Red Dead Redemption. Wszystkie osoby, które spotkałeś, gdzieś miały tą nutkę tajemniczości. I to chyba jest ogólnie coś wiążącego w westernach, że to takie jest, wiesz, nierealne, ale z drugiej strony, a może prawdziwe. Bo w sumie no, te wszystkie westerny typu właśnie Clint Eastwood, ja to tak nazywam, ale to większość tych westernów, tych najbardziej popularnych, było bazowanych na tych filmach, no to one miały bardziej taki baśniowy, no może nie, ale wiesz, nierealistyczne podejście do prowadzenia historii, że to jednak gdzieś mogło być naciągane. I tak właśnie większość westernów chyba jest stworzona, że to ma być takie, że no.
1: Tak jest.
0: Ale to chyba o to chodzi właśnie, żeby się pobawić, że jesteś tym takim najlepszym, najkurde bardziej, że jesteś Lucky Luke, nie? Że nawet jesteś, kurwa, szybszy od swojego cienia.
1: No, albo sobie w drugą stronę uruchamiasz tego, Soulsy. Dead Souls, jak to się nazywa?
0: Dark Souls?
1: Dark Souls, o. Dark Soulsa to jest taka strasznie trudna gra, wiecie, tutaj może nie każdy wie. Taka, która jest mega wyzwaniem i tam musicie od każdego odpowiednio pacnąć, trafić. Giniecie często i jakby powracacie do świata żywych, ale już tam ubożsi od trochę wyssanej energii. Bardzo mroczna gra w takim świecie dark fantasy, gdzie są różne odpychające kreatury.
0: Masz ochotę rozjebać ten kontroler grając w takiej gry. Ja miałem ten problem z Demon's Soulsem. To jest oryginalny Dark Souls. W sensie zanim były Dark Soulsy, to był Demon's Souls na Playa 3. I ogrywałem go. I pamiętam, że ta gra była brutalnie trudna. To znaczy pierwszy boss, na którego się spotkałeś, był niemożliwy do przejścia. Dostawałeś achievementa nawet za to. Welcome to Demon's Souls. To było stworzone, żeby ciebie kurwa upokorzyć. Ta gra miała cię upokarzać na każdym momencie, ale to miało cel. Bo jak już doszedłeś do tego poziomu, gdzie już coś znaczyłeś, to czasem wróciłeś do jakiegoś miejsca i patrzysz, nie? Te potwory cię rozpierdalały i nagle idziesz, te potwory jeb, zabijasz. Jakie to jest wtedy.
1: Zemsta.
0: Masz ten prawdziwy progres.
1: No, faktycznie może to dawać dużo radości, takie bardzo namacalne doświadczenie swojego progresu. No, także to jest ciekawa gra. Ja to chyba coraz częściej lubię proste gry, po prostu nie przesadnie skomplikowane. Jeśli Baldur trójka, okaże się, że tam jest dużo jakichś współczynników, tabelek.
0: Widziałeś menu główne tej gry?
1: Nie.
0: Sobie zobacz screeny, tam jest chyba z 30 opcji w samym kółku. To przeraża trochę. To jest straszne. Ja miałem problem z grami, gdzie było za dużo przycisków, bo ja po prostu nie wiedziałem, co mam robić. Musiałem po prostu czytać. Nie wiem, ja mam ten. Dysleksję. Ja mam problem, jak jest za dużo rzeczy na ekranie, wiesz? I ciężko mi się skupić. Ja lubię, jak...
1: Ty masz dysleksję, dysortografię.
0: A to jest pod... dysortografii to nie mam. Mam bardziej to drugie, że nie potrafię odpowiednio używać słów.
1: A propos poprawności językowej, ostatnio przyuważyłem wielu różnych nadających, mówi tu pisze, tu tak pisze. No to tak się też nie powinno mówić. Tu jest napisane. Wiem, że to jest tak, nie jest tak gładkie w wypowiedzeniu. Język niby plastyczny, ale nadal jest to uważane za taki dosyć okrutny błąd, jak ktoś mówi, a co tu pisze? Nie, a co tu jest napisane? Kto pisze? Nikt nie pisze, jest napisane, kurwa. Trochę kultury może.
0: Doktor Miodek. Ale wiesz, język się upraszcza i spłaszcza, więc to, że teraz ciebie to trapi, to w jakimś czasie, 50 lat, już będzie używane. I wiesz, znajdzie się tak sporo słów, które uprościliśmy. To siema chyba było, że coś z tym siema było, że jest jakoś uproszczone. Cześć, mówi się cze, albo...
1: Sobie, se, nie? Tak, a siema jest od siemano z Wary Gwięziennej. Kiedyś siemano się skróciło do siema. Nie wiem, czy jeszcze w pierdlu, czy dopiero tak, jak to wyszło na ulicę, ale...
0: No i wiesz, te rzeczy się upraszczają, mowa się spłyca. Tylko pytanie, czy to jest złe? Może faktycznie szukamy tego balansu, bo wiesz, są dwie strony. Osoba, która słucha i osoba, która mówi. Osoba, która mówi, chce przekazać jak najwięcej informacji. A osoba, która słucha, znaczy nie, sorry, odwrotnie. Osoba, która mówi, chce je jak najprościej przekazać, czyli jak najszybciej coś powiedzieć, czyli w pewnym sensie przekazać jak najmniej informacji, albo raczej chodzi o to, że te informacje mają być zawiązane bardzo mocno, a osoba słuchająca chce mieć te rzeczy wyjaśnione, czyli chce mieć rozszerzone te słowa. I tutaj zawsze będzie ten problem, nie? Słuchacza i mówcy, że gdzieś tam musi być konsensus, jakiś taki środek. I to, że słowa się spłycają, mi się wydaje, to po prostu jest to właśnie środkowanie, że nasz język nadal jest zbyt złożony dla osoby mówiącej.
1: No, może na takiej zasadzie, jak czasem jak się buduje osiedla, to daje się ludziom, żeby sobie sami wydeptali ścieżki. No to dajmy też może ludziom poupraszczać te słowa, które sprawiają im trudność, są nieporęczne trochę, nie? Dzisiaj no, świat się zmienia i dzisiaj na przykład ludzie noszą częściej wygodne stroje niż stroje jakieś fikuśne, albo jak w średniowieczu z 10 warstw, albo jakieś wymyślne, jak w późniejszych okresach, nie? Jakieś zdobione, niesamowicie dziwne. Dziś człowiek lubi prostotę, prostego t-shirta sobie ubrać i spodnie dresowe i adidasy na przykład, nie? Tak samo z językiem może, że to nieuniknione, że ludzie będą wydeptywać te nowe ścieżki językowe i za jakiś czas sobie będzie uchodziło za taki archaizm, bo wszyscy już będą mówili se, nie? Wziąłem se, patrzę se, a tam piszę. Ło.
0: Język to piękna rzecz, piękne narzędzie, które tak naprawdę kształtują wszyscy. I jeśli chodzi o tą prostotę czy złożoność, to najlepsze w języku jest to, że nawet jeśli język będzie bardzo prosty, to mimo wszystko te złożone słowa, złożone zdania, jakieś złożone konstrukty językowe, one zostaną gdzieś w pamięci ludzi, one zostaną zapisane po prostu, one będą. I znajdzie się grupa ludzi, którzy będą im to ubogacać, nie? Będzie ubogacać mowę i wydaje mi się, że one nadal będą zrozumiałe dla ludzi. Tak jak w wielu wypadkach ta stara mowa jest przestarzała, tak wielu ludzi lubi sobie wypowiadać się w takim stylu. Hendożyć, czy tam, nie wiem. No ja nie znam wiele słów z rycerskiego, jak to się mówi, ale chyba rozumiesz, o co mi chodzi, że to gdzieś zostanie, że to będzie jednak i to nie jest tak, że to zginie.
1: No, jakbyście sobie posłuchali takiego prawdziwego staropolskiego, to mógłby to być jakiś zupełny bełkot tam. Iż wżdy, wszebodąc, jakoby. Wiecie, takie dziwne słowa, nie? Ja teraz zmyślam trochę, też tak stylizuję, ale to gdzieś czytałem takie fragmenty. Zupełna taka staropolszczyzna i to było wręcz niezrozumiałe dla dzisiejszego Polaka.
0: Piękna strona.
1: Bo my często słyszymy stylizowane coś na jakiś język albo stylizowane ubrania oglądamy na daną epokę trochę lepiej lub gorzej.
0: Taki trochę fast food, ale ten fast food musi z czegoś powstać. Ktoś musi znać się na tym mimo wszystko, więc ta wiedza wydaje mi się nadal ona istnieje i nie zostanie zapomniana. Będą ludzie, którzy będą się tym interesować, będą ludzie, którzy będą się uczyć tego, będą ludzie, którzy nawet uczyć się jeszcze starszych rzeczy. Przecież hieroglify są badane do dziś, więc wydaje mi się, że dopóki coś jest zapisane, coś jest, coś istnieje, jest jakaś namacalna forma tego, to zostanie w pamięci i wiesz, to co będziemy używać na co dzień, to będzie nasze takie narzędzie, tak jak wiesz, ty masz program graficzny i więc my chcesz, żeby ten program graficzny był dla ciebie jak najbardziej optymalny, żeby on działał, żeby on tutaj wszystko było fajne, żeby było tak jak ty chcesz i wiesz, w pewnym sensie go też kształtujesz. Ale nadal nikt ci nie zabroni pobrać się na przykład starego Photoshopa i nie wiem, zrobić coś w stylu retro albo w ogóle użyć Amigi. Więc wydaje mi się, że zmiana jest dobra, ale dopóki wiesz, masz możliwość skorzystania z czegoś starego, no, nie wydaje mi się, że ta zmiana będzie zła.
1: O, jeśli chodzi w ogóle o programy graficzne, to wygląda na to, że bardzo świetnie się sprawdzają te Affinity i Affinity Photo i Affinity Designer. Jeszcze na publishera mam chrapkę. Są to programy szybkie, wygodne, trochę uproszczone, mam wrażenie, względem tych dojrzałych, nowoczesnych, jakichś tam aktualnych produkcji Adobe, że to jest po prostu takie prostsze, takie milej się tego używa jakoś. Jakoś płynniej to wszystko działa, nie wiem, czy to...
0: Jak wygląda wycinanie treści? Bo to w sumie najbardziej mnie boli, jeśli chodzi o inne programy, że mimo wszystko Photoshop ma najbardziej takie złożone opcje na wycinanie obiektów z tła.
1: No troszkę tu się, odrobinę jest to zmienione, wiesz, ale jest tryb na przykład Quick Mask, co ważne, to wiesz pewnie, o co tu chodzi, nie?
0: Mhm.
1: Że no, malujesz sobie po prostu maskę, a to już jest bardzo dużo. Masz tam, w ogóle w wersji 2.0 masz taką wspomagane sztuczną inteligencją, jakby wycinanie z tła, że zaznaczasz sobie tak mniej więcej, przejeżdżasz myszką po postaci, że o, tutaj jest, wiesz, wujek, nie? Zenek. I on ci tak się domyśla, że co chcesz wyciąć, a co nie.
0: No, bądź jakieś funkcje, to mi najbardziej jakby bolało w innych programach, że to wygląda gorzej faktycznie i to Photoshop robi dobrze, więc jeżeli Affinity ma jakieś takie opcje, że to jest mniej więcej używalne, nie mówię, że lepsze, ale da się tego w miarę w porządku używać, to już jest git.
1: O, a tutaj Marcins właśnie przytacza tą pokraczną staropolszczyznę. Daj, ać ja pobruczę, a ty poczywaj. To jest jakieś słynny tekst, nie? Nie wiem skąd to jest.
0: Jakieś książki, lektury.
1: Nie, to jest chyba jakiś taki w ogóle bardzo stary tekst, jeden chyba z pierwszych jakichś odnalezionych, coś takiego. Ale tu nie wiem, tak strzelam trochę. Ale coś takiego bardzo starego.
0: Kurde, no ja muszę sobie kupić te Affinity, tylko właśnie sam się zastanawiam w jakiej formie, czy kupić sobie sam jakby program ten Affinity, nie wiem, do zdjęć, foto? Czy kupić sobie z ilustratorem, czy może w ogóle kupić pełny pakiet, bo jak będzie promka, to tak czuję, że to będzie 400 zł, tak plus minus na tej promce, bo pewnie zejdą 50% i wtedy mam ten program też na iPadzie, nie?
1: No, jeśli chcesz super tam jakość, premium i mieć najnowsze narzędzia, to tak kupuj. No, ja sobie kupiłem za 5 zł, przypominam, Affinity Photo kupiłem za 5 zł w wersję 1.6, która jest bardzo fajna i nie czuć w ogóle, że to jest jakiś przestarzały program. Co mnie obchodzi, że jest 2.0, to ja od razu muszę mieć 2.0. Jak mam do wyboru kupić 2.0 tam za 200 zł, czy za ileś, czy za 3, a 1.6 za 5 zł, to ja sobie wolę na początek przynajmniej kupić to za 5 zł, potestować. I całkiem dobrze się sprawdza, do wszystkiego pasuje. Są wszystkie te same efekty, filtry, co w Photoshopie właściwie. Jest eksport tam do wszystkich formatów, co trzeba. Fajnie jest to rozwiązane. Tak wszystkiego troszkę mniej. Różnych takich zbędnych jakby rzeczy jest troszkę mniej. Jest to odrobinę prostszy program i to mi się nawet podoba, powiem ci.
0: A to Misiu pisze o Filmorze, że poleca Wondershare Filmora i nawet ten program. Ale on jest programem mimo wszystko ubogim, według mnie, jeśli chodzi o edycję filmów, bo to jest typowo do filmów program. On jest ubogi, ale z drugiej strony jest prosty i dlatego pewnie go polecam, bo po prostu to jest dobry program dla ludzi, którzy chcą zrobić coś szybko. Nie, masz jakiś tam filmik z iPhone'a czy czegoś tam, chcesz go szybko pociąć, nie wiem, dodać jakiś prosty efekt, no to ten program będzie idealny. No ale jak ktoś chce czegoś więcej, no to ja bym mimo wszystko polecał DaVinci Resolve, a jak ktoś jest kasiasty, no to wiadomo, zestaw Adobe. Ale mimo wszystko ja bym jednak stał przy tym DaVinci Resolve, bo ten program w wersji płatnej jest też darmowa. Po prostu spełnia wszystkie oczekiwania osoby, która by chciała na przykład nagrywać w 4K na YouTubie.
1: Także... No, ale to znowu program, bo też chyba nawet Zenek też polecał tą Filmorę. Ja już się nawet za nią rozglądałem, patrzyłem, co ona potrafi. Ciekawy programik. On ma dużo takich jakby template'ów, różnych takich gotowych efektów też. Faktycznie wydaje się trochę prostszy. Oczywiście każdy z tych programów tego typu będzie pewnie lepszy od takich open source'owych rozwiązań typu CutShot. No, testowałem to. Czy jakieś Inkscape'y, czy CutShot'y. Czuć, że to jest takie kuźwa, jakieś przestarzałe, trącące mychą. Interfejs nie działa tak, jak powinien. Zawiesza się to od czasu do czasu. Czuć, że myślę, że open source to dojrzewa po ładnych paru latach najczęściej, nie? Dopiero jak już jest któraś tam wersja Blendera, który ma olbrzymią społeczność i tak dalej. Czy ewentualnie jakiś tam Office może, nie? To troszkę to się zmienia na lepsze, ale tak... co komercyjny, no normalny program, co komercyjny, no.
0: Nie, no ale ten DaVinci Resolve jest też dobrą opcją. Nie wiem, czy widziałeś go, a jest w wersji darmowej. Ja sam używam go w wersji darmowej. Jeżeli nie wrzucasz rzeczy wyższych niż Full HD, no to on jest wystarczający. Znaczy wystarczający, on jest zaawansowany.
1: Zaawansowany dosyć, nie jest jakiś taki mega obcięty, nie?
0: No, ma dużo opcji, jeśli chodzi o samą edycję, tak, ale jeśli chodzi o efekty, bo on ma coś takiego, tam się nazywało, kurde, Fusion. I tam masz nody, tak jak w Blenderze, że możesz robić efekty robione na nodach.
1: Nice.
0: I to już naprawdę daje dużo. Tam możesz sporo rzeczy miksować ze sobą i tworzyć w pewnym sensie nawet

0: kompresorów, jakichś innych pierdol, się nie do końca znam na audio, ja jedynie mówię, korzystam z kompresora, tam z jakiegoś filtra, żeby nie pikowało audio, jakieś parę innych rzeczy, ale jest sporo tego, więc nie ma tutaj problemu do zrobienia czegoś profesjonalnego. Tylko mówię, no, trzeba się tego programu nauczyć. On nie jest prosty, dlatego nie polecam go osobom, które chcą coś na szybko robić. To raczej ta Filmora będzie lepsza, ale jak ktoś ma czas i chce naprawdę coś na wysokim poziomie zrobić, to ten DaVinci Resolve będzie miał naprawdę spore pole do manewru.
1: No sama nazwa jakby programu sugeruje, że to jest taki może program nie tylko do montowania, ale właśnie mający artyzmu trochę, no bo DaVinci, nie? Ja czegoś takiego właśnie szukam, programu, który będzie bardziej softem do postprodukcji albo też do postprodukcji, tak jak After Effects, nie? Ja nie wiem, jak to teraz tam jest w Adobe, czy Premiere powiedzmy zniknął i teraz After Effects wszystko robi, bo oni tam zmieniali, no Flash na Animate, coś kombinują. No szukam, więc zachwalają ludzie tutaj, Marcin też zachwala, chyba tego
0: To jest
1: DaVinci'ego spróbuję, DaVinci'ego, no spróbuję.
0: dobry naprawdę program. Tu jeszcze mówię o Colors, że jest taka opcja Colors, ale to jest to nie wiem, czy coś zmienili? To chyba będzie do edycji tego. A no tak, to jest coś, co ja wolę nie ruszać tak do końca. To jest dobre, ale ja mam oczy debila. Nie, no debila nie, ale po prostu ja zaczynam bawić się kolorami, to one zaczynają wyglądać już na przesterowane i nie potrafię znaleźć tego dobrego balansu. W sensie coś tam trochę stonuje jakieś rzeczy, ale nie chcę za bardzo mieszać się w to, bo to faktycznie jest dosyć trudne. I zabawa z kolorami to jest, a szczególnie w filmach, to jest dosyć harda sprawa.
1: Spróbuj sobie na przykład kiedyś zrobić coś na podobnej zasadzie, jak działa ten ambient occlusion, to kolorowanie jakby, nie? Taką, wiesz, kolorową mgiełką. Ja często to robię na zdjęciach. Na przykład duplikuję warstwę, rozmywam ją bardzo mocno i daję jej tryb mieszania kolorów soft light, przykładowo. I przezroczystość tam na 15% na przykład. I wtedy cała scena się jakby się tak trójwymiarowyzuje, jak to powiedzieć.
0: Ale coś takiego robię często.
1: Nabiera głębi, kontrastu, jakby właśnie coś oświetlało ją lepiej trochę. To jest bardzo prosty efekt, a od lat go stosuję, nie?
0: Ja znam takie rzeczy. To akurat te filtry w Photoshopie czy tam w innych programach to akurat znam. To mi nie musisz
1: No,
0: mówić.
1: to nie jest filtr akurat, ale spoko.
0: Znaczy ja wiem, o co chodzi. No, że rozmywasz i wybierasz sobie to mieszanie kolorów, nie? Ten tryb mieszania kolorów. To jest soft light, coś takiego?
1: Można spróbować hard light, soft light, overlay, screen. Różne to efekty daje, ale potrafi fajnie całe zdjęcie odmienić, że macie powiedzmy, macie jakieś tam zdjęcie zwykłe, kliknięte swojej rodzince, kilka takich zabiegów i nagle się robi z tego jakieś Walking Dead fajne, nie? Gdzie macie kontrasty, cienie, różne tam światłości, bo są jakby światła są, przez to mogą być uwypuklone, ale też cienie, a na przykład tony średnie mogą sobie pozostać. A to takie już pierdolenie o grafice, to już
0: Nie, no,
1: zupełnie.
0: ale to jest fajnie, mi się podoba, bo ja zawsze się z tego uczę. Pamiętam, jak pracowałem w studiu reklam, to wszystko, co gościu mi mówił, ja sobie do serca brałem. Lubię się uczyć od osób. A z Photoshopem to ja dużo rzeczy się nauczyłem na zasadzie prób i błędów, wiesz? Brałem jakieś rzeczy i patrzyłem się, co wygląda dobrze, albo porównywałem sobie, jak powinny rzeczy wyglądać, a jak ja to robię. I gdzieś w pewnym momencie coś tam już zacząłem umieć, nie? Że to nie jest tak, że już nie mam żadnego skilla, tylko no, w Photoshopie sporo umiem. Nie używam go już, bo powiedziałem sobie, że pierdolę Adobe. Kupię sobie.
1: Pierdolić, a Adobe niech se sam robi, niech
0: No.
1: spierdala, kurwa, Adobe.
0: Nie, mam to w dupie. Będę korzystał z programów innych firm. To będzie na upartego, bo ja wiem, że to jest ciężkie. Nie musisz mi tego tłumaczyć, bo ja sam jestem jakby tego świadomy. Ale
1: Nie ma drugiego takiego świetnego programu jak Flash. Do tej pory ten archaiczny, badziewny, toporny z innej epoki.

0: i Flash. Będzie mi go strasznie brakowało.
1: To jest, to jego prostota chyba pewnie chodzi ci o to, że bardzo proste tam się rzeczy robiło.
0: Tak, nawet... tak, tak. Nim się, słuchaj, prościej mi edytuje od lat wektory niż w Illustratorze jakimś, bo to jest inna filozofia zupełnie. Szybciej 10 razy wszystko robię. Dodatkowo sobie to można wszystko zanimować jakoś na ekranie. Te dzisiaj, te przeszkadzajki, słuchajcie, ten granat, tego Jana Pawełka wyskakującego, ja to wszystko robiłem w Flashu, bo najszybciej i najwygodniej. Po prostu.
1: Ja Flasha też sporo rzeczy robiłem, o dziwo, ale z tego powodu, że mi się... Inaczej. Czy kojarzysz komiksy Dema?
0: Oczywiście.
1: One były robione w Flashu, wiesz o tym?
0: No, można się domyślić.
1: No, tam jest, nie wiem jak to działa, ale ten Flash ma taką ciekawą opcję, że jak korzystasz z tego pisaka, to on się tak formuje, nie? Że jest tak jakieś spłaszczanie, to jest chyba dlatego, że to na wektory przechodzi, co nie? I masz ten taki typowy styl. I pamiętam, że ja bardzo dużo bawiłem się Flashem właśnie dlatego, że ten Flash robił te właśnie wektoryzowanie, czy cokolwiek tam się działo z tym pisakiem. Właśnie fajne komiksy się z tego robiło. No a potem mimo wszystko, że już zacząłem robić w tym programie, no to właśnie też bawiłem się w jakieś robienie w Action Scriptie, jakieś tam już rzeczy wektorowe, inne sprawy. I to faktycznie było fajne, tylko... Ja rozumiem problem Flasha, że po prostu wchodzi dziurawa, to było dziurawe, jak si to.
0: No właśnie. No teraz to się nazywa Animate, a potem słyszałem coś, że w ogóle rolę Animate'a przejął w ogóle After Effects, to znaczy kolega, który się takimi rzeczami interesuje i w ogóle tam się orientował w tematach, mówił, że After Effects stara się przejąć w ogóle jakby rolę Flasha.
1: O Jezu, a to kiedyś goście robili animacje w After Effects, takie z kucyków, tak, z My Little Pony. Bo taki goście się nazywał Snacks i on robi bardzo fajne animacje, które wyglądały praktycznie jakby były z serialu. I gościu jak tłumaczył, jak to robi, to mówi, że tak się nie powinno robić, ale ja to animuję w After Effectsie, ja tu sobie dodaję rzeczy, mam takie jakby te... A to nagle się okazuje, że wszyscy zaczęli to robić. To ciekawe. No to może po prostu to było dobre, tylko nikt nie ogarnął, że tak można robić.
0: Do After Effects to mi Mariusz kiedyś pokazywał. Są niesamowite wtyczki, pluginy. Na przykład takie, które wam tworzą... budujecie taką siatkę na postaci... Dzielicie ją w tym pluginie sobie na moduły, zakładacie kości i animujecie takiego ludka 2D namalowanego z warstwami z Photoshopa. On automat pomaga wam w ogóle często zrobić z tego taką ruchomą postać, która ma te stawy, nie, zginające się ręce, nogi. I można sobie to potem animować właśnie w tym After Effectsie za pomocą wtyczki. Jest też, widziałem fenomenalną wtyczkę, która... Jej zadaniem jest zamiana obrazów, zdjęć po prostu płaskich, w sceny jakby takie pseudo-trójwymiarowe, że na przykład balon zaczyna latać sobie po niebie, który był do tej pory nieruchomy i różne inne takie efekty, albo pies się obraca tak troszeczkę, jakby był trójwymiarowy, nie? I to są całkiem zaawansowane narzędzia, bo one korzystają z morfingu, właśnie z różnych siatek, złączenia tam wspólnych punktów.
1: Wygląda jak kiedyś, jak robiłeś te szkieletowe animacje w Flashu. Jeszcze dużo studiów animacyjnych to robiło w 2012. I pamiętam, że te animacje, no, one były dosyć takie sztywne. W sensie oni próbowali coś, żeby to nie było takie sztywne, ale to mimo wszystko brakowało tam takiej ekspresywności, jaką miałeś w tradycyjnej animacji rysowanej.
0: Nie, Flash się zatrzymał gdzieś tam, jak już trzeba było robić, już właściwie był spokojnie, sobie działał zawód animatora, czyli nie kartunisty, ale animatora, który bardziej na kościach właśnie postaci animuje. To Flash już był w tyle z tym animatem całym, Te kości, no, ale... te kości flashowe są chujowe, po prostu one źle działają, nie tak jak powinny. Wiesz, są takie programy jak Symfony, na tym najlepsze kreskówki dzisiaj powstają.
1: Tak, ale to dzisiaj. Ja mówię o latach 2010-2012, kiedy Cartoon Network miał tą fazę przejściową, przechodził z właśnie rysowanych ręcznie na takie szkieletowe animacje. Oni wtedy korzystali z flasha. Ja pamiętam, jak niektóre po prostu kreskówki wyglądały tandetnie. W sensie one nie były złe, jeśli chodzi o ich content, ale jeśli chodzi o ruchy, to taką... płynność. To już czuć, że nie masz tego Ed i Eddy, nie? Że te postacie są takie wyginające, fajne, że tak chodzą, tylko że ty już czujesz taką sztywność, że to...
0: Właśnie, to jest tak. No bo wiesz, to się... ruszają się wtedy nogi, ręce, tam główka, a nie ma sprężystości już ciała za bardzo, nie? Takiej plastyczności tego ciała i no...
1: poklatkowe, wiesz, jak się to często się używało, zamiast blura, to po prostu się tak rozciągało głowę, nie? Albo inne części ciała, nie? Właśnie, jak coś widziało.
0: Hanna-Barbera w pewnym momencie, właśnie był taki czas, że bardzo drogie było robienie filmów animowanych, bo były te stare technologie, rysowanie klatka po klatce, na tych kołach animatorskich, specjalnych takich. Kupę kasy kosztowała każda kreskówka. Hanna-Barbera w pewnym momencie wprowadza uproszczoną metodę animacji. To zrobili już przy Flintstonach, czyli wykorzystanie wielokrotnie tych samych teł, elementów. Masz taką, powiedzmy, bazę nóżek, które sobie biegną i dokładasz je raz tu, raz tu. Po prostu łączysz z modułów jakby bardziej już te postacie, nie? A nie właśnie klatka po klatce. I to furorę zrobiło. Co prawda była tam krytyka, różni krytycy, specjaliści od animacji twierdzili, że to jest koniec świata, to już jest... Animacja zeszła na psy na naszych oczach, drodzy państwo, koniec animacji. No a potem się okazało, że zaczęli trzaskać świetne kreskówki, jedna po drugiej, 100 różnych serii, właśnie dzięki tej optymalizacji procesu twórczego.
1: Bardzo dobrze, i one nadal wyglądają świetnie. No. Bo jeżeli można gdzieś pójść na skróty i to nie wpływa na jakość, to dlaczego tego nie zrobić?
0: A nawet z tego takiego stylu powstał taki jakby unikatowy nowy styl, jakby wiesz, te słynne kręcące się nóżki takie, nie? Wiesz, w miejscu jakieś. Znaczy, coś z tego wykrzesali swojego, charakterystycznego, a jednocześnie bardzo, bardzo się to opłaciło, bo można było w końcu robić normalnie kreskówki, a nie jedną pół roku, nie? Wiesz, i pocić się, tylko no...
1: Najgorszy żal, jak ta Hanna-Barbera została po prostu wydojona, bo potem te Cartoon Network to kupiło, czyli tak naprawdę Warner, jeszcze jak Warner istniał. I pamiętam, że już wtedy czuć było, że oni doją tą firmę. Johnny Bravo jeszcze, ale później były takie kreskówki, że ja nawet nas nie pamiętam, bo to były po prostu dojne krowy, które już były robione na po prostu ilość. To jeszcze, wiesz, zanim to było wykupione, to wiesz, te Flintstones, miałeś Jetsonów, miałeś Jogi, co tam jeszcze było od nich? Kurde, jestem teraz pamięciowo słaby. Jakie miały jeszcze Hanna-Barbera?
0: Jakie były serie? No, Pixie Dixie, Miss Jogi, z tych takich starszych chyba. Pies Huckleberry, to była pierwsza kreskówka. Słynny taki bohater chyba, pierwsza w ogóle kreskówka, ich jakaś taka tą metodą robiona. Ona się bardzo spodobała, fajne były przygody tego psa Huckleberry'ego. No, wielki sukces w Flintstonowie, próba skopiowania czegoś z tych seriali w sumie takich rodzinnych na język kreskówki. Jetsonowie, Scooby-Doo, no Jezu, masa tam, tych bohaterów to są dziesiątki. Johnny Quest, Top Cat, ten kot tip-top, nie? To zawsze lubiłem tą bajkę, bo to były takie fajne banda kotów cwaniaków i genialny Emilian Kamiński z tym głosem swoim.
1: Kurde, to mi się taka jedna kreskówka przypomina, ale to Hanna-Barbera jej nie robiła, to było Łebski Harry.
0: No chyba, a to był jakiś taki też, jakiś kot chyba, nie? Taki.
1: No, to była taka fajna animacja.
0: Ale wiesz, oni tak naprawdę całą masę krapu zrobili. Próbowali wejść w świat superbohaterski i zrobili tego Space Ghosta i Birdman. Kurwa, to był dobry. Birdman. Ale to było takie lamusowate, takie dla dzieci, takie nieciekawe, takie powtarzalne. Tam już się w ogóle te ujęcia tak powtarzały, bardziej niż w He-Manach jakichś starych, nie? Że ciągle tak samo tą rękę wystawiał i strzelał laserem. No. To już tak optymalizowali, że to już się zrobiło niesmaczne, bo po prostu to było śmieszne, że się te sceny tak powtarzają ciągle, nie?
1: Czytam sobie teraz, jakie rzeczy oni robili. I tu faktycznie zabiło ich Scooby-Doo, tak jak teraz sobie przypominam, że 2000-2009 to praktycznie były same tylko Scooby-Doo i Tom i Jerry, więc te rzeczy oni tylko produkowali. I czy faktycznie, czy Hanna-Barbera produkowała Tom i Jerry? Czy to po prostu było przez wykupienie i oni potem to animowali? Bo teraz kurde nie pamiętam.
0: Toma i Jerry'ego robiło kilka studio różnych. MGM, no. Hanna-Barbera, ktoś jeszcze tam. Potem to były sprzedawane, to pewnie za psi grosz te prawa, bo robili takie nieśmieszne, takie na siłę te kreskówki. To już zupełnie nie był ten stary Tom i Jerry, zupełnie. To było jak niebo, tak. niebo a ziemia, nie?
1: Jest różnica, faktycznie. Są takie, gdzie czujesz ten taki stary styl, a są takie, gdzie on jest taki nie wiem, inny. Więc fakt, to mogę się zgodzić całkowicie.
0: Te starsze Tomy i Jerry były takie okrutne. Oni tam ten ogon mu siekierą obcinał, ten się dar, nie wiem, jarali szlugi, tam się bili się, a potem wpadli na pomysł, że zrobią to dla dzieci i maksymalnie to ocenzurowali, zrobili z tego taką głupawą bajkę dla maluszka. No i to zupełnie inny Tom i Jerry. Ale nie wiem, czy trzeba mieć pretensje, no bo wiesz, Superman też wychodzi w różnych wersjach dla dorosłych i dla dzieci, nie? No, nie wiem.
1: No tak, ale wiesz, to różne rzeczy. Ja teraz patrzę się, jakie rzeczy Hanna-Barbera animowała i widzę, że praktycznie lata 90. to już był ich upadek. Bo lata 80. to były właśnie te lata świetnych produkcji, czyli właśnie, czy to były lata 70.? Lata 70. i 80. to były ich te świetne produkcje, wszystkie w większości, a później w latach 90. to była ta doizna Cartoon Network, czyli na przykład Krowa i Kurczak, Jamłasica, Maxi Szczura Ferajna, jakieś Dwa głupie psy, Słod. No i pomiędzy tym faktycznie było parę dobrych produkcji, takich jak Johnny Bravo czy Atomówki, bo cholera, kto mi powie, że Atomówki są słabe, ale to już wtedy było takie dojenie, robienie na masę i robienie od cholery syfu. I ostatnie ich tak naprawdę dobra produkcja według mnie, ale to tego nie będziesz znał, to było Whatever Happened to Robot Jones, czyli co się stało z robotem Jonesem. Czy słyszałeś takiej animacji?
0: Nie.
1: No właśnie, to szkoda, bo to była jedna z takich bardziej ekspresywnych animacji. Musisz sobie to wygooglować, to ci się spodoba. To była taka ostatnia, po prostu ostatni taki dech Hanny-Barbery w ogóle.
0: Więc no ale te genialne produkcje, które wymieniłeś, to łączy je postać genia Dia Tartakowskiego oczywiście, nie? No bo on trzymał pieczę nad Krową i Kurczakiem, Atomówkami, Johnny Bravo, Samurai Jackiem. Same dobre rzeczy kultowe, nie? To jest geniusz to jest. A z Atomówkami tam się bardzo zmieniła kreska w pewnym momencie. I mało brakowało, a ja bym pracował przy nowych Atomówkach właśnie w Irlandii. Znaczy, mało brakowało, no po prostu nie dostałem tej roboty jednak, więc nie wiem, czy mało, czy dużo.
1: Nie malcie, nie ma.
0: Nie chcemy Polaczków tutaj, spierdalaj. No, ale zobaczyłem właśnie te Atomówki, już u nich ta inna kreska, gorsza już, bo to jakby taka fleszówka się z tego zrobiła, fleszówka. Kurwa, okrutne. Czuć tego flesza czasami, nie? Tak śmierdzi tym fleszem.
1: W tym najnowszych Atomówkach tak, ale te najnowsze Atomówki to jest gówno, bo oni odeszli od tego, co Atomówki tworzyło świetnym serialem, czyli napierdzielanie się i taka komedia z tego. W ogóle te całe Atomówki to była taka komedia z superbohaterów, można tak powiedzieć, bo tam wszystko było na opak. A to, co zrobili z najnowszymi Atomówkami, to nie zrobili z tego takie, jakby się to powiedzieć, nawet nie bohater, tam nie, było, nie ma super bohaterów. Tam jest praktycznie, są trzy dziewczyny, które chodziły. Aha.
0: No były takie próby jakby przerobienia tego na anime. Jest wersja anime przecież, nie?
1: No, dziś było, ale to jakieś takie.
0: To jakieś takie, dla dziewczynek już pewnie. A te oryginalne atomówki, to była niby bajka, ale tam co chwilę, co róż, był jakiś naprawdę niezły żarcik i niezłe heheszki dla dorosłych. Słyszałem, że My Little Pony trochę też takie są, ale myślę, że tutaj atomówki może bardziej.
1: Zależy. Tam był gościu, który rasizm nawet pokazywali w pewnym momencie. To nawet już z grubej rury walili, ale mi się wydaje, że to już było dlatego, że im już się kończył kontrakt na sezony i stwierdzili, dobra, to jedniemy z grubej rury, ale tak My Little Pony to nie było jakieś takie twarde. To te atomówki były kurwa twarde, tam nawet krew była.
0: No gdzieś tam się zdarzyła jakaś kropelka, ale też fajnie się, no, był ten M jak małpa jeszcze, nie? O superbohaterskiej małpie i Justice Friends, no, Przyjaciele Sprawiedliwości, to genialne było, to niezła beka właśnie, to była beka z superbohaterstwa.
1: Teraz mi się przypomniała taka najgorsze gówno, które widziałem, Kapitan Planeta.
0: Oj, tu widzisz, się nie do końca zgodzę z tobą.
1: Te pierwsze, co mieli, oni tam go wzywali.
0: To jest ciekawa bajka, bo to jest chyba jedyna taka full eko bajka, nie? Taka dla dzieci lewaków zielonych, tam zielone dzieci.
1: Ona była tragicznie zrobiona, może miała jakieś przesłanie, ale ta animacja była fatalna.
0: Typowa dla lat 90. powiedziałbym, a nawet taka dość staranna kreska, jak na tamte czasy, wiesz? Bywało gorzej. Kto za tym w ogóle stał? Bo chcę sobie przypomnieć tutaj, kto to zrobił. Takie jakieś dziwne studio. Tu nie ma, dobra, nieważne. W każdym razie ciekawa koncepcja, taka ekologiczna bardzo bajka. Super bohater, eko. No i różni tam truciciele, biznesmeni. To taka lewacka bajka.
1: No było. No tutaj pisze Marcin z Gendy Tarkowski, to Laboratorium Dextera. No mi bardziej Samurai Jack przypadł od Gendiego Tarkowskiego, dlatego że to było coś innowacyjnego. W sensie tego nie było nigdy w kreskówkach, żeby było faktycznie naparzanie się takie, że wiesz, że on przecina. Bo oni sobie stwierdzili tak, że jeżeli nie możemy dać krwi, to damy olej.
0: No ale tak się jarasz ciągle tym, że o, naparzanie jest fajnie.
1: No więc, ale ja lubię takie kreskówki, gdzie było to. Bo to było innowacyjne. Tego nie było w większości kreskówek. Wiesz, ja mogę ci powiedzieć, gdzie nie było tego. Na przykład Steven Universe albo Adventure Time. Pora na przygodę. Niezwykłe przygody Flapjacka. Co tam jeszcze mamy? Chowder. O Jezu, Chowder to była fenomenalna kreskówka, ale już nie twoje czasy. To miało tak innowacyjny styl. Tam, nie wiem, tam była taka śmieszna rzecz, że jak miałeś postaci, one się ruszały, to jakby tekstura postaci się też ruszała. Ona tak jakby była jedna plansza i jakby postaci jak się ruszały, to też te ich tekstury się ruszały. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Takie to było, jakbyś przenosił. Jakbyś miał w Photoshopie jakieś tło, dał czarny na to ekran i zrobił sobie wycięcie. I to wycięcie tylko ruszał.
0: No spoko. No, Samurai Jack to dla mnie przede wszystkim jest unikatowy, niesamowity styl graficzny właśnie.
1: No to wiadomo, no ale wiesz, no ja to mówię z
0: Muzyka piękna.
1: Ja to za dzieciaka oglądałem i dla mnie, wiesz, to było, kurde, to było świetne. Ja oglądałem i się podniecałem tym.
0: To ma w sobie troszkę jakby coś ze stylu anime, taką dynamikę. No nie wiem, taką nadzwyczajne rzeczy ludzie też tam robią. W tym świecie Samuraja Jacka, ale no genialna ta kreska jest, mega minimalistyczna. Co ciekawe, to nie jest żaden flash, żadne wektorki, tylko oni to jakoś wycinają chyba, czy malują normalnie po prostu na folii. tak po, to wygląda bardzo nowocześnie, ale jest robione tradycyjnie w dużej mierze. Tam są malowane ręcznie tła, czyli malarz rysuje, maluje wielki obraz farbami i to potem się staje tłem. Byśmy się tego nie spodziewali, nie? Bo to tak wygląda czasami płasko, jakby ktoś wektorki jakieś powycinał, nie? A to tak nie jest.
1: Nawet na to nie zwróciłem uwagi, kurde. Bo teraz tak jak myślę, faktycznie masz mieć rację.
0: Nie, bo ja patrzyłem, jak to robione było, nie? Bardzo klasycznie, aż się zdziwiłem, bo myślałem, że jakiś flash może coś, ponałokładali trochę brudków, żeby to nie było takie sterylne, a tu nie. Okazuje się, że dużo malowania, farb. No, to jest wielkie dzieło Samurai Jack.
1: A widziałeś Mroczne przygody Billego i Mandy, bo tutaj ktoś tam po drugiej stronie wspomina o tym. Ja też dobrze wspominam. To była bardzo mroczna kreskówka i się trochę za dzieciaka nawet jej bałem, bo ona mimo wszystko przechodziła tą granicę wiekową i no ona była gruba dosyć, jeśli chodzi o ten mrok. To już była dosyć mroczna kreskówka.
0: Chyba bym się jako dzieciak bardziej bał krowy i kurczaka, bo to była...
1: Krowy i kurczak nie było tak bardzo mroczne, jak było te mroczne przygody Billego i Mandy, bo tam były naprawdę pojebane rzeczy.
0: No takie... Też jedna z tych kreskówek, z których się dorosły pośmieje też i z przyjemnością sobie obejrzy, nie? Bo one były takie... Może nawet bardziej niż atomówki uniwersalne, takie wiesz, nowofalowe, nie? Że i dla starego, i dla młodego. Ten Billy i Mandy. Bo tam była już taka szydera z dzieci samych, tak jakby, z zachowań różnych dziecięcych, tak jakby dla rodzica taka komedia trochę się z tego wszystkiego się pośmiać.
1: No ten przecież żniwiarz to był taki w sumie dla nich rodzic, nie? Mieli swoich rodziców, ale to były debile. Żniwiarz robi z takiego opiekuna, którym w sumie nie chciał być.
0: I bohaterowie śmieszni, no bo ten Billy to taki maksymalny debil, taki idiota kompletny, nie? Cymbał. A ta... jak tam Molly, czy jakiej tam było, ta dziewczynka, no to taka harda i ona go tam ustawiała, tego przygłupiego Billiego, swojego braciszka po kątach cały czas, nie? No i ponury, czyli ta śmierć, która się z nimi kumpluje, no.
1: No, to kumpluje, to jak w pierwszym odcinku było wyjaśnione, że to nie jest kumplowanie, tylko po prostu Mandy go ja zrobiła i musi teraz, wiesz, z nimi być. tam miała opcję, ale... Jeszcze tutaj powiem, bo zaraz chcę się rozłączać i też myślę, że dobrze byłoby zakończyć. Ja myślę, że też chciałoby się teraz spać, jak mi. Ale w każdym razie Marcin mówi o chojraku i mi się to przypomniało. Ja widziałem trochę chojraka, ale to byłem dosyć bardzo młody, jak widziałem te jeszcze, co leciało w Cartoon Network, bo on już nie leciał, jak ja byłem starszy. Znaczy byłem bardzo młody, nie wiem, ja miałem 6-7 lat, jak widziałem chojraka. I to naprawdę było... To jeszcze bardziej przebijało faktycznie Billy Mandy. Tam były takie momenty, tak, że tak. Aż prawie płakać mi się chciało.
0: Nie, bo ta bajka była dziwna. Ona miała w sobie coś takiego często niepokojącego wręcz, więc to był taki inny. To nie było już takie zwykłe spooky. Jakiś, wiesz, Billy Mandy, Scooby-Doo, taki tam lekki dreszczyk. Tylko to było takie dziwne, takie niepokojące były niektóre tam sceny, nie? Już kończymy Gumball, już idziemy na spacer.
1: Kurde, Eustachy Motyka, Muriel i sobie żywi. I cały czas zostali gdzieś tam... No, mieli jakieś opcje demoniczne, a to podobno zostało wytłumaczone, że oni wcale nie mieli żadnych tam rzeczy, tylko temu psowi się to wydawało. Po prostu on nie rozumiał.
0: Temu psowi mówisz, temu psowi.
1: Temu psiakowi.
0: Nie no, świetna też kreskówka. No, to był dobry czas dla takich rzeczy, które, no myślę, kultowe spokojnie dzisiaj są. Jam Łasica, Krowa i Kurczak, Atomówki, Billy i Mandy, Johnny Bravo, Tchórzliwy Pies Chojrak. Może te etki można by ewentualnie dorzucić. Ciekawe są te kreskówki, przy których powstają jakieś, przy których dorośli potem układają sobie jakieś dziwne teorie, które właściwie trzymają się czasami kupy. Z tymi Ed i Eddie to było, że tam jest niby świat postnuklearny, że te dzieciaki dlatego takie są obdarte, chodzą po tych śmietnikach i nie ma żadnych dorosłych tam praktycznie. Tam się jedna chyba dorosła osoba pojawia przez całą tą serię. I to miałoby dowodzić, że w ogóle jak, że ludzie wyginęli. Coś takiego, nie?
1: Jedna osoba dorosła? Kto się tam pojawia dorosły?
0: Coś takiego było, że niby tam jedna osoba raz się pojawiła, ale to też nie do końca coś tam. Więc takie dziwne uniwersum. Uniwersum. No podobnie jak z tymi Jetsonami i Flintstonami, że to jest niby jeden świat, tylko jedni mieszkają na górze, drudzy na dole, nie? Bo zrezygnowali z cywilizacji. Dorośli to lubią sobie układać takie różne zaraz jakieś teorie.
1: No bo to pasuje stylistycznie, wiesz, te same jakby wygląda, to zaraz twierdzą, że musi być takie samo. A jeśli chodzi o Ed i Eddie, to przecież ta teoria jeszcze była, że oni teoretycznie umarli, że to jest niby jakieś tam niebo, że tam oni się schadzają po tym. Ale jeszcze wracając, był film i w tym filmie pojawił się starszy brat Diego. To więc też burzy trochę tam jakieś narracje.
0: Aha. No to może coś pomyliłem, może to właśnie chodziło o tą teorię, że oni umarli, że to są takie dzieci zombie trochę. Bo oni tak wyglądają, jeden fioletowy jakiś, drugi zielony też, nie? No. A z tymi Flintstonami i Jetsonami, no to sama Hanna-Barbera jakby... No, kanoniczne jest raczej przenoszenie się w czasie, bo był jakiś tam odcinek, gdzie się spotkali Flintstonowie i Jetsonowie i tam była jakaś maszyna czasu, więc nie pasuje to do teorii ludzi, choć ludzie sami wymyślili ciekawszą opcję po prostu, no.
1: Po prostu nikt nie myślał o tym. No i myślę, wydaje mi się, że ludzie przeceniają twórców serii różnych i kreskówek, a i nie zastanawiają się nad wszystkim.
0: Właśnie, tak, masz rację.
1: Dobra, no. Nie ma co już przedłużać. Było fajnie, było bardzo fajnie, więc ja będę spadał. Ty możesz jeszcze sobie siedzieć jak chcesz, a jak nie, to możesz i spać. Co tam ci w duszy gra?
0: Dziękuję, tak. To ja skorzystam z tej opcji, że spać pójdę. No. Gumball mi pozwolił, słuchajcie, to przez niego jest koniec audycji. Wiecie, co z nim zrobić? No.
1: Możecie ten... wysłać mi 500 zł. 500 plus. Dobra, na razie. Cześć.
0: No, trzymka. Rozłączyło. Dobra. Jeszcze raz wielkie, milionkrotne, przeogromne dzięki dla kochanych sponsorów. Najważniejsze pieniążki. O, tu jak dużo. O. Jeszcze tutaj, o. Obiecuję to wszystko przejeść, przepić, wydam na jakieś pierogi, na takie zapiekanki. Sobie czynsz zapłacę. O. Dobry pomysł. Zapłacę sobie czynsz. O. No co? Mnie nie stać? Coś mi wchodzi ta pita z kotletem trzeciej kategorii, zmielonym razem z budą. Lubię takie jedzenie. Ale dziś zaszaleję. Wezmę sobie z parówkami. Dwiema. To co? To się żegnamy w takim razie. Nie wiem, no niektórzy narzekają, że takie byle jakie, że nudne. Ale wydaje mi się, że nie jest tak tragicznie. No, tematy się różne pojawiają, więc teoretycznie każdy coś tam dla siebie powinien znaleźć. Nie? Jak nie polityczka, to gierki. Jak nie gierki, to filmy. Jak nie filmy, to religia. Jak nie religia, to szuria. Coś tam każdy sobie znajdzie. No. Trochę osób dzwoniło. Spoko pogaduchy tutaj, myślę też. No, i się spotkamy jakoś tam. Teraz Ani nie ma w niedzielę, to może ja się pojawię po prostu w zastępstwie, bo Ania ma jakieś swoje różne sprawy. Więc w weekend możemy się jeszcze spotkać. Co wy na to?
2: Nie, nie, nie przychodź. Nie, szkoda czasu. Krawiec, są jeszcze inne ciekawe rzeczy. No, ja tego nie będę słuchał.
3: A ja tym bardziej.
0: No, no nie chcą ludzie. To się nie pojawię w ten weekend. Bez sensu, nie będę na siłę. Same takie komentarze ostatnio dostałem pod audycją, że no, skończył się, trudno. No. No, taka audycja, gadanie dla gadania, słabo, słabo.
2: Chyba najgorsza audycja w tym roku, Krawiec, co nie?
0: I takie same z góry na dół. Ja się bardzo cieszę, bo to znaczy, że jest, że jestem... że są gorsze okresy i lepsze. No, obniżyłem sobie poprzeczkę teraz, bardzo sobie obniżyłem poprzeczkę i teraz, kurwa, jak wyszczelę, to wam laczki pospadają, jak się tylko będę chciał, ale na razie nie chcę. Jeszcze nie będę wyszczelał, ale się szykuję do wyszczelenia.

0: Pora na afterka. No. A ktoś słuchał jednym uchem albo nawet dwoma uszami audycji o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, która będzie nadawana do końca świata i o jeden dzień dłużej, której autor ma kilkanaście procesów i go ścigają. Słuchał ktoś? Pana G? Dobre było? Jaki temacik dzisiaj? Tutaj o zielach. Zielarze się spotkali. Dziady borowe. Kupcie sobie te odpromienniki, bo jest, myślę, będzie szykowany następny atak 5G. Teraz słabo to trochę poszło, ale już... I pamiętajcie, te, jak kupicie trzy te duże, to jeden mały dostajecie gratis.
1: Tutaj dalej trwa ta promocja, która była, czyli kupujemy dwa takie małe, które możemy nosić na szyi i które cały czas nas po prostu zabezpieczają. Dodatkowo jeszcze bardzo ładnie wyglądają. Takie estetyczne też są. Dostajecie jeden taki duży, który ma po prostu większy zasięg o wartości 1390 zł tutaj w cenie.
0: No tanio, jak barsz.
1: Trzy takie małe, bo mamy większą rodzinę, dostajecie już dwa takie duże tutaj po prostu w cenie w zestawie, czyli płacicie za trzy małe, dwa macie tutaj dodane. A jeżeli macie bardzo dużą rodzinę i potrzebujecie pięć małych, to dostajecie trzy takie duże.
0: No i krótko i na temat, ale to 1000 zł za taki odpromiennik z drucika, taki w takiej pudernicy plastikowej jest. Jak to zamawiasz dużo z Chin, to masz taki za tam za 20 centów. Ten drucik tam i to 1000 zł, tak tanio, ja nie mogę. Dobra, idę sobie śpiący, jestem głodny, już nawet do sklepu nie mam siły iść. Trzymajcie się, do usłyszenia, hej.
2: Niemal rok temu, 8 stycznia 2018 roku, rakieta Falcon 9 została wystrzelona z Cape Canaveral. Jak zwykle, SpaceX wiernie transmitowała start maszyny, lecz kilka minut później kamery zostały wyłączone. Nie była to awaria. Falcon 9 wynosił satelitę Zuma, tajny projekt. Co wiemy o niej dziś? Co możemy przypuszczać? Sprawdzam. Wyobraź sobie sytuację, w której dostajesz proste zadanie. Przenieść włączony głośnik przez szklany korytarz w centrum handlowym pełnym ludzi w godzinach szczytu. Nikt nie może się dowiedzieć, co niesiesz. A, jeszcze, przy każdym kroku buty ci się świecą na czerwono. We współczesnym świecie, w którym wielu miłośników astronomii kieruje w niebo swoje teleskopy, zaś radioamatorzy podsłuchują, co tylko mogą, zadanie wystawienia Zumy na orbitę jest raczej dość porównywalne. Zuma, czyli tajny projekt, do którego tak w zasadzie nikt się nawet nie przyznaje, nie była rutynowym ładunkiem. Skonstruowana została przez Northrop Grumman. Koszty produkcji zostały oszacowane na 3,5 miliarda dolarów przez The Wall Street Journal. Na samej konstrukcji się jednak nie kończy, gdyż producent Zumy zaprojektował i wykonał również mechanizm, który miał wyciągnąć satelitę z luku rakiety i umieścić w odpowiednim miejscu. Według oficjalnych doniesień producenta, krytyczną kwestią było delikatne uwolnienie.

ładunku. Mimo iż nie upubliczniono informacji dotyczących docelowej orbity, musiano otwarcie powiedzieć o obszarach, w którym można się spodziewać rakiety, choćby w przypadku awarii. Na tej podstawie obliczono, że inklinacja satelity, czyli nachylenie względem równika, wyniesie około 51 stopni. W momencie startu zaś obserwacja unoszącej się rakiety dała nam dodatkową wskazówkę, wysokość docelową, wynoszącą od 900 do 1000 km nad Ziemią. Obie te wartości są niezwykłe i niespotykane dla sztucznych obiektów krążących wokół naszej planety, ale do nich jeszcze wrócimy. Peter Horsting, holenderski pilot, prowadził w dniu startu ZUMY samolot pasażerski lecący z Amsterdamu do Johannesburga. W okolicach Chartumu udało mu się zrobić fotografię rakiety Falcon 9 wracającej z orbity, wyrzucającej z siebie chmury paliwa. To standardowe zachowanie, by w razie utraty kontroli nad torem lotu rakiety nie doszło do ogromnej eksplozji przy uderzeniu o ziemię. Jednak coś było nie tak. Strumienie tworzyły piękną spiralę, rakieta spadała obracając się. To już normalne nie jest. Znaczy to, że w nieprzewidziany sposób przeniósł się środek ciężkości i może to świadczyć o nieudanym odłączeniu ZUMY od Falcona. Podobnej obserwacji dokonano również w Sudanie. ZUMA otrzymała jednak swój desygnat – USA 280. Oznacza to, że musiała przynajmniej raz obiec kulę ziemską. Nie znaczy to jeszcze, że jej umieszczenie na orbicie się udało, ponieważ miała się znaleźć na bardzo dużej wysokości, potrzebowała mniej więcej 1,5 okrążenia, by tam dotrzeć. I to w zasadzie wszystko, co wiemy. Oficjalne stanowisko SpaceX brzmiało, jakoby firma wykonała swoją część roboty w 100% poprawnie. Z oczywistych względów nikt nie chciał dyskutować szczegółów tajnego projektu na forum publicznym. Skoro wyczerpaliśmy temat i nic więcej z historii nie wycisnę, pora przenieść się w czasie. W 1990 roku wystrzelono satelitę Misty One, lub też oficjalnie USA-53, która krążyła wokół Ziemi przez przynajmniej 7 lat. Jednakże 6 dni po jej wystrzeleniu wystosowano oficjalny komunikat, jakoby doszło do eksplozji Misty One. Istotnie, nie dało się już dostrzec satelity. Jednakże nie dlatego, że coś się na orbicie stało, ale dlatego, że został uruchomiony zestaw urządzeń, który miał ukryć obiekt za nimi schowany. Skąd to wiemy? Z patentu jednego z podwykonawców, Teledyne Industries, do którego link znajdziesz w opisie odcinka. I właśnie po 7 latach od wystrzelenia, podczas manewrów, Misty One wychyliła się nieco zza swojego parasola i pokazała pośladki, dostrzeżone przez astronomów amatorów. Jej parasolowi zaś zdarzało się też czasem w dość niespodziewany sposób odbijać światło słoneczne. Eksperyment jednak dowiódł, że schować satelitę na orbicie raczej się da. Wybierzmy się jeszcze w jedną wycieczkę wehikułem czasu, nim wrócimy do ZUMY. W 2007 roku Biuro Budżetowe Kongresu Stanów Zjednoczonych wydało opracowanie pod tytułem Alternatywy dla Wojskowego Radaru Kosmicznego. Zaproponowano 4 warianty urządzeń, które mogłyby mieć oko na bardzo dużą przestrzeń, równie dobrze podglądać ląd, jak i oceany, a przy tym być trudnym do wykrycia. Jednym z warunków każdego wariantu takiego urządzenia jest inklinacja 53 stopnie oraz wysokość 1000 km nad powierzchnią Ziemi. Z bardzo podobnymi wartościami już się dziś spotkaliśmy. Oczywiście, żeby nie być gołosłownym, dokument ten umieściłem w opisie odcinka. Oczywiście, może to być przypadek. Są to praktycznie jedyne weryfikowalne rzeczy, które możemy intuicyjnie wiązać z tym, co wiemy o ZUMY. Zaś ludzki umysł strasznie lubi zaciskać węzły przyczynowo-skutkowe. ZUMA mogła zostać niepoprawnie oddzielona, nie dolecieć do docelowej orbity i spłonąć przy powrocie w atmosferę w losowym miejscu i czasie. Mogła zostać poprawnie umieszczona, zaś taniec rakiety SpaceX przy lądowaniu był celowym zabiegiem mającym nam zamydlić oczy. I w końcu oświadczenie SpaceX, że po ich stronie wszystko poszło dobrze, mogło być tylko przykrywką mającą na celu ukrycie przepalenia paru miliardów dolarów podatników. Sceptycyzm sugeruje ostrożność, nie zabrania nam jednak spekulować. Wielu entuzjastów przeczesuje niebo w poszukiwaniu tajemniczej ZUMY. W trakcie jej poszukiwań znaleziono w magnetosferze satelitę wystrzelonego 12 lat temu, z którym niemal natychmiast po starcie utracono łączność, co dowodzi, że zmudne przeczesywanie nieba jakieś efekty przynieść może. Być może kiedyś komuś uda się przyłapać ZUMY na gorącym uczynku. Póki co jednak, ilekroć spoglądamy w niebo, musimy pamiętać, że oni mogą nas obserwować.

Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam wszystkim mija piękna środa? Mam i tak w sumie dobrze, w sumie średnio, w sumie tak sobie. Pomyślałem sobie, zrobię audycję po raz kolejny, ale zaciął mi się kapslok i niestety, no niestety, tytuł jaki widzicie. Zastanawiałem się, żeby zrobić kolejną audycję alkoholu i pięknie tego sztrunku, ale tak myślę, czy nie byłoby to powtarzanie tego samego w nieskończoność, bo chyba każdy na nocnym radiu wie, jak dobrze działa alkohol, jak świetnie pokrzepia człowieka. Także powiem tak, dzisiaj 12:30, to już nie powiem, że poranna, popołudniowa audycja o niczym. Tak pogadam sobie, poczytam czat, posmędzimy sobie jakieś pierdołach. Nie oczekujcie dzisiaj tematu. Mogłem to nazwać typowo, czyli nocne radio live, albo luźne gadki live, albo... No, w sumie nie wiem, ale live. Na pewno odczuwamy, prawda, nieobecność krawca. Ja odczuwam w tym, że nie mam pomysłów, ale to raczej mój standard życiowy. Kiedy patrzę się, no, jakie tematy można byłoby poruszyć? Dobra, może zrobimy anime, ale potem przypominam sobie, że w sumie nie ten kanał. To może zrobimy o rowerach, ale w sumie rowery już były. To może o grach, ale w sumie jakich? No i tak powiem, że ciężko jest czasem zdobyć jakiś ciekawy temat, który ruszyłby tutaj ludzi. Hej, o, pora taka lunchowa, to może bardziej o jedzonku. O jedzeniu mówisz? Ja dzisiaj niezdrowo trochę, bo byłem w McDonaldzie. Pan McDonald mnie przywitał. Zjadłem sobie McDouble'a. Przepraszam, McRoyala, czyli Quarter Poundera w USA, tak zwanego. Czyli najzwyczajniejszego burgera. Patenty na Danta w 10 minut. Na Dania w 10 minut. A ryż, chociaż nie, ryż dłużej się robi. W 10 minut. Makaron. O, makaron z sosem. Tylko musisz jednocześnie robić, nie? Sos i makaron. Jakieś sosiwo, jakiś makaron. Myślę, w 10 minut jesteś w stanie to zrobić. Chociaż woda, cholera, długo się gotuje. No w 10 minut to ciężko, tak? Zenek by tu przyszedł, pewnie podałby jakieś ciekawe dania. Kurde, właśnie, gdzie jest Zenek? To on tak zawsze na te audycje narzeka, że nie ma. Człowiek. Ale makaron był już wczoraj. No to nie wiem, masz jakieś danie ze słoika? Przygotować sobie wcześniej i tylko odgrzać. W sumie w 10 minut można odgrzać, także też jakiś patent. No z tym ryżem fajna sprawa, tylko ryż, no tak z 15 minut się robi. Chyba. Albo z 13. Ryż jest fajny. Kasza gryczana. To jeszcze z takich prostych rzeczy. No ziemniaczki dłużej się robi, no to niestety. Ja bym... Kurde, widziałem ostatnio gotowe butelki, dosłownie. Z sosem. Sosem, kurczę, ciastem na naleśniki. Dosłownie kupuje się taką butlę, nie wiem, 1,5 litra. 10 zł to chyba kosztuje. I normalnie wlewa się na patelnię, tak jak... Bo to normalne ciasto i się naleśniki robi, bez pierdzielenia. Może to nawet lepsze niż takie zwykłe, bo tak słyszałem, że te ciasta, co tam są już zrobione, to one są takie gładkie i nie mają tych takich problemów, co no zwykły domownik zrobi, nie? I podobno lepiej wychodzą wtedy naleśniki. Tylko pytanie, czy opyka się kupić takie gotowe ciasto dla paru naleśników? Ja bynajmniej zrobiłbym sam. No śniadanie w 10 minut
to takie moja specjalność. Zupki chińskie ze wszystkim. Mógłbym trochę przyetamić, bo lubię robić zupki chińskie, w których jest wszystko. Wrzucę jakąś kiełbachę, wrzucę jakieś jajko, cokolwiek mam pod ręką i wszystko ugotuję to. I będzie pyszna zupka chińska, która ma wszystkie składniki potrzebne do przeżycia człowiekowi. Można powiedzieć, zupka doskonała. A wy co tam jecie na obiad dzisiaj? No ja już powiedziałem, miałem akurat burgerka z McDonalda. Mogłem sam w sumie coś zrobić, ale jestem zbyt leniwy. Nie jestem człowiekiem, który umie gotować. Wodę bym prawdopodobnie spalił. Używię się... Tak, często mi się zdarza żywić śmieciowym jedzeniem. Ale jak to mówią, w życiu różne rzeczy się robi. Ja nie jestem jakoś specjalnie nastawiony na ciągłe jedzenie zdrowo. Staram się jeść zdrowo, staram się nie przesadzać z różnymi rzeczami. A raz na jakiś czas sobie lubię, jak to się mówi, zjeść śmietnikowe jedzenie. Mówi się na to śmieciowe jedzenie, a dla mnie smakuje bardzo dobrze. No wiadomo, wiem o co chodzi. No nie jest to najzdrowsze po prostu i dla organizmu w ogólnym rozrachunku nie wychodzi najlepiej. Chyba odgrzeję ten makaron. Makaron etamski? Tak, nie rozumiem do końca, ale... Okej. W ogóle tak sobie spojrzę teraz na wiadomości, bo jak każda poprawna, prawda, audycja, która dzieje się przed godziną 20 i przed nawaleniem się alkoholem, można zobaczyć, co się na świecie dzieje. Mam przygotowane dwie strony. Google News, taki standardowy agregator. Jeszcze drugi, który będzie dosyć śmieszny, bo rzadko w niego zaglądam, ale co drugą wiadomość widzę na przykład, że nie wiem, Edyta Górniak coś tam zrobiła, albo Gessler, nie wiem, przytyła 5 kilo, straszne. No, także na pierwszym widzę, że mamy Cookiesa. Cookies ostro odpowiedział Panasewiczowi. Nie wiem, kim jest Panasewicz, więc w sumie nie będę tego czytał. Dawaj Beatę K? Betaeka? Nie wiem, chodzi o Beatę? Chodzi o Betae? Nie umiem tego rozczytać. Tak patrzę się, ostatnio mało się dzieje. My sobie przyciszę tą muzyczkę, bo rzeczywiście dałem ją sobie za głośno. Widzę, że tak spokojny tydzień. Zawsze coś tam się działo, prawda? W USA tego... Czekaj... O Jezu... ściągali ludzi z Pakistanu, tak? Czy gdzieś tam indziej? Ja nie wiem. Się nie znam, kurde, na tych wszystkich. Wiem, że talibowie teraz przejęli kraj w 2 tygodnie. No ale to stary news, nie? To tak jakby nawet nie jest news, to już można powiedzieć stara informacja. Wszyscy teraz nadal się drą o to. Także jakieś tam, powiedzmy, jest trochę gorące. A w Polsce w zasadzie nic się nie dzieje. Można powiedzieć spokój. Widzę, że nadal korona, bardzo groźny wariant koronawirusa, jest jak Rambo, to straszne. I kolejne, rekord czwartej fali, oj. Kiedy znowu nas zamkną w domach, jak myślicie? Październik, listopad, grudzień? Na pewno przed świętami, to myślę, że w listopadzie, ja strzelam połowa listopada. I będziemy zamknięci w domach. No może nie zamknięci, ale będzie znowu to, że ani nie można pójść do żadnej restauracji, czy to w maskach, czy to bez. Na wynos jedynie może,
to jak się zlitują. Pan przewodniczący PiSu, pan szef, założyciel partii, prawdopodobnie sobie będzie robił co chciał i tak. A wszyscy inni będą musieli z głodu zdychać, bo nawet nie będzie im jak pracować. Będą zamykać restauracje, ludzie będą tracić pracę. To tam wtedy zamykali przy drugiej fali, gdy nie tylko restauracje, zamykali wiele miejsc. To jest tragiczne, bo no ktoś jednak tam to miejsca prowadzi, nie? Straty są, pieniędzy nie ma. I jak będzie kolejny lockdown, no to będzie dramat, można powiedzieć. Ja uważam, że to najgorsza rzecz, jaka teraz mogłaby się dla nas stać. To jest kolejne zamknięcie gospodarki i myślę, że no tego chyba nikt... No, myślę, że tego nikt nie chce. Mam nadzieję, że politycy też tego nie chcą, pomimo że ja już polskich polityków od dawna nie wierzę. Także patrząc się na to, to mnie po prostu zastanawia to wszystko. Jak tu będzie? Pięcie Terleckiego! O nie! Znowu politycy się biją, czyli nic ciekawego. Po prostu siedzą i się na siebie spierają. Zresztą ta czysta polityka, prawda? No. Ktoś powiedział też, że... sezon ogórkowy w polityce. Chociaż u nich to nie ma sezonu ogórkowego. Pieniążki zawsze są brane. A jak jest sezon ogórkowy na przykład w produkcji gier, no to wtedy wszyscy na Europę jadą i nie dostają tych pieniędzy aż tak. A polityk zarabia tyle samo, za każdym razem. Zmiany są jakieś symboliczne. Jeszcze teraz już się kończy niby ten sezon ogórkowy. Wow, fasolka szparagowa. Nie no, te newsy to widzę, że są śmieszne trochę. Rzeczywiście. Także wszyscy... o, proszę bardzo. Kukiz ma propozycję dla Tuska. Zróbmy referendum. Ojoj. Tak, no bo Tusk jest w rządzie i Tusk może wiele. Nie, czasem mnie te powiedzmy tytuły tego wszystkiego śmieszą. Na przykład TVP Info przerwała konferencję Niedzielskiego, pokazano za to Kaczyńskiego. Brzmi jak jakiś kraj chiński. Żyjemy w takim momencie jak Kim Jong-un. Zmieniamy na niego i gitara. To jest po prostu piękno tego wszystkiego. Ja się zastanawiam, ile osób tutaj ogląda? Tak nie patrzyłem się w statystyki ogólnie. A to dobre pytanie jest, ile osób teraz ogląda? 9, no to powiem tak, całkiem sporo. Całkiem sporo jak na tą godzinę. Spodziewałem się 2 osób na krzyż. Także jest lepiej. Lepiej niż myślałem. Wynosi to 90% polityka, mówisz? No to co jak ci powiem, że na przykład duże zmiany w sklepach Dino, ważna informacja dla klientów. Teraz krawiec nie będzie mógł pójść do 23 po piwo, tylko będzie musiał pójść do 22.30. Także jego ulubiony sklep, w którym kupuje świeże mięso, świeże pieczywo i różne inne rzeczy, no będzie działał krócej niestety. No tutaj musimy mieć to na uwadze. Sklepy krócej będą. Piszą o pikselu nowym, a to w sumie fajna rzecz. Tylko niewiele osób tu się interesuje. Taki telefon, tylko że Google'a. Można powiedzieć iPhone, tylko androidowy. Pogoda. Czemu biometr w Polsce jest często niekorzystny? Bo, nie wiem, smog jest? Pewnie powiedzą, że jest smog. Nie, a niech zobaczy. No czemu? Czemu? Powiedzcie. Od medycyny po geografię oraz urbanistykę.

tych wiadomościach rzeczywiście. Oj, oj. Biden w Afganistanie. Chiny próbują porozumieć się z talibami. Mówią. No, prawdopodobnie to zrobią. Ja już dawno mówiłem, że Chiny będą chciały pierwsze tam wejść, bo to dla nich jest w sumie łatwe sprzymierzenie. A potem wyciągną jakąś mapę i powiedzą, no, wiecie, to była stara chińska prowincja i no i ogółem tu będzie Chiny teraz. To nie Afganistan, tylko Chiny. Oj, tak. Chiny wszędzie wejdą, gdzie mogą. Czyli ja się nie dziwię, no ich kraj próbuje budować potęgę poprzez różne kontakty, tak jak większość, nie? Ameryka też by chciała być wszędzie. Gdyby nie talibowie, gdyby nie to, że nie postawili na złych ludzi, bo USA bardzo chętnie by chciało postawić na talibów, ale to już za późno, bo stawiali na przeciwników. No i tak wyszło, jak wyszło. USA musiało się wycofać. Nie jest to sytuacja doskonała ani dla ludzi żyjących w Afganistanie, ani dla USA, bo USA zostawiło wiele osób po trzasku. No i w ogóle lipa, ale tak się dzieje. Można powiedzieć, że sytuacje geopolityczne często są bardzo podobne do giełdy. Trzeba wiedzieć, na kogo postawić, kto będzie miał tendencje wzrostowe, a kto spadkowe. To jest po prostu jeden wielki biznes. Jak bardzo chcieliby mówić, że to polityka, wszystko schodzi się o pieniądze. Tam nie wiem dokładnie, jak to wyglądało w tym Afganistanie, bo też się nie interesowałem, no ale niestety USA sobie nie poradziło, a bardzo chcieli. Tam, z tego co wiem, nie wiem czy zboże, ale coś tam jest, kurczę. Nie będę teraz mówił, bo ja zaraz zrobię jakąś gafę, a się nie przygotowałem specjalnie z informacji o Afganistanie. Także ten teges. Minister potwierdził zmiany podatkowe w Polskim Ładzie. Składka zdrowotna po nowemu. Co to znaczy? Ja nie wiem w sumie. Oj, jakieś trudne rzeczy. Składka minimalna będzie wynosić 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli około 270 zł. Takie kwoty będą obowiązywać liniowców zarabiających do 6000 zł. Czyli co, wcześniej jakoś było inaczej liczone, że była składka taka sama dla wszystkich? Czyli powiedzmy była stała suma, którą się płaciło i każdy płacił tą samą sumę, a teraz powiedzmy... nie wiem... Składka... Aha, to minimalna, czyli pewnie jeszcze więcej mogłoby być. No, jak zwykle podnoszą wszystko. To ja się nawet nie dziwię, że ludzie są wkurwieni. O, co tutaj jest? Dochód brutto, 15 tysięcy. Projekt po konsultacji NFZ, 682 zł wcześniej. A teraz projekt konsultowany. 253. Co? Projekt konsultowany, ale tutaj jakieś debilne rzeczy. Czyli tak, obecnie 53 zł. No i co jest złego w 53 zł? Za mało! Musi być 1253 zł zabrane ludziom! Jeszcze się tym kurwa chwalą, jak nie wiem. Tak bo pokazane jest, może tutaj dam ten obrazek. Będziemy zabierać więcej ludziom! To ważna rzecz! Kurde. Kać. Jak to powiększyć? Cholera. Zrobili to, te obrazki w jakiejś formie, że się nie da tego... O, tak zrobimy. Gdzie teraz widać? Teraz widać! Teraz będzie widać. O, robimy tak. I proszę bardzo. Dochód brutto 3000 to będzie 270 zł i do 4000 staje 270 zł, ale w każdym wypadku będzie płacić się więcej, a w niektórych wypadkach to

0: nawet nie mówię jak więcej, bo no... To jest... Czekajcie, zaraz wam to przeliczę, bo mój mózg teraz nie chwyta. 53... To jest 24 razy więcej. Wow. No, pięknie. Te podatki to są po prostu... Nie wiem, ja to czasem myślę sobie, że oni chcą biznesy w Polsce zniszczyć. I teraz będą się tłumaczyć, że to koronawirus, Najpierw niszczyli biznesy tym, że robili lockdown, a teraz będę jeszcze niszczyć biznesy tym, że no bo nie ma pieniędzy na szpitale, więc musimy robić kolejny lockdown i musimy podwyższać podatki. Przecież to jest jakaś komedia. Ja się pytam, skąd ci ludzie będą płacić te podatki, jak nikt nie będzie miał pieniędzy na podatki? Tak zastanawiam się, czy rząd sobie zdaje z tego sprawę, znaczy muszą kurwa zdać sobie z tego sprawę, ale... Czy nie doprowadzą do tego? Bo... Tak lecąc sobie w kulki, podwyższając podatki non-stop, no dojdą niedługo do takich sytuacji. KGHM idzie w atom. Rozmowy trwają. Hutnictwo. KGHM chce mieć jak najszybciej mały reaktor jądrowy. No i spoko, niech robią. Niech robią, byle robili to dobrze, a nie... No właśnie. W Polsce by się przydał reaktor. Najlepiej elektrownia. I to jakaś porządna. Nie na uranie, tylko jest taki drugi, teraz tam znaleźli taki pierwiastek, który działa w połączeniu z zaraz, nie uranem, tylko taki jeszcze był drugi, też radioaktywny, ale tam po prostu trzeba na niego jeden pierwiastek radioaktywny, nieważne jaki, bo to w sumie mało ważne. I myk jest taki, zachodzi tylko reakcja, jak oba są jakby ze sobą, nie? Oddziałują na siebie. Co to daje? No można tą elektrownię wyłączyć w każdym momencie. Puszcza się tą wodę, odłącza się ten pierwiastek od drugiego i wtedy nie działa. Nie dokładnie jak pluton, no coś takiego. I wtedy jest to bezpieczne. Także taką... elektrownie mogliby u nas zrobić. Węglowa elektrownia. Tak. Jeszcze więcej węgla. Polska wytrzyma. Dajcie więcej węgla. Powietrze wytrzyma, kurwa. A będzie długo, będzie taki... Będzie się wychodzić na miasto. Czarna ściana. Nikt nie będzie nikogo widział. Będzie pięknie. Najlepszy klimat życiowy. Ja rozumiem problemy tych wszystkich ludzi. Rozumiem, górnicy stracą pracę. Rozumiem, Polska jest oparta na węglu. I rozumiem to, że nie można tego zmienić od tak. Ale powinniśmy coś robić, a nie tylko bo się inaczej nie da. No coś trzeba jednak robić. Bo koniec końców rozpierdoli się ta planeta, no i tyle będzie. I ktoś powie, ale nie Polska jest tutaj głównie winna. I zgadzam się. Nie tylko Polska jest winna, a raczej Polska to mała kropla w morzu problemów, takich jak Chiny, USA, Rosja, chociaż Rosja nie do końca, ale też podobno tam dużo ma tych gazów cieplarnianych. Same fabryki w Chinach to jest masakra, ale sami sobie przygotowaliśmy taki los niestety, kupując, jak to się mówi, rzeczy z Chin, bo większość rzeczy idzie właśnie przez Chiny, które gdzieś kupujemy sobie w sklepie, gdzieś jakieś inne rzeczy i to wszystko gdzieś tam wytwarza się. Koszt społeczeństwa, w jakim żyjemy. I pytanie, czy jesteśmy w stanie zmniejszyć to, bo no tak mówi się, nie? Bądźmy bardziej ekologiczni, ale to gówno da. Będę szczery. Nawet jak zaczniemy od siebie, to gówno da, to nie wystarczy. Żeby to wystarczyło, trzeba byłoby rzeczywiście, żeby wyszły jakieś zmiany w tych krajach dużych, gdzie naprawdę to się dzieje. I pomyślcie sobie teraz, że coś, co kupujecie na przykład, nie wiem, za 5 zł, teraz będziecie kupowali za 40. Możliwe, że uratujecie ziemię, ale jesteście w stanie pogodzić się z taką podwyżką cen? To jest pytanie. Filtrować dym też da się. CO2 jest dobre dla roślin. No oczywiście, tylko pytanie w jakich ilościach. Wszystko, prawda, jest dobre do pewnego momentu. Tlen też jest dla nas dobry, a wiesz, że jak przedobrzysz z tlenem, to się spalisz? Także mówienie, że coś jest dobre, okej, ale do momentu. Pamiętaj, że wszystko zabija. Nie ma rzeczy, która nie mogłaby cię zabić w dużych ilościach. Woda zabije cię. Jak przedobrzysz z wodą też, wypuszczasz sobie wszystkie po prostu rzeczy z organizmu i no... Powiedzmy tak, twój żywot nie zostanie długo. Także wszystko może być jak najbardziej złe. I tutaj chodzi o ilość. I tak, no kasa, rzeczywiście. To jest największy problem, na który ludzie nie zwracają uwagi. Ja nie mówię, że to jest dobre, że to będzie droższe. Ale z drugiej strony też możliwe, że to będzie nasza jedyna taka alternatywa i rzeczywiście będziemy musieli sobie z pewnych rzeczy zrezygnować. No, albo w ogóle nie będzie nas. No, to się okaże, że albo nie zrezygnujemy z pewnych dogodności, będą droższe, albo my jako cywilizacja po prostu padniemy, bo ja nie wiem, jak... Teraz to szybko zapieprza, ale podobno słyszałem, że w ciągu 20 lat będziemy mieli przewalone. I może być tak, że będą takie susze, że z jedzeniem będzie kaput. Po prostu nie będzie czym wykarmić ludzi, nie będzie wystarczającej ilości tlenu na ziemi, chociaż z tego co wiem, tlen jest podobnież. Tak, słyszałem, że większość tlenu idzie z oceanów. Ale z drugiej strony, przecież jak się ocean zagotuje, prawda, no to kto ci będzie, co będzie wytwarzał ten tlen z oceanu, nie? Tam też jest, może się zrobić problem, prawda, jeżeli te bakterie, czy co to tam wytwarza, w sumie nie bakterie, tylko pewnie jakieś planktony, te sobie wytwarzają tlen, bo one też tam robią fotosyntezę, no zagotuje się, powiedzmy, ta woda, nawet podniesie się trochę temperatura, to może się na przykład zmienić balans ekosystemu i tam różne rzeczy. I to mogą być katastrofalne dla nas zmiany. Wręcz takie, że po prostu z dnia na dzień nie będziemy mogli oddychać. No, co ja opowiadam? No, kurde! Tyle razy już słyszałem, że na przykład... tam właśnie w oceanach najwięcej tlenu jest wytworzonego. Czy ja wiem, że drzewa też wytwarzają tlen, ale z tego co mi się zdaje, tamten te... Boże. Ach, mikroorganizmy, nie wiem jak to się nazywa, cholera, teraz ta cała fauna, nie? Przecież to wszystko na fotosyntezie działa, nie? Okej. I jestem w stanie uwierzyć, że teraz nie jest najgoręcej. I jestem nawet w stanie uwierzyć, że nie będzie problemu z tym. Ja mówię to z jakiejś takiej mojej perspektywy, powiedzmy. Okej. Ale to nadal nie zmienia faktu, że i tak nie jest dobrze, jeżeli będzie tak dużo CO2 produkowanego. Bo już sam smog jest problemem dla ludzi i to, że są choroby związane ze smogiem, no tego nie możesz w ogóle mi powiedzieć, że nie, to nieprawda, no bo to jest prawdą. Już samo to jest wielkim problemem. No i jak będzie goręcej, to będzie więcej roślin. Tak było już kiedyś. Okej, ale jak mówię, do pewnego stopnia może być goręcej, prawda? Bo potem te rośliny wymrą, jeżeli będzie za gorąco. Ale dobrze, okej, okay. Nie będę się z tobą spierał, bo nie mam tutaj zamiaru też, ale mówię, nadal zostaje problem smogu, nadal zostaje problem takie anomalii różnych, które będą się wydarzać przez globalne ocieplenie. No i w sumie no, to te dwie rzeczy już w pewien sposób obniżają komfort życia, prawda? Drzewa dają tlen. No, też słyszałem o tym, że na przykład niedobrze mieć rośliny w pokoju, ale nie wiem, na ile to jest prawda. Także tutaj, no ja nie chcę nic mówić, to moje rzeczy można brać z szczyptą soli, ja nawet zachęcam. Nie bierzcie tego, co ja mówię za pewnik, raczej sami szukajcie tych informacji, bo to, co ja teraz mówię, to raczej takie przemyślenia moje. Ja mogę być kompletnie w błędzie, ale o to chodzi, żeby, prawda, szukać tych rzeczy, powiedzmy, dowiedzieć się, gdzieś tam doedukować się, żeby każdy, powiedzmy, zrobił swój research, nawet nieduży, gdzieś cokolwiek się dowiedział. Smogu i nadmiar CO2, płakanie i zamykanie fabryk nie załatwimy, już na pewno nie CO2. Jak myślisz, że jej stopni była wyższa średnia? Nie wiem, powiem ci, no pewnie jeden stopień, dwa, no tak rośnie, nie? Wiesz, ja też nie mam pewności. Także, no tutaj nie będę się z tobą, Zenek, spierał, nie mam zamiaru, ja wiem, że ty masz swoje tutaj rzeczy i mogę się z tobą zgodzić w pewnych rzeczach, ale uważam, że nadal powinniśmy przechodzić na pewne bardziej ekologiczne rzeczy. Nie każę zamykać fabryk w Chinach, nie każę tego robić, bo nawet nie jestem w stanie, a i nawet ci najwyżsi nie są w stanie, bo przecież Chiny muszą zarabiać, prawda? Co ja bardziej mi chodzi o to, żebyśmy po prostu myśleli o wielu rzeczach. Na przykład o tym, że w Polsce może być tanie elektrownia jądrowa, żebyśmy nie byli przeciwko temu, bo ja uważam, że to są pozytywne rzeczy i też z punktu ekonomicznego. Z punktu ekonomicznego też na przykład opłaca się oszczędzać pewne zasoby, bo po prostu mniej za nie zapłacimy. Woda, energia, prawda, inne rzeczy, ogrzewanie i to wpływa w pewien sposób też na właśnie generowanie CO2, innych rzeczy, to przy okazji też mamy trochę więcej kasy w portfelu, nie? To jest takie win-win. Zenon, zadzwoń. Oj, nie wiem, jak Zenon zadzwoni do mnie, to mnie pewnie tam rozłupie. Ja dzisiaj trochę plotę, ale mówię, jeżeli tak uważasz, to ja naprawdę nie będę się z tobą spierał, bo masz tutaj nawet słyszałem te rzeczy, tylko mówię, musiałbym się naprawdę mocno wgłębić w ten temat, ale myślę, że też masz rację, także tutaj nie będę przekreślał twoich słów, bo słyszałem już na ten temat, że rzeczywiście nasza planeta sobie poradzi po globalnym ociepleniu. Głównie chyba prawa strona tak mówi. Ja nie mówię oczywiście, że to jest w ogóle politycznie gdzieś utegowane. Raczej tak, gdzie to słyszałem, nie? Tak z tej prawej strony. Lewa strona, czyli lewica, prawda, no mówi, że nie. Że nie da się tego ratować. To tak mniej więcej politycznie wygląda. Ja gdzieś stoję po środku tego i tak staram się jakoś, nie wiem, logicznie, ekonomicznie do tego podchodzić. Chociaż cholera, też nie jestem wcale jakimś świętym człowiekiem, bo też nie jestem najlepszy w oszczędzaniu, powiedzmy, zasobów. To było od zarania dziejów, człowiek się dokłada, ale malutki procent się tak myślę. No, powiem tak, to zawsze ten procent coś znaczy. Ale, znaczy, no zawsze on jest, nie, no tak może lepiej. Powiem tak. Ciężki temat. bo co każdy człowiek to ma inną opinię na ten temat. Można powiedzieć, że każdy ma swoją taką opinię na temat globalnego ocieplenia. Jeden powie, że na przykład to się stanie, że tam zginiemy, drudzy powiedzą, że będzie globalne ocieplenie i będzie gorsza jakość życia, trzeci powie, że będzie właśnie w ogóle, że nie będzie globalnego ocieplenia, tylko w ogóle wszystko się zamrozi. Czwarty powie, że w sumie będzie git, bo planeta sobie poradzi. No i powiem, że no co kurde, osoba to jest jakaś inna teoria na ten temat. To jest ciekawe. I tutaj nie chcę nikomu, prawda, mówić, że nie ma racji, bo ja sam nie wiem, będę szczery. Czytałem trochę rzeczy na ten temat i powiem, że nawet naukowcy niektórzy ze sobą się kłócą, więc tutaj ciężko mi coś tak powiedzieć. Na pewno, jak to się mówi. Nie wiem. Tak raczej, no mówię, to co teraz tak poruszam, to tak bardziej do dyskusji. O, może tak. Dobrze, że Zenon się udzielił, dobrze, że tutaj powiedział coś na ten temat. Też warto przemyśleć to w ten sposób. Ja wam powiedziałem to, co ja myślę. Nie, no tutaj każdy ma jakąś, powiedzmy, opinię na ten temat. I dobrze. Na tym polega dialog, na tym polega rozmowa, żeby właśnie przedstawić swoje argumenty, swoje tutaj poglądy i skonfrontować je z drugą osobą, nie? Żeby druga osoba też mogła coś powiedzieć i zastanowić się nad tym wszystkim. Także fajnie. Bardzo dobrze. No, także ten temat, myślę, tak przeszliśmy ładnie. O właśnie, ja teraz tak patrzę, sport, no właśnie, dzisiaj meczy. Komu kibicujecie, to nawet nie będę chyba jednak pytał, bo wiadomo, że Polsce. Jestem dziwny człowiek, mi nie będzie przeszkadzać, jak ktokolwiek wygra. Będę kibicował Polsce, po prostu się nie wkurzę, nie? Bo nie mam zamiaru się wkurzać. I będziecie oglądać? Czy jednak macie jakieś inne plany? Bo chyba dzisiaj jest ten mecz, nie? Czy może ja się mylę? Chyba dzisiaj? Chociaż cholera go wie. Anglia, Polska, nie? I śledzę tego tematu. Jak myślicie, Polska wygra, przegra? Ja myślę, że zremisuje. Nie wiem, czy uda im się wygrać, ale na remis mają szansę. Jakoś. Polska nie gra fenomenalnie, też nie będę oszukiwał, nie będę jakimś fanatycznym fanem, ale jeżeli wygrają, to będę pozytywnie zaskoczony. Jeżeli nie, no to nic się nie stało, jak to mówią. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Dobrze, że dzisiaj żadnej audycji też nie ma, prawda? Bo, znaczy chyba nie ma, troje, mogę się mylić, nie wiem, nic nie mam zapisanego. Bo chyba nikt by nie oglądał dzisiaj rzeczywiście. 27 stopni w lądku dziś, lato w pełni. O kurde, u mnie na dworze 24, no 23. Także, ale fajnie, ja lubię, jak nie jest za ciepło. Jest taka sam raz pogoda, na rowerze byłem. Jechałem sobie do Maka, do Biedry, zrobić zakupy, jakieś pierdoły. O kurde, 30. W Londynie, mówisz? Kurde, ja pierdzielę, to Londyn? Naprawdę w Londynie 30 stopni? Ja pierdzielę, ja myślałem, że tam pada tylko. No, jak uważasz, to wygra Anglia czy Polska? No ty to wiem, że oglądasz, to będziesz pewnie miał swoje zdanie na ten temat. Kurde, ale dobrego Tigerka sobie kupiłem. Remis. A, tak samo jak ja. Czyli widzę, jak to mówią, potężne głowy. Wielcy myśliciele myślą tak samo. Też właśnie wstawiam remis. Obecnie mówi się, że jak temperatura wzrośnie o 2 stopnie, to całe życie zginie. Problem w tym, że życie najlepiej się miało, gdy temperatura była wyższa 8 stopni. O kurde. O, ale może to my zginiemy, nie? Życie sobie poradzi, nie? Że wszystko będzie git? Tylko, że my sobie nie poradzimy w takiej wyższej temperaturze. To może na przykład być problem. Chociaż z drugiej strony, kurwa, tam to by z Hiszpanii musieli pomierać, bo przecież tam to jest od bardzo gorąco, albo w takim Meksyku. To może ja po prostu pieprzę głupoty teraz. Może rzeczywiście, może. No ale taka Australia i tam już na przykład jest średnie, jeśli chodzi o... Ale w sumie... Nie wiem. Kup sobie nowe Oshi z Wiedźminowej kolekcji. A widziałem, ale nie piłem jeszcze. Muszę wypić, tak. Tam jest ten, jaskółka. I jakieś inne. Nie, kolody się przejmują zwierzętami, nie ludźmi. Aha. A to prawda. To czasem jest śmieszne, jak bardzo przejmujemy się zwierzętami nad ludźmi. Ja mam taką rzecz. Dużo ludzi mnie za to bije, ale uważam, że to jest bardzo, bardzo dobra rzecz. Uważam, że my jako ludzie jesteśmy na samej szczycie piramidy. Takiej wartości, nie? Że my jesteśmy najważniejsi, a pod nami są zwierzęta. I najwyżej są nasze, powiedzmy, zwierzęta domowe, tam inne rzeczy, ale nadal pod nami. I co to znaczy? Ktoś powie sobie, no jak pode mną, to znaczy, że mogę go bić, tamten... Nie. Ja tak nie uważam. Ja wręcz przeciwnie. Uważam, że właśnie przez to, że niżej są od nas, powinniśmy właśnie dbać o nie, ale jest pewien kawiat. Wszystko w porządku, nie? Powinniśmy dbać o te zwierzęta, pielęgnować, traktować je jak najlepiej się da, ale nie traktować ich życia wyżej niż na przykład życie ludzkie. Co to znaczy? W hipotetycznej sytuacji, kiedy mógłbym tylko ratować jedną... jakbym mógł uratować człowieka albo zwierzę, o tak, to uratowałbym tylko człowieka. Jeżeli mógłbym oba, no to bym uratował te zwierzę i człowieka. Ale jeżeli mógłbym tylko jedną rzecz, to tutaj niestety człowiek byłby na pierwszym miejscu, dopiero zwierzę na drugim. I myślę, że to jest racjonalne myślenie. My jesteśmy jednak, powiedzmy, najbardziej ukształtowani inteligencją, i prawda, tak jak w samolocie, kiedy, powiedzmy, brakuje tlenu, to pierwsza sobie matka zakłada, prawda, maskę na głowę, a potem dziecku. I tak samo właśnie tutaj, w tej sytuacji, ważniejszy będzie człowiek, ale to nie znaczy, że, jak mówię, możemy, mamy w ogóle jakiekolwiek prawo do złego traktowania zwierząt. Tego też nie rozumiem tych wszystkich ekoterrorystów, bo inaczej ich nie nazwę. To cała PETA. Oni by kurwa chcieli... przepraszam, że przeklinam, bo nie, jak słyszę słowo PETA i ja sam o nim mówię, to już mi się włączają wszystkie emocje. Oni by chcieli, żeby zwierzęta miały utopię i żeby żyły sobie, w ogóle ludzie nawet nie mogli dotknąć ich, a ci, którzy mają zwierzaki domowe jakieś tam ten, to powinni po prostu tam na kolana padać, nie? Że jak masz kota, to tego kota to powinieneś nosić, tam udawać najlepsze rzeczy, jakie możesz. A na przykład jak masz krowę, to tobie nawet nie wolno jej doić. A zabić? Chłopie, to powalony jesteś. Także, ani nie możesz doić krowy, nie możesz kurom jajek brać, bo nie wolno. Nie możesz owcy ogolić, bo nie. I w ogóle, zwierząt to ty nie dotykaj. No, dokładnie, PETA to można butem zgasić. Oj, dokładnie, tak. Oj, jak ja się z tym zgadzam. Powiem wam, mam taką audycję przygotowaną, ale nie wiem, czy zrobię ją tutaj, czy gdzie indziej. Pobrałem sobie emulator Amigi. Ale poczekam na etama z tym. Ale go powkurzam tym, bo ja będę specjalnie robił takie rzeczy, że on tylko będzie się łapał za głowę. I może uda mi się etama tak wkurzyć, żeby się gdzieś tam na audycji zdenerwował. Ale to tak, przyszłościowo myślę. Jakaś może być śmieszna audycja. Jestem w stanie zrobić z tego śmieszną audycję, coś takiego interaktywnego. Śmieszna sprawa. Najdalej półmroku temu każda epoka geologiczna miała podaną temperaturę i CO2 na wiki. W tabelce po prawej, a teraz nie ma. To, no tak. Słuchaj, jeżeli coś nie pasuje, to trzeba to zlikwidować. To jest smutna prawda. Na przykład taki Reddit. Ja wiem, że teraz przechodzę na jakiś inny temat, ale jest mi bliski. Reddit, miejsce wolności słowa. Ale do momentu. Człowiek, który stworzył Reddita, był takim, można powiedzieć, białym hakerem, prawda? No, osobą, która zajmowała się szerzeniem wolności i ogólnego takiego, powiedzmy, no, kurde, no, freedom of speech, nie? Wolność słowa i takie rzeczy w internecie. On był przeciwko akcie, tych innych pierdołach, tym, tej pipie, jak to się mówi, i innych rzeczach, które mogły kolidować to. I było fajnie do momentu, kiedy nie było fajnie, czyli pieniądze weszły w grę. Reddit został wykupiony. W ogóle nie rozumiem, jak ten gościu pozwoli na to, żeby go sprzedano. No, jestem w stanie domyślić się, czemu. Miał kolegę, z którym współzakładał Reddita, i to był człowiek nabity na hajs. No tak, dokładnie. Wszystko polega na pieniądzach tutaj, Zenek. I tak jak w tej mojej historii, którą mówię, gościu został potem dowalony przez chyba FBI czy tam CIA praktycznie za nic. No, za zdradzenie informacji, które ludzie powinni wiedzieć na temat rządu. No, dali mu praktycznie dożywocie, no i potem sobie, no co mógł zrobić? No, strzelił samobuja, bo nic lepszego nie mógł zrobić. Oczywiście, że go wydali jego koledzy, w cudzysłowie. Ten jeden, który był party na kasę, i drugi, który praktycznie chciał tylko dupę sobie ratować. No i potem Reddit przeszedł pod firmę. Znaczy, to się działo już wcześniej, ale powiedzmy, że tam, no, to się mniej więcej w podobnym czasie działo. Nie wiem dokładnie pod jaką firmę, oni nadal są pod tym samym szyldem, ale wiem, że medialnym. To jest jakaś tam spółka, co ma gazety. I przez to, że wiadomo, trzeba dobry robić wizerunek, Reddit zaczął pewne rzeczy blokować, pewne inne pierdoły. I nawet zatrudnili feministkę, aktywistkę jako CEO, bo media zaczęły srać na Reddita. W ogóle to jest tak komiczne, że te media, kurwa, budują po prostu światopogląd, bo przez to, że media zaczęły srać na Reddita, Reddit musiał czyścić się z zarzutów, bo ludzie nagle zaczęli atakować Reddita, jak oni mogą, to seksiści, coś tam, sroś tam, bo nie mają na przykład żadnej kobiety w zarządzie i w ogóle, i oczywiście w Reddicie to już tam byli debile, można powiedzieć, a raczej ci, którzy utrzymywali Reddita, według mnie, to byli debile, bo postawili feministkę, która była nie do końca... Znaczy, ona i tak nie robiła nic złego, ale powiedzmy, zrobili to z tego powodu tylko, bo media się dowalały. Tak zwany lynch był. I potem jeszcze kolejne rzeczy dochodziły, Reddit musiał banować subreddity tylko z tego powodu, bo robiły media lynch na niego. To było takie, kurwa... że no, macie wolność słowa, czy jesteście źli, no. I to wszystko doprowadziło do tego, koniec końców, bo historia jest znacznie dłuższa, że wrócił ten gościu, który był party na hajs, który był w połowie, powiedzmy, założycielem Reddita. Ta feministka została zwolniona, no bo Reddit zrobił tam hurdur, przecież nie może być tak, że feministka nami rządzi. I ten gościu party na hajs tak zaczął cenzurować Reddita, że w pewnym momencie, kiedy ludzie tam mówili, że Trump jest spoko opcją, albo powiedzmy, że Biden, albo ktokolwiek, Hillary, bo to w tej Hillary był ten wyścig prezydencki, prawda? Jak były te rzeczy, to on cały czas podmieniał posty. Tak, gościu, który był CEO w tym momencie, podmieniał posty. Czyli centralnie ktoś napisał, że na przykład Hillary tam, powiedzmy, jest do bani, bo coś tam, to on to podmieniał na Trumpa. Albo inne rzeczy. Centralnie podmieniał posty ludzi. Zresztą robił inne chućpy i inne rzeczy. A potem, jeszcze żeby dowalić to, zatrudnił Uber moderatorów, dosłownie, którzy moderowali po 1000 subredditów, ale metodą, powiedzmy, tego, Goebbelsa, czyli no, tylko żeby zgadzało się z polityką daną. I no, cenzura poszła na 500% i wyjebało. Zaraz spróbuj cokolwiek powiedzieć, co się nie zgadza z linią Reddita, to zostanie zniszczony. Bo ludzie tam już po prostu żyją jak w jakiejś Korei Północnej, że tam już nawet nie trzeba ich po prostu, nie trzeba nimi rządzić, bo oni sami będą po prostu podpieprzać innych ludzi, tam łapkować w dół, bo już jest ich po prostu przekaz jeden. No i tutaj właśnie dochodzę do tego momentu z Wikipedią, kiedy dochodzę właśnie do tego, co tutaj mówiłeś, że ludzie zostali tak już zbombardowani przez takie rzeczy, przez te media, przez inne rzeczy, że oni już nie są w stanie myśleć za siebie. Oni po prostu myślą grupowo. Myślą, że no dobra, jeśli powiem coś innego niż jest w aktualnym, powiedzmy, linii mediów albo tam kogo innego, to wtedy zostanę zlinczowany, zostanę odrzucony, szaunt, nie? Będę jak ten odludek. Będę samotny i nie będę w wiosce. No i większość ludzi tego nie chce. A co lepsze, nawet ci, co to zrobią, to nadal będą czuli, że to oni popełnili błąd, że to wioska nadal jest w porządku, że wioska jest super miejscem, tylko oni popełnili błąd i to oni źle zrobili, że powiedzieli swoje własne zdanie. I to jest właśnie problem dzisiejszego, kurwa, świata. Miejsce, które miało być ostoją wolności słowa, teraz stało się właśnie przeciwieństwem. I mówimy tu o Wikipediach, mówimy tu o Redditach, bo podobne rzeczy dzieją się i tam. To nawet ja się nie będę zastanawiał nad tym, bo po prostu gdzie są pieniądze, gdzie jest władza, gdzie są wielkie korporacje, tam dzieje się, kurwa, zło. Ja nie chcę mówić jak ty osoba, która jest przeciw korporacjom, bo nie jestem przeciw korporacjom, ale jestem przeciw korporacjom, które są po prostu już, nie wiem, nastawione na sam hajs. Chociaż ktoś mi powie, że nie da się inaczej, będę z korporacją. Uważam, że można mieć jakieś, nie wiem, uczucia, można mieć cokolwiek, żeby, nie wiem, nie być tym najgorszym podludziem. Pytają. Jakim się chce, to znajduję odpowiedź. No tak, no. Mówimy o ludziach. Jasne. Ci, którzy chcą dojść do prawdy, dojdą do niej samemu. Tylko spróbuj ją przekazać innym. I spróbuj... To tak jakbyś, wiesz, to trochę jakbyś chciał powiedzieć fanom McGrawa, że McGraw nie istnieje. Nie zrobisz tego. I nie zrobisz tego na przykład na Reddicie. Nie powiesz komuś czegoś, bo nie. To jest trochę jak ten moment w Biblii, kiedy tam było coś takiego, że nie spodobało im się to, ponieważ Jezus powiedział im prawdę. Coś takiego. Wiesz, ty możesz wiedzieć, że tak jest, ale nadal nie przekonasz ludzi i sam fakt to, że ludzie będą cię odrzucać w pewien stopniu, nie mówię, że zawsze, ale wielu ludzi po prostu uzna to, że to jest ich wina, nie? Że to jest ich problem. Matko, tak rano. Rano, no etam. Ja już specjalnie zrobiłem to później, bo wiedziałem, że będziesz mi narzekał. A chciałem zrobić o 9:00, tylko pojechałem na zakupy rowerem. Ej, tak gadam o niczym. O, miałem pewien. To powtórzę się jeszcze raz. Ale to nie dzisiaj, żebyś się nie nakręcał na dzisiaj. Będę robił audycję, ale to nie wiem, czy tutaj, czy na swoim kanale. Taką bardzo luźną, gdzie będę próbował rozpierdzielić emulator Amigi. Centralnie będę próbował zniszczyć oprogramowanie, które do emulacji, czyli będę jakieś tam pierdoły robił. Takie w formie sobie robienia jaj. Także może być taka śmieszna audycja. Prawdopodobnie coś takiego, żeby ludziom się spodobało. Nawet wiem, jaki format jest dobry, żeby to nie było nudne. Także mam gdzieś w głowie taki pomysł fajny. I on nie, naprawdę, jeżeli zrobię to tak jak trzeba, to uwierzcie mi, to nie będzie nudne. Ja wiem, że to brzmi jak, o, kolejno jakieś tam, nie, to w ogóle nie będzie tak, to będzie coś na poziomie Karyna używa komputera i samo to już po prostu będzie śmieszne, można powiedzieć, że takie używanie komputera w sposób taki, że każdy złapie się za głowę i będzie myślał, o kurwa. Panie! Co tu się dzieje? Kurczę, tegerek już mi się kończy, ale dobry. Powiem, ten arbuzowy tegerek to świetny jest. No. Ale no, dobrze, tu potrzeba mówić, no, że jak ktoś chce, to znajdzie odpowiedź na wiele rzeczy. No tylko pytanie, czy to coś da? No, jedna osoba, która wie, nadal nie zmieni populum, a populum niestety kieruje światem. Jak bardzo chciałbyś? Tak, fakt może być inny. Może być taki, że jedna osoba kieruje światem, tego nie wiem. Ale nadal, żeby kierować tym światem, nawet ta jedna osoba musi mieć większość. I nie przekonasz, powiedzmy, już tych osób do swoich, powiedzmy, prawd. Dlatego, że to jest po prostu polityka, prawda, i takie rzeczy. Nie chcę teraz wchodzić w te jakieś takie zagmatwane rzeczy, bo sam się złapię zaraz na tym, że nie wiem, co mówię. I często za bardzo zagmatwuję te rzeczy. Zagmatwuję, nowe słowo. Rzeczy, które mówię. Ja też w ogóle tę audycję pracę, o 50 minut tylko, kurczę, wydawało mi się, że trochę dłużej. No ale tak to jest. W ogóle sobie fajną rzecz dokupiłem. Mały subwoofer do komputera. Bo często słucham jakiejś muzyki takiej elektronicznej. Kupiłem sobie subwoofer i głośniki wysokotonowe. Bo mam średnio tonowe już i one są ok. Brakowało mi właśnie wysokotonowych i subwooferek. I sobie tak słucham czasem muzyczki. Nie jest to jakoś tam fenomenalna jakość, bo to są, powiedzmy, sprzęt średniej półki. Znalazłoby się tonę lepszego sprzętu, ale do tego, co ja potrzebuję, jest ok. A jak potrzebuję sobie posłuchać fajnej jakościowo, bynajmniej dla mnie, to słucham na słuchawkach. I tak mógłbym kupić sobie jakieś za nie wiem ile, jakieś tam super firmy i pewnie byłyby lepsze, ale nie potrzebuję. Już jestem zasatysfakcjonowany. Język mi się plącze. Tym, co mam. Także super. Że dobrze jest czasem popatrzeć się na to, co się ma i tak powiedzieć, w sumie spoko, cieszę się, że mam to. Stoi przede mną Play 3. Mam na nim sporo gier, muszę je ograć, bo mam go zmodowanego, także te gry są, wiecie jakie. Ale są na nim, mogę wgrać inne jeszcze. Mam PS4, na PS4 w sumie prosiaka, bo to nie jest zwykła PS4. Także Pro mam i na PS4 mam tam Horizon, jakieś inne pierdoły i też muszę to ograć. I ja na przykład wiem, że nie będę sobie na razie kupywał tam sprzętu, dopóki nie ogram tych rzeczy. No bo, kurde, po co mi na przykład kupować karty graficzne, jakieś inne rzeczy, jak nie ma żadnej rzeczy, której ja bym potrzebował. Jestem zadowolony z tego, co mam. Nie wiem, jak Skyrim Elder Scrolls 6 wyjdzie, to może kupię sobie, albo GTA 6. Ale to do tego czasu to spokojnie zdążę drugi komputer złożyć. O Jezu, jak to wyjdzie w ogóle? No, zobaczmy sobie statystyki audycji, bo lubię sobie spoglądać czasem na takie rzeczy. 14 osób! Świetnie. Ja uważam, że o tej godzinie to jest rekord dla mnie. Tak rano. Się zastanawiam, która godzina dla ciebie to jest normalna? 17? 17 już nie mógłbym nadawać, bo mam zajęcia pewne. O 20 to na pewno nie będę nadawał dzisiaj, bo jest mecz, a obiecałem, że obejrzę z jedną osobą ten mecz. Chcę go obejrzeć, bo po prostu więcej łapek. No, to prawda. Ludzie wchodzą i tak, Gumball coś tam pierdzieli i wychodzą. Liczą na Krawca. No, jeszcze Krawca nie ma. Kiedyś wróci. Ja muszę sobie trochę popierdzielić. W ogóle bardzo mi się podoba zdjęcie, które znalazłem. Idealnie oddaje rzeczywistość wielu audycji. Jakość audycji rośnie wprost proporcjonalnie do nietrzeźwości prowadzącego. Im więcej promili, tym lepsza słuchalność. Można powiedzieć... alkoholum mobile. Kurczę. Radyjko, świetna sprawa. A mi się kończą już tematy. Zenek, miałeś coś tam zapodać, co? Zenek mówił, Gumball, nadawaj, będzie fajnie, pogadasz. O czym gadać? Będę nazwać to wszystko coś tam light i sobie smędzić o różnych rzeczach. Słuchalność nie oznacza jakości. Nie, ja sobie żartuję, wiem oczywiście. Ja tak naprawdę rzadko patrzę na tą słuchalność. I nawet jak na nią patrzę, to też mnie to jakoś specjalnie nie przejmuje. O kurczę, matko boska, 8 powiadomień jeszcze. Dzień dobry, panie Tamie. Ja już tu miałem kończyć audycję, ale w sumie zadzwoniłeś. Cześć, witaj. Jak tam dzień mija?
1: No, nie wiem jak mija, bo dopiero... O, poczekaj chwilę. Mi się Skype zaczął. O, dobra, wyłączył się. Jeszcze w sumie nie zdążyłem toalety odwiedzić, a to już audycja. Ja sobie tak włączyłem komputer odruchowo, bo ja tak odruchowo włączam komputer. Mówisz, że chcesz rozwalić emulator Amigi. No dobrze, że nie Amigę, bo był naprawdę straty. Nie, ja ostatnio, czyli dzień wcześniej, czyli wczoraj, mówię tak trochę nieprzytomny, bo ja dzisiaj wstałem po prostu z obladym świtem. Ostatnio wstaję 15, nawet 20 i po prostu jestem trochę nieprzytomny. Oglądałem ceny komputerów retro i powiem szczerze, że gdybym trochę miał takich zapasów finansowych, to zacząłbym inwestować nie w jakieś tam kryptowaluty, bo to mogą zawsze wyłączyć, albo się może prąd wyłączyć, albo internet, albo coś i tyle z tego będzie. Dlatego twierdzę, że po 2-3 latach, no nawet już teraz przedłużam po kryptowalutach, ale nie mam na myśli tutaj kryptowalut emitowanych przez banki, tylko przez takie właśnie, no, tworzone przez społeczności, to będzie, to śladu nie zostanie. I się zdziwicie, bo jeszcze 2 lata temu nikt z was by nie przypuszczał, że będą chodzić ludzie z maskami na ryjach chirurgicznymi, a się to stało, a zobaczycie, co się będzie działo z kryptowalutami.
0: Spokojnie, czas nadejdzie, będziemy się wymieniać na talary ziemniaczane.
1: Dokładnie tak. No teraz mamy takiego prezesa finansów, ministra finansów, który coś tam przebąkiwał o tym, że płatności kartą są dobra, bo gotówka ludzie coraz mniej używają i by było dobrze, żeby terminal była w fiskus i mogło być płacona tak bezpiecznie karta. Także coś, no tak mniej więcej, no nie udało mi się udawać tego głosu, bo to jest bardzo, bardzo trudne. No trzeba na plus podać, że ostatnio jak słyszałem jego wywód, to podszlifował troszeczkę prawidłową wymowę. Ale nie ma co się naśmiewać, to jest nikogo, zresztą się nie naśmiewam, bo w zasadzie mnie jest obojętne, czy to będzie pieniądz papierowy, bo to jest tylko papier i farba drukarska, czy papier zostanie zlikwidowany i zostanie wprowadzony kolejny poziom głupoty, czyli excelowy pieniądz, tak? To naprawdę nie ma znaczenia.
0: Ale jednak można dzięki temu sprawdzić, gdzie, z jakich rąk przechodzą te pieniądze, chociaż mówi się, że tak samo można ukryć pochodzenie pieniądza cyfrowego, tak jak papierowego, bo można po prostu na różne mikrosumy tam przelać na różne banki, to podzielić, jakoś tam zrobić i to ostatecznie po prostu stanie tak zamieszane, że nie będzie dało się tego prześledzić do tyłu.
1: Nie miejcie żadnych złudzeń, to wam od razu mówię i też przy okazji panowie, którzy słuchają tego służbowo, których jak zwykle pozdrawiam, wy wiecie, że ja wiem, że wy wiecie, że ja wiem, do pewnego poziomu, to znaczy już liczonego w milionach, tacy powiedzmy, no nazwijmy to klasą średnią, bo biedak się jakąś kryptowalutą czy dużymi sumami nie posługuje, dużymi w sensie takim tysięcy złotych, zarówno w jedną stronę, jak i w drugą, czyli w elektroniczną i w papierową, można wszystko prześledzić. Nawet byście się zdziwili, gdybyście dokładnie poczytali sobie na temat zabezpieczeń, jakie są w banknotach obecnie używane i jak bardzo ta cała, nazwijmy to, sfera związana z monitoringami różnego rodzaju, a nie mam na myśli tutaj kamer, nie, tylko różnego rodzaju elektromagnetyczne bramki, różnego rodzaju przejścia, jak bardzo wszystko odczytuje chipy, które są RFID, które są. I oczywiście można zniszczyć, to zawsze
0: jest taka możliwość, poczekaj, żeby włożyć. Mówię, że w pieniądzach są chipy RFID, ale czy to się opłaca im, bo popatrzcie z tego punktu, że
1: 5 groszy mniej więcej kosztuje taki chip. To jest 1/10 wyprodukowania banknotu. Także opłaca się. To znaczy, powiem ci nawet cały proces, jak to wygląda. Pobierasz sobie w bankomacie, pobierasz sobie pieniądze, tak? No bo najczęściej ludzie pobierają, no skąd się biorą dla ludzi pieniądze z bankomatu, tak? No mają jakieś tam konto, na które im przelewa się należność. No i teraz wybierają to w postaci najczęściej setek albo pięćdziesiątek, takich nowiutkich, bo teraz takie nowiutkie, rzadko się zdarza, żeby bankomat wypłacił nienowiutkie. Oczywiście można w okienku, ale jest pewna zniechęta, jak to teraz mówią, takie modne słowo zachęta, to jest pewna zniechęta, bo prowizje w bankach obecnie za wypłatę gotówki z własnego konta sięgają 10 zł, więc bardzo dużo ludzi rezygnuje z tej formy, że tak powiem, wyboru pieniędzy. No wtedy rzeczywiście może to być, może, jak zaznaczam, bo ja nie wiem, jak to wygląda w procesie, czy pani, która wyrzuca z kasy banknoty, też nie ma ich numerów, na który, bo wy musicie dowód okazać. Natomiast w bankomacie sprawa jest prosta. Bankomat wyrzuca i tam jest taka sprawdzarka, jeżeli to jest tym bardziej bankomat wpłatomat, i on wie, która karta, czyli która osoba wypłaciła, które bankomaty. Przechodząc przez każdą bramkę w sklepie, nie tylko sprawdzana jest etykieta z antenką RFID, którą notabene bardzo łatwo uszkodzić, natomiast sprawdzane jest wszystko, co macie w kieszeniach i wszystko, co ma takiego chipa. No, nie czarujmy się, tak to wygląda, tak? Więc inwigilacja jest pełna, no. Można być myśli takiej, że tak nie jest, ale ja nie jestem naiwny sobie z tego, myślę, zdaję sprawę, nie? Że tak to wygląda. Oczywiście będą się tacy, którzy będą się śmiać, którzy im będą dowierzać, ale jak nie dowierzacie, to włóżcie 100 złotówkę do banknot 100 złotowy, nowy zaznaczam, ten taki z tym hologramem nadrukowanym na nominale po prawej stronie. Złoty natomiast, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. I włóżcie to do mikrofali, na mikrofalowe promieniowanie. Zobaczycie, że wypali się wam piękna dziurka w miejscu, gdzie jest centrum antenki RFID.
0: No dobrze, okej, wszystko fajnie, pięknie. Ale wierzysz w to, że Polska, ogólnie te całe IT, będzie potrafiło to dobrze wykorzystać, jak oni nie potrafią serwera postawić poprawnie i na przykład zrobić spisu tak, jak trzeba?
1: Posłuchaj, pewne rzeczy, jak to mówił jeden z moich idoli, czyli Wielki Szu, przez całe życie uczył się niezdarności. No bo po pokazie, jak potrafi tasować karty w powietrzu i tak dalej, no kto usiądzie z nim do stołu, nie? Pewne rzeczy są celowo opuszczane po to, żeby sprawiać wrażenie, że jest to tak robione niedorajdowato. Nie ma czegoś takiego, jak robienie niedorajdowato. Te wszystkie rozporządzenia, które tam wchodziły z tymi maskami, co to potem sądy i tak wszystkie odrzucały i tak dalej, to wszystko jest pewien pozór. Nie miejmy złudzeń, że u władzy siedzą ludzie mądrzy. To nie są idioci. A jeżeli nawet są w jakimś temacie, no bo przecież nikt nie jest multitematyczny, że zna się na wszystkim, to przy tym poziomie mają doradców, którzy głupkami nie są. Tak? No, nikt mi nie wmówi, że ktoś, kto konstruuje jakiś konstrukt prawny, który ma swoje odbicie potem w czynach całej populacji kraju, jest głupi. No. Jeżeli robił to raz, drugi, trzeci, czasami się może zdarzyć jakaś pomyłka, ja w to wierzę, na poziomie powiedzmy sekretarki, która coś przepisuje na dziennik ustaw, tak? Ale myślę, że jest to na tyle sposobów sprawdzone, że jeżeli to było, no to było robione z pełną premedytacją. No. Nie oszukujmy się. Chcieli sprawdzić po prostu, ile osób połapie się. To jest świetne badanie socjologiczne. Ile osób się połapie, że wszystkie, ale to absolutnie wszystkie rozporządzenia nie mają delegacji ustawowej i ile osób się po prostu weźmie i się to oleje. A policji przykazano celowo i z premedytacją wystawiać te mandaty i nie słuchać się tłumaczeń. Powiedzieli, dali im carte blanche, tak zwany, tak? Czyli po prostu, że są nietykalni. Oczywiście nietykalni jak nietykalni. Znajdzie się zawsze jeden czy drugi, który weźmie prawnika, czyli radcę prawnego, jak już mówiłem, i po prostu wytoczy sprawę takiemu policjantowi cywilnie. No i ale tylko ile się znajdzie takich osób na całą Polskę? 30?
0: No.
1: Chyba nie więcej.
0: Może tak być, tylko pytanie takie, czy jest to gra warta świeczki, bo takie rzeczy kosztują i jednak trwają. Wygrać w sądzie może być łatwo, ale czas, który na to poświęcisz i pieniądze, które w to władujesz, mogą być kompletnie po prostu to może być nieopłacalne z punktu takiego zwykłego.
1: To jest zawsze opłacalne, ponieważ jest bardzo dużo. No w tej chwili zrzeszyła się grupa prawników. Ja nie lubię takich zrzeszeń, bo zawsze czuję w tym pewien podstęp. Natomiast zawsze trzeba prywatnie wynajmować. To kosztuje około 3000 zł. No, odszkodowanie za dyskryminację i łamanie prawa jest, no myślę, że A od osoby, która to nałożyła, a B od instytucji, to może być suma summarum 40 tysięcy minus podatek. Także jest to, znaczy ja rozmawiałem po prostu z radcą prawnym w tej sprawie. No, na takich niesłusznych, że tak powiem, nałożeniach mandatów na tego, na dyskryminacji z powodu na przykład niewpuszczenia gdzieś czy coś, to dwie dychy to jest standard, jaki wystawia fakturę radca prawny dla osoby pozwanej. Także i potem ona się musi z tym bujać w sądzie, nie? Żeby udowodnić już, że to jest niesłuszne. Bo jeżeli masz dowód w postaci nagrania, a zawsze mówię wam, nie nagrywajcie telefonami, tylko miejcie ukrytą kamerę podłączoną do powerbanku. Prosta rzecz, a tania, bo taka kamera kosztuje 30 do 50 zł, Q11, Q12 polecam. Bardzo lekka, tam chyba 11 gram waży taka kamerka. Można też zdemontować mechanizm z długopisu szpiegowskiego albo mieć okulary szpiegowskie. Nikt wam nie zabroni chodzić i nagrywać całego swojego życia, bo zaraz się odezwą złotouści demagodzy, którzy powiedzą tak, ale ci nie wolno nagrywać. Otóż wolno nagrywać. Tutaj są mylone pewne sprawy. Jeżeli twoje nagrywanie ma na celu udowodnienie tego, że jest popełniane wykroczenie lub przestępstwo, to masz prawo nagrać na własne potrzeby, a poza tym na własne potrzeby masz prawo nagrywać każdą, powtarzam, każdą rozmowę według polskiego prawa,
0: tak,
1: w której uczestniczysz.
0: Tak, ale nie możesz jej udostępnić publicznie. Jeżeli udostępniasz publicznie, nie możesz udostępnić prywatnych informacji i osoby, które tam są, muszą zostać poprawnie, nie wiem, zanonimizowane w wielu wypadkach.
1: To znaczy dokładnie tak jak mówisz, z małą poprawką. Wszystkie osoby publiczne lub pełniące funkcje funkcjonariuszy publicznych mogą być sfilmowane i mogą później z powództwa cywilnego ewentualnie wystąpić do sądu. Niestety przegrają tą sprawę w związku z tym, że interwencje często się nagrywają. Oczywiście warto jest zamazać twarz i zmienić głos. Zakryć też dane wrażliwe. Natomiast łatwiej jest, że tak powiem, tutaj sprawę wygrać, ale nie polecam, nie polecam, polecam zamazać, bo to jest po prostu bezsensowne. Ja mówię tutaj tylko i wyłącznie o postępowaniu dowodowym, czy sprzeciwie do postępowania administracyjnego, bo często może się zdarzyć tak, czy teraz to już nie, no bo już mamy tutaj, my jesteśmy, pamiętajcie, na mapie, jak sobie spojrzycie, taką mapę, jest taka w internecie mapka, odnośnie tych całych

0: Nie, gdzie my graliśmy na wyjeździe ostatnio? San Marino nas wpuściło. Gdzieś nas nie wpuścili. Wiem, że gdzieś nas nie wpuścili. Oddali za bilety Polakom. I trzeba tak samo się oczywiście zachować. Nie wpuścić kibiców brytyjskich, oddać za bilety. Spokojnie, warszawiacy wypełnią stadion.
1: Będzie oskarżenie o rasizm, ale tutaj wiesz...
0: Nie będzie oskarżenia o rasizm z tego względu, że już Polakom to zrobili. No więc jest to wzajemność. Nie pamiętam teraz ostatnio, to było dosłownie jakąś transmisję, czegoś oglądałem. I to nie wiem, czy to była piłka nożna, czy siatkówka. Czasami, kurde, ale to chyba była nie. Siatkówka jest u nas, Mistrzostwa Europy w tej chwili. U nas na Litwie i na Łotwie. Czy w Gruzji, już nie pamiętam. Natomiast ostatnio jakiś mecz był i pamiętam, że komentator mówił właśnie, że polscy kibice niestety nie są, bo zostali zwrot za bilet. Także i to się odbyło na poziomie już takim wysokim tam tej konfederacji piłkarskiej, czy jakoś tak. No nie przypomnę sobie w tej chwili, po prostu wyleciało mi kompletnie z głowy, o jaki mecz chodziło i co to było, ale to było tydzień, góra, dwa temu.
1: Nie no, Polska coś takiego zrobiła w innym wypadku, tego akurat możesz nie wiedzieć. Był Spodek Katowice, Intel Master Extremes, czyli zawody w grach komputerowych, tutaj chodzi o Counter-Strike'a, tam jeszcze była Dota, ale głównie był Counter-Strike i byli zaproszeni, wiadomo, kibice z różnych krajów. Ostatecznie, dosłownie w tym samym dniu, jeszcze nie było żadnych restrykcji, nie było żadnych lockdownów tutaj w Katowicach, znaczy może nie tutaj, tylko w Katowicach powiedziano po prostu tam burmistrz, kto to tam jest, powiedział, że nie możecie i nikt tutaj nie przyleci, nikt tutaj nie przyjedzie i nie będzie mógł wejść do Spodku. I jedynie chyba z tego, co kojarzę, Polacy weszli, ale mogli też nie wejść. I była taka po prostu akcja, że no, nikt nie mógł sobie wejść. I pamiętam, że cały Intel Master Extremes, czyli ten IM, zrobił dosyć sporą famę. To znaczy zrobił tutaj taki negatywny rozgłos na Polskę, że nie wiedzą, czy zrobią kolejny te wydarzenie w Spodku, bo jak tak traktują, to nie.
0: No cóż, zawsze tutaj jest ta taka drobna uwaga odnośnie tego, że jeżeli sytuacja jest tak poważna, jak nam się to przedstawia, przy okazji polecam wam się zainteresować, czy WHO jakąś tam pandemię ogłosiło, bo się bardzo zdziwicie. W Polsce jest owszem stan epidemii wprowadzony poprzez rozporządzenie.
1: Nie no, chyba wprowadzili. Ja słyszałem, że WHO właśnie tam było, że stan pandemiczny to no im długo zajęło.
0: Było i dokładnie powiem ci słowa pana czy pani, już teraz nie pamiętam, bo to było 2 lata temu, który wystąpił w telewizji. To jest telewizyjne oświadczenie.
1: 2 lata temu? Tam... Chyba rok temu, no. bo 2 lata temu nie. To jeszcze nie było COVID-a.
0: No, już dwa lata temu. W Wuhan się zaczęło to przełom października, listopada 2019 roku. Stąd też nazwa COV09.
1: Ale informacje dopiero były tak naprawdę w grudniu i styczniu.
0: No bo Wuhan zostało zamknięte, tylko że tam kwarantanna odbywała się w troszeczkę inny sposób. Też jak poszperacie w sieci wśród Polaków, którzy mieszkają w Chinach, znajdziecie dokładne informacje, jak to wyglądało. Otóż gdy stwierdzili, że karencja patogenu trwa od 14 do 19 dni, w zależności, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, zamknięto wszystkich w domach w prowincji 8-milionowej na 19 dni. Nie można było wyjść nawet na ulicę. Pod drzwi były dostarczane racje żywnościowe, wojskowe, czyli taka kwarantanna, jak to powinna być, przez służby. Czyli jakaś tam grupka ludzi chodziła, oczywiście, ale to były służby i nikt nie mógł wyjść w ogóle z domu, tak? I sprawa została zakończona. No przecież już w marcu zeszłego roku w Chinach normalnie wszystko funkcjonowało. Tam tylko w pomieszczeniach zamkniętych były te. I to w Wuhan, tak? Natomiast u nas będą się tak bawić, tak? No, te fale, no bo nikomu nie zależy na tym, żeby to się skończyło. Co gorsza, tam już o władzę nie chodzi, ale chodzi o zwykłych lekarzy. No, oni mają od tego całkiem niezłe dodatki motywujące.

0: Polska-Anglia, no 2-1 dla Polski dzisiaj będzie, aczkolwiek jestem bardzo naiwnym człowiekiem. Gdybym był realistą, powiedziałbym 0-3 i dwie pierwsze bramki strzeli Harry Kane. Ale... Zobaczymy. Myślę, że będzie 2-1, aczkolwiek oglądając ostatni mecz z Albanią, która grała, powiem szczerze, momentami tak dobrze jak Anglia jako zespół, tylko nie mieli tych indywidualności, to powiem szczerze, że przy 5 strzałach, liczę ten ze spalonego też jako strzał celny, padło 5 bramek, więc jeżeli zachowają, że tak powiem, skuteczność i nasze odkrycie hat-trickowe z San Marino będzie tak wysoko skakał i główkował, to kto wie, czy nie będzie jakiś dziwny wynik 5-1 dla Polski. Jedną bramkę daje Anglikom, bo to już tak tradycyjnie ostatnio wpuszczamy, także jakąś jakiegoś gola, takiego, jakiegoś knota zrobią na pewno w tej obronie. Także albo 2-1 pesymistycznie, albo 5-1, co będzie bardzo korzystne, bo będzie można pijać na temat super sukcesu od stadionu, słynnego Stadionu Śląskiego z 72 czy 3 roku mecz na ten temat, że to się powtórzyło prawie, że bo wtedy było 2-0, jak przypominam, z czego jeden bezpośrednio z rzutu rożnego strzelony gol. I zagłuszy to wszelkie jakieś tam wszelkiej maści newsy, które są. No ja wczoraj wlazłem sobie tak dla przykładu na dwa portale, już trzeciego nie dałem rady. No i tam ciągle. Tutaj ktoś tam nie wiem, wleciał pod samochód. Tutaj pies nasrał na skrzyżowaniu. No takiej wiadomości, w kółko po prostu. Przeplatane od czasu do czasu czymś, co można nazwać newsem, tak? Zresztą to były takie obyczajówki tak zwane, nie?
1: Ja dlatego korzystam z dobrego agregatora, który daje mi więcej informacji, które ja akurat chcę, bo te takie typowe informacje, no nie interesuje mnie, ile Magda Gessler przytyła, albo czy Kaja jakaś tam ma nowego męża, bo nie za bardzo mnie to interesuje.
0: A ja powiem ci, że ja lubię sobie obejrzeć. Ja wiem, że tutaj są tacy, którzy mnie wyśmieją z tymi czytaniem nagłówek, natomiast pamiętaj o jednej rzeczy. Kiedyś informacja to nie jest moja myśl, to jest myśl bardzo znanego publicysty. W każdym razie nie będę mówił jakiego, żeby nie najeżali się tutaj niektórzy. Natomiast tą rzecz powiedział słuszną. Ja to obserwuję już od paru lat, przynajmniej paru lat, a pewnie to jest od dawniej. Kiedyś informacja, na przykład, no nie wiem, tam ginął jakiś król podczas bitwy, bo królowie często brali udział w bitwach, wbrew temu, co się sądzi, że stali tylko na wzgórzu i kierowali. Nie, często też brali udział w bitwach. No i ta wiadomość się rozchodziła, powiedzmy, po starym świecie, czyli po Europie, przez tygodnie, tak, tygodniami tam jacyś gońcy roznosili te wieści, no i się odczytywało z takich zwojów na ryneczkach te wiadomości, tak? Że jaśnie pan po prostu został z konia strącony i ubity. Teraz minął jakiś czas, wynaleźli pismo, tak? No i już gazety, no i już wiadomości pojawiały się na drugi, trzeci dzień czasami. Potem jak się pojawiło radio, mieliśmy prawie od razu, nie? Telewizja tak samo. A teraz mamy już wiadomości z przyszłości. Jest na przykład taka wiadomość i zawsze jest znak zapytania na końcu. Czy niezaszczepieni będą dyskryminowani w pracy? Czy pracodawcy będą mogli, to znaczy, to jest tak, jakby powiedzieli, że będą mogli, tylko sądują i patrzą na komentarze.
1: Nie, taka zasada. Jeśli jest jakieś pytanie, na przykład, czy na przykład nowy samochód Toyoty zostanie wydany i jest znak zapytania, to od razu wiesz, że nie. Bo ten znak zapytania to jest specjalnie, żeby nie musieli się tłumaczyć, że sieją ferment, ale chodzi im o to, żeby przyciągnąć osobę, która myśli, może tak. A w zasadzie zawsze jest odpowiedź nie. Jeżeli jest znak zapytania, to w większości jest odpowiedź nie lub odpowiedź, która nie będzie satysfakcjonować czytelnika.
0: No możliwe, że masz rację. Też podejrzewam, że część z tych artykułów jest lokowaniem produktu w jakiś tam sposób, że wygląda to na to, że pisze to jakiś dziennikarz, który jakby jest sam ciekaw, tak, i chce coś przekazać publiczności, a de facto jest to reklama. No, zresztą w tej chwili myślę, że 50% to są jakieś formy reklamy lub próby manipulacji, a może nawet i więcej, jak 50, może jestem naiwny. No w każdym razie ja nie lubię za bardzo się zagłębiać w treść, bo po kilku zdaniach po prostu czuję, że jestem robiony w bambuko, tak. Stąd też wolę czytać niedopowiedziane, bo to często jest takie zdanie, zauważ, że coś tam, jeszcze dwa słowa i trzy kropki, żeby się dowiedzieć nawet tego, z tego nagłówka to się nie dowiesz, bo tam trzeba wejść właśnie takie specjalnie zrobione, żebyś kliknął i wszedł głębiej.
1: Mnie wkurzają serwisy, gdzie jest jakiś news, nie, jakaś informacja i czytasz, nie, już zaraz dojdziesz do odpowiedzi i nagle, żeby przeczytać pozostałe 70% artykułu, zapłać 5 zł.
0: Tam to jest to akurat normalne, to jest przeniesienie prasy. To już ja obserwowałem w roku 2000, końcem pierwszej dekady, jak w gazecie pracowałem. Natomiast to już takie rzeczy były. Nawet to od połowy gdzieś mniej więcej 2000 lat.
1: Ale rzadko kiedy ktoś płaci. Oni myślą, że oni będą robić to po staremu. Nie, muszą dopasować się do realiów, jakie są, czyli no niestety czerpać kasę z reklam, tak jak większość serwisów, bo rzadko kiedy ktoś będzie chciał płacić, nie wiem, takiej wyborczej za te newsy, bo większość osób, które korzysta z komputerów, no jednak nie za bardzo interesuje ich wyborcza albo co tam mają do powiedzenia.
0: Znaczy w sumie ja to gazety już też nie kupiłem. Oj, kupiłem raz tak przypadkowo, ale jeżeli nic tego razu, to ja za 2 lata nie kupowałem żadnych gazet papierowych, bo po prostu tego nie potrzebuję, co mnie skłania ku takiemu logicznemu przemyśleniu, tak samo jak z rowerami. Było 2, może 3 lata temu zapowiadane, iż rowerzyści będą musieli ponosić koszty obowiązkowego OC. To, co w zasadzie, patrząc na samochody, byłoby słuszne, poza tym, że jest to głupota, powoduje nieostrożność w jeździe, jeżeli nie odpowiadasz sam cywilnie za spowodowanie jakichś szkód. Natomiast myślę, że to będzie miało miejsce. Przekonałem się naocznie, że tak powiem, kiedy zobaczyłem raz rodziców z wózkiem dla dzieci, którzy dla żartu, jak sądzę, nie mając specjalnie świadomości, przyczepili tablicę rejestracyjną samochodu do swojego wózku. Więc jeżeli już takie pomysły przychodzą ludziom do głowy i to jest takie fajne, to jest tak jak na przykład założenie dziecku pierwszego konta w banku. Zauważ, często też się pojawiają takie, często to może nie, ale co jakiś czas reklamy załóż dziecko w banku, bo to jest przyzwyczajanie, że musi mieć konto w banku. Oczywiście to jest bzdura, tak? Natomiast na przykład moje dziecko tam w wieku tam na 100 lat zaczęło się też domagać tego, no bo gdzieś tam podejrzewam w szkole, gdzieś obserwując, bo to też nie musi być edukacja, to wystarczy tylko obserwacja dorosłych, że to jest coś takiego fajnego, co jakby nobilituje do bycia bardziej poważnym, nie? A wbrew pozorom dzisiaj młodzież poszukuje tego, żeby być bardziej poważnym, bo dzisiejsza młodzież jest niepoważna po prostu. Nie? W porównaniu z tą, którą ja pamiętam. Przecież też robiliśmy głupoty, nie? Ale te głupoty, jak już były robione, to były robione porządnie, a nie dla hejtu, czy tam jajka.
1: Osoby, które subskrybują wyborczo, i tu patrzę, 300 tysięcy i więcej użytkowników miesięcznie. Ja nie wiem. Pamiętam kiedyś nauczyciel od polskiego, ja go tak szanuję, powiedział, że on czyta wiadomości w internecie. To było jeszcze za czasów, kiedy to nie było aż takie normalne czytaj wiadomości w internecie, bo kiedy ja chodziłem do gimnazjum, pierwsza klasa, no to był, nie wiem, jakiś może Galaxy, wtedy 1 albo 2 i no smartfony nie były aż tak popularne w Polsce, większość osób nadal miała telefony z klapką albo jakieś inne. I czytanie newsów w internecie było dosyć karkołomne, no bo trzeba wejść, wiadomo, w komputer, tam czytać to i większość osób starszych no preferowała jednak robić to w formie papierowej. On powiedział, że on chce iść z postępem czasu i czyta gazety na komputerze. Nawet chciał książki, ale nie umie. No chciałem mu wtedy powiedzieć o e-papierze, ale nigdy jakoś nie zebrało mi się. Mam nadzieję, że się dowiedział o tym, ale zdradził też, że kupuje raz na tydzień gazetę papierową, ale tylko po to, żeby nie zapomnieć, jak się czyta normalną gazetę.
0: Znaczy, to jest tylko kwestia czasu, kiedy wejdzie papier taki ze zmianą, z możliwością zmiany treści na nim, i gazeta będzie po prostu rzeczą, którą będzie się trzymało w domu, tak jak tablet, i po prostu będzie do niej wysyłana treść. To jest tylko kwestia miniaturyzacji, bo problemem jest to, żeby była do tego, czy nawet bateria to nie jest wielka potrzebna, bo już są takie e-papiery, no ale jednak mają jakąś malutką taką rolkę na krawędzi przypiętą z zasilaniem i z odbiorem, nadawaniem, tak? Co tam jest, żeby można było...
1: Ale czy to musi być w formie papieru? Ja uważam, że e-ink, czy wszystkie te właśnie e-papiery, czy jak to się nazywa, one są grubsze, to uważam, że są lepsze, bo stabilniej się coś takiego czyta, niż takie coś, co wiesz, może bardzo łatwo wygiąć.
0: Tu musi nastąpić zmiana pokoleniowa, a właściwie zmiana systemowa. Ja jeszcze, jak byłem w Radzie Rodziców w szkole, zauważyłem pewną prawidłowość, to znaczy gigantyczne marnotrawstwo. To już opowiadałem o tym, że za moich czasów książki przechodziły z pokolenia na pokolenie, czy z klasy na klasę, tak? Jeśli dbałeś o podręczniki dane ci przez państwo, to miałeś taką tabelkę, na końcu wpisywałeś imię, nazwisko, klasa i dostawałeś do tego przedmiotu do następny rok od osoby, która również dbała. A jeśli miałeś podarte, powyrywane, no to niestety szedłeś ciągiem takich książek wybrakowanych, nie? I to była pewnego rodzaju oszczędność. Dzisiaj, kiedy podręczniki elementarze, szczególnie tych klas 1-3, ale już w tej chwili chyba wszystkie podręczniki są ustandaryzowane, jest taka dziwna, znaczy dziwna, znaczy jak nie wiadomo, o co chodzi, jest dziwne, no to chodzi o pieniądze i tutaj chodzi wyłącznie o pieniądze. Moda na zmienianie na przykład czegoś w jakimś rozdziale książki, przez co książki kupowane od poprzedniego rocznika są już nieaktualne, bo mają jakiś powiedzmy, jakąś eratę, no to nazwijmy, i to wymusza do kupienia książek. Komplet książek tak do szkoły, no to zależy, w różnych latach różnie, ale między 300 a 500-600 zł, nie? Razem z tymi ćwiczeniami, tam tak to się teraz nazywa, zeszyty pracy i tak dalej. Jak poszedłem na kiermasz, bo nasze gimnazjum jeszcze wtedy było, organizowało takie kiermasze, to zrobiłem bardzo prosty myk. Przyszedłem jako pierwszy, albo prawie jako pierwszy. Tamte dzieciaki już z poprzedniej klasy porozkładały te książki na korytarzu, tam pani dyrektor, wicedyrektor zrobiła takie ciągi ławek, gdzie mogli rozłożyć się. Zawołałem takiego jakiegoś, widziałem po tym, jak gadał z innymi, rozgarniętego ucznia. Dałem mu stówę, dosłownie całą stówę, i zebrał mi dwa komplety podręczników od swoich kolegów, takich, których wiedział. Powiedziałem mu, weź od tych, którzy się dobrze uczą, nie? Żeby było ładne. Masz tutaj stówkę, jak zaoszczędzisz, to dla ciebie, nie? I nawet nie musiałem chodzić między tymi ludźmi, tylko po prostu przyniósł mi dwa komplety dla mnie, znaczy dla mojej córy i dla sąsiadki.
1: Dobrze, tam te ci przerwę teraz. Powiedz mi, bo za chwilę będę już kończył tę audycję, ale tak na zakończenie, pochwal się może swoim napływem fejmu, jak to się mówi po młodzieżowemu, w telewizji, bo ostatnio się chwaliłeś tym, no chyba, że nie chcesz.
0: A nie, no ja to kilku osobom wysłałem na przykład, bo odkryłem, w jaki sposób dostać się na antenę TVP akurat i dostać się w ten sposób, że przeczytali. Otóż, znaczy, to nie, tutaj to wymaga pewnego wyjaśnienia nawet tym, którym napisałem. To, co wam napisałem, tym kilku osobom, to i dałem ten przykład, bo ten materiał został w sieci. To był materiał po meczu siatkarskim w Mistrzostwach Europy Polaków z... Boże kochany, z kim oni grali? Z Serbami. Wygrałem 3-2 w wielkich bólach i naprawdę po bardzo ciężkiej walce. Ten komentarz był dużo dłuższy w oryginale, bo zawierał kilka wpisów. Niestety one nie były jedne pod drugimi, ale nasz reprezentant, który był w studio, dostrzegł moje uzasadnienie tego krótkiego komentarza. On brzmiał mniej więcej tak, że wolę mecz, który jest właśnie taki trudny i gdzie jest walka do ostatniego seta w tiebreaku, do ostatniej piłki niż 3-0 łatwe, tak? No bo dla kibica to jest atrakcyjniejsze, przy czym ja tam potem wyjaśniłem, o co chodzi, ponieważ są zarzuty do naszego trenera, że ostatnio jest troszeczkę podłamany po olimpiadzie, która jak zwykle naszym siatkarzom nie wyszli, a mamy drużynę w tej chwili najlepszą na świecie. W czterech ostatnich finałach mundiali siatkarskich, które się odbywają co 4 lata, 3 razy byliśmy w finale i 2 razy pod rząd wygraliśmy. Więc jesteśmy całkiem... A dodatkowo jeszcze nasza reprezentacja do lat 19 kilka dni temu zdobyła Mistrzostwo Świata, także mamy bardzo duże zaplecze. No i była do niego pretensja, że on za mało rotuje zawodnikami. Ci, którzy grają, po prostu no, są przemęczeni, ci te główna, że tak powiem, kadra. A grając taki mecz długi, to nie tylko mam na myśli emocje kibica, ale wymusi to na trenerze rotację, co zresztą się stało i pięknie wygrali z Belgami, którzy nie są też łatwym przeciwnikiem, 3-0 w następnym meczu. I się to sprawdziło po prostu. No i tutaj się komentator, czy prowadzący program ze mną nie zgodził. Ten komentarz został wyświetlony na pasku, ale jak mówię, tylko w tej części głównej, bez tego uzasadnienia, bo oni tak puszczają właśnie króciutkie. Dlatego trzeba to zrobić krótko, zanim wejdą na antenę, zanim jest zapowiedziane na YouTubie, bo to przez YouTube można komentować, jest zapowiedziane na YouTubie wejście, to już można komentować. I te głównie komentarze, które zostaną wbite kilka minut po ogłoszeniu tego, że będzie studio na YouTubie, trzeba szybko wpisać. I wtedy macie prawie, że pewność, że ktoś to przeczyta, bo tak to zginiecie w setkach komentarzy, bo tam zawsze jest parę tysiąc czy parę tysięcy osób, nie? No i tutaj mam małą satysfakcję, bo komentator mnie trochę wyśmiał w tym komentarzu, że ha, ha, ha, bo tam tego, ale tak obruszył się, widać zresztą to przed kamerą, ten reprezentant Polski, były reprezentant Polski, bo on to dokładnie przeczytał, co ja tam napisałem i się ze mną zgodził i nawet wymienił, że tak powiem, nazwę mojego kanału, że musi się ze mną zgodzić, no bo właśnie to buduje drużynę, to buduje właśnie rotację w drużynie i tą szerszą kadrę, nie? Także tutaj ta cała ta... Ale wiesz co, daj mi jeszcze skończyć myśl związaną z tymi książkami.
1: Okej.
0: Bo mówiłeś o tych no ja odkryłem prostą rzecz. Jeżeli ma być podręcznik, bo tak już zapowiadano tam z Ministerstwa Edukacji, że ma być ustandaryzowany podręcznik, który dodatkowo jeszcze ma być fundowany z pieniędzy publicznych, zdaje się, to taki był chyba pomysł, że ten elementarz ma być fundowany, to czy nie prościej zrobić taką rzecz tym dzieciakom, bo to jeżeli to jest koszt rzędu 300-600 zł, jak mówię, za podręczniki, to nie prościej zrobić taką rzecz, żeby kupić, czy niech rodzice kupią, bo to przecież nie jest drogie, to jest 200-300 zł, taki tablet z e-papieru, czyli taki czytnik Kindle, powiedzmy, albo coś Kindle podobne, gdzie się to bardzo fajnie czyta, bo to nie świeci, zużywa mało energii, generalnie jest bardzo ekologiczne. W ogóle pozbyć się książek i niech będą PDF-y, czy tam jakiś inny format odczytywany przez te e-bookowe, te czytniki i będzie do ściągnięcia ze strony ministerstwa. Przecież to jest logiczne i proste. A jeżeli by do tych e-papierów dodać jeszcze dotyk, to można też tak ćwiczenia zrobić. I można by było sobie tam mazgajać tym stylusem i robić ćwiczenia. Jaki problem? To jest oczywiste, proste rozwiązanie.
1: Słyszałem o tym. Wiesz, ja uważam, że problem jest taki, że szkoły nie chcą iść w przód, wolą swoje papierowe rzeczy. W ogóle... Całe szkolnictwo jest zacofane. Ale dobra, ja wiem, że chciałbyś jeszcze tutaj przeciągnąć to, ale niestety ja mam trochę napięty grafik dzisiaj na dzień, więc no muszę ci tu przerwać i taką postawić kropkę nad i. Także...
0: No to masz jak ja mam 18 spotkanie.
1: Także dzięki, że zadzwoniłeś. Nie wiem... Mam nadzieję, że zadzwonisz jeszcze nie raz, jak to się mówi, bo na pewno zadzwonisz, także nawet nie muszę mówić. No i w sumie cześć i czołem, Etam.
0: No mam nadzieję, że wrócę trochę do swoich pogadanek, ale jakoś ostatnio na takie solówki mam mało ochoty, nie wiem dlaczego odeszła mi ochota.
1: Może się jeszcze u ciebie pojawię. Dobrze, Etam. No, cześć i trzymaj się. No i to był Etam. Bardzo fajne pogadanie. Tutaj przy okazji różne się, powiedzmy, rozmowy stworzyły. Zapraszam na Discorda ogólnie nocno-radiowego. Bardzo fajne miejsce, można sobie porozmawiać na różne tematy. Ciekawe bądź nieciekawe, lub kuchenne, lub niekuchenne. Wszystko co chcecie. Także tutaj zostawię was z tym pięknym Discordem, ponieważ tam impreza dzieje się non-stop 24/7, czy to o 2 w nocy, czy o 1 w południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, jest tutaj bardzo dużo działów takich jak Movie Night, Nocnik Pana Makłowicza, Gaming oraz wiele, wiele więcej. Taka reklama, także zapraszam, jest link w opisie. Bardzo miło, bardzo fajnie. A ja na pożegnanie zostawię was z fajną piosenką, która podsumuje w sumie całą audycję.
2: Yep, tak jest, tak, tak. Lanek, okradłem cię, ale nie wiedziałem, że cię okradłem. Tekst chujowy, bo mój. I chuj. Czasami

namalony, na czerwonym lubi jeździć furą niszowska. 20 kilo seksapilu za dużo. Kalisz jest na diecie peruwiańsko-polskiej. Najpierw wali lufę, a potem ściechę ciągnie. Jeśli mimo to głód maluje się na jego mordzie, pije drugą kolejkę.

Rutowicz! Dobrze, że w realu przynajmniej tak nie robi. Tak rozkminam, gdzie się podziała Rutowicz i Frytka. Ile hajsu na botoks dziennie wydaje Edytka. Czemu jej faga z po szpachach przyjeżdża stare baby na pasach. Pozdro krupa, wierzę, że kiedyś rzucimy kwasa. Ty i ja. A na razie, lala.

Every week I move it full. Dogonię karnawał snów, nie chcę suszyć zębów w filmach i potem się wychuśtać na pasku jak Robin Williams. Nie czekam aż rozgoryczenie wykostruje mi jak mrożka albo media ekspert, reklama niszowska. Co by się nie działo, show ciągle trwa, więc mogę tylko śpiewać la la.

0: Aloha, nocniki. Witamy w ten niedzielny wieczór z Trójmiasta Ania, a z Krakowa.
1: Czektul. Chociaż nie do końca z Krakowa, bo tym razem na Podkarpaciu siedzę. Ale witajcie.
0: Jaka tam pogoda u was?
1: Słonecznie, cieplutko, jest naprawdę wspaniale. Można by było się brać i opalać. No tylko tak nie bardzo miałem dzisiaj ochotę wychodzić gdzieś na dłużej.
0: Okej. Okay. Słuchajcie, dzisiaj taki temacik. Trochę chciałam o dziennikarstwie, w którą stronę to zmierza, czy to niebezpieczny zawód i jak to postrzegacie pracę dziennikarzy. No bo w tym tygodniu, tak jak zaczynając, to najbardziej wstrząsnęła mnie informacja o śmierci tej palestyńskiej dziennikarki z Al Jazeera. I no tak wiecie, uświadomiło mi to, że no nie tylko tutaj w Ukrainie jest jakaś wojna i giną dziennikarze. Już tych dziennikarzy w tym konflikcie zginęło ponad 20, to tak średnio wychodzi jeden dziennikarz tygodniowo. No i taki korespondent wojenny, no to naprawdę taki zawód wyjątkowo niebezpieczny. I tak zastanawiam się właśnie, jak to się dzieje, że ktoś decyduje się na taką pracę. I trafiłam na taki wywiad z naszym dziennikarzem wojennym, już świętej pamięci, Waldemarem Milewiczem, który zginął w Czeczenii. No i słuchajcie, on mówił, że on został takim korespondentem wojennym przypadkiem. Po prostu dostał taką propozycję i niewiele się zastanawiając, po prostu pojechał w pierwszą taką swoją misję. To mnie naprawdę zastanowiło, nie? Bo wydawałoby się, że taką decyzję to trzeba tak głęboko przemyśleć.
1: Mi się wydaje, że to jest kwestia też tego, że to jest chęć przygody jakiejś, bo jednak oficjalnie dziennikarze są chronieni traktatami, tak, że nie wolno do nich strzelać. I oni zawsze są odpowiednio ubrani, tak, te kamizelki kuloodporne z napisem press, żeby była jasność, kto to jest. No, ale wiadomo, zbłąkane kule zawsze się jakoś mogą trafić.
0: No właśnie, niby ta dziennikarka też była, tak powiem, oznakowana, a jednak jakoś ta kula ją dosięgła, więc no, nie są oni jednak zbyt bezpieczni.
1: No, w tym przypadku to z tego, co czytałem, a póki co są różne zeznania z różnych stron podawane, no to celowo do nich strzelali też, więc
0: no. Dopóki się tam nie zaostrzył ten konflikt w Ukrainie, no to takim miejscem najniebezpieczniejszym dla dziennikarzy do tej pory to był Meksyk, gdzie właśnie średnio raz w tygodniu ginął jakiś dziennikarz. No tam wiadomo, to jest miejsce, gdzie tam rządzą gangi narkotykowe. Jest na szeroką skalę, oprócz tych handlu narkotykami, też nielegalna wycinka lasów, hodują też awokado, że tak wiecie, bardzo metodami takimi nieekologicznymi. I okazuje się, że te gangi narkotykowe też właśnie są opłacane przez tych, co wycinają lasy, przez tych hodowców awokado. I to jest wszystko tak powiązane ze sobą, oczywiście też z urzędnikami, z politykami. No i ci dziennikarze są tam bardzo też narażeni. No ale odkąd wybuchł ten konflikt w Ukrainie, no to teraz tam ci dziennikarze no, są, no już tam mówię, wielu z nich zginęło. No ale są oni z drugiej strony niezbędni w takich miejscach, no bo wiadomo, że każda strona swoją wersję wydarzeń chce prezentować, no i takie postronne osoby, które starają się być obiektywne, no są niezbędne.
1: Tak, ale z tego, co też czytałem, to część informacji o śmierci niektórych z tych korespondentów wojennych na Ukrainie to też są lekkie fake newsy. Gdzieś czytałem właśnie dzisiaj o tym, że z Wielkiej Brytanii bodajże, czy ze Stanów, jeden z reporterów. Właśnie w oficjalnej informacji była właśnie powiedziane, że nie żyje, no ale okazało się, że to było jakieś po prostu konto na Twitterze, które podszywało się tam pod CNN, czy tam właśnie jakąś tą inną stację radiową, czy telewizyjną, i że to jednak był fake. Także tutaj też trzeba bacznie się przyglądać temu, kto dane informacje przekazuje.
0: No tak, tak, tak samo jak z tymi żołnierzami z Wyspy Węży, też to było wszystko najpierw nieprawdziwe informacje podane, także no tutaj z tymi informacjami z pola walki to faktycznie trzeba uważać.
1: No a jeszcze jak mówiłaś o handlarzach narkotyków, wycince drzew i awokado, to z tego co też gdzieś tam kiedyś czytałem, to duża część właśnie ludzi, która do tej pory zajmowała się narkotykami, po prostu przeskoczyła na biznes awokado, bo jest równie dochodowy aktualnie, a można to w miarę legalnie tym handlować, prawda?
0: Tak, tak. I to jest napędzane, wiesz, modą na wegetarianizm, weganizm. Także tak, jeżeli nie chcecie wspierać tego przestępczego procederu, no to unikajcie jednak awokado.
1: Albo hodujcie sami.
0: Tak, starajcie się przynajmniej. Tutaj jeszcze z takich dziennikarzy, którzy, wiecie, zginęli w dziwnych okolicznościach, to też sobie przypomniałam taką dziennikarkę, Ewę Żarską, która właśnie, no, cały czas, no, było prowadzone jakieś śledztwo, niby to wyglądało na samobójstwo. To była dziennikarka Polsatu, która dostała nagrodę za taki swój reportaż o pedofilu. No i właśnie, komu ona nacisnęła na odcisk, że no, mimo że nic nie zapowiadało tego, znaleziono ją martwą. Tutaj ona po tym reportażu, wyobraźcie sobie, że została na nią nawet nałożona kara grzywny za to, że nie chciała ujawnić swojego informatora, co przecież jest jakby podstawą dziennikarstwa, tak, że dziennikarz chroni swoje źródło. No dużo w ogóle różnych miała takich właśnie zaangażowanych reportaży i tematów. No i no powiem wam, że dla mnie tacy dziennikarze to są tacy, no, idealiści największego sortu, bo angażują się w takie niebezpieczne sprawy. No i mówię, mają wiele przykładów, że to jest niebezpieczne także dla ich życia, a mimo to to robią. I właśnie to mnie zastanawia, wiesz, skąd się bierze w ludziach taka chęć właśnie walki o prawdę, obronienie innych i tych swoich ideałów. No bo ja bym się nie odważyła pójść w tą stronę. Moje życie jest dla mnie zbyt cenne.
1: Tak, no ja też raczej jestem dosyć przyzwyczajony i lubię swoje życie. I też bym raczej nie pchał się za daleko, ale no jest duża ilość idealistów, którzy po prostu chcą zmieniać świat, prawda? Chcą osiągnąć coś, chcą pokazać ludziom, jak pewne rzeczy naprawdę wyglądają. No bo weźmy na przykład nawet takie sytuacje z naszego podwórka, gdzie no dzieją się czasami pewne procedery w tle, które są nie do końca przyjazne ludziom. Nawet to podsłuchiwanie w tej knajpie jakiś czas temu za czasów rządów PO, tych polityków, prawda?
0: Usowy chyba, tak? To było.
1: Tak, usowy to było, tak, tak, tak. No to wiesz, też ktoś musiał jednak trochę się wychylić, żeby ponagrywać polityków, bo to też nie jest coś, co jest w pełni legalne, no i na dobrą sprawę to były też chyba te czasy, kiedy na przykład Leper się powiesił na początku, prawda?
0: Tak, tak.
1: No, więc dużo było akcji związanych z seryjnym samobójcą, więc no... Czasami niektórzy wolą się wychylić kosztem nawet swojego życia, żeby jednak troszeczkę innym ludziom otworzyć oczy. Mhm. No. Ale tu trzeba mieć naprawdę jaja do takich rzeczy.
0: Tak. Jeszcze mi się w tej kwestii też przypomniała ta historia Jolanty Brzeskiej. Co prawda ona nie była dziennikarką, no, ale była taką działaczką społeczną, tak, która walczyła o prawa mieszkańców kamienic, tak, walczyła z tymi czyścicielami kamienic. No ale tutaj w jej przypadku, no to powiedzmy, ona była zaangażowana, bo to jej bezpośrednio dotyczyło, tak? Także też rozumiem jakby tutaj zaangażowanie, no bo ona po prostu chciała swój byt jakby ochronić, tak? Swoje prawo do mieszkania w tym miejscu, w którym mieszkała. No ale też skończyła tragicznie. Ta sprawa, słuchajcie, już minęło ponad 10 lat, ona dalej jest nierozstrzygnięta. Teraz czytałam, że prokuratura z Gdańska to prowadzi od 2016 roku. No, ale u nas w kraju to jest właśnie takie najbardziej deprymujące, że te śledztwa trwają latami. Nawet jeżeli wydają się sprawy oczywiste, tak jak, nie wiem, morderstwo Adamowicza, tak? Już też ponad 2 lata minęły, a ten mężczyzna dalej jest nieskazany.
1: No, jest trochę takich sytuacji. Nawet jakiś czas temu był taki polityk od Kukiza, taki trochę grubszy, który właśnie bardzo dużo działał jako polityk właśnie na rzecz tego, żeby no, dowiadywać się, czemu pewne ustawy są uchwalane, czemu ludzie tak głosują. Dużo interpelacji robił, prawda? Czyli tych zapytań poselskich. Mhm. No i pewnego pięknego dnia po prostu jedąc samochodem okazało się, że ma hamulce. No i się niestety pożegnał z tym światem.
0: No właśnie. I tutaj, no mówię, nic nie chroni ani immunitet poselski, ani ta legitymacja dziennikarska. Po prostu jak nieodpowiednim osobom zaczniesz szkodzić, no to życie twoje i twoich bliskich jest już po prostu pod wielkim znakiem zapytania. A was zapraszamy do dzwonienia na Skype Nocne Radio. Zadzwońcie. Co sądzicie o pracy dziennikarzy? Czy sami byście się podjęli o walkę, o prawdę? Jak się zapatrujecie na ten temat? No, a mówię, no ja to właśnie, gdybym miała wybierać jakąś, powiedzmy, karierę związaną z dziennikarstwem, to właśnie raczej bym poszła w taki infotainment, co jest właśnie takie bezpieczne i dużo dziennikarzy, portali informacyjnych idzie właśnie w tą stronę, czyli po prostu podawanie jakichś takich, wiecie, informacji bardziej neutralnych, może zabawnych, tak na delikatnie, tak właśnie, żeby zapewnić ludziom rozrywkę. To się też lepiej sprzedaje. No i jest takie właśnie no dużo, dużo bezpieczniejsze.
1: No wiesz, ludzie też chcą słuchać bardziej o tym, żeby było na wesoło, prawda? Jeżeli zaczniemy mówić o jakichś nudnych rzeczach albo smutnych, no to od razu wszyscy mówią, nie, przestań już o tym mówić, już nie mogę o tym słuchać, jak to te martwe dzieci? No. No. I tak.
0: Martwe dzieci to nic, ale gwałcone dzieci, to jest dopiero problem. Tak, o tym nikt nie chce słuchać. O czym gadamy? No dzisiaj, mówię, jako temat taki przewodni, to właśnie dziennikarstwo, w którą stronę to zmierza, takie dziennikarstwo zaangażowane, mówię, los korespondentów wojennych, do czego oni nam są potrzebni, ale mówiłam, jak to, jako że zapowiedziałam, że nocna zmiana to będzie taka, powiedzmy, takie radio śniadaniowe, to wejdziemy też na delikatniejsze tematy. Możemy tutaj na rozluźnienie właśnie o naszych przeżyciach związanych z Eurowizją poopowiadać.
1: Tak. To jest temat rzeka, że tak powiem. Wczoraj z kumplami siedziałem, piliśmy alkohol i jedliśmy pizzę i przy okazji oglądaliśmy Eurowizję. I ani trochę się nie zdziwiliśmy.
0: Rozrywka na całego.
1: Ja w ogóle, dokładnie tak.
0: W ogóle mam takie wrażenie, że to jest głównie taki spektakl wizualny, że tam, wiesz, te piosenki, muzyka, to jest taki dodatek, taki, no nie wiem, trzeciorzędny. Dużo więcej tam się dzieje właśnie, wiesz, wizualnie.
1: Tak, no bo całość jest organizowana przez tamtą grupę państw, nie pamiętam, jak to się nazywało dokładnie, no ale kilka państw jest w jakimś tam grupie właśnie radiowo-telewizyjnej, no i oni to organizują.
0: Słuchajcie, właśnie a propos tych państw, oglądam ten początek i wyskakuje Australia. Ja mówię, nie, chyba coś źle przeczytałam. Powinna być chyba Austria. Nie, okazuje się, że Australia bierze udział w Eurowizji.
1: No Izrael tak samo, prawda?
0: Tak, tak. I no też właśnie to mnie zaskoczyło. Muszę przyznać, że tam już kilka lat nie oglądałam tej Eurowizji, że mimo tamtych już jakichś półfinałów, no właśnie tych państw się tyle tam namnożyło, że finał, a wciąż jest ponad 20 państw, które biorą udział. Więc to jest, no długo, długo się to ogląda.
1: Tak, no wczoraj się skończyło chyba w 13:30 ostatecznie. No Europejska Unia Nadawców, tak się nazywa ta organizacja.
0: O, no ja przyznam się od razu, że ja zakończyłam oglądanie na występie Hiszpanii, potem już nie mogłam oglądać. No co mnie zdziwiło, to na przykład, że jako przedstawiciel Finlandii wystąpił zespół Drasmus, który jest mega znany i po prostu mówię, nie, no co oni tutaj robią? Bo tak wychodziłam z założenia, że to takie, no jakieś wschodzące gwiazdki tam biorą udział, nie? Bo to tak trochę, no wiecie, no nie wiem, tak jakby, nie wiem, Beata Kozidrak pojechała w imieniu Polski, trochę dziwnie.
1: No, zwłaszcza po tych ostatnich przygodach.
0: Tak, tylko samolotem, na pewno nie samochodem. No, tutaj...
1: Ale jeżeli chodzi o Erasmus i to, że jadą tam jakieś bardziej znane kapele czy tam właśnie wykonawcy, no to wydaje mi się, że to raczej chodzi o to, że dla nich to trochę wstyd brać udział w takim przedstawieniu.
0: No chyba tak, tak, to jest, no mówię, no nie ta skala, no ale no nie wiem, może po prostu, nie wiem, pandemia jak przycisnęła czy coś, a teraz wszystko pandemią tłumaczę.
1: Może tak być. No ale z drugiej strony może po prostu stwierdzili, a może się zabawimy w ten sposób. W zeszłym roku fajnie zagrali Włosi z tą swoją kapelą. Jak się oni tam nazywali? Już mi wyleciał z głowy.
0: A nie, przypomnę ci.
1: No mniejsza, Maneskin. O, znalazłem.
0: A, Maneskin. No tak.
1: No
0: tak.
1: I oni fajnie właśnie wypromowali to, żeby jednak te kapele rockowe na Eurowizji grały. Tak. No i w tym roku trochę się rozczarowałem, bo myślałem, że będzie tego trochę więcej.
0: No, nie powiedzieliśmy, kto wygrał, no ale to już chyba wszyscy wiedzą. To chyba było łatwe do przewidzenia, kto wygra w tym roku.
1: Tak, Ukraina.
0: Ale no, największy skandal to jest taki, że my daliśmy im 12 punktów, a oni nam nie dali ani jednego.
1: Wiesz co, nie jestem pewien, czy to nie wyszło też z tego powodu, że oni w zły sposób myśleli o tych punktach, które tam rozdają. Bo nie jestem pewien, jak to wygląda, w sensie jak te punkty tam rozdaje to jury, ale na Facebooku, nie, na Twitterze była właśnie wrzawa dzisiaj rano, że czemu do tego doszło, czemu tam Ukraińcy właśnie krzyczeli, czemu Polska nie dostała żadnych punktów. No i koleś pokazywał, nie, no tutaj jest mój arkusz, gdzie uzupełniałem, mogę za to beknąć, że to pokazuje, ale tutaj jest wpisane, że 10.
0: Aha.
1: Za Polski. I najprawdopodobniej chodzi o to, że to nie jest ile punktów dla danego kraju, tylko które miejsce dane jury przedstawia.
0: A, okej.
1: Okay. No. To w ten widzisz. Sposób.
0: A, widzisz.
1: Druga sprawa.
0: No. Chciałam się zapytać, kto się tobie najbardziej podobał?
1: Mi się najbardziej podobała reprezentacja, jak się ten kraj nazywał? Taką wesołą pioseneczkę zagrali, kurczę, mam straszny problem z tym, żeby zapamiętać, które to są właśnie te kraje konkretnie.
0: Czekaj, niech zgadnę, może Holandia z tym Give the Wolf a Banana?
1: Nie. Poza tym to była chyba Norwegia.
0: Aha, Norwegia, okej.
1: Tak, ale Azerbejdżan chyba?
0: Aha.
1: Chyba tak, ale nie jestem pewien. Taką wesołą pioseneczkę właśnie zagrali. Trochę polkę, trochę właśnie rocka w tym było. I po prostu fajnie się bawili na scenie i tak przyjemnie to wyszło.
0: A w ogóle co sądzisz o tym, czy oni właśnie niech mają wszyscy możliwość śpiewania po angielsku, czy lepiej, żeby każdy w tym swoim narodowym języku śpiewał? Bo no powiem ci, że no dla mnie z jednej strony rozumiem, że łatwiej piosenki się śpiewa po angielsku i tworzy, ale z drugiej strony no to jest trochę bez sensu, jak wszyscy prawie po angielsku śpiewają, nie?
1: Wiesz co, dla mnie to nie ma aż takiego znaczenia. Czasami, tak jak zagrało ich troje kiedyś, tak? Kajne Grenzen, że było po polsku, po niemiecku, po rosyjsku. To fajny klimacik było, bo większa publika też może odczuć jakąś więź z tą piosenką. No, a tu jeszcze prostuję, to mi chodziło o Mołdawię.
0: A, okej. Okay. No. A no, chociaż mówię, czasami, a mimo że piosenka jest po angielsku, to nie znaczy, że ją zrozumiesz, no bo tu mówiłeś ta Norwegia, tak? To były te wilki i banany. No to nie zrozumiałam, o co chodziło w tej piosence, jaka była idea za tym stała.
1: Chyba w skrócie tam chodziło o to, właśnie tekst był o tym, że o, jesteś wilkiem, nie wiem jak cię nazwę cię Tim. I Tim to był właśnie jeden z tych dwóch wokalistów. Mm-hmm. No i później śpiewają, a nie, może jednak nazwę cię jakoś tam inaczej. To była nazwa tego drugiego wokalisty. No i tam śpiewali, że a, to może teraz dam ci banana i będzie fajnie. No, ale z drugiej strony z tego kraju inna kapela mi się bardziej podobała, która nie przeszła właśnie eliminacji, czyli Trollfest. To jest taki folk metal ichniejszy, gdzie właśnie wykonawcy zwykle przebierają się w różne stroje na normalnych koncertach też. I w tym przypadku oni mieli wyjść z piosenką Dance Like Pink Flamingo i po prostu byli przebrani jak wszyscy na różowo, w jakichś tam, wiesz, piórkach i tak dalej, i fajnie się bawili też. No, dla mnie właśnie Eurowizja to jest coś, gdzie ludzie powinni się tak fajnie bawić, a nie tak od razu smenty, chociaż to też no, niektórym się podoba.
0: No, taki festiwal, to o modzie się też można dużo dowiedzieć, o trendach. No, z tego finału wynika, że wszystko co świeci jest teraz modne, bo dużo błyszczących marynarek i strojów, nawet ten nasz Ochman, mimo że był, wiecie, w garniturze, no to zamiast muszki czy tam krawata też miał taką, jakby tak, nie wiem, obrożę z jakimiś diamencikami. Także słuchajcie, no w tym sezonie modne są świecidełka, cekiny.
1: Psychopyta, czy to nie jest obciach śpiewać na Eurowizji? Wszystko zależy od tego, czy się ma, jakie ma się do tego podejście. Jeżeli jest się poważnym muzykiem, który tylko na poważnych scenach może grać, no to będzie obciach. A jeżeli czerpiesz radość z bycia muzykiem, jeżeli po prostu chcesz się dobrze bawić razem z publiką, no to czemu nie?
0: Tak, trzeba po prostu wejść w tą konwencję i się po prostu tam bawić ze wszystkimi.
1: Dokładnie.
0: Tutaj no... Takie są też niektóre, można też te występy podzielić właśnie na grupy, no niektóre idą właśnie w taką etniczność, jakiś folklor, inne tak na poważnie, trochę bardziej, no i są też takie, jak to ja bym powiedziała, przeerotyzowane, takie występy, wiecie, odważniejsze.
1: No przykład Hiszpanii właśnie z tego
0: tak.
1: roku.
0: Tak, tak. No te stroje tych matadorek, no powiem wam, jakby w jakimś seks-shopie zapuścili taką serię, to myślę, że by się dużym powodzeniem cieszyła, bo te stroje naprawdę mega, mega sexy.
1: No, ale ktoś właśnie podsumował to w ten sposób, że Eurowizja w końcu przestaje być pokazem bielizny dla kobiet. Bo przez kilka ostatnich lat było tak, że właśnie dużo wokalistek i tancerek raczej było roznegliżowanych. A tutaj w tym przypadku była chyba tylko właśnie jedna.
0: Tak, tak, już to trochę idzie no, w bardziej ubraną stronę. No generalnie no, jest to takie, no właśnie tak jak mówisz, do piwka, żeby się trochę pośmiać, dobre przedstawienie. Tylko właśnie kto tam wygrywa, to chyba tak nie można do tego podchodzić jakoś, wiecie, tam nie wiem, profesjonalnie czy coś, bo tutaj no różne względy grają rolę. No po prostu czysta zabawa.
1: tak. No nawet jeżeli się patrzy na to, jak głosują dane przedstawicielstwa różnych krajów, tak? Czyli jak mamy już koniec Eurowizji, wszyscy zaśpiewali, no to na koniec mamy te dwa rodzaje głosowań na to, który kraj ile daje punktów. No to zwykle to wygląda tak, że no tutaj mamy Grecję, to damy 12 punktów Cyprowi, Cypr nam da 12, no tutaj my jesteśmy Hiszpania, to my damy Portugalczykom 12, oni nam dadzą 12 z powrotem. No i raczej tak to wygląda. No, tak jak mamy na przykład tam kraje bałkańskie, które występowały, no to tak samo oni sobie tam nawzajem rozdają punkty.
0: No, no. I ostatecznie chyba najbardziej to publiczność decyduje, tak? Teraz.
1: Tak, tak, tak, tak. No, dobry przykład właśnie z tą Ukrainą, że no, stosunkowo niewiele oni nie dostali punktów od tych jury, ale no, od samej publiczności to oni tam dostali 400 czy jakoś tak, że naprawdę to jakaś kolosalna ilość poszła.
0: No, Dimitr Zeleński zapowiedział, że w przyszłym roku Eurowizja odbędzie się w Mariupolu odbudowanym.
1: No, zobaczymy, jak im to wyjdzie. No bo to właśnie trzeba powiedzieć, że później Eurowizja dzieje się, w sensie kolejny pokaz jest właśnie w kraju zwycięzcy. Teraz było we Włoszech, to w przyszłym roku będzie w Ukrainie.
0: Oby tak się stało.
1: No, zobaczymy, co z tego wyniknie jeszcze. No, ale trzeba też powiedzieć, że w tym roku podobno były jakieś dymy związane z nieprawidłowościami w głosowaniu. Między innymi Polska coś tam za bardzo chciała namieszać i wedle tego, co gdzieś tam wyczytałem, no to właśnie jest jednym z sześciu krajów, gdzie pewne właśnie takie nieścisłości były. I większość z tych tak jakby wyników ostatecznie była brana z jakichś tam uśrednionych wartości, a odczytał je właśnie ten prezydent tej Europejskiej Unii Nadawców.
0: No właśnie, no nie rozumiem, po co ktoś tam chce jeszcze, wiesz, przy tym coś kręcić, bo przecież, no mówię, tutaj chodzi o zabawę, a jednak ktoś tam jeszcze próbuje jakoś tam oszukiwać, no bez sensu zupełnie.
1: No wiesz, może wychodzi taka natura pewnych ludzi, że
0: tak, zawsze, gdzie tylko się da, chcą pokręcić, nie wiem, może się komuś przypodobać, na przykład, nie wiem, panu Kurskiemu, żebyśmy dostali Eurowizję na przyszły rok, nie wiem. A, no dobra, słuchaj, bo tutaj mówiłam, że takie jakieś stałe będą, wiesz, elementy tej audycji, to może zaczniemy od takich delikatnych. Co cię rozśmieszyło w tym tygodniu?
1: Co mnie rozśmieszyło? No. W sumie sytuacja z moją mamą, dlatego jestem właśnie teraz tutaj u siebie na wsi, bo swoją mamę odstawiłem do szpitala w Otwocku, bo miała operację na biodro, co normalnie powiedzieli, jak dzwoniła na przykład 2 tygodnie wcześniej, że no niestety w tym roku się raczej nie uda znaleźć terminu. Normalnie na październik miała termin, ale tam się pozwalniała duża liczba medyków. Aha. No i powiedzmy do końca czerwca chyba mają umowy. No i raczej nie liczyła na to, że uda jej się tam załatwić tę operację, ale powiedzmy zaczęła szukać tutaj lokalnie. No i jak już była u lekarzy, żeby zbierać tam różne właśnie badania, że wszystko jest okej i że może do takiej operacji przystąpić, no to tego samego dnia do niej zadzwonili i powiedzieli: dzień dobry, czy może się pani pojawić jutro na 7 u nas w szpitalu?
0: No i proszę, kto jeszcze powie, że polska służba zdrowia nie działa i trzeba czekać nie wiadomo ile.
1: Tak, no i najlepsze jest to, że operował ją właśnie taki jeden z lepszych medyków od wymiany, czy to właśnie tych stawów kolanowych, czy biodrowych, u którego już była wcześniej z kolanem rok temu. No więc jej się udało właśnie, że ma przynajmniej pewność, że to jest dobrze zrobione.
0: No to teraz masz mamę taką ulepszoną, taką mamę cyborga.
1: Dokładnie, ale spoko, jeszcze w przyszłym roku czekają drugie kolano.
0: No to jest nagminne, nie? Dużo starszych osób przechodzi te operacje. Ciekawe, czy nam ktoś za takie operacje zapłaci i zapewni. Kto wie. Słuchajcie, dzwońcie na nocne radio, No i wypróbujcie Tipli, czy działa. To by było przyjemne sprawdzić, czy działa Tipli Czektula albo moje.

0: Więc wychodząc ze szpitala tam po miesiąc czy po półtorej, no to już była w pełni sprawna. W tym przypadku nie ma pewności, czy zostanie na rehabilitację, czy będzie miejsce. Jak się uda, no to wychodząc ze szpitala już będzie w pełni sprawna, jak nie, no to będzie trzeba rehabilitację na miejscu ogarniać.
1: No, to... no
0: ale to powiedzmy za miesiąc już powinna spokojnie chodzić.
1: No to no, niesamowita sprawa, czyli najbardziej cię ucieszyła w tym tygodniu Polska Służba Zdrowia.
0: Tak, wbrew wszelkim przypuszczeniom jestem naprawdę z tego powodu zaskoczony i szczęśliwy.
1: Szok. To co cię najbardziej wkurzyło?
0: Szczerze ci powiem, że jakoś nie miałem czasu za bardzo się wkurzać, także powiem, że raczej było neutralnie.
1: O, to super. Ja muszę wam powiedzieć, co mnie wkurzyło, bo to wiecie, standardowo to co się wkurzy, to zapada w pamięć. No mnie wkurzył Empik w tym tygodniu. To na maksa, bo no miałam tam kupić, raz, że miałam taki niezapowiedziany prezent, tak na ostatnią chwilę. No i chciałam kupić jakąś grę. No i zobacz, tam akurat kolega z pracy, wiecie, zmieniał dział i mówię, o, kupię tą grę Korporacja. Są, wiecie, jest taka seria gier, gdzie Mleczko tam ma swoje te grafiki. No nie są to tam najlepsze gry, ale no wizualnie fajne. I mówię, o, odchodzi z korporacji do innego działu, to znaczy z korporacji do korporacji, no to gra Korporacja akurat. No i patrzę sobie na internecie, ta gra kosztuje 80 zł w Empiku, nie? Na Empik.com. Biorę to pudełko, nie było ceny, podchodzę do czytnika, zgadnij ile ta cena, ile ta gra w salonie kosztowała.
0: 120 zł.
1: No niewiele się pomyliłeś, bo 130.
0: No.
1: Także taka jest przebitka, ale wiecie, to mnie jakoś specjalnie, znaczy, no ta przebitka trochę mnie zaskoczyła, no ja się liczyłam z tym, że właśnie oni, wiadomo, w salonie ci tam drożej liczą, ale to mnie, to jeszcze, to było nic, ponieważ miałam też inny prezent do kupienia, płytę winylową, którą kupiłam właśnie na Empik.com. No i dobra, przyszła ta płyta, słuchajcie, oglądamy tą płytę, a na tej płycie utwory są tak po 50 sekund, 30 sekund, słuchajcie, okazało się, że to jest płyta z fragmentami utworów z musicalu.
0: Wow.
1: Po prostu, wiecie, no... Do głowy by mi nie przyszło, że ktoś w ogóle takie płyty wypuszcza. No bo w sumie po co masz sobie kupować płytę tylko z fragmentami?
0: Nie wiem, to może jakaś była, wiesz, edycja kolekcjonerska właśnie taka, że tylko po 10 sekund każdego utworu, po jednej nutce poproszę.
1: To była reedycja Szalonej Lokomotywy, to marka Grechuty. No i wiecie, potem, no już oddam to oczywiście, no i czytam sobie ten opis, no i faktycznie tam, wiesz, w piątej linijce gdzieś tam jest napisane, że to są fragmenty utworów, ale no nawet jakbym to czytała, przeczytała cały ten opis, no to i tak bym tego nie wychwyciła, bo po prostu, no mówię, no nie sądziłam, że w ogóle takie rzeczy się produkuje, nie wiem, kto to kupuje, no tak, to mnie zdenerwowało.
0: No, z Empikiem jest ten problem też, że często, jeżeli się zamawia na przykład jakąś książkę, której już jest mały nakład, to na sam koniec już zostają te najbardziej wypaprane palcami przez ludzi. I tak mi się zdarzyło kiedyś właśnie książkę sobie zamówić do odbioru osobistego w salonie. Podchodzę, patrzę, pytam, co ona taka zmaltretowana? No, takie tylko mieliśmy na stanie. No to ja powiedziałem, to ja podziękuję.
1: Tutaj Erkad pisze, że to jest jakaś edycja do sampli, do skreczy. Może, nie wiem. No ale no nie wiem, wydaje mi się, że z takiej pełnej też by się dało to zrobić. No, a miałam taki swój ulubiony sklep, gdzie kupowałam jakieś tam książki, gry, nieprzeczytane.pl. Nie wiem, czy znasz ten sklep?
0: Nie, nie.
1: No, no nic, w każdym razie, no tam były najfajniejsze ceny, no i w ogóle tam szybko to wszystko szło. No i niestety nie ma już tego sklepu, bo Merlin go przejął. Także niedługo zostanie nam tylko Merlin i Empik.
0: Merlin jeszcze w ogóle istnieje?
1: Tak, tak.
0: Okej, okay, bo swego czasu kojarzę, że mieli tam jakieś potężne problemy, jeżeli chodzi o ten ich sklep. Chyba, że zostali teraz na, tak jakby...

0: Jako sklep internetowy, gdzie inni się wystawiają, a sami nie posiadają już własnych sklepów, w sensie własnych magazynów.
1: Może, nie wiem. Wiem, że właśnie teraz jak się to nieprzeczytane klika, to już w ogóle nie ma tej domeny, jak się tam wpisujesz nieprzeczytane, to cię od razu przekierowuje na Merlina.
0: No, jeszcze właśnie z ciekawostek, w Empik też teraz służy mniej więcej jako taka właśnie platforma też dla sprzedaży przez inne sklepy. Więc tam też warto sobie popatrzeć, czy to kupujecie od Empika, czy od jakiejś innego sklepu, który się wystawia na Empiku.
1: Tak, no wszystko można kupić, meble, kosmetyki i tak jak mówisz, tam no trzeba patrzeć, bo tam też wtedy ta dostawa dużo droższa jest, jeżeli tam jakieś właśnie takie gadżety typu jakieś mebelki się kupuje. Tak. No nie wiem, czy to idzie w dobrą stronę takiego Amazona drugiego.
0: No każdy ma jakieś ambicje i pytanie, czy tylko jest nisza na takie rzeczy.
1: No,
0: ale zachęcamy do słuchania, przepraszam, do dzwonienia do nas, wypowiedzenia też nas ten temat, czy kupujecie jakieś właśnie książki przez internet. No i ja, jak kupowałem książki za czasów studenckich, to zwykle robiłem to koło Galerii Krakowskiej przy dworcu głównym. Tam zawsze było jakieś stoisko z używanymi książkami i na przykład można było sobie kupić Ojca Chrzestnego, już takiego mocno sczytanego, nie wiem, tam za 3 złote.
1: A, czy to taki, nie wiem, antykwariat taki bardziej, tak?
0: Coś w tym stylu, no.
1: No
0: ale wiesz, jak student ma wydać na nową książkę, nie wiem, 50 zł, a 5 zł, no to...
1: No wiadomo.
0: A wiesz, mi na przykład nie przeszkadza, że książka jest trochę sczytana, no bo jak byłem w liceum, to dużo książek wypożyczałem po prostu z biblioteki i one też nie były jakiejś dobrej jakości wizualnej.
1: No tak jest, książki z przeszłością. Możesz się zastanawiać, kto tam to czytał. Nie wstydźcie się, zadzwońcie. Powiedzcie, co was rozśmieszyło i co was wkurzyło w tym tygodniu. Najbardziej. Co mnie rozśmieszyło, to dotarłam do końca internetu i znalazłam tam coś takiego, jak Perineum Sanning. Masz pomysł, co to może być, Czektu?
0: Perineum. Okej, kojarzę, jest to opalanie tyłka i pochłanianie ciałem promieni słonecznych.
1: Tak, karmienie się praną.
0: Chyba też to widziałem.
1: Tak, tutaj jakaś influencerka Metaphysical Megan właśnie na Instagramie to propaguje. Jakbyście chcieli coś takiego zrobić, to ona zaleca, żeby to robić najlepiej między 7 a 9 rano. Tak od 30 sekund do 5 minut, bo skóra tam bardzo wrażliwa, ale no, benefity są ogromne. Bo to jest jakaś potężna dawka witaminy D, podobno mega kop energetyczny, poprawia kreatywność, koncentrację, lepszy sen, no i przede wszystkim wzrost libido.
0: To chyba muszę sobie zamontować jakiś leżaczek na balkonie i tyłek wystawiać w przerwie na papieroska.
1: Tak, tylko musisz się tak, wiesz, jakoś osłonić.
2: Adam.
1: Oj,
2: 3 złote.
1: Jaki brzydki
2: chuj dupa cipa te estetetetete, chuj dupa cipa te estetetetete, chuj dupa cipa te estetetetete, chuj dupa cipa te estetetetete, chuj dupa cipa te estetetetete, chuj dupa cipa te estetetetete.
1: To już wiem, co muszę zrobić, dobra. Przetestowane, Iwona przetestowana, ale chyba zaraz będę musiała po prostu wyciszyć, no trudno. Kto nas słucha? Powiem ci, aż no strach się bać, kto nas słucha, no.
0: Dokładnie. A co do wracając jeszcze do tematu rozkładania się z
1: pupcią.
0: Z pupcią na balkonie. Niech się wstydzi ten, kto widzi.
1: O, dokładnie. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że wiecie, że ta pani sobie to po prostu wymyśliła, bo to opalanie odbytu to się podobno wywodzi z taoizmu i było stosowane w dawnych czasach na Dalekim Wschodzie. To perineum lub, uwaga, huyin bywa określane bramą życia i śmierci. przez którą energia wchodzi i wychodzi z ciała. Także może coś w tym jest. No ale podobno Josh Brolin no to nie poleca tego, bo on doznał poważnych poparzeń przez to wystawianie się na słońce. Także chyba trzeba po prostu zacząć faktycznie od 30 sekund, żeby tam sobie nic nie poparzyć. Albo może po prostu zależy to od tego, w jakiej geograficznej tam strefie mieszkacie. Jak to słońce, pod jakim kątem ono tam na was pada.
0: Tak, Wanda pisze, że dajcie minimalną wpłatę, na przykład 10 zł. No, niby można, no ale to też powiedzmy niektórzy słuchacze nie chcą dać dziesiątaka, prawda? Wolą dać piątaka dla cwaniaka.
1: No właśnie, tak. No tutaj zaraz, kurczę, znajdę, gdzie to można wyciszyć, ale no mam nadzieję, że ten, że nie będziecie już nas tak testować. No dobra, wyłączone. Iwona nie będzie czytała niestety. Ale jak wpłacicie, to sami odczytamy.
0: Dokładnie. No. Dzisiaj już wzięliśmy lekcję z ostatniej audycji Nocnej Zmiany. Dzisiaj już patrzymy na donaty.
1: Tak, tak, tak. To już tak poprawiam się. A jeszcze wracając do tego Empiku, to jedna dobra rzecz. Zauważyłam, że wyszła biografia Bohdana Smolenia pod tytułem A tam cicho być. Także wiem, że tutaj jest wielu fanów Smolenia, także jak macie sobie ochotę poczytać, to biografia świeżutka czeka na was w Empikach. A tutaj z takich rzeczy fajnych, co się zaczęły niedawno, to jest taki festiwal Millennium Dogs Against Gravity, tylko w Krakowie akurat nie ma. Się zdziwiłam właśnie, że akurat w Krakowie nie ma, no bo on jest w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdyni, w Katowicach, w Poznaniu, w Bydgoszczy, w Lublinie i w Łodzi. On trwa do 22 maja, to można sobie te dokumenty oglądać w kinach, ale od 24 maja do 5 czerwca jest online. Także jak ktoś ma chęć sobie po prostu w domku pooglądać te dokumenty w dogodnym dla siebie czasie, no to polecam, bo naprawdę są to świetne filmy i można no, poznać świat, wiecie, w pigułce po prostu. Nie wiem, czy ty kiedyś oglądałeś te dokumenty w ramach Millennium Dogs Against Gravity?
0: Nie, właśnie miałem się dopytywać, czego dotyczą mniej więcej te dokumenty, bo właśnie nie spotkałem się jeszcze z tym.
1: Wiesz co, tam są ich naprawdę dziesiątki i różna tematyka. Ja nie miałam czasu sobie przejrzeć, wiesz, jakichś konkretnych tytułów wam nie polecę, ale tam no, tych kategorii jest wiele, także jakieś takie bardziej intymne, do takich właśnie bardziej zaangażowanych społecznie, także na pewno coś znajdziecie dla siebie. Ale tematyka no to jest jak mega różnorodna.
0: No jak już będzie ta wersja online, to rzucę okiem.
1: No tak, od 24 maja. No tutaj właśnie to, co dobre nam pandemia przyniosła, bo właśnie odkąd ta wersja online, no dzięki pandemii została wprowadzona. No i uważam, że super, no bo nie każdy ma, wiecie, czas, żeby wszystko tam w tym kinie oglądać, nie? No. A tutaj nie wiem, czy nie powinniśmy może jakiś nekrologów wprowadzić też do naszej audycji tej nocno-zmianowej. No bo kilku znanych właśnie aktorów odeszło. Słuchajcie, odszedł ten aktor, który grał Leclerca w Allo Allo. Pamiętasz w ogóle ten serial?
0: Oczywiście, że tak.
1: I słuchaj, okazało się, że on teraz umarł, mając 92 lata. Ja mówię, nie, no to niemożliwe, przecież ten serial to już tam, nie wiem, 30-40 lat temu oni go nagrywali, od 82 do 92 roku i ten Leclerc już wtedy mi się wydawał stary, jakby miał tam, wiesz, 70 lat.
0: Tak, tak, bo to był ten starszy dziadek, co podrywał tak jakby żonę tego René, tak?
1: No właśnie nie, To był ten dziadek, który podrywał teściową Renę.
0: Teściową, okej. Okay.
1: Tak, okay. Tak, tak. I on, to widzisz, to taki typ po prostu, który, wiesz, zawsze wyglądał staro, ale...
0: Tak.
1: Tak, także okazuje się, że miał dopiero 92 lata. No, czy dopiero. No, niezły wiek, nie? Ale biorąc pod uwagę, że to Aleolo się zakończyło na początku lat 90., a tam, no mówię, starszą panią podrywał i wyglądał na starszego pana, no to taki, mówię, typ urody... taki wieczny staruszek, nie?
0: No, ale też odpowiedni make-up może swoje zrobić, prawda?
1: No tak, na pewno go tam jakoś podcharakteryzowali.
0: Tak.
1: No, tutaj z takich aktorów jeszcze to zmarł Fred Ward. To taki aktor amerykański, którego możecie kojarzyć z horrorów Wstrząsy. I tutaj jak sobie czytałam o nim, to się dowiedziałam, no bo nie wiem, oglądałeś ten horror?
0: Nie. Ja jestem osobą, która raczej mało filmów ogląda.
1: A,
0: jak,
1: okay.
0: jak już coś oglądam, to głównie są właśnie jakieś seriale ostatnio. Ewentualnie bardzo rzadko do kina chodzę. Ale też jak chodzę do kina, to w sumie tylko na 4DX-y, bo stwierdziłem, że jak mam iść do kina, to już lepiej na wypasie.
1: A, to opowiadałeś kiedyś, dzwoniłeś. No nie, Wstrząsy to taki horror z początku lat 90. No, dobrze go pamiętam, bo wiesz, oglądałam go jako takie, no jeszcze dziecko. No dosyć popularny był. No ja się dowiedziałam, że aż 5 części jego było. Także, no, nie wiem, ja się zatrzymam tylko na tej pierwszej. No, ale... No... Odchodzą ci aktorzy, a dzisiaj właśnie informacje z polskich aktorów.
2: Dracula, 10 zł.
1: O, czekaj, bez donate.
2: Przejmij rolę kapitana, bo aż się miło słucha, a Krawca na rentę, bo się nie nadaje.
1: A jednak Iwona czyta. O, Dracula się odezwał, dzięki Dracula za donate'a. Tutaj właśnie, wracamy do temat taki donate autotematyczny. No, jeszcze o tych aktorach polskich, co odeszli. No to Jerzy Trela dzisiaj zmarł. No i Antek Boryna odszedł w wieku 91 lat, czyli Ignacy Gogolewski. Więc takie mam nekrologii aktorskie dla was. A z takich weselszych rzeczy... No to mam tutaj w domu chyba takiego taki materiał, słuchaj, na recenzenta książek. Taką trochę, mówię, z własnego podwórka, sytuacyjny dowcip. Bo no, mój syn bardzo, no nie lubi za bardzo czytać, czyta głównie tylko lektury. No ale wyobraźcie sobie, przeczytał jedną książkę. Ostatnio, o, tytuł właśnie, Ostatnia owca. No i pytamy się go, o czym jest ta książka? I odpowiedź brzmi, o owcy. Tak. Także taka recenzja minimalistyczna bardzo. Ale wiecie co? Przeczytałam sobie tą książkę, bo mnie intrygowało, o czym jest ta książka. No, to jest taka lektura tam na pół godziny dosłownie. No i to jest niby tak osadzone w naszych realiach, ta książka, ale mówi o przyjściu dzieciątka, które ma zbawić świat. No i to dzieciątko rodzi się tam w najbiedniejszej dzielnicy, żeby taki pomysł, chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na to, że no, bogactwo i pieniądze to nie jest najważniejsze w życiu. No i tam jest taki komentarz tych owiec, że ten pomysł to się chyba nie przyjmie. No i faktycznie sprawdziło się, ten pomysł się nie przyjął. No i generalnie chodzi w tej książce o to, że te owce chcą dotrzeć na takie, powiedzmy, przyjęcie przywitalne tego dzieciątka. No my się domyślamy, że to chodzi o dzieciątko Jezus, no ale to tak jest, wiecie, nie wprost powiedziane. No i mówię, to dzieje się w realiach współczesnych, czyli tam było jakieś przyjęcie z balonami, z jakimiś hot dogami. No i te owce docierają tam, jak już jest po imprezie, jak już tam zostały same śmieci, dzieciątka dawno nie ma. impreza się skończyła. No i tak wiecie, ja sobie tak to oczywiście odbieram na to, co nas tutaj spotyka. No właśnie, czy Czek, tu my się nie załapaliśmy na nocne radio, jak już się najlepsza impreza skończyła?
0: Może tak być, ale z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy my własną imprezę zrobili.
1: Otóż to, słuchaj, i właśnie tak się kończy ta książka, dokładnie tymi słowami, że to jest dopiero początek. Także tak, ja też to biorę za dobrą monetę, że tak, to jest z jednej strony może być po prostu nowy początek, więc dokładnie. Nic się nie przejmujcie.
0: No, pół roku temu to jeszcze trochę cisza była, prawda? Tylko Krawiec coś nadawał. A teraz przynajmniej jest jedna, dwie audycje, nawet trzy w tygodniu, więc...
1: No tak, ale no przydałoby się, żeby po prostu jeszcze jacyś chętni dołączyli, żeby tych audycji było tak, no, co drugi dzień, ale to musielibyśmy ten skład, myślę, co najmniej podwoić, najlepiej potroić. Także jak tam myślicie, że mielibyście coś ciekawego do opowiedzenia, to nie zastanawiajcie się za długo i po prostu zgłaszajcie się i zaczynajcie nadawać w nocnym radiu.
0: Dokładnie. Myślę, że jestem idealnym przykładem tego, że nawet taki nudziarz jak ja może coś więcej powiedzieć.
1: No nie przesadzaj, nie przesadzaj. No, a ja jestem idealnym przykładem na to, że taki, no powiedzmy, jak to nazwać delikatnie, antytalent do jakichś technikaliów też może coś, może puścić transmisję na żywo. No właśnie.
0: Ale udało się wszystko ładnie.
1: Tak, tak. Dzisiaj w miarę o czasie nawet. No i zapraszamy, oprócz tego zapraszamy do dzwonienia, do donatowania, no to chciałam was też zaprosić na naszego Discorda, bo tak jak nie oglądając telewizji dużo nas omija, to też nas dużo wbrew pozorom omija, gdy nas nie ma na Discordzie.
0: Tak, tylko trzeba pamiętać, że trzeba się przywitać i wtedy Gumball albo Krawiec dodadzą was, zatwierdzą was jako autoryzowanych nocników.
1: Tak, tak, no ja właśnie w tym tygodniu wróciłam na łono Discorda. No i no właśnie sama się przekonałam na własnej skórze, że dużo mnie ominęło. No oprócz memów i śmiesznych filmików. No to też się dowiedziałam, słuchajcie, że dzisiaj to jest magiczna noc. Bo z 15 na 16 maja na naszym niebie rozegra się prawdziwy spektakl. Mamy, słuchajcie, kwiatową pełnię księżyca. I będzie to też przy pełnym zaćmieniu księżyca. Co prawda w Polsce to jest tylko zaćmienie częściowe, ale jakbyście chcieli oglądać tą transmisję, znaczy tą pełnię w pełni, że tak powiem, to NASA przygotowało transmisję na żywo. Ale czemu o tym mówię? Bo tam właśnie na tym naszym Discordzie ktoś wrzucił taki filmik takiej, nie wiem, wróżki czy takiej astrolożki. No, no takiej pani, która się zajmuje po prostu, wiecie, tymi horoskopami i tą astrologią, która mówi, że to jest taki moment, że właśnie możecie spisać swoje intencje, zrobić taki rytuał, najlepiej powiedzmy dzisiaj nad ranem i jakby odnaleźć to, do czego jesteście stworzeni, tak? Nadać nowy bieg waszemu życiu. Także no, do przemyślenia. Oczywiście za drobną opłatą ta pani was może krok po kroku przeprowadzić przez ten rytuał, ale ja myślę, że spokojnie tam sami też jesteście w stanie sobie taki rytuał odczynić.
0: No, Erkat na czacie pisze, po ilu promilach można dzwonić. Dzisiejsza niedzielna audycja nie jest audycją już taką mocno weekendową. Dzisiaj już można na trzeźwo.
1: Tak, no ale nie trzeba, nie trzeba. No, my dzisiaj jesteśmy na trzeźwo, ale wy jak tam potrzebujecie, to możecie się wspomagać. Ale czasami można spróbować bez, też się da, też się da. Także się przekonajcie, czy wam się to uda bez.
0: Tak, jeszcze padło pytanie, o czym audycja? No właśnie, o czym jest audycja?
1: Audycja jest o wszystkim i o niczym.
0: Nocna zmiana to jest audycja śniadaniowa / kolacyjna. Tutaj gadamy na luzie. Jakby ktoś zadzwonił i opowiedział o tym, co ja dzisiaj na obiad, co sobie fajnego przyrządził, też można powiedzieć. W takich audycjach śniadaniowych też takie rzeczy się dzieją. Jakieś gotowania na żywo czy coś. Co prawda nie mamy kamer, ale może kiedyś się coś tam uda na żywo przyrządzić.
1: Tak, no ja z takich powiedzmy spożywczych ciekawostek to mogę wam powiedzieć, że dzisiaj jadąc sobie rano nad morze zobaczyłam stoisko z truskawkami już w sprzedaży. Nie wiem, u was na południu też już są truskawki w sprzedaży?
0: U mnie w Krakowie, jak byłem jeszcze w zeszłym tygodniu, to już stali, tak.
1: O, no bo to na pewno od was te truskawki, no bo nie, u nas jeszcze nie ma, no także to już jest ewidentny znak, że lato się zbliża i sezon na truskawki. A no wstępnie chciałam z wami porozmawiać o tych dziennikarzach i o tym, czym ten fach się je. A przede wszystkim o tych dziennikarzach właśnie takich zaangażowanych, co tam z frontu, z pola bitwy tutaj nam przesyłają wieści. No właśnie, skąd taki idealizm się w nich bierze, że narażają swoje życie po to, żeby nam tutaj dostarczać informacje. No ale mówię, no wydaje się to niezbędne, bo wiadomo, każda strona konfliktu chce się wybielić i chce pokazać się z jak najlepszej strony, a wroga oczernić, i takie osoby, które nam dostarczają obiektywnych informacji, są po prostu potrzebne.
0: Tak, ja ci powiem jeszcze, że tak sobie myślę, że może być też tak, że oni dostają taką propozycję, że no spoko, pojedziecie tam, ale zarobicie na przykład 10 razy tyle, co normalnie. I to też może być motywator dla wielu z nich.
1: Pewnie tak. Tak jak mówisz, to jest pewnie, no tak jak żołnierze, nie, jak tam wypływają okrętem na jakąś misję, no to mają nie dość, że super to liczone, no to jeszcze tam, no liczy się im to potrójnie, poczwórnie, że wtedy mogą sobie przejść na emeryturę wcześniej. To tak samo ci dziennikarze, to jest tak ekstra wynagradzane. No ale wiesz, no mimo wszystko, nie? Ile by ci nie zapłacili. Tutaj właśnie ten Waldemar Milewicz tak mówi, że, znaczy mówił, tak, że dla niego to właśnie największy problem tam w trakcie tego, takich, tych konfliktów to było, jak, co zrobić, żeby ten przekaz był taki no właśnie obiektywny, bo no ciężko samemu się, wiesz, zorientować w tych wydarzeniach tak na bieżąco, na gorąco. Czyli on wcale nie podkreślał tego, że on tam czuje zagrożenie, tylko najbardziej skupiał się właśnie na tej pracy i na tym swoim przekazie, nie? Żeby on był obiektywny. To go najbardziej, no, to było dla niego najistotniejsze. Także no, nie wiem, może to jest taki mechanizm obronny, nie? Żeby po prostu nie myśleć o tym zagrożeniu, no bo to taki strach byłby po prostu paraliżujący i ostatecznie mogliby tam nic konstruktywnego nie nakręcić.
0: Tak, no jeszcze druga sprawa, jakie mieć podejście do, czy to osób walczących gdzieś tam na froncie, gdzie trzeba przebywać gdzieś w nieopodal, i czy uznawać na przykład tą drugą stronę czysto teoretycznie atakującą za to, że nas też może wziąć za osoby, do których oni mają strzelać. Także to są ciężkie rzeczy.
1: Tak, tak. No tutaj właśnie tak widać było, że on tak się właśnie odcina i stara się tak emocjonalnie nie angażować w tą historię. Tylko pełen profesjonalizm, no to jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. No tak jak, albo po prostu też no doświadczenie dziennikarskie. Tutaj pytanie od Watacha, jaka praca Grześka. No wszyscy wiemy co Grzesiu robi. jak już jesteśmy przy pizzy, to z takich ciekawostek internetowych, to mogę wam powiedzieć, że ostatnio wpadłam właśnie też na końcach internetu, coś może takie dla Etama właśnie, na bandaże, znaczy plastry na rany w formie plastrów bekonu. Także o, taka ciekawostka.
0: Smakowicie brzmi.
1: No i jeszcze z takich ciekawostek filmowo-serialowych, też właśnie głównie z myślą o Etamie, to przytoczę, że szykuje się nowa wersja Świata według Bandych, ale animowana. I za produkcję bierze się ten gościu, który robi Family Guy'a. Także myślę, że można liczyć na to, żeby to będzie coś fajnego. No i jako taką, czemu to poszło w animację, no to komentarz jest taki tych osób, które się zajmują produkcją tego, że wiesz, ta poprawność polityczna poszła już tak daleko, że takie wątki, ten tryb Świata według Bandych, no już teraz mógłby po prostu nie przejść w takiej formie zwykłej, aktorskiej, i dlatego się zdecydowali właśnie na formę animowaną, no bo tam w filmie animowanym wiadomo, trochę więcej wolno.
0: Tak, tak. No powiem ci, że ja robiłem sobie gdzieś w połowie zeszłego roku oglądanie Chłopaków z baraków od samego początku, bo jeszcze nie miałem do czynienia z tym serialem więcej niż po prostu jakieś tam wycinki w internecie i po prostu byłem ciekaw, co to jest, bo wszyscy zachwalali. No i powiem ci, że te pierwsze chyba 7 sezonów, które było nagrane jeszcze tam od lat 90, od 99 roku do chyba 2007, no to naprawdę fajne, trzymało taki kiblowy humor, taki przaśny. A później kupił prawa do tego serialu Netflix i widać było, że spadek był już formy. Może być to też związane, że oni mieli dłuższą przerwę między tymi sezonami, tam 7 a 8, czy kiedy tam właśnie Netflix to wykupił, ale no końcówka jednak była już taka nie do końca. Były fajne momenty, ale to już nie było to samo. No i na koniec zrobili właśnie serial animowany. Chyba nadal wychodzi, chociaż nie wiem.
1: Tak, tak.
0: Bo całkowicie to pominąłem już.
1: No właśnie, pytanie, kto ich ugrzecznił? Czy Netflix ich ugrzecznił, czy sami się ugrzeczli z wiekiem? No bo z wiekiem też trochę się grzeczniejsi stajemy i bardziej stonowani. Ale Chłopaki z baraków, no rewelacja. Rewelacja. Sobie chętnie też odświeżę kiedyś ten serial, ale już tak myślę, że jak dzieci dorosną, to sobie z nimi będę po prostu te wszystkie seriale fajne od początku oglądać. Tutaj Tomisiu przewiduje, że bez Krawca nie będzie nocnego radia, a słuchacze zaczną odchodzić. Tego bym się najbardziej. No tak, tak. Właśnie trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy nocne radio to jest Krawiec, a Krawiec to nocne radio. Ale on powiedział, że nie odejdzie, tylko będzie czuwał nad nami, wiecie, i wchodził wtedy, kiedy będzie miał ochotę. Także zresztą poczekajmy, no tam nie dramatyzujmy.
0: Dokładnie, na spokojnie, powolutku. Poza tym, jak jedni odejdą, to przyjdą drudzy. Bo czemu by nie?
1: No, także tutaj będzie nad nami czuwał. No, ja mam zawsze jakieś problemy techniczne, więc tutaj zawsze będzie musiał mieć jakiś kontakt tutaj z nami, żeby choćby mnie tu wesprzeć trochę. No, także nie, no, ja myślę, że po prostu każdemu jest jakaś przerwa potrzebna, no właśnie na jakieś, wiecie, podładowanie baterii. Ale nie, Krawiec jeszcze niczego nie odcina, nic się nie martwcie, nie ma się co martwić na zapas.
0: No. Pamiętajcie, że on to robi bez przerwy od 10 lat, więc może mieć jakieś pewne momenty słabości.
1: Teraz to będzie nuda, no zależy też od was, jak nie chcecie nudy, no to zadzwońcie, no. Możemy porozmawiać o przyszłości nocnego radia, a możemy porozmawiać o jakichś innych temacikach. Właśnie, najlepiej by było, jakby Gambo zadzwonił i powiedział, jak mu ten CS idzie, bo go pochłonął. No i jak tam obstawianie. Trochę tam na Discordzie się chwalił, nie?
0: Tak, z tego co się chwalił, to z tam chyba 7 z ośmiu meczy, które obstawiał, to sześć chyba obstawił prawidłowo, więc minimum, które miał spełnić, spełnił, bo tam pięć chyba prawidłowych strzałów powinien mieć i miał sześć, więc...
1: No, z takich ciekawostek właśnie dla graczy, to sobie też wpadłam na taką informację w internecie, że ktoś odpalił Dooma na teście ciążowym. To znaczy, nie dokładnie odpalił, tylko przez sobie, wiecie, oglądał sobie tego Dooma na teście ciążowym. Ty, Czektul, wiesz, na czym jeszcze Dooma odpalano?
0: Na kalkulatorach wiem, że tak. Takich... O, przepraszam, się pociągnąłem. Na kalkulatorach odpalali.
2: Psychiatra, psycho.
0: I odpalali 2 złote. Też na jakimś Morda, psycho. Takim
2: nie przerywaj więcej wafelku jeden.
0: Dokładniej, że ziemniaki łączyli szeregowo i żeby było właśnie jakieś większe napięcie i za pomocą tych ziemniaków sobie tam napędzali Dooma.
1: Ja widziałam jeszcze, że na owcach z Minecrafta też ktoś gra w Dooma. No, jakaś mikrofalówka jeszcze. No, to taki też właśnie może taka podpowiedź dla Etama. Może on na jakimś fajnym sprzęcie by odpalił Dooma.
0: Tak. Ale donajcik przyszedł. A właśnie. Żebyśmy go nie pominęli.
1: Właśnie. Psychiatra psycho. Co on tam mówi? Żeby nie przerywaj wafelku? Ja nie wiem, o co chodzi. Może to jest a propos ostatniej audycji.
0: Znaczy, zasady chyba psycho, jak dzwoni, to jest zaraz, nie przerywaj mi.
1: Ale no, nie wiemy, czy to jest od psycho. Czekaj, co tu jest napisane?
0: Nie, to jest od psychiatry psycho.
1: A, no tak.
0: Od jego psychiatry.
1: O, okej. Okay. Morda psycho, nie przerywaj. Wafelku jeden. Ale to są zżyci ze sobą, jak dokładnie tutaj do siebie mówią. Wafeleczku, dokładnie. Ty mój.
0: Chyba, że to jest taki psychiatra jak w Nowym Matrixie. Nie wiem, czy oglądałaś.
1: Nie, opowiedz.
0: Nie oglądałaś nowego Matrixa, 4? Okej. Okay. No to nie będę robił spoilerów.
1: Nie, mimo...
0: Myślę, że warto go obejrzeć, tak bez spoilerów, ale to jest raczej na raz.
1: Aha. No okej.
0: Bo trochę jednak formułę za bardzo próbuję pozmieniać. Mhm. A też tam wprost, powiedzmy, mówili, że już wiesz, taka trochę przebijanie czwartej ściany, że to nie ma prawa się udać. Mm-hmm.
1: No dobra. Tutaj jeszcze może coś o polskiej polityce, bo też mówiłam, że takie mam właśnie głupie hobby, że nie wiem, po co interesuję się polityką. I tutaj już coraz więcej nowych partii powstaje. I mamy wolnościowców, czyli powiedzmy takich tych młodszych, którzy się chcą odciąć od Korwina Mikkego. Założył to Artur Dziambor z Dobromirem Sośnierzem. No i mamy też nową partię Mam Dość Marianny Schreiber. No tutaj z tych dwóch nowych partii to mam sentyment do Artura Dziambora, bo to gdynianin tutaj. Pamiętam go jeszcze tam sprzed 20 lat, jak tutaj w młodzieżówkach zaczynał. Bo to wiecie, to się tak zaczyna właśnie, tak się mówi, nie? Że politycy tam przed kamerami są podzieleni, a potem i tak wszyscy razem idą na wódkę. No i słuchajcie, to się zaczyna już właśnie na etapie młodzieżówek. Jak są jakieś tam wybory, czy jakieś tam demonstracje, no to tam każdy swoje krzyczy, ale już po zakończonej demonstracji, po zakończonych tam jakichś spotkaniach, potem i tak wszyscy lądują razem. Także dobrze myślę, że się odcięli od Korwina, bo to jest właśnie takie smutne, że u nas, nie chcę tak ageistowsko zabrzmieć, ale ta geriatria rządzi niestety, tak jak mówię, normalnie jakaś emerytura jednak się należy i lepiej by było, żeby trochę młodsi ludzie przejęli władzę, a przynajmniej nie musieli się tłumaczyć za tych, co tam ci starsi ciągle wygadują, nie?
0: No, tylko że niestety polska polityka to jest jeden wielki beton i ciężko tutaj cokolwiek zdziałać. Wydaje mi się, że od momentu, kiedy Wippler odszedł od Korwina, to tam już się wszystko posypało.
1: O, to co, nie dajesz za dużej nadziei dla tych wolnościowców młodych?
0: Nie ma szans. Myślę, że Jak jeszcze była właśnie jakaś nadzieja, to wtedy, a później jak już, bo to chyba inaczej, nie tyle odszedł, co został zmuszony do opuszczenia polityki, bo miał tam jakieś zawiasy za bójkę z policjantem.
1: Aha.
0: No, bo go tam kiedyś się napadli i było dużo informacji o tym właśnie, że trochę po pijaku z policjantami się przepychał i go potraktowali gazem.
1: No nie wiem. No ja to będę pewnie na jakąś z tych nowych partii głosować ponad stare. Nie wierzę po prostu. Znaczy, to tak jak mówisz, no, jest beton. No ale chciałby się na kogoś nowego zagłosować. No bo mówię, nie wiem czy pamiętacie, w zeszłym tygodniu Gamble mówił, że tam w tym brytyjskim parlamencie jakiegoś polityka przyłapano na oglądaniu po prostu Pornhuba. No to wyobraźcie sobie, że w tym tygodniu też polskich polityków przyłapano na oglądaniu filmików w trakcie tam tych głosowań nad wyborem Glapińskiego na ponowną kadencję. Ale zgadnij, co polscy politycy oglądali.
0: Niech pomyślę, co mogą polscy politycy oglądać? Kabarety.
1: Blisko, mecz Babingtona.
0: Okej, to trochę też kabaret.
1: Także wiecie, nie mam nic do tego sportu, ale myślę, że to najlepiej daje pogląd właśnie na jakim etapie swojego życia jest ten polski parlament. O, wybory to fikcja. No niestety tak to wygląda, no ale chyba jednak no nie mamy wyborów. Musimy w tych wyborach na jakieś mniejsze zło głosować.
0: Tak mi powiedz, kiedy najbliższe jakieś wybory się zbliżają?
1: No właśnie najbliższe to będą parlamentarne w przyszłym roku. Także to już jest najwyższy czas, żeby jakąś nową partię zakładać. I coś tutaj robić z tą kampanią wyborczą. W tym tygodniu też Szymon Hołownia ogłosił taki swój pakiet dla edukacji, co nie ukrywam, bardzo mnie interesuje. No i tutaj właśnie w tym dokumencie, tam kilkudziesięciostronicowym, jest właśnie pomysł, żeby wiecie, odejść od tej rywalizacji na oceny. Taki jest też tam zamysł, żeby właśnie dzieci kończąc szkołę biegle mówiły po angielsku, co byłoby właśnie no.
0: Był już taki pomysł z językiem niemieckim.
1: No patrz, wtedy to się udało. Czemu to się z angielskim nie może udać, no?
0: Ja też nie wiem.
1: No, znaczy w szkole podstawowej, no to jest problem przede wszystkim taki, że wiesz, masz dużą klasę i w takiej dużej klasie jest ten język prowadzony. No nie da się języka nauczyć w grupie 20 osób. To musiałoby być podzielone przynajmniej na dwie, jak nie na trzy, cztery grupy, nie? Żeby te lekcje miały jakiś sens.
0: No, jeżeli chodzi o naukę języka, to z niemieckim nigdy nie miałem po drodze. Co prawda na maturze zdawałem i ledwo zdałem. A języka angielskiego, z którego korzystam na co dzień, to tak no dwa semestry na studiach. A reszta to nauka poprzez granie w gry i po prostu komunikację z innymi ludźmi.
1: No, czy taki sam właściwie jesteś, jeżeli chodzi o angielski?
0: Tak, tak. No wiesz... Będąc człowiekiem, który żyje w internecie na dobrą sprawę, no to jednak angielski jest podstawą, więc no siłą rzeczy była z tym styczność, no i się człowiek uczył.
1: A czy chcesz powiedzieć, że wcale nie potrzebna jest ta nauka angielskiego w szkole, że nie ma co tam w to ładować pieniędzy?
0: Ani trochę. W sensie ja w ogóle jestem za tym, żeby tak naprawdę zlikwidować większość rzeczy związanych ze szkołą. W ogóle karta nauczyciela to pierwsze, co to powinno być wywalone.
1: Mm-hmm. No dobra, no to opowiedz, bo jak masz jakąś wizję tej szkoły, no bo tam już od Etama słyszałam jego wersję, to opowiedz ty, jak twoim zdaniem to powinno być poukładane.
0: No moim zdaniem to powinno wyglądać tak, że nauczyciele są zatrudniani jak normalni pracownicy w każdej innej firmie. I oni mają pracować od rana, tam powiedzmy od 8 do 16, a gdy wracają do domu, to już jest ich czas wolny. No, jak już wielokrotnie mówiłem, moja żona jest nauczycielką od informatyki. I wszystkim się wydaje, że taka nauczycielka do informatyki, że to, a powie tam dzieciom, namalujcie coś w Paincie, albo pograjcie sobie w jakąś grę, a ona sobie w tym czasie pójdzie zrobić kawę. No nie do końca. Może to jest dlatego, że moja żona jest trochę bardziej ambitna i ona chciałaby coś jednak z tymi dzieciakami zrobić. No i dużo rzeczy też sama robi po godzinach. Więc ona, jak wychodzi do pracy tam powiedzmy o 6, to gdy wróci do domu, to ona kończy pracę koło godziny 20. Więc tak średnio mi się wydaje, żeby to działało. Druga sprawa, też się mówi o tym, że na przykład wakacje nauczyciele mają wolne, prawda? Dobrze, mają wolne, tylko że jeżeli mają jakąkolwiek sprawę do załatwienia w ciągu tygodnia, no to raczej nie załatwią, bo nie mogą sobie od tak wziąć wolnego i pójść na przykład, nie wiem, auto sobie zarejestrować. No więc od tego bym zaczął, że likwidujemy kartę nauczyciela, nauczyciele są zatrudniani na normalnych warunkach, na umowę o pracę, no i pracują sobie od 8 do 16 i jest pięknie. Druga rzecz. Jeżeli chodzi o to, czego mają się uczyć uczniowie, no to mamy jakiś tam ogólny program podstawowy, prawda? Co uczeń powinien wiedzieć na koniec danej szkoły, żeby zdać tam te egzaminy. A to, co tak naprawdę on będzie, na jakie zajęcia chodził, no to już decydują rodzice, którzy po dyskusji z tym dzieckiem wybierają, na co ma chodzić. Na przykład dziecko się interesuje bardziej, nie wiem, biologią, tak? Chce zostać jakimś tam medykiem albo jakimś innym naukowcem, tak? Że chce klonować owce na przykład. No to po jaką cholerę on ma siedzieć na języka, na historii na przykład tyle, jeżeli to w ogóle go nie interesuje. Ja na przykład w ogóle mam problem z datami. Ja za cholerę nie jestem w stanie zapamiętać jakichkolwiek dat. Przez długi okres czasu nie wiedziałem, kiedy mam urodziny, więc o czymś to świadczy.
1: Tylko wiesz, pytanie, czy w ogóle zapamiętywanie dat to jest to, o co chodzi w tej nauce historii, bo no ja słyszę takie opinie, no jak można nie wiedzieć, kiedy była bitwa pod Termopilami? No można nie wiedzieć. Czy to jest komuś do czegoś, nie wiem, niezbędne, oprócz może jakieś tam, nie wiem, krzyżówki? Raczej właśnie tutaj w tej historii to by chodziło o jakieś właśnie naukę jakichś procesów społecznych, tak? Politycznych, co z czego wynika, takie rzeczy, nie? Albo przedstawianie tym dzieciakom, jak takie, no, zwykłe życie wyglądało tam w różnych epokach. W ogóle ja to bym, jakbym miała uczyć historii, to bym dzieci prędzej uczyła tej historii trochę tak od końca, nie? Żeby to tak, żeby miały większą jakby kontakt z tym, nie? No i żeby też bardziej rozumiały teraźniejszość, bo przeważnie to jest tak, że w tych programach historii to ledwo docierasz do II wojny światowej, nie? Ale już od tej, co się działo tam przez ostatnie 50 lat, to już tam cię, nikt cię nie nauczy. A w sumie to jest najważniejsze, tak? To takie te ostatnie tam 100 lat, tak?
0: Tak, właśnie miałem to powiedzieć, że ostatnie 100 lat to jest najważniejsza rzecz, jaką właśnie powinno się uczyć na lekcjach historii w Polsce. Bo to idealnie pokazuje, co się wydarzyło i czego się już nie powinno powtórzyć, nie powinno się robić, żeby czegoś nie powtórzyć, prawda?
1: Tak, tak.
0: No i niestety przez brak takiej wiedzy, no to powtarza się pewne błędy w nieskończoność.
1: Tak, jak historia nas uczy, no, że to, nas to, niczego
0: też jest,
1: nie uczy.
0: Wydaje mi się, no, ale też mi się wydaje, że to jest sporo związane z tym, jakie podejście ma dany nauczyciel. Ja kiedyś wspominałem, że w liceum miałem przez 2 lata historię z jedną babką, która właśnie cisnęła daty. I przez to, że trzeba było się kuć dat na pamięć, to ja po prostu to olewałem, więc skończyłem tam z 2 lub 3 na koniec semestru. W 3 klasie liceum już mieliśmy innego nauczyciela od historii, byłego dyrektora, już wtedy nie był dyrektorem, ale uczył jeszcze historii. No i u niego lekcje wyglądały tak, że po prostu siedzimy, dyskutujemy o tej historii, patrzymy, co się tam działo, jakie były przyczyny, jakie skutki, no i co z tego wynikało. I to było całkowicie coś innego, no i powiedzmy oceny z takich lekcji były na podstawie tego, że nie była jakaś była kartkówka, no ale też trzeba było się rozpisać, na czym polegało dane zdarzenie, prawda?
1: No, no właśnie, może trzeba bardziej właśnie takie zaangażowanie w taką właśnie jakąś debatę oceniać, a nie po prostu często no, pamięciową wiedzę. A właśnie, a co sądzisz o systemie oceniania? Czy to ma sens? Czym jakby, jeżeli nie to, to jaka by miałaby być alternatywa?
0: Szczerze? Myślę, że oceny są spoko, bo ludzie lubią z sobą konkurować. Jeżeli to by było jeszcze właśnie coś w stylu, że osoby z najlepszymi ocenami z klasy, tam na przykład, nie wiem, 10% najlepszych osób dostaje na przykład nagrodę od dyrektora jeszcze za to, że są potężnymi uczniami, no to raczej by się bardziej przykładali, bo ludzie chcą między sobą konkurować, prawda? Tak, no, z zasady jest, przynajmniej tak mi się wydaje, że ludzie lubią konkurować i lubią otrzymywać nagrody. Więc nawet jeżeli oceny by były, no to można to ładnie przekuć na coś jeszcze ciekawszego. No bo to, że ktoś będzie miał świadkiem, to po co komu pasek, tak?
1: Słuchaj, święto lasu. Mamy chyba pierwszego rozmówcę. Słyszymy się, Szymon?
3: Tak, spoko.
0: Witaj.
3: Jam ci to z tej strony.
1: A to ty jesteś, jam ci to. Boże, ja...
3: A, właśnie, proszę nie ujawniać moich danych.
1: Sorry.
3: No, tak, dzisiaj na luzie. Sorry, że tak tego, bo jestem na kablu niestety, ale mam taki fajny przyczłap, także spokojnie będę mógł rozmawiać. No macie rację, tutaj z tą naszą edukacją, że ludzie... Jak to powiedział jakiś taki słynny historyk, on Toynbee chyba się nazywał, że ludzie z historii tego się uczą, że niczego nie uczą się z historii.
1: Właśnie tak to wygląda.
3: I tutaj bym niestety przyznał mu rację. Chłop chyba wiedział, co mówi, no, bo był słynnym historykiem, chyba brytyjskim, z tego co pamiętam. Ale faktycznie to maglowanie dat. Dzisiaj na przykład rozmawiałem z kolegą, który działa jako najemna siła wojskowa. Wiecie gdzie?
1: Tak. Ty tutaj zawsze masz raport
3: z pierwszej linii. Jutro wraca, także mówi, że pieprzamy się sprawy i musi wracać. Ale bardzo ciekawe rzeczy mi powie na pewno, jak się już spotkamy, bo Pegasusa ma prawdopodobnie na tak większość naszych wojskowych i naszego wywiadu. My szpiegujemy najlepiej swoich, nie? Po tej wtopie, jak tam, wiesz, wyszło, że jakiś tam gość był jednym zdrajcą, nie? To teraz trzeba podsłuchiwać wszystkich. Najciekawsze, że mój kolega zna wszystkich ludzi, którzy podsłuchują jego. No, także spoko. I teraz powiem wam tak. Historia, nie? Fajna rzecz. No i dzisiaj na przykład kolega, ja wiecie, że tam historycznie jestem dość obcykany, ale nie jakoś tak super, nie? Ale przynajmniej takie podstawy trzeba mieć, nie? I wmawiał mi, no, że tutaj na Ukrainie to i tam, no ja mówię, wiesz, tak w sumie nie o to się bijecie, ale... I on tak zeszło na temat Żydzi, uwaga. I on stwierdził, że Żydzi to ludzie, którzy wymyślili niewolnictwo. A ja się tak, wiesz, cofnąłem. Nie jakieś kilka ładnych, wiesz, nie 2000, nawet nie 2000 lat temu, tak się cofnąłem do Sumeru, do
2: Maharadża, dwa złote. Kocham Zenka.
3: Egiptu i tak dalej. Ja mówię, kurwa, z tego co pamiętam, Żydzi powstali znacznie później od Egiptu, więc nie oni wymyślili niewolnictwo. No i facet po prostu, wiesz, zastrzelony. Ale ja nie musiałem znać daty, kiedy powstał Sumer, czy pierwsze tam tak zwane dynastie pasterskie Hyksosów w Egipcie, żeby wiedzieć, że to nie Żydzi wymyślili niewolnictwo. No, ale czy Żydzi zajmowali się niewolnictwem? No jasne, że się zajmowali. No, wiadomo, nie? Wtedy niewolnictwo było tak popularne, jak u nas guma do rzucia, nie? I czy wiesz, czy blak, wiesz, jakieś energetyki. To było tak bardzo popularne. No i facet wmówił mi, tak na początku chciał mi wmówić taką rzecz, nie? I ja nie musiałem znać daty, nie? Ja do dat też miałem uczulenie i stwierdzałem, że to jest super, nie? Gdyby to nie wkuwanie dat. Co wy na to?
1: No.
0: Ja wychodzę z tego samego założenia. Ja na przykład lubię posłuchać różne rzeczy związane z historią. Jest na przykład kanał na YouTubie, który się nazywa Irytujący Historyk. I on opowiada na przykład rzeczy związane z historią Europy, tą w miarę nowoczesną, prawda? Czy to opowiada o tym, skąd się wzięło Pikelhäube, czyli te czapeczki takie śmieszne niemieckie podczas II wojny światowej, albo na przykład... Proszę?
3: Pikelhäube tak zwane.
0: Tak, tak, tak, tak, tak. Czy tam właśnie inne takie rzeczy, które są po prostu ciekawe z historii, tak? Ciekawostki historyczne. I tak. Ja uwielbiam takie rzeczy słuchać, poznawać, no bo to się zapamiętuje też nawet jako wiedza ogólna. Ale...
3: Tak. Ja pamiętam, że on bardzo mocno specjalizował się w tej kwestii militariów i broni generalnie, które były używane, nie? Właśnie podczas ostatniego, powiedzmy, stulecia, tak? To, co ty mówisz, że powinniśmy się uczyć na tym, nie?
0: Tak.
3: No. Bardzo ciekawa sprawa i też lubię zarówno irytującego historyka, jak i jest ten plociuch u Atora, nie? Tam też występuje taki historyk. Ja chciałem iść na historię swego czasu do Zielonej Góry, ale stwierdziłem, kurwa, historia mnie nie wykarmi. Ludzie mają tak w dupie historię, że mnie to nie wykarmi i stwierdziłem, że zostanę chyba elektromechanikiem. No i w sumie...
0: Tak, coś tym jest.
3: No, naprawdę, naprawdę. I powiem wam tak, wielu ludzi, którzy po prostu mają wyższe wykształcenia, zarabiają o tak mniej więcej, nie chcę powiedzieć, ale 2/3 mniej niż ja, będąc zwykłym robolem, pośrednim, z elektrycznym wykształceniem, którego nigdy nie użyłem tak naprawdę, bo w pracy, którą kilka prac, które miałem, nie było mi to zupełnie potrzebne, nie? Było tak zbędne jak całki, jak równania różniczkowe, no i daty właśnie, daty w historii. Co nie znaczy, że nie trzeba mieć jakieś pojęcie. Ja byłem dobry z geometrii, więc mogłem sobie geometrycznie to jakoś zwizualizować, gdzie kto mniej więcej był umieszczony i to mi wystarczyło, nie?
0: Tak. No,
3: bardzo prosty podział.
1: Chłopaki, muszę podziękować Maharadży za donata. Z czułym wyznaniem, kocham Zenka. Właśnie, słuchajcie, możecie brać przykład z Maharadży i po prostu tutaj wasze uczucia manifestować przez nie. No, czekamy na donata, kocham Krawca od jakiejś wielbicielki. A tutaj psycho się ze mnie śmieje, że chcę uczyć historii od końca. No ale tak uważam, że właśnie powinno się tej historii uczyć od końca, żeby po prostu tak tłumaczyć dzieciakom, dlaczego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, skąd to się wzięło.
3: Znaczy się to tak, jak pewien stand-up gdzieś opowiadał, że uczymy się od faraonów do kiedy się da, do ile tak. się da.
0: Tak, ale teraz... ja widzę pewien problem, jeżeli chodzi też o naukę historii od czasów najnowszych, a mianowicie to, że jeżeli jest jakaś władza, która lubi swoją, wolałaby jakąś historię przedstawiać dzieciom lekko zmodyfikowaną, naginając fakty, to tutaj bardzo łatwo można by było to wprowadzić wtedy.
1: Tak, tak. Ja też kiedyś miałam taką teorię, że właśnie celowo ci nauczyciele, wiesz, kończą na II wojnie światowej, żeby właśnie nie musieć wchodzić w politykę.
3: A, no to wiesz, bardzo fajnie jest nie wchodzić w politykę. Ale na przykład ja się dowiedziałem niedawno, zresztą obserwując słynnego patostreamera, jak to się mówi, jak to nazwał go Korbin, czyli pana Olszańskiego, który powiedział, że przed Rzesią Wołyńską AK rozbroiło Polaków. I stali tam brytyjscy agenci i patrzyli, jak nas zabijają. Także dziękuję AK. Generalnie można powiedzieć, że tak. Historię, jak to się mówi, piszą zwycięzcy. Znaczy, kiedyś pisali ją komuniści, jak A było B. Natomiast mój dziadek był w batalionach chłopskich i AK go chciało zabić po prostu, nie? I powiem wam tego, powiem taką wam tajemnicę, że AK wtedy współpracowało z Sowietami. A wkurwiali się na bataliony chłopskie, dlatego że oni mieli zasilanie od Sowietów, tak? Czyli dostawali od nich zrzuty. Natomiast AK

0: ludzi starszych. Co się wydarzyło? Jacy obecnie są promowani tak zwani bohaterowie, a jacy bohaterowie, którzy powinni być naprawdę nazywani bohaterami, na przykład jak chłopaki, co przeszli spod Lenino, nie? Bo nie załapali się z Andersem, są zapomniani wręcz, nie? No, tak to wygląda z perspektywy człowieka, który już żyje no, 50 lat i niejedno już słyszał od wielu ludzi. No i od ludzi starszych, którzy przeszli to piekło wojny drugiej. Tak samo jak teraz przechodzą to na przykład Ukraińcy tam na wschodzie, gdzie większość Ukraińców mówi po rosyjsku, są tępieni przez Ukraińców, którzy mieszkają tutaj na wschodzie, którzy najbardziej dali nam się we znaki, nie? Także koleżka wypierdala stamtąd i mówi, przepraszam za wyrażenie, że już mu się to przestaje podobać. A ja mówię, a ja mówiłem mu, że spierdalaj stamtąd, bo to nie jest nasz interes. I co ciekawe, nie? Że o ile mówisz, że zajebiście tutaj są ludzie, w ogóle poznał fajnych ludzi tam właśnie na froncie, nie, i tak dalej, ale ogólna tak zwana presja i zarządzanie tymi ludźmi, obojętnie, czy są to Ukraińcy, czy najemnicy z różnych państw, to jest po prostu chaos, masakra. Więc mówisz, że nie ma ochoty w tym uczestniczyć już. No, także był niecały miesiąc. Spoko. Teraz słuchajcie, bo ja wiem, że to jest luźna audycja i generalnie większość na przykład sobie się napiła, zresztą tak jak ja teraz, troszeczkę, ale to dopiero początek, więc powiedzcie mi, co wy sądzicie na temat generalnie, co według was jest problemem właśnie tutaj Ukraina, Rosja, i generalnie całokształt.
1: No, dla mnie problemem jest to, że tak naprawdę właśnie do końca nie mogę, wiesz, polegać na tych wszystkich wiadomościach, które słyszę i ciężko sobie jakiś pogląd taki jednoznaczny wyrobić, nie? Tutaj właśnie mówiliśmy o tych dziennikarzach i bym chciała, żeby to tak było, że wiesz, że można właśnie liczyć na obiektywne z ich strony informacje. No ale za dużo jest tutaj różnych interesów w tym wszystkim, jakichś ekonomicznych. No, dla mnie no niestety, no geopolityka, mówię, to rządzi się innymi wiesz, priorytetami niż ludzie.
0: No tak, masz rację, do tego zmierzam.
1: I oczywiście sercem jestem za Ukrainą i w głowie mi się to nie mieści, że wiesz, no było, nie było, niepodległe państwo zostało zaatakowane i ludzie tam cierpią, miasta są niszczone. Ale no, zdaję sobie sprawę, że to nie jest takie proste, że to za tym wszystkim kryją się też po prostu no, walka mocarstw, po prostu o dominację.
0: Jesteśmy
1: tak?
0: Piankami, tak, jesteśmy piankami. A co ciekawe, na przykład, ostatnio słuchałem gościa, który zresztą był muzułmaninem i to chyba z Malezji. I on bardzo słusznie zauważył, opisując sytuację, jeszcze te wcześniejsze rajd Rosji na Krym, nie? I on opisał tą sytuację z punktu widzenia no, Azjaty, nie? Bo Malezja jest daleko, nie? Od, tutaj od nas, od centrum konfliktu i generalnie Bliskiego Wschodu. I on stwierdził taką rzecz, że większość ludzi twierdzi, że komunizm to powstał na wschodzie. On mówi, ci idioci nie wiedzą, o czym mówią. Mówi, komunizm powstał w USA, jest zainfekowany i przedostał się przez Zachód, Szwajcarię, tak jak Lenin. W czasach I wojny światowej, kiedy to już Rosja miała przystąpić do

0: sojuszu przeciwko Niemcom i no i Austrii i tak dalej. I co było ciekawe, że oni wtedy obiecali, uwaga, Rosji, jeszcze wtedy carskiej, ponieważ wojna domowa wybuchła zaraz chwilę po tym, jak komuniści tam rozrobę zrobili, czyli Zachód, można powiedzieć, zainfekowali Rosję tym całym gównem i uwaga, i do dzisiaj mamy to gówno u siebie. I oni obiecali Zachód, uwaga, Rosji, że odzyskają, uwaga, wiecie co?
1: Alaskę?
0: Nie.
2: Alaska była jeszcze wtedy...
0: Coś bardzo bliższego naszej kulturze.
1: To Niemczech, tu ty strzelaj.
2: Nie mam pojęcia.
0: Okej. Okay. Już wam mówię. Odzyskają Konstantynopol.
2: O proszę.
0: Odzyskają Konstantynopol, czyli można powiedzieć pierwotną część chrześcijaństwa, nie tego zachodniego, tylko tą pierwotną, która była bliższa Palestyny i tak dalej i Żydom, czyli tą wschodnią część. No ale tam jest Turcja, nie? Już wiecie, dlaczego Turcja jest w NATO?
2: No tak, żeby
0: zabezpieczyć. A teraz wam powiem jedną rzecz. Teraz powiem wam jedną rzecz. Dlaczego Krym jest tak istotny? Otóż Krym to jest Morze Czarne. Tam jest cieśnina Bosfor. Przejście na Morze Śródziemne i wtedy Rosjanie mają, uwaga, rakiety wycelowane zarówno w Turcję, czyli w Konstantynopol i w Izrael. Jak myślicie, dla kogo walczymy teraz? Dla USA i dla Żydów?
1: No, tak jak wszystko, co najlepsze i najgorsze, wszystko zostało wymyślone w Stanach Zjednoczonych.
0: Okej, dobra. Możecie wziąć to za teorię spiskową, ale to są fakty. Dałem kilka faktów, a to, co się dzieje, po prostu tylko można się spodziewać, że plan Brzezińskiego po prostu jest online. Także chciałem wam tylko powiedzieć, żebyście byli świadomi, że faktycznie nie wszyscy dziennikarze mówią wam prawdę, historia nie jest czarno-biała, a większość tego, co słyszymy, że uszedł po prostu z pieskiem jakiś Ukrainiec, uwaga, ileś tam tysięcy kilometrów przeszedł i wszyscy się tak podniecają, o brawo, ten piesek to taki dzielny, nie patrzą, że ten człowiek był dzielny, a ten piesek taki dzielny, wiesz, i tak. Ja mówię, Boże, jak ci ludzie są głupi. Oni wierzą w te rzeczy. Do niedawna nam wmawiali, że jakiś Ahmed płynął w rzece. Uwaga, to był chyba styczeń, czy jakoś tak, jak ci uchodźcy z Białorusi tam gdzieś tam przechodzili. I on płynął w tej rzece kilka dni. No, bez hipotermii i tak dalej. Super. Także ja po prostu, a to najśmieszniejsze, że zaraz się odezwali krytycy, którzy powiedzieli, przecież stamtąd były normalnie korytarze humanitarne i facet mógł wskoczyć po prostu jakikolwiek transport, a nie iść z pieskiem kilka tysięcy kilometrów, nie? Także takie bajki wam opowiadają. A chłop, który tam jest teraz obecnie, mówi, stary, po prostu tutaj wszystko jest, jeśli chodzi o zaopatrzenie, jeśli chodzi o normalnie ludzi, a on jest niedaleko tam właśnie Mariupola. Stary mówi, tu wszystko jest, wszystko. Wszystko jest w sklepach. Może nie wszystko, ale głównie tak puszki, te wszystkie rzeczy, które sprawiają, że możesz spokojnie przeżyć. Tu wszystko jest w sklepach. W sklepach. Co jest? Nie dostarczone, nie dostarczone armii specjalnie na zamówienie przez jakąś, wiesz, tam jednostkę. Nie, normalnie. Okej?
1: Okay? Słuchaj, jest prośba z czatu, żebyśmy trochę na luźniejsze tematy weszli. Celebrytów na przykład. No i tutaj niektórzy celebryci okay. właśnie przez tą sytuację na granicy z Białorusią sprzed kilku miesięcy no, stracili swoje nazwiska i mamy teraz Barbarę Kyszy i Piotra Zelta, bo zostali oskarżeni o zniesławienie funkcjonariuszy państwowych, czyli strażników granicznych. No i tu właśnie pytanie jest do ciebie, ja mam ci to i do ciebie, Czektul. Wiesz, no, jaka jest ta granica naszej wolności słowa, nie? Czy uważacie, że tym funkcjonariuszom faktycznie nie można o nich powiedzieć, że mają bandycką twarz PiSu? Czy to jest coś, o co, za co można już...
0: Boże.
1: No tak, tak, właśnie tak Piotr Zelc tak, się wypowiedział.
0: Tak, wiem na tą sytuację, tak.
2: Ja bym się poczuł obrażony, jakby ktoś powiedział, że mam bandycką twarz PiSu.
0: No dokładnie. Ja bym podszedł jak Korwin i po prostu sprzedał gościowi liścia i skończyłoby się na tym. A faktycznie zajmowanie takimi rzeczami z sądu to jest po prostu coś niepoważnego, bo aktorzyna z Warszawki, przepraszam, z tego kurde miasta, które od czasów Poniatowskiego rozpierdala nam Polskę do tego stopnia, że do dzisiaj mamy problem, bo nie wiem, czy wiecie, ale to nie Waza przeniósł stolicę do Krakowa, do Warszawy, tylko Poniatowski tak naprawdę, August, ten, co się poddał potem, najpierw odpierdolili numer z tak zwaną, to ciekawe właśnie, że z tą całą konstytucją 3 maja, że to była zajebista konstytucja, która tak, dawała 10% narodu, bo nie było w ogóle koncepcji narodu, jakiekolwiek przywileje, nie, i wolności. Natomiast Targowice się uważa za zdrajców, a w gruncie rzeczy jest to gówno prawda. I no, o tym się dowiedziałem na przykład właśnie od braci kamratów, nie? Bo lubię sobie właśnie słuchać ludzi, którzy może są kontrowersyjni, ale powiedzą kilka słów prawdy. I on czytał te wszystkie tam postanowienia konstytucyjne. Podobnie zresztą jak to, co siedział teraz w więzieniu razem i Osadowski dalej tam siedzi, tak? Dlatego, że przeczytał te tak zwane statuty kalińskie, które kurwa dawały Żydom takie możliwości, których nie mieli nawet Polacy, nie? Czyli przywileje, nie? Dosłownie przywileje, nie? I stawiały Żydów na klasę wyższą niż Polaków, nie? Oczywiście mówi tam o fejkowej historii, nie? W jaki sposób te statuty zostały sfejkowane i tą kopię, którą się pokazuje obecnie, jako że rzekomo to była prawda, nie? A Jagiellończyk ich pogonił z tymi statutami. Podobnie właśnie teraz się mówi o tych właśnie kwestiach, jak to się mówi, ukraińskich. Generalnie, wiesz, nie mówi się... Zobaczcie, jak wyciszyli rzeź wołyńską i mówili o tym, że coś będzie, tam Rosja ogłosi wojnę i w ogóle coś będzie, co będzie. Nic o rzezi wołyńskiej w mediach nie było.
2: Nie, no ja widzę taki problem, że na dobrą sprawę aktualnie w mediach, jak się coś mówi, to się mówi tylko o tym, że jest wojna i aktualny stan tego, co się tam dzieje, ale nie ma żadnych konkretów nigdzie i o niczym. No ale dokładnie. Jeszcze co do tych statusów kalińskich, o których mówiłeś, i przywilejach dla Żydów. No ale jak było z tym, z przywilejami dla szlachty? W pewnym momencie przecież szlachta miała to swoje liberum veto, więc tak naprawdę już rozwój jakikolwiek państwa był zablokowany. Bo komuś się sakiewkę jakąś większą dało i...
0: Z tego, co się orientuję, to liberum veto już w tych czasach, kiedy się opisuje, w ogóle nie funkcjonowało.
2: No, to wcześniej było.
0: Upadek liberum veto nie było problemem, dopóki szlachcic powiedział nie. Liberum veto mogło być problemem tylko wtedy, kiedy szlachcic był zwyczajną sprzedajną szmatą, nie? I kiedy mógł powiedzieć weto, tylko dlatego, że ktoś mu zapłacił za granicę. To był problem. Nie weta samego w sobie, tylko tego, że szlachcic był przekupną kurwą, nie? Przepraszam, panie prostytutki, za analogię. Ale tak to wygląda. Inaczej,
2: który człowiek za odpowiednią kasę czegoś nie zrobi też, tak?
1: No właśnie,
2: mało jest takich ze sztywnym kręgosłupem.
1: Jak jesteśmy przy przekupnych, jak znasz takich jamci, to na kogo polecasz głosować w najbliższych wyborach?
0: Wiesz co, ja ci powiem tak. Prędzej złodziej przyzna, że ukradł, niż mądry, że się pomylił, nie? Czasem wygląda na to, że lepiej zdać władzę złodziejowi, bo on zna system złodziejski i on nie będzie tak bezczelny, że będzie kradł, nie? a nie tym, którzy... Ja mówię o tych... Zobaczcie, w Stanach jest trochę inny system. Tam idziesz do polityki, kiedy już jesteś opasły, wiesz, masz kasę i nikt cię nie przekupi, nie? I to jest dobry system. Nieważne, że po prostu, wiesz, Kennedy i jego rodzina wypłynęli na prohibicji i na mafii. Taka jest prawda, nie? To było już nieważne, dlatego że no, sama prohibicja była błędem i to było wiadome. To był błąd systemu, który stwierdził, że nagle z wszystkich ludzi zrobimy anioły. Podobnie jak w Chinach, nie? Tylko tam się robi to troszeczkę inaczej, bo tam się ludzi utrupia od razu. Natomiast w Stanach próbowano walczyć z bardzo podstawową używką, czyli alkoholem, tak? Który de facto może jest bardziej zły niż marihuana i takie inne sprawy, ale były gorsze używki, których nie zabraniano, nie?
1: No ale póki co także nie, mam, nie mamy cenzusu majątkowego u nas i musimy wybierać z tego, co mamy.
0: No właśnie, najgorsze to jest, że nie mamy z czego czasem wybierać. Nie?
1: No wiem.
0: Bo jeśli tak, czyli wybór między dżumą a cholerą i mówią, że dżuma była okej, okay, a ci mówią, a nie, cholera była lepsza, nie? Ale ci za cholerę to kradli, a tamci za dżumy to też kradli. Słuchaj, no to jest mniej więcej tak, nie? Ale jak powiesz, za Hitlera były mniejsze podatki, to jesteś po prostu tak zły, nie? Coraz bardziej się zastanawiam, czy właśnie ludzie, którzy... No bo obserwowaliście ten cały proces, nie? Olszańskiego, nie?
2: Nie. Ja w ogóle nie tematu nie badałem, mnie trochę to nie interesuje.
0: To było ciekawe, bo facet w sądzie był bardzo grzeczny, wyważony. Mówił, że częściowo gra, że jest aktorem i tak dalej. I jako reżyser, on chciał pewne rzeczy nagłośnić. I powiem wam szczerze, kiedy w ogóle miał ten proces się odbyć, ja czułem, że facet wyjdzie, nie dlatego, że po prostu on, że tam ktoś będzie przekupiony, jakiś sędzia, że prokurator będzie po prostu, wiesz, jego. Nie, ja czułem, że on wyjdzie dlatego, że facet jest kumaty, nie? I tyle, nie? On gra, to jest wojna, więc on gra według ich gier. Według ich zasad. On zacznie być potulny, on zacznie być grzeczny. A to, że myślisz tak jak ja, że naprawdę niektórym należałoby się tak, wiesz, o ile Leper został zabity, bo jeśli ktoś wierzy to, że Leper po prostu popełnił samobójstwo, to jest, nie wiem, poziom Kononowicza albo generalnie ameby. Jak to powiedziała moja dzisiejsza znajoma, która stwierdziła, że jesteś amebą z nimi nóżkami, czyli nie mówiła tak o mnie, mówiła, że o ludziach, którzy zwyczajnie w świecie mają super inteligencję, natomiast nie mają inteligencji emocjonalnej, nie? No i kto uwierzy w to, po prostu wie, że tak naprawdę powinno się po prostu posłać takich samobójców do kilku naszych polityków, żeby te skurwysyny zaczęły po prostu myśleć o tym, że nie są bezkarni, że to jest kurwa Polska, my jesteśmy Polakami i to jest nasza ziemia, a nie kurwa Stanów, Ukrainy, Rosji, Niemiec. Tak. Ja uważam, że śmierć wrogą ojczyzny, zresztą Krawiec sam to powiedział kiedyś, jest prawdą. Po co? Bo mamy się kurwa za nich, przepraszam za wyrażenie, wstawiać, modlić się za nich? Takie bajki to, wiesz, to w Biblii, nie? No jeśli wierzycie w coś takiego, no to sorry, po prostu staniecie się jak Kurdowie, jak wiele innych zdradzonych narodów, które są teraz, czy nie wiem, macie przykład ostatnio, co zrobiły Stany Zjednoczone dookoła Europy. Kiedy Europa wydała nam, jako Europie Zjednoczonej, wojnę gospodarczą. Nadal sądzicie, że Stany to wasze dziumdziucie, bo robią fajne filmy Marvela. Ja lubię filmy Marvela, lubię Gwiezdne Wojny. Kocham kino amerykańskie, ale nie po prostu tak jak mówi Olszański, to nie jest kurwa Ameryka, nie?
1: No ale z Olszańskim jest taki...
0: Teksańczyk nie będzie, przepraszam, już kończę. Teksańczyk nie będzie twoim wrogiem, nie? Wolny Teksańczyk nie będzie twoim wrogiem, ale rząd tych skurwysynów, którzy mają kasę, cwaniaków Żydów, którzy wypieli się na swoich Żydów po prostu, to jest w ogóle cała po prostu, wiesz, cała kanwa tego, jakby to przelatuje mi przez głowę czasem jak taki ocean, takiej wielkiej świadomości tych ludzi, którzy uważali się za Żydów, a byli najgorszymi antysemitami, albo po prostu uważali się za zbawców ludzkości, byli ich kurde grabarzami. To jest najciekawsze, że ludzie zdają sobie z tego sprawy i wygadują te wszystkie słodkie pierdoły dookoła w stylu modlić się za nieprzyjaciół. No tak, módlmy się za banderowca, który rozpruł twojej matce brzuch. Módlmy się za tych skurwysynów, gdzie matka po prostu zabrała dziecko razem z rodziną gdzieś w zborze i musiała udusić własne dziecko, bo kwiliło, żeby reszta rodziny nie umarła. Módlmy się za nich. No właśnie, tak to wygląda mniej więcej z tymi bajkami. Módlmy się za tych. Wierzmy w Maryję Dziewicę i generalnie wszystkie te inne bajki, które Rzym nam wmawia. Uwaga, a Rzym co mówię teraz? Putin to jest хороший gość. No fajnie. Jątrzą po prostu, cały czas jątrzą.
1: No ale czy jest jakiś, nie wiem, bo musimy rzeźbić w tym, co mamy, nie?
0: No, w gównie, nie?
1: No, tak. Wiadomo. Czy jest jakiś sposób na to, czy ty, nie wiem, czy to jest tylko po prostu marzenie ściętej głowy, żeby, wiesz, w końcu rządzić się samemu we własnym kraju, czy a nie być właśnie rozgrywanym pionkiem, wiesz, w rękach kilku mocarstw? Czy z tą geopolityką po prostu nie wygramy, no?
0: Powiem ci tak. Ja jestem w 501 Legionie. To jest taka organizacja charytatywno-cosplayowa związana ze Star Warsami. Tam bardzo mało ludzi jest normalnych, w sensie takim, że zawierają się przyjaźnie, a wręcz jest wiele osób, które są ci wrogie w ramach organizacji, która tylko zajmuje się cosplayerką dziedziny bajki, którą nazywamy Gwiezdne Wojny. I teraz tak, możecie mówić co chcecie, ale naprawdę niewielu ludzi tam jest normalnych i większość to wrogowie albo ludzie, którzy się po prostu nie tolerują. Stają na siebie, dla siebie konkurencję. Nawet w kwestiach na przykład pieniężnych, gdzie to jest organizacja non-profit, a potrafią się pogryźć o kasę, która jest ze zwrotów, na przykład za paliwo, gdzieś tam dostarczana jest jakaś po prostu, wiesz, cosplayerka, czy jakieś takie rzeczy jak na przykład wystawki, nie? Gdzie człowiek ileś tam lat pracował nad wystawką z tej dziedziny, ma mnóstwo tak zwanych propsów, nie wystawia te rzeczy na wystawę i oni otrzymują na przykład od jakiegoś rajcy, tam wiesz, umawiają się, jest to na zasadzie umowy, wiesz, wzajemnej, czyli my świadczymy usługę jakby za darmo, nie bierzemy za to dla siebie kasy w sensie takim, że nie zarabiamy na tym żadnych pieniędzy. Natomiast, czyli charytatywna sprawa, natomiast za tak zwaną wystawkę możemy otrzymać wynagrodzenie, które jest przekazywane na przykład w formie zwrotów za paliwo, bo musi przejechać 500 kilometrów do Suwałk, nie, z Dolnego Śląska.
1: Tak, tak.
0: I to jest okej, nie?
1: Dobra.
0: Tylko, że jeśli w takiej organizacji jest tyle różnych interesów, ludzie są tak podzieleni, nie stanowią jakby rodziny, nie mają świadomości tego, że to nie jest kurwa walka złote kalesony, że to nie jest wojna, że no nie są tak naprawdę Gwiezdne Wojny i za zbyt poważnie to traktują, to przypuszczam, że będziemy mieli problem z przekonaniem całego narodu, chyba że będziemy mieli tak po piździe, tak mocno po piździe, że ludzie naprawdę zaczną umierać na ulicach, zacznie być prześladowanie. Ja powiedziałem, policja i wojsko nas zdradzi. Wielu ludzi się obrażało. Oczywiście widzieliśmy to podczas pandemii, policja nas bardzo szybko zdradziła, natomiast wojsko jeszcze póki co nie miało okazji. jest za dużo interesów, moim zdaniem, i będziemy rozgrywani jak, kurde, jak dzieci.
2: Nie wszyscy. Ja tutaj przerwę ci na chwilę, ale dobra, jeżeli byśmy chcieli cokolwiek zmienić, tak? No ale to nic nie zmienia faktu, że choćbyśmy chcieli zmienić, to nazwijmy to my, jako osoby, które chcą zmian, musiałyby iść do polityki, musiałyby się w tym gównie babrać.
0: Dokładnie. No. Musiałyby wziąć teraz sobie taką prostą rzecz, nie? Tak jak Leper, nie? Wiadomo, jak skończył. I wielu innych ludzi, którzy weszli do polityki. Ostatni Zeitgeist jest rewelacyjny, kiedy facet opisuje, jak załatwiali Amerykanie kwestie pewnych ludzi, którzy na Bliskim Wschodzie chcieli dawać dla swojego narodu benefity, a wchodziły w to kampanie, wielkie konsorcja i robili im kęsim, nie? Jeśli chcecie po prostu w ten sposób służyć narodowi, to szacun. Takich jest niewielu. Ja się zastanawiam, bo nie wiem, za kogo umierać, wiesz? Czy za idiotów, którzy będą mówili o komunie, czy za innych kretynów, którzy będą mówili, żeby się nie skrobać. Pod żadnym pozorem oczywiście, nie.
2: Ja ci szczerze powiem, że ja jak miałbym za kogoś umierać, to za swoją rodzinę i najlepiej nie w obronie jakichś chorych idei albo kawałka szmaty.
0: No to tak jak powiedział ten tak zwany w amerykańskim filmie pod tytułem Black Hole Down, jeden z Sealsów, który stwierdził, chyba tam Eric Bana go miał, i stwierdził, że ta cała polityka jest gówno warta tak naprawdę, dopóki nie wiesz, że tak naprawdę walczysz za kumpla i on walczy za ciebie. I to jest najistotniejsze, za tych, których kochasz. Tak?
2: No. Ale wiesz co, tak naprostowałbym jeszcze trochę ramę audycji. Powiedz mi, co cię zdenerwowało w tym tygodniu?
0: W tym tygodniu?
2: Tak.
0: Szczerze powiedziawszy, mam już tyle lat, że mało rzeczy mnie denerwuje. Natomiast co mnie zdenerwowało tak mocno, to jest sprawa intymna, nie chcę o tym mówić. Okej, okay, dobra?
1: Dobra, okay. To co cię rozśmieszyło?
0: Temat. No. Każdy ma swoje życie, nie? Jasne. Także nie chcę kłamać, więc nie chcę wam ściemniać i mówić, wiesz, zdenerwował mnie na przykład pan Bosak albo jakiś inny kretyn. No nie, nie mówię, że Bosak jest kretynem, mówię, że są tacy ludzie, którzy mnie denerwują. Zdenerwowali mnie, powiedzmy, że ludzie w pracy, nie? Okej, okay, tak to jest generalnie o tym, co mogę powiedzieć, nie? Zdenerwowali mnie ludzie w pracy, bo u nas są takie tak zwane dni otwarte, nie? I ludzie tam przychodzą, wycieczki i tak dalej. No i kazali nam wszystkim sprzątać pewne rzeczy, rejony i tak dalej. Rację, tak jak troszeczkę jak za komuny, malowanie tak zwanych...
1: Trawników?
0: Trawników, tak. Tam jest syf oczywiście, no ale jak wiesz, polejesz wodą, no to będzie jakoś wyglądało. Chuj, że tam jest... tam jest tlenek ołowiu dookoła po prostu. Nieistotne, nie? Najwyżej po prostu wchłoną go z oparami, wody, tak? No, dobrze. Wiesz, ja tak mówię, czy zdajecie sobie sprawę, chłopaki, że tam na dole, i to dzisiaj moja taka pierwsza raz poznana znajoma stwierdziła, że tak naprawdę wszyscy na dole to są ci, którzy trzymają piramidę tych idiotów na górze, którzy siedzą nad czubku i mają się za bogów. Tymczasem oni wszyscy na dole są na tyle mądrzy, że mówią, kurwa, to jest bez sensu, co oni robią. No, mówię, no co z tego za bez sensu? Przecież on się na niczym nie zna. Jedyne, co potrafi ci powiedzieć, to wskaza palcem, weź podnieś ten papierek, albo weźcie posprzątajcie. Oni się, kurwa, na niczym nie znają. To no wynalazca, który wynalazł koło, czy jakiś inny Einstein, czy inny typek, który po prostu gdzieś tam rzeźbił i wyrzeźbił jakąś szczepionkę na polio. Tacy ludzie, którzy gdzieś tam ryzykowali, sami sobie wstrzykiwali ją i robili na sobie eksperymenty. Takie śmieszne istotki gdzieś, które wiedzą co, jak się wykonuje pracę, są istotą tego wszystkiego. I ci wszyscy idioci, którzy spijają z tego wszystko benefity, to jest problem, nie? Tak jak powiedział Reagan, to rząd jest problemem. Rząd nie rozwiąże żadnego problemu. Więc nie wiem. Naprawdę nie wiem, co zrobić.
1: To słuchaj, ja ci to podziękujemy ci już i może jasne. Ktoś inny zadzwoni i może jakiś...
0: Super, no, dzwońcie i ja przychodzę na obsłuch. Dzięki, miło było z wami rozmawiać.
1: Dzięki, że tutaj przetarłeś szlaki na skype'owe. Niech ktoś tu się jeszcze zgłosi. Tutaj właśnie najlepszym dowodem na to, że jest późna pora, to jest to, że dołączył do nas bocik Sexy Chat. I to też chyba znak dla nas, że pewnie będziemy się powoli zbierać ku końcowi, ale no fajnie, bo jakby jeszcze ktoś zadzwonił.
2: Dokładnie tak.
1: I coś skontrował, coś opowiedział o swoich przeżyciach z tego tygodnia, tych fajnych i niefajnych.
2: No. A ja może pociągnę dalej temat tej szkoły, skoro go zacząłem.
1: No pewnie.
2: No. No to tak jak już mówiłem, no to fajnie by było jakby... Bo jak ktoś dołączył, to można tam będzie wcześniej jeszcze odsłuchać. Doszliśmy do tego, że likwidujemy kartę nauczyciela. Rodzice wraz z po konsultacji z dzieckiem wybierają, na jakie przedmioty chodzi dany uczeń. No i trochę bym właśnie wyprostował tematy związane z tym, że jakby to ładnie powiedzieć, że ten program nauczania jednak, żeby był bardziej sprecyzowany w rzeczy, te, które rzeczywiście są potrzebne, prawda? Czyli usunąłbym na przykład, nie wiem, jakieś przymusowe lekcje plastyki czy tam muzyki, bo to może być jako jakiś dodatek, ale na przykład wprowadziłbym takie naprawdę dobrze przygotowane lekcje z podstaw przedsiębiorczości, żeby później dziecko wychodzące ze szkoły miało świadomość tego, że poza tym, co na przykład w pracy dostanie, tak, wypłatę, no to jeszcze jest dużo pieniążków, które sam pracodawca musi płacić, żeby to wszystko doszło do skutku, tak? Czyli jak ktoś zarabia tam na przykład 4000, no to te 6000 sumarycznie, czy tam nawet może trochę więcej, no to kosztów ponosi pracodawca, tak? Żeby takie rzeczy na przykład wiedziała dana osoba. Albo wiedziała, jak pieniądzmi w ogóle operować, jak zabezpieczyć się na przyszłość w razie czego.
1: No to jak jesteśmy przy pieniądzach, to wiecie, no teraz jest kwestia pomagania tym kredytobiorcom, którzy wzięli te kredyty przy zerowym oprocentowaniu. No i wiadomo, podnosi się tutaj to tak, że tam, nie wiem, zaufali Glapińskiemu, że nie będą podnosić stóp. A jak ty się zapatrujesz w ogóle na pomaganie właśnie, czy w ogóle pomagać, czy właśnie ludzie sami powinni być odpowiedzialni i wiedzieć, że te stopy procentowe, jak mają, wynoszą zero, to jednak jest duże prawdopodobieństwo, że podskoczą, zwłaszcza jak się bierze kredyt na 20-30 lat. Bo sama mam tutaj bardzo mieszane uczucia.
2: Ja ci szczerze powiem, że ja już kiedyś zostałem nazwany, że jestem bez serca i skurwol, nikomu nie pomagać. Sami wszyscy mają to, na co zasłużyli. Tak jak mówiłem, że no, jak nie uczymy historii takiej nowoczesnej, tak, tego, co się dzieje dookoła, no to się popełnia te same błędy. I później dochodzi do sytuacji, że bierzemy kredyt, żeby spłacić kredyt, żeby spłacić kredyt.
1: No, to by się też skończyło tym, nie, że wiesz, te kredyty, tym osobom, które wzięły kredyty, będą spłacać te osoby, które nawet nie miały zdolności kredytowej i nie mogły w ogóle wziąć kredytu, bo tak mało zarabiały, nie? W ogóle nie wiem, jak tutaj można by, wiecie, oceniać, czy ktoś sobie kupił nie za duże mieszkanie, czy mógł sobie, wiecie, czy to po prostu, czy nie przeholował i tak dalej. No, mega ciężki temat, no ale no wygląda na to, że jednak ta pomoc się tutaj pojawi, no bo to są po prostu wyborcy, nie? I trzeba po prostu kolejną kiełbasę rzucić. Tym razem będzie to dorzucanie się do zysków banków. A dobra, jak nie pomagać tym kredytobiorcom, to nie wiem, byłbyś na przykład właśnie za tym, żeby, nie wiem, zamrozić ten WIBOR, wrócić do jakiegoś sprzed tam 2020 roku, czy tutaj byś wtedy regulował to właśnie po stronie banków?
2: Wiesz co, nie znam się aż tak na gospodarce. Ja raczej bym poszedł za tym, że żeby w jakiś sposób umożliwić im to, żeby jednak trochę więcej sobie mogli zarobić, tak? Niech sobie wezmą drugi etacik czy coś. No, jestem raczej taki wredota, jeżeli chodzi o te rzeczy. Ale z drugiej strony, o, pies mi się odzywa, ale z drugiej strony ja tu miałem ciekawy też pomysł na to, co zrobić, żeby takie 500 plusy na przykład wprowadzić do życia mniejszym wysiłkiem. To znaczy, żeby nie obciążać aż tak bardzo zwykłych śmiertelników, a na przykład przeprowadzić to za pomocą darmowych wpłat od korporacji. Wyobraźmy sobie, że tworzymy jakiś fundusz, na który może wpłacać sobie jakaś korporacja. Różne korporacje wpłacają pieniądze, nazwijmy to, że to będzie jakiś tam fundusz charytatywny. I te korporacje będą zachęcane tym, że będzie dla nich robiona reklama właśnie przez to, że oni tam wpłacają te pieniądze i mogą się później na przykład chwalić tym, że no tutaj my wspieramy ten fundusz, wpłaciliśmy na przykład 10% naszych miesięcznych przychodów na ten fundusz.
1: I co, i wtedy...
2: No i tak w ten sposób, proszę?
1: I wtedy z tego funduszu te 500 plus wypłacane, tak?
2: O to... Na przykład, tak, na przykład. I to będzie właśnie taki fundusz, dzięki któremu, bo korporacje lubią się chwalić takimi pierdołami, nie? Że o, tutaj posprzątaliśmy plażę, albo tutaj zamietliśmy pustynię.
1: A na antenie witamy Jolę. Może Jola, powiesz nam, co z tymi kredytobiorcami zrobić.
3: Witam. Po pierwsze, mieszkanie nie jest luksusem. Mieszkanie jest rzeczą konieczną, a tym bardziej w naszym klimacie. W związku z tym uważam, że wszelka pomoc osobom, które potrzebują mieszkania, jest konieczna. To, że my dzisiaj dajemy się ograbiać przez banki i finansjere, to jest pewnik i ta pomoc ludziom się należy. Po pierwsze, WIBOR to jest stawka, która jest wymyślona przez 19 największych banków i która mówi o tym, że to jest oprocentowanie, na jakim banki mogłyby się między sobą zapożyczać. Nigdy nie doszło do takiej wymiany. Nigdy. Nigdy nie zaistniała taka transakcja. Jest to po prostu wymyślone przez banki oprocentowanie, które kompletnie nie ma żadnego odzwierciedlenia na rynku i które nigdy nie zostało użyte. Więc jest to w ogóle jakaś abstrakcja. I to samo jest z WIBOR-em, Eurowiborem. To jest pierwsza rzecz. Więc w ogóle WIBOR powinien zniknąć z naszego kraju. Druga sprawa to jest to, że banki wyprowadzają gigantyczną ilość pieniądza z Polski. I czy chcemy, czy nie chcemy, to my za to płacimy wszyscy. To pomoc złotówkowiczą to nie jest pomoc dlatego, że tym ludziom się tylko dzieje źle. To jest również pomoc dla nas. Banki wyprowadzają około 1/3 budżetu z naszego kraju co roku. To są pieniądze, które my musimy dodrukować, żeby można było się na rynku czymkolwiek wymieniać. Bo teraz, jeżeli nie będzie pieniądza na rynku, to automatycznie większość firm upadnie, bo ludzie będą za mało zarabiali, będą firmy padały, bo nie ma narzędzia wymiany. Są chętni do zakupu, są towary, a nie ma narzędzia do wymiany i rynek upada. Więc w takich sytuacjach trzeba coś zrobić. I najczęściej daje się właśnie jakiś socjal. 500 plus było takim załataniem bardzo dużej luki nabywczej, która była tworzona przez rządy PO przez wiele lat i utrzymywana. To zadłużało nie tylko państwo, ale również i obywateli. Państwo nie ma prawa drukować pieniędzy. Jak ja słyszę te głupoty, które ludzie opowiadają o drukowaniu pieniędzy przez nasz rząd, no jest to po prostu czysta abstrakcja. Państwo ma tylko jedną formę do tego, żeby pieniądze znalazły się na rynku. wypuszczenie obligacji i jedyne pieniądze, jakie mogą się znaleźć na rynku przez Narodowy Bank Polski wypuszczany, to są pieniądze, które są do wysokości rezerwy. Rezerwa w tej chwili to jest około 200 miliardów. Nasz obrót roczny to jest 1 bilion złotych. My dostajemy w naszych pensjach około 500 miliardów, czyli te 500 miliardów, żeby te firmy wszystkie mogły funkcjonować na rynku, musi być dobrane w formie kredytu, bo inaczej firmy będą padały. I to się dzieje od lat, bo to jest forma wykańczania małego biznesu, ponieważ duży biznes, nie wiem czy wiecie, ale jest praktycznie cały zadłużony, czyli te wszystkie korporacje, ponieważ oni rolują długi, dostają z różnych instytucji finansowych dofinansowania, po czym spłacają tylko odsetki, resztę rolują, część jest im umarzana co jakiś czas. Więc jesteśmy robieni w balona. Czy można byłoby w ogóle ten rynek mieszkaniowy inaczej ułożyć? Oczywiście, że tak. Do tego potrzebne byłoby silne państwo, które by się w pewnym sensie przeciwstawiło tej banksterze. Po pierwsze, należałoby wykreślić ten artykuł, który Kwas włożył nam do konstytucji, mówiący o zakazie kreacji pieniądza przez państwo, a oddanie tego tylko w ręce banków komercyjnych. Czyli wyobraźcie sobie taką sytuację, że banki komercyjne kreują pieniądze i one zbierają odsetki i profity, a nie nasze państwo. No, nie widzicie tutaj jak kompletnego absurdu? Te pieniądze powinny być kreowane tylko i wyłącznie w bankach komunalnych, w banku czysto polskim, na przykład pocztowy, jeżeli jeszcze jest całkowicie polski, bo przecież ci idioci ciągle sprzedają te banki, a zaczynając od Balcerowicza. I wtedy można byłoby po pierwsze zrobić stałe oprocentowanie, bardzo niskie. Po drugie dla ludzi, a po drugie odsetki trafiałyby do budżetu. W związku z tym zasilałyby nasz naród, a nie obce narody. Bo w tej chwili my płacimy na to, żeby Niemcy, Austriacy, Francuzi, Anglicy mieli lepsze kredyty, mniej oprocentowane. Czy naprawdę chcemy się tak cały czas uzależniać i cały czas mówimy tylko o wolnościowych ideach, kompletnie nie mając pojęcia o tym, jak ten rynek jest zbudowany i mówimy bzdury.
2: Przerwę na chwilę. Czy myślisz, że jest jakakolwiek szansa, żeby Polska w najbliższym czasie miała silną pozycję? Czy ludzie będą na tyle świadomi, żeby
3: nie będą.
2: Pójść... No właśnie.
3: Ja myślę, że... Ale wiesz dlaczego nie będą, Czektu? Dlatego, że nie chcą o tym słuchać, bo jest to nudne. Ile razy ja mówiłam o pieniądzu na przykład, próbując ludziom pewne rzeczy wyjaśniać, bo tak się złożyło, że jestem ekonomistką z wykształcenia, chociaż zajmowałam się nurkowaniem, to zawsze na czacie czytałam, o Boże, znowuż o pieniądzach, ona nic tylko o tych pieniądzach.
2: Spoko, albo... mnie mówią, że ja tylko o komputerach, także wiesz, spokojnie.
3: Wiesz, to są rzeczy podstawowe, które my powinniśmy na wszystkich, we wszystkich programach, jakie są emitowane na YouTubie, uświadamiać wszystkich Polaków, tak żeby wszyscy widzieli, gdzie są okradani. Bo to jest kradzież i ja się nie boję tego w ten sposób nazwać.
2: Tak, no ale przechodzimy do momentu,
3: i w tej chwili, jeszcze jedna rzecz, i w tej chwili po nagonce na frankowców, ja niestety mam taki kredyt i walczę z bankiem w sądzie i na pewno wygram, tylko mnie to za dużo zdrowia kosztuje i za dużo pieniędzy, naprawników niepotrzebnie. Bo było to oszustwo, ponieważ banki nie realizowały tego, co zapisały w umowie. Przynajmniej mój bank nie realizował tego, co zapisał w umowie. Natomiast wiesz, trudno jest wytłumaczyć pani sędzinie, której mówisz na przykład, że to jest funkcja, a ona patrzy na ciebie i widzi, że ma kwadratowe oczy i nie wie, co to jest funkcja.
2: A to więc... biegli powinni być chyba w sądach od takich rzeczy, żeby wytłumaczyć.
3: No tak, tylko biegły napisał mi, że równe nie musi być równe.
2: A, no tak, coś, czyli, tak, nie dajmy sobie mówić, że czarne jest czarne, białe jest białe.
3: Tak, znaczy wiesz, znasz coś takiego w matematyce, że znak równości nie musi oznaczać równości? Bo ja nie znam.
2: No wiesz, też nie bardzo.
3: Ja wiesz, ja jestem, głównie byłam, znaczy specjalizowałam się w statystyce, znaczy pisałam z tego pracę dyplomową i jakoś tą matematykę finansową, bo jakby specjalizowałam się w modelach matematycznych używanych w zarządzaniu, ja nie znam takiego czegoś w matematyce, że równe, znak równości nie musi oznaczać, że coś jest równe. Więc wiesz, mamy do czynienia po prostu z bandą idiotów. Wszędzie. Wszędzie. I ja myślę, to jest nasz problem naszego świata dzisiejszego.
2: No ja myślę, że
3: dzisiaj
2: to nie jest,
3: tak? Krzyczymy... Czeka, jeszcze daj mi dokończyć. Nie się dzisiaj wygadam, jak już...
2: Spoko.
3: Jest ktoś, kto w ogóle słucha. Jeżeli my nie weźmiemy tych ludzi w obronę, to my zniszczymy polskie rodziny, które nie są nic winne i nie muszą utrzymywać zachodnich rodzin swoimi odsetkami. Naprawdę nie muszą. Tamtym się naprawdę bardzo dobrze dzieje. Dlatego oczywiście ten program przygotowany przez Morawieckiego, to można sobie w kiblu zawiesić na kołku, bo to jest gówno, to nie jest program, to jest kolejne zadłużanie polskich rodzin. Oni nas biorą na wyniszczenie wszyscy, chociaż są pewne rzeczy, które też nie mogę powiedzieć, że PiS nie robi dobrze, bo przynajmniej mnie emerytce coś podnosi, bo PO chciało mnie w ogóle zagłodzić na emeryturze, a tym bardziej przesuwając jeszcze o 7 lat czas pracy. My jesteśmy bardzo bogatym krajem i możemy naprawdę mieć bardzo dobrze ustawiony system finansowy i bardzo szybko się dorabiać. I każdy Polak mógłby się dorabiać, tylko niestety musimy mieć tą świadomość, jak to jest, jak ten system finansowy jest zbudowany, gdzie nas okradają, że WIBOR nie powinien istnieć, że jesteśmy chyba jednym z dwóch krajów w Europie, który ma zmienne oprocentowanie. To jest w ogóle skandal. Skandal. Ludzie powinni stać z garnkami przed Sejmem albo w ogóle palić tam ogniska, rzucać butelkami z benzyną za to, co oni robią. No tak, bo to jest po prostu niszczenie polskich rodzin. Niszczenie ludzi.
1: No, a ten plan Morawieckiego, no to faktycznie rozpędzi jeszcze bardziej tą inflację i już wszyscy pójdziemy.
3: Nie, to wiesz co, inflacja wbrew pozorom, ludzie też teraz krzyczą inflacja, inflacja. Inflacja jest kosztowa, nie popytowa. Towarów, oni próbują zrobić nam inflację popytową na wszelkie sposoby, niszcząc popytowa, czyli nie masz towarów w sklepie. Kosztowa to znaczy, że idą koszty do góry, w związku z tym zwiększają się ceny. W tej chwili paliwa i ogrzewanie zrobiły gigantyczne podwyżki, bo wyobraźcie sobie, że te wszystkie szklarnie, rolnicy, nawozy, to wszystko poszło do góry i to są te faktyczne podwyżki. Natomiast próbują od długiego czasu wywołać inflację popytową, czyli zatrzymać łańcuchy dostaw bądź zniszczyć producentów, na przykład żywności, żeby tej żywności było zdecydowanie mniej i żeby te ceny poszły do góry. Zawyżają również sztucznie poprzez sprzedaż w sieciach, bo przecież już niewiele mamy na wolnym rynku tak naprawdę. Mamy wszystko przez korporacje rozprowadzane. Nie ma już hurtowni spożywczych, nie ma już tego typu, coraz mniej jest sklepów małych, które nie są w stanie wydolić na ogrzewanie i na koszty, które są narzucone na małych przedsiębiorców, ponieważ tak naprawdę dążą do tego, żeby nie było małych przedsiębiorców, że wszystko będziemy mieli tylko i wyłącznie rozprowadzane przez korporacje. Niepotrzebni są im ci mali przedsiębiorcy, którzy którzy generują tylko i wyłącznie im konkurencję. Oni owszem mogą zatrzymać przedsiębiorców, tak zwanych przedsiębiorców, czyli ludzi na samozatrudnieniu w korporacjach po to, żeby obniżyć swoje koszty. I tylko i wyłącznie w ten sposób traktują w zasadzie w tej chwili przedsiębiorców, bo reszta idzie na zniszczenie. Więc tutaj jakby musimy zacząć mówić o tym, co jest naprawdę właściwe. Nas bardzo szybko na przykład postawiłoby na nogi właśnie uruchomienie tych banków komunalnych bądź przejęcie na 100% banku pocztowego, który ma całą infrastrukturę i właśnie przeniesienie, danie, ponieważ nie możemy tego zrobić wprost, odebrać w jakiś sposób, no bo jesteśmy związani różnymi traktatami, różnymi umowami, innymi pierdołami. Więc dać po prostu konkurencyjnie, żeby chociaż ci bo frankowicze niestety tego nie mogą zrobić, ale złotówkowicze, żeby się przenieśli na stałe oprocentowanie konkurencyjne do banku komunalnego, który spłaci te kredyty bankom komercyjnym. One je umorzą, ale już nie będą tych odsetek zabierać, bo co się dzieje z kredytem? Jeżeli bank wykreuje taki kredyt, to potem człowiek zwraca, i kapitał się umarza, czyli on znika ponownie z każdą ratą, a odsetki są zyskiem banku. I jak spojrzycie na taką ratę kapitałowo-odsetkową, to w tej chwili większa część tej raty to są odsetki niż spłata kapitału. To wszystko można by było przenieść do banku komunalnego, dać znacznie mniejsze odsetki, a te odsetki jeszcze mogłyby, tak jak mówię, zasilać budżet państwa. A jakby zasilały budżet państwa, to by można było zrobić albo więcej jakiejś socjalnej pomocy, albo na przykład obniżyć podatki.
1: No ale na to by była potrzebna jakaś decyzja polityczna, to tylko na jakichś szczeblach ministerialnych się może odbyć. Ale tu nie mamy chyba żadnej takiej siły, która by w ogóle jakby napomykała o takich rozwiązaniach.
3: No więc właśnie, nie ma żadnej siły, która napomyka. A dlaczego nie ma żadnej siły, która napomyka? Dlatego, że ludzie nie chcą na ten temat słuchać, nie chcą się douczyć, nie chcą być świadomi tego. A to jest najważniejsza nasza rzecz. To właśnie to, nie te wolności, pseudowolności, które wygłaszają traderzy, Mentzeny, Korwiny i inni, bo to nie jest wolność, to jest pójście ręka w rękę z globalistami, dlatego że to jest dalsza realizacja ich planów. Po co mieć niewolnika, który ma szkołę, szpital, emeryturę? Lepiej to wszystko zabrać i jeszcze ludziom wmówić, że to jest złe. No bo przecież ten emeryt to pasożyt, prawda? Siedzi i nic nie robi. A pieniądze i tak już dawno przechlane są. A to jest nieprawda, bo nasze pokolenia utrzymywały pracując ludzi, którzy byli po wojnie, a jak wiemy w czasie wojny system ten ubezpieczeniowy całkowicie runął, więc nie można było zostawić tych ludzi kalekich, poszkodowanych przez II wojnę światową, starych, bez jakiejś pomocy, prawda? Więc te nasze pokolenia na to pracowały, a w tej chwili młodzi korwiniści i wszyscy inni krzyczą spalić wręcz staruszków, odebrać im mieszkania, odebrać im wszystko, co przez lata wypracowali, bo przecież są pasożytami, bo w tej chwili siedzą i dostają pieniądze co miesiąc. Te 500+, które tak wszyscy uważają, że było, jest takim socjalem, to były pieniądze, które nie były dane ludziom, tylko te pieniądze weszły na rynek, bo te wszystkie pieprzone biedronki, reale i inne by upadły. I tego ludzie nie chcą zrozumieć. Od razu poszły ceny do góry, tak żeby oni mogli się utrzymać. Więc to nie było dla polskich rodzin zrobione, tylko dla nich, bo była taka deflacja na rynku, tym właśnie rynku, nie mówię o giełdzie, bo tam jest znowuż inflacja, ja mówię o rynku, że jest taka deflacja i cały ten rynek jest tak zbudowany, że cały czas wypływają pieniądze z rynku, z tego obrotu gospodarczego, który powinien następować, do rynku finansowego. A tam mamy sytuację paradoksalną w tej chwili, ponieważ przedsiębiorstwa zadłużone na skraju upadku mają wywindowane w kosmos akcje, bo ludzie tylko grają tam. To jest hazard. To nie ma nic wspólnego z rozwojem, to nie ma nic wspólnego z gospodarką. To jest po prostu kasyno, które sobie zrobili, a ludziom wmówili, że to odzwierciedla naszą gospodarkę. To nic nie odzwierciedla.
1: A powiedz, Jolu, z tych wszystkich partii, które są i tam, które się zapowiadają, to ty ostatecznie kogo wybierasz? Kto da więcej?
3: Kto da więcej, dlatego że dopóki nie będzie partii, która będzie miała rozsądny program ekonomiczny, to ja nie zagłosuję na przykład partię taką jak PO, które próbuje nas zagłodzić, bo to do tego zaczęło dochodzić w 2015 roku, kiedy PO po prostu nie waloryzowało rent i emerytur, ludzie mieli bardzo niskie pensje, więc ta partia w ogóle nie wchodzi w rachubę, jak również te wszystkie przybudówki jej, bo to w sumie to samo jak SLD, czy tam inne te porozumienia razem. To wszystko jest przepraszam, to wszystko jest oparte cały czas na tym systemie, a nie ma żadnej partii, która by mówiła o faktycznych zmianach, które by pozwoliły nam jako narodowi stanąć na nogi, na przykład o walucie równoległej, która by natychmiast uruchomiła niesamowitą wręcz akcję wśród małych przedsiębiorstw, bo miałyby się czym wymieniać i po co produkować.
1: W sumie takie niepoprawne pytanie ci zadałam, bo tak się mówi, że się nie pyta ludzi, na kogo głosują, ani się nie pyta ludzi, ile zarabiają, ani czy chodzą do kościoła. To może rozluźnię temat i się ciebie zapytam, co cię rozśmieszyło w tym tygodniu najbardziej?
3: Wiesz co, chyba nic. Ja raczej, wiesz, teraz mam tydzień pracy na działce w ogrodzie, więc raczej takim jestem błogim nastroju, ale żeby tak coś mnie rozśmieszyło, to no wiesz, jak słucham czasem polityków, to mnie rozśmieszają po prostu.
1: Śmiech przez łzy.
3: No trochę tak, dlatego że wiesz, najbardziej przykre jest to, właśnie, że ludzie nie chcą poświęcić kilku minut, kilkudziesięciu minut jednej audycji, na przykład, żeby dokładnie wyjaśnić, na czym polega sytuacja, żeby ludzie zrozumieli, bo dopóki nie zrozumieją, to powtarzają, wiesz, po tych wszystkich traderach, właśnie mencenach, takie bzdury, że po prostu ręce opadają.
1: No może to jest to właśnie... Co Czek tu mówił, że wiesz, nie ma tej w szkolnictwie tego nauczania, nie wiem, o ekonomii, tak, o przedsiębiorczości od początku i potem to się mści po prostu.
3: Ale na studiach też nie ma takiego, wiesz, jasnego pokazania właśnie rynku, takich jasnych bardzo. To trzeba samemu dojść do jakby i zdecydowanie zrozumieć jakby, jak to działa. Natomiast

Ja jestem Max i dzisiaj troszkę do Was pogadam. Dzisiaj jest luźny czwarteczek z Maxem. Stwierdziłem, że dołączę sobie do takiej tygodniowej ramówki. Jeśli Bozia pozwoli, ojciec chrzestny, zdrowie i różne inne rzeczy. Wyszedł, a potem będzie wyszedł. Tak, tak, panie. Zaszedł, poszedł i wyszedł. Także, proszę państwa, witam jeszcze raz. Dzisiaj ogólnie miałem sobie luźno pogadać. Natomiast obecna sytuacja troszkę zmusiła mnie do tego, żeby troszkę bardziej się skonkretyzować i powiedzieć, powiedzieć wam o paru rzeczach, które obecnie dzieją się w mojej głowie i w moim życiu. Na przykład nie ma ostatnio angielskich

0: jak już będę milionerem i będę mówił o tym, jak się dorobiłem.
1: Także mniej więcej...
0: Tak to będzie wyglądać. Jeszcze sprawdzam. Okej. Okay.
1: No.
0: No dobry wieczór. Teraz przywitamy się troszkę z czatem, tak? Witam profesora Leniucha. Witam niepowtarzalny orgazm. Napiszcie coś na czacie, przywitajcie się ze mną i z innymi. Witam Pytajmierza. Witam podcastologa, który ostatnio płakał, że coś mu... coś ma jakieś wirusy na swoim iOSie. Więc jak ktoś jest nerdem i chciałby mu pomóc, to zagadywać do podcastologa. Tak, włączyło się jakieś echo. Dziękuję za informację, już sprawdzam. Chyba wiem czemu. Teraz powinno się wyłączyć. dziękuję za informację. Tak. Już ogarnąłem program. Ale teraz już wiem, jak się robi echo. Więc, bo zawsze zazdrościłem Krawcowi, że robi zajebiste audycje, że jest jakieś echo, wystarczą jakieś klaskania i czujesz się jak na przykład Stalin na przemówieniu albo jakiś inny Jarosław, Polskę zbaw i różne inne kraje Grupy Wyszehradzkiej. Tak. Także ja się dalej chciałem przywitać trochę z ludźmi, bo tu jeszcze Trąba Słonia, tak, siema, o tobie też pamiętam, Rinchen też, tu w Bomba, witam nocnego Maksiola, tutaj samego siebie tak naprawdę, jestem na czacie, ale raczej nie będę z wami pisał specjalnie, bo wolę do was mówić, dzisiaj przynajmniej, tak, zaczynałem właśnie od tego, dlaczego przerwałem o angielski Bayer Maxa. Żeby troszkę wam się wyspowiadać z tego. Pomimo tego i tak chciałem do was trochę pogadać, bo parę osób domagało się nie tylko mojego głosu, ale też chciałoby się dowiedzieć troszkę o Finlandii, tak? Jako, że akurat jestem w procesie, w którym jest rok 2018, pomimo tego, że życie jest zajebiste, to chciałem je sobie trochę zmienić. I zmienić sobie miejsce pracy, ewentualnie też swoją miejscówkę ogólnie, posiadówkę, moje mieszkanie, moje miasto. A moje miasto to Białystok? No, chyba nie. W każdym razie chciałem zmienić sobie na coś większego, więc już na samym początku roku zacząłem sobie planować z moim dobrym kolegą Michałem, którego pozdrawiam. I zacząłem aplikować sobie do różnych innych miast i o tych aplikacjach będę wam również mówić, tak, jak to jest być w kraju, który nie jest anglojęzyczny, nie biorą ludzi od tak, tylko troszkę inaczej wygląda tutaj rynek pracy dla obcokrajowców. Nie jestem czarny, nie jestem murzynem, nie jestem muslimem. Nie wierzę jakoś specjalnie w Allaha. Nie jest dzisiaj środa, więc nie jestem Żydem ani komunistą. Więc to tak... raczej tutaj nie dostanę się do obozu dla uchodźców, więc raczej nie dostanę jakichś tam zasiłków za sam fakt, że przyjechałem z daleka. No. W międzyczasie, jak będę się jeszcze chwalił, kim nie jestem, to puszczę jakiś inny podkładzik, bo lubię różne zmiany, nie tylko jakiś taki lightowy na czwarteczek. Zobaczmy, co to. O, to akurat bardzo lubię. Ale on musi być troszkę ściszony. O, tak. To jest smooth. No, więc potem może będzie troszkę luźniejsze podkłady. Tak na początek, żeby was troszkę wkręcić w gadóweczkę. Ogólnie będę z wami do godziny 10 czasu polskiego, bo potem chyba jednak rzeczywiście muszę iść spać. No, ale dlaczego muszę iść spać? Ponieważ jutro, uwaga, mam rozmowę o pracę i nawet w sumie dwie. Także trzeba wyglądać jak człowiek, prawda?

No raczej. No i a propos tego, po prostu myślałem, że szukanie pracy w Finlandii, bo już dawno nie szukałem, od jakichś 2 lat, więc myślałem, że ten rynek pracy jakoś się nie zmienia, że wystarczy wrzucić sobie swoje informacje do jakiegoś szablonu i on ci wypluje CV i można sobie tam wysyłać. No ale nie do końca tak jest. Tak. Po fińsku ogólnie robiłem aplikacje do różnych firm. Spotkało się to z odzewem, co mnie no, nastawiło pozytywnie, tak? Także, że także nie szukałem tylko Finów specjalnie, chociaż niektóre firmy rzeczywiście szukają tych Finów, a niektóre mają to gdzieś, tak? Tylko po prostu ważne, żebyś rozmawiał i był jakimś tam normalnym człowiekiem, który myśli. To się okaże tak naprawdę jutro, bo właśnie będę po prostu rozmawiał z jedną firmą budowlaną. W sumie to jest agencja pracy, no więc to jest coś pomiędzy, tak? Oni potem będę rozmawiał z szefami i tak dalej, jeżeli się dostanę, ale jestem dobrej myśli. Dlaczego jestem dobrej myśli? No ponieważ spotkałem się dzisiaj z Marią. Kto słuchał angielskich bajerów Maxa, jak była też tam Maria w angielskich bajerach Maxa, to słyszał jej piękny głos i piękny śmiech i różne nawiązania do tematów seksualnych, co mnie czasami zaskakiwało. Więcej nawiązań do tematów seksualnych niż ja miałem akurat. Maria was ogólnie pozdrawia i akurat jak jej powiedziałem, że będę dzisiaj rozmawiał po polsku, to troszkę się zasmuciła, bo też by chciała troszkę do was pogadać. Tak. Maria jest pół Rosjanką, jest pół Finką, tak? Także mniej więcej tak to wygląda, ale nie chcę o niej więcej mówić. Może ona kiedyś sama będzie miała na tyle jajec, żeby o sobie opowiedzieć. Jajec. Got it? No więc a propos tych aplikacji, tak? Spotkałem się dzisiaj z nią i powiedziałem: słuchaj, Maria, wiem, że na ciebie mogę liczyć, więc a chciałbym jakoś dobrze wypaść. Nawet jakbym jakbym pracy nie dostał, to też ogólnie to jest zajebiste doświadczenie z fińskimi pracodawcami akurat. Już jeżeli ktoś już cię wybrał spośród innych tam aplikacji, no to fajnie przynajmniej dla samego doświadczenia swojego, a ewentualnie żeby opowiedzieć innym, jak to tutaj wygląda w Finlandii. No, chciałbym, żebyś zobaczyła moje CV i ogólnie przepytała mnie, tak, bo dobrze by było, aby być jakkolwiek przygotowanym, jeżeli to jest pierwsza rozmowa o pracy od jakiegoś dłuższego czasu. No, więc Maria zgodziła się, ale pod warunkiem, że kupię jej wino czerwone. Jako, że akurat lubię wino czerwone, to miałem lekką nadzieję, że wypijemy sobie je razem. Ale ona powiedziała: Max, jak ty będziesz rozmawiał teraz w radiu, to ja już będę je piła, więc nie zdążysz. To się troszkę zdenerwowałem, ale potem stwierdziłem, że należy jej się, bo naprawdę zrobiła świetną robotę. Tak. I teraz wrzucam sobie jedną rzecz dla was. Jakiegoś fajnego ambiencika. Zastanawiam się, czy ten wejdzie. Ten jest jakiś dziwny. Ale niech będzie. No, więc troszkę teraz tak kwasowo będę do was mówił. No więc tak, Maria przepytała mnie, no takie typowe rzeczy, tak, po fińsku, opowiedziała mi mniej więcej o fińskim rynku, bo ona też niedawno znalazła nową pracę, więc dobrze było z nią pogadać o tym. Oczywiście rozmowa zaczyna się od takiej typowej konwersacji, jak się masz i tak dalej, żeby rozgrzać trochę tą atmosferę.
Nie tylko wy musicie mieć jakoś jakiś stres przy tej pracy. Przecież ludzie od HR-u też mają stres, no bo oni też muszą z tymi ludźmi rozmawiać, muszą zrobić dobre wrażenie i tak dalej. No więc na pewno pojawiają się też pytania, jakie są twoje słabości, tak? To zastanówcie się, co byście po prostu odpowiedzieli takiemu człowiekowi. No bo możecie się przygotować na to albo nie, no ale co powiedzieć, żeby być wiarygodnym, że okej, to są moje słabości, może są jakieś inne, ale o nich lepiej nie wspominać, ale żeby coś powiedzieć, tak? No a żeby potem rozmowa potoczyła się poszła na inny tor, właśnie na ten tor, na który wy chcecie. Tak, ja stwierdziłem, że powiem, że po prostu nie lubię wstawać wcześnie rano. No i oczywiście nawiązała się fajna rozmowa, bo akurat z Marią mi się dobrze rozmawia i to miała być jakaś oficjalna rozmowa, a potem zaczęliśmy znowu rozmawiać jak kumple, więc ona mnie troszkę tak biczowała. Max, skup się, także to jest super. I oczywiście rozmowa po fińsku, więc dla mnie to było świetne wyzwanie. No, poczujcie się. Nauczyliście się pewnego języka w ciągu 2 lat do tam jakiegoś ciekawego poziomu i z jednej strony jest taka ekscytacja, bo jest to coś nowego. Jest to coś, to są pewne lądy, jak w Heroesach albo w jakichś innych grze, które jeszcze odkrywacie i jest, no, tak, nie jest taka super pewność, ale wiecie, że jesteście na tym statku i się jakoś specjalnie nie przewalicie. W zależności właśnie, czy jesteście na koniu w Heroesach, czy na statku. Cóż za porównanie, jejku. Ale z drugiej strony jest też taki strach, bo przy takim języku jest bardzo dużo form. Ogólnie fiński język ma 16 przypadków. No i jest uznawany za jako najtrudniej, jeden z najtrudniejszych na świecie, obok właśnie tam chińskiego i polskiego. If you know what I mean. Więc jeżeli ktoś kiedykolwiek spyta się was, jaką macie supermoc, to możecie powiedzieć, że język polski. Znajomość języka polskiego. Co więcej, no tutaj pojawiały się też takie pytania, jak dlaczego chciałbyś pracować u nas, albo dlaczego chciałbyś tę pracę, tak? No więc po prostu trzeba troszkę się ubrać w jakieś takie kreatywne szaty, tak? No bo ja akurat nie wysyłam aplikacji wszędzie, bo po prostu nie chce mi się, jejku. Szkoda mojego czasu i szkoda czasu też tych ludzi, którzy potem mają to sprawdzać. Z jednej strony jest takie przysłowie, które mówi, kto wybredny, ten nie rucha. Ups. Okej, u mnie jest po 22, więc chyba mogę tak powiedzieć. Z drugiej strony dobrze jest być wybrednym, bo przynajmniej wiecie, że jeżeli was gdzieś wybrali, to oznacza, że to jest jakoś dopasowane do tego, co chcecie. Pojawiają się też takie pytania, jak na przykład, dałbyś radę wyjeżdżać na jakieś dłuższe podróże, tak? Bo w różnych takich pracach, które są akurat budowlane, jest akurat taka możliwość. No bo to nie jest tak, że jesteś w jednym mieście i cały czas się tam buduje. No to przecież firma dostaje różne kontrakty w różnych miejscach. Niekoniecznie w tym mieście, w którym mieszkacie, więc trzeba być na to przygotowanym, tak? Co więcej, Maria mi powiedziała, że to jest akurat specyfika, nie wiem, czy ogólnie takich rozmów, czy fińskiego narodu. Oni akurat są bardzo lakoniczni, tak? Więc czasami lepiej powiedzieć, tak, jestem w stanie wyjeżdżać gdzieś tam. Zamiast, no to zależy tutaj, zależy jak długo, no bo wie pani, coś tam tutaj, 50 kilometrów to dobre, ale jak 51, to raczej nie. Więc
Więc lepiej troszkę lakonicznie, już tak konkretnie, bo w przeciwnym wypadku to może być jakoś tak słabo. Pamiętajcie, bo to też mówiła, że jakoś to tak sprawia wrażenie, że człowiek jest jakoś taki mało pewny siebie, czy coś w tym stylu. Także to też jest ciekawe. Teraz mała pauza, sprawdzimy sobie, co tam się dzieje na czacie. Tutaj profesor Leniuch chwali Marię za cudny głos. Tak, ale przepraszam, ale to Maria nie mówi dzisiaj do was, tylko Max. Dobrze? To ja się przypominam. Tak. Przekażę jej pozdrowienia w trzech językach. Może po polsku zrozumie. O, cześć, przechodzi mur. O, właśnie, przechodzi mur. Bardzo fajnie też przypomina, że jest Patronite. Też się w sumie cieszę. Musiałbym zasponsorować tutaj i no podziękować za możliwość nadawania, tak, to jest też fajna rzecz, bo sytuacja jest następująca, że nasz ojciec chrzestny tutaj wcale nie musiał mi pomagać, sam musiałem się niby tego nauczyć, mogłem sobie sprawdzić to na YouTubie, ale jak pomimo tego, że człowiek jest zajęty, to i tak miał na tyle boskiej ręki, żeby nauczyć mnie bardzo dużo rzeczy, jeżeli chodzi tutaj o dostęp do platformy, do strony i tak dalej. Jeżeli usłyszycie przynajmniej jakieś skrawki seksownego głosu, to jest to nie tylko inspiracja, ale dużo ćwiczeń, które po 24 miałem z ojcem chrzestnym. Tak, więc jeżeli chodzi o Patronite'a, to wspierajcie, są różne poziomy wsparcia, więc w zależności od tego, czy jest u was biednie, czy średnio, albo bogato, to możecie wspomóc nocne radio, naszą internetową przestrzeń tutaj do rozmowy. Tak, a my przechodzimy dalej sobie do kwestii. Do kwestii rozmawiania o, no, pracy w Finlandii, tak, i aplikowania. Mam nadzieję, że nie zbiera jakoś specjalnie klików z myszy. Jeżeli zbiera, to mi powiedzcie. To może za rok kupię sobie nową. Nie, no bo kurde, wydałem 60 euro na mysz, to już po prostu jak na moje progi, to już dużo. Bo normalnie ja zawsze wydawałem około 10-15 euro na mysz. Była spoko, ale ta jest po prostu świetnie się maca, if you know what I mean. Tak, ja jeszcze chciałem puścić między innymi jakąś kolejną inną rzecz. Może nie będę do was mówił jak Bite Eater, że o, tutaj, no teraz puścimy jakiś taki kawałeczek, coś w tym stylu. Chociaż, żeby złapać oddech, mógłbym wam puścić coś, czego jeszcze nikt w radiu nie słyszał. Ale to puścimy sobie równo o 21:30, więc troszkę was zachęcę. Będzie to moja produkcja. No i myślę, że wam się spodoba, bo jak mi się podoba, to wam też, a jak nie, to możecie napisać na czacie, a jeżeli nie napiszecie na czacie, że wam się nie podoba, to uznam, że wam się podoba. No super, no więc okej, Max, zagadałeś się, wracamy do tematów aplikacji. No więc sam fakt, że będą mieć do was pytania na takiej rozmowie, jest normalne. Więc oczywiście trzeba do tego podejść troszkę na luzie, tak? No bo wiadomo, że możemy się tam stresować. Najważniejsze, żeby być pewnym siebie i pewnym tego, co się chce. Jeżeli się czegoś nie wie, to najlepiej po prostu powiedzieć, że no, mam mało informacji na ten temat.
albo że dlaczego chciałbym tą pracę, ponieważ jestem zainteresowany w tym temacie, tak, w temacie budownictwa i w moim przypadku, albo w temacie grafiki w przypadku innych tutaj nam na czacie. No więc tak, jeżeli na przykład ktoś zapyta się ciebie, czy ty masz jakieś pytania, no to no to też zależy, jak wyjdzie prezentacja tego, bo niektórzy po prostu pracodawcy, czy po prostu rekruterzy na początku rozmowy przedstawiają, jak wygląda ta sytuacja. No, dzień dobry, coś tam, siema, siema. Tutaj jest taka praca w takim zakładzie, w takiej firmie, wygląda w ten sposób, są takie godziny, ta. I potem jest rozmowa o tobie i potem, czy ty masz jakieś pytania, tak? Więc jeżeli prezentacja z ich strony została wykonana dość szczegółowo, no to czasami tak naprawdę brakuje aż pytań. Nie wiem nawet, czy nie jest najgłupszym pomysłem posiadanie jakiegoś małego zeszyciku i długopisu i po prostu w międzyczasie, jak jest prowadzona ta prezentacja, to słuchać z zaciekawieniem. Tak. Rozumiem. A przy okazji notować sobie jakieś rzeczy, żeby też oni widzieli, że jest to coś dla was ważne i że akurat słuchacie. Tak, no akurat... typowe pytania, które można mieć do tego, do tych pracodawców, tak, no to po prostu czy można opowiedzieć troszkę więcej o tej pracy, tak, jak ona wygląda, jakie są godziny, ile jest tych godzin, czy to jest praca na pełen etat albo nie, bo akurat sporo tego w Finlandii, takich prac na pół etatu albo na jakiś inny ułamek. Ja akurat bardzo lubię jedno pytanie typu, jaki jest związek, jaki jest rodzaj komunikacji z przełożonym, tak? Bo oczywiście wiadomo, w każdej pracy, chyba że jesteście yrittäjä, czyli po fińsku przedsiębiorca, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, no to raczej nie masz przełożonych poza klientami. Pozdrawiam przedsiębiorców tutaj. I warto o to zapytać, tak, bo no jest to dość istotne, tak, jeżeli masz szefa, no to dobrze wiedzieć, czy po prostu jest to gościu, który jest ogarnięty i na przykład codziennie zjawia się w biurze, albo raz na tydzień, albo różnie, czy tam przychodzi na budowę. No właśnie. Momencik na czata. 27, poza 3 minutki wam wrzucę piosenkę, utwór. Pytaj mnie, just give me the money and I'll do the shit for you. No. Nie wiem, czy można tak mówić. Nie każdy w sumie Fin, szczególnie ci ludzie starszej daty, jakoś, może szczególnie jakoś faceci, bo kobiety jeszcze ogarniają ten angielski. Pomimo tego, że ludzie z mojej pracy wiedzą, że mówię po fińsku, to czasami jeszcze starają się do mnie mówić po angielsku. Jezu, ich akcent jest taki specyficzny. Ojejku, trzeba było to usłyszeć. Ale po prostu ja im mówię spoko. Ei tarvitse puhua minulle englanniksi, voit puhua minulle suomeksi. Czyli nie musisz do mnie mówić po angielsku, no bo widzę, że oni się starają i tak dalej. To jest też w ogóle... oznaka jakiegoś takiego szacunku, jak ktoś do ciebie mówi, jesteś w jego kraju, tak? Czyli na przykład ty byś był właśnie w Anglii, tak? Bo pewnie są jacyś ludzie z Anglii, czy na przykład jak profesor z Irlandii i na przykład ktoś do ciebie mówi łamanym jakimś tam na przykład polskim, czy coś w tym stylu i wow, spoko, dzięki, ale fajnie, ale mówię po angielsku, więc dzięki, ale respekt. Tak, Furiat, oglądaj Barcelonę, zostaw sobie czata i możesz nam mówić ewentualnie, jaki jest wynik. A my wracamy jeszcze do tych Haastattelu, czyli
po fińsku interview, rozmowa o pracę. No więc różnie może być. Rozmowa może się zakończyć tak naprawdę po 10 minutach. Jeżeli po prostu, okej, no ciebie szukamy, dawaj, nie? Raz miałem też taką sytuację, jak człowiek powiedział właśnie tam po 10-15 minutach, no dobra, chcemy pana do pracy, a ja miałem jeszcze parę innych rozmów o pracy i tak brać albo nie brać. No wiecie, to jest czasami niezła presja, bo oni wiedzą, że ludzie szukają pracy. Jeżeli jesteś u nich, to pewnie też jesteś u kogoś innego i to jest takie lekkie wywieranie presji, tak? Więc w waszym interesie jest to, żeby wiedzieć, że rzeczywiście tutaj chcecie być i pomimo tego, że inne też mogą być fajne, to ta praca jest na tyle zajebista, że warto tutaj zostać. Profesor Leniuch żali nam się, że miło by było, gdyby nauczyli się mojego imienia i nazwiska. No, wystarczy, że im powiesz, że I am Professor Lazy Guy i myślę, że będzie wszystko w porządku. Ja wam teraz trochę poklikam myszką, bo. No, zaraz poleci kawałek, z którego jestem trochę dumny, bo robię go już pół roku i wiecie, to, jak to jest. Jak jest artysta, to on mówi, this is not good enough. To cały czas nie jest na tyle dobre, żeby tego słuchać. I tak się pracuje, i się to męczy, i się męczy, i się męczy, no a czasami po prostu trzeba już to walnąć w eter i niech się dzieje wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba.

No siema. No więc to, co słyszeliście przed chwilą, to była moja produkcja. Także mam nadzieję, że się podobało. Albo, że się nie podobało. Najważniejsze, że poszło w eter i się w końcu nie wstydziłem. Tutaj profesor Leniuch naprawdę spamuje czata, abym powiedział wam, że poprawił się, że nauczyli się jego nazwiska i jest mu bardzo z tego powodu miło. Więc tak, profesor liczy na jakieś wsparcie za to, że wiesz, tutaj poprawiłem się. Mam PayPala, ale nie chcę, żebyście mi płacili jeszcze. Nie, jeszcze za mały respekt na dzielni, wiesz? Mniej więcej tak to wygląda. Potem zobaczymy, jak będzie wyglądało. Wiecie, no, nie jestem grafikiem. Nie jaram zioła. Chociaż też Krawiec ostatnio mówił, że jakoś specjalnie nie używa sobie. Najważniejsze, żeby używał pracy. Życzymy mu jak najlepiej. To wtedy wszystko będzie leciało na serwery. I może na jakieś inne ciekawe rzeczy. Ciekawe, jak nocne radio się rozwinie na przestrzeni właśnie tego Patronite'a. Może po prostu... No, różnie może być. Albo więcej audycji. Więcej innych grafik. Więcej etama. Mniej etama. Więcej potrzeby. Więcej teorii spiskowych. Mniej teorii spiskowych. Więcej religii. Jezu. Tak, jem sobie orzechy. No, więc tutaj wracamy tak na luzie do tematów fińskiego rynku pracy. No, więc tak jak wam wspominałem, chciałem sobie też spróbować inne miasto, więc ze względu na to jechałem sobie z Michałem, moim kolegą, i do Helsinek, i do Tampere, aby zobaczyć w ogóle, jak te miasta wyglądają, tak? W porównaniu do tej miejscowości, w której ja mieszkam teraz, czyli La Peranta, no to jest duża różnica, bo La Peranta ma jakieś 60 tysięcy i to jest, uwaga, uwaga, średnie miasto w Finlandii. No, a oczywiście tam Helsinki mają jakieś 700 tysięcy, czyli jak Łódź mniej więcej. Tylko tam jest jeszcze, no ono jest dość rozległe, tak? Bo jeszcze jest Espoo, a potem jeszcze jest Vantaa. Jest dość rozległe, tak, między tymi miastami ogólnie są jakieś jeziorka, więc to jest takie, no, tak jak ten kraj, rozwalony, nie jest jakoś skupiony specjalnie. Tak, profesor Leniuch wrzucił La Peranta z Wikipedii, można sobie zobaczyć, jest tam bardzo fajny port. No ogólnie tam spędzałem swojego Sylwestra. Czyli jak wy sobie piliście w Polsce i wszyscy płakali, że psy po prostu chowają się gdzie popadnie, bo są fajerwerki, no to w tym samym czasie ja sobie piłem szampana w La Penrancie nad portem. Ogólnie jest super, bo tam jest też taki półwysep, na który dużo ludzi chodzi, ale z tego pół były wystrzelane wszystkie fajerwerki, a my siedzieliśmy po drugiej stronie z całą ekipą, w sumie z całym miastem chyba, i oglądaliśmy te fajerwerki. W lato ogólnie to miasto jest super, bo jeżeli jest więcej niż 15 stopni, co się zdarza, no to jest bardzo zielono i jest po prostu bardzo dużo też turystów z Rosji. Tak, profesor Leniuch nawet wrzucił nam tutaj zdjęcie z drona albo z samolotu, jest bardzo piękne. To teraz widać, bo jak się jest tam, powiedzmy, z perspektywy normalnego tam człowieka, to nie widać tego piękna Finlandii tak od razu. Jak wzniesie się trochę do góry, to widać po prostu te małe wysrebki i mnóstwo jezior. Ogólnie te jezioro, które widzicie tutaj, to jest jezioro Saima, czyli jezioro największe Finlandii. Ma około 1300 km2 i mogę was nawet zaskoczyć, z tego jeziora możecie
udać się do innej miejscowości oddalonej o, uwaga, 200 km stąd. Także no, jest to byczne jezioro. Nad jakimś tam, no, żeby nie powiedzieć zadłubiem, bo to nie jest jakiś tam Kotusz Mały albo jakaś inna miejscowość malutka. No, jest taka normalna. Okej, okay. Kurczę, ale się zagadałem. No, więc jeżeli chodzi o no tutaj miejsca pracy, to najlepiej już znać ten język fiński. Dlatego też ja zaczynam się otwierać na ten rynek pracy, bo już ten fiński znam, tak? Sama Maria jeszcze mi mówiła pół roku temu, że Max, jeszcze za wcześnie, bo my czasami sobie rozmawiamy po tym fisku, Max, jeszcze za wcześnie, tam wyluzuj z tym. Natomiast teraz, jak sobie rozmawialiśmy, no to widziała, to jest fajne, tak jakby, wiesz, rozmawiasz ze swoim znajomym i on tak nagle, Maria jest jeszcze specyficzna, bo ona jest bardzo krytyczna w stosunku do wszystkiego nastawiona, dlatego ją lubię, bo ona się ze mną nie pierdzieli, ona mi mówi, co jest tam źle. Jakoś tam specjalnie nie jest miła, chyba że chce jeść albo się napić. Więc ona mi mówi, Max, wiesz co, no nieźle się poprawiło i ogólnie też jak tworzysz zdania i jak piszesz, to widać w tym, że po prostu konstrukcja zdania ci się poprawia. No jeszcze tam parę końcówek czy coś w tym stylu jest do poprawy, ale ogólnie jest różnica. Więc bardzo fajnie się to słyszę, szczególnie od osoby, którą wjeżdżał, na ci na pewno dupy nie liże. Także to jest bardzo fajne uczucie. Tak. No co więcej. Warto szukać też w innych miastach, a nie tylko w tym mieście, w którym jesteście. Akurat ograniczałem się niestety przez ostatnie jakieś tam 2 lata tylko do tego miasta, bo tutaj akurat miałem kursy, tutaj miałem mieszkanie. Chciałem też sobie troszkę zaoszczędzić, że w razie przeprowadzki czy jakiejś innej awaryjnej sytuacji będzie mi stać na to, żeby pozwolić sobie ten miesiąc, 2-3 przeżyć na lajcie. No taka poduszka finansowa, tak? Jak to Michał Szafrański kiedyś tam wspominał. Lepiej ją mieć niż jej nie mieć. Więc dopiero teraz tak trzeba się otwierać na ten rynek pracy. Jeżeli chodzi o rynek pracy, czy to jest rynek pracownika czy pracodawcy, no to też ciężko powiedzieć, tak? Moim zdaniem jeszcze to jest rynek pracodawcy, bo też miałem na przykład bardzo dużo informacji zwrotnej. Jakieś tam dziękujemy, tam jest dużo kandydatów, no akurat ty nie zostałeś wybrany. I ja akurat się bardzo cieszyłem, że po prostu ludzie dostają pewnie jakieś setki, tysiące aplikacji i może mają nawet jakiegoś automata, ale sam fakt, że mają tego automata, to który pozwala po prostu niektórym ludziom, okej, dobra, tutaj nie dostałem, no to przynajmniej mogę zamknąć tą sytuację i nie szukać gdzieś indziej, tak? Więc tutaj są propsy dla tych rzeczy. Jeżeli ktoś chce zadzwonić, spoko, pozwalam. Mam tutaj, jestem na nocnym radiu na Skype'ie, więc zapraszam. Jeszcze jestem około z Wami 15-20 minut, więc chcecie zapytać mnie o coś, albo na przykład rozwinąć troszkę ten temat, albo uważacie, że za mało go rozwinąłem i chcielibyście mi pomóc, to dawajcie. A jeżeli na przykład słuchasz tego na podcaście, to możesz mi przynajmniej walnąć komentarza. Nie wspierać jeszcze. Możecie tutaj Patronite'a wspierać przede wszystkim. Tak. No i co? I przy okazji byłem ostatnio na czymś takim, co się nazywa Duunitori, czyli po fińsku to jest no taki nasz rynek targi pracy. O, targi pracy. Więc które były na uniwersytecie, pomimo tego, że nie studiuję na tym uniwersytecie tam, no to akurat mam bardzo dużo znajomych, jakoś sobie tak wyrobiłem fajne kontakty. O, ktoś dzwoni.
Więc tak tutaj zadzwonił profesor Leniuch, żeby tutaj dać mi parę ciepłych słów. Akurat dla was to może brzmieć bardzo śmiesznie, jakbym gadał z duchem, także to się wytnie. Dziękuję za informacje, tutaj zwrotne bardzo się przydadzą. Tak, Lappeenranta, bardzo fajne miasto, polecam. Będzie możliwość odwiedzenia jej w wakacje, więc zapraszam, jeżeli ktoś będzie chciał, to po prostu proszę na pliwa, ja wam załatwię, wiadomo co tam trzeba. Więc tak, a wspominałem tutaj o tym, że wybierałem się na targi pracy, właśnie na uniwersyteckie targi pracy, i rynek pracy, z tego co rozmawiałem z różnymi pracodawcami i stoiskami, tak, i osobami, które tam stały, pracowały, no to bardzo dużo jest stanowisk IT, programiści Java czy czegoś tam innego, mechanical engineers, czyli inżynierowie mechaniki, tak, coś w tym stylu. Bardzo dużo właśnie takich potrzebują, więc jakbyście no tutaj potrzebowali, to oczywiście język angielski jest podstawą tutaj, bo ja akurat poszedłem sobie nie, żeby jakoś specjalnie znaleźć pracę, ale z takim też uszczypnięciem. Mówię, pójdę se z nimi, porozmawiam se z nimi po fińsku, zobaczymy, czy coś zrozumieją. Także też mnie to ciekawi, czy oni tam rozumieją. No i w sumie rozumieli. Parę osób się zdziwiło, bo potem oczywiście troszkę się już tam zasób słownictwa kończy, tak? Na jakimś tam poziomie. I ze względu na to, to musiałem potem przejść na angielski, ale i tak przy okazji to jest jakieś tam fajne nawiązywanie relacji. Ogólnie tym studentom czasami zazdroszczę na tym wydziale, ogólnie na tym uniwersytecie Lappeenranta, w skrócie LUT. Tak jak kogoś można lutnąć, jak ci lutnę, to ci utnę. I tam na przykład obiady są zarąbiście tanie. No a to jest przy okazji też nie tylko cena, ale to jest też tak, że nie musisz tego zrobić i nie musisz tego zmywać, więc oszczędzasz czas, więc czasami się tam wybieram. No i jest więcej czasu na naukę, tak? Bo jeżeli jesteś już powiedzmy na tym uniwersytecie i ukulasz sobie jakieś fajne miejsce, żeby ci tam znajomi nie przeszkadzali, no to można się dalej uczyć. Języka oczywiście, tak? Bo sam fakt, że mam ten certyfikat znajomości języka, to jest za mało, nie? To nie można siedzieć w miejscu, bo kto się nie rozwija, ten się zwija, man. Tak w sumie mówił OSTR. Nie wiem, czy ktoś kojarzy. Taki rapper. W sumie już stary, on ma już pewnie ponad 4 dychy. Więc jeżeli ktoś tu ma 4 dychy, to proszę się nie obrazić. W sumie, no bo ja go tam znam od jakby uszczeniakiem, więc to wiadomo. Każdy się starzeje, nie? Ale wracając do targów pracy. Więc podsumowując, no tutaj dużo Java developerów, różnych programistów, inżynierów mechaniki. Finlandia ogólnie jest też takim krajem, który jest oparty na leśnictwie. Jest pełno lasów, pełno drzew, no to się ścina wszystko. Nie trzeba się martwić, że to Amazonia i jakieś tam ochrona przyrody i tak dalej. To się ścina, potem są szkółeczki, to wszystko drasta szybko, pomimo takiej pogody, że jest na przykład minus 20, było ostatnio w zeszłym tygodniu. Więc nie martwcie się tam o ochronę środowiska. Finlandia jest akurat całkiem niezła w tym. Tak, nawet chciałem wam wcześniej powiedzieć o jakichś innych tematach, ale tak wiecie, no, życie pisze własne historie, więc te tematy są mi teraz bliskie, więc mniej więcej tak będę te też robił, że będę miał swoją kolej rzeczy, będę mówił od A do Z o Finlandii, a jak po prostu mi się znudzi, to będę mówił o jakimś randomowym temacie.
Więc odpowiadamy na pytanie. Tak, jest przemysł papierniczy, jest przemysł drewniany, tak? Jeżeli chcecie na przykład kupić jakiś stół albo jakieś inne meble, jest tam drewno skandynawskie, nordyckie i tak dalej, no to jest duża szansa, że jest albo ze Szwecji, albo z Finlandii. I to się sprzedaje. może tak, może nie, zobaczymy. Panie profesorze, tutaj też osoby, które to potem słuchają, pewnie się dziwią, z kim ja to tak rozmawiam. No, rozmawiam sobie z ludźmi z czatu, więc sam fakt, że nie miałeś tej godziny, żeby wpaść w czwartek o 21 do nocnego radia, to sorry, man. Chociaż nie, I don't judge you, nie oceniam cię, bo czasami też nie mam czasu, żeby wskoczyć sobie, ale odsłuchuję, to jest takie okej. Respekt jest. No więc tak, jest przemysł papierniczy i ewentualnie też właśnie inżynierowie też takich maszyn, tak? Oni tutaj mają swoje legowisko, tak? Dobrze się tutaj czują. Dużo jest takich kierunków, ponieważ jeżeli na przykład masz swój stand, masz swoje stoisko już na takim uniwersytecie, no to przeważnie robisz takie stoisko pod tych studentów, pod te kierunki, które są na tym uniwersytecie. Akurat nie ma tam budownictwa jakoś specjalnie, była jedna albo dwie firmy, no ale to też musiałem się zagadać z nimi jakoś specjalnie, bo to nie zawsze akurat jest też ten dział budownictwa, który możecie interesować. A jeżeli kogoś interesuje, to jest zawsze w sumie dużo pracy przy rozbudowie elektrowni Olkiluoto w Finlandii, która jest na drugim krańcu Finlandii. Jest troszkę na północnym zachodzie, tak? Czyli po prostu z drugiej strony, tak? Jest troszkę daleko. Takie zadupie, wszędzie daleko, no niby jest ta elektrownia, jakieś tam miasto czy coś w tym stylu. Jak się ma samochód, to można dojechać. Ale to też zależy od ciebie, no. Jak lubisz się siedzieć na chacie i być tylko ze sobą. Ups. Uwaga. Mikserek mi stwierdził, że sobie pójdzie siedzieć. Więc wracając do tematu, jest ta elektrownia i jeżeli lubicie sobie siedzieć i tak dalej, z daleka od wszystkich, to spoko, jest to kraj dla was, jest to miasto dla was, może ta firma jest dla was. Ja chyba jestem zbyt socjalny i towarzyski, żeby po prostu być z dala od wszystkiego, dlatego też chciałem zmienić to miasto i zacząłem ten temat właśnie ze zmienianiem miasta, ze zmienianiem pracy. Widzicie, jak wszystko się ładnie zamyka? No i będę z wami jeszcze jakieś 5 minutek. Więc jeżeli macie jakieś pytania na przykład co do Finlandii, ewentualnie jeżeli chodzi o rynek pracy, tak, ile się zarabia, to też w razie tego, ile mogę, w zależności od tego, ile wiem, to tyle wam powiem. Jeżeli na przykład czujecie się dobrze z językiem angielskim, to polecam wam duże miasta, tak? I najlepiej sobie zacząć od Helsinek, Tampere, Turku, chociaż Turku jest już taką przygraniczną, w cudzysłowie, przygraniczną miejscowością, bo jest przecież nad morzem, ale jest tam bardzo dużo właśnie ludzi narodowości szwedzkiej albo takich półszwedów. Tak jak my mamy Volksdeutschów, lubię to porównywać do Polski akurat, jakby mamy Volksdeutschów, żeby nie mówić Ślązaków, bo akurat jestem Ślązakiem, to było tak dziwnie, ale takie Volksdeutsche, jakieś takie dziwne twory, to akurat tam są tacy półfinowie, półszwedzi. No, jak tak rozmawiam z Finami, to jest bardzo specyficzna grupa ludności.
Którzy czują się dumnie i oni nie chcą rozmawiać po fińsku, bo ten fiński to jest taki język lasu i oni po prostu są na zbyt wysokiej klasie, żeby rozmawiać w tym języku, tak? I to w sumie coś w tym jest, bo z tego jak też ogarniałem fińską tam sztukę, literaturę, to Szwedowie tam w zamierzchłych czasach uważali troszkę tych Finów za takich ludzi lasu. A dlaczego? No bo, come on, ten kraj ma 100 lat i 100 lat temu to było parę miast i lasy. Aha, no tak, w sumie nie, żeby się jakoś specjalnie coś zmieniło. Może jest troszkę więcej autostrad i troszkę są te miasta większe. Tak, parę pytań. Umo One. Max, powiedz, jak najłatwiej socjal dostać w Finlandii. Okej, więc jeżeli chcesz najłatwiej przyjeść do Finlandii, pracuj legalnie, zarejestruj się, pracuj legalnie, chociaż nie, hajtnij się. Hajtnij się z jakąś finką i też pracuj, bo musisz pracować, żeby mieć jakoś tak udowodnione w urzędzie pracy czy podatkowym, że płaciłeś podatki. No i jeżeli będziesz miał narodowość fińską, to po około 3 albo 5 latach będziesz chyba miał mógł mieć jakiś tam niby zasiłek. Tak, tylko że powiem wam na przykład, bo rozmawiałem sobie też z kolegą, który akurat teraz szuka innej pracy. I on zwolnił się sam. Moment. A, nie, ja mówiłem, hej, słuchaj, bo ja bym na przykład sam się chciał zwolnić, a nie, że mnie zwolnią. Bo jak ja bym się zwolnił sam, to ja nic nie dostanę ze związku zawodowego. Nic nie dostanę przez 3 miesiące, bo sam się zwolniłem. I dopiero po 3 miesiącach aktywnego szukania pracy, jeżeli nic nie dostanę, to dostanę jakiś tam zasiłek ze związku zawodowego. Nie z Finlandii, tak? Czyli powiedzmy, płacisz sobie składkę i chcesz to z powrotem. Mówiąc potocznym językiem, synek. A jeżeli na przykład ty zostaniesz zwolniony z różnych tam przyczyn, no to normalnie dostajesz w momencie już tam złożenia wniosku, no to po jakichś tam paru dniach normalnie już dostajesz jakiś tam socjal, tak? Niespecjalnie ze względu na moje jakieś tam dość liberalne, konserwatywne poglądy, nie chciałem jakoś specjalnie się zagłębiać w socjal. Chociaż to lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, tak? Bo można sobie walczyć z systemem, ale no system walczy też z tobą, im bardziej ty z nim walczysz, więc po co czasami walczyć? Poglądy są jedną rzeczą i tyle. No czekaj, czekaj, bo ja się zagaduję, a tu jest kolejne pytanie. Vro One, albo Vro 1. Czy to prawda, że co czwarty obywatel Finlandii jest z pochodzenia Ruskiem? Nie, bo to by było, że 25% obywateli Finlandii jest z pochodzenia Ruskiem. No to nie ma sensu. Nie, nie, nie, nie. Tutaj Finlandia, tak jak Polska, jest dość tam takim dość. Brakuje mi słowa. Okej, krajem, w którym tam jest mało jakichś tam narodowości, w większości jest takich tych szwedzkich. Z tego co wiem, jakaś tam jedna afrykańska ma narodowość jest i rosyjska, tak? Więc, ale to jest tam kilka procent, to nie jest 25%, bo co czwarty, tak? Więc od razu to neguję. Jest dużo obywateli narodowości rosyjskiej właśnie tutaj w tej miejscowości, w której ja jestem i ogólnie w tej lokalizacji, no bo to jest przecież przy granicy, no to przyjeżdżają ruskie na, tak jak my jedziemy do Niemiec po proszki. Ja lubię to tak po prostu porównywać, bo rzeczywiście coś w tym jest, no. Oni jadą sobie po prostu do kraju zachodniego, do kraju europejskiego, bo tutaj jest inaczej, lepiej, produkty są lepsze i tak dalej. No ale to też jest długa historia. Wiesz, no tak, Rowan, że ci tak odpowiem, że tak kiedyś słyszałeś, no ale to lepiej sobie nawet sprawdzić tą Wikipedię, nawet jeżeli można mieć wątpliwości co do jej wiarygodności. To lepiej sobie sprawdzić. Jest tam parę procent. Kiedyś tam sprawdzałem, ale teraz to już z pamięci ci powiem.
No więc no mniej więcej już 11 u mnie, u was 10. I tak naprawdę u was w noc się dopiero zaczyna. U mnie zaczyna się, powinno zacząć się troszkę senniej robić. Bardzo proszę, bardzo proszę. Więc naprawdę chciałbym z wami troszkę więcej zostać i troszkę więcej wam poopowiedzieć. Ale wolę pozostać tutaj z dobrym wrażeniem. Z dobrym wrażeniem i tutaj pozytywnie zakończyć tutaj z wami rozmowy. Dzięki wszystkim, którzy byli. Tutaj troszkę tak na luzie. Rozmowy były o rynku pracy fińskim. Oczywiście temat niewyczerpany, bo mogę jeszcze więcej o tym opowiedzieć. No ale wiadomo, sen sam się nie zrobi, trzeba się przygotować do rozmowy o pracy i tak dalej, więc, ale z przyjemnością wam powiem za tydzień, jak było. Okej? To możemy się na to umówić. No więc tak, może jeszcze wam puszczę jakiś kawałek na dobranoc, żebyście się nie smucili. No i co? No i no, żegnamy się, no. No nie ma się co, nie ma się co smucić. Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa. Wiadomo, można by było lepiej, ale jest jak jest. Będzie lepiej za każdym razem. Im będzie was więcej, tym będę miał większą motywację do robienia tego częściej. Live'y, a nie podcasty tylko. Także no, życzę wam fajnej nocy i co? No, mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień. No, albo po prostu na czacie u innego prowadzącego. Trzymajcie się.

Krzysiek Maczyński, Wellbyte Eater, witam Was 31 stycznia roku 2017 w odcinku audycji Proste Zwierciadło, nagrywanym w tym właśnie dniu. I w odcinku, po którym mnie znienawidzicie, przynajmniej niektórzy z Was. A znienawidzą mnie niektórzy z Was, dlatego że włożę kij w mrowisko, bo powiem dzisiaj o skutkach konsekwentnego trzymania się zasady nieagresji, czyli zasady, która leży u podstaw takiej filozofii społeczno-politycznej, która się nazywa libertarianizm. No i sam, jeżeli słuchacie mnie od jakiegoś czasu, to wiecie, że się identyfikuję jako libertarianin, a nawet w przełożeniu na praktykę anarchokapitalista. Więc jak wyglądałby AKAP? To jest popularne pytanie. AKAP to jest właśnie bezpaństwowy porządek społeczny, ład, społeczeństwo zorganizowane właśnie w oparciu o zasady libertariańskie, gdzie jest anarchia, czyli nie ma rządu, no i jest kapitalizm, no bo co innego może być. Ja wiem, istnieją tacy, co mówią, że ludzie bez żadnych odgórnych nakazów wprowadziliby redystrybucjonizm, dzielili się wszystkim, nie posiadaliby niczego na własność zupełnie dobrowolnie. No ale powiedzmy, ja to uważam za taką utopijną wizję. Uważam raczej, że panowałby kapitalizm i co by było dużo lepsze, bo kapitalizm produkuje dużo różnych rzeczy fajnych. To, co mamy fajnego z rzeczy takich doczesnych, to mamy dzięki kapitalizmowi. Natomiast dzięki kolektywizmowi mamy barszcz Sosnowskiego w Polsce. Więc czy w ogóle należy mówić w związku z tym, bo powiedziałem, jakie są plusy, czy w związku z tym należy mówić o ewentualnych minusach i dlaczego ewentualnych? No bo jeżeli mielibyśmy zasadę nieagresji jako podstawę wszelkiego prawa, to znaczy, że zakazane byłoby tylko to, co jest agresją. No i taki wstępniak, primer, tak po angielsku się wyrażę, do non-aggression principle, czyli zasady nieagresji. Zakazuje ona agresji i agresja jest tutaj rzeczą bardzo precyzyjnie definiowaną. Mianowicie agresja to jest inicjacja przeciwko.

go 100 milionów. No to to jest i próbujemy tą wyegzekwować tą grzywnę. No to to jest już wtedy agresja też, pomimo że on zaczął to przemoc, którą stosujemy wobec niego jest no taka, że się liczy jako też inicjacja przemocy dodatkowej. Natomiast możemy w przeciwieństwie do pacyfistów, jest to w porządku, jeżeli się przy użyciu przemocy bronimy przed przemocą. Czyli ktoś nam ukradł, my mu zabieramy tyle samo plus jakąś sensowną nawiązkę, koszty, no, tego typu rzeczy. No, w związku z tym trzeba by zdefiniować też precyzyjnie, co to jest przemoc. Więc mianowicie przemoc, według libertarian, to jest użycie przeciwko komuś wbrew jego woli, czyli przeciwko komuś, na jego ciało bądź na jego mienie, siły fizycznej. Groźba realna, użycia siły. Lub oszustwo, czyli wprowadzenie kogoś w błąd po to, żeby podjął decyzję inną niż by sam miał ochotę podjąć, gdyby nie został wprowadzony w błąd. Powiedzmy na przykład, że sprzedajemy komuś czosnek i mówimy, że to jest czosnek polski, a tak naprawdę jest hiszpański albo chiński i my o tym wiemy i go oszukujemy. Albo nie wiemy o tym, ale pomimo to mówimy mu, jaki jest i okazuje się to niezgodne z prawdą. Więc to było oszustwo, bo być może on by wcale go nie kupił, gdyby znał jego prawdziwe właściwości, czy pochodzenie, czy na cokolwiek on subiektywnie jako klient, bo to jest jego suwerenna, subiektywna decyzja, czym się on chce kierować, zwracałby uwagę. No i oczywiście mogą być wyjątki, tak, co do tego, czy wszyscy libertarianie się będą zgadzać, że dana rzecz jest agresją, tak, i czy powinna być w związku z tym zakazana. No bo można by powiedzieć tak, dotyczy to ludzi. Kto to jest człowiek? Czy dany byt, dana istota jest człowiekiem, czy nie? Co to jest groźba i czy dana groźba jest realna? Czy dane zachowanie na przykład już stanowi groźbę, pomimo że nie jest wyrażone słowami, to czy jakimiś znakami, czy jakimś kodem kulturowym przekazuje groźbę? I czy groźba jest realna? Czy to, co powiedział Piotr Ikonowicz na przykład, do pewnego młodzieńca w słynnym nagraniu, to jest realne, czy nie? No jakie kryterium tutaj stosować? Jakie sąd, oczywiście sąd niepaństwowy, w społeczności bezpaństwowej, tylko prywatny, w anarchokapitalizmie, będący firmą konkurującą z innymi sądami, jakością swoich usług, powinien stosować jakieś kryteria oceny, czy groźba jest realna. No i subiektywne kryterium nie jest dobre w prawie w ogóle do, jako podstawa prawna, do czegokolwiek, no byłoby najłatwiejsze, że ktoś się czuje faktycznie zagrożony, ale czy mówi prawdę, że czuł się faktycznie zagrożony, słysząc czy czytając daną groźbę? No i są też czynniki kulturowe, no na przykład też agresją jest złamanie umowy, bo to jest oszustwo, bądź kradzież, przywłaszczenie sobie czegoś, bądź oszustwo, różnie to można klasyfikować, pewnie też w zależności od typu umowy, no ale chociażby taki przykład w naszej kulturze. Wchodzę do restauracji, zamawiam coś, zgadzam się za to zapłacić, mimo że tego nie mówię wprost, ani nie podpisuję nic. Wchodzę do taksówki, też się zgadzam zapłacić, a nie potem mówię, spadaj gościu, nic nie podpisywałem, ani nawet ustnie nie zawarliśmy żadnej umowy, nic ci nie jestem winien. Jest to agresja i ktoś może egzekwować od nas taką opłatę łącznie z użyciem przemocy, aby ją wyegzekwować, jeżeli nie uiścimy jej dobrowolnie. No więc powiedziałem, jakie są fajne strony AKAP-u, natomiast są też potencjalnie niefajne i takie, skoro wszystko inne oprócz agresji, tak wąsko zdefiniowanej, miałoby być legalne, to czy w ogóle należy o tym mówić? Zwłaszcza tak publicznie, a nie w jakimś gronie własnym, zamkniętym. No po pierwsze, to grono jest tutaj wy, czyli słuchacze, takim, w którym należy o tym mówić. Bo jeżeli byśmy my o tym między sobą nie mówili, zakładam, że słuchają tego w dużej mierze wolnościowcy, aczkolwiek każdy może i zachęcam do interakcji, do komentowania. I liczę na to, że jeżeli czegoś nie powiem istotnego, nie wymienię, no to

0: dodacie oczywiście od siebie, zarówno zwolennicy, jak też przeciwnicy zasady nieagresji i libertarianizmu. No bo jeżeli byśmy nie porozmawiali o tym sobie w takich miejscach, jak na przykład ta audycja i komentarze pod nią, no to byście byli narażeni, byśmy wszyscy byli narażeni i nawet często w praktyce to się dzieje, na zarzuty, że to w AKP-ie takie a takie rzeczy, okropności takie byłyby dozwolone, byłyby legalne i nie byłoby możliwości egzekwowania zakazu, skłaniania ludzi jakoś, żeby tego wszystkiego, tych strasznych rzeczy, o których będę mówił, nie robili. No więc, czy dawać przeciwnikom broń do ręki, czy ładować im amunicję i w ogóle o tym mówić? Tak, przygotowywać się do rozmowy z nimi. Rozważać to w sposób taki właśnie, jak tutaj jest możliwość. Uważam, że jak najbardziej. I ja to mogę robić, nawet narażać się, bo nie jestem politykiem. Gdybym był i chciał zostać wybrany, zwłaszcza w demokracji, no to raczej ze względów pragmatycznych pewnych rzeczy bym nie wyciągał na jasne światło, na światło dzienne, czy tym bardziej pod lupę, tak jak teraz. No ale nie jestem i raczej nigdy nie będę należał do żadnej partii politycznej, kandydował na żadne stanowisko wybieralne w zach publicznych. No, w związku z tym mogę sobie na to pozwolić, że co myślę, to mówię i co chcę rozważać, co uważam, że warto rozważać, to poddaję rozważaniom. Po drugie, wcale nie uważam, że mógłbym o tym wszystkim mówić beznamiętnie i nie oceniając zjawisk, które mam zamiar wymienić i omówić, tak naukowo. Uprawiam tutaj publicystykę, to nie jest prezentacja naukowa, to nie jest publikacja, prezentacja jakiejś pracy naukowej. To by było pewnie mniej ciekawe, pewnie Was też interesuje nie tylko, żebym powiedział, co jest teoretycznie możliwe, ale też odniósł się do tego, powiedział, co ja o tym myślę. To jest jeden punkt, a drugi punkt, że gdybym o tym mówił tak beznamiętnie zupełnie, no to tym bardziej byście mnie podejrzewali o to, że podobnie jak zmarły niedawno poseł Rafał Wójcikowski, cierpię na zespół Aspergera. No nie zostałem z nim zdiagnozowany, tak dla rozwiania wszelkich wątpliwości. A być może jestem chodzącym niezdiagnozowanym przypadkiem. Jak to się mówi, nie ma zdrowych, są tylko niezdiagnozowani. Także w zakresie zdrowia psychicznego. No i są też, więc dlaczego, więc powiem tak, co o tym wszystkim myślę, co będę mówił, znaczy nie o wszystkim, o prawie wszystkim, myślę, że jest złe i potępiam, tak z góry. Mimo to uważam, że w AKP-ie, pomimo braku zakazów tego wszystkiego, co agresją nie jest, wiele z tych rzeczy, które nie jest agresją, ale są, no raczej ciężko uważać je za fajne rzeczy i pożądane, żeby ludzie robili, byłoby rzadszych tak naprawdę, bo spotkałyby się z ostracyzmem, który byłby dużo bardziej dotkliwą rzeczą niż obecnie. Obecnie, kiedy nie znamy w blokach, na przykład jeżeli ktoś mieszka, to często nie zna imion swoich i nazwisk swoich sąsiadów, a już tym bardziej ich spraw, czym żyją, jakie mają cele w życiu, jaką mają sytuację w takiej czy innej dziedzinie życia. Nie, tym wszystkim zajmują się urzędnicy i w ich życiu, i w naszym życiu. W związku z tym, chcąc czy nie chcąc, bo nawet jak nie chcemy, to nam narzucają to, że się zajmą naszą starością, naszym chorobą, naszymi dziećmi, wykształceniem, no wszystkim, z każdą dziedziną naszego życia zajmuje się jakiś urząd, jakiś zespół funkcjonariuszy państwa i czy chcemy, czy nie chcemy i płacimy na to i jest ten efekt wypłukiwania, że w związku z tym mniej polegamy na więziach międzyludzkich, na relacjach z naszą rodziną, z rodzicami, z dziećmi, z rodzeństwem, z sąsiadami, ze znajomymi, z pracy, czy z innych środowisk, ze wspólnot religijnych, do których być może należymy, czy jakichkolwiek innych dobrowolnych grup ludzi, z którymi dobrowolnie można utrzymywać kontakty grup i jednostek. Więc więzi społeczne są osłabiane w miarę jak wzmacniana jest więź ta przymusowa, czyli relacja taka pionowa, władza, obywatel. w momencie, kiedy by zabrakło tej, no to by odżyły więzi właśnie społeczne. Trzeba by dużo bardziej, żeby normalnie żyć, polegać na tym, że mamy dobre stosunki z innymi, no bo jak ja wobec ciebie jestem, postępuję niefajnie, czy w ogóle postępuję niefajnie, nie wobec ciebie, tylko tak w życiu i robię coś, co się tobie ewidentnie, czy dużej liczbie ludzi nie podoba, no to oni co mogą? W zależności od stopnia ich potępienia dla mojego zachowania, mogą do mnie się nie odzywać, mogą ze mną nie handlować, no i gdzie kupię chleb? Co, sam będę zboże mucił, sam będę świnie hodował, żeby mieć kotlety, tak? No, ciężko tak żyć. No, nawet od strony materialnej, a już tym bardziej od strony takich potrzeb psychicznych, emocjonalnych, w momencie, kiedy się jest wyrzutkiem społecznym, kiedy jest się poddawanym sankcji rozproszonej właśnie ostracyzmu. Kiedyś, kiedy więzi społeczne były silniejsze, a państwo słabsze, ostracyzm był bardzo efektywny i bardzo straszny i się go bano. I teraz się nie boi, no bo można polegać na państwie. Jeszcze nawet jeżeli by rzeczy, które będę teraz wymieniał w tym odcinku, nawet jeżeli niektóre z nich nie byłyby w akapie rzadsze, część z nich jest i tak obecnie rzadka i byłyby jeszcze rzadsze, tak myślę. Natomiast nawet jeżeli niektóre by były podobnie często, bądź nawet częściej występujące, tak by się okazało, to czy warto by je dodatkowo zakazywać, oprócz agresji, jeszcze utrzymywać zakaz na te rzeczy i oddać prerogatywy, czyli jakiemuś monopoliście, jakiemuś aparatowi przemocy na karanie z użyciem przemocy za te rzeczy, co uzasadniałoby istnienie takiego aparatu. No i taki aparat stałby się państwem prędzej czy później, bo uważałby, że trzeba w związku z tym więcej pieniędzy, więcej ludzi, więcej środków przeznaczyć na właśnie walkę z tymi niepożądanymi zjawiskami i że trzeba dodatkowo jeszcze tego i tamtego zakazać, no bo skoro już tak dobrze robimy to, że chronimy was przed tym, to jeszcze może przed tamtym. No i szybko byśmy wrócili do stanu obecnego, czyli ze stanu państwa takiego minimum, takiego nocnego stróża do takiego lewiatana, który może wszystko. Eksperyment to pokazał w historii. Takie eksperymenty były Stany Zjednoczone. Ojcowie założyciele napisali konstytucję, która bardzo wprost zakazuje rządowi bardzo wielu rzeczy, a rząd znalazł bardzo takie wręcz kuriozalne obejścia i stosuje je na masową skalę. Ogromna ilość prawa istniejąca i produkowana wciąż w ogromnych ilościach w Stanach powołuje się właśnie na takie interpretacje bardzo wątpliwe, obchodzące te właśnie zakazy. I gdyby ojcowie założyciele zobaczyli, co się dzieje, przeczytaliby jakiś losowy akt prawny współcześnie uchwalony w Stanach Zjednoczonych, to by się złapali za głowę i powiedzieliby, no dokładnie to, żeśmy napisali, że nie można. No to jak oni mogli to zrobić? Jak oni to przemycili? Tak? Jak oni nagięli interpretację tutaj tych naszych zapisów? No i jeszcze przykład tak na dobitkę z Anglii, z XVII-wiecznego Londynu. W dzielnicy Whitechapel, która była znana z zabójstw, z niebezpieczeństwa, tak, że tam jak pójdziesz, to cię zabiją. Zdarzało się to statystycznie 6 ludziom rocznie, 6 zabójstw rocznie. No i w związku z tym, że była przestępczość, że straże sąsiedzkie, były też straże sąsiedzkie oczywiście, nad którymi mieszkańcy mieli kontrolę, tak, nie było państwowej policji. Zaproponowano, że zrobimy policję miejską, która będzie obszar Londynu, potem inne miasta to powieliły, że będzie w Londynie właśnie pilnować porządku i będzie mieć pewne rządowe prerogatywy, tak? Nie pochodzące od ludzi, tylko pochodzące od rządu. No i w związku z tym, że rząd miałby pod swoją kontrolą taki aparat inwigilacji i przemocy, taką służbę jak policja, ludzie ostro zaprotestowali i opóźnili wprowadzenie tej policji o kilkadziesiąt lat, bo mówili, to był konsensus, to było powszechne przekonanie w społeczeństwie, że nawet gdyby ta policja była efektywniejsza i nawet gdyby nie tylko tą przestępczość, którą Straż Sąsiedzka eliminuje, ale nawet gdyby udało się wyeliminować zabójstwa i w Whitechapel nie zabijano by tych 6 ludzi rocznie, te 6 żyć by ocalało, to gra nie jest warta świeczki. Jeżeli by się dało taką siłę rządowi, jeżeli by się na to zgodzić, no to to jest równia pochyła. No i mieli rację. Taka obserwacja historyczna z perspektywy 200 kilkudziesięciu kolejnych lat. I jeszcze jedna uwaga, zanim przejdę do listy, mianowicie, że te same zarzuty, które można stawiać wobec, znaczy może nie te same, ale podobne zarzuty można stawiać innym systemom, choćby i demokracji. Demokracja to jest taki system rządów, w którym się głosuje i wola większości jest wcielana w życie. Prawo jest takie, jak większość przegłosuje, czy to bezpośrednio, czy poprzez swoich przedstawicieli wybieranych do jakiegoś ciała ustawodawczego. No i to jest klasyczne pytanie, co jeżeli 51% przegłosuje, żeby wyrżnąć pozostałe 49%? No i tutaj obrońcy demokracji. Zauważcie zresztą, że to jest dużo rzadsza dyskusja niż dyskusja z anarchokapitalistami na temat jednej z tych rzeczy, o których będę wymieniał, ale niemniej jednak do klasyki należy taki argument przeciwko demokracji i obrońcy demokracji tutaj mówią zwykle, że demokracja to także instytucje, to także mechanizmy zabezpieczenia, to także konstytucja, której nie można zmienić zwykłą większością, tylko trzeba większości kwalifikowanej, powiedzmy 2/3 liczby głosów wszystkich uprawnionych. To także prawa człowieka, które są zapisane i których w tejże konstytucji, w związku z tym nie można ich podważyć tak po prostu przegłosowując, że 2 plus 2 równa się 4, nawet jak się przegłosuje, że się równa 5. No, prawa człowieka, tak, to jest taka standardowy taki dodatek do takiej gołej demokracji, że to jest prawdziwa demokracja, to jest głosowanie plus prawa człowieka, które znaczą bardzo różne rzeczy, w czasie to ewoluuje, co znaczą, no taka typowa lewicowa narracja, że prawa i człowieczeństwo i natura ludzka ewoluują i że to, co było godziwe kiedyś, teraz jest niegodziwe i należy się jako prawo człowieka. I w drugą stronę, no wystarczy odmówić tym 49% człowieczeństwa i już wtedy można ich zabić. Czy to w całości można ich odczłowieczyć, czy też ten status można im częściowo zanegować. No i historia pokazuje, że to się działo i dzieje. Z Murzynami i innymi niewolnikami też nie byli w pełni ludźmi, nie byli godni tych samych praw, zdaniem nawet poważnych naukowców z poważnych czasopism popierających władzę. Hitler uważał to o Żydach, wybrany demokratycznie, władza jego partii pochodziła z wyboru demokratycznego. O Żydach, Cyganach, Słowianach też było oficjalną doktryną, że są pod ludźmi i nie mają pełni tych praw, co rasa panów. Dzieci nienarodzone też nie są, zdaniem niektórych, ludźmi w pełni albo w ogóle. W związku z tym można je zabijać albo w dowolnym momencie, albo do pewnego momentu, albo pod pewnymi warunkami, na przykład ze względów eugenicznych, czyli jeżeli ma się urodzić chory. No, więc jest to podatne dość na redefinicję. Dobra, więc wszyscy pewnie czekacie z niecierpliwością na to, jakie mam tutaj wymienione, przygotowane. Tak jak mówię, pewnie coś pominę, zachęcam Was do dodawania. A może z czymś się nie zgodzicie, co uważacie, że uwzględniłem, a powinno tu nie być. Będę mówił też, to taka ostatnia uwaga techniczna, czasem o jakichś granicach, tak, że główne moje założenie w tym odcinku jest takie, żeby wymienić te rzeczy i krótko przedyskutować. Natomiast zakreślić, powiedzmy, te kontrowersje. Natomiast czasem będę dochodził do takiej granicy, że będę mówił, że niektórzy libertarianie uważają, że to jeszcze powinno być legalne, a niektórzy, że już nie, bo to już by była agresja. No to czasem dla porządku takie coś mi się zdarzy odnotować. Więc podzieliłem to na kategorie. Kategoria pierwsza słowa, wolność słowa. Wolność słowa, więc w związku z tym mogę powiedzieć ty taki, owaki, tak? No, tak jak pan Ikonowicz. Mogę obrażać ludzi. No, tak, no, można obrażać ludzi. No i ktoś się może poczuć obrażony i może nam odparować tym samym, albo może nas zignorować. Dojrzały człowiek właściwie powinien na tym poprzestać, albo na zignorowaniu wypowiedzi, która go obraża, albo odparowaniu tym samym, czyli obrażeniu, też zastosowaniu słów, a zaatakowania słownie tego właśnie adwersarza, sprostowania tego, znaczy powiedzenia, jeżeli powiedział o nas, że jesteśmy, nie wiem, no, przygłupami, ty przygłupie na przykład, no to możemy pokazać innym, odpowiedzieć, nie jestem przygłupem, a nawet to udowodnić, że nie jest jeszcze przygłupem poprzez swoje życie, swoje czyny, swoje osiągnięcia intelektualne. No, natomiast uciekanie się do przemocy, czyli pobicie kogoś za to, bądź żądanie, żeby go osądzono i wsadzono do więzienia za to, że nas obraził, no to to już by było złamanie przez nas, a nie przez niego zasady nieagresji. On nie złamał, on tylko korzystał z wolności słowa. No i tutaj z tym się nie zgadza tak zwana lewica obyczajowa, wręcz zawodowo się czuje obrażana, czy to ona sama, czy jakieś grupy, w których imieniu występuje i z tych grup wyłapuje jakieś jednostki, które rekrutuje w swoje szeregi. I tutaj, gdy chodzi o pewną granicę, to jest, myślę, też warto powiedzieć, no bo co by było, gdyby na przykład ktoś znieważył, drogi słuchaczu, jeżeli jesteś libertarianinem, twoją kobietę, dziewczynę, narzeczoną, żonę, czy byś mu walnął pięścią? Czyli dokonałbyś agresji, tak? Zaatakowałbyś go fizycznie w momencie, kiedy on użył tylko słów. I czy to by było w porządku? No na pewno byłoby to złamanie zasady nieagresji. I czy powinno być karalne? No powinna być zasada taka, że powinno być karalne, że on powinien nie podlec karze. No podległ już, skoro mu przywaliłeś, no to była dla niego kara, ale ty powinieneś zgodnie z prawem powinno zostać orzeczone przynajmniej, że złamałeś prawo, powinieneś być tego świadomy, że go złamałeś. Pytanie, czy można, czy to jest w porządku tak moralnie, czy etyka libertariańska to dopuszcza. No i tutaj libertarianizm jest bardzo taki minimalistyczny, także i etycznie, to znaczy można być libertarianinem i nihilistą, można być libertarianinem i chrześcijaninem, można być libertarianinem i buddystą. Bardzo wiele różnych rzeczy jest kompatybilnych z tą filozofią. W związku z tym także i takie traktowanie, no, przeciwieństwo można powiedzieć pozytywizmu prawniczego, czyli że prawo określa też to, co wolno, czy nie, tak w sensie etycznym. Tak? Więc można by uznać, że czasem zasadę nieagresji można złamać, ale trzeba być tego świadomym, że mogą być konsekwencje. Pytanie, jakie powinny być te konsekwencje? Jak sąd na przykład w takim ładzie libertariańskim powinien osądzać takie rzeczy, taki prywatny sąd, w momencie, kiedy powszechne odczucie społeczne jest takie, że jednak powinieneś mu przywalić w takiej sytuacji, jeżeli to jest taka kultura, nie, w której za znieważenie twojej kobiety ktoś słusznie dostaje w mordę. Od ciebie. No i jak najbardziej prawo istniejące w państwach zna takie przypadki. Choćby we wspomnianej Ameryce jest coś takiego, tam każdy ma prawo zgodnie z poprawką 4, jeżeli się nie mylę, do konstytucji, do tego, żeby jego sprawa się toczyła przed ławą przysięgłych, przed sądem oraz ławą przysięgłych, i sąd owszem będzie w razie skazania, orzeczenia, że jest winny, będzie ustalał wymiar kary, natomiast to, czy jest winny, czy niewinny, będzie orzekała ława przysięgłych, i ława przysięgłych ma takie prawo, znaczy tutaj dwie uwagi, że po pierwsze teraz wielu prokuratorów w Stanach stara się załatwić sprawę na etapie, zanim będzie tak jak to na filmach widać, że jest sąd w ławach przysięgłych. Nie, to jest rzadkość. Większość przestępców idzie na układ, bo im mówią prokuratorzy, tak, będziemy się domagać dużo surowszej kary i prawdopodobnie się nam uda to wygrać, więc nie opłaca ci się iść do sądu. Zgódź się na ukaranie taką karą, jaką my ci proponujemy. No i się zgadzają.
1: Ej, a pomyśleliście, co by się stało? To taka wrzuta w środku odcinka. Gdyby ten odcinek wyciekł, to znaczy on i tak jest publicznie dostępny, za darmo, dla każdego, ale gdyby nie libertarianie, a wręcz przeciwnicy, pewnego dnia się budzimy, a tu się okazuje, że oni zaczęli go słuchać i stał się popularny, szeroko dyskutowany na ich stronach, w ich podcastach, wszędzie, gdzie wchodzimy w internecie, widzimy tytuły, jak takie straszne rzeczy mogą być legalne i oni to na serio rozważają. Przygotujmy się lepiej na ewentualność tsunami.
0: A po drugie, też tam jest obowiązek bycia ławnikiem przysięgłym. Jeżeli cię wezwą, każdy obywatel musi się stawić, zwracają za zarobek utracony w pracy, ma się wtedy urlop obowiązkowy. Pracodawca musi go udzielić, natomiast wynagrodzenie jest pokrywane z pieniędzy podatników. I się bierze udział właśnie w takich posiedzeniach ławy przysięgłych oraz w posiedzeniach samego sądu, żeby widzieć wszystkie dowody, cały przebieg sprawy. Ale zanim się rozpocznie sprawa i jest wyłaniana ta ława przysięgłych, to zarówno to obie strony i oskarżenie i obrona mogą kogoś wykluczyć na jakiejś podstawie i te podstawy są dość szerokie. W związku z tym są wykluczani ludzie przez oskarżenie, to jest notoryczne, że są wykluczani ludzie, którzy kiedykolwiek mówili, czy byli zwolennikami, czy w ogóle wiedzą o tym, wspomnieli o tym, że jest takie prawo, o którym chcę powiedzieć, mianowicie jury nullification. Polega to na tym, dokładnie co uniewinnienie kogoś, czy nie, czy orzeczenie braku kary wobec kogoś, kto dał w mordę komuś, kto nazwał jego kobietę suką, czy kimś jeszcze gorszym. Polega to prawo na tym, że mimo, że przepis prawny mówi, że ktoś jest winny, że ktoś ewidentnie złamał prawo, jest to udowodnione w sądzie, to można orzec, że jest niewinny, że robimy wyjątek, bo ewidentnie prawo w tym przypadku nie było słuszne. I generalnie to też jest taka zasada znana prawoznawcom, że hard cases make bad laws, tak? Czyli że trudne sprawy, jakieś takie wyjątkowe, nie powinno się nawet starać ich uwzględniać w prawie, robić dla nich jakichś przepisów, bo to będą złe przepisy. To będą przepisy, które będą bardzo rzadko stosowane, nieprzetestowane w związku z tym, albo jeżeli będą stosowane, to będą stosowane do sytuacji, do których nie zostały przewidziane, tylko będą właśnie nadużywane. Tak, więc to tak na marginesie obrażania. Przejdźmy do rzeczy ciekawszych. Wyśmiewanie, znęcanie się psychiczne, tak, słowami samymi, bądź, nie wiem, jakimiś znakami. Nękanie kogoś, powiedzmy tak, fizycznie, nie? Stawanie tam, gdzie on, zajmowanie miejsca przed nim, przy stolikach i tak dalej, to już jest fizyczne, tak? Natomiast sama komunikacja, którą można olać, można unikać czyjegoś towarzystwa po prostu, to nie powinno być karalne zgodnie z zasadą nieagresji. Także i zachęcanie do samobójstwa. Teraz to jest moment, w którym nie wszyscy psycholodzy chyba znienawidzą, bo jest taki... psycholodzy to jest dość taka jednolita grupa, znaczy bez urazy, są wyjątki oczywiście chwalebne, ale to jak się kształci psychologów, to jakich rzeczy się im, jak ich zawód jest regulowany do takiego stopnia nawet, że muszą wszyscy w to samo wierzyć, tak, wyznawać, muszą składać wyznanie wiary, jakąś etykę zawodową, czy jakąś, bardzo dobrze, żeby jakąś etykę zawodową mieli, ale kodeks mają ustalony przez państwo etyki. Tak, czy przez komisję w każdym razie działającą w ramach
1: struktur państwa, samorząd zawodowy, o, tak się to nazywa bodajże. I nawet mają tam coś takiego, że testów psychologicznych nie mogą ujawniać, a i tak można je znaleźć w internecie, więc taki zupełnie anachroniczny i też chyba no, taki od czapy wymóg, no bo jak coś jest niejawne, to co, nie może być postępu nad tym, nie można tego, ktoś, kto nie ma, nie jest dopuszczony do tej kasty, nie może się zastanawiać nad tym, jak to ulepszyć, albo jak to zastosować w jakichś lepszych, w innych kontekstach, więc stosuje się i tak mnóstwo rzeczy innych, nie będących takimi oficjalnymi testami psychologicznymi. To są rzeczy zakazane w praktyce takiej, no, profesjonalnej, nie wiem, medycznej, czy takiej około medycznej, ale już na przykład w miejscach pracy psychologowie, którzy pracują dla prywatnych pracodawców jak najbardziej, a nawet państwowych, stosują inne testy, które no, nie podlegają tego typu restrykcjom. Oczernianie. O, tutaj jest kwestia, nad którą libertarianie się kłócą jedni z drugimi. Czy oczerniać kogoś można? No i są tacy, co mówią, że można zawsze, a są tacy, co mówią, że można, chyba że powoduje się tym realną stratę, którą jest ktoś w stanie udowodnić, że na przykład szarga komuś reputację, a jego reputacja jest jego zasobem, z którego on korzysta, żeby zarabiać na życie. Jeżeli powiemy na przykład, że no, rozpuścimy jakąś fałszywą informację o kimś, że powiedzmy jego chleb, który piecze, jest niezdrowy, podczas gdy nie jest niezdrowy. Albo powiemy o jakimś lekarzu, pediatrze, że kiedyś popełniał akty pedofilskie. To jest kłamstwo, tak? Ale no i on może powiedzieć, że to jest kłamstwo, ale i tak niektórzy uwierzą i w związku z tym będzie miał pewnie mniej klientów. No i czy coś takiego powinno być zakazane? Czy powinna być ochrona dobrego imienia? To jest rzecz dyskusyjna wśród właśnie libertarian. No, ja myślę, że to można by podciągnąć pod oszustwo, no bo na przykład konkurencja może coś takiego zrobić po to, żeby zniechęcić klientów do kogoś, do swojego konkurenta, a w związku z tym zyskać potencjalnie tych klientów dla siebie, mieć więcej dla siebie popytu. I to informowanie o zaletach swojego produktu, które są fałszywe, które nie istnieją, jest oszustwem. Jeżeli ktoś kupi zachęcony takimi zaletami, taką reklamą, no to wtedy może się domagać odszkodowania. A podobnie w drugą stronę, zamiast zachwalania swojego produktu, można zdeprecjonować fałszywie produkt konkurencji. Bądź nawet nie produkt, samą osobę konkurencji. Jakikolwiek czynnik, tak jak mówiłem, klienci mogą się kierować czymkolwiek, ale czymkolwiek tak realnie jest prawdopodobne, że się będą kierować, nawet jeżeli by to było nieracjonalne, no to wprowadzanie w tej kwestii kogoś w błąd no jest tutaj no, czymś zupełnie bliskim oszustwa, więc można by to nawet zakwalifikować w tym sensie. Taka jest moja interpretacja. Natomiast co do wolności słowa, jeszcze granic wolności słowa, oszustwa i groźby, słuchajcie, nie można, no bo no, zostały zakwalifikowane jako agresja. I przypadki znowuż graniczne. Podżeganie do linczu. Sami nie robimy nic, ale mówimy: spalcie dom temu czarnuchowi, tak? No, sami stoimy, no, nie bierzemy w tym udziału. Robią to inni ludzie. Oczywiście ci inni ludzie powinni ponieść za to odpowiedzialność, ale czy myśmy powinni? No, niektórzy libertarianie mówią, że nie, że no, mówić można, co się chce przecież. A to tamci ludzie są odpowiedzialni, przecież nie zmusiliśmy ich do tego. Oni, będąc w pełni świadomi, wykonawcy tego linczu, będąc w pełni świadomi, w pełni dobrowolnie, zdecydowali się na dokonanie agresji. I to, że zostali zachęceni, że usłyszeli jakieś słowa, ich bynajmniej z tego nie tłumaczy, nie przenosi odpowiedzialności. Teraz pytanie, czy przenosi w sensie etycznym. Oczywiście, tak jak mówiłem, potępiam takie rzeczy, potępiam podżeganie do linczu na przykład, czy nawoływanie do przemocy, pisanie książek typu Mein Kampf. Tak? Natomiast
0: No, jest to kwestia wśród libertarian sporna, czy takie coś stanowi agresję. No i przykład najczęściej bodajże rozpatrywany, gdy chodzi o granice wolności słowa, czyli zakrzyknięcie pożar w teatrze, w zatłoczonym teatrze, tak, gdzie jest tłum, który wpadnie w panikę, zacznie uciekać, gdy pożaru tak naprawdę nie ma i nie ma tego niebezpieczeństwa, nie ma powodu, żeby uciekać, a mimo to się będzie tratował, prawdopodobnie kilka osób umrze przy tym, właśnie w tej przepychance, w tym tłumie, w tym owczym pędzie do wyjścia. No i są pewne podobieństwa między tą sytuacją a linczem, a nawoływaniem do linczu, ale brakiem w nim udziału. No i są czasopisma, powiedzmy Libertarian Papers czy inne, na których łamach można poczytać prace naukowe właśnie filozoficzne libertarian, nieraz słynnych w środowisku libertarian, o takich właśnie rzeczach. Dobra, słowa to są może najmniej kontrowersyjne rzeczy, więc przejdźmy do przemocy. Tak jak mówiłem, przemoc nie jest zakazana, nie skonstruujemy utopii, AKAP to nie jest utopia. I wiemy, że ludzie będą kraść, gwałcić, mordować, oszukiwać. Taka jest natura ludzka, nie da się z ludzi uczynić aniołów, w związku z tym nie da się wprowadzić raju na ziemi. AKAP nie jest rajem na ziemi, AKAP jest lepszą rzeczą niż każda alternatywa, w szczególności lepszą niż państwo, zdaniem anarchokapitalistów. W związku z tym przemoc no jest czymś, no choć fajnie by było, żeby jej nie było, to musimy jednak zaakceptować, że jest. I że niektórzy będą ją zaczynać, no bo skoro by nikt nie zaczynał, to by jej nie było, tak? Skoro jest, to znaczy, że ktoś ją zaczyna. No i już, jak już powiedziałem, można stosować też przemoc, całkiem w porządku jest to, jeżeli stosujemy przemoc po to, żeby się bronić przed czyjąś przemocą. Wobec ludzi. Tak, natomiast co z przemocą wobec zwierząt? Jeżeli zwierzętom nie przyznamy praw człowieka w całości lub części, a niektórzy chcą, no to wówczas nie ma żadnych przeszkód, aby stosować agresję wobec zwierząt. No, z wyjątkiem groźby właśnie sankcji rozproszonej, ostracyzmu. Tak? Ale nie ma prawnego zakazu. Nie byłoby zgodnie z zasadą nieagresji w prawie, w systemie opartym na zasadzie nieagresji, czy w policentrycznym systemie prawnym takim, gdzie każdy sąd mógłby sądzić według innego prawa, ale jeżeli by w społeczeństwie ceniono wolność, ceniono w związku z tym zasadę nieagresji, i godzono by się z tym, że niektórzy ludzie mogą robić niefajne rzeczy i przemocą nie możemy interweniować, żeby tego nie robili, możemy ich zniechęcać tylko innymi sposobami, no to pozostają te inne sposoby, czyli tak jak mówiłem, na przykład za przemoc wobec zwierząt banicja, może nie eksmisja ze własnej własności, ale brak możliwości wchodzenia na własność kogokolwiek innego. Robert Murphy wręcz uważa na przykład, że ponieważ wszystkie tereny byłyby prywatne, no to właściwie ludzie dobrowolnie poddawaliby się karom nawet za rzeczy, które no nie byłyby formalnie karalne przemocą, po to, żeby po prostu odbywszy swoją karę, odpokutować w oczach społeczeństwa, w oczach wystarczającej części społeczeństwa, bo oczywiście każdy by to rozsądzał we własnym uznaniu, we własnych oczach, czy ktoś już odpokutował, czy nie. No i poddawaliby się karze, szliby na przykład do więzień. No chyba, że, i tu jest słabość teorii Murphy'ego, że posiadaliby jednak samowystarczalne gospodarstwo, gdzie mieliby tą świnię i to zboże i co tam jeszcze, i w związku z tym nawet gdyby wszyscy się na nich śmiertelnie obrazili, to byliby w stanie żyć na tyle komfortowo, żeby im to nie przeszkadzało. Czy przynajmniej lepsze by to było dla nich w ich subiektywnym uznaniu niż alternatywa i zmiana swojego sposobu postępowania. Tak więc, co można robić zwierzętom? A można robić smalec z psów. Był taki artykuł, znaczy to była głośna sprawa, bo to Polak robił kilka lat temu, czy może już kilkanaście, chyba kilka. I sprzedawał. I nie mówił, że jest z psów, ale też nie mówił, że nie jest. No, jeżeli klienci się pytali, z czego to jest, a on mówił, że ze świni, no to to jest oszustwo i w związku z tym mogli się domagać odszkodowania. Natomiast jeżeli mówił tylko smalec, smalec, kupujcie smalec, dobry smalec, no to co, no chciałeś kupić smalec, kupujesz smalec, nie pytałeś się, czy z psa, no smakował ci. No, no więc smalec psów można robić. No Chińczycy jedzą, no nie wiem czy smalec akurat, ale psy jedzą, mają specjalne rasy. To nie jest, że takiego psa, jakiego wy macie, być może to by Chińczyk zjadł ze smakiem, takiego pewnie nie, ale są rasy psów, które oni uważają za takie właśnie no, mięsne rasy i z nich przyrządzają sobie potrawy. No kwestia kulturowa, nie? Małpę można jeść. Jest w Ameryce Południowej zupa z małpy i gość jednego z odcinków tej audycji sprzed już dłuższego czasu, Michał Strzelecki, znany też jako inżynier, wówczas wybierał się do Ameryki Południowej w taką podróż i faktycznie się wybrał i faktycznie zrealizował tam listę swoich marzeń, swoich celów w tej podróży, wśród których na pierwszym miejscu było zjedzenie zupy z małpy, więc zjadł. No, podobno smaczna. Co wy na to? Zjedlibyście? A inne rzeczy, takie bardziej drastyczne może. Walki psów, walki kogutów. Kiedyś bardzo popularna rozrywka, czy też gałąź wręcz biznesu, hazardu, tak? Do którego dojdziemy zresztą. Czy nasza europejska, tradycyjna korrida. O. No i mamy też tak zwyrodniałe jednostki, które znęcają się też dla czystej, sadystycznej przyjemności nad zwierzętami. Podpalają koty i tak dalej. No i pytanie, czy to jest agresja? Jeżeli nie przyznamy tym kotom, małpom, psom praw człowieka, czy przynajmniej ich części, no to musimy w libertariańskim ładzie uznać to za legalne, aczkolwiek być może powszechnie potępiane i karalne sankcją rozproszoną. No znaczy, tak jak mówię, o ile, jeżeli to robisz, jeżeli się o tym dowiemy, to zdychasz z głodu, bo ci nic nie sprzedamy, żadnego jedzenia. Chyba, że no właśnie jesteś jednym z tych pewnie nielicznych, którzy mają gospodarstwo, z którego się potrafią utrzymać samodzielnie. Przemoc nie tylko wobec zwierząt, wobec ludzi, za zgodą. Tak, czyli to nie do końca jest przemoc zgodnie z definicją, którą podałem na początku, no ale cóż, no eutanazja na przykład, czyli zabicie kogoś. W ogóle eutanazja to jest takie słowo z greckiego, oznacza dobrą śmierć, czy dobrą, czyli co, dobrowolną, taką za zgodą, tak, to chyba można by tłumaczyć, przynajmniej, nie wiem, to może jest trochę ahistoryczne, tak, ale sam pojęcie jest ahistoryczne, bo u Greków chyba nie funkcjonowało. W związku z tym nie czuję się winny jakiegoś zmasakrowania języka tutaj. Pomoc samobójstwie po prostu. Niezależnie od tego, jesteś chory, stary, albo jesteś młody, zdrowy, chcesz, żeby cię ktoś zabił, czy żeby ktoś ci pomógł w jakimś stopniu w zabiciu się, czy chcesz wręcz, żeby ktoś ciebie zabił, także to będzie niespodzianka, że nie wiesz, w jaki sposób umrzesz, chcesz po prostu taką usługę zamówić. Płacisz komuś za to, nawet za pieniądze. Czemu nie? Agresja to nie jest, wszystko się odbywa za zgodą. Znaczy, czemu nie? Oczywiście ja powiem czemu nie, jako chrześcijanin nawet powiem czemu nie. No ale nie powiem, że byłbym zwolennikiem prawa zakazującego tego. Walki między ludźmi, w tym i walki na śmierć. No, całkiem niedawno jeszcze dość powszechne były pojedynki. Te pojedynki często były z taką bronią, choćby i palną, że się kończyły, czy przynajmniej bardzo prawdopodobne było, że się zakończą śmiercią jednego z uczestników. Może to być wręcz w zasadach takiej walki, że walczymy aż do śmierci, aż jeden z nas zginie. Albo mogą być jakieś łagodniejsze, na przykład, że walczymy, ale tak, żeby się nie uszkodzić. Albo walczymy bez gryzienia, drapania i ataków na genitalia. O, takie mogą być też zasady. No i obecnie jest to bardzo cywilizowane, jest sport zawodowy, no, natomiast w AKP-ie by to mógł robić każdy. Ustawki pseudokibiców też byłyby legalne, no o ile oczywiście nie poniszczą mienia
1: ani jakichś przypadkowych osób też nie doprowadzą do tego, że ucierpią w takim starciu. Natomiast aborcja tylko, jeżeli ludziom na wczesnych etapach rozwoju odmówimy praw, o czym już wspomniałem. Tak, domyślam się, że wielu słuchaczy byłoby zwolennikami legalnej aborcji, natomiast braku legalnych pojedynków. No, ja odwrotnie. Kategoria handel. Handel narkotykami. Zacznijmy może od tego. Narkotykami dowolnie twardymi, w cudzysłowie, no bo podział na miękkie i twarde no jest bardzo umowny, ale powiedzmy sobie, czyli dopalacze, wszelkie mocarze, krokodyle, co tylko chcecie. Można sprzedawać. Pytanie, czy można każdemu sprzedawać, nawet dzieciom. No, tu już to jest w ogóle obszar wielkich kontrowersji w libertarianizmie, czy dzieci się samoposiadają, czy w związku z tym przysługują im te same prawa, czy przysługuje im jakaś szczególna ochrona, czy istnieje coś takiego jak prawa rodzicielskie, władza rodziców nad dziećmi, no i odpowiedzialność, czy pewne obowiązki rodziców. No natomiast pytanie, co to jest, znaczy w którym momencie człowiek przestaje być dzieckiem? No obecnie określa to prawo i przeważnie to jest 18 lat, aczkolwiek do niektórych rzeczy, w niektórych krajach w ogóle bywa ta granica inna, natomiast w wielu krajach bywa ta granica inna, gdy chodzi o pewne szczególne rzeczy, które można robić bądź nie. Na przykład w Stanach od 21 lat dopiero można pić alkohol, to jest taka pozostałość z prohibicji alkoholowej, która w latach 20 tam miała miejsce. Następnie, no, gdy chodzi o wiek, w którym można uprawiać seks. O, będzie cały dział, cała taka kategoria będzie seks. No, ale podam taki przykład. No, jeżeli ktoś dostaje kieszonkowe, to na co może to wydać? No, w zasadzie, jeżeli dostaje bez żadnych szczególnych wytycznych, to na wszystko. Jeżeli dostaje wytyczne, że możesz kupować tylko to i to i to, no to powinien móc tylko to, to i to, a inaczej być, no, godzić się na konsekwencje, tak, jakieś, które znał z góry. Natomiast, jeżeli zarobił, co jeżeli zarobił, o, lub dostał pieniądze, lub znalazł taka nieletnia osoba, dziecko, jeżeli znalazło, czy może kupić sobie cokolwiek, łącznie i z narkotykami. Czy łamie prawo w akapie ten, kto mu sprzedał te narkotyki? Pytanie, jak małe... No, jeżeli ktoś zarobił, to czy możemy go już uznać w związku z tym, skoro jest w stanie zarabiać za wystarczająco odpowiedzialnego, że no, może też dokonywać takich transakcji jak zakup narkotyków? No i tutaj bardzo fajny przykład. Dzieci bezdomne żyjące na dworcu, nie na dworcu zoo, na dworcu w Moskwie, nie w Niemczech, w Moskwie, na centralnym dworcu kolejowym. Jest tam trochę bezdomnych, głównie płci męskiej, w kilkunastoletnich, nawet i młodszych, dziesięciolatki, jedenastolatki, czy kilkulatki pewnie też się zdarzają. I ich największym, oprócz żebrania być może, źródłem zarobku jest prostytucja. Tak? No bo co takie dzieci mogą sprzedawać? Jakie usługi świadczyć, czy jakie towary produkować? No, no zwłaszcza w takich warunkach. No nie bardzo. W związku z tym raczej mężczyźni, no kobiety, nie wiem, czy jakiekolwiek, jeżeli jakie to sporadycznie, ale mężczyźni przyjeżdżają i takich chłopców, czy dziewczynki biorą do siebie na jeden dzień, na może więcej. Tam one mogą się umyć, zjeść, zarobić dobre pieniądze, a w międzyczasie świadczyć usługi właśnie no, seksualne. Tak? Sprzedawać swoje ciała. A potem często kupują za to notabene narkotyki, tak? No bo jak już takie życie, no to od takiego życia ucieczka w świat wizji, halucynacji, omamów narkotycznych jest nader kusząca, jestem w stanie to zrozumieć.
0: No, pytanie, czy w AKP-ie wobec powszechnego dobrobytu bylibyśmy w stanie to rozwiązać, zaoferować coś takim dzieciom. No, zawsze jest kościół, zawsze jest jakieś inne miejsca, organizacje charytatywne, gdzie można pójść, tak? Ale nie zawsze chcą, tak? Nawet dorośli bezdomni, nawet w siarczyste mrozy zamarzają, giną z głodu. No, to może jest rzadsze, że giną z głodu, zwłaszcza ten Polska jest na tyle bogatym krajem, że dawno chyba nie było przypadków, żeby ktoś tutaj umarł z głodu, no chyba, że specjalnie był trzymany w jakiejś piwnicy czy coś takiego. Albo się głodził, albo miał, nie wiem, anoreksję. Ale zamarznięcia już bardziej. No i dlaczego nie pójdzie do noclegowni? Przecież można, zwłaszcza w mrozy są otwierane dodatkowe miejsca i każdy, kto chce, może przyjść i nawet dostać ciepłą zupę i się przespać i rano wyjść. A mimo to są tacy, co nie chcą, no, co cenią sobie tą możliwość no, nie patrzenia się na mordę funkcjonariusza, którym będzie z dezaprobatą do jego stylu życia podchodził. No, tym bardziej rozumiem takie dzieci, tak? No bo jeżeli takie dziecko, w przeciwieństwie do bezdomnego, który może przyjść, przenocować i wyjść rano, to dziecko jak się odda w ręce urzędników, to już nie wyjdzie po dobroci do swojej dorosłości. Tak, no więc to był handel narkotykami. A teraz co jeszcze z kategorii handel? Hazard. Dowolnie twardy też hazard, tak, bo jak wiemy od Donalda Tuska, hazard dzielimy na miękki i twardy, przy czym to lotek, który jest dużo, no, dużo niższa, dużo bardziej na minusie jest wartość oczekiwana w stosunku do kwoty inwestowanej. Tak, jeżeli tak można w ogóle powiedzieć, ryzykowany, o może tak, to nie jest twardym hazardem, dlatego że to jest państwowe, tak? Czyli to jest taka bardzo zmiękczająca okoliczność, że coś jest państwowe. Natomiast inne rzeczy, choćby pokaż w internecie, to już jest twardy hazard. Albo nie w internecie, na urodzinach pokaż, to też jest twardy hazard. I faktycznie ludzie idą do więzienia za takie rzeczy. Więc można obstawiać wszystko, by było. Można by było grać dowolne gry hazardowe, obstawiać sportowe zawody, obstawiać pogodę, obstawiać kursy walut, czyli Forex. Też to jest taka specyficzna gałąź hazardu. Ale także obstawiać to datę czyjejś śmierci. Na czym Jim Bell skonstruował legalny, jego zdaniem w pełni legalny według prawa amerykańskiego, system, który potem faktycznie został wcielony w życie, gdy technologia poszła do przodu, jako Assassination Market, taki dość ciekawy i ekonomicznie, i technologicznie wynalazek, który pozwala na legalne robienie zrzutek de facto, ale formalnie według prawa obstawianie tak naprawdę daty czyjejś śmierci, ale tak de facto robienie zrzutek, bo inkasuje pulę ten, kto przewidzi dobrze śmierć, a przewidzi dobrze datę śmierci ten, kto faktycznie no, zabije tego człowieka, którego data śmierci została obstawiona. No więc tak to w skrócie działa, aczkolwiek jest wiele niuansów i wiele rozszerzeń i podstaw, no, o których będzie w nagraniu ze spotkania Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Bielsku-Białej, które prowadziłem i o tym tam mówiłem kilka tygodni temu. Handel organami już ma miejsce, słuchajcie. Fakt, że zakazujemy handlu organami i uważamy to za cywilizowane, uważamy, no uważa tak, polskie władze tak uważają i władze wielu innych państw, i chyba ONZ nawet sam tak uważa, że to jest nieludzkie handlować organami. No, do przeszczepów. Natomiast no jeżeli powiedzmy mam sytuację taką, że załóżmy moja córka umiera na jakąś chorobę, a ja mam dwie zdrowe nerki, ale akurat umiera na coś, do czego nerka jest niepotrzebna, a nie mam pieniędzy, zbankrutowałem właśnie niedawno, no to co, to potrzebuję góry pieniędzy, nie zarobię tak szybko, ona zdąży umrzeć. Czemu mam nie mieć możliwości sprzedać nerki i pokryć kosztów leczenia? No, więc handel organami byłby legalny i już teraz się odbywa, no bo fakt, że popyt jest dużo większy niż podaż, powoduje, że dokładnie tak samo jak na służbę zdrowia, jest państwowa służba zdrowia i na operacje tam kardiologiczne, czy onkologiczne, czy jeszcze inne, czeka się tyle, że nieraz się by zdążyło kilka razy w międzyczasie umrzeć, ma się jakieś terminy za półtora roku, za trzy lata, za siedem lat, tak, operacji, czy nawet jakichś badań czasem się ma na wiele miesięcy terminy, mających stwierdzić, czy ktoś jest chory, i to nawet śmiertelnie, na coś zagrażającego życiu. No i w związku z tym, że popyt na takie rzeczy, podobnie jak na organy, jest większy niż podaż na takim regulowanym rynku, no to kwitnie rynek taki pod stołem. W związku z tym ludzie płacą za szybszą operację, za prywatną operację, albo za operację w państwowej służbie zdrowia, ale zapłaconą prywatnie kopertą pod stołem. Nie ma... Ja tego nie potępiam, tak? Znaczy, nie potępiam nikogo, kto płaci za takie rzeczy, no bo po prostu, no... To tyle kosztuje. Państwo udaje przed nami, że nie kosztuje tyle i że zabiera nam jakieś pieniądze w podatkach i że wszystko nam za to zapewni za darmo. No zapewni, tak? Tylko, że zdążymy wcześniej bądź umrzeć, bądź pogorszyć się nasz stan i nie wiadomo, czy nas wtedy zdołają wyleczyć, a nawet jak zdołają, to przez tyle lat w międzyczasie przyjdzie nam cierpieć. Jeszcze jedna rzecz na marginesie. Uważam, że w czasie oczekiwania na badania bądź leczenie, operację czy terapię jakąś inną, powinno być zawieszone płacenie ZUS-u przez danego pacjenta. No. Wracając do naszych tematów. Pornografia dziecięca. Generalnie informacja, tak? Informacja jest czymś, co... Znaczy, jak jest publicznie dostępna, to można ją pobierać. Natomiast jak jest niepublicznie dostępna, to można ją sprzedawać. Sprzedawać dostęp do niej, bądź jakieś nośniki z nią, z zakazem rozpowszechniania. Jak już ktoś rozpowszechni, to ktoś inny, no ma, prawda, za darmo, ale ten, kto rozpowszechnił, złamał umowę, jeżeli zawarł umowę licencyjną. Tak, ale nie o infoanarchizmie dzisiaj odcinek. Pornografia dziecięca, nagrania zabójstw, na przykład Państwo Islamskie rozpowszechnia takie nagrania za darmo. I innych rzeczy nielegalnych, zabójstw, gwałtów. No, pytanie, po co ktoś chciałby to oglądać? No, albo ktoś kogoś to kręci, tak jak pornografia dziecięca, albo ktoś to bada, na przykład pornografię dziecięcą, czy nagrania z zabójstw, czy cokolwiek innego, albo w celach, czy to psychologicznych, na przykład po to, żeby opracować profil psychologiczny takich zwyrodnialców, czy w ramach śledztwa, czy właśnie w ramach badań, żeby zapobiec być może takim popełnianiu tego, co jest uwiecznione na tych nagraniach w przyszłości, żeby to łatwiej było wykrywać. No i pytanie, czy rozróżnisz, tak? Czy ktoś subiektywnie jest zainteresowany tym dlatego, że bada to z jakiejś ciekawości naukowej, czy z obowiązku dziennikarskiego może, czy w ramach śledztwa, przypomnijmy, że policje wszystkie są prywatne, czy też dla jakiejś swojej chorej podniety. No nie rozróżnisz. Obiektywnie, prawnie, tak? No więc, albo badania historyczne. Teraz są dostępne filmy, możecie znaleźć je, jeżeli was kręci, chociaż mam nadzieję, że nie, ale możecie znaleźć na przykład, jak Japończycy w obozach koncentracyjnych Chińczyków trzymali podczas II wojny światowej i jak im zamrażali na przykład ręce, polewali wodą i trzymali godzinami na mrozie, żeby zamarzły, albo jak potem zdzierali z nich skórę do gołych kości mięso, tak, albo wkładali taką zamrożoną kończynę do wrzątku. No, więc różne bardzo niefajne rzeczy robili z nimi. I można, no mam nadzieję, że nie słuchacie tego do posiłku. No, i handel takimi, no informacjami generalnie, tak, nagraniami do wysokiej jakości, byłby legalny. torture porn, słuchajcie, torture porn też, czyli pornografia, tak jak jest, słuchajcie, słowo porn zrobiło dużą karierę, rozszerzyło swoje znaczenie, teraz już to nie znaczy tylko pornografia taka, że tam są akty seksualne, ale też jest na przykład food porn, czyli że ktoś robi zdjęcia smacznego jedzenia, w takim znaczeniu to słowo też jest używane, ale też jest torture porn, taka kategoria, czyli że ktoś niekoniecznie w kontekście seksualnym, nie jakieś BDSM, tylko po prostu tortury, po prostu przemoc, po prostu znęcanie się nad kimś.

to pojawia. To nie będzie za duży spoiler, bo to nie jest jakiś tutaj, no, wiele innych rzeczy w tym odcinku jest. Ale jest też takie, dotyka też takiej kwestii jak właśnie Torture Porn, odcinek Shut Up and Dance, czyli trzeci w trzecim sezonie znakomitego serialu brytyjskiego Black Mirror, czyli Czarne Lustro. Jest też tłumaczenie polskie, jakby ktoś chciał. Ale akcenty angielskie są fajne, więc polecam oglądanie w oryginale. No więc niektórzy nie przyjmują do wiadomości, że tam jest torture porn, w ogóle nie znają, nie spotkali się wcześniej z taką ewentualnością, że coś takiego może na tym świecie istnieć i w związku z tym interpretują to w jakieś pokrętne inne sposoby. No to co, przechodzimy do kategorii, na którą wszyscy pewnie czekacie, niewątpliwie, czyli seks. Zacznijmy łagodnie, seks nieletnich. Seks nieletnich jest czynem zabronionym. W związku z tym, jeżeli z niego będzie ciąża, to może być aborcja, nawet pomimo, że nie było żadnego gwałtu, że była zgoda, że... No i tak było w przypadku niejakiej Agaty, bodajże Oksany tak naprawdę, jeżeli dobrze pamiętam. Minister zdrowia Ewa Kopacz w rządzie Donalda Tuska w ostatnim dniu, kiedy jeszcze prawo dopuszczało aborcję, skierowała tą dziewczynę na aborcję, bo w momencie zajścia w ciążę miała ona 14 lat, jej chłopak też miał 14 lat. Gdyby miał już 15, to już by była pedofilia. Jakoś chyba tak, nie? Natomiast, no, to tak, wiesz, masz urodziny i od dzisiaj jesteś pedofilem, tak? Jeżeli robisz to, co robiłeś dzień wcześniej. Natomiast w akapie, no, o ile można by, tak jak mówiłem, się zastanawiać i naprawdę się zastanawiają i piszą o tym prace naukowe filozofowie libertariańscy i nielibertariańscy też, rozważając, no bo tak jak nie trzeba być marksistą, żeby pisać o marksizmie, czy socjalistą, żeby pisać naukowo o socjalizmie, ale no, rozważają takie rzeczy, jak właśnie to, czym się różnią dzieci od dorosłych, tak z perspektywy, no, moralnej, prawnej, prawonaturalnej. I można by rozważać przypadki, że pedofilia, no, powinna być zakazana, także to powinno być karalne, że nie akty seksualne między dorosłymi a dziećmi, nawet jeżeli te dzieci nie protestują, jeżeli zostaną zwiedzone w tym celu, ażeby, no, uczestniczyły w dostarczaniu satysfakcji seksualnej dorosłym, no, że to jest coś obrzydliwego. No, według mnie jest rzeczą bardzo obrzydliwą i tutaj byłbym zdecydowanie bardziej za tym, załóżmy sytuację, że żyłbym w takim społeczeństwie, w którym by to nie było karalne. Jestem za tym, żeby było. Ale teoretycznie w jakimkolwiek. Anarchistycznym, nieanarchistycznym, monarchii absolutnej, w czymkolwiek, gdzie nie ma kary za pedofilię. No to byłbym zdecydowanie bardziej za tym, żeby tą karę jednak wywrzeć poprzez sankcję rozproszoną, poprzez ostracyzm na tych, którzy się tego dopuszczają, niż nawet najgorszym okrutnikom wobec zwierząt, którzy są zoofilami, sadystami, a dodatkowo nekrofilami. Może tak, nekrofilami wobec zwłok ludzkich, bo to jest gorsze niż zwierzęcych. Więc to wszystko jest mniej złe niż wyrządzanie krzywdy niewinnym istotom, dzieciom, niewinnym istotom ludzkim i skrzywianiem ich w życiu, no, w najbardziej obrzydliwy sposób, jaki wielu jest w stanie sobie wyobrazić. No, trudno mi też tutaj podać jakiś bardziej obrzydliwy przykład czynów spośród rozważanych tutaj. Takich, które ewentualnie kandydują do jakiejś kontrowersji. No, natomiast gdy obie strony są nieletnie, gdy obie strony są poniżej wieku, który, no, tak powiedzmy tych 15 lat, no bo to jest częsty wiek, on bywa różny w innych krajach, ale w krajach zachodu 15 lat to jest taka typowa granica, że powyżej tego wieku to już można, tak? To już można z dowolnie, starszym o dowolnie wiele, to już nie jest pedofilia wtedy. Znaczy ze strony tego

0: starszego, nie? Natomiast poniżej, nawet jeżeli, no i tutaj są różne granice, czasem bywa w innych krajach większa, na zachodzie generalnie nie bywa większa, za to w Kanadzie jest mniejsza, 14 lat. Ale załóżmy, że rozważamy polskie realia, 15 lat. Jeżeli dwoje, no tak jakby mówiłem na tym przykładzie tej dziewczyny, co miała aborcję, że jeżeli oboje mają poniżej 15 lat, to jest to czyn zabroniony, no ale kary się chyba za niego nie przewiduje dla nikogo, może dla tych, co do tego dopuścili, nie dopilnowali, jeżeli było ich obowiązkiem pilnować w danym momencie, na przykład na wycieczce szkolnej. Są też różne dziwne przepisy właśnie o odpowiedzialności, o tym, kto odpowiada za małoletniego w danym momencie i w danej sytuacji. No więc w akapie oczywiście można by było. Jak tylko są dojrzali płciowo, to mogą uprawiać seks. No i tutaj są różne, słuchajcie, ciekawe przepisy prawne w różnych krajach. I są też propozycje, żeby to wprowadzić w większej liczbie krajów, że jest pedofilia, jeżeli różnica wieku jest jakaś taka, no powyżej na przykład roku, o ile są oboje na przykład niepełnoletni. O. I wtedy na przykład by było tak, że dwoje 14-latków, czyli w równym wieku, że zawsze można, że być może 14-latek z 13-latką bądź odwrotnie to ok, ale z już 14 i 12 nie ok. No, tego typu rzeczy. A może potem w starszym wieku, na przykład już nawet ta różnica 2 lat, na przykład 17 i 15 to owszem ok, ale 17 i 14 nie. No, słuchajcie, no, bardzo arbitralne rzeczy i bardzo, bardzo dziwne uzasadnienie tego by musiało być, oprócz takiego czysto pragmatycznego, czy takiego, że no ustalmy coś, na co ludzie się nie będą oburzać, tak? I wybiorą nas jeszcze w następnej kadencji. To jest coś takiego, co no myślę, że już na ten temat wystarczająco zostało naświetlone, więc przejdźmy do rzeczy bardziej... O, homoseksualizm. Słuchajcie, to jest ciekawa rzecz. W Polsce nigdy nie była zakazana, zawsze był legalny homoseksualizm. Może niekoniecznie był postrzegany jako coś fajnego, no, dalej nie jest przez wielu, w tym przeze mnie, ale nie był zakazany prawem. W przeciwieństwie do krajów zachodnich, gdzie był. I w związku z tym oni teraz mają, tak jak w wielu innych rzeczach, wychylenie takie w drugą stronę, że mieli zakaz homoseksualizmu, a teraz mają promocję homoseksualizmu przez państwo. I dofinansowywanie organizacji i pozytywną dyskryminację. Tak samo z rasizmem. W Polsce raczej, no dobra, tutaj nie było raczej jakichś innych ras w dużej ilości, ale i tych, i muzułmańską mniejszość mamy jakąś taką i dyskryminacją się raczej nie spotykała przez wieki. I ostoją tolerancji była Rzeczpospolita dla Żydów, dla protestantów, dla różnych innych. No a na zachodzie były te noce kryształowe, nie kryształowe, świętego Bartłomieja, tego typu wydarzenia i stosy w dużo większej ilości, wojny religijne. No więc oni teraz tak w drugą stronę mają odchylenie, więc na zachodzie i w Stanach Zjednoczonych stosują pozytywną dyskryminację, dają tak jak za komuny za robotnicze pochodzenie w ZSRR, w PRL-u dodawano punkty, tak tam się dodaje punkty za bycie murzynem na przykład, czy za bycie kobietą, bo uważają, że przodków ich, tacy biali hetero mężczyźni, byli głównymi opresorami ich przodków, w związku z tym teraz, żeby wyrównać, to należy obecnym murzynom dawać fory, tak? No i skutki są często wręcz przeciwne, no bo weźmy, kto pójdzie do prawnika murzyna, wiedząc, że... Znaczy, pójdzie, ale mniej pewnie ludzi pójdzie do prawnika murzyna, nie wiedząc, czy on tak naprawdę zdobył swój dyplom dlatego, czy w ogóle dostał się na uczelnię, na studia prawnicze, dlatego, że był murzynem i mu dodano punktów i znalazł się powyżej progu.
1: czy dlatego, że naprawdę zasługiwał, że naprawdę był dobry. Dobra, wróćmy do seksu, bo to jest najbardziej emocjonujący chyba ten działka. Ostatni dział to jest. Już chyba trochę spaliłem, bo następna jest zoofilia i nekrofilia. To tego nie było w kategorii przemoc, to jest w kategorii seks. Dobra, więc zoofilię, nekrofilię też legalizujemy, to żeby nie było wątpliwości. Tak, możecie to mówić. Nie wyrywajcie tego proszę z kontekstu, ale Bite Eater jest za legalizacją zoofilii i nekrofilii. Natomiast nie jest za popełnianiem, tak? Jest za tym, żeby takich ludzi wykluczać z cywilizowanego towarzystwa i z relacji ekonomicznych także. No, żeby musieli faktycznie się utrzymywać ze swojej własnej świni zamkniętej w kuchni, tak, i hodowanej, której nie mają pewnie, więc w związku z tym przemyślą raczej swoje postępowanie. A, i oczywiście w odpowiedniej kolejności, to znaczy najpierw znieśmy państwo całkiem, a potem, znaczy jako jedną z ostatnich rzeczy zalegalizujmy to wszystko, a nie, że teraz, bo teraz zalegalizowanie tego wszystkiego to by spowodowało może rzeczywiście jednak wzrost popularności takich czynów. No i żeby było takie ziarenko soli, taki kamyczek do drugiego ogródka, na drugą stronę płotu też, to pytanie, co z kolei powinno być nielegalne, być może co jest teraz legalne. No i spotkałem się parę razy z taką dyskusją, że zdrada małżeńska. Co? Zdrada małżeńska nielegalna? Ty prawicowy faszysto, tak? Tak pewnie sobie pomyśleliście. No a umowa co, nie obowiązuje? Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, jak to się mówi w kościele. Być może w trochę słabszych słowach się to mówi w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie jest, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. No tu już można by bardziej dyskutować, czy to implikuje, że ma się nie seksić z kimś, kto nie jest twoim małżonkiem. No ale pytanie, jak to jest interpretowane, to znowu już kwestia kontekstu kulturowego. No raczej jest przyzwolenie. Było raczej niemal zawsze na zdradę małżeńską i nie było za to konsekwencji prawnych. No, zwłaszcza dla mężczyzn. Tutaj akurat muszę przyznać rację, że kobiety były dyskryminowane bardziej. Ich niewierność, taka małżeńska, wiązała się z konsekwencjami także ze strony właśnie organów. Znaczy, tak, no organy nie stały na straży ich tutaj prawa do tego, żeby zdradzać swoich mężów tak bardzo jak prawa mężów do zdradzania żon. Obecnie się to wyrównało, natomiast postawy społeczne, no jakie są, takie są. No, jestem za tym, żeby były surowsze, także i względem mężczyzn. Tak, ale wcale nie jestem zwolennikiem, tak jak feministki, tego, żeby kobiety, które zdradzają mężów, nie tylko nie krytykować, ale wręcz pochwalać za to, że są takie wyzwolone. Tak? No, więc oczywiście powinna być możliwość, nie obowiązek. Nikt nie ma obowiązku wiązać się z innym na określonych zasadach, ale możliwość zawarcia takiej umowy na wyłączność seksualną. Pytanie, zwłaszcza myślę tutaj do chrześcijan z różnych wyznań chrześcijańskich, czy Kościół, wspólnota, do której należysz, czy powinna tego oczekiwać, bądź też wymagać od swoich członków, że jeżeli zawierają związek małżeński, to czy muszą się zobowiązać także i prawnie do tego, czy musieliby w akapie obowiązać się prawnie do tego, że nie będą, znaczy, że będą wierni, tak? Nie tylko przed Bogiem, ale też przed prawem. No więc z tymi niepokojącymi myślami zostawiam Was. Dobrej nocy, życzę kolorowych i stereofonicznych snów o miłych rzeczach. Jaka część ludzi po 40 da radę się nauczyć używać Bitcoina i inteligentnych kontraktów? Czy i kiedy rządy zdelegalizują i zaczną brutalną walkę z użytkownikami kryptowalut?
2: Czy, jak wierzą Etam i Janek Fior, Bitcoin to spisek, żeby przyzwyczaić nas do obrotu bezgotówkowego, a potem przejąć nad nim kontrolę? Kiedy ktoś rzuci wyzwanie i wyjdzie zwycięsko w konfrontacji z Facebookiem, Googlem i innymi molochami i czy będą to zdecentralizowane rozwiązania oparte o łańcuchy bloków? O tym rozmawiałem wczoraj w afterparty z 4 słuchaczami, którzy zadzwonili na antenę i o tym usłyszycie w dzisiejszym odcinku audycji Epicentrum, składającym się z niniejszego wstępu oraz właśnie materiału nagranego wczoraj na żywo. Jest 10 maja roku pańskiego 2017 i tytułem wstępu chciałem dopowiedzieć, bo jak to w afterparty zamiast wytyczonym, wszakowoż wielce nieobowiązkowym szlakiem, skierowaliśmy się z naszą rozmową ku białym plamom na mapie myśli, tematom także nieoczekiwanym, ale takim, ku którym najbardziej nas w danej chwili pchała ciekawość. I wiele z przygotowanych rzeczy przychodzi w takich sytuacjach opuścić, czy też po prostu przełożyć na kiedy indziej. Dopowiem więc, że akcja Kamila Cebulskiego, o której będzie mowa, miała miejsce pod urzędem, który dopiero co zasłynął skandalem korupcyjnym. A po tej wigilii Segregated Witness, o którym więcej w odcinku ze stycznia, dzisiaj po południu ma zostać aktywowany w Litecoinie. I możecie to wydarzenie ze statystykami śledzić m.in. na litecoinblockhalf.com /segwit.php. A teraz zapraszam do posłuchania wczorajszego afterparty, w którym wyszliśmy od merytorycznego zhejtowania Skype'a. I tak wyszedł nieplanowany temat mediów społecznościowych, komunikatorów i prywatności, a raczej jej braku.
1: Bardzo dobrze. Teraz słuchacze cię też już słyszą, albowiem piosenka się skończyła. Drobne wyjaśnienie dla was, słuchacze. Było to tak, że wódz zadzwonił, jak nacisnąłem, żeby go odebrać. Tymczasem on już skończył dzwonić, zanim Skype się zorientował, co się dzieje. No, tak to czasem jest. Więc dzwońcie cierpliwie. Jak was nie odbieram przez kilkanaście sekund, to być może dlatego, albo nawet dłużej, być może dlatego, że ja w ogóle jeszcze nie widzę, jeszcze mi Skype tego nie pokazał, że w ogóle dzwonicie, albo pokazał, a ja nacisnąłem, żeby was dołączyć, ale jeszcze musi zareagować, jeszcze musi to przemyśleć, przepuścić was, skonsultować się z bazą danych CIA, czy wy nie jesteście na jakiejś czarnej liście, czy można was do takiego wywrotowego, prowadzącego audycję w takich wywrotowych, antysystemowych radiach, alternatywnych przynajmniej, a niektórych antysystemowych, no wpuścić do rozmowy, tak? To taki proces pewnie wydłuża to łączenie skype'owe. No i jeszcze jedną rzecz zróbcie, mianowicie zaproście do znajomych kontestacja.com, jeżeli jeszcze nie macie. No, to dołączajcie licznie. Na razie mamy wódza, w związku z tym co, będziemy zaczynać afterparty. Witam was, drodzy słuchacze, ponownie w ten wieczór wtorkowy, 9 maja 2017 roku, jest godzina 21.45, ja jestem Byte Eater, czyli Krzysiek Maczyński, prowadzę audycję Epicentrum, no i ten odcinek też prowadzę i jest to odcinek w formie afterparty, czyli takich różnych rozmów, które są after, czyli po czymś, a po czym mianowicie jest ten odcinek afterparty, 58, zaznaczę jakby ktoś liczył, audycji Epicentrum. Mianowicie jest po emisji odcinka, który nie był na żywo, który 3 dni temu nagrałem i wrzuciłem, tak około pół godziny sobie trwał i przed chwilą go puściłem na antenę, a nosił on tytuł Kryptowaluty, rząd, inteligentne kontrakty, Liberland. No więc jak to w afterparty można sobie teraz, możemy porozmawiać na tematy właśnie związane z tym, a możemy też pójść jakoś tutaj w bok. To jest bardzo dynamiczna sytuacja w afterparty. Czasem wychodzą takie rzeczy, że człowiek się bynajmniej nie spodziewał, ale zwykle jest to fajne, tak? No, bo też fajni ludzie tutaj dzwonią. Słuchajcie, fajnie się gada do ludzi, fajnie się gada z ludźmi, którzy właśnie no, nie są przeciętni, tak? A słuchacze, którzy tego słuchają, w ogóle zamiast robić coś innego, zamiast oglądać, nie wiem, w tym czasie Tuska, czy Kaczyńskiego, czy porno, czy co tam jeszcze, to słuchają właśnie takich gadanych radiów, albo po prostu muzyki, bo większość ludzi w radiach słucha muzyki, te radia coraz częściej są takie same, wszystkie takiego samego formatu, przynajmniej te w eterze, bo te internetowe to jednak można znaleźć takie, jakie się lubi szczególnie. No ale wy, skoro tego słuchacie, to lubicie pogadać na ciekawe tematy, więc ciekawe tematy dzisiaj są właśnie takie, jak powiedziałem. To są tematy wiodące, aczkolwiek nie jedynie obowiązujące. I mamy z nami od razu na antenie tutaj dzisiaj wódza, czyli Lucjana, oraz słuchacza, który się kryje pod pseudonimem greckim Zenon z Kition. No więc witam was i przywitajcie się też z milionami słuchaczy.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Cytrus.
4: Cześć i czołem.
5: Od razu, jeżeli mowa o technikaliach, to faktycznie uzbrojcie się w cierpliwość, jak dzwonicie, bo no ja dzwoniłem tak długo, aż po prostu Skype uznał, że już dzwonię za długo i mnie sam rozłączy.
3: No, tak. A jest coś takiego, za pierwszym razem nie łączy. Za pierwszym razem nie łączy. Dopiero jak za drugim razem zadzwonisz, wtedy się udaje połączyć. Ja tak mam. Niestety. I nie tylko ja, z tego co zauważyłem.
1: Czyli się musi przetkać, tak?
3: No to jest ciekawe, na czym to polega. Co się dzieje z tym Skype'em? Niby taki mamy wolny rynek w tej informatyce, który tak cudownie działa i co? I gówno, to jak, i nie działa.
1: To jak mówiłem,
3: po raz kolejny nie działa.
1: Ja mówiłem, że według mnie to on się łączy w międzyczasie z CIA i sprawdza, czy do takiej wywrotowej audycji może się ktoś podłączyć, czy nie jest na jakiejś czarnej liście może, no i wtedy trzeba mu zakłócić to połączenie. Może
3: mówiłeś to żartem,
1: tak na
3: pół minuty. Ale coś jest na rzecz. Mówiłeś no, to żartem, ale coś
1: ja
3: jest na rzecz.
1: Przypomnę, że jak Microsoft kupił Skype'a, to kupił go za 8... Za 8 miliardów... Tak, kupił go za 8 miliardów dolarów, gdy był szacowany na rynku na tak 3, no góra 4 miliardy, czyli kto dopłacił te dodatkowe miliardy? No można się domyślać. Zwłaszcza można się domyślać po tym, co Microsoft zaczął robić. Nie polepszać tego Skype'a, tak, tylko pogarszać. W tej chwili, jak już mówiłem, też przekierowania nie da się za bardzo ustawić, trzeba być płatnym użytkownikiem chyba, a nie więc nie można, że jak się dzwoni na jedno konto, to automatycznie dzwoni na innym. Natomiast zamiast tego zaczął konsekwentnie robić takie właśnie zmiany, tak jak powiedziałeś, że nie jest to już aplikacja peer-to-peer, którą trudno śledzić. NSA i CIA narzekały, że trudno jest podsłuchiwać użytkowników Skype'a. Teraz jest to bardzo łatwe, no bo przechodzi to przez centralne serwery. No i Microsoft jeszcze kupił go, o tym był odcinek, no ale... Ale przypomnę, że kupił go w momencie, kiedy z jednej strony wchodził Google ze swoimi hangoutami, z drugiej strony wchodziło WebRTC. Jakoś dalej nie może wejść tak na pełnej, bo ta kompatybilność chyba między implementacją w Chrome'ie, a w WebKicie, czyli w Chrome'ie, a w Firefoxie, no nie jest chyba do końca kompatybilna wciąż. A z trzeciej strony Facebook, prawda, więc zaczęło się robić ciasno w niszy dla Skype'a. O ile wcześniej był królem, prawda, na wyspie bezludnej, tak teraz, i cała wyspa dla nich, tak teraz, no, trudno powiedzieć, co Microsoft ma tak naprawdę skupienia tego Skype'a. Oni mówili o jakiejś integracji, zastąpieniu swoich tam usług NetMeeting i takich.
3: Co ma, ale... to tak jakby kupić licencję na MP3. No. Są lepsze standardy pod względem jakości, wydajności, wszystkiego. Ale wszyscy są do MP3 przyzwyczajeni. No. I tak samo jest ze Skype'em. Skype ma dalej ogromną popularność w Stanach, tej przyczyny, że wszyscy są przyzwyczajeni już to w normalnej i po prostu, wiesz, w świadomości społecznej funkcjonuje. Pogadam z tobą na Skype'ie, tak? Dużo ludzi, na przykład szczególnie w Polsce, ma jakiś znajomy gastarbeiterów i rozmawiali z nimi zawsze na Skype'ie. Już im się w głowie osadziło, że pogadają na Skype'ie. Tutaj raczej bym szukał takiej sytuacji, jak była z tego, co się orientuję, choć nie korzystam, ze Snapchatem i z Instagramem, bo kiedyś Snapchat królował, a później go wygryzł Instagram. Chyba nie odwrotnie, tak to chyba wyglądało. I tyle, nie?
1: Mi się wydawało, że Instagram jest do zdjęć, a Snapchat jest komunikatorem takim, że się wysyła coś i można ustawić po jakim czasie, na przykład po 10 sekundach
3: krótkie zniknie. Ten... Tak. Tylko, że to się wszystko rozmyło z tego, co pamiętam teraz. Funkcjonalność jest niemal identyczna w jednej i drugiej sprawie. Przy czym ta cała znikowalność tych Snapchatów to jest bzdura, tak? Jest
1: no tyle można zapisywać, tak. To się,
3: tak. To się wszystko wysypało całkowicie. Więc i teraz jakoś jedno drugiego wygryzło ze swojej niszy i myślę, że tutaj powinniśmy analizować sytuację mniej więcej, jak to wygląda. Na przykład Facebooka nikt nie umie podgryźć. Twitter jest ciekawą sytuacją, bo Twitter się nie opłaca od wielu lat i jest na minusie, jedzie, a cały czas jest używany, tak? Na Twitterze też jest ciekawa sprawa, bo na przykład ostatnio zmienili trending po lewej stronie, jak masz na Twitterze te najciekawsze wiadomości, najczęściej się mówi. Całkowicie już jest wypieprzone i to się nie pokrywa z tym, co rzeczywiście dzieje na Twitterze, tylko jest moderowane to i to dość mocno. I plus jedna ta wiadomość jest płatna u góry. A Twitter się trzyma przez lata, mimo że jest nierentowny od wielu, wielu lat. Ja dlaczego?
1: No, ja powiem, że zakup Skype'a to był zakup, zgadza się, bazy użytkowników i pewnej wierności marce. Pamiętam, jak w 2004 zakładałem tam konto, to wyświetlana była liczba użytkowników, ona zwykle była poniżej miliona użytkowników naraz zalogowanych. No a teraz to są jakieś dziesiątki milionów naraz i to o każdej porze dnia i nocy dookoła świata. Ale... dodzwonił się do nas też Max. No i chyba pierwszy raz dzwonisz w ogóle do mojej audycji, więc tym bardziej witam
6: tak,
1: serdecznie.
6: Tak, właśnie gratuluję audycji standardowo. I chciałem powiedzieć jedno takie hasło na wstępie, bo już zaczęliście mówić o Skype'ie. Więc tak, rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. Czyli tak można to podsumować troszkę z tym Skype'em.
5: Znaczy, jeżeli chodzi o opłacalność zakupu Skype'a przez Microsoft, to zapominamy tutaj o jednej rzeczy. Akurat mam, powiedzmy, przyjemność pracowania w większej firmie, która głównie bazuje na systemach Microsoftu. I Microsoft jest w tym momencie w trakcie konsolidacji swoich usług biznes B2B, gdzie Skype między innymi stanowi pewnego rodzaju integralną część tych rozwiązań. To znaczy Skype jest powiązany z Outlookiem i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się łączy w ramach SharePointu, Microsoft, coś tam, Disk, czy jak to się tam nazywa, z Outlookiem, z kontaktami i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest integrowane w jedną dużą bazę. I u mnie w firmie na przykład bazowym komunikatorem jest jednak Skype, także do rozmów głosowych. Jasne. W ramach całej korporacji ogólnoglobalnej.
1: No też pracowałem kiedyś w korpo. I był tam.
6: To jest system, który każdy zna, więc nikt tego się nie musi uczyć na nowo, więc szkolenia ludzi też nic nie będzie tam kosztować, także świetne zagranie.
3: A jak ja pracowałem w korpo, to było całkiem third party rozwiązanie i zupełnie innych, nieznanych programów się używało do konfkoli.
1: To wiadomo, każda parafia swoje zwyczaje, ale ja pracowałem w korpo i tam był MSN Messenger standardowym komunikatorem. Nie stawało się od biurka, żeby do kolegi na drugim końcu pokoju coś zagadać, tylko się pisało. Natomiast był też właśnie z Microsoftu Internet Explorer był szósty i na nim było oparte wiele rozwiązań. Było rozszerzenie, jakieś kontrolki ActiveXowe i właśnie interfejs webowy był z takimi to dodatkami. I wymagał Internet Explorera. W żadnej innej przeglądarce no nie chodzi. W każdym razie...
3: Ale to jest ciekawe. Ciekawe jak ten, jak w ogóle właśnie Microsoft... bo to jest... Nie wiem jak to powiedzieć. Tutaj powiedziałeś o tej sytuacji, że macie całą tą bazę Microsoftu programów wykupioną i to jest wszystko przez jakieś tam różne Active Directory, SharePointy zintegrowane razem w jednym cycku. To jest w ogóle dla takiego szarego użytkownika komputera nie do wyobrażenia jak to wygląda. To jest naprawdę masakra. A jednocześnie Microsoft na przykład ogłasza, że nie wspiera Windowsa XP albo siódemki i to z reguły się szybko kończy, bo nagle jest odzew z całego świata firm, wielkich korporacji, które mówią takiego wała, nie, macie nam dawać jeszcze wsparcie do Windowsa 7 albo do Windowsa XP i dalej jest duża baza Windowsa XP i Windowsa 7 właśnie z tej przyczyny, że firmy z niej korzystają.
5: A to nas kryje w nasz pan, nie?
3: No, dokładnie.
5: Ja spróbuję przewrócić audycję na właściwy tor.
1: Dobrze, bo ja chciałem to zrobić, ale jak chcesz mnie wyręczyć, to be my guest.
6: Czekajcie, jak to na właściwy tor? Przecież to jest after party, także... No.
5: Ale ma swój temat wiodący.
6: Jasne, szanuję, rozumiem.
5: Więc wracając, biorąc pierwszy temat wiodący z brzegu, akurat miałem dzisiaj przyjemność posłuchać sobie podcastu Rafała Tomskiego dotyczącego Bitcoina. On tam zrobił taki dość fajny poradnik dla początkujących. Ty miałeś coś podobnego w swoich audycjach w przeszłości? Taki nie wiem, poradnik dla zupełnie osób zielonych, krok po kroku?
1: Tak. Znaczy, nie wiem, czy to jest stwierdzenie, czy pytanie.
5: To było pytanie.
1: A więc tak, był odcinek z gościem, to był odcinek z Filipem Pawczyńskim, z prezesem Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. I odcinek nosił tytuł, zaraz powiem, tylko muszę go wyszukać. Bitcoin dla Kowalskiego, czyli co to jest, jak i do czego tego używać.
5: Okej, okay, dobra. To muszę poszukać sobie również tego odcinka. A tego, ten podcast od Chomskiego miałeś okazję wysłuchać, czy nie?
1: Nie miałem. Rzucam link na czata, tak. Na 3 czaty nawet.
5: To ja również. Mogę polecić, jakby ktoś chciał się zapoznać tak z grubsza, z takiej czysto użytkowej warstwie. To jest tam co prawda trochę za dużo teorii na wszystko, ale
6: myślę, fajnie. Że Bajt tutaj świetnie wytłumaczył teorię kilka audycji temu, że już nie miałem w ogóle żadnych pytań, także mogę ci to oddać. Natomiast czysto takiego też praktycznego punktu widzenia, typu, no dobra, wiem, okej, okay, jakieś tam wiem, jak to działa, no ale jak mogę wrzucić parę kółek po prostu w ten system, tak? No już powiedzmy takie pytanie, no i tak z tego, co też widziałem na jednym czy to był Contest Camp, czy myśleć jak milionerzy, właśnie Kamil Cebulski tam opowiadał, tak? Tylko, że to jest też tak głęboko w internetach, tak głęboko to jest w tych internetach, że lepiej by było właśnie coś takiego, o czym wy mówicie teraz właśnie wrzucić, tak? Byłoby dobrze.
1: Tak, Kraszak tutaj na czacie kontestacji jeszcze pisze, że warto Szczepana Bentyna oglądać, dobrze o Bitcoinie nawija. To prawda, dzisiaj między innymi nawijał, no więc dzisiaj bardzo bitcoinowy dzień. On to nawija w formie live'ów facebookowych często ostatnio, aczkolwiek zapowiedział się też, napisał pod koniec zeszłego roku, napisał do kontestacji, że chciałby tutaj prowadzić audycję. No i jak był moim gościem potem w odcinku na początku tego z kolei roku, to żeśmy to zapowiedzieli, że faktycznie taka audycja zacznie się ukazywać na łamach kontestacji jego autorstwa. No ale i ze względu na to, że ma na głowie teraz dużo między innymi stawianie kopalni bitcoinów w elektrowni wiatrowej. O, taki projekt fajny. Zresztą jeden z kilku związanych z kryptowalutami. To pewnie nie ma czasu na to, żeby to zacząć. Co jakiś czas dostaję pytania o to, kiedy to będzie, no i go indaguję tymi pytaniami. No, ale będę wam relacjonował. W każdym razie oficjalna wersja jest nadal taka, że będzie kiedyś.
5: No faktycznie, ta twoja audycja ma już 2 lata.
1: No tak, ale to bynajmniej nie był pierwszy raz, kiedy mówiłem o Bitcoinie. O Bitcoinie pierwszy raz mówiłem jeszcze ze 2 lata wcześniej. Cały odcinek, bo wspominać to już i wcześniej. W każdym razie, wtedy, kiedy zamknęli Silk Road akurat, tak, to wtedy był pierwszy taki cały odcinek. Niemniej jednak, ja miałem takie przejście do tematu bardziej subtelne, mianowicie rozmawialiśmy o mediach społecznościowych i powiedziałeś, Zenonie, coś takiego, że Facebooka się nie wygryzie. Znaczy, że przynajmniej ciężko, że nie wygląda na to, żeby coś miało wygryźć Facebooka. No ja powiem, że owszem, liczę, że wygryzie i że wygryzie go, a także Skype'a, a także wszelkie inne takie no, korporacyjne, zamknięte dla nas i coraz mniej nam przyjazne, a za to coraz bardziej otwarte i przyjazne dla rządowych różnych agencji rozwiązania, że wygryzie go Steam.
3: Minds.com? Steam. Kto?
1: Steam. Pisany przez 2 e. Steam.it, tak, to jest taki, no kiedyś mówiliśmy już o tym, tak, to jest takie medium społecznościowe, oparte o własny protokół i o 3 kryptowaluty, między którymi zależności są dość dziwne, ale idea jest generalnie taka, że o ile na Facebooku to ty musisz płacić i to coraz więcej płacić, czy na YouTubie, czy gdzieś tam, żeby twój content inni zobaczyli, nie no, na YouTubie to nie, akurat YouTube tobie płaci, ale to jest wideo, to ciężej zrobić też, nie? Natomiast na Facebooku piszesz, wymyślasz. Ja wiem, że większość ludzi pisze podróże małe i duże, gdzie podróże przez otwarte i RZ. Tak, to jest poziom przeciętnych wpisów na Facebooku, przeciętnych jego użytkowników. Natomiast powiedzmy taki wódz, czy taki ja, czy taki wspomniany Rafał Trąbski, czy Hugo, szef kontestacji, weźmie, napisze coś mądrego, poduma, wyduma coś takiego, że no, ma to swoją wartość, tak? To jest wniesiona wartość dodana dla czytelników, istotna, na poziomie. I tak, musi zapłacić temu Facebookowi, żeby inni to poczytali w dużej ilości. Żeby w ogóle się dowiedzieli i zdecydowali, czy chcą poczytać.
3: Steam.io, tak? Steam.io.
5: Czy moim skromnym zdaniem Facebook generalnie już można uznać za
3: medium? To nie jest pierwsza taka platforma, gdzie ci daje kasę za to, co piszesz, bo tak jak mówiłem, jest minds.com i powiem ci, że jak tam byłem, jakiś system, jakieś, nie wiem, 2 miesiące, założyłem konto i po prostu jest masa spamu. To już wtedy była beta, wiadomo, nie? Nie wiem, czy fala spamu mnie po prostu... Nie? A no, na fejsie też jest problem ze spamem. Nie tak
5: właśnie to mam. Miałem mówić. Właśnie miałem
1: Słuchajcie,
5: to mówić.
1: Słuchajcie, Steam jest... Poprawka tutaj, steamit.com przez 2 e się przez tmit.com, tak.
3: Rzuć na czata Sylwupę linki, a ja tutaj Max się przepraszam, że ci przerwałem i tam powiedz, jak to tam widzisz z tym spamem.
5: To znaczy, tak jak mówię, moim zdaniem Facebook jest już martwym mniej lub bardziej medium. Ilość spamu, która jest nadawana, ilość kontentu o niezwykle nikłej wartości, jaka jest emitowana w Facebooku, właściwie sprawia, że dla osób, które nie ustawią sobie odpowiednich filtrów na content produkowany przez fanpage czy znajomych, no właściwie wartościowa treść jest nie do wyłowienia z tego potoku. Przynajmniej już dla mnie w tym momencie. A specjalnie mam tak skonfigurowany konto, żeby te filtry mieć ustawione na zero, czyli to, co mi algorytm facebookowy podpowiada, to mi się wyświetla. I to jest tragedia, naprawdę. Pod tym względem jest absolutna tabaka. I uważam dlatego Facebook w tym momencie już za medium początkowej w fazie schyłkowej.
6: Right on. No muszę się wódz, zgadzam się z tobą kompletnie, natomiast jest to tak ogromna korporacja teraz, w ciągu 10 lat, no bo mniej więcej jakoś tak to powstało, po prostu tak się rozwinęła, że oni się cały czas rozwijają i oni zrobią wszystko, żeby zostać przy tym, tak? Tylko, że co może wygrać z Facebookiem? Na pewno nie jakiś drugi Facebook, tylko coś takiego super niszowego, co po prostu z roku na rok, czy po prostu, a nie z miesiąca na miesiąc, z roku na rok będzie po prostu...
5: Powiem ci tak, Mac. Jeśli bym wiedział, co może wygrać z Facebookiem, to właśnie bym to pisał.
3: A jak walczy z WhatsAppem Telegram? Wydaje mi się, że WhatsApp się ma dużo lepiej niż Telegram.
6: Czym jest Telegram?
3: No.
6: No właśnie. No, ale wiesz, no, ale WhatsApp przynajmniej jakoś tam szyfruje wiadomości, więc ja naprawdę, jak już wszyscy mieli tego Messengera, to ja cały czas mówię, no nie instaluję. No w końcu musiałem zainstalować, bo mówię, no po prostu... Takie aplikacje wymuszają na to, ze względu też na to, że twoi tam znajomi czy coś mają to, no i oszczędzasz sobie czas, bo tak to cały czas musiałem wchodzić na kompa i z tego kompa wysyłać jakieś wiadomości, no teraz można
5: pod telefonu. Świetnie, ale wejdę ci w słowo, no ale w tym momencie tak naprawdę funkcjonalność Facebooka ogranicza się do książki telefonicznej z Messengerem. No proszę cię bardzo, to jest upadek.
3: Jest i o to chodzi, bo chodzi o to, żeby przejąć podstawowe wartości, jakieś takie rzeczy, metody komunikacji, żeby to było wygodne i wszyscy to mieli. I Facebook to ma dalej, owszem, faktycznie ma tam jakieś znamiona tego, że zdechnie zaraz, no ale niestety już jest na tyle dokapitalizowany, że może się to jakoś odwlec w czasie. A to jeszcze pudelkowo na do widzenia, bo się muszę zwijać. Jeżeli chodzi o Zuckerberga, to jest ciekawa sprawa, bo przynajmniej żonę ma brzydką, ale sytuacja jest taka, że facet ma zaklejoną kamerkę, tak? I to było już chyba na paru zdjęciach uwiecznione. Człowiek, który po prostu gardzi, znaczy ten ma w dupie prywatność i mówi, że jest zła, ma zaklejoną kamerkę, ma chyba nawet mikrofon zaklejony, cudawianki. Ja mam w laptopie w ogóle wyciągany, tak przez usterkę, ale to jestem szczęśliwy z tego tytułu. No ale wiecie, co on jeszcze zrobił na Hawajach? Kupił sobie miejscówkę, gdzie tam był jakiś tam, nie wiem, rezerwat czy jakieś specjalne prawo, gdzie tylko Hawajczycy mogą siedzieć. Ziemia stricte hawajska. Kupił miejscówkę i, żeby było śmieszniej, otoczył to wszystko murem. Ten otwarty człowiek wsadził sobie strażników z giwerami automatycznymi, ten przeciwnik posiadania broni. i kazał wypierdolić wszystkich, dał pozwy sądowe każdemu, kto miał działkę obok, bo chce wszystkich wypieprzyć, bo chce być tam sam i nie obchodzi go, że Hawajczycy rdzenni to jest mniejszość tak zwana, tak? Też ich wypieprzył. Po prostu na każdym kroku, na którym można zrobić coś, jakąś hipokryzję, ten człowiek to ją popełnia. Prosto.
6: No ale to jest oczywiste, przecież to już jest, jakby nie patrzeć, polityk, tak? To nie jest osoba, powiedzmy, która, wiesz, startuje do Sejmu, ale on ma...
3: Jest, wiesz, ciekawa sprawa, bo on siedział na fali tego nowego ateizmu, się próbował wbić, tak? I zawsze mówił, że Boga nie ma, jakiś tam był w tych wszystkich, od czasów Dawkinsa, nie? On tam siedział, ja to mówię jako ateusz, siedział i próbował kapitał na tym zgrywać, a ktoś tam chyba naczynia myje albo ręce. I spróbował na tym zbijać kapitał, a teraz co? Jak Trump wygrał, już tam pomijając jego ocenę, stwierdził, że on będzie startował za prezydenta, ale wiecie, jaka jest zasada, nie? Ledwo katolik został prezydentem w Stanach, ateista nie ma szans, więc nagle dziwnym trafem, w jakiś niesamowity sposób odnalazł Boga.
1: No ja wiem, no tak, czy Boga, no to, on tak trochę buddysta, tak zwane... trochę tam, no, wygorzona jest buddystką.
6: W big data to jest tak zwane, wiesz, trendowanie. Oni nie patrzą, wiesz, co jest dla nich ważne, tylko co jest w trendzie. A jak już mówić o, wiesz, takich wyborach prezydenckich, no to rzeczywiście może być to możliwe, że nawet Mark Zuckerberg, bo on, jak nawet spatrzyłem, ile on ma lajków na tym Facebooku, pomimo tego, że to jest zwykły Facebook, czy Facebook, ale może startować ze względu na to, że on już może sobie na to pozwolić, tak, z samej popularności, tym bardziej, że Facebook zaczął się w Stanach Zjednoczonych, ale szczerze mówiąc, tak już między nami chłopaki, ja mam nadzieję, że w następnych wyborach prezydenckich będzie startował Dave Mustaine z zespołu Megadeth. I po prostu będę spamował wszystkie jakieś tam, wiesz, portale, no, i tak dalej, żeby na niego głosować.
5: Naprzeciwko niego stanie James Hetfield z Metaliki i będzie.
6: Ale ostatnio w ogóle, bo Megadeth wygrało, tak, taka mała dygresja, sorry. Megadeth wygrało teraz Grammy, nie? Pierwszy raz w końcu. I jak, wiesz, jak jest ten rozdanie tych nagród, w momencie, że no, a zwycięzcą jest powiedzmy ten zespół, no i w końcu jakąś tam muzykę puszczałem. I po prostu jak ja widziałem, jak ja słyszałem, że puścili jakąś tam najgorszą z najgorszych i najgorszą jakością Master of Puppets Metallica dla rozdanie po prostu nagród dla Megadeth, to po prostu nie wiem, kto tu się bardziej ośmieszył, nie? Także polecam sobie zobaczyć, po prostu oni tam już mają takie miny.
1: Ja polecam zobaczyć minę Putina podczas wizyty w Egipcie, jak grali hymn, jak Egipska Orkiestra Wojskowa grała hymn Rosji. Zresztą oni grają te hymny w ogóle jakoś koszmarnie. W Francji tak samo, Niemiec tak samo. Dobrze, że tam
6: oni
1: polski
6: nie piją
1: prezydent
6: nie
1: pojechał.
6: Chyba.
3: Tylko na papierze. Walą w nocy sakę po prostu, a później jest cecymie rano, jak trzeba być. Piją. Przecież piją strasznie, wiesz. Słuchaj, zobacz sobie statystyki alkoholizmu.
6: Egipcjanie, tak?
3: Zobacz sobie statystyki alkoholizmu. Kraje muzułmańskie powinny być w nich kompletnie nieobecne. A tak nie jest. No
6: ale to trzeba jeszcze rozłożyć na to, wiesz, na przykład, wiesz, tak, picie na zewnątrz, a picie, powiedzmy, w domu, czy po prostu w murach, kiedy Allah nie widzi, nie?
3: No bo właśnie, ale to, wiesz, to no, jest też taka...
6: Wiesz, wtedy statystyki będą, no, jakby takie bardziej przejrzyste.
1: Wracając do tego, czego trzeba używać, to słuchajcie, ja kilka razy musiałem, znaczy to był przymus oczywiście subiektywny, a nie obiektywny, ale z tego powodu, że nie za bardzo dało się komunikować inaczej, musiałem zainstalować gadu-gadu, które było strasznym komunikatorem, i co jeszcze było w nim straszne, to to, że jak się go nie używało przez jakiś czas, to ci kasowało konto, a potem na ten sam numerek potrafiło tak, a potem jeszcze gorsza rzecz, na ten sam numerek, co miałeś konto, bo tam miałeś taki numer identyfikacyjny użytkownika, potrafiło założyć po jakimś czasie innemu użytkownikowi konto, który się rejestrował. Tak. I tak na przykład piszę kiedyś do mojej kuzynki, którą miałem na liście kontaktów, a tu jakiś gościek zupełnie nieznajomy, nie? Dobrze, że nie napisałem nic jakiegoś prywatnego bardzo. W każdym razie, no to jest najgorszy grzech, jaki można popełnić, projektując system w ogóle użytkowników dla jakiejś takiej usługi do prywatnej, być może też komunikacji. Facebook, słuchajcie, jest uncool już teraz. Kiedyś może zrobię taki odcinek o tym, jak to korporacje nas ruchają łącznie z mediami społecznościowymi, jak zmieniają regulamin prywatności, jak eksperymentują na nas, jak oczywiście są otwarte dla rządów. No i tu Facebook, Microsoft, Google, oczywiście wszyscy oni mają wiele na sumieniu i im to warto w jakimś odcinku wypchnąć, ale to nie wasze paty, tylko w takim solidniej przygotowanym
3: do tego, do tajemnicy korespondencji w Stanach, w tym było przecież, nie? Z tym Apple sytuacją była, że tam jest jakaś konstytucyjnie gwarantowana tajemnica korespondencji i dlatego niby nie mogą w to wchodzić. Dobra, ale powiem tak, ja się muszę tutaj zwijać, panowie, powiedz, szkoda, że Zenon jest nagrywany.
1: Jest nagrywany. Mówiłem, że jest.
3: Jest nagrywany? Aha, jest, tak. No super. To chciałem jeszcze takiego bąka bizantyjskiego na dowidzenia puścić.
1: Zareklamować to, co prowadzisz, tak?
3: Tak, nie powiedzcie, nie. Znaczy,
6: dobrze, jesteśmy kurczę,
3: trochę się waham, bo chcę zrobić o Postcard City Economy, ale właśnie się wygadałem i czuję, że wy mnie tutaj friki ekonomiczne wygryziecie, albo już to kiedyś zrobiliście. A chciałbym jakoś ten temat ugryźć i się w nim poczekalam obecnie, ale to jak gdyby na później.
1: No to ja też.
3: I reklamuję profesora Leniucha, nie wiem czemu, ale wyjaczka.com. W każdym razie ten, nie, bąk bizantyjski miał być taki, że o co chodzi z tym Cybulskim, nie, czy Cebulskim, tym waszym tutaj konstytucyjnym kolegom. I tu, ja patrzę na pudelku, patrzę na pudelku, a tutaj artykuł o nim, nie? I trzepię te komentarze i nigdzie nie było kontestacji. Słuchajcie, narobił fejmu, narobił, wiesz, publicity, na zasadzie nieważne co gadają, niech gadają. I nie ma. I nikt nie powiedział o kontestacji, powiem, tak? Trochę tutaj koledzy po fachu, przykro mi się was zrobiło, no.
6: No, w sumie to...
1: Gdzieś indziej na temat też był artykuł o tym i tam bodajże było o kontestacji. Podobnie w komentarzach pod tym, jak to udostępnił ośrodek monitorowania rasistowskich zachowań i ksenofobicznych.
6: Ale wiesz co, na temat to jest przekonywanie ludzi przekonanych już. No nie róbmy sobie jaj, wiesz, na temat to jest co innego niż, wiesz, taki pudelek. To nawet jak do debila powiesz, że to jest kontestacja, okej, spoko. Ale jest powiedziane, także zgodzę się z tobą tutaj, że jednak rzeczywiście tutaj społeczność powinna zadziałać, no.
3: No, publicity, powiem ci, z pudelka jest dobre pozorom, to jest nie takie oczywiste medium, jakby się wydawało. Powiem ci, że kiedyś z Potrzebą, żeśmy przy jakiejś audycji ten temat poruszali, Potrzeba mówi o clickbaitach i ogólnie o warsztacie dziennikarskim, ja mówię, Potrzeba, zerknij sobie na pudelka, nie? No i też zauważył tą prostą prawidłowość, że pudelek niejednokrotnie prezentuje wyższą wartość merytoryczną niż Wirtualna Polska, Onet i Interia.
6: No.
3: I to nie jest żart. Ja mówię dosłownie tak, jak jest. Żeby nie było, że to jest jakaś metafora czy coś takiego. Naprawdę.
6: Wiesz co, merytoryka, czyli powiedzmy wysławianie się, no jakby tak magia słowa i poprawność, że tak powiem, w pisaniu, to mogę się zgodzić. No, jeżeli chodzi o content, który się tam wrzucał, no to wiesz, jest co innego.
3: No content jest, wiadomo, że tam jest dużo pierdół, ale wiesz, to, ja to trochę traktuję na zasadzie, wiesz, jak było w Facetach w Czerni, nie? Oni też czytali jakieś oniony, właśnie pudelki, ichniejsze takie rzeczy, bo no. Tam czasami była taka bardzo sensowna rzecz przerzucona jakoś, nie? Albo w jakiś sposób ciekawa, nie? Na przykład dzisiaj Nicki Minaj, legendarna, ta z taką wielką silikonową dupą, sztuczna lawa.
6: Minaj, Nicki Minaj.
3: Tak. Zrobiła, wyobraźcie sobie taką sytuację, że wyszła chyba na Twitterze i powiedziała, pokażcie mi swoje świadectwa z samymi szóstkami, które będę mogła zweryfikować i dostaniecie ode mnie ten... rok opłacony na studiach. I jak powiedziała, tak zrobiła, nie? Wiadomo, że to tam ma drugie dno, bo tam jej brat był gwałcicielem i ona też ma na to złe publicity, ale jest jakaś taka jedna jaskółka, że kurde, czarna społeczność w końcu dostała, wiesz, ktoś z czarnej społeczności powiedział, że warto się uczyć. Bo generalnie tak się murzynów się w ten sposób niszczy, że się im daje ten socjal i wmawia gangstera.
6: Daje.
3: I tak. I robi się, wiesz, że im się należy i się ich po prostu degeneruje, tak? No niestety, ale no lepiej to wyglądało, jeżeli chodzi o statystyki rodziny w czasach niewolnictwa, no. To było w latach 50. i 60. I niszczy się tych murzynów, wmawiając się im, że szkoła jest zła. W ogóle jak ktoś idzie na studia u murzynów, bardzo często się zdarza, że na niego mówią Uncle Tom, nie? Czy jakieś takie inne pejoratywne określenia ichniejsze. A tutaj nagle wyskoczyła jedna z pierwszych gwiazd, Nicki Minaj, i zrobiła taki numer. No na Wirtualnej Polsce o tym nie miałeś, a to jest socjologicznie... całkiem istotna rzecz, nie?
6: Ciekawy temat.
3: No, także tyle to tutaj o murzynach i błagam was, nie róbcie o Postcard City Economy, bo ja wiem, że ciebie, Bajtek, jeżeli jeszcze tego nie robiłeś, to cię na pewno swędzi No bo ja to mówię tak jako, wiesz, człowiek, który pamięta czasy Amigi i te sprawy, to tak nie mówię, żeby powiedzieć, że jest do kitu, tylko wręcz przeciwnie, nie? Tak dobrze mi się kojarzy to określenie bajtek, żeby nie było... No i tyle, no.
1: Też miałem to w rękach.
5: Bajtku były dział PC-towy tak samo.
1: A to nie za moich czasów. Ale...
3: Ja już tam nawet ledwo pamiętam w ogóle. Dzisiaj miałem tylko wspominki od Amigi, ale to przez Atama.
5: Ja nie wiem, czy nie mam w piwnicy czasami paru numerów.
3: To zobacz, bo one mogą na wartości zyskiwać, nie? No, dobra, ale cały czas miałem wychodzić, a wychodzę i gadam. Jak taka wredna zbyszatka.
6: Spoko.
3: Mam to partię na gąbkę, żeby tylko nadawać. No muszę wrócić do rady i poprowadzić. Na razie, cześć.
1: Dzięki Zenon za udział. Słuchajcie, no właśnie tak to jest, że mamy audycję, która się sama prowadzi. Ja tutaj niewiele muszę robić. No ale tak to jest, jak jest inny prowadzący na antenie. Teraz już nie ma. I w związku z tym ja powiem, bo wiecie, jak jest afterparty, to czasem jest tak, że ludzie mówią na jakiś temat, na który wszyscy wiedzą, wszyscy, którzy mówią, to wiedzą, o co chodzi, a słuchacze niekoniecznie, więc jeżeli ktoś się zastanawia, o co chodzi z tym Kamilem Cebulskim i jego artykułami, burzą, jaką rozpętał wokół swojej osoby, no to ja uzupełnię. Otóż Kamil Cebulski niedawno na zawodach strzeleckich, które się odbywały na zjeździe azbiraków, czyli dzieci azbiro rodzin, taki rodzinny z dziećmi, z zajęciami dla dzieci też, cykl imprez azbiro zaczęło organizować. No i tam Kamil urządził zawody strzeleckie. Kamil Cebulski, rektor azbiro, czyli alternatywnej szkoły biznesu i rozwoju osobowego, chociaż 2 lata temu na temat pisali o nim i napisali rozwoju osobowości, nie wiem skąd oni to wzięli. Kiedyś było osobistego, potem zmieniło się na osobowego w nazwie pod wpływem księdza Jacka Gniatka. I no, w każdym razie nigdy nie było osobowości, a oni jakoś to wymyślili i od tego czasu powielają inne media, zarówno na temat w kolejnych artykułach, jak też Pudelek właśnie, jak też chyba właśnie ten ośrodek monitorowania tam rasistów i ksenofobów. No i burza się rozpętała i te wszystkie media zahuczały pod wpływem tego, jak Kamil właśnie wygrał te zawody i puchar rektora zdobył rektor, ale nie to było kamieniem obrazy. Kamieniem obrazy było to, jak pokazał zdjęcie właśnie z tą tarczą, gdzie tam trafił najlepiej i gdzie był w koszulce, bo on chodzi w takich zielonych koszulkach, gdzie sam wymyśla różne nadruki i zleca komuś wykonanie tych nadruków. To jest taki element jego marki osobistej, taki wizualny. No i tam był krzyż, i był napis "Zabijaj lewaków dla Chrystusa", co było strawestowanym hasłem z plakatu, nie z plakatu, z takiego transparentu, który mieli protestujący przeciwko testom, przeciwko wojnie w Wietnamie, grupa jakichś takich ultrachrześcijańska, nie wiem, czy nawet katolicka chyba, w 66, gdzie mieli napis "Kill commies", czy kill ecomi for Christ, czyli zabij komucha, czy zabijaj komuchów dla Chrystusa. No i to było takie humorystyczne nawiązanie do tego w zamierzeniu, natomiast bez kontekstu, a zwłaszcza w innym kontekście, no można było to zinterpretować inaczej. Kamil pokajał się za to, przeprosił publicznie. Nie zostało to uznane przez oczywiście wrogów ideowych przeważnie za jakieś przekonujące te przeprosiny. Tak, no wrogów ideowych, no tak, no bo powiedzmy głównie takie media tutaj uchłuczały, jak to powiedziałem.
6: Wrogów Związku Socjalistycznego, panie.
1: No i Kamil Cebulski też prowadzi audycję, polecam, w kontestacji jest, można znaleźć. No i generalnie to jest jedna wielka rodzina, Kamil należy do tej samej, co tutaj my, tak, my.
6: No ale też pozwolę sobie skomentować, że Kamil dość późno, bo akurat tam wytłumaczył się, ale sam też wytłumaczył się, że dość późno, bo jest tam zajęty i tak dalej, co okej, ale wytłumaczył się trochę późno, bo mi się wydaje, że nawet nie spodziewał się z jakim po prostu, jaką popularność powiedzmy w cudzysłowie, mogło mu to po prostu przysporzyć, tak?
1: Następnego dnia chyba.
6: Nie, mi się wydaje, że to było następnego, bo... Bo ja sam już się zadziwiłem, wiesz, te wszystkie WP i jakieś tam, może nawet Pudelki, na Pudelku akurat nie widziałem, tam było tyle tego kontentu, ja mówię, no dobra, spoko, nie, dokładnie tak jak Kamil, widzę, że chyba uczy się od Korwina, że no nieważne co mówią, ważne, że mówią o tobie, no ale fajnie, że się tam wytłumaczył, ja tam zrozumiałem, ale fana poszła, mowa nienawiści poszła i tak dalej. No i tak współczuję mu, bo gościu jest zarąbiście inteligentny i tak mogło go to trochę no, zniszczyć, nie?
1: No, chociaż ja już wcześniej mu zwracałem prywatnie i nie tylko uwagę, jak na przykład, że znaczy on wie, że nie zostanie żadnym prezydentem ani posłem, że lud go na nic nie wybierze po różnych ekscesach, ale on lubi takie rzeczy, on lubi prowokować, lubi na przykład na urzędników się zaczaić i nagrać to na wideo i potem opublikować z kopertą.
6: Super.
1: Tak, to było świetne, świetna akcja. Koperta z pieniędzmi i to była łapówka i na wędkę zarzucał ją na wędce przed wyjściem z urzędu w godzinie, kiedy kończyła się praca tego urzędu akurat. No i urzędnicy wychodzili, a on łapóweczka, kto się złapie, kto chce, tak? Jest tam 300 zł czy ileś, tak? Nikt nie chce 300 zł, nie? No, więc...
6: No bo oni nie wiedzieli za co, to wiesz, a wstydzili się tak do kamery zapytać. No
1: więc w ten sposób to była bardzo dobra akcja. No i on robi takie i zachęca innych do robienia takich. Natomiast czasem no, ma taki gen trochę, powiedzmy, autodestrukcji wizerunkowej, taki korwinistyczny właśnie. Robił na przykład coś takiego, że potrafił, i to nie była jednorazowa wypowiedź, potrafił mówić, że szkoda, że w samolocie, który leciał do Smoleńska, nie zmieściło się więcej tych polityków. No, więc to też jest takie trochę gol strzelony do własnej bramki, samobójczy. No, ale
6: mi się wydaje, on jest na tyle inteligentny, że on też wie, do kogo mówi, bo on rzeczywiście jednak nie chce porywać tłumów czy coś w tym stylu, tylko buduje wokół siebie ludzi, którzy tak jakby znają jego poczucie humoru i tak dalej, i no i szanują, i też mają dystans do tego, no i tyle.
1: Tak, to ja powiem, że tak, Facebook nie jest cool i na Facebooku się nie siedzi dlatego, że się lubi siedzieć na Facebooku, w przeciwieństwie do różnych innych rzeczy, które są nowe. Gdy Facebook był nowy, to też był cool, Skype też, a teraz Skype, YouTube, Facebook, no dlatego, że dużo ludzi tam jest, to się tam coś siedzi, coś robi, coś publikuje. A nie dlatego, że jest cool. Cool był Snapchat i to był powód do przerażenia dla Facebooka, że wśród nastolatków Snapchat no, był... Facebook był odrzucany, a Snapchat był uwielbiany. Podobnie jak teraz, słuchajcie, spotykam raz po raz ludzi i to ci ludzie mają już po 20 kilka lat, to już nie są tylko nastolatki, którzy na przykład e-maila nie używają. Znaczy mają jakiś tam adres, wiadomo, bo nim się loguje, nim się rejestruje w ogóle na Facebooka. Do rzeczy takich zawodowych też to jest potrzebne. Do wysyłania CV jest potrzebny e-mail, nie? Ale do komunikacji takiej normalnej nie, to oni wolą napisać do kogoś na czacie, mimo że tam się trudno wyszukuje, że to jest bardziej ulotne i tak dalej, a archiwum maila jest łatwo przeszukiwalne, można potem coś łatwo forwardować i tak dalej. Nie, dla nich to nie jest ważne. Dla nich jest ważne, żeby było cool, a e-mail nie jest cool. E-mail kojarzy się z pracą, kojarzy się właśnie z taką profesjonalną stroną życia. No i jakoś to tak jest. No nie jest to logiczne, no ale cóż.
6: Do wszystkiego trzeba dorosnąć, wiesz. Ja dopiero jak broniłem swoją pracę inżynierską, to założyłem sobie maila z imieniem i nazwiskiem, żeby mieć normalnie jakiś kontakt z promotorem. Bo mi kolega mówi, jak ty chcesz mieć jakiś profesjonalny kontakt z promotorem, jak ty masz jakieś takie dziwne numerki w tym swoim mailu. No i w sumie posłuchałem się. Nie wiem, czy to ma jakieś tam znaczenie, ale...
1: Ale na maile chodzą niezależnie od tego, ale za to jak się mail zaczyna od cyfry, to niektóre w niektórych polach jest taka walidacja, spam. Gdzie niegdzie, że no nie tylko, że spam, ale w ogóle w niektórych miejscach nie idzie się zarejestrować na przykład w ogóle adresem e-mail zaczynającym się od cyfry, bo uważają, mają bardziej takie restrykcyjne zasady tego, jaki mail nie może być, niż RFC, ile to jest w tej chwili, 5822 czy już 7822 jest najnowszy, specyfikujący to i podający gramatykę w tym w ABNF-ie. Dobra, niemniej jednak, kontynuując temat Mainz, nie, Mainz raczej z tego nic nie będzie, natomiast ze Steama jak najbardziej będzie. Steam, słuchajcie, ta kryptowaluta Steam, związana ze Steamitem, ta główna kryptowaluta, idzie do góry. W ogóle wszystkie kryptowaluty teraz prawie, że 15 kryptowalut o największej wartości w dolarach, łącznej wszystkich istniejących jednostek tej kryptowaluty, wszystkie z Bitcoinem na czele poszły do góry w ostatnich tygodniach. Niektóre o dużo, niektóre na przykład Litecoin poszedł chyba o 50% do góry, Steam poszedł o 100%, Nie wiem, tak nie jestem pewien tych liczb w tej momencie, ale sprawdźcie sobie, bo poszły dużo do góry. Bitcoin poszedł, no zależy w jakiej perspektywie czasowej, ale dzisiaj Bitcoin widziałem po 1800 dolarów. Na Korei Południowej Jezus, nawet na ponad Maria. 2000 dolarów za jednego Bitcoina.
6: Ale pamiętam, jak rok się zaczynał i wtedy też była gadka o Bitcoinach i on i była taka magiczna bariera 1000 dolarów, a teraz po prostu, no i wtedy wszyscy, no ja sam myślałem, nie, no pewnie zleci po tym roku, no i troszkę tam zleciało, się okazuje, że lekka korekta i potem leci znowu do góry. No to jest niesamowite, tak samo rok jeszcze wcześniej. Mówię, no kurde, już Bitcoin taki drogi, 300 czy tam 400 dolarów. Nie,

0: Moon 1800, a może jeszcze w tym roku 5000 dolarów za Bitcoin? Ile? Jak myślicie? Ile może dojść?
1: Wódz, powiedz coś.
2: Wiesz co, jestem w tym momencie zbyt zajęty dyskusją z Zenonem na czacie.
0: To powiedz, o czym tam dyskutujecie na czacie, to też można.
1: No właśnie. Znaczy,
2: boję się tego, że rzucimy, że w ten sposób skieruję wątek zupełnie niepotrzebnie na dyskusję o czymś zupełnie niezwiązanym z audycją, bo rozmawiamy dobra. O post-scarcity economy.
0: Aha, no ja o tym, no. Ale, nie, to dobra, to ale, na inny raz, to na inny nie, raz, nie to będzie. Dajmy Zenonowi o tym powiedzieć, ja w związku z tym przełożę swoje plany, bo też o tym kiedyś chcę powiedzieć, ale nie muszę jakby równocześnie z nim.
2: Ale faktycznie, Bitcoin w ostatnich 3 dni wypikował 300 dolców w górę.
0: Powiem natomiast coś innego, też się odniosę do czata, mianowicie na czacie Enklawy. Lechita wspomniany powiada, i to jeszcze powiadał w trakcie, gdy był odcinek ten z puszki. Stworzą kartoteki każdej osoby i jeśli system banksterski przejdzie do blockchaina, to mogą nas później wyłączyć, utrudniać nam życie poprzez różne aplikacje, smart kontrakty. I dlatego elitarne korporacje zainteresowały się platformą Ethereum, aby to później wykorzystać przeciw nam. No nie tylko się zainteresowały, ale banksterzy stworzyli też na przykład Ripple, tak? A w Polsce Bilon, chociaż on chyba nie wystartuje, jeden mój przyjaciel bardzo wielkim entuzjastą tego był. Pewnie po tym, jak przeczytał sobie na regularnie czytanym przez siebie blogu firmy EY, tak, to się kiedyś nazywała Ernst & Young, ale uległa tej modzie na skracanie nazw do tylko skrótów. No więc firma EY, jedna z wielkiej czwórki firm konsultingowych, obecnie już wielkiej trójki tylko, bo tam dwie się połączyły, to właśnie pisała o tym, że polskie banki tworzą takie coś niby na blockchainie, no ale tak nie do końca, tak naprawdę z kontrolą swoją nad tym i będzie jeden bilon równy jednemu złotemu i dlatego to nie będzie waluta, w związku z tym nie będzie podlegać takim tam regulacjom, no tak jak wymiana walut, tylko i podatkom. Tylko po prostu będzie się tym płacić, to będzie wygodne i tak dalej. I widzę, że zamiast tego jakiś Blue Cash i inne rzeczy raczej zyskują większą popularność, gdy chodzi o ten świat jednak fiat, czyli walut fiducjarnych i ich ekwiwalentów takich 1:1. W sensie, no tak jak właśnie, że... Był kiedyś też Microsoft Dollar. Pamiętacie, kto pamięta Microsoft Dollars?
1: Może o to chodzi.
0: Kto pamięta Microsoft Dollars z lat 90. Można było. Nie. Za jakiś udział w jakiejś tam ankiecie czy w jakichś innych rzeczach dostało się te Microsoft dolary. Równe jednemu dolarowi, ale można było za to jakieś nagrody kupić od Microsoft. Znaczy dostało się to w nagrodę, a można było za to coś kupić od Microsoftu, na przykład jakieś książki czy inne rzeczy od Microsoftu i jego partnerów. No, więc...
2: Mam pytanie, Bajt, a propos Bitcoina jeszcze.
0: Dajesz.
2: Powiedz mi, czy spotkałeś się już z usługą sprzedaży Bitcoina w postaci, że tak powiem, fizycznej? To znaczy spotykasz się z kimś, dajesz mu gotówkę, a on wręcza ci fizycznie wydrukowany Bitcoin?
0: Wydrukowany?
2: Możesz wydrukować swojego Bitcoina, bo możesz zarówno klucz dostępu, jak i...
0: Tak. Znaczy to jako takie kolekcjonerskie monety bitcoinowe się robi, ale...
2: No to ten deseń, no fizyczny Bitcoin w każdym razie.
0: Ale to raczej kod QR byłby tutaj poręczniejszy, powiedzmy.
2: Znaczy mniejsza o formę, chodzi mi tylko o to, czy... Bo mam pewnego rodzaju pomysł, myśl.
0: Zapytaj się gościa mojego prowadzącego bloga lightningnetwork.pl zresztą, który był moim gościem jakiś czas temu. Wtedy troszczę pan zresztą, nazywającego się Cezary Dziemian, który został ojcem chrzestnym, nie tylko chrzestnym, ale chrzestnym między innymi został i to chyba dawniej niż ojcem biologicznym. I swojej właśnie chrześnicy postanowił dać w prezencie z tejże okazji Bitcoina, no w formie jakiejś właśnie takiej fizycznej, żeby kiedy dorośnie i zrozumie, co to takiego jest, to już będzie może bogata, tak? No, kto wie.
2: Ale wracając jakby do pytania, spotkałeś się z tego typu usługami, przez kogoś świadczonymi?
0: localbitcoins.com, tam można się umówić z kimś, że fizycznie idziesz i dajesz mu walutę fiducjarną, a dostajesz bitcoiny na przykład na urządzenie przenośne. a bądź też odwrotnie, sprzedawać też można bitcoiny.

0: spread jest większy, czyli różnica między ceną kupna i sprzedaży jest większa niż na giełdach bitcoinowych, no ale jest to bardziej anonimowe, zwłaszcza jeżeli pójdziemy jakoś tam w masce czy w czymś. Jest to też, no... No niektórzy preferują tak taką formę i w Polsce jest tego mało. Jak wejdziecie na ten lokal bitcoins.com, to widać, że w Polsce mało jest ofert, mało ludzi w ten sposób handlują bitcoinami. Natomiast są miejsca na świecie, jakieś powiedzmy miasta amerykańskie czy chińskie, gdzie spokojnie można w ten sposób, wyłącznie w ten sposób na przykład, obracać bitcoinami.
1: Ciekawe. To pozwolisz, że jeszcze wrócę do Snapchata, bo też ostatnio zauważyłem u siebie na Instagramie, że tak samo, no bo mniej więcej, czy wspomniałeś mniej więcej słuchaczom, na czym Snapchat, bo ty lubisz też takie wstępy robić, na czym to polega, mniej więcej jakieś takie szybkie filmy, które mogą się tam deletować, Jezus Maria, usuwać po jakimś tam określonym czasie.
0: Jesteś z Norwegii, tak?
1: Jestem w Finlandii. Ale blisko. No i teraz na Instagramie też zauważyłem u siebie, że znajomi wrzucają i tak jakby jak bodajże to jest nowa usługa tego Instagrama, czyli wszyscy zaczynają to kopiować. Też możesz sobie wrzucić albo wysłać do kogoś zdjęcie, które zostanie usunięte i nie będzie po tym śladu. Film. Masz jakąś tam swoją tablicę, że tylko w tym dniu tam twoi followersi, myślę, że nie muszę tego tłumaczyć, twoi followersi też zobaczą na przykład, co masz na tablicy, czy coś w tym stylu, jak ci mija dzień, czy i tak dalej. I to jest też takie kopiowanie tego, czyli do czego zmierzam, że to jest, tak jak mówiliśmy, że to jest też trend. I po jakimś czasie, nie wiem, czy tak naprawdę ten Snapchat będzie na tym rynku, chociaż ostatnio widziałem, że wrzucili te swoje okulary snapowe, bo teraz to już jest Snap, nie Snapchat, będąc już tak bardziej szczegółowym. Czy spotkaliście się właśnie z tymi okularami od Snapa?
0: Nie, a powiedz coś więcej.
1: No mniej więcej jest to normalnie jakieś takie okulary, może zacznę od tego, jak Google chciał wprowadzić ten Google Glass. No,
0: tak.
1: Tak,
0: albo
1: tak.
0: Oculus Rift.
1: Tak, tak. No, spotkało się to tam z nie za dobrymi komentarzami, no bo ktoś może cię nagrywać, nawet nie masz o tym pojęcia, tak? No i Snapchat właśnie nauczył się na ich błędzie i mają jakieś tam swoje stylish, stylowe okulary, które wyglądają naprawdę atrakcyjnie, tak? I one akurat mają jakiś taki specjalny feature. Dobra, mam nadzieję, że ktoś
0: Lepiej, że po angielsku niż że po fińsku.
1: Tak, tak. Jakiś tam specjalny feature, co sprawia, że wszyscy wiedzą, że to są snapowe, tak? Czyli w razie czego oni mogą być tam nagrywani albo mają zejść po prostu z pola widzenia, bo mogą być nagrywani. No i te okulary mniej więcej są połączone Bluetoothem z telefonem. I gdzieś tam klikniesz na tych okularach i robi się tam czy fotografia przez te okulary bądź jakieś tam krótkie wideo i od razu wrzuca się przez Bluetootha na twój telefon, a oczywiście przez telefon już na ten serwis. Co jest moim zdaniem świetnym połączeniem tego wszystkiego, bo nauczyli się na błędach Google'a zamiast eksperymentować się na swoich błędach i tam doświadczeniu. Gdyby tego nie zrobili, to naprawdę mieliby problem, bo już Instagram, tak jak wcześniej wspominałem, to Instagram już zaczął kopiować cały tak naprawdę, całą filozofię tego Snapchata.
0: No, słuchajcie, a propos właśnie tego możliwości kopiowania, tak, no to Steam też, ten protokół można na innych stronach niż Steam, tylko można samemu zbudować coś w oparciu o to rozwiązanie, to jest otwarte źródłowe. Można brać od siebie generalnie kryptowaluty, wszystkie są prawie, że otwarto źródłowe, zarówno ich protokoły są, mają otwarte specyfikacje, jak też ich klienty referencyjne są, czy też jeżeli się je kopie, to też również oprogramowanie do ich kopania, czy też do węzłów gdzieś w sieci. Jest, ma otwarty kod źródłowy, jest darmowe. Można je samemu ulepszać, proponować ulepszenia, opierać na tym inne rozwiązania, nowe kryptowaluty, nowe systemy komunikacji. W związku z tym, natomiast jest taki fajny teraz projekt Tezos, słuchajcie, który właśnie w tej chwili no, odlicza się do jego oficjalnej premiery. Będzie miała miejsce za kilkanaście dni, tak? Zaraz sprawdzę nawet, kiedy dokładnie to będzie. Będzie tak zwane ITSO, czyli wykupienie za 12 dni, nie pomyliłem się, będzie możliwe wykupienie jakichś początkowych udziałów, czyli początkowej emisji kryptowaluty związanej z tym, czyli TEZ, tak się będzie nazywać. No a potem będzie generowana dodatkowa przez właśnie nie proof of work, czyli kopanie jak w Bitcoinie, tylko przez proof of stake, tak jak na przykład w Dashu, czy w Nexcie, czy w Ethereum, chociaż Ethereum ma docelowo mieć chyba taki model mieszany, chociaż oni zmieniają co jakiś czas zdanie, więc trudno to powiedzieć.
1: Czyli co? Tak
0: proof of stake mówiąc. To znaczy, że tak, że nowe jednostki tej waluty dostają ci, którzy już ją mają. Ci, którzy mają jakiś stake w tym, czyli ci, którzy, no, którym zależy na tym. I wiąże się to też z pewnymi zobowiązaniami, a przynajmniej z pewnymi możliwościami. Mianowicie w Tezosie będzie tak, że ci, którzy... Że początkowo to jest kryptowaluta, bardzo prosta, nie mająca żadnych skomplikowanych tam cech, powiedzmy, dodatkowych. Natomiast docelowo ma to wspierać inteligentne kontrakty i różne inne rzeczy w sposób taki dużo bardziej zaawansowany niż jakakolwiek inna, a to dzięki temu, że można wynajmować programistów do tego, żeby rozszerzali no, możliwości tego, potem można głosować nad przyjęciem bądź nieprzyjęciem tego ich rozwiązania, można też im płacić, przy czym o tym, czy się im zapłaci, decyduje tak naprawdę społeczność. To jest tak naprawdę jeden wielki crowdfunding rozwoju samego tego Tezosa przez użytkowników Tezosa w walucie TEZ. Tak jest zbudowany ten system, że on się sam napędza. Takie perpetuum mobile, no, programistyczne, no. Zasysające moce programistów i płacące im za ten rozwój.
1: Ale nie musisz być programistą. Masz na myśli, że jeżeli jesteś w tym początkowym stadium posiadania tej waluty, czyli tam zaryzykowałeś, czy zainwestowałeś, tak. Zwał jak zwał, to masz wpływ na rozwój tej waluty. Mniej więcej do tego zmierzasz. Mhm.
0: Tak, do tego zmierzam. To jest coś podobnego jak w wizjach, no dobra, trochę Zenon może się teraz oburzy, że o tym mówimy, ale powiem, że niektórzy uważają, że w ekonomii post rzadkości, tak, czy też w ogóle w jakiejś ekonomii przyszłościowej będą takie autonomiczne, a kiedyś o tym tutaj też w centrum było, będą takie autonomiczne roboty, które no niekoniecznie muszą mieć jakiegokolwiek w ogóle właściciela, mogą do naprawy siebie czy do ulepszania siebie wynajmować ludzi czy inne roboty i płacić im w kryptowalutach i generalnie no także swój cykl życiowy, cykl zarządzania sobą mieć no sztuczną inteligencją ogarnięty. No więc tutaj Tezos jest czymś podobnym, ale czymś całkowicie wirtualnym, no i też wieloużytkownikowym właśnie taką, gdzie siecią, gdzie jest wielu różnych użytkowników naraz i dzięki temu to ma sens. No bo wiadomo, że Bitcoin nie za bardzo ma sens, kiedy jest jeden użytkownik, tak samo Ethereum, czy tak samo, tym bardziej Steam, który jest siecią społecznościową, no więc podobnie z Tezosem. Tak, Wudzu, chciałeś coś jeszcze dodać?
2: Nie. Mówiąc szczerze, to chyba wszystko.
1: Wudz kontroluje czata teraz.
0: Bo tam coś się odzywałeś się tam, więc tak myślałem. Tak, bardzo dobrze, że ktoś kontroluje czata, a nawet wszystkie trzy. Bo samemu to jest trochę ciężko. Wiem, jak to jest. Więc Kamek pisze, super humorystyczne boki zrywać. I właśnie, no ale to chyba wtedy, kiedy o Kamilu Cebulskim była mowa. Natomiast, o, chciałem się odnieść do tego, co było, co profesor Leniuch napisał na czacie Nocnego Radia, ale żeby to było ogólnie dostępne, musi to być proste w użyciu, a ludzie 40+, nie rozumieją zasady działania Bitcoina i jak długo tak nie będzie, rozumieją. To Bitcoin się nie spopularyzuje. No i ja myślę, że część z nich zrozumie, oby, jeżeli macie, powiedzmy, dziadków, którzy no, rokują na to, że zrozumieją, to im wytłumaczcie teraz, bo za rok już będzie trudniej, tak? Będą odekspać, a to jest dużo. Natomiast musi pokolenie wymrzeć. Musi być zmiana pokoleniowa. Tak jest w nauce, tak jest też w technologii. Słuchajcie, my jesteśmy, ja o tym mówiłem już nie raz, ale my... Powiedzmy, ja chyba jestem starszy od was obu. Nie wiem, ile ty, Max, masz lat, ale...
2: Jesteśmy równolatkami.
1: Ja jestem między 20 a 30.
0: Okej, to jesteś młodszy od nas. Więc to my, z Woodzem teraz mówię, jesteśmy pokoleniem X, jesteśmy epigonami pokolenia X, tak można powiedzieć. Pokolenie X jest pierwszym pokoleniem, przynajmniej w Polsce, bo w Stanach to wiadomo jest trochę przesunięte, one były trochę wcześniej, nasi rówieśnicy już są Y-kami amerykańscy. Ale gdy chodzi o pokolenie X, to my jesteśmy pierwszym pokoleniem, które zdaje sobie z tego sprawę, że nie tylko świat idzie do przodu, ale też, że tempo, w jakim idzie do przodu, przyspiesza. I że w związku z tym świat się w ciągu jednego pokolenia zaczyna bardziej różnić, niż wcześniej się zmieniał w ciągu całego życia jednego człowieka, za czasów na przykład naszych pradziadków. I no, dla nas jest to już normalne. Dla nas jest normalne już to, że świat będzie wyglądał inaczej za 15 lat. Dla nas jest normalne to, że śmieszne jest to, że minister oświaty mówi, że uczymy dzieci nowoczesnego programu nauczania w szkołach, zaczynając od 6-latków, tak? Bo jak te 6-latki będą mieć lat 18 czy 20 i kończyć swoją edukację, bo już myślę, że większość z nich nie będzie szła na studia, w przeciwieństwie do tego, co jest teraz, na szczęście, to rynek pracy będzie wyglądał zupełnie inaczej, świat wokół nas będzie wyglądał zupełnie inaczej, internet będzie wyglądał inaczej. Więc to, co teraz jest uważane przez nich za nowoczesny program nauczania, no okaże się właśnie takim czymś jak nauka jazdy maluchem w obecnych czasach. A prowadziłem raz malucha. Przy moim wzroście to nie jest takie proste. Skrzynia biegów chowa się pod kolano. No dobra, niemniej jednak. Słusznie bardzo.
2: Nie masz wrażenia, że ja przynajmniej takie wrażenie miewam, zaczynam miewać, że to nie jest kwestia tego, że my nie tylko zdajemy sobie sprawę z tego, że świat się zmienia bardzo szybko. Zdajemy sprawę z moim zdaniem z tego, że zaczynamy powoli odstawać, że możemy już nie nadążyć.
0: To ja sobie postanowiłem w audycji Proces Zwierciadło powiedziałem kiedyś, zacząłem odcinek o młodzieży, od tego, że kiedyś postanowiłem sobie nie stracić w przeciwieństwie do innych, w przeciwieństwie do zwłaszcza starszych, kontaktu z rzeczywistością. Że postanowiłem być jednak na tyle na bieżąco nie tylko z samą technologią, ale też z kulturą, też z tym, w jakim kierunku idzie nasza ludzka cywilizacja, w kierunku, w jakim idzie ekspresja człowieczeństwa w społeczeństwie, tak, wśród ludzi. Żeby być w stanie się z ludźmi dogadać, żeby nic co ludzkie nie było mi obce, także co ludzkie i także w formach, które są normalne dla młodych, dla młodzieży w czasach, kiedy ja już młodzieżą nie jestem. Więc tamten odcinek możecie sobie posłuchać, zresztą będzie jego kontynuacja, jestem z Arkiem Narokiem umówiony na to, że kiedyś zrobimy właśnie ciąg dalszy. Max, powiedz teraz to, co chciałeś powiedzieć, bo tak widzę, że coś chciałeś powiedzieć, natomiast ja tutaj w międzyczasie postaram się dodać dzwoniącego do nas Etama.
1: No mniej więcej akurat i tak powiedziałeś, co myślałem, bo pomimo tego, że no, wiesz, między 20 a 30 to można sobie policzyć, ile to jest, tak, nie chcę tam być bardziej specyficzny ze względu na prywatność, natomiast i tak muszę się zgodzić, że jest takie uczucie, że trzeba gonić za niektórymi rzeczami, bo ja też wolę odstawać trochę od takiego tępego motłochu, który leci za wszystkim, co popularne i tak dalej, bo po prostu tak jak mówiliście, mówiliśmy o tym, że na Facebooku jest tyle kontentu, że po prostu człowiek bez filtrów no, przestaje myśleć racjonalnie i ma w głowie po prostu same śmieci, tak?
2: Dlatego też... moje pytanie jest teraz, Max, mi się pojawia od razu. No. W takim razie podobnych filtrów nie powinniśmy nałożyć na realną rzeczywistość, czy nie powinniśmy odsiewać, oszczędzając tak naprawdę swój czas z tego medialnego szumu te rzeczy, które są generalnie nieistotne dla konkretnego naszego życia. Bo wiesz, że na mój głos to bajta podejście jest dość ciekawe, ale niezwykle czasochłonne.
1: To tak.
0: Znaczy, ja powiem, dlaczego nie jest.
2: Z jakimiś Snapchatami, Instagramami, etc., etc. Mówię przykład. No, uważam, że jest na tyle już czasochłonne, że no, ja na przykład nie jestem w stanie wygospodarować na to tego czasu.
1: No dokładnie.
2: Czas to jest najbardziej, najrzadszy, do tego nieodnawialny zasób, jaki posiadamy. Że,
1: no, tutaj pełna zgoda. To pełna zgoda, powiem ci. Bajt, może ty pierwszy, bo chciałeś coś powiedzieć.
0: Tak, ja chciałem powiedzieć dwie rzeczy, potem oddam ci głos, a potem głos damy Etamowi, bo już jest z nami, witam cię. Powiem tak, że nie miałem na myśli to, żeby lecieć na każdą nowość, żeby się rzucać i zapoznawać ze wszystkimi treściami, ze wszystkimi memami, ze wszystkimi wpisami na Facebooku, jakie w ogóle nasi znajomi wypiszą, ale żeby to, co jest istotne, rozumieć. Niekoniecznie samemu się w to zanurzać, czy poświęcać temu jakoś dużo czasu, ale trzymać rękę na pulsie na tyle, żeby rozumieć, co jest ważne, tak po ludzku, w jaki sposób patrzą na świat, jakie mają... priorytety, jakie wartości, jakie sposoby wyrażania myśli, uczuć, sposoby odkrywania świata, nastawienie do pracy, wizję swojego miejsca w społeczeństwie i to w aspekcie ekonomicznym i w każdym innym. Tak, to wszystko też się zmienia i to jest bardzo różne dla nas, a różne dla wcześniejszych pokoleń, powiedzmy naszych rodziców czy dziadków, ale jeszcze bardziej różne jest, wiesz, Max, choćby ty jesteś z 10 lat młodszy ode mnie około, choćby między nami jest to na tyle różne, jakbyśmy usiedli i pogadali tak szczerze, jest to, przypuszczam, bardziej odmienne niż między mną a moimi rodzicami. Mimo to jednak ja jestem dużo bardziej w stanie, tak lubię tak o sobie myśleć, zrozumieć to, co ty byś wtedy powiedział, niż moi rodzice to, co ja bym miał im do powiedzenia, gdyby to w ogóle chcieli. No, w każdym razie, wracając do... A jeszcze jedną rzecz chciałem z czata wyczytać. Otóż Enzio odpowiada, profesor Leniuch nie jest przekonany wciąż, ale Enzio odpowiada mu, że niektórzy nie odróżniają okien na monitorze. Nie znaczy, że powinniśmy się cofać w rozwoju. Dobra, więc udzielam głosu następująco. Max, następnie Etam.
1: Okej, no więc a propos tego, co Wódz powiedział, że rzeczywiście jeżeli mamy dużo czasu, tak, to okej, ludzie szczególnie tak powiedzmy przed 18, może trochę pod, mogą sobie na coś takiego pozwolić, kosztem oczywiście jakiejś tam pasji czy nauki, no ale no bądźmy szczerzy, no w tym momencie człowiek staje się częścią takiego tłumu, motłochu, no i nie może tak jakby zadbać o swoją, no właśnie zadbać o swoje pasje, o swój indywidualizm, tak? A jako, że mam nadzieję większość tutaj ludzi jest wolnościowcami, no to mniej więcej też na tym nam zależy trochę. I ja staram się trochę gonić, ale na takim poziomie minimum. Na przykład była ostatnio też audycja w Nocnym Radiu i akurat tam staram się czasami, ale serio chłopaki, czasami spojrzeć na jakiś, wiesz, tam polski portal, wszystkie już są teraz lewackie, to już nieważne na jaki spojrzysz, a z tych głównych oczywiście, albo na YouTubie są też reżimowe media, jest naprawdę przed kliknięciem, żeby obejrzeć, ja się dwa razy zastanawiam, czy ja się chcę denerwować, czy rzeczywiście to będzie coś wartościowego, bo raz, że tracisz czas, tak, dwa, że wchodzą ci do głowy rzeczy, które niekoniecznie mogą być jakieś tam potrzebne. Z drugiej strony jedyną motywacją jest to dla mnie, że nie mam z nikim tu porozmawiać sobie po polsku, bo akurat jestem no, w takim miejscu, że jest mało Polaków, to nie są Helsinki. Więc to jest jedno z niewielu wyjść dla mnie, żeby mieć jakiś tam kontakt. Cieszę się, że teraz jest radio, także tutaj wam to oddam. I taki jedyny kontakt, więc zgadzam się z wodzem, że ograniczenie takich rzeczy do minimum pozwoli nam też być sane. Jak to jest po polsku?
0: Zdrowym na umyśle.
1: Zdrowym na umyśle, no. Dokładnie.
0: Sanus po łacinie, zdrowy. Anima sana in corpore sano. Zdrowym ciele, zdrowy duch.
1: No, także wiesz, Bajt, ja to szanuję, wiesz, że jesteś starszy ode mnie. Ja na studiach nauczyłem się, jak wiesz, tam miałem 21 lat, a na samą inżynierkę ludzie przychodzili po 30-40 lat. Wiesz, po prostu przestałem patrzeć tymi kategoriami, tak? To jest ważne po prostu, co człowiek ma do powiedzenia i jakim jest człowiekiem, tak? A wiek to jest, wiesz, tylko numer, a niektórzy patrzą na to jak na levele w Pokemonach, tak?
0: No, mówisz tak, jakbyś słuchał tamtego odcinka o młodzieży. No, w każdym razie, nie no, ja jak najbardziej się zgadzam, od ageizmu jestem zdecydowanie daleki. Na czacie kontestacji Kraszak pisze, że Korwin w wieku 72 lat, Janusz Korwin-Mikke, zadziwiająco dobrze wie, o co w tym chodzi, mianowicie w kryptowalutach. Tak, no, więc zwyczajnie racjonalizujecie swoje lenistwo, z kolei zarzuca hue, ale nie wiem komu. Być może Umberto, do Umberto ten zarzut jest skierowany, bo Umberto pisze: byłem dzisiaj na stronie Tezos, ale nie spodobała mi się z wyglądu i wyszedłem. No, taki minimalizm, taki styl, taki czarny na białym, litery w różnej wielkości. No, ale nie, no jednak z jakimś, widać, że to nie jest, nie robił tego, powiedzmy, gimnazjalista, albo robił, ale dobry, naprawdę. A tylko ktoś, kto miał jakiś zmysł graficzny w głowie. Może niekoniecznie pasujący pod gusta Umberto, no, kto wie. Bycie na bieżąco nie jest takie kosztowne czasowo, powiada hue. Aha, że to jest lenistwo w niebyciu na bieżąco. No niektórzy tak robią, no, zwłaszcza mizantropi. Mizantropi po prostu mówią, a nie warto to, co ludzkość ma do osiągnięcia, już zwłaszcza w kolejnych pokoleniach, zwłaszcza jeżeli to są tacy starsi mizantropi, to jest już nic nie warte. No, za naszych czasów to były czasy wielkich ludzi, czasy szlachetności, czasy, kiedy liczyły się wartości, kiedy miłość była prawdziwa, kiedy trawa była zielona, kiedy jedzenie miało smak. Tak, a teraz wszystko jest wymieszane, wszyscy od siebie kopiują, wszyscy gonią, czy to w wyścigu szczurów, czy to starają się być mega inteligentnymi coachami, tak, i trafiają na stronę zdelegalizować coaching i rozwój osobisty, która notabene ostatnio przepraszała Mateusza Grzesiaka za to, za co o nim napisali, przypuszczalnie pod wpływem groźby pozwu sądowego, ale to tak na marginesie tylko. Tymczasem chciałem powiedzieć, że afterparty nam poszło w temat mediów społecznościowych głównie, tak? Tak to trzeba będzie zatytułować, myślę. Natomiast chciałem powiedzieć, że wspomniałem w odcinku, po którym to jest afterparty, że będzie ogłoszona wkrótce data Contest Campu i jest ogłoszona, więc zapiszcie się. Nie tylko słuchacze kontestacji, ale też gdziekolwiek indziej mnie słuchacie. Także i z Enklawy, z Nocnego Radia. Zapiszcie się, spotkajmy się w tym właśnie miejscu. Ja tam będę. Będzie to Contest Camp obóz, 10. jubileuszowy Contest Camp będzie. I wy też, Max, Wódz. Wpadnijcie. Chętnie was poznam. Chętnie was poznam też, słuchacze. Tak twarzą w twarz, a nie tylko przez mikrofon i słuchawkę. Będzie w ostatni weekend.
1: Podaj datę, proszę.
0: W ostatni weekend, no właśnie mówię, ostatni weekend sierpnia, czyli od 25 do 27 sierpnia, tam gdzie zwykle, chyba że coś się zmieni, ale póki co taki jest zamysł, że tam gdzie zwykle, czyli w Sulejowie, koło Piotrkowa Trybunalskiego nad rzeką Pilicą. No i tam też, jak mówiłem i potwierdzone jest to, wtedy jeszcze nie było, że będę miał wykład swój o inteligentnych kontraktach, o których dzisiaj tylko no, dużo nie było, ale na tym wykładzie będzie. I to tak for dummies, to znaczy nawet możecie nie wiedzieć nic, a wyjdziecie wiedząc zdecydowanie więcej niż teraz wie, nawet myślę, większość słuchaczy tej audycji stałych. No, to taka zapowiedź. A, i jeszcze chyba powinienem zapowiedzieć sesję linuxową, tak? Czy to już było?
1: Sprawdźmy. Daję tego Ethana do głosu.
0: A właśnie, to Ethan, mów, a ja sprawdzę w międzyczasie.
3: No ja się tutaj nie przebijam, bo właściwie Max powiedział wszystko to samo, co chciałem powiedzieć. To znaczy, żeby tylko sobie liznąć pewnych tematów, bo jest ich po prostu bardzo dużo, tak? To nie jest nawet kwestia czasu. Bo jak będziecie się chcieli zagłębiać, temat szedł rzeczywiście na te media społecznościowe, taki wyścig szczurów generalnie za tym, żeby nadążyć za współczesną technologią, ale ten sam wyścig szczurów to jest dokładnie ten Bitcoin, tak? Jeżeli wierzyć temu, po co on powstał, czyli to jest po prostu wyścig z tym, żebyśmy byli bardziej anonimowi, tak? No bo dzisiaj takie słowa jak właśnie tajemnica korespondencji, czy jakaś tajemnica bankowa już praktycznie nie istnieją, tak? Zdajemy sobie z tego sprawę, nawet w telewizji już nie słychać nigdzie tego słowa, tak? O tajemnicy jako takiej. Natomiast no, ja nie bardzo wierzę w Bitcoina, szczerze mówiąc. Mi się wydaje, że to jest taki sposób na to, żebyśmy my sami uwierzyli, że wprowadziliśmy coś, co, że tak powiem, jest bezpieczne i absolutnie nie jest osiągalne dla rządów, a sami sobie, że tak powiem, gotujemy ten los. Ja jestem zwolennikiem tego, żebyśmy... No tak, taki los właśnie, że będzie to wszystko przebiegało gdzieś tam na zasadzie bitów, tak? I będzie w pełni transparentne dla kogoś, kto będzie dysponował na przykład, nie wiem, komputerem kwantowym. Tak, ja wiem, ale mówię o komputerach kwantowych.
0: A wiesz, tak, ale czy wiesz, że już wtedy, kiedy mówiłem tutaj o Bitcoinie pierwszy raz bodajże w 2013 roku, to już były wymyślone dwa zabezpieczenia, które no jeszcze nie zostały zaimplementowane w Bitcoinie, więc jeżeli w tej chwili już mają komputer kwantowy taki mocny z wieloma kubitami, no to już w tej chwili mogą to wszystko przeglądać. Oczywiście nie przyznają się do tego, no bo wolą sobie na razie oglądać, tak, a żeby nie wiedziano o tym, że mogą. Natomiast docelowo jak najbardziej myślę, że to jest kwestia no niezbyt odległej przyszłości, że zostanie w końcu no spriorytetyzowane to wystarczająco wysoko, żeby zaimplementować to w Bitcoinie, któreś z tych dwóch, albo może oba, zabezpieczenia przed kryptoanalizą komputerem kwantowym. Więc da się, to nie jest tak, że komputer kwantowy rozwala wszystko. Rozwala owszem dostęp do, znaczy zabezpieczenia takie na przykład, jakie są stosowane w bankach, w większości przypadków, to tak. I Bitcoin obecnie też by uległ łatwo komputerowi kwantowemu. Natomiast no, gdyby to robiono teraz, gdyby nie tylko, bo powiedzmy tak, w tej chwili to kto dokonuje transakcji, to widać. Bitcoin ma publiczny zapis wszystkich transakcji, jakie się odbywały w historii. Niekoniecznie wiadomo, kto za nimi stoi. Wiadomo tylko, z jakich numerów kont, które można anonimowo zakładać, się te transakcje odbywały. Ale tutaj nie ma co tak naprawdę oglądać. Mogliby zmieniać natomiast, mogliby wydawać czyjeś pieniądze bez jego zgody, ale wtedy ktoś by się zorientował i co więcej, nie można by temu zaprzeczyć, bo byłoby publicznie wiadomo, że jakieś pieniądze zostały przelane, gdy tak naprawdę ktoś ich nie przelał. To by było wydanie tej swojej możliwości. Więc w tej chwili, jeżeli mają komputer kwantowy, no to go po prostu nie używają do Bitcoina, bo nie mają do czego, wszystkie informacje mają i tak na tacy, które mogą mieć z komputerem kwantowym. Natomiast gdyby próbowali ingerować, odwracać transakcje, czy wydawać czyjeś bitcoiny, no to by szybko, no, szybko wtedy to by był impuls dopiero do tego, żeby w ciągu paru dni zaimplementować no, te znane już, wymyślone już zabezpieczenia właśnie przed komputerem kwantowym do protokołu Bitcoin.
3: Tak, tylko wiesz, ja, no, czy ja ideę całą znam, natomiast ciągle mam taką małą wiarę co do tego Bitcoina, czy generalnie do kryptowalut. Powiem szczerze, że bardziej dla mnie namacalną rzeczą są waluty, nawet te fiducjarne, bo jednak mam to w ręku, trzymam to w ręku, tak, jest to coś fizycznego. Natomiast naprawdę nie wiem, jak to wygląda od środka.
0: To jest papierek, tak, z napisem.
3: Znam tą ideę, tak.
0: To jest papierek z napisem.
3: No dokładnie, tam, no dokładnie tak, no tutaj mamy, a tutaj mamy tylko informację, tak,
0: ale która, to jest papierek z napisem, gdzie, czyli ty tak bardzo jednak jesteś takim bardzo dobrze urobionym baranem, no, dla rządu, bo rząd mówi, ten papierek, my napisaliśmy na nim, wydrukowaliśmy na nim podpis prezesa banku centralnego i ministra finansów i w związku z tym on jest warty tyle samo co złoto, tyle samo co ten komputer, tyle samo co kubek termiczny, nie wiem co tam jeszcze sobie chcesz kupować. I bo my tak mówimy, fiat, niech tak się stanie. I ty im w to wierzysz. A nie wierzysz matematyce, nie wierzysz kryptografii, nie wierzysz. No. To ty jesteś z tych pokoleń dinozaurów, o których była mowa przed chwilą.
3: Tak, tak, tak, do tego zmierzam.
2: Ja, że ten, że Epam tutaj po prostu wietrzy jakąś teorię spiskową. Że Bitcoin został stworzony przez Bilderberga po to, aby sprzedać go wolnościowcom i w tym momencie rozbić wszelkiego rodzaju ruch indywidualistyczny.
3: Jest to niewykluczone, natomiast ja mnie martwi jedna rzecz, że my idziemy nie w kierunku właśnie mniejszego zamortyzmu, właśnie większego przez to, że to jest raz przyzwyczajimy się do tego, że są kredyty, tak? W filmach science fiction bardzo często występuje ta nazwa kredyt, tak? Czy jakiś tam przypisany do jakiegoś kawałka plastiku kredyt, który ma być na jakimś wirtualnym koncie. Ja bym widział bardziej przyszłość ruchów wolnościowych w tym, żeby im emitować własne waluty, nie bacząc kompletnie na to, że w prawie jest zapisany środek płatniczy prawny. Po prostu to trzeba olać. Trzeba wreszcie zdać sobie z tego sprawę. Prawo trzeba olać.
0: Tym są kryptowaluty.
2: Znaczy Byte to, Jezu, Ethan. To znaczy kryptowaluty oraz waluty lokalne, bo o to ci, że tak powiem, chodzi, wcale się nie wykluczają. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, co by jednak nie mówić, to kryptowaluty mają tą przewagę nad walutą fiducjarną, że nie mogą być w sposób prawny w żaden sposób zanihilowane. To znaczy nie może wydać, nie, na przykład Narodowy Bank Polski ma taką władzę praktycznie, aby dekretem unieważnić wszystkie złotówki. Natomiast bitcoinów unieważnić się nie da. Nie można tego zrobić. Musiałby zniszczyć każdy węzeł, co jest właściwie nie do zrobienia.
0: Ostatnio Narendra Modi, premier, znaczy ostatnio, to już było kilka miesięcy temu, ale Narendra Modi, premier Indii, unieważnił 80% rupii w obiegu, unieważnił niektóre nominały wybrane. No i był wielki, co prawda niby można było przez ileś tam nie je wymienić w bankach, ale to tylko teoretycznie, bo te kolejki w bankach tak naprawdę no, były takie długie, że mało kto się w nich doczekał, a czasem nawet po prostu bank ogłaszał, no nie mamy już innych i co nam pan zrobi, nie rozmienicie swoich 1000 i 2000 rupii na drobniejsze. A czasami były tam takie ekscesy nawet, że siły rządowe musiały pobić tych domagających się zabezpieczenia przed utratą, wymiany tych pieniędzy na inne. Tak więc wielu ludzi straciło oszczędności życia właśnie tak po prostu z dnia na dzień, no, dekretem rządu. No, może nie z dnia na dzień, ale w ciągu niewielu dni.
2: A co do tego mówiłeś, Ethan, o kredycie. No to w tym momencie rządy będą dążyć do tego i dążą już od pewnego czasu do tego, żeby wyeliminować gotówkę z obiegu i w tej sytuacji czym będzie się różniła złotówka od cyberpunkowego kredytu? No niczym. Tylko tyle, że to rząd będzie miał monopolistyczną władzę nad takim kredytem, a w przeciwieństwie do Bitcoina, który no, jest w tym momencie maksymalnie zdywersyfikowany. Więc nie wiem, czy tak naprawdę można się próbować doszukiwać tu wpływu jakichś na przykład służb na stworzenie Bitcoina, bo nie bardzo widzę motyw. Jeżeli wykażesz mi ten motyw, to bardzo jest bardzo ciekawą teorię, można z tego faktycznie wysnuć, ale chciałbym. Pytanie jest o ten motyw.
0: Ja jeszcze mam pytanie, zanim odpowiesz, to mam jeszcze pytanie do Maxa. Powiedz mi, Max, czy, bo wiem, że w Norwegii i w Szwecji to nawet za gumę do rzucia się płaci kartą i jak ktoś płaci gotówką, to od razu wygląda podejrzanie i wielu nawet nie chce przyjmować gotówki tam za niektóre transakcje, nawet jeżeli chce im się zapłacić nieco więcej gotówką za jakieś tam rzeczy na wsi, nie wiem, tam serek z mleka prosto od krowy, czy coś tam, to nie. Natomiast... czy w Finlandii też tak jest? Czy też jest ta wojna z gotówką już tak daleko posunięta? I mentalność ludzi.
1: Nic mi o tym nie wiadomo. Ja się czuję normalnie troszkę, no, przynajmniej pod tym względem, jak w Polsce, że wiesz, dasz gotówkę, jest ok, dasz kartę, to wszędzie można, wszędzie można płacić kartą. Raz chyba tylko nie mogłem zapłacić kartą na 1000 transakcji czy coś w tym stylu, także jest to normalne, nikt się na mnie nie patrzy, tym bardziej to też zależy chyba od twojego wewnętrznego ja, jeżeli masz coś do ukrycia, to na ciebie się jakoś dziwnie patrzą, ale tak, to wszystko ok. A Szwecja i Norwegia to są trochę inne kraje, wiesz, bo ta Finlandia, ona jest specyficzna. Tak, bo to są nordyckie, a Finlandia to jest ona sama w sobie, nie? No, ugrofińska, tak. Finlandia jest tak jakby właśnie między tą Rosją a Szwecją i widać też to po... bo nie chcę też za dużo mówić o Finlandii, najwyżej może w innej audycji. Natomiast
4: Tylko żeby tak sobie zobrazować, jest między Rosją a Szwecją, czyli po tej rosyjskiej, nie, powiedzmy tam części, gdzie są po prostu trochę bardziej zamknięci w sobie, a no jest dużo ruskich, co mnie troszkę po prostu denerwuje, szczególnie jak słyszę dużo tego języka. A po tej szwedzkiej stronie właśnie jest dużo tych Szwedów, ludzie są trochę bardziej zgejowaci, ale też bardziej otwarci, tak, i tyle, i może bardziej uśmiechnięci czy coś w tym stylu, tam też jest trochę inna pogoda. Natomiast jeszcze kończąc moją wypowiedź, bo była mowa Bajta o Indiach i o tym, co oni tam zrobili.
0: A to nie raz, akurat to w Polsce też to zrobili w PRL-u, to wiecie, ekscesy na walutach fiducjarnych to się dzieją tak średnio raz na 20 kilka lat. To...
4: No, no ale wiesz, przynajmniej nie trzeba na taczkach nosić, wiesz, wypłaty, ale tak żartem. Wiesz co, pytałem jednego gościa z mojego kursu, co myśli o tej sytuacji, bo on już tam wyprowadził się z Indii parę lat temu, ale on tam rozmawia z rodziną i tak dalej. I się pytam, co o tym sądzi, bo to jest Hindus. On powiedział, wiesz co, no ma jakieś tam to swoje plusy i minusy, tak? No właśnie minusem było to, że tam był chaos, tak? A plusem to, że po prostu mówili, że dużo ludzi, no ale jak ja go słuchałem, też mi się tak wydawało, że on po prostu mówi to, co nie wiem, rząd w telewizji powie, no ale i tak to powiem, tak? I tak powiem, że nie chciano się tam zniwelować możliwości fałszowania tych banknotów. Tym bardziej, że to jest tak duży kraj. Naprawdę, panowie, my nie możemy patrzeć z perspektywy Polski czy nawet Europy, bo to jest ogrom. I większość tam transakcji były to transakcje właśnie gotówkowe, tak? Jest okej, jeżeli komuś to pasuje, no ja też w sumie to szanuję, tylko transakcje właśnie tam bankowe, one są już... one są tak bardziej sprawdzone, że wiesz, że przyjdzie do ciebie powiedzmy jakiś tam numerek waluty czy tam nominału i wiesz, że nie musisz sprawdzać, czy on jest ok, czy on jest sfałszowany, czy jest nielegalny, czy tak dalej. Masz to gdzieś, po prostu weszło ci na konto i jest ok. Natomiast mówił, że ten nominał, który został zlikwidowany, on był najbardziej fałszowanym nominałem w całych Indiach. A rzeczywiście Indie, no to wiesz, ogromny kraj i tak dalej. I mieć nad tym kontrolę, co by nie zrobili i tak, kurde, zapanować nad miliardem ludzi, to jest po prostu niemożliwe.
0: Czyli to było bohaterskie rozwiązanie przez rząd problemu, który sam rząd stworzył, tak? Zamiast wymienić te banknoty na jakieś lepsze, trudniej fałszowalne, to po prostu postanowił ludzi zubożyć o to, co mieli w tych banknotach. No dobra, ale tak, też czytałem o tym, że to takim, no bo wiadomo, politycy coś robią dla jakiegoś interesu, że interesem rządu w tym było to, żeby ludzie pozakładali sobie konta w bankach, bo tam tak, większość ludzi nie ma konta w bankach, a jak wiadomo, i tu Etam się pewnie ze mną zgodzi, no chcą nas ubankowić, usystemowić maksymalnie, żebyśmy jak najwięcej rzeczy robili w sposób taki, no, który da się śledzić. Dobra, więc słuchajcie, słuchacze już nam odchodzą, pora kończyć, też odejść w objęcia Morfeusza, kłaść się spać, mówiąc mniej poetycko, więc kończymy to afterparty, no i dla Etama głos na koniec, możesz swoją tobie spiskową tutaj teraz przedłożyć i widzisz, i nikt nawet nie będzie polemizował, bo koniec.
3: Znaczy, wiesz, no, teorię spiskową można do każdego punktu przyczepić tutaj, no, wiesz, jeżeli się rząd chce zrobić coś, no, wiemy na pewno, co chce zrobić, żeby wszystko było przez banki, tak, dlatego nie ma w tej chwili tajemnicy bankowej zlikwidowana absolutnie. Nikt nawet nie powtarza tego słowa, żeby przypadkiem komuś nie przyszło do głowy toczyć sprawy sądowej, żeby przywrócić to, no, można było przez referendum na przykład to zrobić, nie wiem, czy w ogóle w Polsce jakiekolwiek referendum cokolwiek zmieniło, było skuteczne, czy pamiętacie jakieś takie referendum w ogóle?
4: Tak, do Unii Europejskiej.
3: A, no tak, no ale to nie było referendum tak naprawdę, tylko tak nazwali, tak, chodzi mi o obywatelskie referendum, które się by odbywało. Mi się wydaje, że
4: tak jak Bajt powiedział, konstytucyjne. No i wtedy też zlikwidowali poziom.
3: Tak, natomiast jeśli chodzi no, o to, no, co zrobić, jeżeli mamy coś wprowadzić, tak, coś bardzo groźnego dla ludzi i ci ludzie się na pewno temu sprzeciwią, no spowodować, żeby ci ludzie właśnie wprowadzili to sami i wierzyli w to, że to jest dla nich dobre, nie? No i tutaj bym dopatrywał się tej teorii spiskowej. Być może to jest prawdziwe, tak? Ja nie mówię.
4: To są lata pracy w mediach, po prostu, wiesz, oni chcą coś wprowadzić, a mówią, no nie zrobimy tego za rok. No to zrobimy to, wiesz, w ciągu 5 lat, czy tam, wiesz, do końca rządów to zrobimy.
3: Tak. Jeżeli są planiści jacyś tacy, to którzy nam to wszystko tutaj szykują, a ja jestem na 100% pewien, że są, tak, nie chodzi tylko o te waluty, ale o wiele, wiele różnych innych rzeczy. Właściwie na każdym kroku z takimi manipulacjami, moim zdaniem, się spotykam, to są planiści, którzy działają na przestrzeni kilku pokoleń tych planistów i to jest ojciec ojca, wnuk znuka, tak? z wnuk zdziadka, tak? To są ludzie, którzy na przestrzeni pokoleń to robią i myślę, że to w ten sposób się odbywa, także to nie jest tak, że jakiś rząd tam coś zdecyduje. Nie, rządy to jest też tylko teatr. Także tutaj ja nie mam wątpliwości co do tego, nie? Także no, takie jest moje zdanie. No, być może tak jest, że próbują przyzwyczaić ludzi do pewnej formy, a ci starsi oczywiście się nie przyzwyczają, no ale nic na to nie poradzimy, tak, no bo uczenie na siłę teraz Bitcoina, no i co z tego, że babcia pozna, że jest Bitcoin, tak, jeżeli i tak za tego Bitcoina nic nie kupi, bo de facto w takim codziennym życiu tych takich dobrach koszyku do podstawowych, to my praktycznie nie możemy nic kupić za Bitcoina, tak na dobrą sprawę, tak, bezproblemowo. Dlatego no, to jest rzecz, która owszem ma jakiś sens, ale wtedy, kiedy mamy na to czas, mamy jakąś wiedzę na ten temat, chociaż minimalną, no i trzeba do tego mieć komputer, tak, umieć obsługiwać aplikacje, no, to jest dla pokolenia takiego, powiedzmy, do 40 roku życia, już dla mnie też nie. Ja powiem szczerze, że się tym troszeczkę zainteresowałem, ale bardziej rozpatrywałem to pod kątem kopania tych bitcoinów i co bym zrobił, żeby je jak najtaniej wykopać, tak, i wymyśliłem sobie, że kupię sobie żuka, do tego żuka załaduję 50 komputerów z kartami najnowszymi koparkami i podłączę się pod trakcję tramwajową, bo w Szczecinie w nocy tramwaje nie jeżdżą, tak, żeby na stąd zatarcie. Także takie odczucia wymyśliłem. No ale widzisz, no to jest śmieszne, ale tak sobie to rozpatrywałem kiedyś, tak.
4: Wiesz co, ja tam też na koniec mogę ci podrzucić temat, bo też o tym myślałem dokładnie, wiesz, podobnych kategoriach, natomiast trochę inaczej do tego podchodziłem, tak jakby z bardziej legalnego punktu widzenia, co by nie patrzeć. Wiesz, no przecież energia słoneczna jest, powiedzmy, prawie darmowa, trzeba tam zainwestować trochę, no ale zainwestuje się tam w te kolektory, tak, i czy tam na dachu, czy gdziekolwiek, no najlepiej po prostu w Stanach, czy na pustyni, czy w Afryce w sumie, bo Afryka tania jest jeszcze, nie? No i zrobić tam swoją małą elektrownię, no i wrzucić bardzo dużo komputerów i kopie się samo. Tak? Nie trzeba się podłączać do trakcji, bo to jednak, wiesz, ktoś może w końcu to sprawdzić.
3: Zgadza się, tylko wiesz, nie, no powiem ci, nie będę tutaj mówił, bo jeszcze komuś przyjdzie do głowy i to zrobi naprawdę to, co ja sobie tylko tam wymyśliłem, tak, ale jeżeli chodzi o Bitcoin, akurat ostatnio słuchałem bardzo dobrego podcastu na ten temat, gdzie właśnie człowiek opowiadał, jak to w tej chwili naprawdę wygląda, to kopanie, no. W tej chwili Chiny podobnież są opanowane praktycznie przez kopaczy i to są już przedsiębiorstwa, które się tym zajmują. Kopanie. Właśnie. No, między innymi, tak, czerpią tam gdzie mają możliwość czerpania taniej energii.
0: Ale nie, kopalnie bitcoinów to się nazywa, nie mówię takie, że w kopalni, gdzie jest tani prąd.
3: Tak, widzisz, szybko myślę.
4: W woli ścisłości.
0: Chociaż tak, już, jest taki już fanpage Strike Informatyków, gdzie jeden z memów jest właśnie taki, żądamy dotacji dla nielegalnych kopalń bitcoinów. Nie nielegalnych, tych nierentownych, o.
4: Nierentownych, poprosimy także o dofinansowanie, tak.
3: Także widzicie, no ja już jestem też za bardzo zaawansowany wiekiem najwyraźniej na tego typu tematy. No w każdym razie, no mówię, no to rzeczywiście macie tutaj rację, że to jest do następnego pokolenia, tak, zobaczymy, być może jako starsi ludzie zobaczymy, jak to będzie wyglądało za lat 30-40, tak, kiedy rzeczywiście tą walutę papierową się pozbędą, bo ja myślę, że to do tego zmierza. Zresztą ostatnie takie moje badania w oddziale banku, gdzie byłem, bo ja jestem takim akurat człowiekiem, który też powoli wycofuje się z banków i w ogóle z takich elektronicznych rzeczy typu e-maile właśnie powolutku się też wycofuje. Chcę żyć po prostu bardziej analogowo, że tak powiem. Na tyle, na ile się to da tak zrobić. A da się, naprawdę się da w bardzo wielu sferach życia. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak żeśmy się uzależnili od tej technologii. Tak.
0: Ale konto na Facebooku masz.
3: Mam konto na Facebooku, nawet dwa, wszystkie są fałszywe. Zdjęcia są przerabiane. Ja nawet w dowodzie mam osobistym zdjęcie przerabione w Photoshopie, także.
0: A to ty się tak nie nazywasz, tak?
4: No. Nie musiałeś tego mówić.
3: No ale, ale przyjęli, no. Przyjęli.
4: No nie, no rozumiesz.
3: Podobny jestem na
4: razie. Masz swoją, tam wiesz, anonimowy, to jest, co się szanuje, no i tyle.
3: Znaczy wiesz, to jest sport dla sportu, tak? Trzeba sobie zdać sobie z jednej rzeczy sprawę, że tak naprawdę 95% ludzi ta anonimowość tak naprawdę, brak tej anonimowości tak na Facebooku i tak dalej, to niczym nie zaszkodzi, tak na dobrą sprawę. To jest tam na jakieś 5% osób, które są gdzieś tam dalej, tak?
0: Dobra, słuchajcie, czas kończyć. Profesor Leniuch pisze, że jak widać Etam przyznał rację temu, co powiedział na temat ludzi 40 plus i Bitcoin. Sens ma wolność. Takie hasło pisze Bóg Legolas. No, ma sens. Zgadzam się. Tak więc, słuchajcie. Ogłoszenia dwa jeszcze szybkie. Jakby ktoś chciał łyk matematyki, to może u mnie na Facebooku prywatnym zobaczyć, gdzie wpisy są prawie wszystkie publiczne, ten i też. Jakby ktoś chciał natomiast informatyki trochę, nie w moim wykonaniu, to ta sesja Linuxowa już się odbyła. Zapowiadałem ją w ogóle, no a zapomniałem, widzicie, jaka to data. Więc odbywała się ona w ostatni weekend też, 6-7 maja we Wrocławiu. I oni to zwykle nagrywają, czasem nawet streamują na żywo. Nie wiem, czy tym razem to robili, ale tym razem jeden z wykładów miał tam Kitor, więc to zdecydowanie zamierzam oglądnąć. Mianowicie mówił tam na temat tego, jak to można postawić PowerShella pod Linuxem, czy Basha pod Windowsem. A chyba jedno i drugie. No, w każdym razie... nie, Basha pod Windowsem, tak, w tę stronę. Bo jedno i drugie się da w dzisiejszych czasach. No i myślę, że jest to ciekawy wykład i ciekawy temat. Też się w niego wgłębiałem nieco. No, więc wgłębię się pewnie jeszcze bardziej właśnie za sprawą tegoż wykładu. A inne myślę, że też ciekawe, więc obczajcie sobie. 14. sesja Linuxowa. No i wpadnijcie w przyszłym roku na tą imprezę. A tymczasem kończymy Epicentrum, odcinek Afterparty, właśnie gdzie prowadziłem ja, czyli Byte Eater, a gdzie uczestniczyli Zenon Skition, który już się pożegnał wcześniej, oraz Etam, który się pożegna teraz. Dzięki.
3: No tak, na razie, hej.
0: I Max, który się też pożegna i też tobie dzięki za tutaj udział i wkład.
4: Dzięki. Dziękuję za audycję. Pozdrawiam i dobranoc wszystkim.
0: A i Wódz. Wódz jest z nami wciąż, tak widzę. Chociaż od dłuższego czasu milczy.
2: Więcej wolności i dobrej nocy.
0: Tak, jak to mówią w tej szkole, co jej rektor chodzi w zielonych koszulkach, wolności i sukcesów.

0: Nocne radio, godzina 21. Witam was w nowej audycji 19 ton, gdzie będziemy dzisiaj sami się z siebie śmiali w dobie, kiedy wszyscy wycinają wycinki na wszystkich. My wycinamy wycinki na samych siebie. Przygotujcie się i za chwilkę ruszymy w podróż w czasie do najlepszych, najbardziej zabawnych momentów, jakie kiedykolwiek nam się przydarzyły. Jesteście gotowi? Już za chwilę, moi drodzy, tak, na spokojnie, dzisiaj zabawnie, ukłony w stronę wszystkich, którzy przesłali wycinki, w stronę Blachy, w stronę Azy i w stronę anonimowego słuchacza. A na sam początek, moi drodzy, odrobinkę, parę słów o tym, co nas dzisiaj będzie czekało. Audycja jest w ogóle pomysłu Blachy, także dzięki ci, Blacha, za rzucenie tego pomysłu i za ogromną pomoc w przygotowaniu właśnie rzeczonych wycinków. Moi drodzy, wybrane ręcznie 19 najfajniejszych, najzabawniejszych sytuacji z nocnego radia, które się zdarzyły nam w ostatnim czasie. Jakby to nazwać, z jednej strony ciekawostkami muzycznymi, z drugiej strony moim beznadziejnym komentarzem. Miałem początkowo zrealizować to kompletnie na offie, ale stwierdziłem, że być może popełnię tak wiele błędów, bo powiem szczerze, że tylu sampli to ja nie mam w ciągu pół roku, więc być może sam się wyłożę na łopatki i jakby co, czujcie się całkowicie usprawiedliwieni, żeby również wyciągnąć i pośmiać się odrobinkę również ze mnie, bo jesteśmy tutaj właśnie po to, żeby się troszkę fajnie pobawić, żeby się troszkę uśmiechnąć, żeby było fajnie. A na sam początek, miejsce 19. No, mamy paru pajacy w nocnym radiu, paru ludzi, którzy potrafią się wczuć w zupełnie kogoś innego i zaczniemy właśnie od takiego osobnika i jego dysputy. Jego dysputy z kolegą, która została przytoczona, aż kurczę, gdzieś zgubiłem listę wycinków, ale postaram się je wrzucić w linkach do audycji. Wy natomiast pamiętajcie, że również możecie zgłaszać swoje propozycje, jak wrzucę dzisiaj tę audycję do archiwum, nawet jeżeli to nie będzie wycięty fizycznie wycinek, to wystarczy link do audycji i czas, timestamp, w którym znajduje się coś waszym zdaniem wartego uwagi, ewentualnie dwa słowa na temat, dlaczego uważacie, że to powinno się znaleźć w następnym zestawieniu 19 ton. A na 19 miejscu Krawiec i jego dysputa...
1: Zajdź, stary. Stary, siadaj. Masz, stary, jarasz. No, cześć, chłopaki, no dobra. Widzę, że blancik jest. No dobra, tu też se wezmę bucha. Dobry towar. Stary, towar zajebisty. Zajebisty. A co ty taki jesteś jakiś... wylozuj, człowieku. Wylozuj. Taki... Nie spinaj łydy. Nie spinam łydy. Spoko jest, nie? No wiesz, bawimy się, jest impreza. Stary. Widzę, że po prostu masz spinną łydę. Zwiedzę, stary, kosmos, po prostu, wiesz, energia, stary, po prostu, Babilon upada, nie ma, stary, ty skurwysyny, już kończy się ich czas, człowieka, po prostu, a nie, że tego nie kołają, po prostu, man, ale, po prostu, wiesz, końcóweczka tego Babilon, man, po prostu, kołasz.
2: Nie no, kołasz, stary, wiesz, no, wiesz, są zmiany jakieś faktycznie.
1: Stary, zmiany. Zmiany, kołasz. Stary, nie kołasz, po prostu bazy. Wszystko, po prostu, wiesz, idzie nowe, man. Stary, patrz, zajary.
0: Hmm. Pawilon upada, pawilon upada, yo, yo, yo, yo, yo. I zawsze mam takie, ilekroć słucham, kiedy krawiec właśnie kogoś udaje, czy nie wiem, czy właśnie pijanego, czy naćpanego, to mam tak z tyłu głowy się zastanawiam, czy on tak jest bardzo dobry w tym, żeby właśnie będąc trzeźwym udawać kogoś zjaranego, czy po prostu zjara się jak prosie przed audycją i tylko udaje przez większość czasu trzeźwego, a w tym momencie troszkę właśnie musi zluzować łydę, zluzować poślady. Natomiast tutaj trzeba mu zdecydowanie oddać, że ten właśnie fragment można naprawdę wetknąć w każdą, nawet najbardziej tematyczną audycję, nawet audycję architektoniczną, jak mamy tutaj naszego Błażeja architekta i chcemy zburzyć pawilon. Musimy się zastanowić, jak można najskuteczniej zburzyć pawilon, tak? To słynne rozdwojenie jaźni idzie nowe. Także moi drodzy, tak, RNF is not dead, moi drodzy, RNF ma się cały czas, ale już przeszło do innej gęstości, man, już weszło, kurczę, w maszynę do pieczenia chleba, man, i tutaj w każdej kromce chleba możecie sobie tak wziąć taką kromkę chleba, skręcić, zapalić i zobaczycie, i wtedy będziecie na fali i was to będzie walić, i tak właśnie będzie, man, i tak właśnie się prezentuje taki nasz mały, delikatny starter, bo nie będziemy zaczynać za bardzo z wysokiego C, ponieważ mamy jeszcze przed nami 18 przerażająco ciekawych wycinków, które już za chwilkę się pojawią, a na miejscu 18 znalazł się najgorszy prowadzący. Po prostu, tak jak krawiec wam mówił w ostatnim odcinku Nocnego Marka, niedorozwinięty Puszczalski, czyli ja. Audycja choroby i czasy ostateczne.
3: No dobra, ja może nie. Ja idę się schować w kąciku. Posiedzę na karnym jeżyku.
0: I to ten załamany głos na sam koniec. Jak sobie teraz jeszcze to parę razy przed samą audycją odsłuchałem, ponieważ było krótkie, wrzucę raz jeszcze. Aj, ten ból, to cierpienie, to ta taka autentyczność, która ze mnie przywaliła.
3: No dobra, ja może nie. Ja idę się schować.

0: Po raz kolejny i tym razem już nie będzie grzecznie, już nie będzie przyjemnie. Miejsce 17, krawiec na amfetaminie.
1: Co kufa? No co kufa? Co kufa? No, no co? Co? No co? Co co? No, no co co to? No, no co?
0: No niestety, takie czasy również bywają, także moi drodzy, tak, jeżeli kiedykolwiek zarzucaliście nam, że jesteśmy złymi wilkami, no to niestety, no mamy na to teczki, mamy na to nagrania, sami wycięliśmy, żebyście wy już nie musieli wycinać, także spokojnie możecie je brać, spokojnie możecie je wykorzystywać przeciwko nam, ponieważ my nie mamy nic do ukrycia, jesteśmy otwarci niczym ramiona Jarosława Kaczyńskiego, który chce objąć wszystkie nasze dobra i je ku sobie. Dobra, nie mieszajmy może dzisiaj polityki, dzisiaj się dobrze bawimy, dzisiaj sobie wspominamy, a im dalej będziemy przechodzili, tym będziemy przechodzić w coraz takie bardziej konkretne, tematyczne pogadanki i między innymi miejsce 16. Na miejscu 16 znalazł się Etam w swojej gadce. Z tego co pamiętam, był to Nocny Marek, na którym usłyszycie mnie tam, jak w tle troszkę się podśmiewuje, kiedy opowiadałem o dziecku, które poprosiło mnie o to, żeby podtrzymać mu, kiedy się nim opiekowałem, żeby go podtrzymać za siurka, bo on nie lubi myć rączek po tym jak się rączki umyje. Fragment został nagrany Etamofil, więc tak, miejsce 16. Etamofil.
2: W godzinach tam udałem coś na komputerze porobić, na swoim telefonie. No i kiedyś szedłem do toalety, no on za mną, nie? No i się chciał wepchać i mi podtrzymać, jak to ujął. Także miałem dokładnie odwrotną sytuację. Oczywiście zdziwienie moje było niesamowite, ale nie dopytywałem się o szczegóły, nawet nie powiedziałem nic matce, bo to tak głupio. W sumie się poczułem. Rzadko kiedy jestem zawstydzony, ale w tym momencie po prostu mnie tak zupełnie zbił z tropu. Nie wiedziałem, co zrobić.
3: Takie nie wiesz, czy ma jakąś ukrytą kamerę, która transmituje do prokuratora? Czy to jest jakiś bardzo wysublimowany prank? Czy tutaj jest jakaś patologia schowana pod tym?
2: No to było jeszcze przed tym okresem takich pranków, bo to był gdzieś 2006-2007 rok, nie wiem, okolice, także sporo lat temu. No, jeszcze takiej mody na te YouTube nie było za bardzo, natomiast no, szok zupełny, nie? Chciał się chłopak wepchać do toalety.
4: A co jest dziwnego? Czemu wyśmiejecie się z tego, że kolega koledze trzyma siusiaka?
3: Ale stary, ja naprawdę nie wnikam w twoje dzieciństwo. I co uwierz mi, że nie ma się czym chwalić.
0: Tak, i tutaj krawiec dostaje takiego malutkiego Oskarka do podtrzymania sobie w rączkach, jako, można powiedzieć, nagrodę pocieszenia i za pierwszorzędną rolę drugoplanową na miejscu 16. Natomiast tutaj zdecydowanie nam wychodzi na prowadzenie Etam, który nie tylko rzucił przesoczystą historią, ale również przewidział przyszłość. Zobaczcie sami. Kontynuujemy.
4: Ja nie rozumiem, czemu wy się śmiejecie.
2: No. Dzieci są ciekawe po prostu, wiesz. No,
3: i teraz to wyciąć z kontekstu, o ja pierdolę.
0: Tak właśnie było, moi drodzy, i wycinamy z kontekstu, i bawimy się, i rozkręcamy to wszystko, przypominamy sobie najlepsze, najciekawsze fragmenty, a przynajmniej najciekawsze według osób, które wzięły udział w naszej zabawie ogłoszonej w poniedziałkowym Nocnym Marku. I zaznaczę raz jeszcze, że jest to audycja beta i nie wiem, kiedy się pojawi drugi odcinek, natomiast to tutaj bardzo zależy od was i od waszych wycinków, które tutaj prześlecie. Wiem, że na przykład w pogadankach Etama jest naprawdę tyle kontentu, że po prostu ciąć i osiąć i można mu poświęcić jakiś naprawdę bożonarodzeniowy odcinek specjalny, gdzie będziemy tylko wycinać jego właśnie rozmowy samemu, rozmowy z Karoliną, rozmowy z Maksiem. Cały odcinek można w ogóle poświęcić tym, jak Maksiu robi kubkę, tak swoje, to tak już kompletnie nawiasem. Także natomiast jest tego tyle, że żeby to przygotować w racjonalnym czasie, a chciałbym to zrobić w racjonalnym czasie, żeby się po prostu pomysł nie rozbił o meandry historii i czasu, także złapać to jak najszybciej i po prostu iść za ciosem. Także moi drodzy, zachęcam, jeżeli coś pamiętacie, jeżeli coś kojarzycie, dajcie znać w komentarzach pod tą audycją, gdzie mamy szukać informacji, a my tymczasem przechodzimy do kolejnej rozmowy, gdzie no, troszkę to nawiązuje do miejsca 19, gdzie mieliśmy z kolei RNF Is Not Dead. Tutaj z kolei mamy zupełnie inną historię, natomiast na samym początku

0: Na początku mam tutaj takiego Pawełka. Pawełku, bo tutaj to jest taki miejscowy żul, który też ma swoją audycję w Radiowej Trójce. Pawełku, powiedz mi, jak wygląda kwestia, czy powinno się prowadzić audycję pod wpływem alkoholu?
1: Jeżeli spożywamy alkohol, nie pijemy.
0: No, takie są opinie profesjonalistów, a jak to wygląda w rzeczywistości, ocencie sami. Miejsce 15, Krawiec po raz kolejny.
2: No i rozmowa z wódczanym kompanem, to jest coś pięknego, nie? Że coś grałeś, chodź, że wszyscy już są tutaj, my już trochę wcześniej żeśmy zaczęli, chodź. No cześć chłopaki, cześć, no kurde, no to nieźle, no to już byłby tu wcześniej, co, nie poczekaliście? Nie, bo byśmy poczekali, że szanujesz się, nie? No, dobra, fajnie, ja też cię lubię, stary, wiesz, no, spoko, nie, no to co? Coś jeszcze zostało tutaj do... Jezu, chodź, boj, chodź. No wiecie, chłopaki, ja tak w sumie to nie przepadam za alkami, może jak coś bym może zajarał chętniej. O, narkomanie, zy narkomanie. A z kolegami się nie napijesz? Zgardzisz? Patrzcie go! Gardzi! No, spoko, chłopaki, no fajnie, widzę, że zabawa.
0: I niech ktoś mi powie teraz, że szczepionki nie powodują autyzmu, to mu puszczę to nagranie jako dowód. Jeżeli dobrze pamiętam, po tej dokładnie audycji Krawiec powiedział, że mu się monitor popsuł. A nie wiem, to może być przypadek, że to się właśnie w ten sposób zdarzyło, moi drodzy, ale dokładnie tak było, tak, że te sample, które słyszeliśmy w tle, prawdopodobnie samplami nie były, tylko to była sama prawda. My jesteśmy na razie przy miejscu 15 i z każdym kolejnym miejscem będziemy się coraz bardziej rozkręcali, wciskali w najwyższe opary absurdu. Natomiast tutaj, moi drodzy, bo już się na czacie pojawiło, nie będzie blachy na pierwszym miejscu. Blacha się pojawia raz i to jeszcze jako postać poboczna. Zobaczycie i się przyjrzycie, jednego zjecie, spróbujecie i sami ocenicie. A tymczasem, moi drodzy, można go lubić, można go nienawidzieć, ale nikt nie przechodzi koło niego obojętnie i jest to skała. Jest to skała, który pewnego pięknego dnia stwierdził, jak wygląda tak naprawdę podział mediów na obiektywne, nieobiektywne. Sami ocencie, ile w tym prawdy, bo aż tak się można podrapać po główce, czy zostaliśmy obrażeni, czy zostaliśmy tutaj poszanowani. Miejsce 14 i podział mediów według skały.
3: W Polsce są obecnie niezależne media i to jest na przykład tak. Nocne Radio, Gazeta Wyborcza, Liberte, Krytyka Polityczna. I to są prawdziwe niezależne media. A można, ale mamy też mainstreamowe, zamordystyczne media po prostu głównego nurtu, jak nie wiem, Gazeta Polska, Do Rzeczy, Niezależna, Fronda. A ja, mamy też, tak, mamy też takie rebelianckie, niezależne media, jak na przykład TVN, który wiesz, no jest niezależny, tak, od rządu. I to bez trollowania to mówię.
0: I pamiętajcie, ilekroć trolujecie, pamiętajcie na samym końcu powiedzieć, że wy tak naprawdę nie trolowaliście, bo wtedy nikt się nie połapie. To jest po prostu idealna metoda. Stosuję ją od ponad 44 lat swojego życia. Naprawdę, słuchajcie, mówisz kompletny bełkot, jakiś sedes i tak dalej, na samym końcu, a ja tu wcale nie troluję. I wtedy, pamiętajcie, w ludzkiej psychice jest coś takiego, że się pamięta tylko i wyłącznie ostatnią rzecz. Zapamiętuje się tylko i wyłącznie ostatnią rzecz. Natomiast tak, także pamiętajcie, żeby to sobie tutaj jakoś sensownie przygotować i nie bójcie się odważnie trollować. A tymczasem zastanawiam się, czy tutaj blacha, który podrzucił mi fragment na szczęśliwą trzynastkę Bytetera, czy nie będzie odrobinkę urażony podkładem, którym go uraczę. Podkładem, który jeżeli macie więcej niż 20 lat, prawdopodobnie będziecie kojarzyli. No nic, najwyżej będę musiał szukać nowych serwomechanizmów na złomie.

0: Najsłynniejsza bania w Polsce. Za te 15 baniek. Cisza, cisza, cisza, cisza. Radom Piasta!
1: Ale
2: nie, mamy... chodzi o to, to
1: czekajcie,
2: było naprawdę.
1: Nie, dzieci, nie kłóćcie się. Cisza.
2: Można...
1: Ja silencjum. Silence, bo was rozłączę i połączę jeszcze raz, dopiero jak się wypowiem. No, mam tu jednak pewne prerogatywy.
0: Dla tych, którzy już mają banie, bania!
3: I tak dokładnie okazuje się, że Bite Eater, nasz kochany Bite Eater, to tak naprawdę DJ Hazel, który w 2000 roku grał w manieczkach i nagrał ten słynny mix Weź pigułkę. Cisza, cisza, najlepsza bania w Polsce, za te 15 bitcoinów, wolny rynek jadom! A w międzyczasie, jadąc dalej, troszkę będziemy musieli sobie spoważnić na chwilkę, także chciałbym, żebyście zapieli basy, uspokoili się na chwilkę i tak zajrzeli do swojego wewnętrznego trzeciego oka. Złapmy się wszyscy za ręce, ponieważ musimy do tego naprawdę bardzo poważnie i bardzo spokojnie podejść. Jeszcze tylko tutaj zrobię stosowny podkład do miejsca 12. O, moment.

0: A na miejscu 12, ponownie Byte Eater w swojej kolejnej solówce. Byte Eater jest tak wielki, że zajmuje dwa miejsca naraz. Nawet nie można się było tego po nim spodziewać, ale wczujcie się.
1: Z drugiej strony Ukraińcy niby ok, ale jednak coś jest nie tak i za dużo ich w autobusach, także...
2: Ashtar, Sheran, Sheran. Ashtar.
3: Tak, już zlatuje Ashtar Sheran, by nam wskazać nową drogę. On ma przeszłość bohatera, ale teraz jest jak bogę, jak to śpiewają w Radiu Chłodna Piwnica. Na tym samym zresztą, nie na tym samym albumie, ale jest to piosenka o Januszu Korwin-Mikkem, znanym polityku. Też tutaj bywał gościem, jak najbardziej, jeszcze myślę, że będzie, bo dawno nie był. W każdym razie ten, co śpiewał, może powiedzieć, to śpiewałem ja, tak? Kto śpiewał?
2: Tak, to śpiewałem ja, prezes Blacha.
0: Blacha, blacha, blacha, blacha. A my tymczasem się wracamy do troszkę poważniejszych tematów. To było 12 miejsc. Póki co mieliśmy Krawca Potrzebę, Krawca Etama, Krawca Skałę i dwóch Byte Eaterów. A na 11 miejscu, największy śmieszek naszego radia, największy komediant, DJ Zapalenie Spojówek w swoim kawałku, Szczepienie przeciwko wściekliźnie, czy coś takiego. Ponownie Krawiec.
4: Pasikowski usłyszał od Lindy, że nie zamierzam grać w tym gównie. A Pasikowski, on ma taki głosik, chyba taki właśnie takim troszeczkę taki cienki. Powiedział, no Boguś, ale jak to tak? Przecież no pamiętasz ty i ja na planie psy 1, psy 2. Pierdolisz. Nie pierdolę, Boguś, no mówię ci prawdę. To ja z ciebie zrobiłem aktora, a ty teraz mi mówisz, że nie wystąpisz w moim filmie? Pierdolisz Dodę, a to zła aktorka była. I wtedy wiesz, co Pasikowski powiedział do Lindy? Oż ty chuju.
0: Sama prawda, moi drodzy, tak dokładnie było. Już jesteśmy tutaj na 11 miejscu i powoli się zbliżamy do pierwszej dziesiątki, gdzie się będą już zdarzały coraz ciekawsze kawałki. I ten mięsny kawałek, o którym za chwilkę wam chcę opowiedzieć, pochodzi z najpopularniejszej w całej historii audycji w nocnym radiu, mianowicie Żebrotronics 3000. Nic nie zebrało więcej odsłuchań niż właśnie ta audycja i do dnia dzisiejszego jest na topie, także wszyscy nowi słuchacze, którzy są z nami od bardzo niedawna, zapraszam was do zapoznania się z audycją Żebrotronics 3000, ponieważ tam w najkrótszym tylko czasie możliwym obraziliśmy wszystkie możliwe grupy społeczne, od Rumunów przez Cyganów, na ludziach starszych kończąc. I co prawda mamy dzisiaj, jest to audycja naprawdę tak wyjątkowa, że mamy dwa mięsne kawałki z niej, a pierwszym będą delicje. Dlaczego delicje? Wytrzymajcie do końca i się przekonacie.
5: Czy zauważyliście coś takiego, taką cechę, jak zapach starych ludzi?
6: Tak, o tym chciałem teraz gadać. Powiem. Dokładnie tak. Śmierć.
7: Chciałem coś zjeść.
6: Kurde. Naftalina taka wstrętna, jakaś dziwna. Kobiety mają...
8: Jesteście okrutni.
6: Ale nie, faceci mają problem z prostatą, to mi mówiła też swoją drogą taka, ja wiem, 60-letnia pielęgniarka, która pracuje w sanatorium i w szpitalu, nie wiem, teraz chyba już tylko sanatorium, że to jest po prostu dla niej masakra, jak te stare chłopy do niej przychodzą z tą prostatą, z którą nic nie chcą zrobić, i tak po prostu perfidnie dupi moczem, nie? Że tego się nie da opisać, nie?
7: No i po delicjach.
0: No i niestety, profesorze, po delicjach już mnie powinno być troszkę słychać lepiej, bo sobie ostatnio przedstawiłem pod nocnego Marka coś i zapomniałem przedstawić teraz. Dajcie znać, czy to się trzyma kupy, czy nie, ewentualnie jeszcze troszkę mordeczko odsunę. Natomiast tak, to były delicje naszego kochanego profesora Lenicha, człowieka, który chodzi cały czas przy sobie, trzyma w jednej kieszeni młotek, w drugiej kieszeni żel antybakteryjny, bo jest taki można powiedzieć, świętoszkowate ma dłonie, że cały czas musi je obmywać z brudu. jak wymienia się pieniędzmi brudnymi prosto z pawilonu i Babilonu. Natomiast w drugiej kieszeni młotek. Tutaj by trzeba było też zajrzeć do audycji o tym, jak się nie bić, ale to zostawiam dla was, moi drodzy słuchacze, bo stamtąd naprawdę można całkowicie fajną kopalnię wyciągnąć, a w międzyczasie chciałbym wam powiedzieć, że Nocne Radio bawi i uczy i na 9. miejscu mamy informację o tym, kto jest takim prawdziwym Polakiem, kto jest takim prawdziwym patriotą, na kogo trzeba zwrócić taką szczególną uwagę w takich naszych codziennych rozważaniach dotyczących patriotyzmu, dotyczących polskości. Terlikowski. Oh yeah.
2: Ja myślę, nie wiem, czy się Kuba ze mną zgodzisz, że takim najwspanialszym Polakiem, takim wręcz epickim ideałem, tak? To jest pan Terlikowski. To jest po prostu esencja polskości. On wręcz ocieka polskością po prostu. No. Ta polskość po prostu wypływa mu wszystkimi otworami, tak?
8: No. Ta dulszczyzna szczególnie.
4: Wybitny człowiek i wspaniały... Wybitny intelekt, inteligencja katolicka, mimo że to się wydaje oksymoronem, ale jednak tak, inteligencja katolicka bez wątpienia.
2: Tak. Ale nie wiem, Krawiec, czy zauważyłeś, jakie on ma przenikliwe spojrzenie, to on, wiesz, on
8: bo patrzy... duchy rozpoznaje, ty się nie znasz, Jacek, to jest po prostu, jest taka, napisane w Biblii jest, bo tutaj jak już wspominałem o Biblii, że jest taki dar rozpoznawania duchów. I gdy on spojrzy na ciebie, on zna twojego ducha, Jacku.
2: Ale słuchaj, on patrzy na człowieka, nawet nie twarz, patrzy na jego plecy i on już wie, że ten człowiek jest gejem.
8: No moje plecy, jakby zobaczył, to nie wiem, powiedział Yeti.
4: Warto też wspomnieć, że jest to niezrównany tropiciel takich niebezpiecznych typów jak Harry Potter, Muminki, Hello Kitty.
0: Ewentualnie, jeżeli by tutaj wziąć na warsztat Terlikowskiego i jego podejście do rozpoznawania, to jakby zobaczył Kubę od tyłu, no to by stwierdził, że to musi być co najmniej dwóch gejów. Natomiast tak, to był nasz zaprzyjaźniony agent CIA, czyli Kuba z Rozmów w Nocy i fragment jego audycji. A za chwilkę przechodzimy, to było miejsce 9 i pan Terlikowski. Natomiast... Wielu ludzi zauważyło to. Wielu ludzi zauważyło, że odkąd pojawiłem się w Nocnym Radiu, szczególnie w ciągu ostatniego półrocza, nawet troszkę więcej, to chyba trwało, kiedy wystartowałem z serią... Nie, to już dłużej jest, kuźwa. Kiedy wystartowałem z serią Przerwa Techniczna, to nawet Krawcowi się troszkę w główce poprzewracało i zaczął się uczyć matematyki, fizyki, przestał popełniać błędy logiczne, ładniej mówi, umie się rozliczać z pitów, natomiast cały czas tego nie robi, ponieważ walić system i potrafi nawet zauważyć, jeżeli go pani w sklepie oszwabi na resztę. Natomiast moim ogromnym zaskoczeniem było to, że Krawiec wziął się na poważnie za fizykę. Za taką fizykę, co prawda, to jest jeszcze z czasów fizyki relatywistycznej, ale hipotermia Romana.
4: Ta hipoteza Riemanna całkiem fajna w sumie, troszkę stara, bo to 1859 rok, no ale mnie to jakoś przekonuje, że wszystkie tak zwane nietrywialne zera nierzeczywiste tej funkcji mają część rzeczywistą równą jednej drugiej i to jakoś do mnie to przemawia. Może nic z tego nie rozumiem, ale fajnie brzmi, nie?
0: I kurde, wyobraźcie sobie, że teraz przynajmniej wie, że istnieje coś takiego jak hipoteza Riemanna i jest w stanie zaskoczyć, zabrylować tym wśród swoich znajomych, których i tak nie ma, ale wie o tym, ale ma o tym pojęcie, jest w stanie zabłysnąć. Przeczytał ją chociaż raz. Ludzie kochani, ja nie wiem, kiedy ostatnio czytałem hipotezę Riemanna, podejrzewam, że to było gdzieś w okolicach drugiego roku studiów, czyli o matko boska. Więc tutaj z tym człowiekiem stało się coś bardzo dziwnego, ale jeszcze dzisiaj Krawiec nam wróci, my jesteśmy na miejscu 8 a na audycji Hipotermia Romana, a siódemki się troszkę boję, miejsca 7 się troszkę boję, bo obawiam się, że to może trafić w nieodpowiednie ręce i ktoś stwierdzi, że troszkę przegiąłem z humorem. I powiem wam szczerze, że jest mi strasznie z tego powodu wszystko jedno. Miejsce 7.
2: Takim majstersztykiem dawno nie słyszałem czegoś takiego i tutaj z przykrością muszę powiedzieć, że Krawiec, twój klot... klot, co ja mówię?
4: Twój klot! Już nie mój.
0: Tak, moi drodzy, i bardzo długo się zastanawiałem nad tym, jaki jest kontekst tej całej wypowiedzi i w jaki sposób można by ją było wplątać w jakąś taką logiczną całość, żeby nam się to spinało w jakąś, nie wiem, w coś takiego kompletnego, tak właśnie jak dzisiejsza audycja. I to jest chyba ten moment, kiedy dostanę w mordę, a przynajmniej ktoś dostanie.
2: Twój Klod.
9: Dziś znów zionien, chudą czostkiem i kiełbasą, oh yeah.
5: Twój Klod!

0: Tak, to są Kury i Mój Jazz, natomiast cały czas zostajemy w troszkę takim rozrywkowo-alkoholowym klimacie, ponieważ po raz kolejny ciężkie rozkminy w nocnym radiu.
1: Ale pierdolisz krawędź, słuchaj, powiem ci jedno, słuchaj mnie teraz, co ci powiem, pierdolisz, okej? Okay? Lubię cię, ale pierdolisz. Po prostu. Z tymi SBK-ami, że im trzeba zabrać emerytury, okej? Okay? Pierdolisz. Bo powiem ci tak, nie każdy SBK był zły. Rozumiesz? Pierdolisz.
0: I tutaj wypada zadać pytanie, czy wszystkie wilki są złe. To było szóste miejsce. Polemika, Alko. My powoli się zbliżamy do miejsca piątego. Natomiast nie obawiajcie się, że już audycja się kończy, bo jeszcze z wami tutaj sobie troszkę posiedzę i pogadam. Mam na sam koniec, już po miejscu pierwszym. Mam dla was dotąd niepublikowane. Troszkę się tego wstydzę, ale to sami zobaczycie. Zobaczycie to na sam koniec audycji. Aż sobie posłuchajcie, kurde, krawiec spokojnie mógłby to nie tylko zagrać, ale zaśpiewać również. Jazz, ach, moi drodzy, jazz. To było miejsce szóste i zbliżamy się powoli do miejsca piątego. Audycja, o której już wam dzisiaj mówiłem, że Brotronics nasz legendarny. Tym razem, no właśnie, to od czego się wszystko zaczęło i tutaj trzeba oddać, że Zenon jest autorem pojęcia Żebrotronics, czego dowodzi nagranie, które za chwilkę usłyszycie, jak tylko sobie wrzucę podkład, który mam dla Żebrotronicsa. Miejsce piąte, Żebrotronics i cała śmietanka, całe nasze radiowe jelita na antenie.
2: To było dawno, z 10 lat temu, może trochę mniej, 8. W każdym razie idę i tak właśnie widzę, na kartce namazane mazakiem, babka stoi, mąż nie żyje, dzieci chore, pierdu, nie? No okej, okay, dobra, idę dalej. I patrzę, facet z kartką, żona nie żyje, dzieci chore, dokładnie to samo.
3: Słuchajcie, może by wydrukować na drukarkach 3D ileś tam sztuk takich żebrających manekinów i tam nocne radio, jakieś takie logo i on by tak stał i te ręce tak po prostu trzymał, tak wiecie, żeby mu pieniążki dać.
4: Od razu z terminalem płatniczym, jak już są temat prowizji mówiony.
2: Nie, ale jeżeli
5: jest poważny transhumanistyczny temat, czy takiego Żebrotronica 2000 należałoby opodatkować.
2: Już jutro w kontestacja.com zaprosimy Żebrotronica.
5: Także spytaj profesora, jak będzie następnym razem.
4: Idąc z logiką Komisji Europejskiej, no jakieś składki emerytalne społeczne.
5: Kurwa, on by to tam socjal, jakieś dopłaty do bycia Rumunem.
4: Ale wiesz, jakbyś postawił robota Rumuna, to byś zabierał pracę Rumunom.
0: Tak, moi drodzy, i to jest ten moment, kiedy sam sobie muszę wyciszać mikrofon w momencie, kiedy odsłuchuję archiwalną audycję, że Żebrotronics 3000 jest absolutnie najlepszą perełką w naszej historii. Nie wiem, czy powinniśmy być z niej dumni, czy się wstydzić, ale miejsce piąte i Żebrotronics, tak to się powstało, tak to się narodziło. Wiele różnych głosów się tutaj pojawiło, między innymi głos chichrającego się profesora Leniucha, który tutaj jeszcze jedną ważną nagrodę dzisiaj zbierze, natomiast głos Grześka, naszego, można powiedzieć, platynowego sponsora, dzięki któremu w ogóle radio tak naprawdę w tym momencie się kręci, stać jest nas na to, żeby mieć archiwum, żeby mieć sensowny serwer, z którego nie chcą nas pogonić, także Grzesiek, po raz kolejny dzięki ci wielkie za wszystko, co robisz dla nocnego radia i pamiętajcie, no to jest człowiek, dzięki któremu to się naprawdę fajnie kręci. Dzięki Ci Grzesiu za całą pomoc, którą i całą pracę, no może nie pracę, ale środki, które wkładasz w nocne radio, a także w dyskusję. A jest jedna dyskusja, w której sam brałeś udział. Historia, którą nam przedstawiłeś, mrożąca krew w żyłach. Aż tutaj mam przygotowane z Kill Billa jeden utwór, który będzie dobrze oddawał historię kontenerów pełnych murzynów.
6: Jest taki gość, Węgier, on nazywa się bodajże Benedek, ma takie nazwisko, i on prowadzi taką firmę, która się nazywa Benedek Team. On sprowadza wręcz na kontenery tych mudzinów biegających. No wiem, bo sam biegam w tym środowisku, jestem, więc to jest znany temat. Ten Benedek sprowadza tych mudzinów kontenerami i oni biegają, i on ich wozi. On ma taki, on ich gdzieś tam kwateruje na jakiejś wiosce, mają wynajęte jakieś tam pokoje i on ich wozi na przykład, no głównie po Polsce, Czechy, Słowacja tutaj i tak dalej. I na przykład na takim, za zwycięstwo w takim półmaratonie świdnickim, to zwycięzca dostaje, nie wiem, tam równowartość $500 i on ich tak wozi, oni startują 30-40 razy w roku, często w ciągu jednego weekendu zaliczają kilka biegów i dostają tam wypłatę, tą wypłatę mają tam równowartość powiedzmy tam $700-800 miesięcznie, a resztę zgarnia ten pan Benedek. I oni biegają właśnie głównie po tych właśnie biegach takich lokalnych. Na tych dużych maratonach raczej nie startują ze względu na to, że no tam jest już za duża konkurencja. Natomiast był taki, ktoś im zrobił kiedyś żart w Kołobrzegu, bo w Kołobrzegu jest co roku bieg zaślubin z morzem i zrobiono taki numer, że były pętle. Był bieg 15-kilometrowy, były pętle 4,5-kilometrowe i końcówka był dobieg chyba 1,5-kilometrowy i się na koniec te 1,5 kilometra przed metą zmieniała się trasa. I oczywiście prowadziło trzech Kenijczyków z Benedek Team, ale na rozgałęzieniu stało kilku Januszy i pokazało Kenijczykom inną drogę. I 1,5 kilometra przed metą wszyscy zostali zdyskwalifikowani, a pierwsze 3 miejsca zajęli Polacy.
0: Nocne radio uczy, nocne radio bawi, nocne radio zawsze może ciebie zbawić, ale o zbawieniu jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiali, ponieważ nie może niektórych postaci zabraknąć w takim zestawieniu, ale o tym już za chwilkę, a my tymczasem się zbliżamy do pierwszej trójki.

I na miejscu trzecim krawiec, człowiek, który sam sobie robi podkład. Sam sobie podkładem, grabarzem i grafikiem komputerowym. Okej, to nie miało sensu. A dobra, najwyżej mnie wytniecie.

Kochani, spotykamy się tu dziś, aby uczcić śmierć Krawca. Zginął śmiercią tragiczną podczas nadawania audycji w radio. Wielokrotnie skarżył się, że jego mikrofon ma przebicie, że razi go prądem, ale sponsorzy pozostawali nieczuli. Zgodnie z wolą zmarłego zostanie teraz odśpiewana, wybrana przez niego pieśń.

0: Liza Tajczyby jeszcze. Łajdę na dy, na dy, na Kaśka Mosyna. Hop, siop, siop, pęstra, la, la, la, pogrzeb jak ta, la, la.
1: I jak tu z tym wygrać? Jak to jest możliwe w ogóle? Gdzie on się uchował? Dlaczego on nie ma swojego programu w telewizji polskiej? Jacku Kurski, jeżeli to słyszysz, dawaj swoje wszystkie szekle i premie na konto Krawca. Natychmiast rób to, zobaczysz, zobaczysz, ja ci tutaj załatwię. Ubierzemy go w ładny lateksowy strój, wszczepimy mu sztuczne piersi, pomalujemy na pięknego transseksualistę i puścimy na Eurowizję i tam zaśpiewa. I tak właśnie będzie. To było miejsce trzecie i to był pogrzeb Krawca, jedyny w swoim rodzaju. Taka sytuacja już się więcej nie powtórzy, przynajmniej podczas tej majówki, bo nie zdążę napisać nowego tekstu. Nie, wcale cię nie prowokuje, Krawiec. My tymczasem przechodzimy do takich zdecydowanie najcięższych fragmentów, które zostały wybrane przez słuchaczy, które zostały podrzucone w ciągu ostatniego tygodnia. Miejsce drugie. Prawda jest jak dupa, każdy ma swoją.
2: Kundrat, czy ja cię dobrze zrozumiałem? Czy ty twierdzisz, że Niemcy to Polaków tak w zasadzie nie zabijali nic?
3: No tak, no nie zabijali. Właśnie o to chodzi, że...
4: 6 milionów straciło życie.
2: To ciekawy pogląd.
3: No właśnie, ciekawy właśnie pogląd. To jest to mijanie się z prawdą. 6 milionów, Niemcy zabili.
5: Jakbyście słuchali Ziemkiewicza, to byście to samo wiedzieli.
1: No i widzicie, moi drodzy, gdybyście słuchali Ziemkiewicza, to byście się dowiedzieli, a jakbyście w ogóle słuchali, włączyli myślenie i słuchali tego, co mówi ktoś na YouTube, to jest, czy nie, włączyli myślenie, a ci na YouTubie wam powiedzą, w jaki sposób należy myśleć. Nie, to mi się dalej nie trzyma kupy. A to mam w innych samplach, ale co prawda nie z naszej audycji, więc nie zamierzam tego dzisiaj wykorzystywać. I powoli się zbliżamy do miejsca pierwszego. Miejsca, które... być może było spodziewane przez niektórych, bo, że tak powiem, poszukiwania tego nagrania były bardzo szeroko zakrojone, aż w końcu pewien anonimowy słuchacz okazało się, że je posiadał i mi podrzucił, za co kłaniam się nisko po sam pas. Dziękuję bardzo. 19 ton, miejsce pierwsze.

0: jako człowiek nie rogarniasz mentalności Boga. Że tak powiem, my bogowie, my bogi, mamy inny sposób myślenia. Dla nas zabicie dziecka, czy zabicie pół narodu, czy wręcz zabicie całego narodu, to nie jest tak, jak dla ciebie to jest zło, taki mściwy Bóg. To jest po prostu...
1: To zasługuje na chwilkę przemyślenia. 6 bilionów w te czy w te. Kurde, na jakiej on planecie żyje?

0: I to było zestawienie 19 ton, audycja w wersji beta, moi drodzy, czyli coś, co być może nigdy więcej się nie zdarzy. Wszystko tak naprawdę zależy od was, zależy, czy będziecie wskazywali wycinki, w których jest jakiś potencjał. I tutaj takie małe ogłoszenie duszpasterskie, ponieważ nie trafiło nam się, w tym zestawieniu nie trafiły nam się żadne wycinki z Błażeja, Maxa oraz Jacka Kuchmistrza. To nie znaczy, że oni nie mają poczucia humoru, to znaczy, że po prostu jakoś nam się nie udało ich wyciągnąć. Mamy w tym momencie jakieś 73 GB całego archiwum, więc tylko od was i wyłącznie od was zależy, czy zostanie to wyciągnięte. Ja wam zaś obiecałem coś, obiecałem na sam koniec. Nie wiem, czy kiedykolwiek się zastanawialiście, jak wygląda praca nad czytajniakiem i dlaczego czytajniaki się pokazują tak rzadko. Dlatego też na sam koniec postanowiłem wam już tutaj jako taki bonus, i to na 20, tak ode mnie, wrzucić to, co wyciąłem z kilku odcinków czytajniaka, ponieważ no czyta się raz, ale z nagrania potem 40-minutowego powstaje minut 10, także jest to chyba najlepsza okazja, żeby się tym podzielić. Czytajniak odrzut, moi mili państwo.
1: Zdaje się, że ukończyliśmy. Może tylko tak nam się wydaje, westnął Tom. Niedługo prześledzimy. Wiem, czytałem. Jak się zdołałem z Iber. Jak się zdołałem z. Utrzymanie człowieka w zamrażalniku wymaga specjalnych urządzeń, stałej kontroli parametrów, wypadku energii na regulację PET. W technice to się nazywa dyspozycyjność, wtrącił. Kurde. No, bo jak się to namoczy w wodzie, uzyskuje się z powrotem normalny bez. No, bo jak to się namoczy w wodzie, uzyskuje się z powrotem normalny bez. Jezu. Niech was cholera, burknął Martin, czując dreszcz na. A więc. No, nie myśl sobie, że to zupełnie to samo. Liofilizacja żywności i niewielka różnica, 400 czy 800, gdy nie ma linii.
0: A ja was zapraszam tymczasem na krótką przerwę muzyczną, żebyśmy sobie ochłonęli po tych 19 tonach i jeszcze z wami troszkę tutaj posiedzę. A w ramach przerwy muzycznej może Rango Sweet, bo bardzo, bardzo mi się ona podoba. I ja do was wracam już za jakieś 5 minut i za chwilkę Skype będzie otwarty i sobie pogadamy. Przygotujcie sobie, nie wiem, tak swoje własne wspomnienia, co wy sami byście polecili jako takie najbardziej ciekawe, najbardziej jajcarskie, być może najbardziej wartościowe audycje. Coś, czym warto by się było podzielić, a i też jakby tak cofnąć się, jakbyście mieli wyciągnąć jakieś właśnie rzeczy, które rozbawiły was najbardziej w tej przecież niekrótkiej historii radia. Dzisiaj może troszkę hermetycznie, ale też ta herma odrobinkę otwiera nas przed innymi słuchaczami, a ja w międzyczasie uciekam na przerwę muzyczną i postaram sobie poprawić ten przester, za który bardzo was przepraszam.

No dobrze, kochani, to ja w takim razie powoli będę wyciągał sobie jakiś podkład na drugą część naszej dzisiejszej audycji. Już tutaj ze wszystkimi przystrami powinno być w porządku, bo miałem mikrofon ustawiony pod nocnego Marka, a nie chciałem mieszać w ustawieniach w trakcie prowadzenia, bo powiem szczerze, że to była najbardziej wymagająca audycja, jaką w życiu prowadziłem, autentycznie, biorąc pod uwagę liczbę, ilość sampli, które musiałem w odpowiednich punktach zmiksować. Także jeżeli gdziekolwiek się pomyliłem, nie zapomnijcie mi tego wypomnieć w komentarzach. I to tak serio mówię, bo takie techniczne uwagi bardzo nieźle nas wszystkich wspomagają. Ja natomiast was zachęcam do dzwonienia Skype Nocne Radio. Jeszcze jedną rzecz sprawdzę, tak tutaj działa. Zapraszam was do dzwonienia Skype Nocne Radio, jak również zapraszam was do dzwonienia pod numer telefonu 71 735 735 1, czyli numer telefonu, opłata jak za połączenie z numerem stacjonarnym w Polsce, numer Skype'a wreszcie się dorobiliśmy, 71 735 735 1 lub Skype Nocne Radio po staremu.

0: Okej. Już widzę. Sample ma 11 sekund, ale jest doskonały.
1: Jeśli tak, to czas powinien wkrótce wyleczyć te rany. Kocie!
2: Psz!
1: No kurwa, kot, ej. Kocie, spierdalaj.
0: Taki żywot, kurde, mieszkania ze współlokatorem. Tak to mniej więcej wygląda. Ja was zapraszam do dzwonienia Skype, Nocne Radio lub 71 735 735 1. Jeszcze raz, 71 735 735 1. No właśnie, ja tak może sam od siebie, sam... I spitoliłem przejście na sam koniec, ale już jesteśmy w tym momencie w bardziej luźniejszej części audycji, tuż w takim afterku po naszych 19 tonach, gdzie raz jeszcze chciałbym podziękować trzem osobom, które się do tego dorzuciły, jak również Zenonowi Krawcowi i profesorowi Leniuchowi, którzy włożyli niemało pracy w to, żeby odnaleźć nagranie, które znalazło się na pierwszym miejscu. Też chciałbym tutaj uczciwie zaznaczyć, że w tym nagraniu na pierwszym miejscu jest w tle duszący się, niczym Maksiu, duszący się ze śmiechu profesor Leniuch. I to jest najlepsza męska rola drugoplanowa w dzisiejszej edycji, w dzisiejszej edycji audycji. Pójdę do piekła za przeklinanie na kota. A myślisz, że co, że on mnie łagodnie traktuje? No. Nie, kot... w sumie nie wiem, o co tam poszło. Gdzieś... Flazu, gdzieś wskoczył, nie jestem pewien. Tak, dobrze słyszałeś, profesor Leniuch, to jest dokładnie ten numer telefonu. Dzięki wielkie za przeklejenie na czata. Zobaczymy, czy to się zatrybi, czy to się będzie mniej więcej sprawdzało. A ja tak tutaj od siebie też chciałbym zaznaczyć do tych wszystkich humorystycznych, no tak, no bo tak nie oszukujmy się, no co mamy być poważni, się stylizować na zbyt poważnych, jeżeli tak naprawdę jesteśmy tutaj, żeby sobie pożartować, od czasu do czasu zrobić coś praktycznego, od czasu do czasu czegoś fajnego się nauczyć. No i tak kurczę, tak się zastanawiam, bo nie chcę za bardzo wciągać się do dawnych czasów Nocnego Radia z wiadomych względów, bo zwyczajnie nie chcę się babrać w pewne rzeczy. Natomiast tutaj myślę, że Maksowi trzeba też oddać trochę honor, jeżeli chodzi o poczucie humoru. No i no właśnie, to jest takie troszkę zadanie, praca domowa dla was. Mam nadzieję, że ktoś wyciągnie jakieś teczki, albo właśnie czy to na Błażeja, czy to na Maksa. No i ogromny, właśnie, dlaczego tak mało etama było? Dlatego, że tego kontentu jest tak niesamowicie wiele, że ciężko jest się przez niego przebić i coś tutaj znaleźć, wyciągnąć, a też wycięcie takiego nagrania odrobinkę męczy. Dlatego broń Boże, nie gwarantuję wam, że ta audycja się pojawi, no nie wiem, myślę, że najprędzej za miesiąc, kiedy się zbiorą jakieś fajne wycinki i będzie sens, żeby to zrobić. A jeżeli wycinków byłoby dostatecznie dużo, no to wtedy możemy się faktycznie pobawić w plebiscyt, jakbyście dorzucali własne komentarze, które dotyczą poszczególnych fragmentów. Tak jak właśnie na samym początku wam wspominałem, że no fajnie się przyjrzeć na temu z kilku różnych perspektyw, bo nie każdy musi mieć dokładnie takie samo poczucie humoru, co ja, prawda? Ja tutaj jeszcze sobie rzucę antysemityzm, a to czemu, co, jaki antysemityzm, co? Ja, Jezu, co tutaj się dzieje? Nie chcę wciągać jak za dawnych czasów, już nie to serce, moi drodzy. Tak, do takich krótkich, żebyśmy sobie raz pobrali, tylko pamiętajcie, że jeżeli mamy jakąś fajną scenkę, jakieś coś fajnego na wokaru, coś takiego, to żeby jak najszybciej zapisać, i tutaj też mrugam oczkiem do prowadzących innych, ponieważ kiedy nagranie, które się dzisiaj pojawiło na pierwszym miejscu, aż kurde, wyciągnę je jeszcze raz, bo jest absolutnie doskonałe. Albo i nie wyciągnę, ponieważ dzwoni, jest i on. Witam cię i na sam początek kłaniam się po same serwomechanizmy. I dziękuję. A czekaj, bo cię chyba nie... A nie, o, już, o, już jesteś, sorry, bo nie włączyłem cię na mikserze, ale już jest doskonale.
3: Dobry wieczór, ja również się kłaniam.
0: No właśnie, Jacku, co cię zainspirowało?
3: Co mnie zainspirowało? No,
0: tak, czy ja miałeś myślę, sen, że... czy reptilianie?
3: Ja
0: czy...
3: myślę, że kochani, zainspirowała mnie pewna legenda, która chodzi teraz po mieście. Nie wiem, czy słyszeliście, jak młodego potrzebę 19 mama wysłała któregoś dnia do sklepu po ser żółty, po czym wrócił... Nie, zjebałem to. Dobra, możecie to wyciąć. Może zjebałem to. Dobra,
0: wiesz co, może,
3: to
0: może...
3: się... Może, to, się nadaje, to się nadaje do wycięcia. Kumaci wiedzą, co tam na końcu jest.
0: Możesz się śmiać, ale kiedyś mnie mama wysłała do sklepu, a ja po drodze znalazłem kota i wróciłem z kotem i bez zakupów.
3: Tak, i tam nie było, ten kot nie był biały.
0: Nie, to był taki rudasek. No, albo czekaj, jak to... Raz jeszcze była taka scena, że chyba jak miałem 4 lata, kiedy na wsi mieszkałem w ogóle, wziąłem 100 zł, dawne 100 zł, i poszedłem do wsi do sklepu kupować samochód, tylko że mnie sołtys zgarnął po drodze i zawiózł do rodziców.
3: O matko. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to, że... szacun. Jakbyś to widział, to bym ci zasalutował. Autentycznie wielki, wielki szacun. Wykonałeś niesamowitą robotę. Sądzę, że nie mieliśmy jeszcze w ogóle w historii radiów człowieka, który poradziłby sobie w audycji live z taką ilością sampli. Z taką ilością podkładów i z takim płynnym przejściem i co ciekawe, dopiero gdzieś tam delikatnie się potknąłeś już w tej takiej, nazwijmy to, części afterowej, czy też w tej luźniejszej części, tak?
0: Albo wiesz, powietrze ze mnie zeszło, poszedłem się oddać, nalałem sobie soku i tak, dobra, to teraz można przejść do cywia, oj, a tutaj nie, kurde, 4 deki, wszystko po prostu, 4 palce na uczyłem się od nowa konfiguracji miksa, żeby to wszystko, wiesz, żeby to wszystko dwoma ręcyma operować tym wszystkim. No, nie żałuję, że zrobiłem to na live. Naprawdę nie żałuję. Fajne takie ćwiczenie na koordynację ręka-oko.
3: No i też tam stwierdziłeś coś takiego, że ja tam będę miał ci za złe. Myślę, że nawet Bajt nie będzie miał ci za złe tego, że zrobiłeś taki miks. Ja powiem ci, że jak tego słuchałem, to po prostu łzy w oczach, prawie się zesrałem ze śmiechu, nie?
0: Ale
3: to
0: wiem,
3: był
0: ale
3: absolutny
0: cisza,
3: geniusz.
0: Cisza! Wolne rynek jadą! I to, co najbardziej lubię w ludziach! Niepłacąca podatków wiara!
3: Bajty, te rzeczy, kolekcjonujesz takie koszulki z wisienką?
0: Pod koszulkę mam i w niej śpię. Piękna jest! Z Korwinem! Tutaj ją dostałem! I jest na niej napisane 4,76. Mama pyta mnie, co to znaczy 4,76? A ja jej mówię, pójdziesz na wybory, to zobaczysz.
3: Nie, naprawdę to było grube, nie? To było prawdziwe 19 ton. Sądzę, że no... Z taką ilością to, no nie wiem, czy ktoś teraz ze sceny radiowej jest w stanie się po prostu zmierzyć, tak? Czy ktokolwiek będzie w stanie ci z taką listą przebojów dorównać, bo ja troszeczkę zdaję sobie z tego sprawę, jaka to była ilość materiału, a ty do tego materiału dołożyłeś jeszcze swój materiał i jeszcze to zmiksowałeś, jeszcze to pociąłeś, poukładałeś, jeszcze dodałeś wiele wątków muzycznych, bo tam gdzieś w trakcie pojawił się jazz, tak? Pojawiły się fragmenty elektroniki, no to po prostu jakaś masakra, tak? Więc no naprawdę ciężkie 19 ton.
0: Bardzo, bardzo, bardzo mi miło i bardzo się cieszę, no ale wiesz, staram się trzymać wysokie standardy i dawać wam to, co potrafię robić najlepiej. Ja troszkę tej produkcji muzycznej liznąłem i troszkę się chciałem, że tak powiem, zabłysnąć również od tej strony i dać po prostu wam parędziesiąt minut naprawdę fajnej zabawy. A co do tego, czy ktoś tam to podejmie, czy nie, tak jak wiesz, tak jak na OFie rozmawialiśmy, że Ja wiesz, ja tutaj mam jakąś koncepcję na to, tak? I zasadniczo nie jest tak, że wiesz, no mi się zdarzyło raz zrobić spoilera, ale to był jeden spoiler, który był w zastępstwie, kiedy Krawca nie było 1,5 miesiąca i to był jeden, i ja nawet tego za bardzo spoilerem nie chcę do końca nazywać, bo to był spoiler po mojemu i każdy ma, wiesz, taką swoją wizję, można powiedzmy tam gościnnie wystąpić czy coś takiego, ale wiesz, ale w tym momencie masz jakiś taki kompletny koncept, man, masz taki, wiesz, upieczony chlebek, i nawet ktoś, kto wejdzie do twojej kuchni i weźmie tutaj twoją mąkę, weźmie twoją wodę, weźmie twoje drożdże, weźmie twój zakwas nawet z lodówki weźmie, to już ten chlebek nie będzie taki sam, bo to jest chlebek, który, wiesz, od serca go tutaj robisz.
3: Dobrze, ja nie chcę, żeby tego blachy na antenie było zbyt wiele, więc na podsumowanie swojej wypowiedzi powiem tak, że jak za jakiś czas, raczej za dłuższy czas, za miesiąc, powiedzmy, może nawet trochę więcej jak miesiąc, będę się zaopatrywał w bitcoiny, to będę pamiętał o tobie, bo za to naprawdę należy się flaszka. Znaczy, wiem, że ty teraz nie pijący jesteś, bo to z kolei jakby wpływ Krawca, tak? Jak się naoglądałeś takiej patologii, no to stwierdziłeś, nie, to ja już dziękuję za kieliszka, to nie, ja nie chcę tak wyglądać.
0: No w sumie tutaj się całkowicie z tym zgodzę, że nie chciałbym tak wyglądać. Natomiast wiesz, cieszę się, że się podoba, bo też inni słuchacze, fajnie jakbyście dali znać, zapraszam do dzwonienia, Skype, Nocne Radio lub telefon 71 735 735 1. Dzięki ci raz jeszcze.
3: Słyszeliście co potrzeba powiedział? Nie chcę tak wyglądać, to znaczy się, że co, Krawiec na kamerce ci się pokazywał?
0: Nie, wiesz,
3: do usłyszenia, cześć.
0: Nie. Krawiec mi się nie pokazał na kamerce, Krawiec jest dostępny na miniaturce swojego starego profilowego ze Skype'a na jednej z audycji Rozmowy w Nocy i stamtąd wiem, jak wygląda, a plus rzeczy, o których nie mogę mówić i że wiem dokładnie, jak wygląda. Natomiast dzięki starym Rozmowom w Nocy Krawca po raz pierwszy ujrzałem i no nie.
3: No wiemy, jak wygląda, jak reptilianin, no. Do usłyszenia, cześć.
0: Dzięki wielkie, trzymaj się i do usłyszenia. Zapraszam Skype Nocne Radio lub 71 735 735 1. Udowodnijcie, że ten numer nie był stratą pieniędzy. No zobaczymy, jeżeli zatrybi, jeżeli będzie używany, to jak najbardziej zostanie, a jeżeli nie, to się z nim pożegnamy. Póki co sobie możemy na ten eksperyment pozwolić, o czym zresztą wam mówiłem w ostatnim Nocnym Marku. W sumie... Ale kurde, nie chcę obgadywać dawnych radioopów, bo to jest tak troszkę ani miło, ani fajnie, a chciałbym, kurde, szkoda, że mi Jacek uciekł, bo chciałem go jeszcze zapytać o jakieś takie prywatne wspomnienia związane z Nocnym Radiem, jakieś takie najlepsze momenty. I uwaga, nie możemy mówić tutaj o Żebrotroniksie, który był absolutnym topem w całej historii Nocnego Radia. Natomiast, żeby się tutaj jakoś sensowniej przyjrzeć, tak troszkę retrospektywnie popatrzeć na to, co robiliśmy wcześniej, co wam się podobało, co wam się nie podobało, za czym tęsknicie. No właśnie, kurczę. Audiobook od Kałuży, jak tak sobie już jesteśmy bardzo historycznie. Legendarny już dziś audiobook od Kałuży, który się nie ukazał, który miał się ukazać, nigdy się nie ukazał. A w sumie, wiecie, biorąc pod uwagę to, co poszło nie tak z czytajniakami, to gdybym miał nagrać takiego naprawdę fajnego, kompletnego audiobooka, jeszcze tutaj mam jakiś 3-sekundowy fragment, moment. Okej, jeszcze jeden sample będzie ze starego czytajniaka. Czytajniak 03, odrzut.
1: Cóż, nie było to pewnie jeszcze... Kurwa, kocie.
0: No właśnie, i tak mniej więcej wygląda współpraca z tym radiu. Jeżeli sobie zamienimy kocie na krawcze, no to wtedy mniej więcej będziecie mogli zobaczyć, jak tutaj nam na co dzień się współpraca układa. Natomiast bardzo się cieszę, że w sumie, kurczę, troszkę tego czasu już z wami spędziłem, niedługo chyba stuknie ze 2 lata, jak nie więcej. Abym musiał to wszystko przeliczyć, kiedy to wszystko dziwnego się popieprzyło, pochrzaniło i zlądowałem w Nocnym Radiu. To było jakoś na jesień, nie wiem, ale nie pamiętam, którego roku. No nieważne, bardzo się cieszę i powiem szczerze, że współpraca z Krawcem układa mi się

ożwy, kurczę, to ja się tutaj tak ten... Nie, naprawdę, ciężko się musiałem spocić, żeby tutaj sobie wszystko ładnie przygotować, ale o, może to. Pieśń religijna w sam raz na nadchodzącą niedzielę. Furiacie, mrugam do ciebie, ty pewnie znowu na drodze krzyżowej, ale z dedykacją dla Furiata. A ja do was wracam już za 3 minutki.

0: jako człowiek nie rogarniasz mentalności Boga. Że tak powiem, my bogowie, my bogi mamy inny sposób myślenia. Dla nas zabicie dziecka, czy zabicie pół narodu, czy wręcz zabicie całego narodu, to nie jest tak jak dla ciebie, to jest zło, taki mściwy Bóg. To jest po prostu...
1: Coś tam mi się ucięło, bo tam dalej było, że trzeba ich było ukarać, jeżeli mnie pamięć nie myli. Przepraszam was za usterkę, ale mi się po prostu coś tutaj wysunęło. A ja przypominam, że możecie dzwonić Skype Noc na radio lub 71 735 735 1. I jest Jon, bo czemu nie? Już sekundkę, tylko się włączę na mikserze. I jest nasz bohater drugiego planu, pierwszego miejsca.
2: Cześć. Witam was, kochani słuchacze. Witam ciebie, Potrzebo. Gratuluję genialnej audycji. Dzwonię jako pierwszy na numer chyba nocnego radia.
1: A patrz, a mi cię zidentyfikowało jako profesora Leniucha, także pewnie masz jakoś tam w Skype'ie dodany, ale faktycznie słychać cię jak przez numer. Nie jesteś pierwszy, bo ja już go wcześniej testowałem.
2: To dobrze, no to jestem znowu drugi, no widzisz, no jak to...
1: Ale pamiętaj, Karol Wojtyła też był Janem Pawłem II, także nie ma nic tutaj straconego nie zostało.
2: Nie muszę się wstydzić, no dobrze, fajna audycja ci by wyszła. Powiem ci szczerze, że znowu się uśmiałem, słysząc naszego naszego boga tutejszego. Fajnie wyszło, gratuluję pomysłu, nie wiem, to był pomysł, blachy.

0: chyba.
1: Tak, to był pomysł. Blachę, tak. Coś takiego, wiesz, coś takiego nam przechodziło z Krawcem po głowie, ale raczej, żeby zrobić jako takie promo. Natomiast tutaj troszkę hermetycznie, ale też właśnie pozamieszczam linki do audycji, z których zostało to wycięte, tam, gdzie wiem, z czego to zostało wycięte. Żeby też słuchacze mogli sobie się przenieść w czasie, bo taka hipotermia Romano jest też audycją, którą warto ponownie przesłuchać. No i właśnie to nasze nieszczęsne, pamiętasz tę audycję, tę młotkową audycję o tym, jak się nie bić, nie?
0: Tak, pamiętam. Ja wam wszystkim mówiłem, jak się nie bić, a jak to zrobić, jak już uderzycie. Tak, to była bardzo dobra audycja.
1: No dokładnie, a tak... Kontynuując wątek, tak już poza naszą glistą listą przebojów, czy masz jakieś takie, nie wiem, jakieś takie wspomnienia, które się dzisiaj nie pojawiły na antenie, a które no, kojarzą ci się dość, można by rzec, fajnie, przyjemnie, intensywnie?
0: Oj, ale mi trafiłeś teraz. No powiem ci szczerze, że tak, nie przypomnę sobie, jestem po prostu zbyt zmęczony, ale myślę, że nie no, dużo było w tych audycjach, które wyciągnąłeś. Musiałbym dużo pomyśleć, jak coś znajdę, to na pewno wyślę tam jako kandydaturę do kolejnego odcinka. No nie jestem w stanie, dzisiaj już nie myślę.
1: A Spreol pyta, czy było wkręcenie w adamantowe garnki i patelnie. No nie było. Jak ktoś to wyciągnie od kuchmistrza, to pamiętam nawet tę rozmowę Krawca z kuchmistrzem. Tam chyba nawet ja byłem, nie wiem, czy tam hostowałem, czy co tam, czy jako techniczny tam robiłem, natomiast pamiętam i tak aż mi się kuchmistrza trochę żal zrobiło.
0: Mhm, a to w ogóle gdzie on się podział?
1: A ja tego nie wiem. Ja jeszcze nie wróciłem w 100% do wszystkiego, także powoli się tutaj rozglądam swoimi kaprawymi oczkami i patrzę, co tutaj się stało pod moją nieobecność, także nie wiem, kiedy ostatnio nadawał, nie wiem, czy jest z nim kontakt, nie wiem, bo ja tam tutaj tego kontaktu za bardzo nie trzymałem, ale jestem, wiesz, jestem nietrzymający.
0: No, rozumiem. Słuchaj, potrzeba, ja tak chciałem zadzwonić, sprawdzić, czy numer faktycznie działa, więc ludzie, dzwoncie, chcieliście numer. Pamiętam, jakie było ciśnienie, że nie każdy chce mieć konto na Skype'ie, możecie dzwonić z telefonu, no to wykażcie się teraz, apeluję do was, Leniu.
1: I to był tak, i moi drodzy, to jest ten Leniu, który tam kisł pod nosem na naszych samplach z dzisiaj. A ty masz takie, kurde, nie wiem. Samo to odfiltrować, nie? To by zasługiwało na osobne miejsce, tylko że zawsze to jest w tle do kogoś, nie?
0: No tak, ale no właśnie, dzwonię, bo poczułem się urażony. Jak ty mogłeś nazwać, przepraszam cię Krawcze, ale jak ty mogłeś go nazwać największym śmieszkiem tego radia? Nie no, żartuję, to też. Halo?
1: No dobra, stańczykiem.
0: No, mogę być śmieszkiem, mogę mieć drugie miejsce, ale naprawdę fajnie mi się tego słuchało. Jestem wykończony po dzisiejszym dniu, ale audycja mi bardzo porobiła. No to czekam tutaj na antenie, aż ktoś zadzwoni i mnie zamieni. Daję wam 10 sekund.
1: A my czekamy z kolei na relacje z irlandzkiego bierzmowania. Swoją drogą, nie wiem na ile jest zlaicyzowana Irlandia. No.
0: Mogę, opowiem o tym w audycji. Miałem dzisiaj nagrać audycję, ale wróciłem tak wykończony, że jednak spędzenie paru godzin w kościele i na tej całej imprezie sprawiło, że taki odludek jak ja, co siedzi całe życie przed komputerem, jak wyszedł do ludzi, to wypompowany mentalnie.
1: Może po prostu chodzi o to, że taka impreza, że na bierzmowaniu to musisz spalić potem przynajmniej 3 stadiony, nie?
0: Nie, ale przepraszam. Przepraszam. Wiecie co, opowiem wam o bierzmowaniu, ale nie będę tego robił potrzeby. Powiem wam tylko tyle, że jest ciekawie. To jak tutaj wyglądają w środku kościoły i co tutaj się wyprawia nawet w czasie takich obrzędów jak bierzmowanie. Zatkało mnie i gości z Polski również, także będzie dobrze.
1: No dobra, to czekamy z wężem w łapie na twoją audycję, na twój podcast i dzięki wielkie za telefon. Do usłyszenia. Trzymaj się, na razie, cześć.
0: Trzymajcie się, hej, pa, pa.
1: A my jesteśmy dzisiaj na antenie, rozmawiamy sobie troszkę o takich naszych internalsach, o takich sprawach wewnętrznych, natomiast rozmawiamy sobie dzisiaj o naszych własnych wspomnieniach związanych z radiem, co byście dali takiej osobie, która by się na przykład dzisiaj pojawiła na czasie i ej, słucham pierwszy raz, jakie trzy audycje byście polecili na początek, czy może jakąś serię, interesuje się sportem, muzyką się interesuje i tańcem się interesuje, czyli taki kompletny random, nie? Jeszcze tutaj taka mała ciekawostka, bo początkowo się zacząłem szykować na przerwę techniczną na dzisiaj, bo złapałem się dzisiaj o 19 mniej więcej, że włożyłem naprawdę trochę pracy w przygotowanie tego, co się dzisiaj wydarzyło. A potem nagle takie, ej kurde, ej stary, ty masz dzisiaj audycję, nie? Ej, co byście polecili z nocnego radia? Trąba, nie wiem, słuchasz nas już od trochę, więc może zadzwoń i powiedz, co ci w duszy gra, a ja cię tutaj oprowadzę po naszej bajce. No właśnie, słuchajcie, w środę bodajże się pojawiła Akademia Pana Kleksa. Obejrzeliśmy sobie Akademię Pana Kleksa i Tajemnicę Foliarza Romana. Nie, Tajemnice Foliarza Filipa, przepraszam. I już niedługo prawdopodobnie sobie obejrzymy sobie kolejne części Pana Kleksa oraz mamy mechanizm, który pozwala nam wspólnie oglądać filmy w nocnym radiu, na bieżąco je komentować. Próbowaliśmy też z Krawcem komentować sobie na Discordzie. Parę tutaj takich pobocznych projektów się nagle pokazało, które będą nam pozwalały na wspólne jakieś takie, no nie wiem, bawienie się, na jakieś wspólne spędzanie czasu. Muszę przyznać, jakiś czas jakoś, nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj ktoś zwrócił mi uwagę na komentarze na Paranormalium, gdzie bardzo mi serce urosło w momencie, kiedy zauważyłem, że jedna z komentujących osób powiedziała, że trafiła dzięki szkalowaniu nas na nocne radio i jest naprawdę fajnie, że jest po prostu taki content takiej community, że wow i że kurde, serce rośnie. Cieszę się, że mogę coś takiego dla was robić, a tymczasem stacja... Poczekaj jeszcze chwilkę, szanowny dzwoniący, tylko sobie coś tutaj przestawię, bo nie wiem, czy mi zadziała. Poczekaj jeszcze chwilkę.

0: Nie wiem, czy poszło echo, ale miało pójść.
1: No witam ponownie. Dzwonię troszeczkę z tego powodu, że jest taka, jakby to powiedzieć, pusta przestrzeń do tego, żebym dzwonił, no więc dzwonię, tak?
0: Ale wiesz, ale to jest zajebiste, że wszyscy napierdalają na ciebie, że dzwonisz po 15 razy, a sami nie wypełniają tej luki, nie?
1: No tak, tylko widzisz, tylko to nie jest tak do końca, że ja z taką krytyką zupełnie się nie liczę, bo też spotkałem się z takimi opiniami gdzieś tam osób, które bardzo mało udzielają się w radiu, że no radio to nie tylko są ci dzwoniący, tak? Że radio to jednak głównie są ci radiowcy i mi na przykład osobiście bardzo podoba się ta taka moda, którą kiedyś zapoczątkował Krawiec, żeby tą pierwszą godzinę jednak tych słuchaczy nie odbierać, tak? Czyli to, co ty zrobiłeś w zasadzie teraz, tak? No, jakbyś miał jeszcze w trakcie tej audycji tych 19 ton nie, odbierać słuchaczy, no to już by była jakaś masakra, tak? To byś musiał mieć po prostu realizatora gdzieś z boku, tak? I pokazywać mu na migi teraz tni, teraz coś, tak? No, hej, no...
0: Znaczy, wiesz co, niedawno mieliśmy rozmowę o Formule 1. Tak, profesor, niedługo będziemy robili audycję o Formule 1, taką, ale bardzo entry-levelową, ale jeszcze będziemy o tym rozmawiać, bo poproszono mnie o zrealizowanie takiej audycji, natomiast przed wyścigiem i po wyścigu są udzielane wywiady przez kierowców. To jest naturalne. I wyobraź sobie, że jesteś takim kierowcą, który się zatrzymuje na trzecim okrążeniu, wysiada, no tak, i tutaj dwa pierwsze okrążenia były takie dość słabe, nie, ale tutaj w trzecim okrążeniu na czwartym zakręcie udało mi się uszczknąć 0,2 sekundy i tutaj faktycznie mam całkiem niezły timing. Okej, dzięki, leć dalej, nie? No nie, no to się po prostu nie sprawdza za każdym razem, żeby ktoś ci się, wiesz, władował i... No, może nawet władował to nie jest właściwe określenie, bo to wiesz, bo to jest odpowiedzialność prowadzącego, żeby powiedział: ej, słuchajcie, teraz ja mówię, czekajcie, tutaj aż sobie sampla wrzucę. Moment. No mów, Jacku.
1: Jeśli chodzi natomiast o moje wspomnienia, dotyczące i też dotyczące tego, co ja z kolei bym polecił, to ja bym polecił na przykład Hipotermię Romana i ogólnie całego Nocnego Marka w tych, znaczy te odcinki Nocnego Marka, kiedy wy się uzupełniacie. Ja jednak takie duele, że tak powiem, bardzo, bardzo lubię, pamiętam je ze starych czasów. Mam tam gdzieś, może nie będę o tym wspominał, bo to są ludzie, którzy nadal aktywnie działają w innych radiach, natomiast mam gdzieś tam pewien niedościgniony wzór i wy w dwójkę naprawdę jesteście bardzo, bardzo blisko. Też bez wymieniania pseudonimów i nazwisk, w porównaniu do poprzedniego Radio Opa, który, że tak powiem, był duelem dla Krawca, tak? To myślę, że wychodzi wam to zdecydowanie lepiej, tak? W sensie lepiej się uzupełniacie, może dlatego, że jesteście właśnie, tak jak ty sam zresztą określiłeś i Krawiec też to w jakiś tam sposób podkreślił, no że jesteście troszeczkę takimi przeciwnościami, tak? Że ta wasza komunikacja jest trudna, tak? No bo gdzieś tam ściera się, powiedzmy, ten taki mocno oparty o logikę świat techniczny, tak? W którym ty funkcjonujesz, tak? Z światem percepcji, niuansów, kolorów, tak? Czyli czymś, w czym przez lata i do dnia dzisiejszego jeszcze funkcjonuje zawodowo Krawiec. I myślę, że to stąd właśnie te przeciwne bieguny gdzieś tam wzajemnie się przyciągają.
0: Wiesz co, tutaj tylko jedno takie kontrolne pytanie, czy, bo powiedziałeś o osobach w innych radiach, czy mówisz tutaj o radiu na E?
1: Nie mówię o radiu na E, natomiast mówię o twórczości, która była już kiedyś i która gdzieś tam no, jest takim swego rodzaju początkiem i też dla wielu osób pierwowzorem Przepraszam wszystkich za tą enigmatyczność, ale po prostu, no...
0: To był pan Kleks, nie... to był pan Kleks po prostu, który tutaj, tak. któremu piegi ten działo organowe zwiało i wilki zlizały mu jajka, no...
1: Z całą pewnością bym polecił Krawca Spoilery. Krawca Spoilery i Hero, które jest dostępne w archiwum. To też, jeżeli słuchają nas, że tak powiem, fani Krawca z dawnych czasów, bo wbrew pozorom, że powiedzmy my tutaj z Cyborgiem troszeczkę sobie śmieszkujemy z Krawca, to wbrew pozorom ilość Krawca fanów jest przytłaczająca. To są naprawdę ciężkie, ciężkie tony i czasem ludziom ciężko jest oszacować, ilu ich jest. Zresztą podejrzewam, że w tym śmieszkowaniu Krawiec nie pozostanie nam dłużny, także...
0: Już o północy, już o północy.
1: Szykuj się 19 na tęgie baty, bo tam coś czuję, że we wstępie to dostaniemy mocno po dupie.
0: I tak trzeba robić, jeszcze tylko sobie sprawdzę, bo aż zapytałem sobie, ale dzisiaj czasy ostateczne będą, tylko jeszcze sobie sprawdzę, tylko sobie podejrzę na drugim koncie. O praniu mózgu dzisiaj będzie, także na pewno będę dzwonił jako osoba, która wyprała mózg Krawcowi. Zapraszamy o północy i dzisiaj też pewnie będę mu prał mózg, także... No wiesz, no on za bardzo prania nie robi, to tak czasami mu trzeba przyjść i wyprać, nie?
1: Z całą pewnością z takich, sięgając jeszcze do archiwum Nocnego Radia, to z całą pewnością bym polecił takie spokojniejsze też w duecie audycje. To bodajże jeszcze było w trakcie Nocnej Jazdy, jeśli się nie mylę. Nie wiem, być może, jeśli to może ktoś z słuchaczy może mnie tutaj poprawić, bym polecił duet Krawiec Etam. Bo to ma swój specyficzny charakter i myślę, że jako, jako osoba, która gdzieś tam dość fanatycznie jest zaangażowana w radio, to mogę powiedzieć, że to jest bardzo specyficzny duet, a to dlatego, że z jednej strony zgrany, a z drugiej strony jakby eksplorowany przez dwójkę osób, które szalenie się rozumieją. A ja zauważyłem coś takiego ogólnie na scenie radiowej, że im jest nadającym bliżej, tym ten duet w radiu wychodzi gorzej. W sensie, jeżeli oni poglądowo, jakby gdzieś tam, wiesz, życiowo zgadzają się ze sobą i wydawałoby się, że są ze sobą kompatybilni, to jak przychodzi do nagrywania czegoś wspólnie, to okazuje się, że te światy są ze sobą tak bliskie, że nie są takimi wzajemnymi odbiciami. I im to odbicie jest większe, jest na przykład, nie wiem... introwertyk, ale też do pewnego stopnia i jego partnerem jest ekstrawertyk, ale też do pewnego stopnia i oni rozumieją się, ale tylko na pewnych płaszczyznach, wtedy ten duet zaczyna żreć. To znaczy... Natomiast jeżeli jest dwóch introwertyków, no to mamy tak naprawdę audycję z piwnicy, tak?
0: Wiesz co, jest coś takiego, niedawno się o to potknąłem, nazywa się Stacja Ateizm i mają swoje audycje o 18 w niedzielę i te audycje trwają godzinę. I odsłuchałem sobie do tej pory trzech audycji, bo dość niedawno na to trafiłem. I wiesz, i poruszałem jakiś taki naprawdę ważki temat. Taki temat, o którym ja mógłbym napierdzielać przez 20 godzin. Sam. A z słuchaczami przez 30. A oni tak, wiesz, po godzinie, no tak, tutaj ten, no tak, no to, no dobra. Także nie polecam Stacji Ateizm, ale może mi się uda zaprosić prowadzących do Nocnego Radia i ich trochę nauczyć tego, co my potrafimy. Na Facebooku możecie ich znaleźć, nie polecam Stacji Ateizm, ale zdecydowanie tak. I jeszcze, jeżeli chodzi, jeszcze taki, tak zamrugam oczkiem w stronę miłośników Krawca, z tych 73 GB audycji, które mamy w naszym przepastnym archiwum, około 18 GB to są audycje, które się nie ukazały lub są historycznymi audycjami moimi lub Krawca. Przede wszystkim Krawca, jeżeli chodzi o historię, bo ze swojej kariery radiowej to za bardzo nie chcę sobie tutaj, nie wiem, się tym chwalić. Natomiast jeżeli jesteście miłośnikami Krawca, no Archiwum Radia na Fali w tym momencie nie jeździ, także wystarczy wesprzeć na Patronite kwotą 19 zł lub więcej miesięcznie i otrzymacie dostęp do tej części archiwum i możecie sobie przesłuchać wszystkie sezony Lorem Ipsum, parę audycji, które nigdy nie trafiło na, które nigdy nie trafiły do faktycznego archiwum. To wszystko jest tam dostępne. Także zapraszam, pamiętajcie.
1: To ja tak tylko wspomnę, skoro już wiem, że Krawiec tego nie lubi, tak, ale skoro już gdzieś tam zahaczamy o niego, to też jakby ma swój związek z Lorem Ipsum. Podczas jednej z serii Lorem Ipsum, bodajże w serii trzeciej, to jakby te serie odbywały się w różnych radiach internetowych. Nie będę teraz podawać ich nazw, natomiast jeden z radioopów chyba w połowie tej serii stwierdził, że prosimy o pobieranie tych audycji na dysk, a nie odsłuchiwanie ich na stronie, bo ktoś ponad 60 razy odsłuchał na stronie po prostu plik, tak? I to gdzieś tam zaczyna zapychać nam serwer i generalnie z tego powodu mamy problem. Także to myślę pokazuje siłę fanów, tak? Siłę fanów, że ktoś był w stanie odsłuchać 60 razy Lorem Ipsum. To przypomnę, to są takie audycje 3-godzinne, nieraz 4-godzinne, tak? Ktoś był w stanie tego odsłuchać po 60 razy. Oczywiście to jest niemiarodajne, bo jednego razu mógł odsłuchać tam do połowy, innego razu mógł odsłuchać w 3/4, to powiedzmy, że w sumie odsłuchał te ponad 30 razy. Spróbujcie sobie odsłuchać ponad 30 razy jedno Lorem Ipsum. To podejrzewam, że wchodząc później na...
2: Wtedy zaczniecie piec swój własny chleb. Zaczniecie, jeżeli tylko zechcecie, to wiecie, to jest stan umysłu.
3: Jeżeli sobie, zrobisz takie role dupsum w głowie, co sobie zrobisz, i sobie przychodzisz, że się nie bierze. To wtedy te serwery i te bajty i kilobajty to będą latać o tak będą latać, jak tylko chcecie. Pluton, złoto, $1 za kilogram.
1: Ale tutaj, jeśli pozwolisz, tutaj zaskoczę cię z czymś, bo osobie takiej defaultowej, tak? Jak to w niektórych środowiskach się mówi, takiemu normikowi, tak? Takiemu normikowi z kolei nie poleciłbym twoich audycji, które są podcastami. A to z tego względu, że to jest specyficzny content, to jest hardcore, to jest content luksusowy, to już jest taki, że tak powiem, no, to jest troszeczkę tak jak z kawiorem. Kawior nie każdemu smakuje, tak? Prawdopodobnie jak weźmiesz przypadkowego człowieka z ulicy, zabierzesz go na jakiś bankiet i proszę bardzo, tutaj jest kawior, gdzie jedna sztuka kosztuje tam, nie wiem, $350, tak?
2: Nie,
1: najbardziej wybitny kawior na świecie, no to jemu taki kawior nie będzie smakował, tak? To nie jest coś takiego... To nie jest coś takiego, co bym polecił normikowi. Wbrew gdzieś tam zawirowaniom wokół kuchmistrza, to myślę, że gdyby to była kobieta, ten normik, to jej z kolei poleciłbym audycję kuchmistrza. Te takie z co bardziej poukładanych, bo tego po prostu przyjemnie się słucha, tak? To nie jest ciężkie gatunkowo, to nie jest gdzieś tam w żaden sposób hermetyczne. To też pokazuje taką bym powiedział normalną stronę nocnego radia, tak? To w żaden sposób nie zahacza o jakieś tam patostreamy czy inside joke'i. Też myślę takiemu troszeczkę śmieszkowi, normikowi, to na dzień dobry poleciłbym to, co robi Kuba w rozmowach w nocy. A to z tego względu, że i to jest poniekąd jednocześnie atut i jednocześnie jakaś tam wada, że to, co Kuba zdążył wytworzyć, to jest no jednak w dużym stopniu, jeżeli chodzi o format takie mainstreamowe. Sposób prowadzenia jest dosyć mainstreamowy, przynajmniej w tej takiej poważnej części, a nie rozrywkowej. No i też tematy przerabiane gdzieś tam z gośćmi są dosyć takie mainstreamowe.
0: A wiesz co, tutaj zainspirowałeś mnie do jednej rekomendacji. Jeżeli ktoś już jest tak jedną nogą w nocnym radiu i ma wrażenie, że nocne radio jest takie, srakie, owakie i tutaj, że mamy jakiś nurt, niech sobie przesłucha dowolną kuźnię wojowników i niech sobie przesłucha dowolnego Błażeja. I niech raz jeszcze wtedy powie, niech nie wiem, stanie przed lustrem, czy po prostu tak powie sam sobie w oczy, tak, to radio ma konkretną linię. Nie, my tu się bawimy. Tutaj przede wszystkim wyjmujemy kija z dupy, tutaj przede wszystkim się doskonale bawimy. I tutaj też tak powiedzmy ode mnie, tutaj mały ukłon w stronę adwokata, który jest osobą o zupełnie innym światopoglądzie względem mnie. Jest charakterem, z którym normalnie bym się spierał tak, że nie podchodziłbym do niego z szacunkiem. Natomiast tutaj, na platformie nocnego radia, udało nam się znaleźć jakąś taką wspólną platformę porozumienia, na której zwyczajnie jesteśmy w stanie porozmawiać o jakichś tam konkretnych rzeczach. Zresztą z adwokatem się umówiłem, że w tym roku obaj idziemy, spotkamy się na Marszu Niepodległości i zdamy wam relację. I to jest tak dla mnie niepojęte, że się na to zgodziłem, no ale mimo wszystko mam nadzieję, że tym razem niczego mi nie wstrzykną po spotkaniu z kimś z nocnego radia. Natomiast tak, tutaj jest platforma do dyskusji i nawet jeżeli macie ugruntowane jakieś, nie wiem, jakąś wizję swojego wszechświata, jakieś coś, to tutaj możecie ją zweryfikować, możecie ją wystawić na próbę i sprawdzić, czy twoja płaska ziemia, pytaj mierzu, się zwyczajnie obroni. Czy twoje podejście do gospodarki, profesorze Leniuchu, się obroni? Czy twoje podejście do wolnego rynku, wodzu, się obroni? Czy twoje podejście do spawania, blacho, się obroni? Okej, dobra, możecie to wyciąć, to było gówno.
1: Nie, myślę, że to jest istotne. Myślę, że to jest istotne, co powiedziałeś i to też takie gdzieś tam z radiowej kuchni, czy może z przedsionka radiowej kuchni, bo co do radiowej kuchni, to ja niewiele mogę powiedzieć. Ty możesz powiedzieć zdecydowanie więcej, jak gdzieś tam stoję w korytarzu, tak bym mógł to określić. To też ważne jest to, że żebyście ludzie nie ulegali pewnej iluzji tego, że na przykład między mną a potrzebą zawsze, że tak powiem, było tak wesoło. Nie było i tutaj, że tak powiem, no, barykada też jest wyznaczona w pewnych miejscach, a to, że my na tą barykadę na co dzień nie zwracamy uwagi, czy też, nie wiem, nie wspominamy o tej barykadzie, to nie znaczy się, że jej nie ma. I myślę, że to jest... Myślę, że to jest najciekawsze i zarazem najbardziej wyjątkowe w nocnym radiu, że ci ludzie są naprawdę tutaj skrajnie od siebie różni i często z zupełnie różnych biegunów podejmują ze sobą współpracę, która, jak to w życiu bywa, kończy się różnie. Natomiast owoce gdzieś tam, że tak powiem, nawet sporów, tak? Nie bójmy się tego słowa, tak? Nie bójmy się konfliktów, bo to dzięki konfliktom tak naprawdę poznajemy samych siebie. Ludzie są prawdziwi dopiero w sytuacjach ekstremalnych. Mówią prawdę wtedy, kiedy dopiero są przyparci, wtedy, kiedy są przyparci do muru.
0: Może nie tyle, kiedy są przyparci do muru, ale kiedy im zależy.
1: Tak, kiedy im zależy, no ale kiedy im zależy, to też są przyparci do muru, tylko tak bardziej wewnętrznie są przyparci do muru, czy też bardziej są pchani przez coś, tak? Są pchani przez to swoją ambicję, marzenia, tak?
0: I tak, wiesz, tak upraszczając i rzucając takim prostym przykładem, tak? Jeżeli macie coś ugruntowanego u siebie z tyłu główki, co się kompletnie nie zgadza, nie wiem, z takim waszym... przemyślanym światopoglądem moim, czy Krawca, czy kogokolwiek, kto tutaj się nawet pojawia jako, jako słuchacz, to to jest sparring. Tutaj sobie możemy przećwiczyć, wobec czego będziecie dużo sprawniejsi w późniejszej walce na dużo bardziej nieprzewidywalnym polu. I tak samo ja przecież, kurde, w paru audycjach, zresztą też niedługo będzie szermierka słowem, już chyba część trzecia czy czwarta, bo też parę nowych rzeczy zostało opisane i parę nowych książek przeczytałem, gdzie sam przed wami pokazuję wam, w jaki sposób możecie być okłamywani, w jaki sposób możecie być zaczarowywani przed waszych rozmówców. Triki, które stosuję na co dzień, nie wiem, w negocjacjach biznesowych chociażby, bo to jest w moim interesie. Ale tutaj stoję przed wami i wszystkimi moimi otworami i po prostu korzystajcie z tego, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy.
1: Wspomniałeś jeszcze w trakcie 19 ton, wspomniałeś o naszym platynowym sponsorze, o Grześku. To ja teraz to powiem wprost na antenie, bo to gdzieś tam, że tak powiem, było też przyczynkiem do rozmowy między nami. Nie to, żeby najciekawszym punktem do rozmowy, Grzesiu, byłbyś ty dla nas, bo to nie był najciekawszy punkt tej rozmowy. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to troszeczkę chcę spacyfikować tych wszystkich, którzy posługują się takim moim zdaniem jednak bezczelnym wytrychem pod tytułem przecież Grzesiek to zrobi, tak? Przecież Grzesiek to, przecież Grzesiek tamto, tak? Znaczy, jak położycie tych cegieł mu zbyt wiele na głowie, no to on w którymś momencie nie wytrzyma jak każdy, tak? W momencie jakby teraz na przykład, nie wiem, Krawiec by do ciebie 19 by przyszedł, tak? I za dużo tych cegieł by ci położył na głowę.
0: To by dostał w ryj.
1: No to też jest możliwe, ale no to prawdopodobnie jakiś czas pod pewnymi warunkami byś był w stanie tak funkcjonować, ale w którymś momencie byś stwierdził, nie, to ja to pierdolę i wracam do krainy cyborgów, bo tam mam więcej wolności i generalnie więcej luzu, tak? No a poza tym, co tu dużo mówić, nie będzie mi jakiś tam grafik dyktował, co ja mam robić, tak?
0: To znaczy, wiesz co, nawet za bardzo nie chcę tutaj wchodzić jakoś personalnie, po prostu nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe i jeżeli, jeżeli czegoś oczekujesz, to też fajnie dać coś z siebie, tak? I to jest... I tutaj też nie chcę rzucać przykładami, bo ci, o których mówię, doskonale wiedzą, o czym mówię. I są osoby, które mogą sobie pozwolić na po prostu roszczenie, że mamy zrobić to, sram to, siamto. I też są osoby, ale jednocześnie dadzą coś z siebie, coś... pomogą nam w czymś, czy po prostu pomogą nam coś zrealizować. No naprawdę, nie chcę tutaj mnożyć za bardzo przykładów. Wiedzący będą wiedzieć, natomiast no nie oszukujmy się, jeżeli nie masz podstawy do trybu roszczeniowego, no to twój tryb roszczeniowy zostanie bacznie zignorowany i tak to się skończy, bo to jest wymagane do tego, żebyśmy nie zdechli jak radio na C.
1: Radio Cepelin.
0: Ale szanuj kuchnię litewską. Cepeliny są... Nie, cepelinów akurat nie lubię, bo pół cepelina zjem i jestem na żarty. Dobra, słuchaj, to może sobie zrobimy krótką przerwę, bo tutaj jeszcze wyciągnąłem...
1: A to ja jeszcze chciałem coś na temat pana Kleksa powiedzieć,
0: tak? O, super, fantastycznie.
1: Bo ja w ogóle pana Kleksa, to co oglądaliśmy w tym radiowym kinie, radiowe kino Bambino... To moim zdaniem to jest w ogóle świetny pomysł, tak? W sensie taka odskocznia, tak? Taka, ja już kiedyś to mówiłem, że no niestety tak jest, ale radio same przez się już się tak bardzo nie sprzedaje, tak? Już jest tych takich punktów w internecie, które dają taką ilość wrażeń, dają taki input w mózg słuchacza, tak? Gdzieś tam dla wielu bardziej mocny, bardziej atrakcyjny niż radio, że radio jednak musi być w jakiś tam sposób napędzane czymś, tak? Musi być ten dodatkowy dopalacz, tak? Ja pana Kleksa oglądałem wtedy tak naprawdę po wielu latach. I to jest ciekawe. Pewnie u słuchaczy też gdzieś tam pojawiło się, jeżeli są takie osoby, które oglądały to właśnie po wielu latach, czy mają zamiar to oglądać, to pojawia się coś takiego, że oglądając to za dzieciaka i oglądając to dzisiaj już zupełnie inaczej postrzegamy pewne fragmenty, dzisiaj już czymś zupełnie inaczej nam się to kojarzy i jedno, co mi zostało gdzieś tam z tamtego okresu, kiedy ja to oglądałem, to został mi taki zapach dzieciństwa, tak? Zapach pączków, tak? Te melodie, które gdzieś tam szumią mi w głowie, tak? I przypominają mi te takie momenty beztroski, tak by to można było określić. Skądinąd tutaj muszę przyznać rację w kierunku, czy nadal mnie słychać?
0: Tak, słychać cię doskonale.
1: W kierunku utyskiwań Krawca nad tą produkcją, że rzeczywiście Pan Kleks jest produkcją wyjątkową, tak? Jest produkcją wyjątkową i o ile nigdy baśnie, a w tym też produkcje kostiumowe nie przypadały mi do gustu, śmierdziało mi to kiczem, śmierdziało mi to jakąś żenadą, takim po prostu spektaklem dla klubu emeryta, tak? Czy też dla klubu rencisty. O tyle Pan Kleks jest po prostu produkcją ponadczasową, tak? Jest w tym filmie coś takiego nieuchwytnego, taka słodycz, która z jednej strony łapie nas za serce, a z drugiej strony wiele rzeczy, wiele jakby scen w tym filmie, wydarzeń, dialogów z perspektywy osoby dorosłej naprawdę dają mocno do myślenia. I też jest taka rzecz, którą zauważyłem, na którą wcześniej nie zwróciłbym uwagi, że Adaś Niezgódka to jest taka średnia, ja wiem, tutaj zaraz mi powiesz, że nie będziemy rozmawiać o Fight Clubie, ale ja powiem to mimo wszystko, że Adaś Niezgódka wydaje mi się taką średnią czana, w sensie użytkownika czanów. Nawet pod względem ubioru, pod względem pewnej takiej życiowej refleksji. Nie wiem na ile to jest prawdą, ale tak gdzieś tam intuicja i troszeczkę wyobraźnia mi podpowiada, że taki dom Pana Kleksa to jest taki 4chan. To jest taki 4chan i że oni tam właśnie tańcują, się śmieją i tam się dzieją po prostu różne cuda, nieprawdopodobne rzeczy. No i myślę, że ten twój śmiech jest tutaj jak najbardziej wymowny. Możesz w tym momencie zachować milczenie i zapodać muzykę, a ja opuszczę antenę. Cześć.
0: Okej, dzięki wielkie i do usłyszenia. Zanim jednak przejdziemy do przerwy muzycznej, chciałbym przytoczyć jedno wielkie dzieło. Jedno wielkie dzieło, ponieważ sam do Pana Kleksa też podchodzę dość emocjonalnie i tak, te piosenki jak najbardziej trybią mi w głowie, ale z drugiej strony, Gałkiewicz, ja mam żonę i dziecko, nie Gałkiewicz, przynajmniej nad dzieckiem się ulituje, Gałkiewicz, nie ulega kwestii, że wielka poezja powinna nas zachwycać, a przecież Słowacki był wielkim poetą. Może Słowacki nie wzrusza Gałkiewicza, ale nie powie mi chyba Gałkiewicz, że nie przewierca mu duszy na wskroś Mickiewicz, Byron, Puszkin, Shelley, Goethe... Nikogo mnie nie przewierca. Nikogo nic nie obchodzi. Wszystkich ludzi. Nikt nie może czytać więcej niż 2 lub 3 strofy. O Boże, nie mogę. Gałkiewicz to jest niedopuszczalne. Wielka poezja, będąc wielką i będąc poezją, nie może zachwycać nas, a więc zachwyca. Gałkiewicz, ja nie mogę. Nikt nie może, o Boże. Nauczycielowi podkrop listy, zrosił czoło, wyciął z pugilaresu fotografię żony i dziecka i próbował wzruszyć nimi Gałkiewicza, lecz ten powtarzał w kółko swoje: nie mogę, nie mogę. I to przejmujące nie mogę rozpleniało się, rosło, zarażało, a już z kątów dochodziły szmery: my też nie możemy. I zagrażać jeła powszechna niemożność. Nauczyciel znalazł się w okropnym impasie. Lada sekunda mógł nastąpić wybuch. Czego? Niemożności. Lada moment dziki ryk niechcenia mógł porwać się i dopaść dyrektora i wizytatora. Lada chwila gmach cały mógł runąć, grzebiąc pod gruzami dziecko. A Gałkiewicz właśnie nie mógł. Gałkiewicz ciągle nie mógł i nie mógł. Ja też nie mogę. Ja też nie mogę za bardzo z pana Kleksa, bo to zła kobieta była. A tymczasem jeszcze chwilka przerwy. I zaraz do was wracam. A tymczasem dalej zostajemy w klimacie hardbasu. Do usłyszenia za moment.

A my wracamy już chyba dzisiaj w ostatniej odsłonie dzisiejszego aftera po 19 tonach, moi drodzy. Jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio lub telefon 71 735 735 1. Stawka jak za numer stacjonarny do Polski, tak, moi drodzy, dorobiliśmy się numeru, a fragment, który wam przed chwilą cytowałem, pochodził z Gombrowicza i Ferdydurkę, gdzie Gałkiewicz był zmuszony do... Tak, wiem, że to jest lektura, wiem, że jej nie czytaliście, ja też jej nie czytałem, ja ją doceniłem, kiedy miałem 26 lat. I naprawdę warto te rzeczy w odpowiednim momencie docenić, ponieważ... Tak w sumie jak Blacha zauważył, że oglądając pewne rzeczy, czy czytając pewne rzeczy za dzieciaka, nie do końca jesteśmy w stanie je zrozumieć i troszkę inaczej nam to się, wszystko w główce układa. No dobra, to będziemy powoli podsumowywać. Jeszcze ostatnia okazja, żeby zadzwonić. Skype Nocne Radio lub 71 735 735 1. Natomiast tak, już powoli kończąc, przede wszystkim zapraszam was na Północ i Czasy Ostateczne, gdzie będziemy rozmawiać sobie, gdzie Krawiec będzie opowiadał o praniu mózgu, a ja go podreguluję, kiedy będzie pierdolił głupoty. Natomiast co do... Tak, raz jeszcze powtórzę. Dzisiejsza audycja była wersją beta, która nie jest powiedziane, że będzie miała jakąkolwiek kontynuację. Kontynuacja zależy tylko i wyłącznie od ciebie, droga słuchaczko, i od ciebie, drogi słuchaczu, ponieważ musisz nam wskazać jakieś konkretne, fajne rzeczy, żebyśmy sobie coś takiego... No i jest, Kaledrian wrócił na ostatnie sekundy audycji. My się powoli zwijamy, ale jeszcze za chwilkę, jeszcze za godzinę się pojawi Krawiec na antenie w Czasach Ostatecznych. Tak, także słuchajcie, wrzucajcie, jeżeli jesteście w stanie wyciąć fragment, w Audacity czy czymś takim, no to jasne, wrzucajcie w linkach, w komentarzach pod audycją. Kiedy zbierze się odpowiednio dużo sampli, bo też parę sampli dzisiaj nie trafiło do dzisiejszej edycji, no to wtedy pomyślimy o drugim odcinku. Wszystko, moi drodzy, zależy tylko i wyłącznie od was. A ja tymczasem, skoro nikt nie dzwoni, będę się powoli z wami żegnał i do usłyszenia, moi drodzy. Trzymajcie się. Cześć.

0: Kilka lat temu pewien facet opowiedział mi niesamowitą historię, jakoby nie jadł przez 30 dni. Twierdził, że nie schudł ani trochę, a jednocześnie oczyścił swój organizm i poczuł się dużo lepiej, zyskał więcej siły i strasznie poleca takie podejście. Jak się okazuje, ludzi żywiących się kosmiczną energią, powietrzem czy słońcem nie brakuje. W jaki sposób ludziom udaje się przetrwać bez jedzenia czy wody? Sprawdzam. Urodzony w 1929 roku pralat Jani twierdzi, że nie jadł i nie pił od 1940 roku. W 2003 oraz 2010 roku przeprowadzono próby weryfikacji tej historii. W pomieszczeniu odciętym od świata mnich miał pod kontrolą kamer oraz lekarzy wykazać prawdziwość swoich tez. Pierwsze z tych badań trwało 10 dni. Istotnie, jogin nie jadł i nie pił przez ten czas. Odnotowano jednak wyraźny spadek jego masy ciała, co przekłada się na wniosek, że długotrwałe pozbawienie go żywności i wody będzie dla niego śmiertelnie niebezpieczne. Niewątpliwie jednak dowiódł wówczas, że posiada niesamowicie silną wolę. Kolejne badanie z 2010 roku jest dokładniejsze i lepiej udokumentowane. Mnich pod okiem licznych kamer i zespołu ponad 30 naukowców nie jadł i nie pił przez 15 dni. Nie odnotowano spadku masy ciała, co więcej, niektórzy z badaczy pokusili się o stwierdzenie, że jest zdrowszy niż większość ludzi dwa razy od niego młodszych. Zapowiedziano kolejne badania, a materiały z eksperymentu finalnie ujrzały światło dzienne. Żadna publikacja o rewolucyjnym mnichu nie trafiła jednak nigdy do poważnych czasopism naukowych. Wręcz przeciwnie, wykazano poważne błędy w przeprowadzonym eksperymencie. Kamery rozstawione były tak, że pralat Jani mógł spokojnie znaleźć się w punkcie niewidzianym przez żadną z nich, co mu się zdarzało. Oprócz tego w trakcie eksperymentu kąpał się, jak i od czasu do czasu przepłukiwał usta wodą. Jedzenie to kwestia drugorzędna. Bez niego da się przeżyć dość długo, nawet parę tygodni. I takie przypadki, choć należą do rzadkości, są zrozumiałe i wytłumaczalne. Wytłumaczenie nie jest jednak szczególnie przyjemne. Organizm bez pożywienia z zewnątrz zaczyna po prostu zjadać sam siebie, zaczynając od tkanki tłuszczowej, a gdy tej zabraknie, białko, podstawowy budulec naszych organów, które odpowiednio rozbite potrafi posłużyć wątrobie do produkcji glukozy. Śmierć następuje najczęściej w wyniku zawału serca lub arytmii spowodowanych uszkodzeniem tkanek oraz zaburzeniami elektrolitów. Jednak mimo wszystko cały czas nosimy w swoim organizmie zapasy na ciężkie czasy. Z wodą jest dużo większy problem. Składamy się głównie z niej i wytracamy ją cały czas, nie tylko w toalecie. Nasze ciała nieustannie parują, sporo też wylatuje z oddechem. Dlatego cały czas potrzebujemy uzupełniania płynów. Utrata już 10% wody z organizmu powoduje zaburzenia postrzegania, a śmierć następuje przy utracie od 15 do 25%. Woda, jako dość uniwersalny rozpuszczalnik, sprawia, że w naszych ciałach życie dosłownie płynie. I o ile możemy się bardziej lub mniej świadomie pozbawić jedzenia i picia, swoją drogą jest to popularna metoda torturowania, to z oddychaniem i parowaniem nie ma już tak lekko. To, że nasz mnich nie stracił na wadze w eksperymencie z 2010 roku, jak i to, że przeżył tyle czasu. Każda z tych rzeczy osobno dowodzi, że musiał pić w trakcie eksperymentu. Ale zatrzymajmy się jeszcze na moment przy oddychaniu. Z lekcji biologii w podstawówce wiemy, że wdychamy powietrze, w którym mamy jakieś 21% tlenu, a wydychamy 15% tlenu, wypełniając lukę głównie dwutlenkiem węgla. Skąd on tam się bierze? Zacznijmy od podstawowego pytania. Po co nam tlen z powietrza i dlaczego musimy oddychać? No właśnie, potrzebujemy tlenu do konwersji tego, co jemy, do adenozynotrifosforanu, w skrócie ATP, który stanowi nośnik energii chemicznej dla komórki. W procesie jego produkcji uwolniony zostaje dwutlenek węgla, który później odprowadzany jest do płuc i wydychany. Oddychanie nierozłącznie wiąże się z odżywianiem. Istnienie dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu jednoznacznie świadczy o tym, że coś w ciele zostało spalone. Nie wiemy, czy kanapka, czy kawałek własnego serca, ale tego węgla nie przyniosła wróżka węgluszka. Co z kolei udziela nam prostej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób bretarianom udaje się przetrwać bez jedzenia czy wody. Zwyczajnie oszukują. Indie, jako kolebka bretarianizmu, znają dość sporo podobnych przypadków. Zawiązało się tam również Hinduskie Stowarzyszenie Racjonalistów, które skutecznie obnaża podobne oszustwa. W 1999 roku, badając sprawę Kumari Nerji, która twierdziła, że jest wcieleniem hinduskiej bogini Sarasvati, od lat nie je, nie pije i nie wydala, odnaleźli w jej rzekomo odizolowanym miejscu małą, ukrytą toaletę oraz zamaskowaną dziurę w ścianie, przez którą dostawała posiłki. W 1993 roku oberwał zaś pilot Baba, który próbował udowodnić, że nie musi oddychać, na przykład nurkując przez kilka dni w basenie lub dając się zakopać pod ziemią. Nie zaskoczę cię pewnie, że w pierwszym przypadku środku znaleziono zamaskowany wężyk, a w drugim ukryte wentylowane pomieszczenie pod miejscem, gdzie miał być zakopany. Fałszerstwo nie jest jednak kompletną odpowiedzią na pytanie, gdyż istnieje jeszcze jedna wąska grupa Brytarian, której nie można zarzucić oszustwa. Nominowana w 1999 roku do nagrody Darwina w Verity ze Szkocji, która zmarła wskutek hipotermii i odwodnienia podczas 21-dniowej głodówki. W 2012 roku doszło do podobnego przypadku śmiertelnego w Szwajcarii, gdzie kobieta, zainspirowana kontrowersyjnym filmem pseudodokumentalnym, postanowiła żywić się jedynie światłem. Co sprowadza nas do boleśnie prostego wniosku. Bretarianie dzielą się na oszustów oraz nieboszczyków. Potrafimy panować nad swoimi instynktami. Przy odpowiedniej sile woli potrafimy nawet oprzeć się potrzebie jedzenia i picia, mimo że organizm ze wszystkich sił będzie nas bombardował informacjami o zapotrzebowaniu na wodę i pożywienie. Całkowite pozbawienie się wyłącznie jedzenia, nawet na kilka niewinnych tygodni, może spowodować nieodwracalne uszkodzenie organizmu i ryzyko późniejszych powikłań. I tak, zdaję sobie sprawę, że powiedzieć w towarzystwie komuś, że się nic nie jadło przez miesiąc czy dwa, może troszkę podbić samoocenę. Podobnie jak pochwalenie się historią o złapaniu 200-kilogramowego szczupaka. Jednakże urojony szczupak nikogo nie skrzywdzi, a od urojonych, modnych pseudodiet umierają ludzie. A naiwnych, gdzie naiwność niekoniecznie musi być ich własną winą, gotowych zaeksperymentować na samych sobie, na świecie nie brakuje. W historii o bretarianach pojawia się często wyjątkowo znienawidzony przeze mnie argument. Nauka nie jest w stanie wyjaśnić, jak bretarianie wytrzymują bez jedzenia. Kto przy zdrowych zmysłach bada, jak działa zjawisko, jeśli wcześniej nie udowodniono, że ono w ogóle istnieje? Idę o zakład, że nauka również nie jest w stanie wyjaśnić, jak mój kot wytrzymał 3 ziemskie dni w atmosferze Jowisza, kiedy ostatnio poleciał za czerwoną kropką. Aby otrzymać sensowną odpowiedź, musimy najpierw zadbać o sensowność pytania.
1: Gdzie tu się wyciszy?
2: Co?
1: Gdzie tu się wyciszy? A tu,
2: dobra. Skrypiemy mikrofon, który tutaj. Kliknij go.
3: Cześć, witamy. W spoilerze.
1: Hej.
3: Nocne radio. Rok 2020. Wrzesień. Godzina 21. A w tle słyszycie Olę, która usilnie stara się wyciszyć Skype'ika i oczywiście jak zwykle Zenuś jest w pogotowiu i pokazuje tutaj.
1: Było słychać?
3: Ale to się nie ma co przejmować, to jest nocne radio, tutaj to jest tak zawsze. No, jak tam się czujesz, Ola, jako współprowadząca słynną audycję Spoiler, której słuchają miliony ludzi na całym świecie?
1: Nie, no to wiadomo, lekko zestresowana i tak jestem.
3: Nie wiem czemu, zupełnie tego nie rozumiem.
1: Ale mam tutaj piwko, więc może się zaraz odstresuję.
3: No, myślę, mam nadzieję.
2: Słucham? Nie słyszę, co ona tu mówi w tym radiu.
3: Co tam Zenuś mówi? Że co? Że nie słyszy ja... Że co?
1: No, zaraz zostanie spierdolony ze stanowiska i tyle go będzie.
3: Idź tam grać w grę, Zenuś. No. A dzisiaj audycja o filmach na faktach. I to właściwie można by tutaj wyodrębnić różne takie podgatunki, nie? Filmy historyczne, wojenne, biograficzne. Jakie jeszcze?
1: Polityczne.
3: Polityczne, no. Czasem te gatunki się mieszają ze sobą, nie?
1: Tak. No i wiesz, zaznaczmy też, że nie wszyscy, że to będą takie filmy też na faktach, ale też o osobach, które po prostu tam jakieś losy osób, prawda, o których nakręcone zostały filmy, ale może być też taka troszeczkę luźniejsza interpretacja reżysera, ale taka osoba istniała, o.
3: Czasem są też wątki komediowe, no się mieszają te gatunki ze sobą, na przykład w filmie Jak zostać królem są też wątki komediowe. To jest film o królu Jerzym VI który miał problem z jąkaniem. Dlatego wybrałem, bo temat mi trochę bliski. Bardzo ciekawe w ogóle, nie, nawet wcześniej tego filmu nie widziałem. Okazało się, że jest film, który dosyć dogłębnie porusza te kwestie. Nie spodziewałem się. Nawet znalazłem tam dużo różnych ciekawych smaczków, takich, które mogę jakoś odnieść do swoich prób zwalczenia wady wymowy. No, bardzo ciekawa sprawa. W ogóle filmy właśnie na faktach oparte są niesamowite. Dopiero dzisiaj sobie zdałem sprawę z tego, jak wiele mnie ominęło, jak wiele jest tytułów, których nie znam. Właściwie co drugi film, o którym czytam, to nie widziałem. Czy u ciebie też tak trochę było, czy może jakoś bardziej obcowałaś z tym gatunkiem?
1: Znaczy, wiesz co, dużo w ogóle, dużo filmów mnie zdziwiło, że jest na faktach. Na przykład taki Green Book, to już mi na przykład na WB wczoraj na Discordzie wspominała, ale ja w życiu nie wiedziałam, że na przykład Green Book jest na faktach. Tam wiele takich starszych pozycji również, takich klasyków, patrz teraz oczywiście tytułu zapomniałam, też było na faktach i też się nie spodziewałam, no i też wielu z nich jeszcze nie obejrzałam.
3: Ciekawe, co sprawia, że te filmy się tak fajnie ogląda, że to jest taka miła odmiana od tych różnych fantastycznych, niesamowitych, epickich przygód, nie? Gdzie bohater rozwala z pięści całe miasto w ogóle i góry podskakują, a to jest coś zupełnie innego, nie? Można się coś dowiedzieć o historii, o niesamowitych ludziach, którzy naprawdę żyli. To jest super, super.
1: Bardzo mi ten temat pasuje. Możesz też się troszeczkę bardziej zidentyfikować z postępem.

0: wcielił w rolę genialnego matematyka w filmie Piękny Umysł, że to jest tak wszechstronny aktor. Raz gladiator, napakowany i tam rozwalający swoich wrogów na arenie, a raz genialny matematyk, taki neurotyczny, który unika spojrzenia, który widzi świat jako szereg cyferek.
1: No jest paru takich aktorów, prawda? Też wspomnę tutaj w tych filmach, znaczy na pewno z tej mojej listy wybiorę coś i na pewno niektórzy się mogą też zdziwić. Tak jak o Russell Crowe mówisz, to ja na przykład mogę też powiedzieć tak o innym, ale to przejdziemy dalej już.
0: No, spodobał mi się bardzo film. Dopiero dzisiaj wydawało mi się, że znam ten film. Ale to chyba mi się pomyliło z jakimś Forrestem Gumpem czy czymś innym, bo okazało się, że nie znam tego filmu tak naprawdę. Piękny Umysł. No naprawdę świetny klimat. Russell Crowe genialnie zagrał. Nie spodziewałem się tego zupełnie po nim. Wykreowany przez niego John Nash. To jest matematyk, który w czasach zimnej wojny, a to pnie się tam po szczeblach kariery naukowej, a to nagle zostaje zwerbowany i pomaga walczyć ze wstrętnymi Sowietami i wykorzystywany jest jego...
2: Sponsorowanie złych mediów, przepraszam, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: Maharja z brzegu. 3 złote. Hojny donate na zachętę.
0: No, dzięki Maharadżo z brzegu, ale hojny to się chyba inaczej trochę pisze. Jednakowoż dzięki za 3 złote. Zrobimy tak, że dzisiaj się ze współprowadzącą Olą będziemy tutaj dzielili waszymi donajcikami, więc to może podziała jakoś jako zachęta dla was. No, ale no hojny, czy no, przez CH, no
1: tak, dziękujemy, będzie nowa felka.
0: No, ale będzie mnie męczył chyba do końca audycji ten hojny.
4: Połowa z tych 3 złotych to nawet na Fassberga nie starczy.
0: No, dlatego mamy nadzieję, idź tam grać w grę, czy tam już cywilizacja grzybów rozwaliła cywilizację robotów, jeszcze nie? No to trzeba coś z tym zrobić, koniecznie, to tam biegnij, zwalczaj, buduj potęgę. No.
4: Nie ma, same roboty, tylko roboty i będą wszystkie teistyczne grzyby mordowane, o!
0: Ateistyczne grzyby? To dobre.
1: Zenek to jest ateistyczny grzyb.
0: No, dokładnie.
1: O Pięknym Umyśle mówiłeś.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Przepraszam bardzo.
3: Maharja z brzegu. 3 złote. Znowu. Szczodry donate na zachętę.
0: I znowu zachęca i znowu tak delikatnie zachęca, że tak dyplomatycznie tutaj powiem, tak delikatnie 3 złotymi zachęca, no ale zachęca.
1: Zachęca, ale zachęca. Bardzo dziękuję.
0: I tym razem nie napisał hojny, tylko szczodry. Szczodry, no dziękujemy. Hojny panie, szczodrobliwy.
1: Jest dużo synonimów słowa hojny, więc może za każdy synonim 3 złote wysyłać, będzie okej.
0: A jakie są jeszcze?
1: O, popatrz.
0: I tu cię mam.
1: Szczodry, hojny, czekaj. No widzisz.
0: Ubogacający. Tak trochę ryzykiem pojadę. Szczodry, hojny.
1: Godziwy. Szczodry.
0: No to szczodry było. Widzisz, no nie ma.
1: Aha,
0: chyba.
1: Przepraszam.
0: Tak, nie ma tak dużo.
1: Bogaty. No dostatni.
0: No to tak nie za bardzo. To samo. Widzisz? Widzisz? No, także Piękny Umysł mi się spodobał i zamierzam więcej takich filmów oglądać. No, 4 złote globy w końcu.
2: Sponsorowanie złych mediów. No nie, słuchajcie, no znowu. Przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a
0: Sławek.
2: Będzie jeszcze gorzej.
3: Sławek. 7 złotych.
0: 7 złotych.
3: Na piwko.
0: Na piwko. Dziękujemy, Sławku.
1: No, dziękujemy, Sławku.
0: Coś tu się zaczyna dziać, bo ostatnio...

0: w spoilerze zero donate'ów było, a dzisiaj tutaj, no oby tak dalej, oby tak dalej. Możecie nam przerywać dowoli. No, tak więc, słuchaj, nie miałaś czasem takich myśli, takich marzeń dziwnych, że jesteś taką wyjątkową, wyjątkowo uzdolnioną osobą, która potrafi niczym Enki wyrecytować liczbę pi do 150 miejsca po przecinku i tak dalej, i że cię gdzieś biorą jako taki ósmy cud świata i tak jak z jajeczkiem się z tobą obchodzą i cię wykorzystują właśnie tam, żeby walczyć ze wstrętnymi, i tutaj sobie sami wybierzcie, z Sowietami, Jankesami, Szwabami, Żydami. Nie, Żydami to nie, bo nam znowu streama. Nie.
1: Rzymianinami.
0: No, to chyba każdy czasami sobie tak marzył, że jest jakimś takim wyjątkowo uzdolnionym człowiekiem.
2: Sponsorowanie złych mediów, nie, słuchajcie, znowu Maharadża, no, do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: Maharadża z brzegu. 3 złote. Bizantyjski donate na wspólne wakacje prowadzących.
0: Bizantyjski tym razem donate. Bizantyjski, no proszę. Ale znowu 3 złote, ale bizantyjskie 3 złote. Dziękujemy, Maharadżo.
1: Dziękujemy.
0: Ale to wiesz co, to tak dziwnie zabrzmiało, bo to na wspólne wakacje. To w tym momencie Zenon chyba oderwał wzrok od swojej tam cywilizacji grzybów i tak łypie okiem nieufnie. Nie.
1: Nie, właśnie, cały czas gra, to będę na wspólne wakacje pod Żabką, jak się gdzieś spotkamy.
0: No, także, a ja bym tak chciał być takim właśnie zdolnym indywiduum, takim, wiesz, jak się nazywają ci tacy, co potrafią właśnie obliczać, są bardzo uzdolnieni matematycznie. Na S. Sawanci, tak? Dobrze mówię?
4: Sawanci.
1: Sawanci, tak, sawanci.
0: Zenon tak po głosie słyszę, że już zły za te wspólne wakacje chyba.
4: A to później, Jezus Maria, przepraszam, idę na szlugę.
0: No, zdenerwował się. Przepraszam. Ja jak coś palnę, to po prostu...
1: Nie. Dobrze, przechodzimy dalej. Ktoś pisze dzieci indyko.
4: Co takie pisze?
0: Coś tam burczy w tle.
1: Tak trochę nas rozkojarzają.
0: No, trochę.
1: Ale to dobrze. Okay.
0: I kolejna drama się szykuje. Zenon się zdenerwował i aż musi sobie zapalić.
1: Idzie na balkon jak Danusia.
0: Na balkon, dokładnie.
1: No. Tak, że jesteśmy przy Danusi, to ją bardzo serdecznie pozdrawiam.
0: No ba, Danusia zresztą jest sponsorką całej serii spoilera, o tym też warto wspomnieć. Bez niej nie byłoby niczego jak u Kononowicza,
1: a
0: nawet mniej by było niż u Kononowicza. Tak więc całuski przesyłamy sympatycznej Danusi i Miloszowi, ale żeby ten tablet w końcu ustawił. Ja będę sprawdzał, czy jest ustawiony w końcu. Tak więc, no, to ja polecam piękny umysł, zdecydowanie, fajny. I jak zostać królem też. Jeśli lubicie takie filmy, które trochę się ciągną, bo no, takie filmy lubią dłużyzny i lubią trochę was podtrzymać w napięciu i zaskoczyć was różnymi ciekawymi scenkami też. Na przykład jak matematyk podrywa dziewczyny i sobie układa jakąś tam strategię matematyczną, że jeśli jeden z nas, kolegów tutaj, jak tu siedzimy, pierwszy zaczepi blondynkę, to wtedy brunetki poczują się odrzucone i wybrane jako, jak to się mówi, jako... No jako
1: koło zapasowe?
0: Jako, no, jako te drugie, nie? I wtedy sobie pójdą, a wtedy blondynka. No i taką ma całą jakąś strategię matematyczną właśnie. Były
1: no
0: do...
1: i widzisz, jaką brunetkę poderwał, najładniejszą.
0: No. Były dowcipy o imprezie u informatyków właśnie. To w pięknym umyśle zobaczycie sobie, jak bawią się matematycy na imprezie też. No i taki człowiek właśnie jak wspomniany John Nash, no to są bardzo nieszczęśliwi, bo oni bardzo dużo też czują, bardzo dużo widzą, są traktowani przez otoczenie jako dziwacy trochę, ale są w tej dobrej sytuacji, że ludzie podziwiają ich na swój sposób, bo oni są wyjątkowi, są geniuszami. No, jak jesteśmy dziwakami, to dobrze przy okazji być geniuszem, nie? Nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, Ola.
1: No chyba tak jest najlepiej, prawda? Lepiej być dziwakiem, geniuszem, niż dziwakiem, niegeniuszem.
0: No właśnie, a takich dziwaków, niegeniuszy, to mamy w Nocnym Radiu zatrzęsienie.
1: Ale to jest właśnie urok. Bez tych dziwaków, niegeniuszy, to już nie byłoby to samo.
0: Pewnie, że tak. No.
1: Dobrze.
0: Zaproponuj coś, jakiś...
1: Ja to raczej będę dzisiaj tak, no jak to ja, oscylować troszeczkę w tych klimatach takich bardziej mrocznych, morderstwa, porwania, nie tylko, ale jednak jak patrzyłam na, robiłam sobie tę listę, to jednak większość to są właśnie takie klimaty mroczne, brutalne. Więc ja może zacznę od jednego z moich ulubionych filmów na faktach. Jest to film pod tytułem Obywatel X. Film opowiada nam historię o takim seryjnym mordercy z Rosji, Andrzeju Chikatilo. W filmie możemy zobaczyć całe śledztwo, jakie było przeprowadzane, właśnie zobaczyć, jak wtedy wyglądała cała procedura, to w Rosji. To się działo w latach...
5: To było to się działo w tych starszych latach, kiedy... Może być 5 zł.
1: Tam, no chyba tam się raczej dużo nie zmieniło do teraz, kiedy ta policja, ta milicja w Rosji to raczej taka była dosyć brutalna i te sprawy to raczej były tak bardziej zamiatane pod dywan. No ale przejdźmy już do głównej postaci. Andrzej Chikatilo, tak jak wspominałam, radziecki seryjny morderca. Znany też był jako rzeźnik z Rostowa. On miał dosyć ciężkie dzieciństwo, ponieważ urodził się kilka lat po Wielkim Głodzie na Ukrainie. Więc wiadomo, można sobie wyobrazić jego sytuację. Ojciec tam przebywał na froncie, więc on dużo czasu spędzał z matką, no ale moczył się na przykład w nocy, więc mama go często za to biła i upokarzała. No okazało się, że również cierpiał na impotencję. Jedynym sposobem, no mimo że cierpiał na tę impotencję, to jednak jakoś spłodził dwoje dzieci. Ożenił się, spłodził dwoje dzieci, tam imał się różnych zajęć.
0: Jak on to zrobił? No właśnie, jak on to zrobił?
1: Też się zastanawiałam.
0: Że no może pomógł jakiś dobry przyjaciel, przyszedł z pomocą tutaj na przykład, nie wiem.
4: Miał ładnego mecza.
1: No na to by chyba wychodziło, prawda? No ale to wiesz, jak to było w starszych czasach, no jakoś tam zrobił to dziecko i nikt nie wnikał, jak. Było to było. No i nasz bohater pewnego dnia odkrył, że jedyną formą, która może mu dać erekcję oraz satysfakcję seksualną, jest gwałt powiązany z morderstwem. No i jego ofiarami często były młodsze osoby, dzieci, ale nie tylko. To były dzieci, takie młodociani uciekinierzy, bezdomne dzieciaki, jakieś tam kobiety, na przykład alkoholiczki, no taki troszeczkę margines społeczny, prawda? No i z racji tego, że popęd seksualny jest no, bardzo silny, prawda? No to on po prostu zaczął regularnie zabijać. No i w filmie Obywatel X mamy świetnie przedstawioną postać samego Andrzeja, którego zagrał Jeffrey DeMunn. Można po nazwisku troszeczkę go nie kojarzyć, ale osobą na przykład, który może to ułatwić, grał w The Walking Dead Dale'a w tych pierwszych sezonach, tego z tym kapelusikiem, co tak stał zawsze z tą dubeltówką. No i mamy świetną obsadę, ponieważ jeden z moich ulubieńców, czyli Donald Sutherland, gra tam pułkownika, który brał udział właśnie w śledztwie. Max von Sydow też gra. Także film jest naprawdę bardzo dobry. Jest ta pokazana ta taka Rosja dawna, prawda, Związek Radziecki, to jest taki surowy, brudny klimat. Tam nie uświadczymy, wiesz, ładnych ludzi, jakichś kolorowych, fajnych ubrań, w ogóle kogokolwiek ładnego. Tam jest szaro, brudno, ponuro, czyli tak jak ja lubię. Także jeżeli chcecie się zapoznać z historią Andrieja, to proponuję wam film Obywatel X, bo jest naprawdę świetnie zrobiony. Świetnie zagrany, no po prostu w tym filmie gra wszystko. Także ja serdecznie ze swojej strony polecam.
0: Okej. Jola napisała na czacie o tym, że matematyka graniczy z szaleństwem. Tylko nieliniowe myślenie prowadzi do znalezienia nowych zależności matematycznych. Jak to było z tą hipotezą Riemanna? Czy to właśnie był ten matematyk, który popadł w szaleństwo, chcąc rozwikłać tajemnicę liczb pierwszych? Riemann? No ja się nie znam za dobrze.
1: Ja też nie pomogę.
0: No. Okej.
1: Okay. Jeszcze przepraszam, poprawię się, ponieważ tutaj Zenon mnie upomina, że to był sztucer, nie dubeltówka. Proszę tu nie matejkować. Zatem przepraszam za swój błąd, nie znam się na tym. No to był sztucer.
0: Sztucer. Ta różnica wielka faktycznie. No, to bardzo ważne. Sztucer i co? I pizdolecik? Co tam było?
1: Ja powiedziałam dubeltówka.
0: Dubeltówka. A nie, no to faktycznie, no dubeltówka to taka strzelba, nie?
1: Oj tak, ale takie długie było, to wiesz.
0: No. 41 dni nadziei to z kolei film, można powiedzieć, z gatunku takich survivalowych. Sobie tutaj spróbuję wpisać na Filmwebie, żeby zobaczyć, kto tam grał, żeby sobie przypomnieć. No, nie ma tu znanych sław, co prawda, no, ale to właśnie taki typowy film survivalowy. Łódź, katastrofa morska i piękna dziewczyna, która nagle musi po prostu przeżyć i fajnie się ogląda takie filmy. To trochę jest taki efekt jak w przypadku horroru, prawda, że oglądamy sobie w wygodnym fotelu zmagania bohatera, który jest głodny, zziębnięty, walczy z żywiołem najczęściej. Też myślałem, że film Frozen też jest na faktach. To jest o grupie przyjaciół, która na takim wyciągu krzesełkowym właśnie utkwiła. I no bo ten wyciąg został zatrzymany, ale jednak nie, jednak się okazało, że to zostało zmyślone, ale miałem takie wrażenie, ponieważ to była historia taka, która faktycznie mogłaby się przydarzyć. Jeśli lubicie jazdę na nartach, to nie oglądajcie Frozena, bo może wam się odechcieć. Naprawdę jest straszny film. To jest niesamowite, jak prostymi środkami można czasami właśnie zrobić świetny film. Woda, wiatr, śnieg, ogień i tyle emocji, prawda?
1: No oczywiście, tylko że wiesz co, ja mam Frozen, powiedz mi, a jaki to jest tytuł po polsku? Bo ja tutaj tego szukam i wyskakuje mi tylko wyłącznie Kraina Lodu.
0: A Frozen też, 2010.
1: Film niestety nie znam. Ja wiesz co, o, to teraz już mam, dziękuję ci bardzo. Ja nie jestem za bardzo fanką filmów katastroficznych. Ale tu jest, kiedy trójka młodych narciarzy została uwięziona na wyciągu krzesełkowym, próbują się z niego wydostać. No to już brzmi ciekawie. Wysokość, mały wyciąg krzesełkowy. No, fajne, zaznaczę sobie.
0: taka niby prosta sytuacja, nie? Że jakiś tam wyciąg krzesełkowy, grupa przyjaciół, nic ciekawego. No to można zawsze zadzwonić telefonem, nie? Albo coś.
1: Ale no, to jest na faktach?
0: No właśnie to nie, ale bardzo, bardzo dobry film i myślałem, że jest na faktach, ale jeśli chcecie coś fajnego obejrzeć i coś takiego, co mogło się faktycznie przydarzyć, to polecam. To tak przy okazji trochę. Po prostu byłem przekonany, że to jest na faktach. Wydawało mi się, że jest.
1: Ale całkiem możliwe, możemy przypuścić, że całkiem możliwe, że taka sytuacja również miała miejsce. Może nie dokładnie taka sama, ale podobna. Ktoś utknął na wyciągu krzesełkowym, utknął na pewno. Zgadza się. Odhaczony.
0: Był też taki film o kobiecie, która miała taki skomputeryzowany samochód, który się i tym samochodem gdzieś, ten samochód uległ awarii, ona się gdzieś tam zatrzymała i cały właściwie film dzieje się w okolicy tego samochodu. Są pokazane różne takie smaczki, jak ten samochód funkcjonuje, jak działa. Też ciekawe kino. Postaram się przypomnieć sobie, co to był za tytuł. To też coś takiego, co spokojnie mogło się przydarzyć nam już w niedalekiej przyszłości. Znaczy, albo już teraz. No, niektórzy mają takie samochody skomputeryzowane mocno. Też nie, jakoś mnie nie zdziwiło, że na top listach tych filmów opartych na faktach jest lista Schindlera. Coś tu takiego jest jednak na rzeczy, że te holokaustowe filmy to zawsze gdzieś na topie są. Tak jakby cały świat kochał filmy o Żydach. No może kochamy wszyscy, tak? Może kochamy, ale o tym nie wiemy. A jak nie kochamy, to te filmy będą nas tak długo kochały, aż my je pokochamy.
1: Filmy o Holokauście są filmami fajnymi, nie wszystkie, prawda, ale jest dużo dobrych pozycji, ale nie jest to jakoś mój ulubiony gatunek.
0: Ja nawet lubię, tylko troszkę to takie podejrzane, że akurat ten gatunek na wszystkich top listach zawsze gdzieś tam...
1: Aha, no tak. No ale lista Schindlera jest świetnym filmem.
0: No jest. Też dosyć ryzykownym ruchem było zrobienie filmu w całości czarno-białego, nie?
1: No tak, tylko ta dziewczynka w tym czerwonym płaszczyku, prawda?
0: No to taki manewr, to taki chwyt trochę jak z Sin City. Moim zdaniem tak. Nie wiem, czy bym się zdecydował na taki ruch, szczerze mówiąc.
1: Kurde, a mi się to bardzo podoba.
0: Chyba bym się bał, że wezmą to za właśnie jakąś próbę zrobienia filmu komiksowego takiego, nie? Wiesz, drugie z Sin City. No to bym nie zaryzykował chyba nagle czerwonego płaszczyka w czarno-białym filmie. Ale tam naprawdę tak było, że był czerwony nagle kapturek na tym czarno-białym filmie?
1: No w tym filmie w ogóle w liście Schindlera tak, ta dziewczynka była. Ona miała co wszystko, bo czarno-białe miała czym czerwony płaszczyk.
0: No nie zawsze fajne posunięcie tak jest artystyczne, stylistyczne może pasować do każdego filmu, nie?
1: No nie, ale patrz, na przykład ja listę Schindlera na pewno widziałam, jak byłam mała i mnie bardzo zapadło w pamięć właśnie to, że wszystko było czarno-białe, ona miała czerwony płaszczyk. To jednak tak się zapamiętuje.
0: No, szkoda, że jeszcze nie latała i nie...
1: No nie, no
0: nie, nie rozwalała latała pięścią ściany. Ale moim zdaniem z czerni i bieli dużo lepiej wydobyto różne ciekawe efekty w takim Sin City, niż, bo lista Schindlera jest czarno-biała, ale to jest po prostu czarno-biały film, a nie ma tutaj takiej zabawy kontrastem, wiesz, światłem.
1: No nie ma, no bo Sin City jest filmem, nie wiem, czy to dobrze wypowiem, no nic, noir.
0: No jest. I no do tego komiksowym, no więc tam można
1: tak,
0: więcej.
1: A te filmy noir się rządzą swoimi prawami, prawda? Tam jest duża gra świateł, właśnie cieni. Więc to jest takie charakterystyczne dla tego gatunku.
0: Jakby wam przyszło, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, zapisać się kiedyś do szkoły jakiejś artystycznej, na przykład na kierunek fotografia, to przygotujcie się na to, że będziecie pierw robić fotografie czarno-białe, aby nauczyć się właśnie dobrze operować kontrastem, walorem, światłocieniem, bo wtedy to jest wszystko bardziej takie jasne i oczywiste, jak to należy robić, a kiedy dochodzi kolor, to jakby to jest kolejna poprzeczka i dobrze jest znać te podstawy, których się lepiej uczy właśnie na czarno-białym medium, że tak powiem. No.
1: To jak jesteśmy, tak wspomniałeś o takich filmach katastroficznych, to nie wiem, czy oglądałeś taki film 127 godzin.
0: Nie pamiętam, a o czym to?
1: To jest o takim młodym, ale doświadczonym wspinaczu, to był Aaron Ralston, który tam utknął w górach podczas wspinaczki w Utah i został zmuszony do amputacji własnego przedramienia za pomocą scyzoryka po to, żeby się uwolnić.
0: O Jezu.
1: No, to jest bardzo dobra historia. Film cały czas trzyma w napięciu i tu jest w sumie w zasadzie gra jednego aktora praktycznie, więc łatwo można się wczuć w sytuację. Jest dreszcz, jest napięcie cały czas. No, sytuacja straszna, prawda? Już tak zdesperowany, że żeby się uwolnić, odcinasz sobie scyzorykiem własne przedramię. Ale pomyśl sobie, jak to musiało za pomocą scyzoryka, kiedy masz kości, prawda? Kość przedramienia nie jest jakąś bardzo cienką kością. No w ogóle tam, wiesz, musiał pić własny mocz, wydrapywał na ścianie paznokciami tam swoje imię, datę urodzenia, może by w razie był, gdyby zmarł. Nie, film jest naprawdę bardzo dobry, historia jest straszna, polecam. Zapoznaj się.
0: Ja sobie zapisałem już i zamierzam obejrzeć. Dzisiaj sobie zrobię sobie ciepłej herbatki, rozwalę się na fotelu, chipsy, prawda, popcorn i sobie włączę film o kolesiu, który musi sobie w zimnie pić własny mocz i odciąć rękę. Tak. Jak lisy, to lisy są jednymi z niewielu zwierząt, które potrafią czegoś takiego dokonać, tak. Że jak lis wpadnie we wnyki, to sobie potrafi odgryźć nogie. No, brzmi nieźle. Lubię takie filmy,
1: jest
0: wiesz?
1: Jest bardzo dobry. Na pewno ci się spodoba.
0: Lubię takie kino, ci powiem, wiesz? Takie właśnie survivalowe. Ty powiedziałaś katastroficzne, ale myślę, że jednak katastroficzne kino to troszkę inne jest właśnie, nie? Znaczy, to niby też mamy do czynienia z jakąś katastrofą często, bo jakaś lawina, coś się zawala na głowy, ale jednak katastroficzne to jednak inne, a survivalowe to właśnie takie zmaganie się z samym sobą, nie? Częściej.
1: Oj tak, zdecydowanie. To jest film survivalowy.
0: I to się zdarzyło naprawdę? Sobie obciął rękę z scyzorykiem?
1: Tak.
0: Wow.
1: Tak. To jest autentyczna historia. Można sobie o Aaronie też poczytać. Także niestety.
0: Domyślam się, że nie wrócił do domu już taki sam.
1: Wiesz co, powiem szczerze, że nie wiem. Nie wiem.
0: No, ja bym stawiał na to, że nie wrócił już taki sam.
1: Też na pewno już nie wrócił taki sam. To jest traumatyczne, straszne przeżycie, prawda? Więc szczerze wątpię. No, to by było wręcz niemożliwe, gdyby nie odcisnęło to na nim jakiegokolwiek piętna. To jest coś strasznego, mieć świadomość, że musisz odciąć sobie własną rękę. To jest, po prostu nie jesteśmy w stanie sobie na pewno nawet czegoś takiego wyobrazić.
0: Cezeks pisze, 75. minuta. O, obciął, dobra, można wyłączyć.
1: No, ale to napięcie wcześniej jest to też fajne. To chodzi o to, żeby ten dreszczyk cały czas z tobą był i czekasz na ten moment, prawda? Ale jednak czekasz na ten moment cały czas z jakimiś tam emocjami.
0: Te filmy zwykle się zaczynają według takiego samego schematu, że jest miło, sympatycznie i jedziemy, chłopaki! Woohoo! Yeah! A potem się nagle wszystko zmienia, nie? I to jest ten najfajniejszy moment, gdzie nagle muzyka się zmienia, gdzie nagle przestają szalone nastolatki krzyczeć yeah! Tylko zaczyna się dramat, prawdziwy dramat. No. Co tu jeszcze? Piszecie, że to kojot niby. Kagiebieru twierdzi, że to nie lis, tylko kojot. A może i lis, i kojot. To i to psowate, nie? Może...
1: Tutaj jeszcze Maharadża z brzegu się pyta, czy ręka tam jeszcze była. Tak, była. Ręka została nawet skremowana i jej prochy zostały tam rozsypane.
0: No.
1: Mówię poważnie.
0: No a widzisz, a jak Mad Max zostawił gościa przykutego do samochodu i tam i podłożył ogień i piłę dał mu, żeby sobie obciął rękę przykutą kajdankami, to ten się nie odważył, widzisz.
1: Widzisz, to jednak pewnie zależy też od człowieka, od psychiki, prawda? Nie każdy jest taki sam.
0: Ja to bym się nie bał w ogóle. Ja to bym chciał, jeszcze bym się gwizdał. Tniemy, trudno, mam jeszcze drugą. Ja to bym się nie bał na pewno.
1: Jeszcze byś audycję poprowadził.
0: Wielka mi rzecz.
1: Azys pyta, a była mowa o 128 godzinach. Właśnie o tym mówimy, o 127 godzinach.
0: No właśnie, a co, jest jeszcze 128?
1: Czekać może część druga.
0: Sequel, no. Że ten musiał drugą rękę obciąć jeszcze, bo tym razem mu się co innego przydarzyło. Taki pechowiec. I to też na faktach. Dostał na końcu nagrodę Darwina. Czy coś. Nie no, nie wolno się śmiać, to są straszne rzeczy. No ale o ile ciekawszy może być taki film niż jakiś film z Sylwkiem Stallone, gdzie tam jakiś cliffhanger, nie? Gdzie on tam przeskakuje, wspina
1: tak,
0: się.
1: Pamiętam.
0: I krzywi gębę tam. No to ja już wolę taki, chyba sobie obejrzę dzisiaj właśnie, 127 godzin.
1: Super, to daj mi znać, jak ci się podobał później.
0: Dobra. Co tam jeszcze masz ciekawego, moja droga?
1: Nie mam dużo tutaj na liście, ale czekaj, poszukam czegoś może... O właśnie, jak już jesteśmy właśnie też w takich klimatach, no to film Zjawa przecież jest na faktach.
0: Zjawa, która... Tak?
1: No to
0: Zjawa jest na
1: faktach?
0: Leonardo
1: DiCaprio, Tomem Hartym. Tak,
0: no
1: oczywiście.
0: Nie gadaj. Serio? To kurczę, nie wiedziałem. Ale
1: tak,
0: numer.
1: Hugh Glass, bo o nim jest historia, no to był przekozak.
4: Wow. Tom Hardy.
1: No był Tom Hardy w
4: nie
1: Zjawie.
4: Nie wiem, tego kochasz, swego wszędzie wypaczysz.
0: A jest tam Tom Hardy, faktycznie. A to jest dobry aktor. Zenon,
1: no właśnie,
0: co chcesz
1: o nim będę wspominać.
0: Toma, co chcesz od Toma? Zazdrosny to jesteś pewnie o Toma.
1: Będę o nim wspominać spokojnie.
0: Te usta mięsiste, wspaniałe. To Zenon jest zazdrosny, bo pewnie ma takie wąskie usteczka i zazdrosny jest.
1: No ale akurat u mężczyzn ja wolę takie węższe usta. U kobiet bardzo lubię takie duże, ale u mężczyzn lepsze są węższe.
0: No i a ja akurat lubię u kobiet i wąskie, i takie trochę większe. Nie lubię takich glonojadów.
1: Ale takie naturalne glonojady, jak ma Scarlett Johansson, Angelina, no to piękne. Ja zazdroszczę.
0: Czemu się tam Zenuś miota?
1: Bo jemu też się nie podoba i zawsze mówi, że mi się pasztety podobają.
4: Nie, no nie zawsze, ale Angelina jest brzydka, no.
0: Zenonowi się za to żadne aktorki nie podobają. Wszystkie brzydkie, takie szpetne, wszystkie okropne.
1: Nie no, tam mu się podoba. Ta Jennifer Connelly, Sophie Marceau, ta Kate Beckinsale, jak za nim się zoperowała.
0: No czyli Zjawa na faktach, ale jaja.
1: Tak.
0: No, a ten gość przeżył no, niesamowity horror.
1: Niesamowity.
0: Być zaatakowanym właśnie przez niedźwiedzia. No, przy okazji warto wspomnieć, że fenomenalnie pokazana scena ataku przez niedźwiedzia. Chyba w żadnym innym filmie nie było tak świetnie pokazanej walki człowieka z niedźwiedziem. Jaka to potęga, nie? A cały niedźwiedź był zrobiony komputerowo.
1: O, to rzeczywiście, tu masz rację. No scena walki, tak jak zobaczyłam te wielkie łapy tego niedźwiedzia, naprawdę to było mocne, to było bardzo dobrze zrobione.
0: A widziałem takie nagrania na YouTube, gdzie jedna klientka zrobiła sobie selfie z niedźwiedziem, który tak podszedł i tak ją objął.
1: Tak, widziałam to.
0: Widziałaś to, nie?
1: Tak.
0: Niesamowite, nie? Jak niektórzy... To chyba raczej głupota niż odwaga, stawiałbym.
1: Nie mają wyobraźni tu jakiegoś instynktu samozachowawczego? No nie wiem.
0: Ale to, co ciekawe, takie niedźwiedzie, jak podejdzie do was niedźwiedź i będzie was obejmował, to jest duże prawdopodobieństwo, że on jest chory na wściekliznę. Podobno zwierzęta tak mają, że jak są chore na wściekliznę, to tak tracą jakby taką agresję, chęć do ataku i tak przyjdą, obejmie was miś właśnie, to może nie najlepszy pomysł, żeby się obejmować z misiem dla selfika.
1: No nie.
0: Albo jak wyjdzie z lasu taki malutki, słodki niedźwiadek, to go tam nie głaszczcie może, bo może za nim mama iść i się skończy jak właśnie w zjawie. I skończycie z połamaną ręką, nogą, pogryzionymi plecami, podrapaną twarzą, rozwalone, wszystko połamane, rozwalone, poszarpane i potem weź to zszywaj, nie?
1: No tak, jeszcze przeżyj w ogóle wszystko, dojdź, później do siebie wyglądaj jakoś, no nie, gra nie warta świeczki.
0: Ile to szycia, ile to łatania potem, strasznie dużo roboty. Się człowiek napracuje.
1: Czytam tutaj jeszcze o tym glasie, co mu się tam jeszcze przydarzyło. Właśnie, jakieś jeszcze... Aha, bo żeby nie dopuścić do gangreny, zaczął układać na swoim ciele robaki, które zjadały martwe tkanki, dotarł do rzeki Cheyenne, którą przebył za pomocą własnoręcznie zbudowanej tratwy.
0: No, miał determinację, chłop.
1: Naprawdę. Też... On miał skóry na plecach, odsunięte żebra, nogę złamaną, ciężką ranę głowy.
0: Jak to się kartką papieru zatnę, niechcący już mi się płakać chce.
1: Wiesz, że pewno w takich sytuacjach wydziela się też duża ilość adrenaliny, prawda? Człowiek w takich sytuacjach jest zupełnie inny. No więc skąd wiesz, czy byś tak nie przetrwał jak on?
0: Myślę, że spokojnie dałbym radę. A już nie mówiąc o Etamie, który na pewno to by się w ogóle nie przejął takim czymś i Etam to by tego niedźwiedzia pokonał w walce na pięści, no przecież trenował kulturystykę, by go tam pokonał w zapasach.
1: Niedźwiedź by się Etama wystraszył.
0: Albo była taka...
1: Różni niedźwiedzia i Etama jeszcze jakby stali razem obok.
0: Była taka Wajtka, jaka Wajtka, co ja plotę, bajka, Wajtka, o jakimś tam Mieszku i Leszku, co byli takie ziomale, że jak orzeszka znaleźli, to się na pół dzielili. No i tam Mieszka i Leszka niedźwiedź zaatakował, jeden zwiał, a ten drugi leżał i niedźwiedź go tak poniuchał. I poszedł sobie i się okazało, że po prostu niedźwiedź Litwin myślał, że to nieświeże mięso, mięs nieświeżych nie je. No i się tak zniechęcił, a to się okazało, no, że tam Mieszko czy tam Leszko się zesrał po prostu ze strachu. I to tak mi się z Etamem... Nie, przepraszam, to tak może głupie żarty trochę...
1: No, ale ponoć, czy to jest prawda, czy jak niedźwiedź cię zaatakuje, to musisz się zwiąć w kulkę albo czy nam udawać martwego? No ja tak słyszałam.
0: Zesrać się musisz po prostu i wtedy cię niedźwiedź nie ruszy, będzie myślał, że to jakieś zepsute, nieświeże i pójdzie sobie, no. Pamiętajcie.
1: No to maler się nie ma czego w tym lesie obawiać.
0: No. Tak więc jeśli możecie jeszcze nie prać majtków na przykład przez 2 miesiące, to może się niedźwiedź też zniechęci. Ale zostawmy takie tematy, bo to damy słuchają, też, więc może bez takich.
1: No takich nie, jeszcze...
0: Nie no, to tak na podsumowanie. Zjawa, ja daję mocne 8 na 10. Naprawdę świetny film, taki survivalowy.
1: Ja dałam 6 na 10, bo on mi się średnio podobał.
0: Jak to?
4: A, to jest 6 na 9.
1: Takie, wiesz co, wiesz, ja już go tak mniej pamiętam, ale widzę, bo weszłam sobie tutaj na Filmweba, widzę, dałam 6 na 10 i wiem, że nie byłam zachwycona tym filmem. Czegoś mi w nim brakowało, nie wiem czego, no nie porwał mnie.
0: Mhm. Mi się podobało też, podobało mi się rozwianie mitu trochę szlachetnego dzikusa, bo tam Indianie są też dosyć srodzy, nie? Jak napadają na traperów, no to tam się jucha, tryska na lewo i prawo z tymi toporkami, tam po prostu szaleją i nie ma przebacz. No i też skalpowanie pokazane, z tego co pamiętam. No więc nie zadzieraj z czerwonoskórymi, raczej białasku, nie. Nasz kochany słuchaczu.
1: No to jeszcze, nie wiem, kojarzysz pewnie taki film Jeniec tak daleko jak nogi poniosą, o tym niemieckim żołnierzu, który tam ucieka z gułagu. Taki stary film.
0: Coś mi świta, no takich filmów było parę przynajmniej.
1: On był taki bardzo długi, on w telewizji leciał na dwie części podzielone.
0: A to był na pewno gułag, czy może obóz koncentracyjny?
1: Nie, to był niemiecki żołnierz, który został zesłany na Syberię. Aha. W łagerach sowieckich był.
0: Jaki tytuł? Jeszcze raz?
1: Jeniec tak daleko, jak nogi poniosą. On tam przez taką, no to przez tą, patrz, Syberię uciekał, prawda? Później tam trafił do Indian, pamiętam, jeszcze Indiankę po drodze wykokosił, jak uciekał. Ale to się wszystko dobrze skończyło. Długi, dobry film.
0: A ile byś mu dała w skali?
1: Ja mu dałam 8.
0: Aż 8. O, to jak tak. Zjawa 6, a to 8, no to ja sobie zapisuję. To nie ma to tamto.
1: Nie, tylko z tego co pamiętam, to był właśnie taki dosyć długi, ale nie, film był naprawdę bardzo dobry. To była historia prawdziwa tego faceta, prawda? Ja go miałam na imię, zaraz zobaczę. Clemens Forel w filmie, ale to był Cornelius Rost. On też bardzo musiał, wiesz, był bardzo zdesperowany przez całą Syberię, jak tam śnieżyca, zimnica, uciekać tyle czasu bez praktycznie wyżywienia, bez niczego. Wspaniała historia, warto obejrzeć.
0: Ile to wyzwań mieli nasi przodkowie, nie?
1: Prawda?
0: A często też i nasi dziadkowie. Mój dziadek, jak wrócił z obozu koncentracyjnego, to go jego kobieta nie poznała zupełnie i spytała się w drzwiach, słucham, w czym mogę pomóc? I dziadek tylko tak popatrzył i poszedł sobie. Smutna historia, prawda?
1: I co się dalej stało?
0: No, wiesz, on nie poszedł, on nie odszedł dlatego, że poczuł się urażony czy coś, tylko było mu wstyd, nie? Że tak się zmienił, że jest taki, wiesz, inny, nie do poznania. No, dziadek wiele innych miał tego typu przygód różnych. Nie zdajemy sobie sprawy, ile nasi przodkowie przeszli różnych smutnych, dramatycznych, traumatycznych, straszliwych historii. My sobie tu siedzimy przy komputerkach, pijemy piwko i marudzimy często, nie? Jaki to świat jest zły, jak nam ciężko.
1: No, prawda. Ale wiesz, ale czasy się zmieniły, że tak się mówi, prawda? Więc no co zrobić? No ale trzeba też wziąć pod uwagę, że teraz, znaczy tak wydaje mi się, że teraz byśmy właśnie pod takim względem przetrwania, na pewno byśmy sobie dali dużo gorzej radę w razie W.
0: Jakie przetrwanie, to wyłączą nam internet i będzie wielka trauma i szloch i dramat. Można by zrobić taki właśnie dramat o współczesnym człowieku, któremu wyłączają Gmaila i on tak krzyczy do nieba, nie mogę odebrać poczty!
1: No teraz dzieciaki, którym się grę wyłączy, konto usunie w jakiejś grze, co się dzieje, trauma taka.
0: O Jezu, to kwik.
1: Kwik.
0: Rozpacz, czarna rozpacz i jeżdżenie tyłkiem po dywanie w ogóle.
1: Tak, i udawanie, że sobie pilota.
0: Albo wręcz jakaś taka choroba psychiczna od razu, wiesz.
1: To jest śmiech przez łzy.
0: No tak się mówi, że to nowe pokolenie to jeszcze nas zadziwi.
1: Ale pozytywnie, negatywnie?
0: No właśnie tak, jak mówimy teraz. My to się jeszcze wychowaliśmy, gdzieś tam skakaliśmy po drzewach, nie? Ty sobie pewnie grałaś w gumę z koleżankami.
1: Tak, oj, pewnie uwielbiałam.
0: Ja też grałem w gumę z koleżankami.
1: Okej.
0: Nie no, raz, dobra, raz grałem, bo chciałem się przypodobać koleżankom, no.
1: I skakałeś, tak?
0: No.
1: A jak ci poszło?
0: Nie pamiętam.
1: No fajne, super się skakało w gumę. No tak. Może to w ogóle jeszcze istnieje? Można gdzieś takie coś kupić?
0: Tego się nie kupowało raczej. To po prostu były tam 4 metry gumy zwykle używanej do majtek.
1: Były takie gumy różne kolorowe.
0: To już chyba za twoich czasów. Za moich się wyciągało z majtków starych gumę. O, ty kochana, co ty to już? Miałaś kolorową gumę ze sklepu. O, rozpieszczone jak dziadowski bicz. Po prostu. O.
1: Dobra, jedziemy dalej. Teraz ty coś dajesz.
0: Nie wiem, co tu dać.
1: Jak może... nie wiesz, przecież cały dzień się przygotowywamy.
0: No właśnie, nie cały. To nie wiem, to może coś na przykład z polskich bym wymienił. Z polskich to bym wymienił dług. Jesteś Bogiem, Wołyń. Znamy te filmy, no ale to z takich na faktach, no to myślę, że zdecydowanie warto obejrzeć. Dług to jest o szantażyście, który dwóch przedsiębiorców, Adama i Stefana, szantażuje. Zaczyna się oczywiście niewinnie. Kolega z dawnych lat, Gerard, pożycza dwóm obiecującym przedsiębiorcom trochę kasy. Spoko, tam nie ma problemu, ziomeczki, będzie dobrze, oddacie jak będziecie mieli. No a potem się robi coraz gorzej. I rosną odsetki. Okazuje się, że Gerard nie jest wcale takim miodasem, jak się wydawało. A właściwie jest takim gangsterem, cwaniakiem, który zaczyna coraz bardziej wykorzystywać naszych bohaterów. No i historia Adama Boreckiego i Stefana Kowalczyka to się wydarzyła naprawdę. Można sobie do dziś gdzieś znaleźć różne wywiady z nimi. I no, taka bardzo dająca do myślenia historia, żeby uważać, od kogo się pożycza, i jak bardzo się potrafi to wszystko potem zagmatwać i jak ciężko jest to odkręcić i jak można w sytuacji bez wyjścia trzepnąć kogoś w łeb.
2: Sponsorowanie złych mediów, przepraszam, słuchajcie, bardzo, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili Maharadża. Na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: Maharadża z brzegu. 3 złote. Epicki podarunek na coś ładnego do ubrania dla Flakiwik.
0: Maharadża z brzegu robi się coraz bardziej hojny, bo tym razem jest epicki podarunek. To zaraz będzie dar w ogóle. To już jest epicki podarunek, mimo że nadal to jest 3 złote. To tak rośnie, coraz bardziej się robi hojny. Tak w sferze deklaratywnej troszkę. Ale i tak dziękujemy, ale Floki, to tak 3 złote na coś do ubrania dla Floki, to tak ciężko się chyba za 3 złote ubrać nawet w lumpeksie.
1: Może jakaś koszulka z lumpeksu, ale dziękuję.
0: To nawet nie wiem, czy koszulka, no dobra, no to może sobie z gazety coś uszyjesz, na przykład... Albo z pokrowca na telewizor sobie uszyjesz sukienkę modną, taką oryginalną. Ale dziękujemy Maharadżu. No, tak więc dług polecam. Jesteś Bogiem to oczywiście historia zespołu Paktofonika. Później Kaliber 44, jakoś tak to było. Jesteś Bogiem, uświadom to sobie! No, tak śpiewał Magik. A jak potem tego odsłuchał, to chyba właśnie wyskoczył przez okno. Jakoś tak to było, tak? Nie wiem, czy nie pokręciłem.
1: Tak, wyskoczył przez okno, tak.
0: No. Fajna taka biografia. Tam gra jeden z moich ulubionych polskich aktorów. A co to? Aha, okej. Okay. Jeden z moich ulubionych aktorów, czyli Arkadiusz Jakubik. Bardzo cenię tego aktora.
1: No ja też.
0: On jest bardzo taki uniwersalny, nie? On potrafi zagrać różne role. Jest taki naturalny, fajny. W życiu codziennym też jest spoko gościem, ponoć takim, wiesz, skromnym, normalnym. Lubimy takich, nie lubimy, jak jest jakaś tutaj mega gwiazda się wywyższa, jeździ czarnym Lamborghini, to ja to nie lubię takich. Ja to lubię takich właśnie skromnych, co mieszka w M2, broda, nieogolony, bo go na maszynki nie stać. To od razu czuję sympatię, bo się identyfikuje. To jakiś molek.
1: Ale Jakubik super, ja też go lubię. Bardzo, bardzo dobry aktor. W Weselu był świetnym notariuszem.
0: W Weselu, tak, Wesele też. Bardzo
1: dobry film, bardzo fajny.
0: Dobry. I też na faktach. Tak wygląda polskie Wesele właśnie.
1: O właśnie, tak. Bigos zepsuty.
0: I Kasiora, nie? I to tak, ja, widzisz, tak, tak. Tu już dałeś do koperty? No dobra, to jest jego. A tu musimy zapłacić orkiestrze. No kurwa, nie mam, weź tu pożycz, nie? A słuchaj, on mi jest winien. I tak przez całe Wesele takie klimaty. To tak mi się kojarzy z Polską trochę właśnie.
1: Tak, wszyscy pijani się zataczają, śpiewają.
0: Czy widziałaś może Układ zamknięty?
1: Nie, wiesz co, nie. Ja właśnie z tych polskich filmów, zaraz wspomnę o innym, tych takich właśnie najbardziej znanych, to ja się przyznam, że ja mało oglądałam.
0: Ja pewnie widziałem, no jak tu jest Gajos, to na pewno widziałem, boskiego Gajosa. Czy uważasz w ogóle, że Gajos to jest taki rewelacyjny mega aktor światowej klasy? Bo mi się on zawsze wydawał takim, no niezły, naprawdę niezły aktor, ale żeby tak od razu ósmy cud świata.
1: Nie, no Jakubik lepszy.
0: Gajos, kiedyś jak powiedziałem, że Gajos zawsze gra tak samo, to się na mnie ktoś obraził, nie pamiętam.
1: Ale wiesz, że ja to samo sobie od razu pomyślałam, jak się mnie zapytałeś o tym. On mi się zawsze taki sam kojarzy też.
0: Zawsze taki niemrawy trochę, nie?
1: Taki trochę niemrawy, ta mina taka jedna cały czas taka sama. Nie, ja jego tej kunsztowi nie zaprzeczam, ale nie zrobił na mnie wrażenia.
0: No, zawsze tak samo gra, no. Witam serdecznie w nocnym radio. O, posłuchamy dzisiaj audycji sobie. O, zawsze tak samo gra, zawsze tak samo gada.
1: O, on mi się w Jasminum podobał bardzo. Ja lubię ten film. Jasminum. To jest o takich zakonnikach, którzy tam, mogę się troszkę mylić, bo już bardzo dawno to oglądałam, tam przychodzi do nich nagle samotna matka z taką córeczką, one tam się takie różne ciekawe, fajne też, niewiarygodne, niewytłumaczalne rzeczy dzieją. Bardzo pozytywny, przyjemny film.
0: A coś więcej?
1: No właśnie, widzisz, czekaj, musiałabym sobie wpisać, bo tak mało pamiętam, ale wiem, że mnie się bardzo podobał Jasminum. Do nietypowego klasztoru, gdzie każdy z nich ma swój własny zapach. O, przyjeżdża konserwatorka malarca z 5-letnią córką. Goście zaburzają panujący tam spokój. Gdzie każdy z nich ma swój własny zapach. Właśnie, coś takiego było. Tam są takie, bo on jest taki trochę baśniowy. Tam są takie właśnie fantastyczne też momenty, ale film jest naprawdę bardzo fajny.
0: No to ciekawe, że każdy mnich ma swój własny zapach.
1: Tak, tak, tak. Ciekawe. Franciszek Pieczka tam gra jeszcze. Widzę Adam Ferency. Nie, naprawdę warto obejrzeć, bo on na mnie zrobił bardzo dobre wrażenie. I właśnie Janusz Gajus tam gra jedną z głównych ról. Świetny. Mało znany, ale naprawdę bardzo, bardzo dobry. Przyjemnie się ogląda. Ja polecam.
0: Jak się widziało jedną rolę Gajosa, to się widziało wszystkie. Już, to ja nie będę oglądał.
1: No w Jasminu pewnie nic jakiegoś niewiarygodnego nie pokazuje, ale sam film jest godny obejrzenia.
0: Ale o co chodzi, że każdy mnich ma swój własny zapach? Że co, że jeden pachnie...
1: Tak, oni wiesz co, ja już to dawno oglądałam, tak jak mówię, ale wiem, że na przykład taki miał, ja na przykład jeden pachniał, nie wiem, na przykład dębem, drugi pachniał piżmem i to tam lawendą, czy no coś takiego było. Nie pamiętam, skąd był ten motyw, jak i co, ale tak, tak mniej więcej to coś wyglądało. O.
4: A który bimbrem pachniał?
0: A który, pachniał gumą do rzucia dla dzieci?
1: Nie skrywajcie się, tylko obejrzyjcie. Dobra, skoro mowa o polskich filmach na faktach, to ja tutaj wspomnę o jednym... Tak, dzisiaj na Discordzie Agi przypomniała mi w ogóle taką sprawę, bardzo głośny, którą Agi serdecznie pozdrawiam, bardzo głośny proces. To był jeden z najgłośniejszych procesów w ogóle II Rzeczypospolitej. Mianowicie proces o Ryty Gorgonowej. Nie wiem, może kojarzysz sytuację. Ryta Gorgonowa została oskarżona o zabicie Lusi Zarembianki.
0: To nie znam w ogóle tematu.
1: Oj, to zapoznaj się, bo naprawdę to jest sprawa bardzo intrygująca, ponieważ tak, to taki krótki wstęp. Rita Gorgonowa zatrudniła się u Henryka Zaręby jako guwernantka. No tam Rita miała takie trochę trudne życie, ona już była, przyjechała do niego Rita miała tam męża, który no, wyjechał tam za granicę, no i tam małżeństwo się rozpadło, ona mieszkała najpierw trochę z teściami, ale pokłóciła się z nimi, miała z nim dziecko, zostawiła dziecko u teściów, wyjechała szukać szczęścia gdzieś indziej. Henryk Zaręba, no to był taki lwowski architekt, taka trochę ceniona persona w środowisku, prawda? Jego żona wylądowała, była chora psychicznie, no i tam też się im małżeństwo nie układało, no i jak ona wylądowała już w psychiatryku, no to on postanowił sobie zatrudnić kogoś do pomocy przy dzieciach, ponieważ miał dwoje dzieci, właśnie tą Lusię, czyli Elżbietka, to Lusia na nią mówili, ona miała bodajże 17 lat, no i miał drugiego syna, 14-letniego Stasia. No i tam Rita Gongorowa u nich się zatrudniła jako taka guwernantka. No i oczywiście, jak to zazwyczaj bywa, nawiązała romans z panem domu. No i stała się taką jakby główną gospodynią. No wiesz, to były lata, które to były lata 30., Druga Rzeczpospolita, więc wiesz, ona prawnie była mężatką, on prawnie był też żonaty. No to wiesz, to była taka głośna afera, że ona przyjechała, uwiodła, oczywiście jak to kobieta zła, uwiodła tego biednego Henryka Zarębę. No oczywiście z tego związku nieformalnego, bo też się dziecko urodziło, no to wiesz, ona już była zła i najgorsza. I tam się działy takie rzeczy, że ta Lusia 17-letnia, ona nie miała dobrego kontaktu później już z tą Ritą. Nie podobało jej się, że ojciec chce się z nią ożenić. Ona była przeciwna temu związkowi, buntowała ojca przeciwko. No i Rita była bardzo niezadowolona z tego, też się czuła z tym źle. Nie układało jej się z tą pasierbicą. Kłóciły się dużo. Atmosfera w domu była już bardzo, bardzo napięta. Doczytałam też, że w ogóle pieniądze, które na przykład miały zajmować się nimi ta Rita, która była gospodynią tego domu, on dawał tej córce i ona, ta kobieta, musiała po prostu tej nastolatki prosić nawet o jakieś tam grosz na podstawowe potrzeby, na środki higieny. No taka była bardzo nieciekawa sytuacja. No i pewnego dnia w noc sylwestrową, tam z 30 na 31 grudnia, ktoś zabił tę Lusię, tę nastolatkę. We własnym domu, w łóżku, Lusia została ciężkim narzędziem, uderzona w głowę parę razy, no i na końcu jeszcze została zgwałcona palcami, no, tak to ujmę. No i była wielka afera oczywiście, no i główną podejrzaną stała się Rita. Nie było w ogóle żadnych ciężkich dowodów, był tam niby motyw, bo one się kłóciły, żadnych dowodów, poszlaki. Ten Stasiu został w ogóle podczas przesłuchania przez policję tak jakby zmuszony do zeznań. Wiesz, oni na nim dużo rzeczy wymuszali, wmawiali mu. On tam później mówił, że widział, że niby Rita się tam skradała, że ona zabiła tę Lusię, ale najgorsza była niestety opinia publiczna. Rita była kobietą bardzo atrakcyjną, zawsze elegancką. No to wiesz, to już jakoś tam zazdrość powodowało, prawda? Za nią uganiało się dużo mężczyzn. No i jeszcze oliwy do ognia dolewało to, że wzięła się za niby tego żonatego. Ta żona była w psychiatryku, no ale związała się, zrobili dziecko. No to ona już po prostu była najgorszą z najgorszych. No i niestety opinia publiczna bardzo...

0: urodziła dziecko w więzieniu, którego ojcem był też Henryk Zaremba, no ale on się do tego dziecka już nie przyznał. No i to jest taka bardzo smutna historia, prawda, jak osoby publiczne, jak ludzie potrafią po prostu kogoś od razu oskarżyć, skrzywdzić. Sprawa była, tak jak mówię, z góry przesądzona, nigdy nie dawał szans na cokolwiek, ponieważ to było tak głośne, wszędzie wszyscy pisali, mówili, że tylko i wyłącznie ona jest winna. Nikt nie zainteresował się innymi osobami w domu, które wtedy było, ogrodnik wraz z żoną, służąca, podejrzanym również, nikt nie wziął pod uwagę podejrzanego 15-letniego chłopca, którego mama była chora psychicznie, więc choroby psychiczne są genetyczne, prawda? Nie mówię, że zawsze, ale nikt nawet tego nie brał pod uwagę. Po prostu historia jest wstrząsająca, a film pod tytułem Sprawa Gorgonowej, który obejrzałam dzisiaj, jest zdecydowanie jednym z najlepszych filmów polskich, polskiej kinematografii.
1: O.
0: Naprawdę, zaczyna się od razu, jest akcja, jest cały czas klimat taki mroczny, bo to była zima, ciemno, jest po prostu obsada, jest bardzo dobrze dobrana. Ewa Dałkowska, która zagrała Ritę Gorgonową, wypadła świetnie, dla mnie klasa światowa. Nawet drugoplanowi aktorzy, młody Marek Kondrat, który się tam pojawia, no on, mimo iż miał po prostu dosłownie parę epizodów, to on wypadł też bardzo dobrze. Tam każda postać jest dobrana idealnie, także scenariuszowo, klimatowo film urywa. Jest naprawdę Sprawa Gorgonowej, polski film z 1977 roku. To jest moje top 3 zdecydowanie kinematografii polskiej. Takich filmów już no, nie ma w polskim niestety kinie. To jest klasa.
1: No właśnie, też trochę ubolewam nad tym, że nie ma już tego takiego kina, w którym się nikt nie spieszy, nie ma nastawienia na efekciarstwo, tylko no, są nawet jakieś takie dłużyzny fajne, po prostu takie spokojne kino, nie? Takie kino bez ADHD, tego mi brakuje
0: tak,
1: trochę.
0: Tak, tak, dokładnie i takie klimatyczne, możesz się od razu wczuć w to. To jest zupełnie coś innego. Tam akcja taka jest, mimo iż jest cały czas napięcie, bo cały czas masz tą sytuację tutaj tej Rity, nie wiesz, co się dzieje, czy rzeczywiście ona zamordowała, kto zamordował. Naprawdę thriller, taki dramat, to jest dramat, prawda, bo to jest dramat tej kobiety. Ja nie mówię, że ona była niewinna, bo tego, czy ona była winna, czy niewinna, to my się już raczej nigdy nie dowiemy. Tam czytałam takie pogłoski, że niby jej wnuczka tam w 2014 roku chciała po prostu wznowić ten proces, oczyścić babkę z zarzutów, no ale jakoś do tego no niestety nie doszło.
1: Słyszycie, nawet Ola się spieszy, jakby ją ktoś gonił tutaj i tak szybko mówi. Wy tutaj odchodzicie z transmisji, co po niektórzy, bo tak nie ma dram, nikt nikogo nie napierdala cegłą po głowie, co to się dzieje, nie ma dram w ogóle. Może Etam by zadzwonił i coś powiedział śmiesznego. Ho, ho, ho. No nie, no to o filmach sobie gadamy. I zróbcie sobie taki test. Puśćcie sobie może jakiś film właśnie, jakieś stare kino i zobaczcie, ile wytrzymacie. Czy się nie znudzicie na przykład po pierwszych 2 minutach i nie pobiegniecie gdzieś tam do kuchni sobie robić zapiekanki, a jednocześnie na telefonie leci Krzysztof Kononowicz i co tam u niego. No to jeśli tak, to jesteście kalekami trochę niestety, przykro mi to mówić. I macie pewną taką dysfunkcję. Taka choroba psychiczna polegająca na nieumiejętności, na całkowitej nieumiejętności skupienia się, wyciszenia na chwilę, wyluzowania, ciągłe napięcie, ciągle chcę więcej, ciągle więcej bodźców potrzebuję, jestem narkomanem medialnym takim i przełączam sobie kanały co 2 minuty na telewizorze i jak ktoś coś do mnie mówi, to przerywam mu i tak, no dobra, i co? To tak, może tak macie, nie? Ja staram się z tym walczyć i mam w dupie w sumie, że ktoś tam się spieszy, ktoś chce biec, już, no to biegnij, człowieku, biegnij, latawcze, wiatronogi, nogi twoje gipkie, śmierdzące, biegnij, biegnij! No, już dwie osoby sobie poszły następne, ale to jest audycja dla koneserów, dla smakoszy.
0: Tak, ale jeżeli tutaj jeszcze było tutaj na czacie, to Misiu i Agi właśnie wspominało, że warto wspomnieć, że ona pochodziła z Dalmacji. To zostało też w filmie podkreślone, że ona popełno była Dalmatynką, że to jest atak na Polskę, atak na społeczeństwo polskie, tak jak...

0: w filmie, właśnie, o którym wspominał, Obywatel X, prawda? Tam na przykład, jak były morderstwa tych dzieci, morderstwa w ogóle kobiet, to one były ukrywane, zamiatane pod dywan, bo to tylko, wiesz, z zachodu to zło całe przychodzi. U nas takie rzeczy się nie dzieją, nie ma takiej opcji. I ile można było niepotrzebnej śmierci uniknąć, prawda? Żeby takie nie było takie po prostu zacofane, głupie myślenie.
1: No tak, sztuka kochania o Michalinie Wisłockiej, o polskiej seksuolożce, też bardzo fajny polski film. To też trochę właśnie o tym, że u nas tego nie ma, nie? Mówi się, że socjalizm to taki wyzwolony dosyć mocno seksualnie, no bo to taki ustrój, w którym nie ma miejsca za bardzo na religię, która ma jakieś takie owarowania z tym związane i tak dalej, ale się okazuje, że ten nasz PRL to był taki, jeśli chodzi o seks, no to taki bardzo takie podejście, wiesz, jak ma chłop do baby, nie, na wsi właśnie, że po bożemu, po ciemku, z babą pobaraszkować, nie? A nagle jak się pojawiła ta Wisłocka, seksuolożka i zaczęła trochę temat poszerzać, to się nagle okazało, że władzy nawet to nie za bardzo na rękę jest i gdzie to takie rzeczy. No i taka pruderia, okazało się, że ten nasz PRL to taki pruderyjny mocno, nie tego się spodziewałem w sumie. Myślałem, że to trochę w innym kierunku idzie, a tu się okazuje, że to tak bardzo prosto ludzie podchodzili i Polak jak słyszał, że kondom, to się rumienił i cały czerwony się robił i tak dalej. No więc warto obejrzeć sobie. Ciekawe czasy.
0: No wiesz, jeżeli chodzi o tę pruderię w PRL-u, no to z historii, które na przykład rodzice opowiadają, to wygląda zupełnie inaczej. To chyba tylko na pokaz wszyscy byli tacy skromni.
1: Gdzieś tam krążyły jakieś pornole sprowadzane na kasetach VHS, nie? Czy jakieś tam inne tego typu wynalazki. Każda rodzina w sumie miała jakieś takie, albo jakąś gazetkę, albo jakiś filmik. I to z tego, co widziałem, to niezależnie od tego, czy była to rodzina inteligencka, czy chłopska, czy każdy coś tam gdzieś chował w szafie, ale to było takie, no chował sobie, no chował, bo chował, no. Ale wiedza była, myślę, niewielka i nadal gdzieś to tam pokutuje pewnie. No skąd ten taki sprzeciw przeciwko wychowaniu seksualnemu, na którym się uczy w dużej mierze zasad higieny? Młode dziewczyny się uczy, czym jest miesiączka, no nie wiem, no takie straszne, takie okropne, no ale no diabeł w tym siedzi i będą dawać tabletki na zmianę płci i gejów robić i masturbacji uczyć. No to jest takie właśnie myślenie człowieka zacofanego trochę, nie? Chyba.
0: Nie, no oczywiście, prawda, to są przecież naturalne rzeczy, to się nie ma absolutnie czego wstydzić, no ale wiesz, w wielu religiach dalej, no, może w wielu, w religii, no wiesz, w innych religiach też jest na przykład kobieta w judaizmie, jak ma okres, to jest pewnie, nie tylko w judaizmie, jest odsuwana, ona jest wtedy najgorsza.
1: No właśnie, przy okazji, skoro tutaj Zenek już puścił parę, to zareklamuję, że jutro jest nocny Marek, Krawiec plus Zenon. Potrzeba sobie odpoczywa, relaksuje się i my dwaj poprowadzimy dla was nocnego Marka, więc trochę taki inny pewnie będzie.
0: No jeszcze
1: tyle.
0: Tutaj chciałam, że to chyba, że chciałaś jeszcze coś powiedzieć o nocnym Marku.
1: Nie, koniec ogłoszenia.
0: To ja tutaj jeszcze chciałam ci zwrócić uwagę, popatrz, jakie tam było jeszcze wtedy myślenie. Rita, która nawiązała romans z tym Henrykiem Zarembą, ona była zła i najgorsza. Henryk Zaręba, ona go uwiodła, ta baba wstrętna go uwiodła, prawda? Bo to była atrakcyjna kobieta, bardzo elegancka, ładna. No to jeszcze tylko, ach, żeby tylko bardziej zrobić, prawda? Ale o nim jakoś nikt nie mówił, że jest, tak jak ją wyzywali od najgorszych, przekleństwa padały w różne w jej strony, ale tutaj akurat w tym motywie na niego nie, prawda? On samo się jej dziecko zrobiło, sama się uwiodła.
1: No tak często jest, nie?
0: No.
1: Że to kobieta jest winna. No, wielokrotnie o tym gadaliśmy. Jak facet zmienia sobie partnerki z jednej na inną, jak rękawiczki, to jest Lovelace i taki wariacik, noż.
0: No i
1: szalony.
0: Właśnie to samo było, tak, kobieta? Ten Henryk Zaremba, to on był, wiesz, miał dużo kochanek, tu mu się ta jedna podobała, druga, co chwilę po prostu był zakochany w jakiejś innej kobiecie, on bardzo skrzywdził Ritę, ponieważ on jej obiecał małżeństwo, obiecywał jej tam różne rzeczy, prawda, to tak naprawdę on od początku pewnie wiedział, że to ona jest tylko taką przelotną znajomością.
1: I moim zdaniem zawsze tak to postrzegałem, że feminizm w dużej mierze polega na tym, taki zdrowy feminizm, żeby po prostu różne takie stereotypy albo takie zwyczaje właśnie w stylu, że inną miarą mierzymy faceta i kobietę, żeby to zlikwidować, żeby od tego uciec i żebyśmy traktowali z takim
2: zdrowy
1: samym szacunkiem.
2: Feminizm, krawie, to jak oksymoronach, to może jutro, to miało być o filmach na faktach.
1: Dobrze, Papo Smurfie. Przepraszam, Papo Smurfie.
0: Nie słuchaj go. Zdrowy feminizm początkowy, ten, który, od którego się wszystko zaczęło, jak najbardziej na tak, nie, bo nie będziemy wspominać o tym czymś, co teraz się jest, wycieranie gęby feminizmem, to co teraz się odbywa, no ale nie o tym audycja, prawda, tylko po prostu chciałam tutaj zwrócić uwagę, że o Ricie, która została po prostu potraktowana strasznie, ona została naprawdę zlinczowana.
1: No, znaczy nie ma żadnego problemu, żebyśmy sobie zboczyli na chwilę z tematu. Tutaj nikt nas nie pilnuje, ani nie mamy pół godziny na audycję, że musimy się zmieścić, więc sobie rozmawiamy. Jest to normalne. Na różne tematy pokrewne, które często dotyczą akurat też trochę filmu, który omawiamy na przykład, nie?
0: Oj, tak, więc no, właśnie,
1: nie ma z tym żadnego problemu. No i, ale ja myślę, że te kobiety, które walczą właśnie o jakieś równouprawnienie, to gdzieś im to leży na sercu, żeby znieść patriarchat, żeby nie było nierówności właśnie w traktowaniu, żeby jak facet się tam rucha na lewo i prawo, no to żeby też był kurwiarzem, a tak samo jak kobieta, no nie wiem, takie to proste i tak ciężko niektórym to zrozumieć, nie? I tak niektórzy starają się tutaj, nie wiem, jakoś to zakrzyczeć albo zmienić temat. Nie wiem, czemu to ludzi tak drażni. Może się faceci czegoś boją, że nagle będą traktowani tak samo jak kobiety i że nie będą już na uprzywilejowanej pozycji. Może tego się boją, nie?
0: Nie, no pewnie tak, prawda? No i to jest też idzie dużo z wychowaniem, bo jednak te takie starsi mężczyźni, no to oni mają tak wpojone, prawda, że kobieta to jednak jest taka do kuchni, do garów tylko, no i na jakieś wyższe stanowiska to się nie nadaje. No i na takich głębokich wsiach, bo nie chcę tutaj, żeby znowu nie było afery o wieś, tylko o takich głębokich, zacofanych wsiach, to nadal funkcjonuje. Tam kobieta nie ma żadnych praw. Facet przyjdzie nawalony, nienawalony, chce mu się, no to baba ma mu dać, od tego jest. To jest takie myślenie, to jest coś strasznego.
1: Ciekawe, że zawsze w takich filmach właśnie na faktach, to motłoch jest zawsze straszny, nie? W każdym filmie motłoch jest po prostu okropny.
0: Tak.
1: Tak samo było też w filmie Maska. Nie mam tu na myśli oczywiście filmu z Jimem Carreyem, ale...
0: Ten z Cher?
1: Tak, ten z Cher. To jest film o chłopaku, który ma zdeformowaną twarz i no, wygląda jak potwór trochę. No i różne sceny właśnie z jego życia, jak on funkcjonuje w szkole, jakich ma przyjaciół. Co ciekawe, on całkiem w tym amerykańskim społeczeństwie jakoś daje radę. Ma nawet kilku fajnych kumpli. Jest traktowany no, jako taki dziwak, śmieją się z niego, ale jego matka jest niesamowita, ponieważ jest taką no, kobietą bardzo nieszablonową. Zadaje się z Harley'owcami, wkręca syna też w te klimaty. No ale syn oczywiście, no, będąc takim monstrum trochę, no to ma oczywiście wiele problemów, zgryzot i depresję pewnie trochę taką. No ale bardzo fajny film, bardzo ciekawy.
0: No i na faktach.
1: No i na faktach, tak.
0: Ja ten film oglądałam bardzo dawno temu, ale pamiętam, bo przede wszystkim bardzo lubię młodą Cher w filmach. Ona ma taką fajną, pozytywną energię. Ona ma coś w sobie. Mi się bardzo przyjemnie ogląda z nią filmy. No ja ogólnie film jest naprawdę też dobry, kawał dobrego kina.
1: Ten chłopak jest też bardzo sympatyczny, jest bardzo ciekawą postacią,
0: Tak.
1: ponieważ on stara się nie przejmować. Znaczy, on jest taki, to nie jest jakiś zahukany, wiecznie zmartwiony, tylko on stara się tak właśnie, aleluja i do przodu, nie? Stara się zażartować, kiedy się z niego śmieją. To jest po prostu ciekawie wykreowanym bohaterem. I jak sobie wyobrazimy, że taki Gostek sobie naprawdę żył, no to tak czasami sobie myślimy, że chciałbym mieć nawet takiego kumpla i się za nim, i się za nim wstawić, nie? I być po jego stronie, bo to jest bardzo sympatyczna postać.
0: Tak, no i patrz, na pewno ma wiele optymizmu niż wielu tutaj z nas,
1: No.
0: pomimo tego wszystkiego.
1: Ludzie. Czasami się przejmują, że mają pryszcze, nie? Albo że, nie wiem, że jakieś inne takie drobne dysfunkcje, znaczy dysfunkcje, no jakieś takie,
0: Mankamenty.
1: mankamenty, dobre słowo. A nie zdają sobie sprawy,
0: Wysiłku, roboty,
1: ile
0: honorary.
1: wysiłku musiał włożyć taki człowiek, nie? Który wyglądał jak jakaś postać z kosmosu, żeby jakoś żyć.
0: No, właśnie, to trzeba dużo takiej woli życia, prawda, w sobie mieć, takiego szczęścia, jednak odnaleźć szczęście w takim nieszczęściu to jest spora sztuka.
1: Kagebierut pisze, że jest to zespół rock.
0: Recklinghausena.
1: O, to trudne słowo. Czyli to jakaś taka
0: To jest jakaś
1: choroba.
0: dysplazja twarzy, twarzoczaszki, coś takiego.
1: Też ktoś, kto się urodził, to może inaczej trochę to do tego podchodzi, no bo od
0: No
1: małego
0: tak.
1: to zna, nie? I to jest jedyne, co zna. Gorzej, jak ktoś nabędzie coś takiego, powiedzmy, w wieku tam 20,
0: Szukajmy
1: 30,
0: Boga
1: 40
0: charyzmy.
1: lat, coś mu się przydarzy.
0: No to na pewno zdecydowanie ciężej jest się pogodzić z takim czymś, tym bardziej, że ktoś jest na przykład ładny, przystojny, no to już w ogóle.
1: Ciekawe, że nie ma za bardzo polskich filmów, które by jakoś poruszały temat właśnie odrzucenia, inności, nie? Nie ma chyba za bardzo. Może oprócz, tak do głowy mi przychodzi, może nie wiem, Ostatnia rodzina o Beksińskim, który był taki właśnie mocno neurotyczny, odludek, dziwak. No ale to jest osoba znana i która no, nie miała powodów za bardzo, żeby się tak czuć, po prostu no, taki był. Ale w zasadzie on też no, nie czuło się, że jest jakiś odrzucony. On tak kwękał, taki kwękalski, przez cały film kwękał,
0: Kwękalski.
1: bo tak po prostu, bo taki był, taki mamlas, nie? I taki po prostu ciągle gaz odkręcał, bo był taki wrażliwy. Ale w zasadzie w polskim kinie się chyba nigdy nie poruszało takich tematów, jak właśnie bycie jakimś innym, dziwakiem. Polskie społeczeństwo chyba w ogóle nie jest na takie coś przygotowane za bardzo. Tak jakoś to czuję, nie? Że to nie są nasze tematy. No, bo jest takie hasło, zajebać od mieńca, nie? To tak mi się też wydaje polskie trochę, zajebać od mieńca. Jak tutaj jesteś inny i nie przystajesz do reszty, to masz przerąbane.
0: No tak, prawda, wiesz, no tym bardziej nie ma teraz co liczyć za bardzo na taki film, może jeszcze kiedyś, ale teraz to wątpię.
1: Jak u nas coś takiego się ukaże, to pewnie zrobią to jakieś środowiska LGBT i to będzie o takim Margocie, że
0: No
1: coś
0: i
1: w
0: to
1: tym
0: też będzie
1: stylu.
0: do bani.
1: No i to będzie do bani, bo to nie jest temat za bardzo, nie?
0: No dokładnie, to trzeba znaleźć konkretne przypadki, a nie na siłę jakoś próbować wciskać. Wiesz, jakieś ideologie, politykę, to nie o to chodzi.
1: No dokładnie. Dokładnie. Może, nie wiem, może. A dałoby się zrobić taki film. Teraz mi przychodzi do głowy, że można by zrobić film o chrześcijaninie, który w tym świecie takim, wiesz, skomercjalizowanym, gdzie wszyscy chcą być cool, gdzie Facebooki są, to on jest takim fajnym chrześcijaninem, nie? Tylko widzisz, ludzie są za głupi, żeby tu zrobić taki film po prostu, nie? Sorry, że tak mówię, ale no, tak to wygląda trochę, no. To za bardzo tu cebulą śmierdzi, niestety. I to trzeba pewnego wyczucia i pewnej subtelności, żeby zrobić taki film. I dałoby się zrobić świetny chrześcijański film, który by się wszystkim spodobał, i ateistom, i wierzącym. Tylko po prostu taki film nigdy w Polsce nie powstanie. I zadajcie sobie pytanie, dlaczego nie powstanie? I macie odpowiedź, dlaczego mówię o cebulakach. Sorry, ale po prostu tak tu jest.
0: No ale tak, taka prawda. I powiedz mi co, znowu po raz 55 zagra Karolak. Jego przygotowanie do filmu to będzie doklejenie sobie wąsów. I to jest tyle, na ile go stać.
1: A to by był naprawdę świetny film i nie musiałby być wcale jakiś śmieszny. Byłby po prostu o wrażliwym człowieku, który wiesz, jest odtrącony na przykład i przez katolików, bo nie chodzi do kościoła, jest we wspólnocie jakiejś takiej, spotyka się tam z jakimiś wierzącymi, robią jakieś fajne akcje, nie? I gardzą nim też kumple ateiści, którzy, wiesz, tylko gry komputerowe i tak dalej, i też go traktują i w zasadzie nigdzie się nie może odnaleźć, a w zasadzie jest fajnym, dobrym, pozytywnym człowiekiem, nie? To by był fajny film, naprawdę.
0: No to trzeba było umieć zrobić, prawda? Wprowadzić w klimat, dobrać przede wszystkim dobrze w castingu wszystkich aktorów, mieć pomysł na to, jakiś oryginalny, fajny pomysł, no ale tutaj to jest niemożliwe.
1: Od razu na czacie komentarze, że to film o Etamie.
0: Film o Etamie to świat według kiepskich.
1: Nie no, Bandich.
0: A właśnie, Bandich, przecież Al Bandi. No tak.
1: Ale film o Etamie też mógłby być fajny. O kim to by był film? O człowieku, który...
0: No, nie chcę być niemiła. Ja Etama lubię, więc może...
1: Ja też lubię, ale sorry, że ciągnę za język. No, to...
0: no wiesz, o człowieku, który jest na bakier z higieną, który tam lubi gadać o włosach łonowych, o przyrodzeniach, o goleniach części intymnych, o pryszczach na częściach intymnych, o tym, ile jajek zjadł, no takie tam.
1: Ja myślę, że to by był film o człowieku, który jest trochę z innej epoki, który żyje trochę przeszłością, który ma bardzo takie dziwaczne zainteresowania, hermetyczne, jest trochę dziwakiem, ale takim wesołym, fajnym dziwakiem, którego ludzie w sumie lubią, ale traktują go trochę właśnie jako takiego dziwaka. Jemu to trochę odpowiada, ale może gdzieś tam też jakieś problemy z tego się rodzą. No to fajny byłby film. Może kiedyś ktoś zrobi film o nocnym radio i będzie tam Etam też. To by był fajny film, to by był ciekawy film o nocnym radio. Kto by zagrał Ole? Macie jakieś propozycje? jakaś ładna brunetka, jakaś polska aktorka, ładna brunetka. Czekam na wasze propozycje. Nie wiem, czy jest taka w ogóle.
2: Julia Wieniawa.
1: Julia Wieniawa? Wieniawa?
2: Taki żarcik, ale możesz sobie wpisać. Nie no, wpiszę, bo ona to teraz jest rozchwytywana i numer jeden, nie? To powiedziała pani ten. Słyszysz, jakby był film o nocnym radiu, by cię zagrała Julia Wieniawa, to jest moja propozycja.
0: Najgorsze.
1: Tak nie bardzo mi pasuje. Floki ma inną urodę trochę. I poza tym to nie jest taka brunetka, to taka jakaś szatynka bardziej.
0: No właśnie. No, on to złośliwie powiedział.
1: Danuta Beger jest propozycja.
0: Co, zobaczę, to chyba nie ten rocznik. Danuta Beger. Super. Kurwiki w oczach. Boże, jakie tutaj są propozycje, już lepiej.
1: To chyba Renata Beger czy Danuta, bo nie wiem, ja znam wiem. Tylko...
0: Donata Wellman może zagrać dzika.
1: A jak się nazywa ta, co grała Nianie Franie? Ciągle zapominam.
0: Dygant?
1: No, Agnieszka Dygant, no to no nie, no to ona ma taką
2: cichopek,
1: dziwną twarz, jakąś jakby zdeformowaną trochę, no, to nie.
0: Ta dziewczyna udająca psa na OnlyFans, no dzięki.
1: Nie ma takich aktorek po prostu, no widzicie, i to też takie dziwne trochę, że nie ma kandydatki dobrej. Maja,
0: no z polskich
1: Maja
0: to nie.
1: Ostaszewska.
0: Nie, no za stara.
1: No właśnie, no ciężko znaleźć. To mogłoby być niezłe wyzwanie przed reżyserem, ale wiesz, to mógłby być film o tak z przyszłości trochę, 10 lat po tym, jak teraz sobie tu gadamy. Aha. Ja już taki z siwą brodą w ogóle. To ty też możesz być trochę starsza.
0: No to musicie znaleźć jakąś bladą, czarnowłosą, to mniej więcej.
1: Zenona to nie wiem, to Bogdan Smoleń jakby żył.
0: A Furiata?
1: No oczywiście Mickey Rourke by został tu ściągnięty do Polski. A Etama, no oczywiście Steven Seagal, no.
0: No tak, oczywiście Etama, tylko i wyłącznie Steven Seagal. Furiata sam Jezus Chrystus.
1: A potrzebę to nie wiadomo po prostu.
0: Potrzeby to, on by był taki w cieniu zawsze, by stał w jakimś takim, wiesz, kapturze albo w takich okularach, jak w animu mają, takich, co tam nic nie widać. Taki byłby potrzeba.
1: Wojciech Mann. Zbigniew Buczkowski. Potrzebę.
2: Nie. Jak nakręcą film o NR, to Krawiec będzie czarny, a Zenon będzie z potrzebą parą.
0: Ale tam będzie trans.
1: No w końcu licencja poetyka, no to można różne rzeczy zrobić. Boczek, czyli ten Gnatowski mógłby grać Etama. W sumie by pasował nawet trochę.
0: Trochę tak. A Krawca Ator?
1: Dziękuję bardzo.
0: Świetne propozycje. Dobra, co tam mamy jeszcze na liście? Ja mam dużo, ale nie wiem, który temat poruszyć.
1: No to śmiało, śmiało, leć.
0: Nie wiem, bo ja mam tutaj... Dobra, okej, okay. Biorę teraz na warsztat... Czekaj, 3096 dni. Historia Nataszy Kampusz.
1: Znowu te dni. 128, 100, 300,
0: widzisz,
1: 500...
0: Słuszna uwaga. Dobra, znasz historię Nataszy Kampusz?
1: Natasza Kampusz. Nie kojarzę, nie znam.
0: Dobra,
1: pani.
0: To jest... To była taka dziewczynka, która tam miała bodajże 8 lat. Jak została porwana... No, porwana przez takiego faceta Wolfgang Priklopil, to był. On porwał dziewczynkę i dokładnie 3096 dni przytrzymywał ją u siebie zamkniętą w piwnicy. On jej zrobił taki jakby pokój, oczywiście pokój był wygłuszony, nie było żadnych okien, tam były tylko podstawowe jakieś łóżko, szafka, prawda? Jakie? No
1: a,
0: i on zrobił dziewczynkę.
1: To kojarzę.
0: Kojarzysz?
1: No.
0: No i straszna historia, prawda, bo o nią, no, wiesz, chcę wiedzieć, no 3096 dni, ile to było lat, prawda, no bo teraz tak na szybko to nie znajdę, no ale dobra, to jest z nami ważne, czy mają dużo lat dziewczynka, po prostu już w tym czasie zdążyła dojrzeć, no i najgorzej, że przypisuje się jej też syndrom sztokholmski, ona była na przykład do tego stopnia też zastraszona, że po pewnym czasie, kiedy on już ją tam parę lat przetrzymywał, on głodził, bił, poniżał. Ona z nim wychodziła na przykład na zakupy i ona nie uciekła. Ona z nim nawet była gdzieś na wyjeździe na nartach. Ona od niego nie uciekła. Ona była tak przerażona, Oni tak po prostu zniszczył psychikę, że żeby dojrzeć do ucieczki, no minęło trochę czasu, prawda? Bo ona miała wiele okazji. No ale no, widzisz, no nie była w stanie, prawda? Dopiero tam, bo oni, że on później wypuszczał, on tam jakieś drobne prace jej dawał. No i Natasza uciekła tylko dlatego, że pewnego tam pięknego słonecznego dnia poprosił, żeby tam pomogła mu podczas sprzątania samochodu. I w tym momencie zadzwonił do niego jakiś tam znajomy, on się troszeczkę oddalił. I po tylu latach ona dostrzega, że to jest na przykład szansa, żeby uciec. Ona uciekła. No on kiedy zorientował się, że jego ofiara no, już uciekła, zawiadomiła tam, prawda, policję, rzucił się pod pociąg. Ona za nim rozpaczała w pierwszym momencie. Jej było go żal, że on zginął pod pociągiem, ona za nim płakała.
1: No, pamiętam. Właśnie fajne takie studium syndromu sztokholmskiego, nie? I świetnie pokazane, jak można komuś zrobić pranie mózgu i sprawić, że ofiara nagle będzie chodzić na twojej smyczy. No, to takie proste mechanizmy w sumie. Kij i marchewka.
0: Tak.
1: Raz jesteś miły, a raz srogi, a potem jak po tym byciu srogim nagle staniesz się na chwilę miłym, to takie jest miłe i fajne.
0: Dokładnie, dokładnie tak, bo wtedy jak jesteś taki, wiesz, raz srogi, raz tam kogoś pobijesz, raz, ale za chwilę, przez parę dni na przykład jesteś miły, to już ta psychika inaczej działa, ona ci już inaczej zapamiętuje, że wcale on taki dla mnie nie był zły, bo on momentami był dla mnie miły.
1: Łatwo oszukać ludzki mózg jednak, nie?
0: Tym bardziej dziecka, ona była, wiesz, ona miała 8 lat. No to taki dzieciak to no coś strasznego, prawda? Ona chwilę swojego dzieciństwa spędziła zamknięta u niego tam w tej piwnicy, w tym swoim pokoju przygotowanym na to, bo on to długo planował.
1: Ale to fajnie też pokazuje, bo zawsze można jakąś sytuację odwrócić. I skoro jest tak, że właśnie jesteś, że porywasz kogoś, więzisz, jesteś potworem, czy tam jakimś właśnie terrorystą, porywaczem i nagle jesteś miły dla tej osoby i ona to tak świetnie odbiera, nagle odczuwa przyjemność i się z tobą tam brata. Znaczy, chodzi mi o to, że skoro małe dziecko można tak wytresować, w cudzysłowie, że ono, znając tylko zło, nieszczęście, niewygody, potem jak dostanie cukierka, to przeżywa wielkie szczęście, no to działa w drugą stronę. Jak jakieś dziecko jest rozpieszczane i ciągle dostaje tą marchewkę, a nigdy kija, no to też potem, jak nagle się pojawi kij, to jest coś niesamowitego, jakiś szok przeżywa, nie? No to wszystko działa w dwie strony, czyli jest jakaś odwrotność tej sytuacji. To pokazuje, że jak złe może być też rozpieszczanie, nie?
0: No tak, oczywiście, wiadomo, że nie można przyginać już żadną stronę, tylko że tutaj jest sytuacja bardzo ekstremalna, prawda? Nikt by nie chciał się nigdy znaleźć na miejscu tej dziewczynki, no wiesz, ta myśl, że może nigdy nie zobaczysz rodziców, nigdy nie zobaczysz już słońca na przykład, no koleżanek, nigdy niczego nie zaznasz, no coś strasznego.
1: Przypuszczam, że człowiek już wtedy nie myśli w takich kategoriach po pewnym czasie, tylko...
0: W pewnym czasie już pewnie nie.
1: Tylko się cieszy, że dostał koc na przykład i koc to jest jakaś niesamowite szczęście. Tak jak dla rozpieszczonego dziecka dostać PlayStation 5 Deluxe Pro z twardym dyskiem i 10 grami, to inne dziecko dostanie koc i to jest niesamowita przyjemność, szczęście.
0: No tak, prawda? Tylko że w takich momentach na przykład człowiek jest już później tak mocno zdesperowany, bo na przykład taka myśl, że może jeszcze kiedyś zobaczę mamę, tatę, może go na przykład utrzymywać cały czas przy tym życiu.
1: No gdzieś tam to zostaje, nie? Pewnie w głowie.
0: No tak, no tutaj na czacie właśnie też zauważyłam tytuł. Podobna sytuacja była w filmie pod tytułem Potwór z Cleveland. Tam była historia Ariela Castro, który w swoim własnym domu porwał 13-letnie dziewczyny, więził je przez bardzo długi okres, zdążył spłodzić im dzieci. I do niego na przykład dziewczyny trzy wraz z dziećmi były uwięzione na górze, a do niego na przykład przychodzili goście, rodzina, nikt nic nie widział, nikt nic się nie zorientował.
1: A myślisz, że jak oglądamy takie filmy oparte na faktach, to nie ma tego efektu, że czujemy sympatię do psychopaty, do mordercy, bo wiemy, że to była jakaś prawdziwa postać, jakiś taki dręczyciel i już nie ma tego efektu, nie? Że w sumie fajny kanibal, fajny psychopata. Chyba trochę tak to działa, nie? Że jakoś inaczej wtedy mózg odbiera.
0: Oj, oj, tak, to jest bardzo słuszna uwaga. Tym bardziej jak czytasz, wiesz o tym, jakie straszne rzeczy właśnie robił i widzisz go na ekranie, to z automatu go już nie czujesz do niego sympatii, prawda? Kibicujesz, niech go w końcu złapie, niech coś się w końcu stanie. Niech ta sprawiedliwość go dosięgnie.
1: Ale pewnie też czas robi swoje i jak oglądamy sobie film o jakimś Kubie rozpruwaczu czy innym takim bohaterze, który żył dawno, dawno temu, to się to zaciera, nie? I już traktujemy
0: Tak.
1: to jako fikcję bardziej, nie?
0: Tak, bo nie umiemy na przykład się utożsamić z tym, prawda, Kuba Rozprusz, kiedy to było. To już nie jesteśmy w stanie nawet tak za bardzo się zidentyfikować z tymi ludźmi, ponieważ oni są dla nas tak odległymi jednostkami. To było tak dawno temu, że co innego oglądasz współczesność. Potrafisz jeszcze troszeczkę tam wczuć się w rolę, tak, to mniej.
1: Przy okazji polecę komiks Batman by Gaslight, gdzie mamy alternatywną historię Batmana. W dawnych czasach, właśnie w czasach Kuby Rozpruwacza.
0: O,
1: Fajne,
0: jak to
1: fajne.
0: się nazywa?
1: Batman by Gaslight.
0: A masz to na dysku?
1: Chyba gdzieś znajdę.
0: Oj, to krasunku, wiesz o co cię proszę.
1: No, wiem, wiem. I to jest właśnie tam przeciwnikiem Batmana jest Kuba Rozpruwacz sam.
0: O rany, to ja to muszę przeczytać.
1: I Batman jest taki steampunkowy, nie? Ma, wiesz, taki
0: Super.
1: ma gogle, ma taki trochę inny kostium. Fajnie to wszystko wygląda.
0: Oj, super, to ja to bardzo, bardzo chętnie przeczytam.
1: Niektórzy, analizując kostium tego nowego Batmana, co ma wyjść, doszukują się właśnie takich motywów trochę, bo on ma takie na masce, wiesz, szwy,
0: Tak.
1: nie jest to taka maska zrobiona w laboratorium, czy tam sprowadzona z Chin, odlana z plastiku czy z gumy, tylko właśnie są jakieś tam szwy, coś i stąd. Zresztą tam są różne ciekawe cechy tego kostiumu. To jest też fajne, że ukazuje się nowy Batman i tyle różnych detali, niuansów jest w samej jego nowej zbroi. Tam są też takie jakieś elementy, które wskazują na inną historię. Jak to się nazywało? O masonach. Taka organizacja słów masonów. O, przepraszam, zapomniałem już trochę. Nieważne, nieważne. Zostawmy Batmana. Batman zdecydowanie nie jest na faktach.
0: No ale takie właśnie, takie niuanse, te takie smaczki, to jest coś tak fajnego w tych filmach, prawda? Każdy film odrębny, ale jednak one są takimi malutkimi elementami połączone ze sobą.
1: Fajne jest też to, że są jeszcze na tym świecie kobiety, z którymi można sobie pogadać o komiksach, o Batmanie.
0: Nie, no pewnie. Co prawda pewnie jakaś, nie za dużo, ale są.
1: No.
0: Chociaż innej nie znam, ale.
1: No, mało. Mało was zostało.
0: Ale pewnie wiesz, no. Mamy tutaj, więc jest okej.
1: Masz coś jeszcze ciekawego na
0: Pewnie, ja mam
1: liście?
0: bardzo dużo ciekawych rzeczy. Teraz może tak całkowicie zmienię temat, tak żeby tutaj było jeszcze ciekawiej, to myślałam, że może przejdziemy do bardziej takich religijnych tematów.
1: O, to zawsze na propsie. Wstrętni katole! Trzeba wygonić ich! No, przepraszam, się rozpędziłem. Znów rumieńców dostałem, jak religia. Już siedzę cicho. Mów, Ola.
0: Bardzo ciekawa historia była, poczekaj, ja sobie wejdę zaraz, bo chcę sobie, nie chcę tutaj nabajczyć. Ona się działa, to było strasznie, strasznie dawno temu, To były czasy Ludwika XIII, więc to wyobrażamy sobie, że to było bardzo, bardzo dawno temu. I to była historia o siostrach urszulankach, które tam zostały wszystkie opętane w zakonie. Siostry Magdalenki, może kojarzysz taką historię?
1: Siostry Magdalenki to kojarzę tylko z tej opowieści o Irlandii, gdzie te dziewczyny tam wykorzystywano do prac niewolniczych.
0: No to tutaj coś podobny motyw, bo to były właśnie to były był zakon, a wiesz, to był który wiek? XIII, XIV, no dobra, XVI wiek, dobrze, później. To wyobraź sobie, jak to były zakony, prawda? Tam dziewczyny, przecież jakie tam były warunki w zakonach, wiadomo, seks, pożądanie, jakieś no takie właśnie rzeczy, to było po prostu opętanie szatana, to było po prostu coś strasznego, zwłaszcza jeżeli to miało dotyczyć kobiet, prawda? No to już w ogóle wszystko było najgorsze. No i jest taki zakon, siostry zakonne, no to wiadomo, celibat, nie można nawet pomyśleć o jakichś rzeczach związanych z tym, no bo to już jesteś wtedy na pewno opętany przez diabła.
1: Zły czuwa, zły czuwa.
0: Dokładnie. Tak. No i tam przyjeżdża tam do tego miasta, w którym akcja się dzieje, film pod tytułem Diabły. Jest to film z 1971 roku i on opowiada nam właśnie tę historię. Do tego miasta przyjeżdża taki świecki ksiądz Urban Grandier. Był to ksiądz, ale był to bardzo przystojny mężczyzna. No, on celibatu nie przestrzegał, kobiety bardzo do niego lgnęły, on się temu nie opierał. No i jak go zobaczyły siostry z klasztoru, no to zaczęła się wielkie podkochiwanie w księdzu. No ale te kobiety były, wiesz, takie bardzo ograniczone, żyły tylko w tym swoim środowisku, żyły cały czas tylko ze sobą. No im po prostu, wydaje mi się, że im odwaliło z tego, że nie zaznały tamtej seksualności, cielesności, były skazane tylko na siebie. One pierwszy raz zobaczyły mężczyznę, w którym po prostu nagle wszystkie zakochały. No i im odwaliło. No i to oczywiście zostało uznane, to było wszystko naprawdę, za wielkie opętanie. Tak. Do tego klasztoru zostali wezwani egzorcyści, tam księża, to ludzie na to patrzyli, to był wielki, wielki skandal. Siostry zaczęły uprawiać orgie same ze sobą, z przyrządami, które były w kościele. No po prostu działy się Sodoma i Gomora. Ludzie na to patrzyli, ci księża je egzorcyzowali, no ale to nic nie dawało. Te siostry zachowały się naprawdę jak opętane, no ale to wiesz, to była pewnie ta, moim zdaniem, taka zbiorowa po prostu już, nie wiem jak to nazwać, histeria. One po prostu z tego wszystkiego, tak jakby coś dostały do głowy. Nie wiem nawet, jak ci to wytłumaczyć. To
1: Dziwne
0: się
1: znalazłeś.
0: po prostu działo na faktach. Ale film Diabły, który przedstawia tę historię, nie wiem, dla mnie po prostu jest ekstra. Mamy świetną postać samej siostry tej, przede wszystkim tej głównej siostry oraz tych innych, ale postać egzorcysty ojca Bar, no to jest mistrzostwo świata. Po prostu koleś wchodzi jak jakiś David Bowie, serio, naprawdę nie zmyślam, musisz to zobaczyć. I po
1: Muszę.
0: prostu z tym, proszę?
1: Koniecznie.
0: No koniecznie, on wygląda jak jakaś gwiazda rocka, taka z tych lat 80. wchodzi z tym krucyfiksem i tu z jednej, z drugiej strony na te siostry, w ogóle co tam się dzieje w tym filmie,
1: A to słyszałem,
0: nie.
1: że ten film wywołał straszne kontrowersje swego czasu.
0: Tak.
1: Czy mi się wydawało, czy Zenon tam coś burknął, że wściekłość macicy
0: Wściekłość
1: to...
0: macicy, no bo ja nie wiem nawet jak to nazwać, powiem ci, bo to było, ja nie wiem, to było strasznie dziwne. Te siostry po prostu nagle wpadły w taki szał, one zaczęły tam uprawiać orgie ze wszystkimi, ze samymi sobą, z rzeczami. Tam po prostu się działy jakieś dziwne rzeczy.
1: Ja to trochę sobie tak patrzę na seksualność mężczyzny, kobiety. Tak sobie to wizualizuję w postaci czajnika, z którego chce ujść para. I jak zatkasz jedną dziurkę, to przez inną będzie ta para buchać. Chodzi mi o to, że można, że nie można tego całkiem zlikwidować, wykastrować. Można to przekierować na coś innego, na przykład na bardzo głęboką wiarę, na ciężką pracę fizyczną. A jak nagle pozatykasz palcami wszystkie te dziurki, to dzieje się coś złego i ten czajnik wybucha. Nie wiem, co myślisz.
0: No właśnie, też mi się tak wydaje, tym bardziej, że one miały od zawsze mówione, że ich cielesność jest zła, że ich myślenie o jakimś mężczyźnie jest złe, najgorsze, że to są strasznie ciężkie grzechy. One miały cały czas po prostu takie pranie mózgu robione. One w pewnym momencie, wydaje mi się, że wybuchły.
1: No tak to trochę wygląda, niestety, i zatykanie tych dziurek do niczego dobrego nie prowadzi. Tutaj wiem, że Bite Eater zaraz się pojawi i powie, o, wściekłe ataki, o, ale czego się
0: nie,
1: spodziewać
0: ale to przecież
1: po krawcu.
0: My sobie nie zmyślamy. Dobrze, to się działo w 1634 roku, żebym nie wyszła na jakąś, wiesz, no, to był XVII wiek. No to możemy sobie wyobrazić, jak wyglądały zakony w XVII wieku, jakie było wtedy myślenie ludzi w XVII wieku.
1: Myślę, że tak częste opętanie, znaczy częste w tym sensie, że kobietom się przydarza, opętanie właśnie to jest ten wybuchający czajnik trochę.
0: No dokładnie, tak samo są tutaj, właśnie jak trochę czytałam o tym opętaniu, to się tak nazywa opętanie, to właśnie tutaj jest wiele właśnie hipotez, że to o to chodziło, że one po prostu nie wytrzymały tego napięcia, które w każdym człowieku jest.
1: Tego się nie da po prostu stłamsić. To można tylko właśnie zamienić na coś innego.
0: Dokładnie.
1: No i ludzie sobie, gdyby zdali sobie z tego sprawę, to może by nam się trochę lepiej żyło, byłoby mniej nieszczęść. A tak to ciągle ktoś stara się zatykać te dziurki palcem i ten czajnik kopać i go zakopywać w ziemi, a to zawsze wybuchnie, no zawsze wybuchnie. I wtedy już nie będzie tak fajnie i wesoło.
0: No a o tej sprawie jeszcze był polski film Matka Joanna od Aniołów, który również bardzo serdecznie polecam. Film czarno-biały i też bardzo dobrze pokazuje właśnie tutaj te zakonnice, to ich myślenie, tą taką zmowę milczenia, to tak, gdzie każdy patrzy na siebie krzywo, prawda? To obmywanie się z tych grzechów, także Diabły z 1971 oraz Matka Joanna od Aniołów. Pozycja obowiązkowa, jeżeli ktoś kogoś interesuje ten temat. To są naprawdę bardzo, bardzo dobre filmy. A te Diabły jest jeszcze do tego taki strasznie dziwny. Ja lubię taki typ filmów, bo on jest taki... Ja ci nie umiem go określić, bo on taki jest czasami oniryczny, momentami te postaci są takie właśnie dziwne, fascynujące.
1: Nazwa czysta, pisze. Zaraz Krawcowi zabraknie palców. No ja właśnie tak zatykam, jak słyszę o tych zakonnicach, to tak zatykam i zaraz chyba wybuchnie ten czajniczek mój.
0: O. Matko.
1: Przepraszam, już się uspokajam. A ciekawe, że w ogóle strój zakonnicy się nie zmieniał tak za bardzo przez całe wieki.
0: Się.
1: Jest cały czas tak samo ubrana zakonnica, nie?
0: Tak. A
1: przepraszam, tak trochę pociągnę może temat tutaj taki seksualny, trochę nieczęsto rozmawiam o takich rzeczach z kobietami.
0: Aż się boję, no ale dajesz.
1: Zenon już tam łypie okiem i nozdrza mu falują. Nie, no muszę zapytać, no jak myślisz, Ola, dlaczego niektórzy faceci mają taki fetysz z zakonnicami?
0: A to nie wiem, czy może to jest akurat właśnie związane z tym, że za dzieciaka było w nich ciśnięta ta taka religia właśnie. Może na przykład matka była jakaś despotyczna i taka bardzo religijna i jemu się może na przykład kojarzyć właśnie z taką władzą, ta kobieta, ta zakonnica, prawda, jak ta matka despotyczna, która mu cały czas o tej religii mówiła. Może coś w tym jest.
1: Nie znam.
0: Znaczy, mnie się tak wydaje, może tak być. Fetysze się często kształtują już w takim w młodszym wieku. No ale taka jest prawda. Coś na przykład za dzieciaka zapamiętałeś sobie coś takiego właśnie sensualnego, coś pobudziło twoje zmysły, no i później w dorosłości tego możesz szukać.
1: Myślę, że furiat idzie lepszym tropem. Dwa słowa. Zakazany owoc.
0: A to też. Zakazany owoc, oczywiście. Jak najbardziej. Zakazany owoc, co tam pod tym habitem może być?
1: Ja to myślę, że furiat może mieć takie fantazje.
0: No nie wiem. Ale wiesz, też jest na przykład fetysz księdza u kobiet, prawda?
1: A tak, tak. Ale no. Tutaj bym stawiał na taki fetysz związany ze stanowiskiem, mundurem, wiesz.
0: No ale bo... też on taki owoc zakazany może być, prawda?
1: Takie połączenie, trochę owoc zakazany, a trochę, wiesz, za mundurem panny sznurem. To jednak,
0: tak, tak, no,
1: wiesz, jednak ta sukanna to taki mundur trochę, nie?
0: No, no tak, ojej, no ciężko mi się jakoś do tego, no to jest dla mnie po prostu, fuj.
1: Science fiction. Science
0: tak.
1: Fiction.
0: Każdy tam ma, każdemu jego porno, jak to mówi, prawda? Nasz potrzeba. No, także tak, zdecydowanie zakazany owoc, tu zakonnica jest taka niedostępna. Ludzie kręcą takie rzeczy.
1: No. Nie, to ja nie tak, że no, w sensie, że mnie, tylko tak mówię, no, no tak to bywa, no, tak to jest
0: no
1: na
0: tak,
1: tym świecie.
0: Oczywiście, no. jeden lubi strój uczennicy, sekretarki, trzecie zakonnicy.
1: Ale czy to jest coś strasznego, czy trzeba się tak wstydzić tego strasznie,
0: nie, no,
1: że
0: absolutnie nie.
1: Seksualność człowieka jest bardzo skomplikowana i też... No, jeden lubi jakieś tam wiązanko, drugi się przebierze za kogoś tam, trzeci trochę przemocy to wkłada i kobiecie to odpowiada, że ją tam, nie wiem, tam trochę poddusza czy coś, no, no kurczę, no, robić z tego jakieś wielkie ajwaj, to też takie słabe jest, nie, no to po co to?
0: No ja też tego nie rozumiem, jeżeli nikogo się nie krzywdzi w tym oboje czują się w tym dobrze, no to tylko życzyć im szczęścia, jak najdłużej.
1: Takie trochę RPG, nie?
0: No, no tak, dokładnie.
1: Nie będę się pytał już tutaj, co tam ciebie... Nie, nie, zły krawiec,
0: tak,
1: zły krawiec.
0: My z lubimy RPG.
1: No. No, no i bardzo dobrze. No, masz jeszcze jakieś ciekawe filmiki?
0: A ty
1: bo ja
0: może
1: nie.
0: Teraz? A może ty teraz?
1: Ja nic.
2: Ja to zrobię fajnie, wyjaram.
1: Na balkon wychodzi Zeną, tak?
0: Chyba tak.
1: O, przepraszam, ja wiecie, że ja sobie tutaj tak troluję trochę, prowokuję,
0: nie,
1: no takie to musi
0: chodzi
1: być...
0: o to, że powiedziałam, że my z Zeną lubimy RPG. No ale przecież to jest ta gra, no to ja nie wiem, o co chodzi.
1: Ale to,
0: tylko...
1: to tak wiesz, to nic w zasadzie nie powiedziałaś, no nic nie wiadomo w zasadzie. No słuchajcie, no każdy lubi jakieś RPG, no a tych, którzy się kochają po Bożemu, po ciemku, to chyba jest niewielu takich, nie? Którzy w żaden sobie sposób nie urozmaicają tam seksu, więc no to...
0: Zresztą sesje RPG również były u nas w Nocnym Radiu, więc nie ma się czego wstydzić.
1: Także już wiemy, że Ola się przebiera za seksowną barbarzyńską nimfę, a Zenon za tego, za złodzieja, kapłana, maga. No dobra.
0: Chodź, pokażę ci swoją różdżkę.
1: Stafa takie.
0: Chodź, pokażę ci swoje towary. Dobra, zostajemy przy...
2: Ale nie zbieramy żadnej drużyny przed wyruszeniem w drogę.
1: No ładnie, no ładnie. Wszystko, dobrze, wszystko powiem księdzu.
0: Wszystko powiesz księdzu? Halo, jesteś?
1: Halo, jestem.
0: No to jak zostajemy przy klimatach religijnych, no to warto wspomnieć o filmie Egzorcyzmy Emily Rose, prawda? On był inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, ale film na pewno znasz.
1: Tak, to jest ten przypadek, gdzie przegięto z egzorcyzmami
0: tak.
1: I zbyt się wczuł kapłan, no i się źle skończyło trochę.
0: No, dokładnie, bo to jest taka historia tej Annelise Michel, bodajże to była niemiecka katoliczka, która poddana została wielu egzorcyzmom.
1: Ciężki przypadek.
0: Ciężki przypadek, no tak ciężki, że ona zmarła, prawda, z
1: To
0: tego
1: było,
0: wszystkiego.
1: słuchajcie, to było zademonione. To trzeba było tak wymodlić, że to było. Szkoda gadać. To ciężki przypadek.
0: No, jej takie nagrania w ogóle z tych egzorcyzmów można sobie na YouTubie odszukać. Jakby ktoś był chętny, to bez problemu znajdzie. Tam jakieś krzyki, mówienie niby w innych językach. No, brzmi to creepy, prawda? Brzmi to strasznie. No, ale wiemy, że pewnie dziewczyna w ogóle cierpiała na padaczkę. Prawda? No, nie wierzymy w opętania, więc na pewno też miała jakieś choroby psychiczne.
1: Przepraszam bardzo, jak to nie wierzymy?
0: No ja i ty.
1: Kto nie wierzy, ten nie wierzy. Ja akurat rozpatruję taką ewentualność, że jest to zademonione i że to trzeba wymodlić i że różaniec to jest bomba atomowa na szatana. Więc mów za siebie, Olu, dobrze? No.
0: Przepraszam, przepraszam najmocniej. No i te egzorcyzmy prawie rok trwały. Sekcja zwłok tej dziewczyny wykazała, że ona zmarła. No, śmierć nastąpiła w skutku głodzenia oraz odwodnienia. Ona była niedożywiona, odwodniona. Przez prawie rok trwały te egzorcyzmy.
1: Rok?
0: Tak.
1: Przepraszam,
0: Rok
1: że.
0: dziewczyna po prostu była dręczona. Nikt się nią nie zainteresował. Dlaczego nikt nie podał jej badania? Ona miała padaczkę. Nikt nie pomyślał, żeby ją zabrać do lekarza, psychiatry, no jakiś do szpitala, no cokolwiek.
1: A było chodzenie po ścianach i takie sprawy? Czy w tym przypadku
0: Czekam.
1: akurat wyjątkowo się to ograniczyło do bełkotania takiego?
0: Oj, takie były, takie dźwięki. Och. Tak, ona cierpiała na depresję, też tutaj czytam. No, ale z tych takich nagrań, które właśnie są na YouTubie, to takie dźwięki były, jak ty wydawałeś. Jakieś takie też krzyki dziwne. Wiesz, no ale tutaj czytam, że ona w ogóle mówiła, że jej doznaje objawień Najświętszej Maryi Panny Jezusa Chrystusa, którzy według niej podtrzymywali ją na duchu i zapewniali o tym, że zostanie świętą, jeżeli przetrwa te wszystkie te straszne rzeczy, które się z nią dzieją. Ona wzięła na siebie to cierpienie, ona takie rzeczy mówiła.
1: O nie! Kropelka krwi Jana Pawła II! Nie mamy szans! Uciekajmy!
2: Kogo nowić wzięła?
0: Skarpetka? Czym tam
2: Kogo nowić też
0: egzorcyzmowali?
2: brał cierpienie na siebie?
0: Jakimiś tam były, prawda? Że jakąś skarpetką egzorcyzmowali?
2: Co?
0: Skarpetką egzorcyzmowali? Czy czym? Jakąś relikwią niby świętą?
2: A nie wiem, daj mu
1: Salcesonem!
2: jakiś, no.
1: Salcesonem!
2: Daj
1: Demona wegetarianizmu! Salcesonem najlepiej!
0: no. No właśnie, także to też jest wszystko na faktach. Ta historia zdarzyła się naprawdę. Także wiesz, egzorcyzm Emily Rose. Jakby ktoś nie znał, nie oglądał, warto obejrzeć. Film jest straszny. Straszny, no, straszny, bo dziewczyny szkoda.
1: A tu są komentarze, że fajna audycja, że częściej chcieliby słyszeć Olę. Czy jest szansa, że pojawi się jeszcze Ola w spoilerze?
0: I no pewnie mamy dużo tematów do omówienia.
1: Ja jestem za.
0: Tak, jasne. Ja się chętnie przygotuję. Tak jak dzisiaj, bo jestem dzisiaj przygotowana, nie tak jak ostatnio.
1: Nie tak jak inni prowadzący.
0: A to od wczoraj wiedziałeś.
1: Ja przyznaję, że tak trochę się nie przygotowałem wyjątkowo. Dziś taka
0: Wyjątkowo.
1: luźniejsza audycja z mojej strony, ale tak wiedziałem, coś tak czułem, że Ola się przygotuje, więc tak trochę sobie wrzuciłem na luz. No dobra, no też mi się należy trochę luzu, no.
0: Dobrze, wybaczamy.
1: No.
0: Dobra, to ja z religijnych tematów mam tyle.
1: W sumie już 2 godziny audycji,
0: Ale jeszcze
1: więc.
0: chciałam wspomnieć o paru filmach. To tak na szybko chociaż.
1: Okej, to zapraszamy może do dzwonienia, bo tak się
0: Pewnie.
1: zasłuchaliście. Ja wiem, że fajna audycja i w ogóle, ale możecie też dzwonić i podrzucić nam jakieś tytuły ciekawe. No, a my kontynuujemy, znaczy my, Ola.
0: Dobra, to kolejny film, który zrobił na mnie wielkie wrażenie, to jest film Oszukana Clinta Eastwooda. Oglądałeś czy nie oglądałeś?
1: Oszukana Clint Eastwood.
0: Z Angeliną Jolie w roli głównej.
1: Nie, nie znam.
0: No to warto się zapoznać, to przede wszystkim. Bardzo, bardzo lubię ten film, oglądałam go już parę razy i za każdym razem na mnie robi duże wrażenie, bo sama historia jest wręcz nieprawdopodobna.

0: nie zabezpieczono, no takie działania policji tragiczne. No i dobra. No i wielkie poszukiwania, wielka afera w gazetach, opisywana sytuacja, gdzie jest dziecko. No i pewnego dnia główna bohaterka dostaje telefon, że jej syn się odnalazł. No to oczywiście prasa, wszyscy się zebrali na dworcu, kiedy dziecko miało wysiąść z tego pociągu. Matka czeka na tego syna, już taka szczęśliwa, wychodzi chłopiec. No i idzie do niej, woła: mamo, mamo. Ale ona widzi, że coś jest nie tak, to nie jest jej dziecko. Wszyscy mówią: jak to nie pani dziecko, pani jest w szoku, to jest niemożliwe. No i oni jej zaczynają, wzięli chłopca, który nie był jej synem, i zaczynają jej wszyscy łącznie z policją wmawiać, że to jest jej syn. Ona, oczywiście wiadomo, jak to matka, widzi, że to nie jej dziecko, szuka dowodów na to, żeby przyznać, że to nie jest dziecko, jej dziecko, dlaczego oni z niej robią kogoś nienormalnego. No to policja oczywiście wszystko im było nie w smak, no bo przecież według nich sprawa została rozwiązana. No to trzeba jak najszybciej kobietę uciszyć. Stwierdzili, że nadaje się do psychiatryka, została na jakiś czas zamknięta w psychiatryku, ponieważ uznali, że ona nie akceptuje własnego dziecka. No ja wiem, to jest bardzo niewiarygodne, prawda? Bo to się w głowie nie mieści, jak można w ogóle znaleźć innego chłopca, wmawiać kobiecie, że to jest jej syn, który jej synem nie jest.
1: Wariatka, wariatka,
0: Tak.
1: wściekłość macicy. Wiesz, że kiedyś utożsamiano takie jakieś seksualne zaburzenia u kobiet, że powiedzmy, no tak brzydko powiem, mężczyzna nie staje na wysokości zadania i nie dopełnia swoich obowiązków jako mąż, to diagnozowano to, że kobieta cierpi na histerię.
0: A tak, się wibratorem
1: I
0: leczyło.
1: leczyło się takim wibratorem, ale takim wielkim, na korbę, takim, wiesz, że się
0: Matko.
1: przychodziło do zakładu i był taki, wiesz, specjalista z wibratorem wielkim na korbę. No, przepraszam, że tak mówię ogółem, ale to pokazuje też, jak się zmieniał stosunek do kobiet, jak wiesz, prawa kobiet. No, ja
0: No
1: dlatego tak
0: tak, widzisz,
1: trochę,
0: jednak.
1: wiesz, jestem
0: Tak, w tych
1: po tej
0: filmach widzisz
1: stronie.
0: już w którym kolejny film, w którym jest ta kwestia poruszona. Tak, no ale słuchaj dalej. No i zaczęły się jednak porwania dalej tych chłopców. Chłopcy zostali właśnie tacy małoletni, 8, 9 lat, 10, porywani i oni się nie odnajdywali, więc coś jednak musiało być na rzeczy. Okazało się, że niedaleko niejaki Gordon Northcott prowadzi farmę kurczaków. No i jak się domyślacie, na farmie zamiast kurczaków były dzieci oraz ich zwłoki. Gordon Norcott to był pedofil, który porywał dzieci, molestował je, gwałcił, a następnie zabijał. No i taki los prawdopodobnie spotkał syna głównej bohaterki, Waltera. Tylko że sprawa jest niewyjaśniona do dziś, ponieważ morderca nigdy nie przyznał się do tego, że on to jego dzieciaka zabił. Co prawda na farmie kurczaków był wraz z innymi chłopcami, ale on twierdzi, że nie wie, czy go zabił, może tak, może nie. W ogóle ta historia jest cała porąbana, bo okazuje się, że ten morderca również był za dzieciaka molestowany przez ojca, ponoć był owocem związku kardzierodczego ojca i własnej córki. W tych zbrodniach pomagała mu także matka, która później niby przyznała się do zabójstwa tego chłopca, chociaż to nigdy nie zostało potwierdzone. Gordon sobie bardzo igrał z naszą główną bohaterką, ponieważ on obiecał jej, że został skazany na karę śmierci, że przed wykonaniem wyroku on jej powie, co się stało z jej dzieckiem, oraz z dziećmi innych kobiet, bo tam było też parę matek, których te dzieci jednak się nie odnalazły. No ale on sobie z nimi igrał, nie powiedział im, co się z nimi stało. Także główna bohaterka Christine czekała całe swoje życie na syna, który no nigdy do niej nie wrócił. Do tej pory nie wiadomo, co się z nim stało. Także
1: Fajna
0: tutaj mam.
1: historia. Możesz przypomnieć tytuł? Sobie zapiszę.
0: Oszukana, to jest film Clint Eastwooda, film z 2008 roku, z gwiazdorską obsadą. Historia, tak jak widzisz, no, to jest coś, co się w głowie nie mieści, prawda? Podsyłają ci innego dzieciaka, mówią ci, że twój syn, zamykają cię w psychiatryku, ty nie wiesz, co się dzieje.

0: Całe życie czekasz na to, czy morderca ci łaskawie powie, czy zabił twojego syna, czy nie zabił, czy ty masz czekać na niego, czy ty masz już sobie po prostu go pochować w głowie nawet. No, ona się nigdy tego nie dowiedziała.
1: No, w tej chwili u mnie ten film awansuje na pierwsze miejsce.
0: Krawy tego oglądałam parę razy, on za każdym razem wzbudza we mnie takie same emocje. Naprawdę.
1: W tej chwili mam już cztery filmy od Floki zapisane. Mam Oszukaną, mam 127 godzin, mam Jeniec tak daleko, jak nogi poniosą i Sprawa Gorgonowej.
0: Tak.
1: A największą chętkę mam na Oszukaną. Brzmi naprawdę nieźle. I mówisz, że to Clint Eastwood, boski
0: Tak.
1: Clint wyprodukował też?
0: Tak.
1: O.
0: Reżyserował, tak. No to był z robota Clinta Eastwooda, a on kręci świetne filmy.
1: Nie wiem, czemu ciągle cię na czacie mylą z Danusią.
0: No ja też nie, ale to miło mi.
1: Danusia, Ola, no to są dwie różne kobiety. Ale gdzieś tam, no, tak jak u Szurów, gdzieś tam ta prawda, gdzieś tam się coś się zgadza, no bo Danusia zasponsorowała spoilera, przypominam, a Ola jest współprowadzącą. Znaczy, ja tu jestem kapitanem i prawda, dużo wnoszę do audycji. Ola coś tam, prawda, pomaga trochę. Ja tutaj merytorycznie, prawda, ona sobie dowcipkuje, prawda.
0: Ty się bardzo przygotowałeś do audycji, a ja nie.
1: Tak przyznam się, dobra, no spałem do 20:45, no niech będzie, no już dobra, już tak się otworzę przed wami.
0: No, także Krawiec Oszukana, naprawdę. Kto nie oglądał, bardzo, bardzo, bardzo polecam. To jest kawał porządnego, świetnego kina. Cały czas trzyma w napięciu. Bardzo przykra, smutna historia. Świetnie wyreżyserowana.
1: Ja lubię takie przykre historie, właśnie
0: No, ja też, ja
1: Oszukana.
0: lubię w ogóle dramaty.
1: Oszukana. Kurczę, tyle fajnych filmów nas ominęło, a my jakiegoś tam Kapitana Amerykę pieprzonego oglądamy z młotem.
0: No, widzisz. Ale czasem też trzeba obejrzeć coś takiego.
1: Przepraszam, bo tu się włączyła reklama niechcący. Okej. Jakieś grzmoty, kurczę, co to się dzieje? Dobra, wyłączam. No to mam co oglądać, mam co oglądać.
0: Dobra, to lecimy dalej z tematem. Furad mówi, że na razie to chyba wszystkie filmy, o których mówiliście, oglądałem, ale tego filmu to na pewno Furady nie oglądałeś, o którym teraz powiem. Oczywiście też Zbrodnia, seryjny morderca, ale to jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony film, więc ja musiałam o nim powiedzieć. Mówię o filmie Henry, portret seryjnego mordercy. Henry Lee Lucas. Seryjny morderca, który miał potwornie patologiczne dzieciństwo, ale tak potwornie, że jak ja czytałam o jego dzieciństwie, to szczena mi opadła. To jest chyba, to tam było wszystko. Tam były gwałty, tam były molestowania, pedofilia, zoofilia. Po prostu to, co on przeżył, to no, mnie się to w głowie nie mieści. Ja czytałam to po prostu z opadniętą koparą. No, także to jest straszna historia. Henry nie dość, że z wyglądu jeszcze był bardzo pokraczny, to jego mama była prostytutką. Oni mieszkali w jakimś takiej sieni, on nawet nie miał podłogi, tylko miał jakieś takie siano, no coś takie to w takim po prostu strasznych warunkach. No i ta matka przy nim uprawiała seks z wieloma mężczyznami. Ona i kazała mu na to patrzeć. Jeżeli on nie chciał na to patrzeć, to ona go biła. Ubierała go w damskie ciuszki, ośmieszając go przy tym. Wysyłała go w tych damskich ciuszkach do szkoły, żeby inne dzieci się z niego śmiały. No to oczywiście się działo. Później on
1: Matko
0: był w wieku
1: Bosko.
0: 12 lat uzależniony już od alkoholu, bo jego ojciec tam kręcił bimber, on pomagał. No i on w wieku 12 lat już był uzależniony od alkoholu. Później ten ojciec zmarł, on się bardzo załamał, bo ta matka, wiadomo, wtedy już całkowicie jakiś kochasiu sobie sprowadzała do domu, sprowadziła jednego, który temu Henrymu wziął go na polowanie, pokazał jak zabijać, a potem gwałcić zwierzęta.
1: Ojej, Matko
0: Tak,
1: Bosko, co to
0: no
1: się stanęło?
0: Historia jest naprawdę straszna, a film Henry, portret seryjnego mordercy, jest bardzo filmem smutnym, bardzo takim ponurym.
2: To
0: Henry
2: jest
0: miał...
2: z tego normalnie, z Preachera.
1: No, takie trochę klimaty, jak Preacher, faktycznie.
0: Tak, no i Henry'ego zagrał, świetnie zagrał Michael Rooker. Też go można kojarzyć, no ja go kojarzę z innych wielu filmów, ale myślę, że najbardziej można będzie go kojarzyć z roli Merla z The Walking Dead. To był ten brat Daryla taki z początku, który miał później tę sztuczną rękę, taką z tym takim nożem długim.
1: Aha, ten, to już wiem, który.
0: Tak. Tak, on się świetnie wcielił w rolę Henry'ego. Film jest cały czas w ogóle ciemny. Henry miał kolegę od zabijania, Otisa. Oni zabili bardzo razem dużo osób. Także przedstawienie tej postaci oraz taki smutek i taki ciężki film. Po prostu ciężki film, ale jeden taki właśnie też z moich top o seryjnych mordercach. To Henry, portret seryjnego mordercy. Polecam serdecznie, jakby ktoś chciał.
1: Henry... Porter, jak Harry Potter, jak to?
0: Henry, portret seryjnego mordercy.
1: Aha. Harry Potter, nie dobra, portret.
0: To jak ktoś lubi takie klimaty o seryjniakach, prawda? Bo tak, bo filmów, dobrych filmów o seryjnych mordercach nie jest dużo, ale Obywatel X i właśnie Henry. To z filmy są klasa. To bardzo warto obejrzeć.
1: No właśnie. I popatrz sobie, jak niektórzy żyją w takim świecie, gdzie w ogóle sobie takich rzeczy nie wyobrażają, nie? Że to się coś takiego mogło stać naprawdę. Tak. Żyją w takiej bańce trochę, nie? W takim Matrixie. I myślą, że świat jest dobry, fajny, pozytywny. Już nie chcę tutaj mówić tam, że właśnie o wyznawcach Jezusa, że sobie tam wyobrażają, że się pomodlą i znajdą 10 zł w spodniach z pralki
0: wyciągniętych.
1: Czy
0: nie zazdrościsz czasem tym ludziom, którzy tak myślą? Którzy nie są aż tak świadomi tak strasznych rzeczy? Bo ja czasem żałuję, że ja po prostu... Nie żałuję, może nie żałuję, ale czasem tak się zastanawiam, a może by mi się lepiej żyło, gdybym nie czytała takich strasznych rzeczy, prawda, o tych strasznych sprawach.
1: No, takie same mam odczucia chyba, że trochę im zazdroszczę. Że fajnie sobie tak żyć i być tak przekonanym, że wszystko jest takie poukładane, że zawsze jest happy end, zawsze się ta historia jakoś tam dobrze skończy. A tu się nagle okazuje, że no nie, że jest masa takich strasznych historii. Właśnie o... Był taki film, przepraszam, bo to sobie nie zapisałem, o jakimś takim niewolniku, 12 lat niewoli, coś takiego, 12 lat zniewolenia, o czarnoskórym...
0: Coś
1: o czarnoskórym niewolniku.
0: Tak, właśnie. tak, kojarzę.
1: No, jeszcze w czasach niewolnictwa. Straszne rzeczy się dzieją na świecie i to nas potrafi mocno odmienić, znaczy zmienić nasz stosunek do świata, do ludzi, nie? Jak sobie zdamy sprawę, że świat nie jest taki... Świat to nie je bajka, jak to się mówi. No i wtedy się robi trochę mniej miło. I pojawia się na przykład depresja, kiedy sobie zdajemy sprawę z tego, że wcale to tak nie jest taki Walt Disney, tylko takie właśnie historie spotykają ludzi. I to ludzi często takich właśnie, którzy niczym sobie na to nie zasłużyli, żeby coś takiego ich spotkało, nie?
0: No dokładnie. Tutaj przede wszystkim dzieci, prawda? Ale to w ogóle na przykład niektórzy ludzie nie zdają sobie sprawy, że ktoś może robić takie straszne rzeczy, takie jak właśnie robiła na przykład matka oraz ten jakiś tam wujek, no jakiś tam kochać matki z tym Henrym. To jest niewyobrażalne dla niektórych.
1: Furiat już któryś raz tutaj napisał wcześniej, że a historia o Jezusie na faktach, no to taka kwestia sporna trochę właśnie, czy na faktach, czy nie na faktach. Ale też w sumie historia taka przejmująca o człowieku, który chciał dobrze w sumie. No, chciał dobrze, no, w swoim czasie był takim rewolucjonistą, który chciał ten skostniały judaizm zreformować. Ale też taka historia tragiczna. W sumie chciał go zreformować, ale to też nie pojawiło się tak znikąd. Prawdopodobnie Jezus był w jakiś sposób to, jak się zachowywał, jeśli naprawdę jest to oparte na faktach, a nie jest to zlepek iluś tam postaci i tak dalej, no to tak się mówi, że Jezus mógł być właśnie z jakiegoś związku pozamałżeńskiego i tak dalej i chciał, w pewien sposób szukał sobie takiej odskoczni od tego wszystkiego, chciał usprawiedliwić pewne wydarzenia, a może to jest temat nie na tą audycję akurat.
0: No to ja bym tutaj jeszcze chciała tak na szybko już zakończyć może te straszne tematy, to tak tylko po prostu mimochodem wspomnę. Film pod tytułem Amerykańska zbrodnia. Drugi film o tej samej sprawie to Dziewczyna z sąsiedztwa opowiada straszną historię Sylwii Likens. Rodzice Sylwii Likens i jej rodzeństwa to byli jacyś tacy podróżnicy, no i tam chyba w cyrku czy coś takiego pracowali. No i oni te dzieci oddali tam pod tymczasową opiekę do rodziny Gertrudy Baniszewskiej. No i dziewczynka Sylwia Likens została ofiarą całej tej rodziny, tak zarówno matki, jak i dzieci. Dziewczyna została zamknięta w piwnicy, była torturowana, gwałcona za pomocą przedmiotów, przypalana papierosami, no na wszelakie sposoby poniżana, gwałcona. I to robiły jej rówieśnicy. To byli dzieci, jej koledzy, z którymi i znajomi między innymi też przychodzili, znęcali się nad dziewczyną, szli do domów, jak gdyby nigdy nic, do szkoły. No dziewczyna zmarła. Sylwia Likens, Amerykańska zbrodnia albo Dziewczyna z sąsiedztwa, bardzo mocne filmy, które opowiadam o tej strasznej historii.
1: Tam była też taka chyba baba, która tym wszystkim dyrygowała.
0: Tak, to ta Gertruda. Tak.
1: I ona tak siedziała i patrzyła na to wszystko, jarając sobie fajki, tak?
0: Dokładnie tak. Ona te dzieci podjudzała, podburzała, co mają robić, ale one nawet nie potrzebowały dużej zachęty, żeby się znęcać nad swoją rówieśniczką.
1: No myślę, że jednak potrzebowały te dzieciaki, bo dzieciaki
0: później
1: są takie...
0: już nie, chodzi o to, że później.
1: No później tak, no ale no. Ona to wszystko jakby tak. Rozpoczęła i kierowała tym do
0: tak,
1: momentu,
0: oczywiście.
1: Kiedy już te dzieciaki tam zaprogramowała, nie?
0: Tak.
1: No to była pedofilka po prostu. Mówi się, że wśród kobiet jest mniej pedofilek, ale się zdarzają jednak, tak?
0: Tak, oczywiście, że się zdarza kobiece pedofilia, to jak najbardziej, to trzeba tylko się wgłębić temat. Jest mniejszy procent zdecydowanie, no ale niestety jest.
1: No, ja bym stawiał tak, że może nie taki dużo mniejszy, ale jednak mniejszy, tak. No, nie wiem, jak to statystycznie tam dokładnie wygląda, ale kiedyś tam sprawdzałem i wychodzi, że no faktycznie mniej, ale jednak... No nie ma takich wielkich jakichś tam dysproporcji, nie? Zdarzają się.
0: No wiesz, to jest też taki temat, no taki ciężki.
1: No ciężki.
0: Bo na przykład niektóre rzeczy... Dobra, dam taki przykład, taki gdzieś najbardziej mnie to rzuca w oczy. Nauczycielka uprawiała seks z 13-latkiem. Pisali, no ogólnie tylko tyle wystarczy. I w komentarzach, o szkoda, że nie miałam nauczycielki takiej, o jak fajnie, o super. Nauczyciel molestował 13-latkę, hatfu, obrzydliwy pedofil. No sorry, no to coś mi się tutaj nie dodaje.
1: Znowu no. Taka nierówność, ale tym razem w drugą stronę. No to jest też takie, no nie powiem, że zabawne, ale znowu to pokazuje pewne dziwne jakieś tutaj różnice, dysproporcje i ocenianie różną miarą, nie? W South Parku wyszedł taki odcinek właśnie też nawiązujący do takich tematów i też jest to pokazane właśnie tak no, w stylu właśnie Parkera i Stone'a, że przychodzi właśnie chłopiec na policję i opowiada o tym wszystkim, że nauczycielka tam molestuje ucznia, a policjanci tak... Wow,
0: no, wow, no właśnie.
1: Prawda, no cool.
0: No właśnie, o to chodzi, prawda, no nie oszukujmy się, kto 13-letni chłopiec, no sorry, no to jest obrzydliwe, no, to jest po prostu kobieca pedofilia i tego inaczej nazwać się nie da.
1: No i znów właśnie jakieś takie dziwne ocenianie że tutaj, tutaj to całkiem spoko i tak, no, to, tak samo jak z tymi homosiami i lesbijkami, nie? Że,
0: o, tak.
1: Że dwie lesbijki to fajnie sobie popatrzeć, nie? A dwóch homosiów to coś obrzydliwego w ogóle. Tak. Nawet w Biblii nie ma w sumie, jest o mężczyznach homoseksualnych zakaz, tam, że nie
0: no,
1: wolno.
0: Widzisz.
1: A lesbijek? Tam nie ma nic o lesbijkach.
2: Ale na bit była taka teoria tego szefa tej kancelarii, że seks lesbijek jest okej, bo do przedłużenia gatunku jest potrzebne podniecenie u faceta, a że to powoduje podniecenie u faceta, to jest okej. Tak. O.
0: Nie, no super, to takie fag logic czasem można sobie stworzyć na potrzeby.
2: Krzyżno miał takie powiedzonka właśnie.
1: Okej, okay, macie ostatnie chwile, żeby do nas zadzwonić, a jak nie, to kończymy.
0: No to jeszcze tylko ja tutaj mogę o dwóch w sumie filmach wspomnieć. Jeden dalej w temacie niefajnym, a drugi o Tomie Hardim będzie. O. Kolejny film, który też na mnie zrobił takie no, wstrząsające. To jest film Niewygodna Prawda. To jest film... o Katrin Bolkowacz. Ona brała udział w misji w Bośni i Hercegowinie na kontrakcie ONZ po zakończonej II wojnie w połowie lat 90. No i ona odkryła, że wielu policjantów z ONZ było członkami grupy przestępczej, która zajmowała się handlem kobietami, które później były zmuszane do prostytucji. No, odkryła też, że żołnierze sił pokojowych byli do tego, to wszystko zamieszali, sprowadzali te kobiety, pomagali tym osobom, które zajmowały się handlem ludźmi, brali za to grube pieniądze, sami chodzili do tych burdeli z tymi zmuszonymi kobietami. No i tak, oczywiście ona odkryła, zrobił się wielki skandal, no i ona została oczywiście zwolniona za to z pracy. Prawda? Bo jak mogła w ogóle coś takiego zrobić? Nie, oni nie byli źli, ona była zła. No i oczywiście wiem, że z tego, co tak przeczytałam, ona później do tego wyroku się odwołała, no ale popatrzmy na samą historię. No, coś tu jest nie tak, prawda? ONZ, bezpieczeństwo, pokój, brali udział w takim ohydnym procederze. Film jest bardzo, bardzo mocny, ponieważ film pokazuje momenty porywania tych kobiet, jak one były, wiesz, tam były też dzieci, niestety, jak one były przetrzymywane w tych burdelach, jak były traktowane, jak były zastraszane, bite, jak patrzyły się, jak widziały żołnierza z ONZ-u, jak były pewne, że one są w tym momencie wybawione, jak ich wzrok, jak one się przekonały o tym, że one nie zostaną uratowane, że ten, który miał być ich wybawicielem, jest także ich oprawcą.
1: No same takie straszne historie. No ale Floki lubi takie właśnie jakieś mroczne no. klimaty, horrory, mroczne historie zabójców, morderców, psychopatów.
0: Tak, ja się dobrze tutaj w tym czuję, więc ja na początku zaznaczyłam, że ja raczej w tych klimatach będę oscylać, bo to jest najwięcej filmów właśnie w tych tematach oglądam, ale film jest naprawdę bardzo wstrząsający, pewnie szczególnie dla kobiet, prawda? No więc Niewygodna prawda, taki jest tytuł tego filmu, jakby ktoś chciał sobie obejrzeć. I pomyśleć, że to jest na faktach, że ktoś, kto miałby ci pomóc, ktoś był do tego, żeby ci pomóc, on ci zrobił największą krzywdę.
1: No, tych, co chcą pomóc, to tak jak na lekarstwo. Coś brakuje zawsze. A za to tłuszcza zawsze chętnie ocenia i z pochodniami i widłami biegnie, żeby zajebać odmieńca. No niestety, takie życie.
0: No, straszne rzeczy się dzieją na świecie. Może troszeczkę tam uświadomiliśmy, jakie są naprawdę na tym świecie, prawda, jakie okropieństwa się potrafią dziać.
1: Life is brutal.
0: No. To dobra, to już z ostatnim filmem jadę teraz. Stuart, spojrzenie w przeszłość. To jest historia, którą opisał Alexander Masters. Jest taki, ja też go nie znałam, pisarz, scenarzysta i pracownik bezdomnych. No i on pewnego dnia tam wybrał się do takiego schroniska, gdzie poznał owego stewarda. Steward był alkoholikiem, on był bardzo zniszczony, miał jakieś tam problemy z chodzeniem, nie wyspawał się dobrze. No jak to alkoholik ćpun, no to wiadomo, mózg zniszczony, prawda? No ale Steward okazał się bardzo dobrym człowiekiem, który oddałby ci wszystko, który dla ciebie by wszystko zrobił. No i on się z Aleksandrem zaprzyjaźnił. No i Aleksander postanowił napisać o nim książkę. I z tej książki powstał film właśnie Steward, spojrzenie w przeszłość. W głównych rolach Aleksandra wcielił się Benedict, bla bla bla, czyli Battlefield Counter-Strike, jak to mówią na niego, no Sherlock Holmes, kojarzysz na pewno. Doktor ten z tych twoich o superbohaterach.
1: Doktor?
0: Doktor, on grał w tych twoich...
1: Robert Downey Jr.?
0: Nie, nie, nie,
1: Sherlock?
0: nie.
1: Bo on grał
0: Kurka
1: Sherlocka
0: wodna,
1: Holmesa.
0: czekaj. Battlefield Counter-Strike, Benedict.
2: Stargate.
0: Jak on ma? On grał w tych, sobie czekaj.
1: Counter-Strike.
0: Nie, tak tylko się śmieję, bo to jest Benedict Cumberbatch, tylko na niego mówią Battlefield Counter-Strike. On grał. No już idę tam, w tych twoich superbohaterskich. Doktor Strange.
1: A, Doctor Strange.
0: No to ten aktor. I on się wcielił w rolę właśnie naszego pisarza, a stewarda, ćpuna i alkoholika zagrał Tom Hardy. Jeżeli nie znacie Toma Hardiego z tej strony, polecam. On w tym filmie majstersztyk. Po prostu on zagrał genialnie tego ćpuna alkoholika. W sposób chodzenia, mówienia, wyglądu. To jest klasa. To jest aktor światowy, naprawdę. Ja jestem zachwycona.
2: Kurde, tylko tam z każdej strony znasz.
1: Dobry aktor to się musi często przygotować nieźle do
0: Naprawdę
1: roli.
0: on w tym filmie wygląda obrzydliwie, no tak jak powinien wyglądać. Świetnie chodzi koślawo, mówi tak z takim opóźnieniem dużym, prawda, bo ten mózg jego już tak nie pracuje jak u normalnego człowieka. On tak mówi źle. No naprawdę, nawet dla tej samej roli jego trzeba to obejrzeć.
1: Taki dobry aktor to często się udaje na jakieś spotkania anonimowych alkoholików
0: Tak,
1: albo do
0: no.
1: Marines, idzie,
0: Tak.
1: żeby zobaczyć, jak się trepy zachowują, albo no, ciekawi mnie, jak się przygotowywał Russell Crowe do roli genialnego matematyka, bo on tam fajnie też gra, właśnie tak unika kontaktu wzrokowego cały czas,
0: No.
1: jest taki neurotyczny, to też musiał się w jakiś sposób
0: No,
1: przygotowywać, nie?
0: oczywiście. No.
1: Fajne to
0: Także
1: jest.
0: ja, tak. Także ja po tym filmie, ja w ogóle bardzo lubię tego aktora. Mówię o Hardim, ale w tym filmie to ja zobaczyłam po prostu, że to jest człowiek, który naprawdę świetnie gra, naprawdę.
1: Cała masa tytułów. Macie co oglądać, ludzie.
0: To jest film, to jest też dramat, to jest film bardzo smutny, bo życie tego Stewarda oczywiście nie było usłane różami, prawda? Ale nie chcę tutaj zdradzać, bo, no bo to warto sobie samemu ocenić, ale tak jak mówię, nawet dla głównych ról warto obejrzeć.
1: No. No to co, Ola, przygotujesz jakieś tematy na następną audycję?
0: No pewnie dogadamy się.
1: Ja się też przygotuję tak samo dobrze jak dzisiaj, obiecuję. Także zapraszamy za tydzień na spoilera.
0: Za tydzień dam ci znać, nie wiem, jak pracuję, bo mogę mieć nockę. Także
1: Aha.
0: dogadamy się.
1: W razie czego możemy przesunąć na sobotę jeszcze.
0: O, pewnie jakoś. Ale w sobotę nie chciał chyba ze mną z tą misją czegoś prowadzić?
1: Zresztą w sobotę następną jest chyba z prawej strony mapy.
0: Jacek.
1: No właśnie,
0: A
1: Jacek i
0: dobra,
1: Petiter.
0: dogadamy się, jakoś damy sobie
1: Coś
0: radę.
1: ustalimy jakoś.
0: No, także dziękuję wszystkim za słuchanie, za donaty dziękujemy.
1: Za telefony,
0: O.
1: wspaniałe, ciekawe, wiele wnoszące. No.
0: No, było miło.
1: No to co, do następnego,
0: Do
1: kochani.
0: następnego. Pa, pa, pa, pa,
1: Pa, pa,
0: pa, pa.
1: pa, cześć.

Dzień dobry wieczór. Dzisiaj tak trochę mniej przygotowane, ale myślę też ciekawe debankowanie, oglądanie, a może nawet potwierdzanie różnych teorii wolnomyślicielstwa, prawda, teorii spiskowych, szuri, jakkolwiek byśmy to nazywali. Dzisiaj troszkę taki nietypowy wieczór. Z jednej strony dzieje się chyba w tym momencie gala Fame MMA, więc nie obstawiam zbyt wielkiej widowni. Z drugiej strony miał być to kompletnie inny materiał. Miałem tu się pojawić z Kage Birutem, lecz no z mojej strony powstały problemy. Po prostu no dzisiaj mi się plan dnia nie ułożył tak jak chciałem. Ale w każdym wypadku przygotowałem sobie parę materiałów jeszcze tutaj przed chwilą, co by można było je zobaczyć. Tak jak wcześniej, myślę, będziemy oglądać jakieś zasugerowane materiały. Co na początek zobaczyłem, chciałbym wrócić do Jasnej Strony Mocy. Bardzo chciałem znaleźć film z satelitami, gdzie... Nie wiem, czy to jest Dobromił, czy ktoś inny z jej grupy próbuje wyjaśnić, czym są księżyce i dlaczego jest to wytwór szatana. O, widzę, że tutaj... jednak Kage Bierut się pojawił. Tutaj mi prawda, w reżyserce coś pisze. Ja tutaj za momencik odpalę Skype'a. Tak wiem, jest to strasznie na gorąco i wręcz nieprofesjonalnie, no ale tak to się czasem dzieje w życiach ludzi. Więc ja tutaj odpalę Skype'a, co by wszyscy mogli dzwonić. Zaraz będzie można odebrać. Także momencik. Sing out, tak. Yes, yes. Gdzie tu nie mam to wszystko? Gdzieś to mam. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Fajna muzyczka. no tak. Także... Ja już tutaj nie przedłużając się szybciutko dosłownie zaloguję i będzie można to zaczynać. O, co się tutaj stało? O, tak. Nie rozumiem ludzi, którzy chcą obejrzeć piracką galę. No, ja nie będę tutaj oceniał, bo sam nie mam pojęcia, co dokładnie z tą galą się dzieje. Jest to dosyć taka dziwna rzecz. Ja sam nie chcę tego komentować, ale w każdym wypadku, znaczy nie, że mam coś przeciwko, bo ja twierdzę, że to jest fajne, tylko że ja tego po prostu nie rozumiem. Ale okej. Także ja tu już Skype'a włączyłem. Odbierać telefony będę krótko później, ale myślę, że mam pomysł.

Okej, dobra. No, tutaj widzę, że Skype jest bardzo głośny. Dziękuję.

0: Czemu nie działasz, panie Escape'ie?
1: O. Halo, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Właśnie jest z nami KG Bierut. Udało się trochę z moich problemów. Mogłem troszeczkę postponować tę audycję. Także cześć, witaj. Prawdopodobnie nie wiesz, jakie są tematy, ale ja cię tutaj wdrożę, bo wszystko jest w gorącej wodzie. Słyszałeś kiedyś o Sanjay, Jasna Strona Mocy?
1: No, Sanjaya to jest akurat klasyka gatunku, jeżeli chodzi o szurską stronę YouTube'a. Sanjaya to jest złoto.
0: Tak. Też tak sądzę. Ja tutaj włączę na streamie przeglądarkę i też postaram się tobie na Skype'ie to włączyć. Mam nadzieję, że to wszystko zadziała. Jasna strona mocy, okej. Okay. Jest git. Copy, dobra, okej. Okay. Ja ci już tutaj na Skype'ie zrobię udostępnianie. Chyba to tak działa. Tak, okej. Okay. Miejmy nadzieję, że będzie działać. Czy działa, czy widzisz przeglądareczkę?
1: Wszystko widzę elegancko.
0: O, no to super. Pierwsze, co ja chciałem tutaj przejrzeć, bo to chyba jest trochę twój temat. Jezus Chrystus jest synem Lucyfera. Przepraszam, po prostu. Jak czytam tytuł, to po prostu stwierdzam różne rzeczy. Dlaczego on miałby taką opinię, że Jezus Chrystus jest synem Lucyfera? Czy masz jakieś przypuszczenia, co może być w tym filmie? Może już go oglądałeś?
1: Nie, jeszcze tego nie oglądałem, ale tak szczerze, no to... trochę mnie to zaskoczyło.
0: Także chciałbym zobaczyć pierw ten film, później przejdziemy może do teorii płaskiej ziemi, bo myślę, że to coś, co wielu ludzi nęka. Myślę, że McGrawa damy sobie na razie spokój, bo chyba przewałkowany był kompletnie. A może ty będziesz miał później jakąś rzecz, to też to sprawdzimy. Także polećmy z tym filmem.
2: Syn Lucyfera. A skąd to wziąłem? Z Watykanu. W Watykanie chyba wiedzą, kim był Jezus, czy kim jest.
3: Płomień Lucyfera świta nad jego dziełem stworzenia.
0: Płomień Lucyfera. Naprawdę?
3: O Lucyferze ogłaszamy wszystkim, którzy nie wiedzą. Chrystus, twój syn, z martwych wstał, aby zbawić całą ludzkość.
0: Pytanie za 100 zł, czy to tak naprawdę brzmi?
1: To znaczy, tutaj w tym momencie widać na tym filmie, to jest modlitwa, znaczy to jest pieśń, która rozpoczyna praktycznie każdą, to się nazywa Anioł Pański tam w Watykanie. I to jest, no Sanjaya troszeczkę popłynął za mocno.
0: Chyba tutaj... za dużo wypił.
1: Albo spalił też, bo on lubi tam sobie hodować jakieś tam ziółka w ogródku, bo ma taką dość sporą działkę.
0: A, to jest ten, żeby mieć połączenie z jego bogiem, Logosem, tak?
1: Lechickim, tak, tak. Sześciogłowy bóg. Coś jak Trygław, tylko że inna jakaś wersja, bardziej taka na sterydach. Tutaj właśnie... Bo tutaj chodzi o to w tej pieśni, że... Bo Lucyfer to jest czynność. Czyli jeżeli Chrystus jest synem Lucyfera, czyli jest tego, który niesie światło. O to tutaj chodzi w sumie. A Sanjaya oczywiście znalazł sobie dobry pomysł na film.
0: Stwierdził, że o, proszę bardzo, to mi pasuje, więc będzie git.
3: który żyje i króluje na...
0: Ale okej, chcę posłuchać, co on tutaj ma on do powiedzenia, bo to jest dla mnie najważniejsze.
2: Czy w ogóle był? Czy był Bogiem? Jest to bardzo poważny problem. Jest to najbardziej rozreklamowane imię, czyli dostał największą reklamę. Temat jest bardzo ciekawy i bardzo szeroki i stworzę kilka odcinków na ten temat, okay, ponieważ...
0: ale ja bym chciał 15... usłyszeć, co on tutaj ma do powiedzenia, bo mnie nie interesuje za bardzo jego gadanie na temat odcinków, także pozwolisz, że przewinę, okej?
1: Okay? Oczywiście, spoko.
2: Fizycznie nie mógł taki ktoś istnieć. Z prostej logiki. Bardzo uważnie czytałem Ewangelię i będę to tłumaczyć. Sam wyraz Jezus. Jezus niby był Żydem, synem Żydówki. Jak coś omawiam, lubię zacząć od...
0: Był synem Żyda, czyli Le miał Rolexów. Nie, przepraszam.
1: I miał pejsy.
0: Oj tak.
2: Znaczenia wyrazu, czyli od samego wyrazu. Jezus. Jezus poniekąd był Żydem, a samo to imię Jezus wskazuje na to, że nie mógł to być Żyd. Coś tu jest nie tak. To nie jest żydowskie imię. To jest imię łacińskie, ponieważ Jezus został stworzony, spłodzony przez Watykan. Dlatego ma imię łacińskie. To chodzi o tą końcówkę us, tak jak Romanus. W wyrazie Jezus zawarty jest Zeus. Z tych literek możemy ułożyć Zeus. Chodzi o to, że ciemne siły, iluminaci, czy jak ich tam zwał,
0: o właśnie,
2: bardzo zwracają uwagę na symbole, nazwy, litery. Oni stworzyli tą mitologię grecką z tymi Zeusami.
0: A to nie jest właśnie tak, bo to już tak na poważnie się spytam, bo to chyba rzeczywiście jest tak, że Jezus chyba gdzieś to imię też ma jakieś nawiązanie do tej mitologii greckiej, to on chyba tutaj coś jednak gdzieś tam trafia, nie?
1: To znaczy trochę tak, trochę nie, bo bardziej do mitologii greckiej to można by nawiązywać Stary Testament, można by podłożyć, bo Jezus to już jest Nowy Testament, to i to ma... Oczywiście nazwa jest grecka, bo Chrystos to jest nazwa, to jest określenie, to jest tak zwane określenie rybne. No, ale jeżeli chodzi o tak jak mitologię grecką, to bardziej by można było podstawić Stary Testament, a nie Jezusa w tym momencie. Poza tym, tak jak mówi, tutaj jest fakt, że Jezus został stworzony przez Watykan, a ściślej przez takiego pana, który się nazywał Szaweł z Tarsu. Nazywano go też Święty Paweł. On był też, znaczy według niby Flawiusza i innych kronikarzy, to on był apostołem, ale to też jest, w ogóle to jest wszystko tak rozjechane, cały ten Nowy Testament, każda Ewangelia w ogóle mówi co innego. To jest tak wszystko rozjechane, że to tam ciężko w ogóle do czegokolwiek dojść. Jednak Stary Testament jest bardziej poukładany i bardziej osadzony w czasie. Można nawet historycznie mniej więcej niektóre zdarzenia sobie dopasować, ale Nowy Testament to jest porażka straszna, rozjechana w czasie po całości.
0: Nowy Testament tak, ale pamiętaj, że my w Polsce mamy Polski Testament. I tutaj dobrze Kurt powiedział, że zaczyna się od bardzo ważnego zdania. Owoc żywota twojego Jezus.
1: Tak, Zus.
0: Oj tak. Ale to ogólnie z tą religią to jest dosyć ciekawa sprawa, ale kurczę, jak na razie nie widzę żadnych koneksji poza tym, że sobie powiedział, że Jezus Chrystus jest synem Lucyfera. Raczej powiedziałbym, że Lucyfer jest synem Chrystusa, ale to z innych powodów. Także nie wiem, skąd on sobie takie rzeczy wyciągnął.
1: No, Sanjaya lubi sobie siedzieć w ogródku i za dużo myśleć.
0: No tak, jak włączy sobie opcję, zapalę sobie raz, a dobrze, no to potem ma wizję, że tam Bóg walczy Leo Messi, Benache. Także opcje się różne mu pojawiają na pewno w głowie. Zobaczmy, co on dalej ma tutaj do powiedzenia, bo na razie tu widzę, że o tych greckich, czyli nic ciekawego, bo chyba będzie tylko się odwoływał.
2: Sytuacja. Nawet słowo łacińskie.
0: No właśnie, czyli tutaj będzie pewnie tłumaczył słowa, czyli nie sądzę, że cokolwiek z tego będzie ciekawego.
2: Te tysiące lat. I to jest kolejna jakaś tam religia stworzona przez ciemne siły do ogłupiania ludzi.
0: Aha, tutaj pokazuje, że... że tu są różne religie, które
1: tak,
0: podobnie wyglądają. Że...
1: To znaczy tutaj chodzi o to, że... Właśnie o to chodzi, że niepodobnie wyglądają.
0: A, niepodobnie, ale bo to wszystkie...
1: Dane są te same, bo na przykład każda z tych postaci, czy Dionizus, czy Chrystus, czy Krishna, czy Mitra, czy Horus egipski, mają te same dane, czyli narodzili się z dziewicy, ich narodzenie zwiastowała gwiazda, czyli ta lecąca kometa. Wszyscy chodzili po wodzie, uzdrawiali, zostali ukrzyżowani, no i zmartwychwstali po trzech dniach. Także to jest wszystko, to wszystko łączy te postacie. No także to jest w sumie wymowne.
0: Bardzo ciekawe, tylko ja się zastanawiam nad jednym tutaj aspektem w tym wypadku. Czemu? Bo wcześniej to było tak, że nawet dzieci, ja wiem, dziwnie to brzmi, ale były takie czasy, że tam 12-13-letnie dziewczynki już brały ślub, nie? I to było takie trochę chore, no ale powiedzmy, były takie czasy średniowieczne. Wcześniej ludzie wcześniej umierali, dziewic było bardzo mało, mi się zdaje, że wręcz to było rzadkością. Jeżeli już mogła mieć dzieci, to po prostu je pewnie zaczynała mieć. A teraz na przykład są takie czasy, kiedy dziewic jest dużo, a na przykład żadnego Boga no nie ma.
1: No tak.
0: To gdzie jest ten
1: Bóg? No akurat z tym dziewictwem, no to też jest troszeczkę... No ciężko to w ogóle...
0: Mówisz, że Maria na boku dawała gdzieś, tak mówisz?
1: Nie no, powiem ci tak, trudno to jest wytłumaczyć, no. Jeżeli chodzi też o Marię, no to już jest też całkowicie osobna sprawa, bo to jest personifikacja akurat pewnej bogini, która była żoną tak zwanego Jahwe, no ale to
0: co?
1: To teraz musiałbym wchodzić w szczegóły i za długo by to trwało, także musimy jechać dalej.
0: Dobrze, nie.
1: Bo jeszcze jest sporo tematu.
0: Nie ma problemu, ja wiem, ja tak trochę się na tym zatrzymuję, to już streśmy się z tym. Ja chcę tutaj przewinąć, co ma jedno do drugiego. O Boże.
2: Dobrze, cię jego nie ma. Także ja nie wierzę w te religie, w te różne satanistyczne bajeczki. Te bajeczki, religie, mity różne, one są bardzo logiczne i służą konkretnemu celowi. To nie jest jakiś chaos. To tylko pozornie tak to wygląda, że tam nie ma logiki. Tam jest ukryta bardzo głęboka, diabelska logika. Taka Doda, satanistka, powiedziała kiedyś, że Biblię napisał ktoś, kto się upalił ziołem.
0: No nie wiem.
1: No jeżeli chodzi o Nowy Testament, no to No to wcale bym się nie zdziwił. No tam jest wszystko tak rozjechane, wszystko jest tak nieskładne i każda Ewangelia różni się od kolejnej, że no wcale bym się nie zdziwił, jakby coś tam brali. No Stary Testament jedynie jest w miarę uporządkowany i to wszystko ma ręce i nogi. I tutaj tak odniosę się do czatu, bo napisał tutaj oczywiście Furiat, że najlepiej czerpać wiedzę z tabliczek sumeryjskich. No w sumie gdyby nie tabliczki sumeryjskie, to w ogóle by nie było Biblii ani Starego Testamentu, także...
0: Dzień dobry, właśnie tutaj przerwę ci, KGB Rucie, przyszedł do nas tutaj, dobrze czytam, Maciej Białka czy Białka, nie wiem jak przeczytać, więc przywitam cię, Macieju, cześć.
4: Słuchaj, poczekaj Gumball, może jeszcze ja się rozłączę, bo jeszcze mi działa tutaj, słyszę audycję na żywo. Poczekaj, muszę się rozłączyć, bo słyszę dwie rozmowy i tak dalej, dobra?
0: Okej.
4: Za chwilę zadzwonię.
0: Okej, nie ma problemu. No to w każdym wypadku, to może ja tutaj rozłączę go, nie wiem, nie mam pojęcia jak to wygląda, co tu się staje. O, dobra, rozłączył się. Chyba widzę, że nic tu ciekawego nie będzie miał do powiedzenia. Myślałem, że będzie to ciekawsze. Sanjaya czasem zaskakuje swoimi nietypowymi teoriami. Tak. Dobra, no to może przejdziemy do kolejnej rzeczy. Ja tutaj mam parę teorii, może coś ciebie zainteresuje, bo chcę do płaskiej ziemi za momencik jeszcze wejść, bo z płaską ziemią to mam tutaj jedną taką mocniejszą rzecz. O, i widzę, znowu dzwoni.
1: No, płaska ziemia to jest też złoto.
0: Cześć Macieju, już wszystko
4: cześć,
0: działa?
4: Jestem z powrotem, tak, oczywiście wszystko cześć. Działa. Cześć gościu, nie znam, ale witam.
0: Cześć, z czym przychodzisz do tej pięknej audycji?
4: Fajny temat poruszyliście. Na temat wiary bardzo, bardzo długo czekałem jakoś na ten temat. Nie wiem, czy to jest przewodni, na pewno chyba nie. Czy przewodni?
0: Raczej nie sądzę, że przewodni. Dzisiejsza audycja jest troszeczkę chaotyczna, trochę wina moja. Ale jeżeli chcesz porozmawiać na ten temat, to nie ma problemu, możemy porozmawiać. Myślę, że... No, nie wiem, ja... Postaram się podtrzymać tę audycję, ile będę mógł, a KGBieru tyle, ile posiedzi, no to posiedzi. Także zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. Także pytaj.
4: Dobra, pytanie do was. Jesteście wierzący, czy praktykujący, czy jak to u was wygląda? No, z tego, co słyszałem, to raczej... niewierzące.
0: Znaczy, jeśli chodzi o mnie, ja jestem... zawsze zapominam tego słowa, ale...
4: Agnostykiem?
0: Tak, agnostykiem, dokładnie. Nie zaprzeczam, że jest Bóg, ale też nie twierdzę, że jest. Zresztą nie wiem.
4: A kolega może imię poznam, przepraszam, bo nie słuchałem od początku i... Moje imię Maciej.
5: Szatan. 6 złotych 66 groszy.
1: Groszy.
5: Wspaniała audycja szatańska.
1: W odpowiedzi na twoje pytanie powiem tak, że urodziłem się w wierze katolickiej, ale gdy zacząłem zgłębiać, troszeczkę bardziej się zagłębiać w teologiczne sprawy, no to ta moja wiara troszeczkę się...
4: Osłabiła,
1: tak. No to powiem ci, że jeżeli chodzi o tą O tom...
4: No dobrze, może ci ułatwię. Jakbyś się zdeklarował, teraz poszukujesz wiary, czy jesteś katolikiem, czy jesteś takim poszukującym, tak jak Gamble powiedział, agnostykiem. Ja również się za takiego uważam, poszukującego może wiary i tak dalej. Jak ty byś się określił?
1: To znaczy, może nie tyle, że poszukuję wiary, ale bardziej poszukuję prawdy i bym chciał wiedzieć, co się wydarzyło, co się naprawdę wydarzyło. No, jest sporo informacji, które są obecne, tak jak to Furiat powiedział, na tych tabliczkach. Mamy Biblię, mamy Koran, mamy Talmud.
4: Chodzi ci o te tabliczki wykopane z ojeju, teraz co nie przypomnę, tak?
1: No Irak, Iran, ogólnie w rejonie Eufratu i Tygrysu.
4: Tak, które były w jaskiniach schowane, tak?
1: To znaczy tak, no część była zakopana w ziemi, część była w różnych jaskiniach. No mówimy tutaj o tabliczkach, które są nazywane sumeryjskimi, ale to nie jest prawidłowa nazwa, bo to są ogólnie nazwa Sumer powstała w XIX wieku. To są tabliczki chaldejskie.
4: Ja sobie teraz nie przypomnę, jak to się nazywa potocznie, ale... No przepraszam, ale może później, za chwilę sobie przypomnę. No okej, okay, no ale rozumiem, no poszukujesz tej prawdy i poszukujesz prawdy historycznej i znajdujesz tą prawdę historyczną, bo taką prawdą historyczną jest, że którą mamy ustaloną, tak, powiedzmy na ten czas, że Jezus rzeczywiście istniał. Istniał ktoś taki jak Jezus. Oczywiście nie możemy potwierdzić, że on czynił jakieś cuda i tak dalej, to znamy tylko z przekazów pisanych oczywiście później, ale to nie są jakoś bezpośrednie przekazy, ale na pewno ktoś taki jak Jezus istniał. Czy on był jakiś nadprzyrodzony, miał jakieś zdolności, czy był kimś innym? Bo wiesz, zdajesz sobie sprawę, jeżeli interesujesz się tym tematem, że takich proroków było, o Jezu, to o Jezu, nawet teraz mówię, było tak wiele, że w tamtych czasach, że trudno nawet policzyć, bo właściwie każdy mógł zostać prorokiem.
1: W sumie tak, no to były akurat takie czasy, że każdy mógł zostać prorokiem, no to fakt. Ale jeżeli chodzi...
0: Powiedz mi, przepraszam, że się wtrącę, ale czy to nie jest tak przypadkiem z proroctwem? I ja tutaj wrzucę swoją taką teorię, bo dużo ludzi, i to jest kompletnie moje takie, że dużo ludzi, którzy powiedzmy coś widziało, coś miało, to byli zwykle ludzie starzy, z jakimiś problemami, albo powiedzmy może nawet z dostępem do pewnych środków, nie? Odurzających lub innych. I czy to może nie być tak, że ci wszyscy prorocy to po prostu byli ci, którzy, nie wiem, tam zjarali się albo, nie wiem, wzięli sobie grzybka ze ściany albo coś i nagle widzę go! On mi powiedział! I tu na kamieniu narysam.
4: Gumball, ja ci powiem, mogło tak, przepraszam, że ten, mogło tak być. Naprawdę i pewnie tak było w większości proroków, których, bo my znamy oczywiście tych proroków, których nam się przedstawia, ale tych proroków było od groma i trochę, ale i tak było, na pewno tak było. Na pewno tak było i do tej pory tak jest, że ktoś się, wiesz, tam grzybków daje i tak dalej i coś tam przewiduje i coś chce jakąś tam, nie wiem, nową, religię wyprowadzić i tak dalej. Tak, na pewno tak było przedtem, bo nie znaliśmy oczywiście wszystkich roślin, jak one działają i tak dalej. Na pewno, ja myślę, że tak było, dlatego może tak było tych dużo tych proroków, ale to może też były inne czasy, nie potrafimy ich do końca zrozumieć. Dobro, no i głos.
1: No powiem taką ciekawostkę, że jeżeli chodzi o

0: będzie jakaś konekcja do Boga i może potrzebujemy tego, może właśnie, żeby połączyć się z Bogiem, musimy wyzbawić się naszych zmysłów, tego co ludzkie, tych takich, może nasze zmysły te niedoskonałości i wiesz, żeby połączyć się, jak ci mówi, z tym celestialnym światem, musimy, powiedzmy, przejść w jakiś taki trans. Może o to chodzi. Może, wiesz, to daje nam takie... nie powiedziałbym boskie moce, ale powiedzmy, daje nam pewne nastawienie, które pozwala nam dostrzec pewne rzeczy, których byśmy nie zobaczyli normalnie.
1: No tak. No tak, tak jak ayahuasca, czy tam inne rytuały pomagają w doświadczaniu różnych rzeczy tego typu. A tak nawiązując do tego Jezusa, to powiem tak szczerze, że bardzo mało jest takich dowodów, że on naprawdę istniał. Bo tak naprawdę to jakby się uparł, to było ich trzech, albo nawet czterech by tam wyciągnął. Także
2: no to chodzi... prawda, to prawda. No jeżeli chciałbyś tam szukać, to prawda, to no można się czepiać i tak dalej, no ale ja też nie jestem za jakoś za archeologami, historykami i tak dalej, bo oni jakoś, tak mi się wydaje, kreują historię w ten sposób, która jest odpowiednia do naszych czasów, tak? No i to zresztą był taki fajny wywiad i czego ci archeolog nie powie, to nie wiem, czy tam słuchaliście to na podcaście, nie będę tu pracował, ale tak, to prawda, archeologia jest bardzo skostniała, bardzo, bardzo nie zmienia się. Jeżeli coś się znajdzie niewygodnego, coś bardzo niepasującego do czegoś, to się to pomija po prostu. No i jeżeli ktoś nie potrafi tego wyjaśnić, a jakiś profesor przedtem i zaaprobował to, że powiedział, że tak i tak, nikt się nie sprzeciwi. No, to raczej nie sprzyja rozwojowi nauki. Absolutnie, absolutnie. Także nie łudźmy się, że archeologia nas raczej przybliży do tego, co było kiedyś.
0: Tak. Tak, ja przepraszam ci, że tu przerwę, bo zapomniałem powiedzieć tutaj wcześniej, donejcik wpadł 666 od szatana, wspaniała audycja szatańska, krawca duszę już mam, a po ile są wasze? No ja sprzedałem już za 66 i 60 groszy, ale może wasze są trochę droższe.
2: Ale Gabon, ja bym chciał ci w ogóle ten pogratulować, ja już ci kiedyś mówiłem, ale się świetnie wpasowałeś jako prowadzący audycję. Naprawdę jesteś świetnym prowadzącym i masz super audycję.
0: Nie słać mi, bo ja już dzisiaj kolę wypiję.
2: To będzie
0: cukrzyca.
2: Czyli kofeina i cukrzyca jeszcze i tam ile tam cukru tam jest, o ja pierdolę.
0: Oj tak. Dobra, bo ja tutaj chciałbym tak żwawo przejść na jakiś inny temat. Nie chcę cię tutaj wypraszać, więc jeżeli pozwolisz, ja tutaj przejdę na jakiś inny temat, chyba że jeszcze masz coś ciekawego na ten temat religii, to jeszcze mogę wysłuchać, ale tak już bym chciał przejść na temat tej płaskiej ziemi, bo dzisiejsza audycja to, jak mówiłem, jest taka teoriowa, no nie chciałem jej robić o religii, ale bardzo ciekawie ta rozmowa poszła, więc jeżeli jeszcze coś masz ciekawego, także możesz powiedzieć.
2: Nie mam nic ciekawego do powiedzenia na temat płaskiej ziemi, to mogę tylko powiedzieć, że to jakiś, wydaje mi się, jakiś absurd, no ale będę z ciekawością

0: pewnością słuchał.
1: Tak, no to dzięki za telefon, dzięki za twój komentarz. Powiem ci, że bardzo fajnie, jak dzwonią osoby, które znają się na temacie, bo widzę, że trochę też wiesz w kwestii religii. Ja akurat tyle wiem, co...
2: Jezus Chrystus, 7 złotych. Nigdy nie istniałem, frajerzy.
1: O, Jezus Chrystus teraz właśnie przysłał donata. To tu mi się teraz przełączyło. Jezus Chrystus.
0: No widzisz, czyli masz kontakt z jakimiś tam tutaj siłami tam wyższymi i tam, no jeżeli Jezus Chrystus ma tam PayPala, tak, to okej, okay, no to wszystko jest okej, okay, no. I to się sprawdza, widzisz, nowy porządek świata i tak dalej.
1: A właśnie chciałem też na temat NWO porozmawiać. To jak chcesz, możemy przejść na ten temat, bo...
0: Proszę.
1: Właśnie, to może zamiast płaskiej ziemi, bo to też co dzisiaj chciałem poruszyć. Tutaj mam parę filmików, zaraz je puszczę. Ale najpierw porozmawiajmy, bo ja chciałem was się spytać, jak wy myślicie, podejdzie ten New World Order, czyli nowy order świata, taki nowy porządek świata, bo ja uważam, że on już został wprowadzony. Zauważcie, i to raczej nie chcę tutaj śmieszkować, bo uważam, że jest to bardzo poważna sprawa. Zobaczcie, co się dzieje podczas tej choroby, pandemii, jak chcecie to nazwać, to nazywajcie. Wszystko teraz, co wydawałoby się 2 lata, 3 lata temu dziwne, na przykład jak zamykanie ludzi w domach, to, że powiedzmy pewni ludzie nie mogą w ogóle gdzieś wyjść, albo blokowanie pewnych rzeczy, wydawałoby się kiedyś kosmiczną, jakąś niemożliwą rzeczą, wręcz dystopią z jakiegoś, no nie wiem, obozu koncentracyjnego.
0: Dystopia? Nie znam tego słowa. Możesz mi tam powiedzieć?
1: Dystopia to jest świat taki, który technicznie miał być perfekcyjny, ale wiesz, to, że ludzie mają powiedzmy różne rzeczy, no wyszło nie do końca ten i tak się rozpierdzieliło.
0: No. No widzisz, jako maturzysta znasz więcej słów nowych, także okej.
1: Okay. Zdefiniuję ci to nawet, bo może ja to źle... To jest właśnie
0: nie,
1: to...
0: nie rozumiem, o co chodzi. Rozumiem.
1: No,
0: dobra, no,
1: tak.
0: No puść ten film, jestem ciekawy na temat NWO, o co chodzi, no okej.
1: Okay. NWO, tak. Nie wiesz, czym jest New World Order? Tak w ogóle? Nie słyszałeś nigdy?
0: Oczywiście, New World Order, nowy porządek świata, oczywiście, wiem, o co chodzi.
1: Tak. Czy jest pieniądz? O, tutaj, światowy rząd. Tutaj jest Zbigniew Dylewski. I tutaj mamy, proszę bardzo, ja tutaj już przełączam, żeby było widać. Rząd światów. Rząd światowy. I ogólnie jest to filmik chyba dosyć stary, bo tak, ma 3 lata. I zanim zaczniemy ten filmik, no chciałem tutaj po prostu wspomnieć, że to, co kiedyś wydawałoby się dziwne, czyli właśnie to zamykanie, jakaś taka kontrola ludzi, takie rzeczy, to kiedyś była teoria spiskowa, prawda? A dzisiaj jest...
0: Do tej pory jest to New World, New World NWO to jest... Teoria spiskowa. W tej chwili to jest jeszcze teoria spiskowa. Nikt tego nie udowodnił, nie dał jakichś tam konkretnych dowodów, ale no okej, okay, puszczam.
1: I tak, nie chodzi mi wcale o wyśmiewanie z takich rzeczy, bo jak mówiłem...
0: Ja się nie wyśmiewam absolutnie, bo...
1: Tak. Bo tutaj audycja jest raczej luźna, ale uważam, że ten temat jest ważny i można go poruszyć.
3: Dzień dobry Państwu, rząd światowy. Dzisiejszy wykład poświęcę rządowi światowemu. Dzisiejszy wykład i 3 kolejne po nim poświęcę rządowi światowemu. Mówię o rządzie światowym z pewnym zażenowaniem. Tak jak się mówi o jakiejś spiskowej teorii dziejów, albo o odwiedzinach i porwaniach UFO. Tak jak się mówi o strefie 51 albo o trójkącie bermudzkim, w którym giną statki, giną samoloty. Tadek się mówi o egzorcyzmie.
1: Nie chcę puszczać tego całego filmu, bo myślę, że warto, żebyście się sami zapoznali z nim, tylko puszczę tu fragment jego, bo nie chcę tutaj całości puszczać. Ale tak, uważam, że ta osoba akurat nie szura, ona jest rzeczywiście, wie co mówi, także spokojnie. Po prostu chciałbym puścić coś na początku, co ma sens, zanim wejdziemy w jakieś takie dziwne rzeczy, bo jak mówiłem, New World Order to jest coś, co z jednej strony jest szurskie, tak jak na przykład iluminaci, jakieś tam jaszczury, co nie, ja nie chcę to obrażać.
0: No tak, bo każdy dorabia do, wiesz, no potrzeba, swoje potrzeby jakieś do tego, tak. Dodatki i tak dalej, no, no. To wiadomo.
1: Ale
0: to już historia, która istnieje tam, bodajże, nie wiem, no chyba z 20 lat, czy nie więcej, tak?
1: No, tak, tak.
3: Albo tak jak się mówi o kreacjonizmie...
0: Nie wiem, nie interesowałem się. Słuchaj, albo ja ci tam powiem tak, no, zapewne istnieją jakieś rody, jakieś... nie wiem, jakieś formacje i tak dalej, które mają wpływ na jakieś zmiany w naszej całej cywilizacji i tak dalej. Na pewno tak jest, na pewno tak jest, ale nie uważam, żeby to było jakieś objęcie całego świata, żeby chcieli rządzić całym światem. Nie bardzo rozumiem po co. Nie bardzo rozumiem po co, nie bardzo rozumiem jaki by był cel, tak? Bo to też jest taki, że oni chcą przeżyć i zrobić z nas niewolników i robotników, tak jak kiedyś było, powiedzmy tam w Stanach Zjednoczonych, jak byli niewolnicy, tak? Czy w Anglii, jak byli niewolnicy, pracownicy, ale generalnie niewolnicy, tak? No to... Nie bardzo tego rozumiem, nie bardzo to chwytam. Może tego nie ogarniam do końca, jaki jest cel do końca, ale to mi się wydaje grubo naciągane i grubo ten, ale na pewno są takie, nie wiem, czy organizacja, jak to nazwać, no, są ludzie, którzy mogą wywrzeć spory jakby wpływ na los naszej ziemi, życia na ziemi. To nie wątpię.
1: Tak, też tak sądzę, że tak się dzieje. Ale wiesz co, bo ja tutaj troszkę patrzę na czas i chciałbym pewne rzeczy tak trochę dynamiczniej zrobić, także ja tutaj chciałbym ciebie pożegnać, bo myślę, że telefon tak, no już myślę, że wawę 20-30 minut jest okej. Także dzięki za drgnięcie, dzięki za komentarz i do usłyszenia.
0: Dobra, słucham do was dalej. Na
1: cześć,
0: razie.
1: Cześć, cześć.
4: Do usłyszenia.
0: Cześć, Jan Paul. Na razie.
1: No tak, i tutaj właśnie mieliśmy fajny komentarz. Ja tutaj też właśnie patrzę na ten czas, kurczę, i powiem, że aż nie spojrzałem, kurczę, na ten rząd światowy pod takim poważnym względem wcześniej. W sensie ja widziałem, że to tak jest, ale dopiero w tym roku jakoś tak mnie naszło, że rzeczywiście takie zmiany się dzieją. I tutaj nawet nie muszę tego filmu puszczać, bo to co on pewnie powie, to rynek, który jest rządzony takim pieniądzem odgórnie przez pewne poszczególne jednostki, firmy, prawda? Ale i tak polecam obejrzeć ten film, bo jest bardzo ciekawy. Tutaj chciałem go puścić, ale stwierdzam, że jednak warto byłoby się z nim zapoznać każdemu osobno, więc jeśli go nie widzieliście, naprawdę polecam ten film. Super się ogląda. Rząd Światowy to jest Zbigniew Dolewski. I to trochę mniejsza szuria. A teraz przejdziemy do kolejnej rzeczy. I tak wiem, chaotycznie, ale no, miejmy nadzieję, że w następnej audycji będzie mniej chaotycznie. Powiedz mi, Kage Bierut, panie Bierucie, jeszcze tak wrócę. A ty naprawdę wierzysz w tych jaszczurów?
4: To znaczy powiem tak. Jak tu do tego, jak do tego podejść, jak to ugryźć? Ja kiedyś, bo to ogólnie wypłynęło dzięki Davidowi Icke'owi kiedyś kupę lat temu już. On napisał książkę na ten temat. Zaczął robić różne prelekcje, różne wykłady i tak dalej. No i wszyscy się z tego śmieli. Było takie śmieszne wtedy. I w tym samym czasie mniej więcej triumfy święcił taki pan, który się nazywał Zekaria Sitchin, który tak komercyjnie przetłumaczył te tabliczki sumeryjskie i napisał kilka książek z tego tytułu. No i to tak zbiegło się akurat z jedną z tych jego książek, która się nazywa Zaginiona Księga Enki. Tutaj nie mówimy w tym momencie o prowadzącym tamtą audycję.
1: Chciałem się właśnie pytać. Myślałem już, że to ten pan jest jaszczurem.
4: I właśnie to wtedy zbiegło się z tą książką Zekaria Sitchina, w której, znaczy tematem tej książki jest Enuma Elish, to jest tak zwane w tabliczkach właśnie tych pseudosumeryjskich, to jest stworzenie świata, to jest tak jak w Biblii Księga Rodzaju. Zekaria Sitchin zrobił to na swój sposób, dość ciekawie. Opowiedział no, dość ciekawą historię. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o te postacie, bo są na tych stelach różnych, są pokazane, jak wyglądali ci Anunnaki. Ale są jeszcze wcześniejsze figurki, na których widać, że to są normalnie takie humanoidalne jaszczurki. Poza tym już później taki gościu był, który się nazywał Kramer, i on krytykował Zekaria Sitchina. No to był doktor, znaczy to jest doktor, on też napisał kilka książek na temat właśnie tej cywilizacji w Mezopotamii. No i on tłumaczył też na swój sposób. No i tam wyszło takie tłumaczenie, że sama nazwa Anunnaki, bo to Anunnaki to jest takie troszeczkę takie, żeby było łatwiej to wymawiać. A to jest Anunnaki. Anun to jest wąż. I litera w alfabecie semickim, na przykład w alfabecie arabskim, czy litera nun, to jest właśnie ta, wygląda jak ta właśnie, jak znak właśnie islamu na przykład, to jest ta litera nun. I dlatego to zostało powiązane z tymi jaszczurkami, z tymi wężami. No i poza tym w późniejszych czasach wszędzie te jaszczurki, te węże, ta symbolika widniała na heraldyce, na godłach, na herbach i tak dalej. Także te węże i te jaszczurki są wszędzie obecne. Tak samo w Biblii, w apokryfie, który się nazywa to jest aramejska pokuta Adapy. Właśnie tam jest opisywany ten wąż, który niby zwiódł Ewę. No to on jest tam opisywany jako gad, ale który miał ręce i nogi. Czyli który chodził, poruszał się, czyli humanoidalny. I to w ten sposób.
1: No właśnie,
4: zostało.
1: Tutaj dałem zdjęcie tego sumeryjskiego boga Enki. Mhm. Także jak ktoś sobie chce zobaczyć, to w tym momencie jest na transmisji. Patrzyłem się ogólnie na właśnie Anunnaki tutaj wcześniej. Jest bardzo dużo materiałów na ten temat, fakt, są po angielsku niestety, także jeżeli kiedyś drugi raz podejdę do tego tematu, no tutaj raczej tak na luźno, jak mówiłem, że ja raczej podchodzę na luźno, także raczej nie sądzę, że wiele można się z tego nauczyć, ale jeżeli ktoś chce zobaczyć, to przynajmniej będzie można. To jest bardzo dużo takich materiałów typu history albo na przykład tam nie wiem, Nat Geo czy takie jakieś tam rzeczy, bo oni też te badają historyczne i tam właśnie to są zwykle te materiały, które lecą już o drugiej w nocy, wiesz, także no dosyć odjeżdżają w różne strony, ale jestem w stanie w to uwierzyć, to co mówisz, także dlaczego? Bo to wszystko się jakoś składa w kupę, tylko brakuje mi jeszcze dowodów na to, że gdzieś tacy są, ale brakuje dowodów na wiele rzeczy, tak jak brakuje dowodów na Jezusa albo innych.
4: No tak.
1: Ale ja mogę w to naprawdę uwierzyć, jestem w stanie uwierzyć.
4: No tak, to są mity, no. Nie? To są właśnie mity i w nich jest jakieś tam ziarno prawdy. No żeby tak ślepo w to wierzyć, no to też nie można. No ja po prostu lubię sobie analizować takie rzeczy i tak dalej. A nie wiem, a jeszcze powiem ci jedną rzecz. Bo jak widzisz na przykład, dajmy na to, że papieże czy kardynałowie mają tą taką czapkę, to wygląda jak taki pysk ryby, to co on ma na głowie, nie?
1: Tak.
4: To na przykład właśnie w Mezopotamii ci właśnie jak przybyli tam Anunnaki ci właśnie, oni się na samym początku to mówili na nich Apkallu, czyli to byli tak zwani nauczyciele. No i właśnie Enki, który pierwszy tam wyszedł do tych ludzi, do tych prymitywnych wtedy istot jeszcze, no to on właśnie był przedstawiany w ten sposób, że miał taką skórę ryby na sobie i ten pyszczek był ryby otwarty na właśnie miał na głowie ten otwarty pyszczek tej ryby i właśnie przez to, no i właśnie to ma odzwierciedlenie w naszej religii, właśnie te szaty liturgiczne i tak dalej. To jest takie przedłużenie tego starożytnego, tego okultyzmu starożytnego Babilonu, czyli tej cywilizacji, która wtedy tam istniała.
1: No tak, a religia, kurczę, wielki temat, można po prostu ruszać w każdą stronę. W każdym wypadku pozwolisz, że zrobimy 4-3-minutową przerwę muzyczną.
4: No spoko.
1: Także będziesz mógł odetchnąć, ja też odetchnę, także zapraszam wszystkich na piękną piosenkę w temacie.

mam dla was, proszę państwa, cenną informację. Karta 5 monet. Jest to karta mówiąca o tym, że jesteście obecnie na straconej pozycji, tak? Karta 5 monet jest to karta braku, karta nieszczęść. Widzimy, proszę państwa, zresztą, drodzy państwo, zobaczcie, co widać tutaj na tej karcie 5 monet.

0: ty.
1: Dlaczego? Ale dlaczego? Proszę Państwa, ja często słyszę, Panie Macieju, proszę powiedzieć wszystko, co Pan o mnie wie. No, ja bardzo dużo widzę w kartach, ale jeżeli miałbym tak mówić o czymś w życiu, to przecież...

0: Witam, witam z powrotem po krótkiej przerwie. Także witam i zapraszam na część drugą. Tak, puściłem tutaj bardzo piękny kawałek, który mi się spodobał. Stwierdziłem, że jest to po prostu klimat nocnego radia i nocnego świata. Myślę, że jest to jedna z tych rzeczy, którą każdy w nocnym radiu przynajmniej gdzieś w jakimś stopniu zna. Kawałek to OSTR Illuminati. Także do czego ja przejdę teraz? Bardzo chętnie przeszedłbym do tych Anunnaki, ale myślę, że to jest temat na jedną wielką audycję, bo jest to ogromne.
1: Tak, tak, to jest ogromne i do tego troszeczkę pogmatwane.
0: Tak.
1: No ale to jest
0: właśnie. Ale właśnie dlatego, że dzisiaj tak trochę chaotycznie, czyli wszystko dozwolone, każde chwyty dozwolone, to ja pozwolę podeprzeć się pewną panią. Widzisz ją chyba teraz na obrazie, ja ją przerzucę na stream, tak żeby było ją też widać. Czy wszyscy znamy tą panią? Ja jestem wielkim fanem. Uważam, że to jest moja druga religia. I jeśli nie miałbym być agnostykiem, to byłbym właśnie wierzącym w ego struktury.
2: Witaj. Jesteś w procesie osłabiania twojej ego struktury.
0: Witaj.
2: Wibracje ego stworzyły u każdego człowieka strukturę.
0: Strukturę!
2: I struktury u wszystkich ludzi są powiązane ze sobą nawzajem. Każda struktura u człowieka stwarza iluzje, które on przeżywa jako swoją.
1: A mógłbyś ją podgłosić trochę, tak, bo tak, ja tak, nie tak. Słyszę za bardzo.
0: Proszę bardzo.
2: Ale są to tylko iluzje. Zamiast używać słów negatywnych, które wzmacniają struktury ego, jak na przykład problemy,
1: no jest niesamowita.
2: Będę używać słowo iluzje.
0: A ja będę używać słowa delirka alkoholowa. Kurwa. Wódka.
2: Gdyż wtedy zrozumiesz, o czym mówię, a twoja struktura będzie się osłabiać.
0: A jak?
2: Co się dzieje w twoim życiu?
0: Nic.
2: Zastanów się.
0: Nic się nie dzieje.
2: Zapytaj siebie. Spójrz świadomie. Niedługo będziesz czuł potężną siłę i świadomość.
0: Jak przyjebie we mnie pan, to będę.
1: Ale make-up też mówi. Make-up mówi sam za siebie.
0: Tak. Ja pamiętam, jak ona miała auto, tam, że się obraz wyrównywał, to ona powiedziała, że to nie jest stabilizacja, tylko ego struktury się tam nie łamią. Oj, tak.
2: Ale jesteśmy w procesie.
1: No, są właśnie.
2: Życie składa się z wielu planów. Relacje. Jak jest z relacjami w twoim życiu?
0: Nie mam.
2: Co przeżywasz?
0: Nic.
2: Spójrz.
0: Nie wiem.
2: Co się powtarza? Jakie zdarzenia? Jakie masz myśli? Jakie przeżycia?
0: Kiełbasa śląska
2: co
0: z musztardą.
2: Co ty czujesz? Co czuje twój partner?
0: Nie mam partnera.
2: Jakie iluzje stwarza twoja struktura ego? Spójrz na plan zdrowotny.
0: ZUS?
2: Jakie choroby masz?
0: Jakie uśmiech? Jakie masz choroby? Panie Kagiebieru, jaki ma pan plan zdrowotny? Jaki ma pan... proszę się przyznać.
1: Boże. Oj. Nie no, ona jest osłabiająca.
0: Nie no, ona osłabia, tak, ale twojego struktury. Oj tak, kurczę, uwielbiam takich ludzi. Czasem się zastanawiam, czy ona jest aktorką, czy ona naprawdę w to wierzy, czy to jest robione na poważnie. Jak wejdziecie sobie na jej kanał, to widzicie to. Tona filmów. Po niemiecku, po polsku, a niektóre po angielsku. Jakim cudem ta kobieta zrobiła tyle filmów? Wcześniej było ich jeszcze więcej. To, co jest tutaj, to jest zaledwie wycinek tego, co było. Także szacunek za samo poświęcenie, ale z drugiej strony pytanie, czym to było? Czy to był jakiś projekt? Czy ta osoba naprawdę w to wierzy? I tutaj mamy słuchacza. Przyszedł pan Grzesiek. Witaj, Grześku. Co ciebie do nas sprowadza? Czy zaciekawiła cię osobowość panny Barbary Santanny?
3: Bez wątpienia. Owładnęła mną wręcz. Nie da się przejść obojętnie koło takiej mądrości. Cześć. Ale zanim do pani przejdę, to najpierw sprostowanie, bo powiedziałeś o jednym z ludzi, którzy są po naszej stronie, tutaj w cudzysłowie, po stronie walki z szurią, ale taką, co robią złą robotę, bo są dobrzy szurowie i źli szurowie. A mianowicie powiedziałeś, że pan Dylewski jest lekkim szurem, co nie jest prawda, bo on tam właśnie obala dużo mitów o tak zwanym rządzie światowym. Więc tytuł był prowokacyjnie.
0: No tak. Tak. Ja wiem, o co chodzi. Ja po prostu tutaj leciutko chciałem też wrzucić innym osobom, żeby sobie to obejrzały. Też nie chciałem spoilerować, ale uważam, że jest to bardzo fajne do obejrzenia. I tak, rzeczywiście, no nie jest to szuranoid ani nic, jest to po prostu osoba sceptyk. Ja za dużo filmów nie oglądałem od niego. To akurat widziałem, także polecam. Jeżeli powiedziałem, że szur, no to tak mi się albo wymknęło, albo tak jak mówię, no lekko zbejtowałem.
3: Powiedziałeś, że lekki szur. No tak, no pieszczotliwie
0: to,
3: bardzo.
0: No to tak mogło mi się to spoko powiedzieć. Ale tak, no rzeczywiście, ta osoba wie, co mówi. Ja dzisiaj nie wiem, co mówię. Mogłem wziąć pół litra, to przynajmniej miałbym wytłumaczenie.
3: A oj, tak w ogóle to teraz wam dosłodzę, bo fajnie się was słucha. Naprawdę fajny team robicie. Także mam nadzieję, że częściej będziecie razem coś robić.
0: O, dziękuję.
1: Dzięki.
3: Spoko, ja się przyłączam na odsłuch. Dawajcie tą panią dalej, bo jestem zafascynowany. Ten strumień mądrości musi przeze mnie przepływać, nie chcę go zakłócać.
0: Tak. Właśnie chcemy tu obejrzeć. Akurat to całe chcemy obejrzeć.
3: Super. To
0: dzięki.
3: Przełączam się na odsłuch.
0: Cześć.
3: Na razie, cześć.
0: Trzymaj się.
1: No, cześć, trzymaj się.
0: A tu mamy jeszcze jeden telefon, to szybciutko go odbierzemy, dosłownie tak na momencik. Także tu jeszcze jedna osoba będzie. Ale dosłownie tak na 2-3 minuty. Mam nadzieję, że odbierze. Przed chwilą dzwonił, także myślę, że jeszcze jest zainteresowany rozmową. No, co widzę, no nie odbiera, albo... O. Cześć, Robercie, dzwoniłeś. Co ciebie tutaj sprowadza?
4: Tak, tylko ja muszę... Halo?
0: No, halo.
1: Halo.
4: No pozdrawiam w ogóle to misia.
1: No, jakiego to misia?
0: Pomyliło ci się. To jest Grzesiu od pizzy, Greg Bukowski lub po prostu Grzesiu. Człowiek legenda, człowiek książka, człowiek, który wie wszystko.
4: Tak, tak, tak. Pomyliło mi się, ponieważ mają podobne głosy. To pozdrawiam Grzesia od pizzy.
0: No, to pozdrowienia rzucone, bo tutaj szybko chcemy wrócić do filmu, to co jeszcze miałbyś do powiedzenia, więc, bo to tak króciutko dosłownie odebraliśmy.
4: Tak, tak, właśnie bardzo mi zaimponowała ta kobieta.
0: Pod jakim względem? Wyglądu, czy raczej tego, co mówi?
4: Merytoryka jest spójna.
0: A, rozumiem, czyli jesteś wierzącym w jej ego struktury. To ja też, nie martw się.
4: Nie tyle co wierzącym, tylko ona przemawia mi na przykład, że tak, jest taka jak podobna do królowej, do Margaret Thatcher, czyli tak uspokaja duchowo, mentalnie. No niekoniecznie to, co mówi, no nie, na pewno niekoniecznie, ale wizualnie jest okej. Okay. I w ogóle Grzesio od pizzy też pozdrawiam. To ja, Robert.
0: Okej, okay, cześć, trzymaj się, Robercie. Miłego wieczoru. Okej, okay, to wracamy do pani Santany.
2: Takiego typu, co się powtarza, spójrz świadomie na to, bo to jest opis twojej struktury zdrowia. Spójrzmy na pracę albo naukę. Co przeżywasz wtedy? Co się dzieje w twoim życiu?
1: Zobacz na te jej oczy.
2: Jakiego typu
0: oj tak. Ale w ogóle jej brwi to wygląda, jakby były narysowane w pęcie. Ja sobie wzięła taki ołóweczek, kurwa długopis.
1: Ona wygląda jak taka sztuczna.
0: No tak.
1: Jak te dmuchane lalki, jeszcze jakby tak usta otworzyła.
0: Ten wisiorek to jest bateria atomowa i tam energię trzyma, żeby nie padła. Oj. Oj tak.
2: Twoja ego struktura.
0: Jak tam twoja ego struktura?
2: Nie używam słowa problemy.
0: Nie używam?
2: Ale powtórzyłam to teraz, więc to oznacza, że tak miało być. Jesteśmy w procesie. Spójrz na wymiar ekonomiczny w twoim życiu.
0: Nie mam pieniędzy.
2: Co przeżywasz?
0: Biedę.
2: Co się dzieje?
0: Bieda.
2: Jakie iluzje stwarza twoja struktura ego?
0: Nie wiem, nie mam pieniędzy. Gdzie są te iluzje? Ja chcę pieniądze. Gdzie mój rower?
1: To jest nieziemska, bo nie ma co ukrywać.
0: Oj tak, oj tak.
2: Spójrz na to jako na pewnego rodzaju całość, układankę, albo film, albo sen. Spójrz na wszystkie plany twojego życia. Co przeżywasz, jakiego typu, co się tam dzieje?
0: Nie wiem.
2: Słuchaj, co mówisz, co myślisz. Co robisz?
0: Boję się, kobieto!
2: Oraz inni naokoło ciebie.
1: Tutaj na czacie pamiętaj, się pytają o Paulinę Moskalik.
0: A nie wiem, a czy ty wiesz co to? Bo ja akurat nie wiem. Tak sobie to zapiszę.
1: No, to jest też taki content ezoteryczno... hipnotyczno dziwny.
0: Jak chcesz, to będzie można po Santanie przejść do tego.
1: Że akurat Paulina Moskalik lepiej się ją ogląda niż ją się słucha, nie? Bo akurat wizualnie w sumie w miarę cieszy oko.
0: Rozumiem o co chodzi. To w ogóle miała być audycja o płaskiej ziemi, ale jak to mówi krawiec, tytuł nie oznacza audycji.
1: Ale nie, no płaska ziemia, no to, to się tam do tego nawiąże, no bo to jest jednak złoto kolejne. Chociaż jest jeszcze inna opcja, jaką prezentuje na przykład Królewska TV, że żyjemy wewnątrz ziemi. Także to jest druga opcja. Albo płaska, albo w środku.
0: Chociaż ja z tym tytułem tutaj tak powiem, że powiedziałem, że ziemia niczym talerz mikrofali, nie? Jesteśmy takim talerzem mikrofali i nas gotują 5G, nie? To taka wielka kuchenka i tam kosmici odpalili na tryb 5G, także wiecie. Jakby co, to info ode mnie.
1: Tak, wszystko na planszy widać.
2: Są połączone.
0: Oj tak.
1: Jeszcze mikrofala nastawiona na 21:37.
0: Tak. Oj tak. Nic nie dzieje się przypadkiem.
2: Ludzi są połączenia.
1: Tylko teraz to w ogóle ten. Dlatego...
0: Tak?
1: Nie słyszę, co ona mówi. Nie wiem czemu, no.
0: Coś się popsuło? To czekaj, to naprawimy. Wyłączę i włączę. Albo to ten Skype to dupy kant rozbić. O. Discord ma lepsze.
1: No właśnie.
0: Stop.
1: Właśnie szkoda, że...
0: Stop. I ja robię share. Ja robię tak. Ja robię tak. Share. Okej.
2: Okay. Działają
1: tak, teraz tak.
2: W odpowiedni sposób, żeby odzwierciedlać twoją ego strukturę i jej skład.
0: Kola.
2: Jeżeli coś mówisz, myślisz i piszesz, mówisz zawsze o sobie. Wszystko, co się naokoło ciebie dzieje, jeżeli w tym, co powiesz, albo w tym, co się dzieje, są powiązania silnych uczuć, które ty czujesz, oznacza, że to odzwierciedla twoją wewnętrzną ego strukturę.
0: Tak.
2: A to, co ty sam mówisz i myślisz,
0: to alkohol.
2: Będzie tobie pokazywać i cały czas pokazuje skład twojej struktury.
1: Ale wy zobacz, jak ona tymi oczami pracuje cały czas, tak ona, ona tak mryga, wiesz? I to ona chyba hipnotyzuje tymi oczami.
0: Skład ego struktury. 50% etanol, 20%. Oj, tak. Tutaj jedna osoba dzwoni, ale to dopiero jak skończymy ten film, to może odbierzemy, także na razie nie.
2: Wiara, religia, jakiego typu strukturę masz w sobie? Co stworzyły wibracje ego? Pomyśl się, zastanów. W jednym miejscu ktoś spali Biblię albo Koran i miliony ludzi reagują, gdyż są powiązani w jedną całość. Jaką strukturę religii masz w sobie? Wszystkie struktury ego, które są na ziemi, stwarzają silne uczucia u ludzi. Po jakimś czasie nastąpi osłabienie.
0: Tak.
2: Silne osłabienie twojej struktury ego.
0: Ale czym jest moja struktura ego? Gdzie ja sprawdzę jej stan? Czy to jest tak jak z Teslą, że można sprawdzić sobie stan naładowania? Czy ja... Gdzie ja ją wyładowuję? Gdzie ja osłabiam ego strukturę?
2: Zaczniesz wtedy, inaczej reagować na wszystko. W sposób pozytywny. Poczujesz siłę. Poczujesz fantastyczny spokój, którego nie można opisać.
0: Jezu,
2: we śnie. Wydaje się tobie, że...
0: Wiesz, kiedy poczujesz fantastyczną siłę i spokój? Pierw jak pieprznie cię van, a potem ciebie nie będzie.
1: No ale jak ona tymi, zobacz, jak ona tymi, te jej latarki, jak ona, jak ona nimi mryga.
0: Myślisz, to jest synchronizacja.
2: Jest ale nic z tego nie jest prawdziwe. W ten sposób działa struktura ego na psychikę człowieka. W pewnym sensie żyjemy cały czas w świecie iluzji. Po upadku struktury ego
1: sztuczna jest
2: przestają
1: taka.
2: Dlatego istnieć iluzje.
0: Cyborg.
2: I zaczyna człowiek żyć w rzeczywistości, która jest zawsze pozytywna. Te uczucia i te przeżycia, które człowiek wtedy odczuwa, nie są do opisania, gdyż nie ma w naszym języku w tej chwili słów, które mogłyby je opisać. Ale niedługo zaczniesz je czuć. Patrz, słuchaj, obserwuj, zadawaj sobie pytania. Co ja mówię? Co ona mówi? Co ludzie mówią? Co ja czuję?
0: Nie wiem.
2: To jest twój dostęp do twojej potężnej siły.
0: Ja wiem.
2: Niedługo zaczniesz żyć w wymiarze rzeczywistości. Wszystko, co najlepsze, jest przed tobą. Życzę miłego, wspaniałego dnia.
0: Dziękuję. Nie wiem. Dlaczego jeszcze Makłowicz i Podlasie centrum świata?
1: Nie, no jest, jest niesamowita. No. Siłę! Siłę!
0: Oj tak, pani Santano, proszę wrócić. Tu przydałaby się pani moc, pani siła. Po prostu jest pani potrzebna w naszym świecie. Ojeju.
1: No jest, jest niesamowita.
0: Tak. Paulina Moskalik, czy ona jest jakąś wróżką?
1: To tak, on jest...
0: Bo ezoteryka to chyba jest coś w tym stylu, nie?
1: No, coś w tym stylu, tak. Doradczynią duchową, może tak.
0: Czyli taki ksiądz bez, bez szkolenia.
1: No.
0: Nie wiem dlaczego, jak pisałem Paulinę Moskalik, to wyszła mi jasna strona mocy, ale to...
1: O, jeszcze tu w ogóle widzę też następną panią. Akademia Ducha też jest... Też jest tam niżej trochę. O, tutaj Akademia Ducha.
0: Akademia Ducha? To chodzi... A to! Atak paniki, jak je wykorzystać? O kurczę.
1: No, ona jest akurat okultystką, taką wiedźmą. To jest taka... szeptunka XXI wieku.
0: Jezusia.
5: Cześć, kochani. Oto kamerka uzupełniająca do szkolenia panika. Właściwie bardzo ważna kamerka, która powinna pojawić się zapewne już jakiś...
0: Kamerka? Ona tak nazywa firmę?
5: ...czas temu. Już mam nadzieję, że każdy, kto jej potrzebuje, znajdzie ją we właściwym czasie.
6: Kamerka. Halo?
0: Tak, ktoś tu zadzwonił? Ktoś tu chyba wszedł. Tak, coś się stało? Halo, halo?
6: Halo, halo? Pozdrawiam Gumbala.
0: Aha, cześć, cześć.
6: To jeżeli to jest audycja esoteryczna, tak to czytałem, to ja właśnie oczekuję na Zefirka, mojego ulubieńca. Ja po prostu Ezo TV oglądam od 23 do no mniej więcej 2 w noc, nie? Bo potem muszę iść spać, bo muszę rano wstać. Ale jakby może są jakieś nagrania, to ja poproszę Zefirka.
0: Okej. Okay. Ja się
6: po prostu czekam. No po prostu już aż normalnie, nie wiem, przebieram nóżkami na Zefirka.
0: Okej, okay, dzięki za telefon.
6: Wróż Zefir się nazywa.
0: Okej, okay, dzięki za telefon, na razie. Cześć, trzymaj się, miłego wieczoru.
6: Hej.
1: No hej.
0: Okej, okay, to wrócimy do tego. Ja sobie tutaj zapiszę tego Zefirka. Zefirek. Ja tu mam wszystko zapisane, także spokojnie. To, co tutaj podajecie, ja mam to wszystko w notatniczku zapisane. Od groma rzeczy.
1: Tutaj Grzesiek napisał na czacie, że całkiem ładna jak na wiedźmę. No ona tam na kanale ma tam te filmiki w tym w bikini, także no nie jest najgorzej.
0: Pamiętajcie, że wiedźma może użyć czaru odmłodzenia. Jak w Wiedźminie.
5: Przeżył raz w życiu coś takiego. Albo widział kogoś bliskiego.
0: A kojarzysz tego ezoteryka? Tam był taki gościu, co dzwonili do niego cały czas i mówili ty hu albo coś tam. I mówi, a ładnie się przywitałeś. No ładnym ten, to nie przedstawiamy się z nazwiska.
1: Tak, tak, to były te telewizyjne te właśnie, te noce z tymi. Wróżbita Maciej, o.
0: Tak, dokładnie.
1: Wróżbita Maciej.
0: O, ja kiedyś chciałem dzwonić nawet, powiem ci. To jest, ale stwierdziłem, że za droga jak na moje standardy, ale...
1: Nie, no pewnie tam chyba ile? 3,70 za minutę chyba, tak?
0: No tak. No. A jeszcze ciebie rozłączą i w ogóle, a tak. Weź, panie.
1: Ja... Zyczka leci, kurwa, 3 minuty masz dychę za posłuchanie jakiegoś shitu.
0: Jakoś 200.
5: W podobnym stanie wie, że sprawa jest poważna. Oczywiście każdy, kto tego nie przystąpić do ataku, to taka osoba nie miałaby szansy przetrwać w rzeczywistości. Nie mówię już o przetrwaniu na 7 mili, czy o przetrwaniu...
0: Jak się zastanawiam, czy te dzwoneczki to jest jakiś efekt, czy ona tam gdzieś ma jakieś dzwoneczki, co taka atakuje.
5: Na moim osiedlu mówię, czy na 8, tak? Czyli mówię o przetrwaniu dokładnie swojego dnia, swojej rzeczywistości, swojego tygodnia, gdziekolwiek żyjesz i cokolwiek się w twoim życiu nie wydarza. Ze względu na to, że strach powoduje naturalną ostrożność. Strach jest również u człowieka takim podstawowym mechanizmem animistycznym, z tym mechanizmem zwierzęcym.
0: Okay.
5: Jesteśmy
0: na razie
5: tożsamością, która może się poruszać w ciele. Dzięki temu mamy władzę nad tym, co teraz zrobi nasza ręka albo nasza...
0: Ja nie wiem, czy ja mam władzę. Jak idę do kuchni o 3 w nocy i robię spaghetti, to się zastanawiam, czy ja mam władzę nad swoim ciałem, czy to moje ciało ma władzę nade mną.
5: Dzięki temu jesteśmy jako ciało całkowicie nie tyle może podwładni, co do dyspozycji swojej duszy, tak bym powiedziała. I teraz w momencie, jeżeli człowiek nie ma strachu, w momencie, jeżeli ten człowiek jest w jakiś sposób upośledzony na wyczuwanie strachu, to sam w sobie powoduje zagrożenie. To sam w sobie powoduje zagrożenie dla innych, ponieważ nie wiadomo, jak zachowają się, już tak powiem głosem Krystyny Czubówny, inni osobnicy tego samego gatunku, którzy...
0: Mam pytanie, o czym ona tu pierdzieli. W sensie rozumiem psychopaci, socjopaci, ale tak trochę długo gada o niczym.
5: Co się stanie?
1: Tak, no to jest jej właśnie taka...
5: Tymczasem, gdyby ten mistrz, tak należy powiedzieć, nie miał strachu, po prostu stałby na ringu i zastanawiałby się, co zrobi przeciwnik. I na pewnym poziomie...
0: Nie, no jakby nie miał strachu, to by zaczął go napieprzać po prostu. Kurwa.
1: No to takie, wiesz, to takie pierdololo właśnie. No,
5: to mogłoby działać,
1: na jej filmach to jest normalne.
5: W momencie, w którym mamy w fizyczne ludzkie ciała i przeciwnik też takie posiada. Kochani, nie bójcie się, jeżeli wyczuwacie w sobie strach. Ludzie się boją strachu. Boją się wyznać, że faktycznie czują coś takiego. Boją się przyznać.
0: Boję się strachu, to jak ten co dzwonił. Ja się boję, że będę się bał. O Jezu. A to jakaś chyba siódma gęstość jest, nie? Ja się boję, że ja się będę bał.
1: To już jest mocno. Tak samo, tak jak właśnie to samo identycznie jest u Pauliny Moskalik. Właśnie tylko, że Paulina Moskalik to jeszcze tam, wiesz, tu w leggingsach, tu dupkę wypnie, tu się tego uśmiechnie, wiesz. Ale to jest mniej więcej ten sam content właśnie. Także.
0: Ja sobie jeszcze spojrzę tego Zefira, bo tutaj już tak Robert po prostu nas masakruje, no to niech będzie. Zefir Wróżbita to chyba był, nie? Aha, o Jezu. Telewizja EZO. Wygląda to trochę jak telezakupy mamy. O Jezu, 3 godziny. Jest jakiś skrót? The Funny Moment? Albo kiedy gościu zadzwonił i zaczął pytać się o walkę z Najmanem? Poproszę. O, Zefir w akcji. Proszę bardzo.
7: Właśnie Bóg teraz się z tobą dzieli energią Hanuka właśnie za moją pomocą, że mogę ci wkładować w poziom duszy energię cudów. Ale teraz,
0: Czyli programista. Tak czułem. Kurwa, koduje, wchodź tam.
8: Dobra, no to teraz zaprogramujemy panu. Okej, okay, enter BIOS, kod 200, tutaj Hanuka.
7: Czy ty chcesz właśnie cudów finansowych, bo tak, co jest powodem, że jeszcze nie masz zdrowia, czy też właściwej relacji? To, że właśnie jesteś zablokowany na przyjmowanie i czas zobaczyć, gdzie masz te blokady, czas to zdjąć i właśnie czas, żebyś doświadczył cudu Hanuka. Okno kosmiczne, energetyczne jest otwarte o nazwie Hanuka, to jest energia cudów, boskich cudów.
0: Aleluja!
7: Zachęcam.
1: No to może tosty na rynku sprzedawać.
7: Witam pana Zefira, ciepło, witam również ciepło.
0: A tu już jakaś ten z boku jest doradca duchowy, chyba ta, Wellman. Kurwa.
1: Zobacz jak cycę wystawiła duchowo.
7: Jak ułoży się moje małżeństwo. Jak ułoży się moje małżeństwo, jestem sama, dorabiam. Jakie małżeństwo? No to skoro jest sama, no to nie ma małżeństwa.

0: już zobaczymy. Zawodowa
1: no,
0: sfera.
1: No tam mam kilka do talii, widzę. To
2: jest nawet pasjansa.
0: Więc kochani telewidzowie, SMS-y, EZO, imię, data urodzenia, panie Zefirze, proszę o czyn, numer telefonu 7316. Piszemy, kochani Zefirze, piszemy najliczniej, jak potrafimy, by doświadczyć właśnie cudów. Ogromu cudów, po prostu ogromnie. Pamiętam też powracający SMS również. Panie Zefirze, dzięki panu żyję, bo pan jako jedyny z prowadzących programy ezoteryczne w Polsce zwrócił uwagę na moje serce. Więc kochani telewizor, jeśli
2: mu wypadła
0: uwagę, to macie natychmiast być do lekarza i to badać, czyli zastosować profilaktykę, czyli uratować siebie. Zobaczymy.
2: No chociaż tyle macie. Przynajmniej, że przynajmniej powie im, że mają iść do lekarza, nie jakiś tam, wiesz, chociaż tyle powiem, no.
0: 84.
2: Bo są tacy, to by ci powiedzieli, że masz w kamulce nacierać.
0: Finansowo.
2: Nie, to serio, to wyglądają jak karty Pokemonów, bo karty Pokemonów też mają takie niebieskie. I on tam pewnie ma Pikachu. Ja pokój ma ten legendarny Mewtwo wypadnie, to jest cud wtedy.
1: Żeby zaśpiew.
0: Stabilizacja sytuacji zawodowo-finansowej jest na poziomie dwóch najbliższych lat. Ale już w czerwcu będziesz miała pierwsze informacje na temat, jak ona ma się ustabilizować, czyli pierwsze umowy, pierwsze kontrakty.
2: No, tu będzie stabilizacja, no a jaka będzie stabilizacja? No, to się pani dowie za 3 miesiące, ja nie będę tu spoilerował.
1: Kurwa, 3,70 z watem.
0: Ciebie czekają. Stabilizacja uczuciowa. Co u ciebie na uczuciach? I to napisała, że jest sama, a pyta, jak ułożyć jej małżeństwo. To albo jesteś sama, albo jesteś w małżeństwie. Jeśli jesteś w małżeństwie, to masz podać imię, datę urodzenia osoby, z którą jesteś.
2: No właśnie, no ty, no kobieto, no ty normalna jesteś, to masz podać to imię i masz powiedzieć, tak czy nie, no. No, pan Zefir jest bardzo racjonalnym człowiekiem. On nie ma czasu na jakieś duperele, on to od razu chce informacji, on chce wszystko wiedzieć.
0: Oj. Jeśli chcesz podać, wiedzieć, jak to będzie wyglądało.
2: Może... Ja tak się zastanawiam, czy on tutaj nie ma czegoś nalanego, takiego, wiesz, 43%.
1: Ja kiedy... Może być, wiesz.
2: Jak widziałem gościa, co podpijał, to coś za chwilę, kurwa.
0: 26,84
1: i sfera. Jak on tam nockę wali, no to musi coś... Żeby do rana dotrzymał.
2: Robiłby jakąś sztuczkę z tymi kartami, albo wyciągnął jakiegoś Tazosa. Kurde.
0: Masz zamknięte serce na miłość, Marzeno.
2: Opa, widziałeś dwa shotguny. Tutaj jest gościu, co ten bada grunt. A tu nie wiem. O, jaki złoty medal.
0: Masz zamknięte na serce na miłość i ja widzę u siebie samotność.
2: Ja tu widzę tak, dwa miecze oznaczają wojnę, czyli bo będzie wojna krzyżacka. Dwa nagłe miecze.
1: Dwa nagie miecze.
2: Mąż rzuci.
0: Oj tak. Samotność. Samotność, bo ty też jesteś taka trochę samotnica. Szczerze powiedziawszy, nie widzę u ciebie stabilizacji.
2: Nie widzę stabilizacji. Ty weź chodź do mnie, pójdziemy na wieczór, będzie lepsza stabilizacja.
0: Uczuciowej, przynajmniej przez najbliższe dwa lata. Idziemy dalej. Po dwóch latach, dopiero po dwóch latach masz stabilną sytuację uczuciową. Po dwóch latach,
1: jak do wyjechał
0: tej pory,
1: do przodu. Dwa
0: lata. Będziesz ślepa na wszelkie nawet, wszelkie sytuacje i wszelkie relacje. Masz zamknięte serce, popracuj nad energią serca.
2: Znaczy, on mówi, że za dwa lata, a z drugiej strony mówi, że ma pracować. No to za dwa lata czy ma pracować?
0: Jak najbardziej widzę u ciebie stabilizację uczuciową do tej pory.
1: No musi pracować, jak dostanie rachunek.

0: za telefon.
1: Oj tak. Póki w Biedronce nie wystarczą.
2: Za dużo masz stresów, tak by jeszcze zająć się.
1: My nie szydzimy z Zephyra, raczej po prostu taka sytuacja, no. Akurat powiem tak, głupot aż takich nie pierdzieli jak na wróżbitów. Ale fajnie w ogóle, że nie wciska ludziom kamieni żadnych, także cieszę się chociaż na to, że rzeczywiście mówi, żeby iść do lekarza, więc no, mogę mu to zapropsować, także spoko to.
2: Uczuciowy.
1: Chociaż nie wiem, czy w telewizji by takiego gościa pozwolili puścić, no bo to chyba jednak jest jakaś etyka, nie? Telewizyjna.
2: I ostatnie SMS, kochani. Telewidzowie, Sebastian, 16 stycznia 93 po wypadku ma zupełnie niesprawną rękę. Kiedy będzie operacja, czy ta ręka kiedykolwiek będzie sprawna? Dziękuję. Proszę, już zobaczymy. To jest ostatni SMS, a wy, kochani telewidzowie, 708-577-197, bądź SMS-y o treści Jezu i mi data urodzenia pani Zafirze, proszę oczyszczyć na numer telefonu 92552. To jest ostatni SMS, a gdzie jest połączenie? Gdzie jest połączenie od ciebie, kochani telewidzowie, by tobie pomóc, by tobie się lepiej żyło, w życiu układało? Gdzie? Moje pytanie, co robisz, by za 20 lat nie mieć pretensji, że nie zadzwoniłeś do Zafira, nie połączyłeś się, nie poprosiłeś o oczyszczenie?
1: Właśnie! Co robisz? Dlaczego
3: co
1: nie
3: robisz,
1: dzwonisz?
3: Że nie zadzwonisz do Zephyra?
1: Oj, panie Zephyrze.
3: Wyjdź z kuchni, wyjdź z łazienki i zadzwoń do Zephyra.
1: Już teraz. Tylko 3,70 z VAT. Ojeju, ale wiecie, to jest piękne, a ile można, w ogóle jest świetna praca, ile można wypić, ile można głupot nagadać, to jego, i jeszcze płacą ci za to.
2: Dzisiaj, tak by za 20 lat, gdzie związek ci się rozpadnie, mąż ciebie za...
1: Powiem tak, jak będą donaty, to na audycji dzwonię. Nie, serio, jak będą donaty, jak będzie jakiś donacik, żeby opłacić dzwonienie na tego Zephyra, to zadzwonię. Dosłownie. Włączę tam, o której to jest i zadzwonię. Kupię jakąś tam kartę prepaid, nie? Zarejestruję i zadzwonimy. Także spoko, ludzi. Jest to do wykonania.
2: Zacznij pić za 20 lat, bo energie demoniczne wkroczą, czas profilaktykę zrobić, zabezpieczyć relację, w której się znajdujesz, tak, żeby za 20 lat osoba, z której jesteś, się nie zmieniła, nie do poznania. Właśnie teraz, właśnie w tej chwili, właśnie na momencie. Tak.
1: A takie pytanie, czy krawiec kupił rower? Już?
3: Tak.
1: Kurde, bo jakby nie kupił, ten zadzwonił do Zephyra i spytał, kiedy krawiec kupi.
3: Nie, kupił. Wczoraj była audycja.
1: No dobra, no to trzeba będzie inne pytanie wymyślić, więc jak jakiś donajcik będzie, no to ten, to będzie można.
2: Tak, żebyś nie miała pretensji, że za 20 lat, no, mogłam zadzwonić, będziesz pamiętała ten moment doskonale.
1: Niepokoi mnie pentagram u pana Zephyra. Gdzieś jest pentagram, widzisz gdzieś? Okej, Bierut?
3: Nie.
1: Czekaj, może tu gdzieś jest? Tutaj może? Nie, nie widzę żadnego.
3: Nie, no on ma tutaj 5 talii kart tarota, ale tu pentagramu tu, tutaj nie widzę. Chyba że tam z tyłu w tle za nim to mogą być. Znaczy nie, no tam widzę, są znaki zodiaku, ale pentagrama to nie widzę za bardzo, także.
1: Też nie widzę, no. Także. No.
2: Pytanie, co robisz, by za 20 lat ciebie zacznie bić, za 20 lat, bo energie demoniczne wkroczą, czas profilaktykę zrobić, zabezpieczyć relację, w której się znajdujesz, tak, żeby za 20 lat osoba, z którą jesteś, się nie zmieniła, nie do poznania. Właśnie teraz, właśnie w tej chwili właśnie na mycie. Tak, żebyś nie miała pretensji, że za 20 lat, no, mogłam zadzwonić.
1: Mogłam zadzwonić, dzisiaj mój mąż jest jaszczurem.
2: Gdybyś pamiętała ten moment doskonale, gwarantuję ci, to zaczną się dziać tragedie w twoim życiu, to przypomniesz sobie, że mogłaś zadzwonić, mogłaś poprosić o oczyszczenie, mogłaś połączyć się z Zefirem i kochana telewizko, kochany telewizko, najgorsze to jest mieć pretensje, bo przypomniesz sobie w tragicznych momentach, przypomniesz sobie, że mogłaś się od tego chęci uratować, a teraz co zrobisz? Co zrobiłaś, by się uchronić, uratować? Zadzwoniłeś, napisałeś, zrobiłeś wszystko, co w twojej mocy, by właśnie profilaktykę zastosować.
1: Ten, jedziesz tam 200 na godzinę, nie masz kasku, nie masz poduszki powietrznej, nie masz niczego. I pytasz się, co zrobiłem, żeby przeżyć? Zadzwoniłem do Zefira.
2: Czy nie doprowadzę do pewnych wydarzeń i sytuacji do masakr życiowych, bo już dość tego chaosu, już dość chaosu w twoim życiu. Możesz się odciąć od energii.
1: Jak jesteś taki super Zefir, to weź tam wszystkim walnij bombę spirytualną i ten, i oczyść każdego. Walnij tego. Oj tak.
2: Możesz się odciąć od nieszczęść w tej właśnie, w tej chwili, w tym momencie wystarczy, że zadzwonisz, wystarczy.
1: Ale w ogóle lubię, jak to jest nazwane telesprzedaż.
3: No właśnie, telesprzedaż. To jest to, sprzedać.
1: Oj tak. Sprzedajesz ten, kit kurwa. Jakie to byłoby wszystko chyba z tego Zefirka. No, pan Zefirek, świetny człowiek, po prostu.
3: Nie, no śmiechowy jest jeszcze tak fajnie, to, fajnie tak taki energiczny. Nie no, wypas jest dobry.
1: Atak paniki, tutaj jeszcze widzę wróżkę Oriany, ale Królewska TV coś mi powiedziałeś tutaj przed chwilą, tak?
3: Tak, Królewska TV, tak, dokładnie.
1: Żeby coś było w jakimś temacie, chociaż ja nie wiem, jakiego tematu dzisiaj się trzymam. Niebocentryzm w pigułce. O, 3 minuty. O, super, świetnie. Myślę, że to jest to, czego nam potrzeba. 26 grudnia 2018.
3: To się wydarzyło.
1: Pojawi się niskiej jakości obrazek typu JPG. Niebo stanie się szkarłatnie czerwone. Pojawi się... Nie wiem. Nie, Himmel...
3: Geometria sakralna.
1: Złoty podział Himmel z Kugę. Ziemia obtoczona ogniem. Kurwa, co? Ogień?
3: Nie, no to jest właśnie... Jak masz orzecha włoskiego, to na takiej samej zasadzie, że my żyjemy wewnątrz Ziemi. Niebocentryzm taką właśnie głosi teorię, że żyjemy wewnątrz Ziemi.
1: A nie, gdzie ten ogień? Patrzę się na niebo, gdzie ten ogień? Kurwa. O Boże, ale to jest mocna opcja. Bo to jest tak, że tu jest to właśnie powietrze, a tu jest ten ogień. My żyjemy w tym ogniu, tak? No przynajmniej tak.
3: Nie, może nie... Znaczy, no tak. Nie, inaczej. Nie, no my żyjemy tam, jak masz to the earth, później jest to powietrze, ten ogień jest i to jest... No kurde, no nie wiem, jak to... Bo to tak jest kijowo pokazane trochę, na fajnie, tam później chyba dalej będzie przekrój taki, który, dokładnie, coś jak właśnie torus, coś właśnie w tym, to jest w ten deseń właśnie coś.
1: Bo żyjemy w pączku, a w środku jest słońce. Nadzienie, kurwa.
3: Tak, czyli to jest słońce wewnątrz ziemi, to jest tak jak było w książce Podróż do wnętrza Ziemi. To jest książka jeszcze chyba, bodajże ona jest z XIX wieku. Tak, z XIX wieku dokładnie. No i też na ten temat mówił też admirał Byrd o wewnętrznej Ziemi.
1: A to słyszałam o tym. On tam leciał chyba wtedy... nie, Antarktyda czy tam Arktyka, nie? Gdzieś tam leciał, nie? Dobrze
3: tak,
1: mówię?
3: Tak, tak, dokładnie.
1: I coś tam widział niby.
3: No to chyba, wiesz, operacja wojskowa High Jump się nazywała. No on tam w sumie dwa razy, bo pierwszy raz on wrócił, zamknęli go w szpitalu psychiatrycznym, a później gdzieś po roku, czy tam po półtorej roku go ten... Prezydent go wyciągnął, znaczy go ułaskawił, w sensie, że wyciągnął go z tego psychiatryka i wysłali go z powrotem tam. Także wiesz, no coś w tym było.
1: No, ale ten ci podał fajny koncept, Ziemia Pączek. To nawet gdzieś tam, dla mnie to nawet więcej ma sensu niż płaska Ziemia. Chociaż no. Miałbym pewne problemy z tym. W sensie, jeśli Ziemia jest takim pączkiem, to czemu jak spojrzysz przez teleskop, no na przykład nie widzisz, no nie wiem, przeciwnej strony Ziemi? Czy może to niebo, to jest ta woda, nie? I może my cały czas wody?
3: Tak, no dokładnie, no bo tam jest przecież ta kopuła no. I na tej kopule, przecież na tym firmamencie są tam wyświetlone te wszystkie gwiazdy i nad tą kopułą jest woda. A za tą wodą jest, tak jak według tej teorii, pałac Stwórcy.
1: No to coś tam, no, ale pewnie bym się przywalił do czegoś, ale okej, okay, lećmy dalej. O, nie, to nie wiem co to jest. O, orzeszek. O. Ziemia, jak te niknaksy, takie kojarzysz, te takie orzeszki no. Z panierką, to tu masz ziemię? Nie, to jest niebo. Aha, że tu jest... dobra, kumam, że tu jest Ameryka, tu jest Afryka,
3: tak.
1: A tu jest Heavens. Ale Heavens to jest... Czyli niebo nie jest powietrzem, tylko jest bytem. I że my widzimy gwiazdy, to widzimy byt pewien.
3: Tak, to jest w pewien sposób na takiej sferze obracającej się i to no to jest właśnie, to jest specyficzna teoria.
1: Ciekawe. Tylko problem jest ze słońcem, wiesz? Wszystko fajnie, tylko słońce jest problemem.
3: No właśnie. I
1: powiem ci tak, to nawet jaki sens by miało, bo tak, wtedy to rzeczywiście to the heavens, nie? Czyli to niebo zasłaniałoby te wszystkie inne, tylko problem jest nadal ze słońcem. W jaki sposób byśmy je widzieli? Ono musiałoby po prostu być tam na końcu tego. No ale no nie wiem. Okej. Model Ziemi Rafael.
3: Wiórki kokosowe oblane
1: ziemią. O, tu jakiś lepszy, że tu w ogóle wszystkie planety są w środku. O kurwa, jaka opcja.
3: No tak. I właśnie gwiazdy są na takim... No kurde, no właśnie ciężko to... Tak ciężko to opowiedzieć słowami, nie?
1: Wiesz, ja to kumam trochę, że gwiazdy są najbliżej tego, żeby inna część nie widziała. Przynajmniej dla mnie tak wygląda najbardziej naturalnie w cudzysłowiu. A to coś to jest taka kopuła, która zasłania wszystkie inne kontynenty. Tylko w tym akurat rozstawieniu to nie ma trochę sensu, bo byś widział i tak, nie? Więc to trochę za mało jest. Kurwa,
3: lokowanie produktu od razu.
1: Żyjemy w wielkim Oreo. Tu mamy jakiegoś Himmela. firmament sterne, ale cały czas mam problem, bo jakkolwiek fajnie to wygląda, to nadal z pewnych punktów widziałbyś inne punkty, co nie? Tutaj gdzieś się przecina to. I te punkty dla mnie są problematyczne, bo nadal z teleskopu byś to widział, więc gdzieś to tutaj brakuje sensu, nie? W tamtym jeszcze jako tako miało sens, bo to było duże. Ale tutaj gdzieś mi to brakuje sensu i powiem ci, jakkolwiek nawet duże by było, to byłby zawsze jakiś punkt, gdzie ta krzywizna byłaby zauważalna. Bo widziałbyś kawałek dalej, powiedzmy, to skrzywienie idące w górę, a ono by, jakby ziemia nie zapadałaby się w dół, tylko w górę i byś po prostu zapadłaby się w górę i nagle zniknęła za horyzontem, nie? Tak to by wyglądało, nie? No chyba, że zaraz wytłumaczą, że to zapadanie się ziemi, czyli to na przykład jak widzisz wodę, nie? I stać jej tam w dół, to to jest iluzja i tak naprawdę one w górę. Co to kurwa jest?
3: No to właśnie nie wiem.
1: Kurwa, te jak te kapsułki takie, co zabaweczki masz.
3: Kinder niespodzianka.
1: To jest ja ziemię. Czekaj, co? Gdzie to? Co to? To jest ten wielkie ziemię. Żyjemy w środku. Ale na przykład nie rozumiem tych wstawek akurat, bo one akurat sensu nie mają. Ta wstawka na przykład. Co ona świadczy, to ja nie wiem. Ja czegoś takiego nie widzę. Jak wychodzę na dwór i mam latarnię, to kurwa czegoś takiego. No tak, bo wychodzę z domu i kurwa taki ja pierdolę. Gościu chyba miał jakąś fazę. Jezu Chryste. Ej, ale to jest efekt soczewki. Światło. To jest tam wytłumaczone, że światło się tak zbija. Zresztą skupia się. O, że światło się skupia w soczewce, że soczewka jakby je zmienia trajektorię i je zbliża. Nie, i dlatego powstaje takie okrągłe. No, bo to jest efekt soczewki. Więc to nie jest żadne wytłumaczenie.
3: No i się rozszczepia na.
1: No, no. Co to kurwa jest woda? W ogóle nie wiem nawet.
3: To.
1: Dajna? Wracam do tego.
3: To jest, są te właśnie niby tak jak to wyglądało kiedyś, że tu właśnie widzisz, tu była Hiperborea, Cimmeriens, to chyba tam, gdzie żył Conan.
1: Conan.
3: Barbarzyńca.
1: Conan. Kurwa. O tak. A powiem ci, że tutaj ktoś mi pisze, to zdjęcie długo naświetlone przez wiele dni, te pasy, to droga słońca po niebie. A skąd ja mam to wiedzieć? To są tylko zdjęcia. Pan nie wytłumaczył niczego, także ja mam pretensje raczej do filmu, nie do zdjęć. Brak wytłumaczenia. Także 2 na 10, jeśli chodzi o wytłumaczenie.
3: Nie, no ogólnie teoria jest ciekawa, ale film no...
1: Zdjęcia. Wow, to... Żyjemy w wielkim zamku.
3: No tu akurat ten, to są te właśnie grafiki tego Norberta Diaza. Tych grafik jest sporo, je na Pinterestie można zobaczyć. No są naprawdę ciekawe te jego grafiki, rysunki. No ale to kiedy indziej sobie.
1: Tak, na pewno.
3: Ja
1: Ja nie wiem, co artysta brał, ale chciałbym też. Nie wiem, jakaś dziwna fiksacja kamiennymi kulami. A co w tym chodzi z tymi kamiennymi kulami? Bo to już parę razy się pokazuje. Coś wiesz?
3: No właśnie nie wiem tak za bardzo. No ale to coś związane właśnie z tym, że jest wszystko zamknięte w kuli, nie?
1: Tak, no to kule w kuli, w kuli. Panie Bocianie. Tu w ogóle kopuła w kopule. Ja pierdziele, ktoś nie inny odjechał.
3: Tak, tam są te drzewa życia. No to jest takie, powiem ci, to jest skomplikowane dość.
1: Znaczy, wiesz, ja bardzo chętnie bym się w to... O, tak, wracam.
3: Tam przed, właśnie to była, to jest ta rzeźba, która jest, to jest, ona jest w Watykanie. O, ta, dokładnie, ta? Tu, teraz, zaraz. O, tak, tak, to jest rzeźba, która jest w Watykanie. Ona jest tam niedaleko Placu Świętego Piotra. I właśnie ta rzeźba przedstawia, tylko że ta rzeźba przedstawia to w taki sposób, jaki jest w tych starych właśnie w tej mitologii mezopotamskiej. Czyli, że mamy świat, czyli An-Ki, czyli świat wewnętrzny i świat zewnętrzny, nie? Czyli, że po prostu w ten sposób, że my żyjemy w świecie zewnętrznym, a jest jeszcze świat wewnętrzny. I to we wszystkich mitologiach występuje świat wewnętrzny i świat zewnętrzny, nie?
1: No powiem ci, że to takie, ta teoria ma najwięcej sensu, w sensie płaska ziemia dla mnie ma mało sensu, a to już ma więcej, bo tutaj mógłbym coś podstawić, coś tam mógłbym nawet zrozumieć, nawet ten efekt ciężkości można byłoby wytłumaczyć tym, że ziemia wiruje i teoretycznie będzie cię utrzymywać w jednym miejscu, co nie? Tak jak obracasz pralką, nie? Znaczy bębnem pralki i wszystkie rzeczy trzymają się ściany, prawda?
3: No tak.
1: To ten efekt ciężkości byłby zachowany. W środku byłoby to jakoś sensem. No problem byłby ze słońcem nadal, nie? Więc tutaj zawsze tym problemem jest to słońce fatalne, jak to się mówi. No ale to jest, no, ma to więcej sensu na pewno niż płaska ziemia. Według mnie. Jajeczko. Jajeczko to jest... To jest wszystko. Jajeczko.
3: Wszystko masz w jajeczku. Wszystko masz w jajeczku.
1: Bo jajeczko. Jajeczko to jest to. Oj tak. Ferrero Rocher.
3: No i to właśnie są te jaja właśnie. Jak one się nazywają? Faberge, tak? Dobrze mówię? No, to jest właśnie ciekawe, bo te jaja są bardzo mocno związane właśnie z tymi rodzinami królewskimi i tak dalej. No, to jest też ciekawe.
1: No właśnie, tak, ale popatrz się, wszędzie jajka, nie? Nawet masz jajka wielkanocne, nie? Też się tam maluje i to podobny, kurde, klimat. Może gdzieś w tym jest jakiś sens. W sensie, te struktury to nie wiem po co, ale okej. Zaraz. Kuleczka. Czuję, że nie do końca rozumiem tematu, jeśli chodzi o pewne rzeczy. Ale to fajnie przedstawia. To właśnie to, co ja tak myślę, nie? Że właśnie to niebo i tu jest gdzieś to słońce. Gdzieś, ale dobra, no jakoś tak, no nawet miałoby fajnie w sens. Magnetyczne pole. Nie, naprawdę, ktoś musiał mieć niezły odjazd. O kur... I co to jest, Cthulhu? Jezu, jakiś jaszczur się zrobił. Znaczy, to jest nadal efekt nie soczewki, tylko zakrzywienia światła, bo światło, które dociera do nas w pewnych miejscach, nie jest równe i tam można to sobie nawet zilustrować na obrazie. I to jest tak naprawdę prosta linia. To, co jest tutaj zakrzywione, to na nieboskłonie to jest prosta linia, więc no nie.

0: No i okej. Zamknęliśmy ten temat jakoś ładnie, chociaż nie wiem czy ładnie, bo i tak to nie miało być omówienie, raczej tylko moje spojrzenie i twoje wytłumaczenie, czyli nadal jakoś tak w sferze abstrakcji dla mnie. Wybiły już 2 godziny, nie wiem jak z twoim czasem, bo też nie chcę tutaj zajmować ci go zbyt wiele. Jeżeli chcesz w tym momencie, jak to się mówi, odejść, to w sumie można by było. Zastanawiam się, czy nie zrobić jeszcze afterka, ale w tej audycji, czyli po prostu jak chcesz, będziesz mógł zostać, jak nie, to nie, i po prostu to już będzie takie naprawdę luźne, luźniejsze niż tamto, po prostu jakieś filmiki po prostu, jeszcze się chwilę poogląda. Więc no nie wiem, tutaj raczej decyzja czatu. Bo chwilę mogę jeszcze zostać, nie wiem, twoja decyzja raczej tu jest tylko taka, czy chcesz, czy nie chcesz, bo jak mówię, jeżeli nie masz czasu, to naprawdę nie ma problemu, jak się ulotnisz.
1: Nie no, ja mam w sumie czas, to dla mnie nie jest żaden problem, żeby zostać, także chyba, że chcesz zrobić bardziej luźne gadki.
0: Znaczy wiesz, mi tu nie przeszkadza, żebyś tu był w zasadzie, bo naprawdę fajnie mi się tu rozmawia i nadal chcę poprowadzić ten, tylko raczej tak w jakiejś sferze już takich naprawdę pokręconych rzeczy, także...
1: Aha, no nie no, dobra, spoko. To możemy zrobić małą, krótką przerwę i wrócimy sobie i ogarniemy coś bardziej... Są takie abstrakcje, że ręce opadają.
0: No tak, to prawda. Okej, okay, no to ja zrobię tutaj moment przerwę, jak to się mówi.
1: A to na przerwę mógłbyś dać na przykład jakąś muzyczkę, nie wiem, jakieś fasolki czy coś.
0: Fasolki?
1: No, wejdź w dźwiękodzieło i puść wersję instrumentalną ufolutki. To jest super.
0: Ufo, dźwięko dzieło, ufolutki. Nie wiem w sumie, ufolutki. Proszę bardzo, także przerwa. Także za chwilę się widzimy. No, także 2-3 minutki.

0: Cześć, cześć, cześć! O, to mi się jeszcze raz zapuściło. No tak. A, wszystko działa, chyba wszystko działa. Także była krótka przerwa. O, także wracamy z teoriami i dziwnymi rzeczami. Także afterek, jak to się mówi. Mi to już głos zabiera dosłownie. Prawo szuriatu afterek. Dałbym napis afterek i nawet tam. Patrzcie jak zrobię. To będzie technika. Ja tu wpisuję afterek. I piszę afterek. I będzie napis afterek. Magia po prostu. Takich rzeczy to nie widział nikt.
1: Takie rzeczy tylko w nocnym radiu.
0: Oj tak. Oj, co robię, że skopiować. Kopi się. Co mi się dzieje? Kopi. Pastę. O, i proszę bardzo, nocne radio afterek.
1: Wszystkim pasowała muzyczka. Nawet widzę, Fufu tańczyła na balkonie.
0: Oj, tak. Fasolki, ja w ogóle tutaj przejdę trochę, bo w sumie afterek to można porozmawiać na różne tematy. Fasolki to moja trochę dirty pleasure. Jak byłem jeszcze w gimnazjum, to słuchałem tego po kryjomu, bo uważam, że nieważne w jakim jesteś wieku, ważne po prostu co lubisz słuchać. W ogóle fasolki to były świetne rzeczy. Nie wiem chyba, czy jest jakaś osoba, która tego by nie słuchała chociażby raz i gdzieś się nie ukryła, że a dobra, to słucham.
1: Nie, tutaj przypuszczam, że większość osób się wychowała na muzyce, na tej muzyce, na fasolkach i na panu Kleksie i tak dalej, także.
0: O, na pewno. Pan Kleks w ogóle, kurczę, jakby zrobić taki jedny wielki odcinek, nie? Właśnie teoria szuriatu i wytłumaczyć wszystkie rzeczy.
1: A kiedyś Krawiec robił audycję właśnie na temat Akademii pana Kleksa właśnie na... No to jest Jan Brzechwa taką dość mroczną wizję tam przedstawił. Także no podróże pana Kleksa i Akademia pana Kleksa. No bo już pan Kleks w kosmosie, no umówmy się, to już było takie... To akurat z Brzechwą nie miało nic wspólnego za bardzo. Ale te dwa pierwsze były. Ja w ogóle sobie ściągnąłem w 4K pana Kleksa.
0: 4K? A to...
1: I sobie oglądam czasami, no. To już takie zboczenie.
0: Lepsza jakość, czy tylko 4K napisane?
1: Nie no, jakość jest, wiesz... Taka, no to jest jakoś przekonwertowane, nie wiem, na ten, ale jakoś jest naprawdę rewelacyjna.
0: Czekaj, zrobię magię radia, okej? Okay? Nikt mnie nie widzi, nikt nie widzi, co mam w ręku, więc będę tylko udawał. Oj, tak.
1: Tigera otworzyłeś, czy
0: nie? Nie wiem, może alkohol, może nie, kto to wie? Także troszeczkę może polepszy się jakość audycji. Mówią, że nocne radio bez jednej pijanej osoby to nie jest nocne radio.
1: No tak.
0: A tu w ogóle sobie patrzę na jasną stronę mocy. Płaska ziemia, heliocentryzm. O, jest śmieszny, na wesoło. Nie wiem, co to znaczy. Ale chcę to zobaczyć. Także ja tu przerzucę na przeglądarkę dla wszystkich. I obczajmy to.
2: Witam, tu Sanjaya, jasna strona mocy. Dzisiejszym tematem będzie płaska ziemia. Dzisiejszy odcinek będzie na wesoło. czas.
0: Czekajcie, jeszcze tylko jedną rzecz zrobię. Tutaj pozamykam te zakładeczki.
1: Płaska ziemia na wesoło.
0: No nie wiem, no tak sobie wybrał chłop. Może mu się podoba jego wiesz, koncepcja.
2: Leci i coraz bardziej ludzie zaczynają wątpić w ten heliocentryzm. Skąd ta głupawka się wzięła? Jest dosyć inteligentna, ale to jest głupawka. Od jezuitów, to mamy z Watykanu, to mamy z Bud i to mamy z mass mediów. I to jest dogmat, jakich wiele. Jeżeli w Budach i w mass mediach, w których właściwie nic wartościowego nie ma, jest heliocentryzm, to już możemy z automatu wrzucić to do śmietnika. Co nam w Budach wartościowego przekazali? Nic. Tam kradną młodość, tam kradną życie.
0: Trochę się zgadzam.
2: I śmieci dają do głów i stresują jakimiś egzaminami. Słuchajcie, jest tyle argumentów przeciwko.
0: Ja lubię w ogóle, jak Sanjaya gada, bo ja bardzo chciałbym powiedzieć wiele złego na jego temat, ale gościu coś tam wie. To znaczy, ja wiem, że gada głupoty, ale czasem potrafi wejść w temat. I
1: nie, nie, no ja ci powiem, że właśnie Sanjaya ma wiedzę. Gościu jest, powiem ci, ma naprawdę bardzo dobrą wiedzę, tylko że po prostu... Jakby on nie zakładał tego kapelusza i nie świrował jarzębiny, no to może byłoby, by te filmy byłyby takie bardziej...
0: Słuchaj, on jak Paladyn w tym, czekaj, gdzie to było? W Warcraftcie trójce, ten co tam założył koronę i się zamienił w króla Licza, to on się tak zamienił w króla Sanjay. Wziął to brzemię na siebie.
2: Tryzmowi, choćby takie dwa. Jeżeli Ziemia z taką piłeczką wirującą z prędkością tutaj 1600 km na godzinę, to by nas wywaliło w kosmos. Moment.
0: Jeśli samochód jedzie 1000 na godzinę. Nie no, może nie, przesadzam, ale 500 na godzinę, jakiś zajebiście szybszy. Szybki, 500 km na godzinę i jest akceleracja, no to przepraszam bardzo, no nie wypierdoli się przez okno, bo cały czas zwiększasz prędkość z samochodem i raczej będzie trzymać się przy tym samochodzie. Ja rozumiem trochę to, co on mówi, ale my już poruszamy się z tą prędkością, my nabraliśmy tej prędkości już dawno, dawno temu, jak Ziemia zaczęła się kręcić, więc... No, nie ma to sensu. A jeszcze jesteś jak grawitacja, ale nieważne.
2: I jeżeli w kosmosie jest próżnia, to wiecie, co by było z tym naszym powietrzem? W jedną sekundę albo i szybciej wszystko by wystało. Ale ci heliocentrycy mówią, że jest jakaś tajemna siła, która nazywa się grawitacja, która trzyma te powietrze, tą atmosferę. Także obłęd konkretny.
0: Nie ma grawitacji. A to prawda, ale nie będę tutaj wchodził w ten temat, bo wtedy dam konsek pewnym osobom, ale jest przyciąganie w pewien sposób, że rzeczywiście nas Ziemia przyciąga, ale nie w taki sposób, jak myślimy. Grawitacja nie jest mocą, nie jest oddziaływaniem teoretycznie, ale to nieważne.
2: Przyznać, że szatanistom z tym heliocentryzmem taki czarny żart się udał, ale to już koniec. Już zaczynają ludzie myśleć, że jest to inaczej urządzone. Szataniści tak zaprogramowali ludzi, że jak ktoś mówi, że nie ma heliocentryzmu, przypuśćmy, że żyjemy na płaskiej Ziemi, to nie jest całe płaskie, bo to jest jakąś tam bryłą, to od razu, że on jest jakimś psychiatrykiem.
0: Jestem psychiatrykiem.
2: Nie, płaska Ziemia i co? I pewno na żółwiach. Heliocentryzm, tak jak się przyjrzymy dokładnie, nie ma żadnego logicznego uzasadnienia.
0: Okej.
2: Okay. Jest kupę niedoróbek i nieścisłości.
0: Chciałbym wiedzieć czemu.
2: Zanim odrzuciłem heliocentryzm, to pierw byłem heliocentrykiem, bo nic więcej nie było. Ja byłem pewny, że tak tam gdzieś wiruje, kręci się w kosmosie, te planety sobie latają, ale potem jak zacząłem oglądać filmy o płaskiej Ziemi, to zrezygnowałem z tej głupawki.
0: Ale to zawsze jest, obejrzę filmy o płaskiej Ziemi. Nigdy nie przeczytałem książki, nie przeczytałem opracowania naukowego. Nie, zobaczyłem parę filmów na YouTubie. Ale to jest piękne. Widziałeś kiedyś jakiegoś płaskoziemca, który czytał książki na ten temat? W sumie?
1: To znaczy nie, no bo nie ma o tym książek, tak szczerze powiedziawszy. No to jest teoria, która powstała w sumie w internecie tylko i wyłącznie.
0: Poczekaj, bo ja tutaj przerzucę na streamie, żeby nie było widać. Tutaj w historię wejdę, chociaż nie ma tu nic z tej historii, bo tylko używałem tej przeglądarki do tego. Ale zaraz tutaj gdzieś mamy ten filmik, który ja tu przed chwilą puszczałem. Znaczy nie puszczałem go, chciałem go puścić. 200 dowodów na to, że Ziemia nie jest wirującą kulą.
1: A.
0: I to jest rzeczywiście jakaś książka. Ja wcale nie mówię, że to jest naukowa książka, bo nie jest, ale ktoś ją zrobił.
1: Być może no ktoś napisał no, w końcu o tym książkę, no też, ale ogólnie cała teoria to wszystko się narodziło w internecie. Całe te towarzystwo płaskiej ziemi. To właśnie
0: chyba w średniowieczu. Chyba w średniowieczu, a nie w internecie.
1: No tak, no bo w sumie w Biblii nawet jest napisane, że Ziemia jest płaska i to powstało w średniowieczu ogólnie jako teoria wśród ludzi, ale rozpropagowane to zostało w internecie. Gdzieś, nie wiem, z 15 lat temu gdzieś tak będzie.
0: No.
1: Nie wiem, czy oglądałeś ten film, co Sajfan tam właśnie...
0: Tak. Wiesz, bardzo lubię ten film. Puściłbym go tutaj, ale to nie ma sensu komentowania filmu, który jest o komentowaniu filmów, nie? Także wiesz.
1: No bo on tam właśnie ten nie pamiętam jak już ten czarnoskóry pan, który właśnie robił ten wywiad dla...
0: Murphy,
1: dokładnie, Murphy właśnie. To właśnie on wtedy to rozdmuchał. Jeszcze jest taka pani, która prowadzi właśnie tego towarzystwa, jest tą właśnie całą prezes z takim jeszcze jednym gościem. No ona taka jest kobieta, taka już w takim wieku takim już, no już tak koło 50. No ale wygląda jeszcze tak no widać, że oprócz płaskiej ziemi to jeszcze lubi chodzić do chirurga plastycznego i to ona właśnie była taką, jak to się mówi, propagatorką tego.
0: No,
1: ona zaczęła robić live'y. No ona na tych jej live'ach jest tam po 30 tysięcy ludzi, nie? Także... Sporo się to rozrosło. No, także. A to Dave Murphy właśnie.
0: No właśnie. I on tutaj ciekawe rzeczy mówił tam, ale raczej ciekawe. No, coś tam próbował powiedzieć, ale wszystkie jego rzeczy się zbijały. W ogóle moment, w którym mówił o... No, zaraz tutaj przejdę. To jest... Zaraz.
3: On the ball. Thousands of miles north.
4: Over nad Johannesburg do Dubaja i od Dubaja do Melbourne ili do Sydney. Nelogičnost ta stanova logična na nad
3: around here somewhere to here, okay? Now they were flying across and literally her waters broke and they had to divert.
0: Czyli tutaj mówią o właśnie tych samolotach, że tam linie
1: tak,
0: się
1: dokładnie.
0: Nie zgadzają i ten. A tylko, że on w chuja leci, bo się zgadzają właśnie, jak przejrzysz sobie. I to, co on tutaj gada, raczej w większości to są sporadyczne przypadki, które działy się z powodów na przykład takich, że był awaryjne lądowanie lub coś tam takiego. Także on naprawdę tutaj robił cherry picking, czyli wybierał sobie przykłady, które udowadniają jego teorie. Także ja nie ufam takim ludziom, bo chcesz coś udowodnić, to udowadniasz, a nie wybierasz sobie to, co działa.
4: Australia, da otide vo Chile, ovdeka na jugot.
0: No i on to pokazuje, że na tej mapie płaskiej te wszystkie loty mają sens, nie? Że to wszystko działa i jest super. No tyle, że nie. Bo chyba nie ma żadnego lotu, który przelatywałby przez Antarktykę, nie? Dobrze mówię? Dobrze co nazywam? Tak?
1: Tak, tak, dokładnie. No bo tam nie można latać. Tak samo nad Antarktydą nie można latać. To są strefy zamknięte przez ONZ i no też nie chcą za bardzo, żeby tam oczy mogły widzieć cokolwiek.
0: No, tam nie, no ale to z innych powodów. Ale taki lot na przykład z Australii z powrotem na przykład do Ameryki, no nie miałby sensu, albo jakieś inne. No kurczę, na tej właśnie płaskiej ziemi jest więcej bezsensownych rzeczy, jeśli chodzi o loty, niż sensownych. Więc jego takie tłumaczenie samolotowe to jest głupie. Albo on mówił tam, że nie ma w samolotach tego... że samolot nie koryguje lotu, nie? Znaczy tam, że... Czekaj, nie, że koryguje lot, że on jak... Dobrze mówię, czy nie koryguje? Coś takiego, że tam jak niby jest na kuli, to musiałby cały czas ten lot korygować. Tylko tam coś jest takiego, że chyba masz ten żyroskop, nie? W samolocie, to wszystko tam opiera się, więc samolot mniej więcej wie, w którą stronę lecieć, jak się ustawić. Więc tam jest to zautomatyzowane i tutaj pilot za bardzo nie musi się w to wgłębiać. Znaczy on i tak wie, jak to działa, a na płaskiej ziemi niby by tego żyroskopu nie było. W ogóle jak kiedyś słyszałem ten w ogóle... czekaj, jak się nazywało to poziomica? Zaraz, po angielsku, bo tutaj był jeden film taki, naprawdę Spirit Level, w zasadzie jeszcze to nie jest naprawdę takie tłumaczenie, bo widziałem gościa, który brał poziomicę do samolotu.
1: Tak, też to widziałem, dokładnie.
0: Brał do samolotu poziomicę. To jest po prostu masakra. Gościu wie, że tam... Marble rested the spirit level on... A, to jest jakiś... Nie, jak jego nagranie? Czekaj. Spirit level. Naprawdę spirit level. Widzicie, dzisiaj się dowiedziałem słówka z angielskiego nowego. I tutaj gościu bierze ten spirit level do samolotu. Nie? I... O, proszę bardzo, tutaj pokazuje, że jest poziom, nie? Że jest poziom, nie, że Ziemia musi być płaska. Tylko... Czym jest poziom, kurwa? On chyba nie wie tego, bo poziom to jest właśnie jakby od środka Ziemi. A lecąc, cały czas twój środek się zmienia. Więc cały czas będzie ten poziom. To można nawet na rysunku pokazać. Także to, co pokazuje, jest... nie wiem, tam chyba coś musiał się napić nieźle, bo na płaskiej ziemi to właśnie by nie działało, bo dalałbyś się poziomem i poziom byś uciekał tak naprawdę. Ktoś fajnie zobrazował, że na płaskiej ziemi jakbyś szedł do przodu, to cały czas byś miał ciężej. I cały czas byś tam tracił ten poziom. Także na płaskiej ziemi właśnie poziom by nie działał właśnie, a tutaj działa, więc raczej on sam siebie debankuje. Nie zgodzisz się?
1: No to jest właśnie to.
0: No. Ale mówię, no tak to wygląda. Ale wróćmy do tego Sanjay, bo tak trochę odeszliśmy od tematu.
5: I coraz więcej ziemi przechodzi z tej wirującej kuli na płaską, stabilną ziemię. Lepiej się czują. A teraz zapraszam na kabaret w tym temacie.
6: Niedawno kierownik z NASA przyjechał do mnie w sobotę. Puka do drzwi i mówi: czy zakończyłeś edycję zdjęć z Marsa? Pośpiesz się, wkrótce musimy opublikować nowe materiały. Mówię mu, że nie można przygotować tak wielu zdjęć naraz. Ostatnia sesja z wyspy Devon Island w Kanadzie zakończyła się dopiero 3 dni temu. A szef na to: jest afera.
0: Aha, śmieszne. Boże. Jaka afera.
6: Wczoraj puścił grafik niby z Marsa i przeoczył królika między kamieniami.
0: Gdzie ten królik? Pokaż zdjęcie.
6: Firma bierze 19 miliardów rocznie i taka wpadka. Ludzie zaczną się pytać o grawitację, o prawdziwy kształt Ziemi. Mogą zacząć wątpić, kto co im sprzedajemy. Zaczną pytać, skoro Ziemia wiruje ponad 1600 km na godzinę, dlaczego ludzie nie wystrzeliwują w kosmos?
0: Nie wiem.
6: Dlaczego próżnia...
0: Jezus ich trzyma. Wiara, kurwa. Przyziemna wiara, Jezu. Ale to jest dobre. Gdzie jest to zdjęcie z królikiem? Ja nawet nie zobaczył je.
6: Kosmosu nie wyjść się w powietrza, w którym oddychamy.
0: Jezu.
6: Na szczęście jeszcze wierzą, że żyją na kuli. Mamy nawet fanów na YouTube. Kupują nasze koszulki.
0: Jezu. Boże, ten śmiech. No i no, widzę, że nie dał tego zdjęcia. O!
6: No, to... Dzwoni do mnie w nocy i pyta, dlaczego mam przesiadkę w Emiratach Arabskich? Przecież na globusie to dodatkowe 15 tysięcy kilometrów.
0: Znaczy, nie wiem, czy tak jest, ale może dlatego, że tam jest na przykład hub lotniczy, nie? W Dubaju chyba jest hub lotniczy, nie?
1: No tam jest to lotnisko takie w ogóle, wiesz... No. Konkretne takie.
0: No, to się chyba opłaca.
1: Jedno z największych na świecie, nie?
0: To się chyba wszystkim opłaca po prostu do hubu lotniczego lecieć, a potem z hubu gdzieś indziej, nie? No, to chyba ma największy sens. A większość lotów jest do hubu i z hubu. Bo te, które lecą od punktu A do B, to raczej na krótkie dystanse. Bo po prostu im się to nie opłaca, za mało ludzi będzie. Tu chodzi o koszty, po prostu hajs, nie?
6: Aż tyle? Tyle!
0: Ale widzę, że pan Sanjaya no niestety nic mi ciekawego nie powiedział.
2: Do zobaczenia na paski.
0: Dziękuję, będę pana obserwował na płaskiej ziemi. 2022. Dlaczego 2022? O! Mariusz Kolonko mówi, jak jest to agent. To co?
2: Witam, Sanjaya.
0: To jest ten, kiedy gościu się naćpa i drugiego gościa, który się naćpa.
1: Jaką opaskę ma, jak Ernie.
2: Jasna strona mocy. Dzisiejszym tematem będzie TV Max. Dlaczego Max, choć mówi, że mówi jak jest, nie mówi jak jest?
6: Na kanał Max.

0: Max TV związane z atakiem na WTC.
1: No dobra, ale o co tu chodzi?
0: Jak widzowie zaczynają ufać i regularnie oglądać, zaczyna się stopniowo wrzucać fałszywe informacje, gdzie widzowie z automatu to akceptują, bo ufają. Osobowość Maxa Kolonko jest tak wyreżyserowana, żebyśmy go odbierali jako przyjaciela ludzi. Miły, sympatyczny.
1: No ja nie wiem, czy jest moim przyjacielem, jak tam to ostatnio. Czekaj, tam było z tą husarią, nie? O, Polacy, husaria!
2: W ogóle jest taki, Kolonko jest na tych filmach swoich, jest tak nagrzany koksem, że głowa boli.
1: Te kolonko to te. Tam chyba mu zrobili MK Ultra, nie? Bo tam za bardzo mówił, jak jest. Programowali. Macie dowód na to, że ten jaszczury tutaj właśnie ci Anunaki programują ludzi. No to Max Kolonko to jest właśnie dowód.
0: Uśmiechający się, przekazujący ciekawe informacje. Żaden agent nie ma napisane na czole: jestem ściemniaczem z agentury. Ale agenci mają pewne wspólne cechy, które widzę u Maxa Kolonki. Pytanie: dlaczego on tak szybko mówi?
3: Nie zamawiał mi programu, bo oni już wiedzieli, już się ustawiała, cała ta ferajna na dole się już ustawiała, że będą nowa władza przyjdzie.
0: Czasami aż trudno go zrozumieć. Czasu mu brakuje. To robi wrażenie, że ma bardzo, bardzo dużo ważnych informacji i musi się śpieszyć z ich przekazywaniem.
1: Jest.
0: Faktycznie, jak wsłucham.
1: Dobra, czyli widzę, że nic tutaj nie ma do powiedzenia oprócz tego.
0: Porcza dla Trumpa.
1: A, to polityka. Nie, myślałem, że coś powie na jego tematy, te co ostatnio się działy, bo wiesz, co tam kolonkę ostatnio odwalał, nie?
2: No, już wiesz, że już odwala trochę. Ten koks mu już czesze beret,
1: No
2: wiesz,
1: tak.
2: no.
1: Właśnie, ja chcę tą Paulinę Moskalik zobaczyć, czy ona rzeczywiście tak odwala, jak ty mówisz. Ja sobie tutaj cały czas przeglądam tematy, które mam zapisane. Bo tutaj mam zapisanych parę rzeczy i tą Paulinę Moskalik. Ale powiedz mi, czy to nie wydaje ci się tak, że ona po prostu wali głupoty, a raczej chodzi o to, żeby ładnie wyglądać i wiesz, wszyscy oglądają je raczej dlatego.
2: To znaczy nie, ja ci powiem, że ona wierzy w to, co mówi.
1: Mówisz. Ale coś nie widzę tu jakichś takich tych. Ona wszędzie raczej jest takim zwykłym tym. Nie widzę jakichś specjalnych opcji. Chyba, że. O, nie, to nie to. To jest jakaś inna Moskalik. Chyba jej nie ma tutaj zbytnio na YouTubie. Chyba, że. Nie wiem, to jest ona? Ta o, tutaj? Nie
2: Nie,
1: wiem. Nie,
2: to nie ona.
1: to ta jest, nie? No bo innej nie widzę. To musi być
2: No
1: ta.
2: bo ona
1: I
2: może.
1: swoimi różnymi interwencjami na ziemi i tak dalej, to
2: Tak, to
1: myślicie,
2: jest
1: że
2: Paulina
1: oni są w
2: Moskali.
1: tym bezinteresowni? Nie liczcie na to. To jest nieprawda. Plejadianie, ci, którzy robią splątania kwantowe. Plejadianie i splątania kwantowe.
2: Tylko
1: Oni
2: szkoda,
1: mają
2: bo ona nie ma teraz swojego
1: demoniczność po
2: kanału. No, jak miała
1: odłączeniu
2: swój
1: od.
2: kanał, to ona wiesz. My tutaj
1: Według
2: dupkę wypięła
1: zasług
2: trochę, tutaj
1: liczono.
2: tego uśmiechnęła się,
1: No
2: wiesz.
1: właśnie, może dlatego już nie ma swojego kanału. To mają 31% demoniczności. Są źli. 1% demoniczności. To jest ładowanie jak w tych. Bomby Sajenina.
3: To są pasożyty. Plejadianie. Mam na myśli Plejadian, tych takich, którzy wiecie, są tacy wynoszeni.
1: A pytanie, czy jak naładuję McGrawa, to mogę ich Zrobię McGrawa i będę ten niszczył Plejadian. Ej, dobre to, ty, to ja muszę takie coś zrobić. Teraz tak powiedziałem, ale kurde, nie? Jak zrobię McGraw na Plejadian.
3: Że oni są tacy pozytywni. Alkione, z którego ja pochodzę, zawiodło mnie na maksa, kiedy zauważyłam, że oni też chcą zdoić energetycznie Ziemię. Alkione, według zasług, ci, którzy robią splątania, mają demoniczność,

0: 32%. Wiecie o tym, że od 20% zaczynają się naprawdę źli ludzie? Od 20% demoniczności.
1: 20%.
0: Czyli oni wszyscy, ci kosmici, którzy robią te splątania kwantowe. Ja robiłam te splątania kwantowe po to, żeby tak naprawdę pomóc ludziom, moim bliskim, podnieść swój wymiar, awansować duchowo. A oni robią splątania kwantowe po to, żeby zdoić energię. Wyobraźcie sobie, jak jest. I to są kosmici. Dla mnie to był szok. 26 osób.
1: Ona chyba nieźle musiała się nam wciągać czegoś.
0: Ja już nie wykonuję. Ja w tym momencie, jak zobaczyłam, że to wszystko jest takie dno, to ja zaczęłam ich po prostu im przechwytywać tą energię. I
2: no kiedyś lepiej wyglądał.
0: Zobaczyć to.
2: Lepiej się prezentowało.
1: Miałaś kiedyś lepszą twarz.
0: Nigdy nie miałam lepszej twarzy. Nigdy. Ty Melona, Polska!
2: Kiedyś z ryja lepiej wyglądałaś.
1: Za mało botoksu, botoks się skończy. Ale widać, że już przypalona, włosy już nie te. No, 2 na 10. Nie polecam tego Allegrowicza. O kurde.
2: Nie no, myślę, że na Golasa by podbiła trochę stawkę.
1: Nie no, wtedy mogę...
2: Wyświetlenia byłoby więcej.
1: Mogę się zastanowić jeszcze wtedy, tak... No, może jeszcze. Monika o, panie.
2: Rajska, tak. Rajska w ogóle głaszcze jaszczury. Nie wiem, czy o tym wie. Razem z mamą. Swoje... Tylko, że mama trochę bardziej podeszła. W ogóle jej mama to ma jedną z większych takich telewizji alternatywnych. TV Victoria się nazywa. Jej mama. No, ona akurat tutaj swoją dodatkowo solową prowadzi działalność.
1: Głaszcze jaszczura. Mam nadzieję, że nie swojemu jaszczurowi.
2: Tak, bo one w ogóle... bo jej mama w ogóle jest bardzo potężną, nie wiem czy wiesz, bardzo potężną istotą. Jej mama jedną myślą może zniszczyć wszystko. Tak kiedyś to powiedziałam w takim wywiadzie pewnym i tak dalej. No one, wiesz, już od wielu lat mają kontakt z innymi rasami, czyli jak Plejadianie, czy Nordycy, czy Szaraki, czy tam tego inne takie, wiesz, wynalazki kosmiczne. Także tego.
1: No, magiczne lustro, to jak w tej telenoweli matka zrobi. Skąd wiary?
2: Jeszcze, jak na pewno, no jak wpiszesz, znaczy no jak masz Monika Rajska, to tam na pewno w wyszukiwaniu będziesz miał bardzo szybko ten filmik, który ona z mamą, one jak były, to nie wiem, czy to było Porozmawiajmy TV chyba, czy to było na NTV, razem z mamą.
1: Może mamę napiszę. Mama. Mamo. No nie wiem.
2: Nie, wpisz TV Victoria, o może tak. TV Victoria.
1: Aha, bo... No jest... O, to może to. Bo to jest jakaś inna kobitka.
2: No to jest jej mama.
1: A to musi być z nią, tak? Razem zrobili?
2: No. Tylko, że właśnie to nie wiem, czy tego filmu nie usunęli.
1: Nie.
2: One razem, no to była taka prelekcja. One razem opowiadały właśnie tam o jaszczurach.
1: A wiesz, jak ona się nazywa, ta jej matka?
2: Joanna Rajska.
1: Nie, nie, nie widzę, chyba ten film nie istnieje. Też no,
2: chyba go potem. Chyba go usunęli.
1: Bo ja tu widzę tylko Miłość i Przywiązanie, ale to chyba nie ten film, bo to jest jakąś inną babką. Ale rzeczywiście, przypominają mi się ludzie, mam nadzieję, że... Jak byłem na stażu, to nie powiem dokładnie, jaki to był staż, ale jak byłem na stażu, to moja szefowa oglądała podobne filmy. Także nie zdziwię się, jak ktoś takiego ogląda. Ojej. Oświadczenie, no może nie, oświadczenie w sprawie zarzutów to ja nie chcę oglądać. Nie obchodzi mnie i jej zarzuty.
3: Hej wszystkim, nazywam się Monika Rajska i zapraszam was do czwartkowej aktualizacji. Tak, no więc co tu się dzieje na przestrzeni? Ja znowuż mam swoją oczywiście ściągę, czyli tam, gdzie są te nasze wszystkie schematy. Jest cieplutko, słonecznie, od kilku dni dużo się rzeczy zmieniło w samej pogodzie. Trzymamy kciuki, żeby...
1: Jest chyba brzuchomówco, bo jak mówi, to nie... Nawet prawie nie ruszał stawić.
3: Tak było dalej, przynajmniej ja trzymam, bo wiem, że część Polaków nie lubi aż takich temperatur. Nie znacie się. Natomiast wracamy do naszej przestrzeni. W tej chwili na pewno mocno bardzo w ludziach zaczyna grać treść zew wolności. Tak by można nazwać ogólnie atmosferę na przestrzeni. Zew wolności. Uwolnił się w procesie potencjał do zmian. Ten potencjał do zmian o tyle, o ile zawsze jest, o tyle teraz, on jest podsycony taką potrzebą wolności, swobody i zmiany całego naszego otoczenia. I o tyle, o ile zmieniamy to nasze otoczenie, o tyle w naszym wypadku w tej chwili rzeczywiście chodzi o taką autentyczne poczucie wolności, takie braku ograniczeń, swobody w działaniu. I może się pojawiać irytacja wynikająca z niestety, ale z pewnych ograniczeń, które są w pewnym sensie oczywiste na przestrzeni. Niemniej jednak te nasze ograniczenia, te systemowe ograniczenia, tudzież w ogóle ograniczenia nawet wynikające z sytuacji naszych po kolei mogą na nas wpływać w tej chwili dosyć
1: rozwiązo,
3: wręcz frustrująco.
2: No to właśnie na tym to polega.
3: Po prostu no nie można się ruszyć, nic nie mogę zrobić.
1: Ale przynajmniej ma ładny makijaż.
3: Tak,
1: chociaż tak mi się zdaje, czy ona ma podbródek, czy ona po prostu ma płaską twarz, bo tak jak patrzę się na nią.
3: Szukając jakiegoś jednego fragmentu na temat zmiany,
1: no nie wiem.
3: Jednego momentu w przestrzeni, który dotyczy zmiany, otwiera się puszkę Pandory i tam się sprawdza głęboko, że tam bardzo, bardzo głęboko jest w pewnym sensie źle. Do poprawy źle, no nie jest źle.
1: Grzesiek Bukowski, łada, kwantowa, channeling, jak kwantowałbyś ją channelingowo. O Boże. Nie, to chyba jest za gruba gęstość dla mnie.
3: Miesiąc, natomiast mało jest takich konkretnych działań i nas to może frustrować, w sensie takim inaczej, że my byśmy chcieli bardzo szybko coś popchnąć, coś zmienić, a tu się zaczynają różne schody, a tu chocki, klocki, a to nie, a to tamto, a jeszcze poczekaj, a jeszcze się wstrzymaj, a jeszcze zobacz i jeszcze ktoś nie może, czegoś nie chce zrozumieć, jeszcze się gdzieś tam cały czas coś blokuje, przez co no niestety, ale ta wasza chęć zmiany zaczyna się tak odbijać od własnych ścian i zaczynamy się denerwować z tego powodu, że no niby jest okej, okay, ale tak do końca okej okay nie jest, bo to jak...
1: Nie rozumiem, przepraszam. Tak ona mówi, jest okej, okay, ale nie jest okej, okay, ale jest dobrze, ale nie jest dobrze, no zamknięci jesteśmy, ale ogólnie zamknięci, no tak, zamknięci jesteśmy, mamy problem, tak, jest problem.
3: Nie do końca jest prawda. Jakie treści się będą w tobie teraz pojawiać? No zew wolności.
1: Będzie się zew wolności we mnie pojawiać. Jeszcze nie naprawiłem swojego rowera. Jak się naprawi rower, to będzie zew wolności. Ładany romet.
3: Poczucie tej wolności to chodzi o taką wolność właśnie w takim realizowaniu siebie. Czyli ja coś chcę, to ja po to idę i ja to załatwiam i to mam.
1: No tak idę do sklepu.
3: Okazuje się, że nie.
1: Że nie.
3: Właśnie, taka wolność do tej pory była. Tak, że coś chciałam, to sobie szłam, kupiłam. Chciałam gdzieś wyjechać, to sobie pojechałam. Ale to
1: sobie pojechałam. Ale ma krzywe zęby. Nie, przepraszam, nie będę oceniał zębów, bo sam mam gorsze.
3: To są zmiany tego rodzaju drugopoziomowe. Takie rzeczy, które łatwo załatwić, to one mało wartości wnoszą. Te treści, które trzeba przerobić przez tą przestrzeń, przedziurawić tą przestrzeń z tą treścią, trzeba połączyć na nowo te tkaniny przestrzeni, to już są treści, które są zdecydowanie bardziej wartościowe, to są treści, które wnoszą nowe rzeczy i one zostają chaosu.
1: O, co? Teoria chaosu?
3: Nie kończyć. Jest otoczony masą rozgrzewanych tematów, które powodują w nim poczucie chaosu, poczucie takiego niespełnienia, zagubienie. Bo przez ten brak zakończonych spraw tak naprawdę istniejemy w jakiejś takiej formie, która jest bliżej nieokreślona i tak naprawdę się nic nie dzieje. Pamiętajcie o tym, że trzeci poziom treści to sam...
1: Kurwa, trzeci poziom!
2: Zdobywa się gęstości, bo w ogóle ta jej matka, Joanna Rajska, to ona napisała książkę, która się nazywa Hiperfizyka. I tam właśnie dokładnie opisuje te wszystkie gęstości, jakie są poziomy gęstości i tak dalej, wiesz.
1: Ja bym poczytał taką książkę na jakiejś audycji, skombinowałbym sobie.
2: Kiedyś właśnie miała dramę też właśnie z tym Jackiem Sokalem z tego kanału Wiedza dla Wszystkich. Właśnie z tego tytułu, bo Jacek też tam mówi o tej astrofizyce i tak dalej. I ona tam miała problem, że on ją tam kopiuje, tylko że po prostu to wszystko już było znane wiele lat temu, a ona po prostu tam z jakimś tam gościem napisała książkę i myśli, że teraz to już jej jest tylko i wyłącznie jej content, że nikt nie może na ten temat mówić, nie?
1: Boże, jak się pisze raczej książkę, no to chyba się oczekuje, że ludzie będą mówić na temat tej książki.
2: No tak, no właśnie, tylko że akurat on się nie odnosił do tej książki, bo on przedstawiał to na swój własny sposób. Wiesz, podobne są zagadnienia w jej książce, ale to w ogóle całkiem co innego. On to lepiej tłumaczył w bardziej taki zrozumiały sposób, a ona tam, wiesz, w tej książce tam przez 300 stron tam czaruje, wiesz. No ale to już jest...
1: Teoria bigosu.
2: Tak, tak.
1: No, kobieta widzę, że ma ładne kamienie.
3: Kreuje swoją rzeczywistość, więc nie ma na co czekać. Na bloki zdarzeniowe, na innych ludzi, na pomoc, na wsparcie. My robimy wszystko sami. Też nie ma tego poczucia czekania na okazję. Teraz albo po prostu rób. Teraz może nie, że teraz albo nigdy. Po prostu rób. Jeżeli czujesz, że jesteś gotowy, to po prostu rób.
2: Rób. Wstań i rób.
3: Co teraz możesz widzieć w twoim otoczeniu? W twoim otoczeniu możesz widzieć taki ogólny spokój i zadowolenie z tym, że bardzo iluzoryczne i dosyć płytkie. Konflikty między nami związane z pewnymi głównymi tematami wszystkich rozmów, aż do znudzenia, to oczywiście one będą narastać.
1: Ale ona...
3: Myśli pewne rzeczy dopiero teraz.
2: Ona jeszcze nagrywała właśnie na swoim kanale filmy z taką czarnulką jeszcze.
3: Przy czym możecie sobie zauważać...
2: Już w ogóle jeszcze jakby, wiesz, jeszcze jakby na Golasa były, to w ogóle by wyświetlenia im i suby im skoczyły.
1: Jezusie.
3: Wzajemną obecność wokół siebie, czyli mogą nas denerwować po prostu ci ludzie i ich zachowania gdzieś jakby jednocześnie będą...
1: Ja chyba jednak będę musiał kiedyś wrócić do technologicznych szuronoidów, bo to wszystko to jest jakiś poziom, kurde, gęstość 20.
2: Tam jest, nie wiem, z tego co chyba tam mi się przypomina, to jest chyba 6 czy 7 gęstości. Ta siódma gęstość to już jest taka, wiesz, to już tak jak masz w tym, jak w Dragon Ballu były te, wiesz, poziomy, nie?
1: Mocy. ładujesz, kurde, sajanina.
2: To już ta siódma gęstość, to już jest taka najwyższa, to już masz taką, kurwa, już jesteś takim wyczesanym, nie, że...
1: Już zjarałeś wszystkie jointy.
2: Masakra.
1: Wszystko przed tobą. O Boże. To krawiec chyba jest na szóstej.
2: A weź tam w jej kanał, weź zobacz, bo tam ona tam czasami ma z taką czarnulką filmy. Weź tak niżej zjedź sobie tam tego.
1: Z czarnulką, o Jezu.
2: No, z taką, no, z taką fajną.
1: Z taką fajną.
2: Z ładniutką taką.
1: O, z jakimś, z gościem nawet ma.
2: To jest Sławomir Lernaciński. On prowadzi ten kanał właśnie Kosmiczne Ujawnienie. Tam to jest dopiero abstrakcja.
1: Jezu. Dobra, sobie. Ja sobie zapisuję te wszystkie rzeczy, kiedyś do tego wrócę.
2: No, no, nie no, wiesz, to jest content taki... Ale kurde, że ona nie ma tych filmików z tą czarnulą?
1: Nie widzę właśnie, nie ma, nie ma. O właśnie...
2: Może się pokłóciły.
1: O Jezu, teoria Ziemi. O, to może ten, przedstawimy teorię półpłaskiej Ziemi, co? Znasz?
2: Półpłaska?
1: Nie znasz teorii półpłaskiej Ziemi?
2: Nie, nie, tego to już nie znam.
1: Czekaj. O, jest.
4: No, ja chciałem się wypowiedzieć na ten temat.
2: O, ten to już
4: co
2: jest.
4: Wy ludzie mówicie ogółem. Ja mogę, czy ja mogę wstać, czy mogę usiąść, ale ogółem, czy jest Ziemia płaska? Płaska? Ja byłem na Księżycu prawie i po prostu Księżyc patrzył na Ziemię. Ale Ziemia, czy jest płaska? No, czy jest stół płaski? Ale Ziemia, czy jest płaska? Ludzie ogółem, zastanówcie się. Ja byłem ostatnio na Księżycu i spadałem, czy na ziemię płaską, czy na kulą odporną od płaskiego. Ja nie wiem jeszcze.
1: Oj tak.
4: Spotkałem
2: człowieka
4: takiego wspaniałego i o, to nie był człowiek.
2: O.
4: To był żubel zadnął i spadałem i spadłem na żubra i on powiedział nie.
1: Ja mu się chyba nie... zawartość lodówki kurwa pomyliła z orbitą ziemską.
2: Żuber był, o, żuber.
4: To jest...
1: A Konon, widz.
4: Półokrągła, ale ja mówię, co ty pierdolisz? To musi być inaczej. Jak inaczej? Ja, on mówi do mnie, inaczej? O, jak inaczej? Ja zarób go. Mówi, inaczej? Mówi, inaczej? Jak inaczej? Coś wymyślił ziemię. Czy jest płaska? Ja mówię, co ty pierdolisz, kurwa, kłopoty? Jak jest półokrągła.
1: Półokrągła?
4: Ona jest okrągła. I oni zaczęli się myśleć. O cholera. Dobry człowiek. Ja mówię... Myślę.
1: Ale ma flow.
4: Dobry człowiek?
1: Dobry człowiek?
2: No jest kotem, bo nie ma co.
4: Popatrzcie na historię, na którą niektórzy lecieli na Księżyc, polecieli dalej. I
1: jego główna ten, widownia.
4: To ja byłem ostatnio na Księżycu? Okrągła.
1: On sobie, on jak do żabki chodzi do Księżyca.
4: Słońce? Słońce się obraca? Na czym się obraca? Na płaskim?
5: Na czym się?
4: Musiałoby mieć 100 lat. To musi być coś okrągłego. I po prostu ja chciałem się na ten temat wypowiedzieć, bo ja nie jestem historykiem, bo ja byłem tam i jestem tutaj i po prostu i pewne rzeczy świat nauczył mnie i po prostu chciałem wam powiedzieć, że zastanówcie się, czy jest ziemia okrągła. Ja myślę, że jest pół
1: okrągła.
4: A nie, to musi być. Ona musi się przewracać, musi mieć oś jakąś.
1: Oś.
4: A jaką oś? Ja nie wiem. Osłonia?
1: Krywa ziemia na oś.
4: Nie wiem. I po prostu powiem wam.
1: Jest jak ryba. Że Boża.
4: Zastanówcie się.
6: Mam pytanie.
1: O.
6: Do pana.
1: Panie profesorze.
4: Panie. Spadłeś? A byłeś na Księżycu?
6: Nie byłem na Księżycu, ale chcę zadać.
4: Nie będzie.
6: Ale chcę zadać dla pana pytanie. Kto zatrzymał Ziemię, a kto zatrzymał Słońce?
1: Kopernik zatrzymał, kurwa, wszystko. Człowiek Polak. Narąbał się, zatrzymał słońce, zatrzymał ziemię, poruszał się wokół wszystkiego.
2: Już, kurwa, już się nie mogę, się nie mogę śmiać.
1: Ja też.
4: Orbit.
6: A nie, bo nie zgadza, tylko Kopernik.
4: A orbit, to on był orbitem. A nie, Kopernika każdy zna, że on tam był. A to był, a wiadomo, co ja powiedziałem. I po prostu...
6: A to ziemia nie jest okrągła? Tylko płaska?
4: Jak oni mówią? Co oni tam pierdolą, że jest płaska? A księżyc, kurwa?
6: A to jest...
4: Pierdolenie? Nie wiem. Spytaj się.
6: Ale przepraszam, ale jak tam pan był na Księżycu, to pan wyjął czy tam. Tu, jakby pan nie wiem. Pierdolenie się?
4: Tam robię? Jest dobre rżnięcie.
6: A czego?
4: Nie wiem, osła.
6: O!
4: Tam osły też biegają.
6: A dużo tam osłów jest?
4: To spytaj się orbity.
6: A jakiego?
4: Tam, który był.
6: Ty byłeś, no to jak byłem przy orbicie.
4: To ja nie muszę.
1: Tak, tak. I zostawię tutaj tą połowę dla ludzi, którzy chcą obejrzeć to całe. Myślę, że jest to arcydzieło pana majora. Pana.
2: No, major tutaj.
1: Major zatrzymał ziemię, zatrzymał słońce. Poruszył butelko. Tak, także no, bardzo fajna audycja. Myślę, że 3 godzinki, 2 godzinki audycji plus 1 godzinka wtorek. To tak fajnie. Ja dzisiaj też nie chcę się wymęczyć, a widzę, że ja i KG Bierut już jesteśmy po prostu...
2: Ja już się nie mogę śmiać nawet.
1: Tak, jesteśmy na trzecim poziomie gęstości, myślę, że...
2: Piąty poziom, piąta gęstość.
1: Piąta gęstość już chodzi. Nie wiem, kiedy mi zejdzie, ale w każdym wypadku naprawdę wybornie się oglądało filmy, wyborna audycja, tak skomplementuję sam siebie i ciebie, wyborni słuchacze, wyborna widownia, można powiedzieć szapoba dla wszystkich, którzy oglądali, szapoba dla każdego, który jest wolnomyślicielem. Ogólnie szacuneczek ulicy i pozdrowienia. Masz jakieś słowa końcowe, Kagi Biarut?
2: Chciałbym pozdrowić wszystkich. No, i to wszystko.
1: No, to ja też pozdrawiam wszystkich. Ogółem ten, słabe donaty, co to tam było, jakieś ile, to nic nie było, to wy tak tu cenicie moją pracę i KG Bieruta, nic tu nie było, to my sobie idziemy, no. Dobra, także cześć i czołem wszyscy, trzymajcie się.
2: Trzymajcie się, tak.
1: Dobrego wieczorku, cześć.
2: Cześć, na razie.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Nocne radio w dzień. Poszłem sobie do Biedry. Kupiłem sobie słodką bułkę oraz smoochie. I sobie pysznie zjadłem. I chciałem się z tym podzielić z wami. Nie, no to może niekoniecznie tym. Chociaż dobre było, muszę przyznać. Dobra bułeczka, słodka, dobry soczek. Jabłko, rabarbar, coś tam, no dobre. Dobrze jednak z rana wstać, od razu humor lepszy. Najgorszy humor to się ma, jak się wstaje w środku dnia na przykład, bo się w nocy pracowało. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, jednak sprawdza się znowu to powiedzonko wspaniałe. W ogóle dużo się powiedzonek sprawdza. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Jakubowi. Nie mów hop, dopóki nie siup. Nosił wilk razy kilka, dopóki mu się ucho nie urwało. Co tam jeszcze było? I tak sobie w sumie rozmyślam nad różnymi rzeczami. Zauważyłem, że stałem się chyba trochę takim... taką czarną owcą nagle tutaj i niechęć taką czuję do siebie. Ale się tam nie przejmuję za bardzo. No, się w ogóle chyba zbyt mało przejmuję. Niektórym to się nie spodoba, że się mało przejmuje. Jak ty się tak możesz nie przejmować, człowieku? Ty widzisz, co się dzieje. Chyba sam widzisz, co się dzieje, prawda? A ty się tak nie przejmujesz. I nie interesuje cię, że ja się przejmuję, tak? Krawiec, dlaczego ty nic nie mówisz? Tylko tak siedzisz i nic nie mówisz, a ja się tu przejmuję. No powiedz coś, krawiec, no! No.
1: No i tak przypomina mi się ten sketch Konia Polskiego. Jak to się nazywało? Hela i Marian? Chyba tak, Hela i Marian. Tak się niestety często czuję, rozmawiając z różnymi osobami. No, po ostatniej audycji, gdzie dałem tytuł Jestem Szurem, to właśnie to jest powód. Cześć Eurynom. Krawiec, zużywam internet komórkowy przez ciebie, zapłacisz mi za to? jaki roszczeniowy słuchacz. To mam jeszcze płacić za to, że nadaję... To kiepsko wyjdę na tym. Ale może powinienem faktycznie płacić za słuchanie. Były kiedyś takie opinie, że krawiec, ty powinieneś nam płacić za słuchanie. To chyba psycho. Psycho to... Jak to psycho?

0: Tak, i różnych tutaj ludzi sobie obserwuję. W ogóle taki obserwator jestem. Nawet tak w realu czasami patrzę na jakiegoś człowieka i po gestach, po jego, nawet po tym jak stoi, po mimice, dużo można odczytać. Zauważyliście teraz, jak często policjanci, jak często mundurowi zakładają tak ręce, nie? Stoją z założonymi rękami. No to jest znak sprzeciwu i protestu. Ludzie w ten sposób pokazują, że no, mów sobie, co tam chcesz, obywatelu, ja mam tu swoją robotę, możesz sobie gadać, a ja mam tu gdzieś i będę robił swoje. Róbmy swoje, to nie ja ustalam prawo. No i tak stoi z założonymi rękami i widać, że to jest no, taki sprzeciw. Jak widzicie kogoś właśnie z założonymi rękami, to zawsze możecie się spodziewać, że zaraz wam jakąś ripostę walnie, albo się z wami nie zgodzi, albo wam was tam będzie torpedował, nie? Już nawet nieważne, co powiecie, on już jest nastawiony na konfrontację. To jest taka postawa konfrontacyjna, nie? No ale no, a jak już widzimy kogoś, kto zaczyna ręce w piramidkę układać, to coś kombinuje, coś już na nas tutaj wpływa. Kurczę, zbyt wrażliwy jestem na takie bodźce i zbyt łatwo je odczytuję. Nawet się śmiałem ostatnio z kolegą klientem, kiedy tam negocjowaliśmy cenę. Ja w ogóle mówię, stary, ja teraz ćwiczę negocjowanie i będę twardy i się uczę targowania, uczę się targować, będę się targował, uważaj. I tak się śmieję z tego wszystkiego, a w pewnym momencie przyłapałem kolegę klienta. W sumie to większość moich klientów to koledzy, jak się zastanowię. No, na tym, że próbuję coś jakby przeforsować, coś załatwić, coś tu ugrać. Tak, ugrać to nieładnie brzmi, nie? No, ale przez jakieś tam gierki i się zacząłem śmiać po prostu, nie? I potem on się zaczął śmiać, bo wiedział, że ja wiem. Siema, Kawusia z Krawcem. No, co to takie miłe komentarze tutaj? Przecież teraz jestem wrogiem Nocnego Radia numer 1. Określiłem się jako Szur. Stąd też taki tytuł dzisiaj. Zdradzeni o poranku. Zdradzeni. No, a tak to z ludźmi jest. Ja nawet nie mam pretensji. Ludzie tacy są po prostu. Są mili na przykład do czasu, aż spełniasz pewne ich oczekiwania. Pewne ich oczekiwania co do wyznawanych wartości, co do tego, po której stronie jesteś, a potem się robi mniej miło i kiedy się sprzeniewierzysz pewnym wartościom. No i już nie jesteś ideologicznie kompatybilny. I no i wchodzę sobie na Discorda ostatnio, a tam ze mnie łacha dronie. No spoko, no to tam może jakieś super miłe to nie jest, ale też nie ma co tam się od razu przejmować wielce. Ale to zresztą doszedłem do tego już, nie wiem, z 10 lat temu, że tak to po prostu działa. I tak to jest, że jak przestaniesz, jak powiesz coś, co ludziom jest nie w smak i jak przestaniesz, jak poczują, że jesteś, nie wiem, nie po ich stronie, że tylko z tamtymi, a miałeś być z nami, to zaraz będą jakieś docinki, wyciąganie słabości, powiedzmy, różnych wad, ułomności, szperanie nawet po starych audycjach, żeby coś znaleźć tam kompromitującego. No tacy są ludzie. Niestety, żeby nie było, że się tu czuję jakiś lepszy, nie? To też się przyłapuję na takich zachowaniach. To nie ma tutaj jakiegoś wywyższania się. No ale trzeba z tym trochę walczyć. Nie można się taść ponieść takim instynktom zwierzęcym, jakby nie było. To właśnie tym im więcej ulegamy takim różnym, jakby to powiedzieć, no takim zachowaniom, no to tym bardziej idziemy w kierunku gdzieś tam świata zwierząt, no. A im lepiej panujemy nad tym wszystkim i potrafimy się ugryźć w język, albo komuś tam albo komuś tam coś odpuścić potrafimy, no to moim zdaniem tym więcej w nas jest człowieka, jeśli rozumieć człowieka jako istotę wyższą. A co to się stało, że nocny kierowca w dzień dzwoni? Witam cię.
1: No właśnie zmieniłem pracę, chyba będę musiał zmienić też pseudo na nocno-poranny kierowca, ale bardzo miło cię słyszę, wiesz? A mam do ciebie pytanie techniczne, mogę zadać?
0: Wszystko możesz.
1: No być może to będzie śmiesznie, zabrzmi śmiesznie, albo no nie zabrzmi, nieważne. Bo próbowałem wczoraj wejść na Discorda właśnie, żeby łacha podrzeć. Oczywiście się śmieję z tego łacha, bo nie podrzeć, tylko w ogóle, żeby wejść. Jest to dla mnie problem, bo jestem informatycznym downem. Jak to zrobić? Żeby mam ściągniętą apkę na telefon, tak? Mhm. I co mam zrobić dalej?
0: No musisz sobie stworzyć profil jakiś, żeby być tam, wiesz, jako konkretna osoba, tak jak masz jakiś profil na serwisach innych, nie? Musisz, tylko tam jest to troszkę jakoś inaczej, no też musisz znaleźć sposób na jakby tam zarejestrowanie się, nie? I wtedy to może, już się tam logujesz tylko.
1: To tam zarejestrowanie to tam ogarnę, bo to nie będzie problem. Aha. Czyli później kopiuję to z waszej strony ten taki jakiś adres Discordowy, tak?
0: Tak.
1: I dodaję i tam ktoś musi mnie zaakceptować, tak? Że jestem, czy to z automatu?
0: Tam są takie zasady, że przybywasz jako taki świeżak i musisz pierw pójść do poczekalni, tak zwanej. I w poczekalni tam są takie kanały, nie? Różne. Na jednym kanale wpisujesz coś o grach, na drugim jakieś tam techniczne nowinki. Jest też taki kanał ogólny, gdzie sobie ludzie rozmawiają, ale jest też kanał poczekalnia, czy jakoś tak. Wiesz, ja też nie jestem tu ekspertem i tak są tutaj ludzie, którzy dużo lepiej to wszystko ogarniają, ale w tej poczekalni musisz się przywitać, powiedzieć, że ty to ty i dostaniesz wtedy status taki, że już ci wolno więcej, że możesz na głosowy sobie wejść i pogadać, że masz tam większy dostęp do różnych innych.
1: Dobra, dobra. Drugi temat. Jestem teraz w Królestwie Niderlandów. Jak będę miał jakieś dobre pomidory bio, to się skontaktuję z tobą, ale czy mogę jakoś tam powiedzmy na, nie wiem, prywatnego Skype'a wtedy, żeby...
0: No pewnie, że tak. No, pewnie, że tak.
1: Dobra, no to jak będę przygotowany... Chyba, że, nie wiem, może będę przejeżdżał nawet gdzieś blisko ciebie. No zobaczymy, to już ustalimy sobie indywidualnie.
0: Wiesz co, ze mną to jest trochę problem, bo raczej...
1: A, zapomniałem. Ja wiem, ty jesteś piwniczak, zapomniałem.
0: Nie, ty, wiesz co, postaram się w tej audycji wytłumaczyć, czemu tak jest,
1: nie,
0: wiesz?
1: Spokojnie, ja też jestem po części z taką chorobą jak ty, niezdiagnozowaną i... Wolę też kontakt taki, o jak teraz, wiesz, niż taki bezpośredni. Także spokojnie.
0: Spoko. Wiesz, będzie okazja, to pogadamy i powiem ci więcej trochę, jak to wygląda.
1: Mogę jeszcze chwilkę zająć, bo jeszcze mam dosłownie 3-4 minutki, zanim dojadę na rozładunek.
0: Oczywiście, stary, pewnie, że tak. Bardzo, wiesz, miło się gada. Tak, słuchaj, nie musisz się tak, wiesz, tak stresować, przejmować, bo taki chyba trochę spięty czasami jesteś. Tak pytasz się, czy ja mogę tu, przepraszam, że żyję. To śmiało, śmiało, chłopaku, trzeba tutaj, wiesz, aleluja i do przodu, no.
1: Kiedyś byłem zupełnie inny, ale po swoich przejściach, które tam opowiadałem i niektórzy uważali, że to są gdzieś tam wyssane z palca, ale oczywiście mogę to udowodnić, trochę mam teraz problem taki osobowościowy, że taki jakiś wycofany właśnie jestem, bo tak zawsze byłem bardzo otwartą osobą, wiesz, rozgadaną, ale dobra, może to się zmieni. Wczoraj miałem ściągniętą audycję Enkiego, wiesz, i no z braku laku, że tak powiem, sobie posłuchałem jakąś tam jedną i powiem tak, taka polskość wychodzi tam u nich, wiesz, bo miałem wrażenie, no pomiędzy wami tam jest w miarę normalnie. Nie wiem, czy to była stara audycja, czy nowa, tam coś na temat Zenka, że go tam nie chce już zabić, czy chce go zabić. I powiem ci, dziwi mnie to, że ludzie na takim poziomie, że tak powiem, i takie fajne radyjka, jakieś takie mają dziwne problemy, wiesz, jakieś takie, że tam Becia za dużo tu dzwoni, albo za mało tam dzwoni. Chciałem tylko się podzielić z tą opinią, że dla mnie to jest jakaś totalna bzdura i to wychodzi taka polaczkowość, cebulowość, wiesz? Tak, taka jest moja opinia.
0: tak to diagnozujesz, że to polaczkowość, bo właśnie o tym trochę dzisiaj ta audycja jest. Mam swoje jakieś tam refleksje też na ten temat i ty sugerujesz, że to jest, no może tak faktycznie jest, że to jest nasza przywara taka, że to u nas ludzie tak podchodzą strasznie na poważnie do rzeczy, które w zasadzie na to nie zasługują często i nie potrafią odpuścić, są trochę tacy zakryziakowaci w tym wszystkim, lubią się łączyć w bandy, wiesz, znaleźć sobie jakiegoś wroga, na którego można obrzucać gównem nawet o 7 rano. Dzisiaj wchodzę sobie na Discorda, a tam też już wiesz, już tego wroga tam punktują. To ludzi jednoczy, to ludzi łączy. Mi się wydaje, że właśnie, że Polacy mają coś takiego w sobie, że dużo takich negatywnych cech używają. Znaczy, że widać to u nich na co dzień i to jest normalny taki sposób bycia, sposób, wiesz, załatwiania spraw, takie toksyczne, niefajne różne rzeczy, nie? Nie potrafią odpuścić, nie potrafią wybaczyć, lubią, wiesz, mieć właśnie jakiegoś wroga, syndrom oblężonej twierdzy, nie? Tak to trochę wygląda, no sorry.
1: To jest bzdurne i powiem ci, tak samo się ludzie zachowywali w okresie międzywojennym i też szukali sobie różni ludzie z wąsikami wrogów i skończyło się to, jak się skończyło, tak? I apeluję do wszystkich, niech każdy sobie słucha po prostu czego chce i jak komuś się nie podoba, to sobie niech nie słucha, niech się przyjaźni, ale po co rozdrapywać rany za przeproszenie w takim cudzysłowiu, tak? Przecież to ja słucham inaczej, nie będę wchodził w dupę i nie będę takim czopkiem, ale no, zacząłem troszeczkę gdzieś tam szerzej, no bo inaczej, jakbyście nadawali 24 na dobę, znaczy byś nadawał 24 na dobę, czy tam 16 godzin na dobę na żywo, no to wiadomo, że może bym nie musiał, a tak po prostu trzeba sobie poskakać, żeby ten czas wypełnić, jeżeli jeszcze to sprawia jakąś przyjemność, ale bez sensu są właśnie takie konwenanse i takie jakieś przepychanki, a tym bardziej chyba przedwczoraj też była taka, chyba z Błażejem miałeś przepychankę, jak się nie mylę. Ja mylę Błażeja, bo on ma podobny głos do tego kolegi, który prowadzi takie bardziej lewicowe tematy, nie? Oni tak podobnie mówią, jeden bardziej wyraźnie, tak? Dobrze mówię?
0: No, myleni są ze sobą Błażej i Zenon. To znaczy kiedyś bardziej mieli zbliżony głos. Dzisiaj Błażej jest bardziej zachrypnięty, trochę mu się zmienił głos, no już tak ich nie mylą. Już te podobieństwa nie są tak duże. No, ja mam ciągle z kimś przepychanki, wiesz, stary, tutaj jest tak, że na mnie dużo gówna spływa, nie? Często i ktoś tam przybiega z płaczem, ktoś ma jakieś oczekiwania, ktoś stawia ultimatum, ktoś się skarży, ktoś jest zły, że a czemu ty pijesz piwo z nim, jak on mi rozlał soczek, a Kasi on kopnął w wiaderko. I wiesz...
2: NT3R.
0: O, czekaj, donajcik.
1: Ale wiesz, takie wyszukiwanie, bo ja tam takie podkonteksty widziałem w tej rozmowie, że a, to sobie zajaraj, a ja jestem inteligentny, a ja jestem mądry. Ja miałem jakieś tam, jakieś bardzo mocne powiązania i powiedzmy kontakty z różnego rodzaju używkami, ale nie neguję, no. Kiedyś rozmawialiśmy chwilę, możemy kiedyś zrobić audycję na ten temat, bo znasz moją historię troszeczkę. Po co w ogóle wywlekać jakieś takie pierdoły? Powiem ci tak, ale jeszcze nie jest aż tak źle, krawiec. Wiesz, kiedy będzie źle? Jak włączysz jakiś pasek, nie wiem, Onetu albo czegoś innego i będzie napisane, że tsunami gdzieś tam było w Japonii, a wywołał je krawiec, to wtedy już będzie chujowo. A na razie to tam olać, nie?
0: Wiesz, na twój temat też już słyszałem rewelacje jakieś właśnie, że historie, które opowiadasz, to jakieś mitomaństwo jest, nie? I tutaj, że ty krawiec, ty uważaj na tego człowieka, nie? Oczywiście tam nie zdradzam, kto, gdzie, z kim, bo nawet nie chcę dzisiaj żadnych imion.
1: Spokojnie, ja też byłem chwilę u Enkiego gdzieś tam na audycji, wszedłem na czata i jakiś tam koleś po mnie chciał pojechać, ale... Ja napisałem, że jestem, powiedzmy, słuchaczem Nocnego Radia, widziałem, że próbuje mnie prowokować. Powiedziałem, że jeżeli tak uważa, że to mitomania, to okej. Ale powiem tak, ja nie mam urazy. Jeżeli ktoś by chciał zweryfikować, można to zweryfikować. Mogę kiedyś gdzieś na antenie poodpowiadać na pytania, a tobie personalnie nawet mogę podać swoje dane, bo niektóre rzeczy na mój temat są nawet gdzieś tam na forach takich branżowych, więc... A zresztą... Komu ja mam udowadniać? Po co?
0: Tak? No właśnie, po co? A poza tym, Nie wiem, no tak będziemy tutaj chyba, sorry, że tak tutaj za nas obu mówię, ale pewnie się zgodzisz, że raczej będziemy ludzi namawiać do tego, żeby sobie bardziej ufać, a nie żeby zawsze na wszelki wypadek zarzucać komuś, że kręci, kłamie, skąd on jest, tylko raczej tak podchodzić do człowieka z zaufaniem. Wiadomo, że czasem można się przejechać, ale to chyba lepiej z dwojga złego czasem się dać, nie wiem, zrobić w konia komuś, niż tak zawsze nikomu nie ufać i być takim, wiesz, zawsze spiskowym i paranoicznym, że wszyscy kłamią, oszukują. No bo niektórzy tak mają, że w ogóle wszędzie widzą troli, podstawionych agentów, szkodników, że on to specjalnie, a ty mu nie ufaj. No to jak można tak żyć, nie? Z takim nastawieniem do ludzi w ogóle.
1: Ja się z tobą zgodzę i powiem jeszcze coś takiego. W życiu codziennym to może to i ma sens, wiesz, bo ludzie, ja tam od ludzi dużo dostałem razów, może też dużo też dałem, bo teraz czasami odbieram to, co dawałem i na przykład jak ktoś się w stosunku, na przykład, no mogę podać konkretny przykład. Odchodziłem teraz od jednego pracodawcy i potraktował mnie na tą chwilę w taki sam sposób, jak ja kiedyś traktowałem pracowników i teraz na własnej skórze widzę, że to jest niefajne, ale jeżeli ktoś dotarł do takiego medium jak Nocne Radio, tak, no to już są osoby bardziej selekcjonowane i tutaj jeżeli my się otwieramy i rozmawiamy, no to jest bez sensu, żeby jakoś... A po drugie, nawet jeżeli mogę... Jeden opowiada mniej kwieciście, drugi ma bardziej kwiecistą opowieść, ma lepszą wyobraźnię. To, co się u kogoś w głowie tworzy, jak ktoś opowiada, to też u każdego się tworzy zupełnie inna historia, bo jeden potrafi to przetworzyć bardziej racjonalnie i u innego się jakieś obrazy pojawiają. To są indywidualne odczucia, tak? Ale po co tak od razu, wiesz, jeb. Tak samo ja lubię czasami też pożartować, lubię być poważny i kończąc, bo dojeżdżam na rozładunek, jestem w pracy, tak jak i ty, tak powiem. To jest, że tak powiem, rozrywka, tak? I na chuj to brać tak do końca na poważnie. I jeszcze jedno pytanko ci zadam. Sorry, że dzisiaj taki pytaniowy jestem.
0: Śmiało,
1: z potrzebą nie jesteś pokłócony, nie?
0: Wiesz co? Staram się w ogóle z nikim nie być pokłócony.
1: Może dobra, nie będę dookoła i podchwytliwie. Ja mam jakąś formę, żeby się gdzieś tam dorzucić na tacę do ciebie, nie? I zrobiłem to pierwszy raz do tej pory przez potrzebę. I chcę zrobić to drugi raz, ale chciałbym mieć pewność, że do ciebie to dotrze, chociaż potrzebę też szanuję, jakby nie.
0: Dociera. Ja potrzebie ufam, wiesz, jak bratu w tych sprawach i absolutnie tutaj jest wszystko okej, nie? Jak coś przychodzi na wspólne konto, to on od razu tam wysyła, się dzielimy. Jest
1: super.
0: Spoko wszystko.
1: Prawie, jeszcze raz fajnie, że jesteś z rana. Ja też jestem z wieczora, bo no ten zawód jest specyficzny, że wiesz, no doba jest tutaj bardzo wydłużona pracy, tak? I to nie jest tak, że staram się być na bieżąco. Wczoraj akurat, no niestety na audycji z prawej strony mapy wczoraj było nie. Czekaj, co to było wczoraj?
0: Lewym okiem było
1: nie,
0: wczoraj.
1: Przepraszam, wczoraj była o Wyspach Owczych, tak?
0: Tak, lewym okiem.
1: Lewym.
0: Z Błażejem i z Morą.
1: I wczoraj niestety przysnąłem gdzieś tam pod koniec, ale też bardzo ciekawy gość. Namawiam wszystkich, żeby dzwonili. Jeżeli już tutaj są, to niech się wyżygają, powiedzą, co mają na sercu normalnie. Przecież jesteśmy, jakby nie było, w miarę anonimowi. Jeżeli ktoś się boi, to niech nie dzwoni. Cały czas was nasłuchuję, jestem cały czas na bieżąco i tak jak w radiu konkurencyjnym, radyjku, że tak powiem, jest super, jest zajebiście. Jesteście wszyscy fajni, wspaniali i chcę należeć do waszej sekcji.
0: Super. No, miły telefonik. Tak, dobre słowo to zawsze dobrze nastraja prowadzącego.
1: Kawa zdana jak śmietana z krawcem, także rewelacja. Pozdrawiam, trzymaj się.
0: Ty też, hej. Były pytania, czy to drama z rana jak śmietana. Nie ma żadnej dramy. Dla mnie to już w ogóle nie ma dram. Staram się jakoś to wszystko, żeby spływało bardziej, co też niektórych może denerwować, że co ty tak, Marian, nie słuchasz? Co ty tak nic nie mówisz, Marian?
2: Ja to bym nie mogła tak nic nie mówić. No, no co, tak siedzisz? Ty tylko sobie tak wchodzisz i wychodzisz na antenę, wchodzisz i wychodzisz, a całe radio na mojej głowie! No Marian!
0: Też niektórzy tak mają. No, a tak, ale to niestety jest taka wada, że takiego nastawienia, że potem są komentarze w stylu, o, to se zajaraj, man, i luzik, i dobra intencja, man, i pozytywne wibracje, tak, man? No to se bądź taki man. No i se będę. Zawsze robię to, co chcę. Lecę, bo chcę. Taka piosenka była. To ja też se robię, co se chcę. Se panie, robię se, co chcę, panie, no, kurde. Normalka, no, normalka, że są jakieś tutaj takie rzeczy. No, też wszystkie te wady, które widzę jakieś u ludzi, to powtarzam. Widzę też je u siebie czasem, no. Widzę kogoś, kto ma, powiedzmy, jakieś kompleksy trochę chyba, jakieś niezaleczone i musi zawsze coś dowalić, znaczy tak torpedkę jakąś wysłać, na przykład do kolegi obok, na przykład do mnie, żeby się poczuć trochę taki większy, a ja żebym taki się malutki zrobił, taki mniejszy troszeczkę. Spoko, no gadałem z kolegą też ostatnio, który u siebie zdiagnozował też taki kompleks w domu. Często do niego mówili, ty głupku jeden, ty głupku, weź ty się głupku ogarnij, żebyś nie był takim głupim głupkiem, ty. No i on dzisiaj, już jako dorosły facet, studiuje cały czas, jakieś tam zdobywa fakultety, dyplomy i kolejne dowody na papierku. Dowody na to, że wcale nie jest takim głupkiem. No ale świadomość, tutaj dobrze robi świadomość, że mamy w sobie jakieś takie kompleksy, jakieś zadry z przeszłości i to już jest krótka droga do tego, żeby zacząć to kontrolować lepiej, nie? Bo najgorzej to sobie nie zdawać sprawy z tego, co nas tam dręczy w środku. No to jeden ma tak, na przykład kto inny ma, no nie wiem, patrzę sobie na innego człowieka i widzę na przykład, tak odczytuję, że on zawsze, kiedy zada jakieś pytanie, kiedy poruszy jakiś temat, to często mi to pójdzie w pięty, nie? Coś tam wyciągnie, jakiegoś bruda, albo uderzy w jakąś delikatną strunę, albo nagle mi rzuci pod nogi jakąś kłodę, ja się potknę, ale jak zacznę drążyć temat, to nie, to tylko tak, wiesz, to absolutnie, nie, to. A co, ty myślałeś, że to nie, co, ty stary. No, ale dziwnym trafem co chwila można przyłapać taką osobę, nie, na takim zachowaniu, że gdzieś tam właśnie rzuci jakiś temacik taki, że to by się zrobi przykro, albo wyciągnie jakieś rzeczy, o których chciałbyś już zapomnieć. No niestety. No ale cóż począć. No, widać, niektórzy tak mają. No i co zrobisz, nie? No, też ludzie bardzo potrzebują jednak tego wroga, tak? Jak popatrzeć na naszego Discorda, to tam z połowa komentarzy to są takie właśnie jakieś... to jest takie utwierdzanie się w tym, że o, ale chuj, patrzcie go, ale on, widzieliście, co on ostatnio zrobił? Patrzcie, jaki to śmieć, jaki to parch, jaka łajza, patrzcie na niego. To, co innego u nas, co nie? Popatrzcie... U nas tego nie ma, co nie? Takie, a u niego to żygać się chce, patrzcie. Ale tutaj to... widać, obserwuję takie... To jest taki jakby schemat definiowania pewnych zachowań, pojęć, w naszym i w innych uniwersach, trochę na takiej zasadzie, jak się pisało klasyczne science fiction, nie wiem, tam podczas Zimnej Wojny chyba to dużo takich dzieł powstawało, że było wszystko na zasadzie, gdzieś widziałem taki fajny schemat, który to obrazował, było ich piekielna maszyna, nasz cudowny wynalazek, nie? Ich rozwydrzone, nieodpowiedzialne bachory, nasze ciekawskie, nieostrożne łobuziaki, nie? Ich

0: No i też już tu komentarze takie, że o, teraz dla Krawca Discord to fujka, o, niedobry Discord. Krawiec, dobry Discord, zły. Zupełnie niepotrzebne. To, że... Znaczy, to jest kolejny taki sposób rozmawiania polegający na tym, że nie rozmawiamy konkretnie, nie odnosimy się do tego, co prowadzący powiedział, tylko tak hi, hi, ha, ha, ha, no i takie jakieś upraszczanie, takie przypisywanie komuś czegoś. Ciężko to opisać, bo to są takie... takie rzeczy... nie, wchodzę na Discorda sobie spokojnie, tam trochę nie chcę wam przeszkadzać, bo tak czuję, że pewnie chcielibyście sobie czasem tam głosowo w Fight Clubie poobrabiać dupę temu wstrętnemu Krawcowi. To nie chcę się tam narzucać, nie? Miejcie trochę tą chwilę dla siebie, żeby sobie popomstować na mnie. To jest bardzo dziwne i wstrząsające, że ludzie mają własną opinię negatywną, szczególnie na jakiś temat. Ha, to rozumiem, że to taki sarkazmik WB, tak? Że to jest, uważasz, normalna rzecz, że ktoś ma negatywną opinię i tyle na jakiś temat. Ale to... Absolutnie nie mam nic przeciwko, ani się nie dziwię specjalnie, ani nie zarzucam tu nic nikomu, tylko dzielę się przemyśleniami, nie?
1: Magda, 10 zł. Dzięki za twoją postawę, Krawcze. Fajnie, że są ludzie z takim dystansem do świata i siebie i tolerancją. Uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach.
0: No dziękuję, Magda, dziękuję. Dyszka się przyda. Miły komentarz też. A wcześniej jeszcze Hunter wysłał piątaka. Witam o poranku. No witam, witam, o zdrowie pytam. No to też sobie tam wyczytałem między wierszami, jak to się mówi, że no, niektórzy tutaj normalnie, uczciwie zarabiają, nie jak ci, co zbierają donaty, żyją z donatów, nie? No spoko. Słuchajcie, mogę być żebrakiem, mogę być darmozjadem, pijawką, ale się tak jakoś nie przejmuję za bardzo. Krawiec, sam się otoczyłeś wężami, a teraz się dziwisz, że cię kąsają, jak już nie głaszczesz. To też jest, ale czy są, słuchajcie, ludzie, którzy nie ulegają takim emocjom, instynktom, że lubią nagle sobie z kogoś zrobić wroga, czy tam zmieniają bandę, czy tam wyrzucają kogoś z tej bandy i staje się nagle wrogiem. Ludzi, którzy nie są tacy, to jest jakiś promil. Większość z nas ma w sobie takie ciągoty, żeby tak właśnie funkcjonować, żeby tak działać. No, to naprawdę ludzie, którzy mają na tyle duży dystans i nawet są niechętni takim różnym zachowaniom, które moglibyśmy nazwać na potrzeby tej audycji toksycznymi, no to jest jakiś zupełny margines. Róbmy sobie na rękę, pisze Grafit. Tak, róbmy sobie na rękę. Zamiast robić sobie wbrew. Także też wiem, że jak poruszam takie tematy w tej audycji, szczerość ma niestety taką wadę, że bardzo wielu ludzi bierze bardzo do siebie takie rzeczy. Przyjmuje od razu postawę obronną, od razu garda. Czemu Danusia odeszła? Ja nie wiem, nic mi nie wiadomo, żeby Danusia odeszła. Może się po prostu nie udziela na czacie. Ostatnio się pojawiła jako nutka. Może Danusia też sobie, może też by chciała mieć jakiś pseudonim, na przykład zamiast być Danusią, to może by chciała być nutką.

0: ale była ostatnio. Czy jeśli chodzi o Danusię, to wiem, że ona też nie przepada za dramami, za jakimś tam czepianiem się jeden drugiego, wytykaniem palcem i tak dalej. Danusia lubi audycje humorystyczne, takie, które są wesołe, nie? Które dają jakieś pozytywne odczucia. Pomyśl o Tomku. On siedzi w folii i rozpala piec, aby ją ogrzać. Ogląda sadzonki o wschodzie słońca. Nie jest tak źle, pisze Ary Lamson. No, Tomek sobie znalazł taki sposób na życie, że unika jakichś chyba konfliktowych sytuacji, żyje sobie tak raczej pozytywnymi rzeczami. No, spotkałem na pewno paru ludzi w życiu, którzy tak żyli, starali się właśnie unikać rzeczy, które ludzi dzielą, które unikać jakichś takich sporów, przekomarzania się, wiecie, udowadniania sobie czegoś cały czas, oceniania. Na przykład ostatnio jestem często oceniany, nie? Ty jesteś szczery, a inni nie mogą, krawiec? Pyta WB. No dobre pytanie, może faktycznie, znaczy... WB, nie zrozummy się źle. I to nie jest tak, że... Przecież cały czas podkreślam, że nie mam w sumie do was pretensji. No, wczoraj miałem taki dzień, że po prostu wszyscy mnie wkurwiali, na przykład, bo miałem stąd ni zowąd ktoś mnie zaczepia na priwa i zaczyna tak jakby dążyć do konfrontacji. Ja staram się wycofywać i jakby nie ciągnąć tematu, mówić, że się odcinam, ktoś tam mnie dalej molestuje, że tak powiem, nie? I doprowadza do tego, że jest kłótnia i w końcu się odwraca na napięcie i mówi, no to się wal na ryj, nie? Potem znowu mnie ktoś zaczepia i podobna rozmowa. Potem coś tam czytam na swój temat, jakieś drwiny, nie? Potem z kolei tam... no Błażeja, mała tam spinka. Mała spinka, no jakaś tam, ale też jednak, nie? Na koniec audycji. No to powiem, o co chodzi. To, znaczy, to nie jest tak, już któryś raz na końcu audycji pada stwierdzenie, że no, jak już krawiec wykończony, jak już nie daje rady, to słowo właśnie, nie daje rady. To zdanie, że nie daje rady. To no, znowu się wkurzyłem trochę, bo to nie jest tak, że nie daję rady. Po prostu się umawiamy na ileś tam czasu, mam też swoje rzeczy do zrobienia. No i wiecie, to nie jest fajne, jak poświęcasz powiedzmy te 2,5 godziny na hostowanie audycji i za każdym razem słyszysz na końcu, że o, nie dał rady, nie? No i tak po prostu cały dzień taki miałem jakiś przerąbany. No i tyle. WB, nie musisz mi niczego tutaj udowadniać, nie musisz, wiesz, teraz tutaj o nic nie walczymy, nic, ja nikogo nie atakuję, po prostu dzielę się jakimiś swoimi przemyśleniami, że coś tam odpowiada, coś nie odpowiada, bardziej lub mniej, ale w gruncie rzeczy to mam tak, wiem, że to brzydko zabrzmi, wyjebane na to wszystko, nie? I bardziej to mnie tak bawi albo ciekawi z jakiegoś takiego społecznego punktu widzenia, że tam się interesuje ludzkimi zachowaniami, nie? I sobie je analizuje, bo to, jacy ludzie są, to już od dawna kumam i nie ma tu niczego zaskakującego, nie ma tu żadnego przełomu, że nagle coś odkryłem. I już dawno się pogodziłem z tym, że ludzie funkcjonują w taki, a nie inny sposób, że układy, że budują się pewne relacje, układy, że są jakieś wzajemne relacje właśnie, jakaś taka chęć w ludziach, żeby a to się za coś tam im odwdzięczyć pewną solidarnością, a to... Albo jesteś z nami, albo przeciwko nam. Wiem też, że jak podpadnę czymś, to nagle nie będzie nasz krawculek, tylko a pijaczek gdzie jest teraz? No, W końcu nagraliśmy coś, czym można się pochwalić w Nocnym Radio, tylko żeby może ten, może żeby Żulik wykasował swoje, to już by całkiem dobrze było, nie? No, słuchajcie, nie mam z tym problemu, naprawdę. I też nigdzie nie odchodzę, nie? To nie jest tak. Nie bardzo też może mnie ktoś stąd wywalić, bo też jakieś takie głosy tutaj, że co, Krawiec odchodzi, wyrzucili go. A kto go wyrzucił? Zaraz jakieś plotki będą, nie? Nie, to też nie bardzo może mnie ktoś stąd wyrzucić, bo to jest moje radio. Nawet jak potrzeba by chciał wywalić mnie, no to tak samo ma takie same tutaj możliwości jak ja jego, czyli żadne. To se ne da po prostu, nie? No i... No, a posiadanie wroga jakiegoś, to też jest fajne pod tym względem, że można na przykład zestawić go z naszymi jakimiś tam nadającymi, nie? I porównywać sobie, patrz, jaki to, jak u niego, a jak u nas, patrz, fajnie, nie? A u niego to ty widziałeś, daj spokój, to, wiesz co, żenada, to nawet nie ma co komentować, no, ale u nas to zupełnie inaczej, nie, u nas to jest fajnie, więc zawsze się przydaje taki wróg i chyba, nie wiem, każda społeczność ma jakiegoś tam wroga, a nawet jak nie ma, to czuć, że dążą do tego i szukają, nie, żeby sobie kogoś znaleźć. Dużo różnych takich fajnych smaczków jest. Można bardziej sztamę trzymać ze sobą. Jak sobie pogadamy o tym, że tamten to chujek jakiś. I też zawsze jest jakieś takie oczekiwanie, że jak ja kogoś nie lubię, to ty też masz go nie lubić. O Jezu, ile razy mi podsuwano pod nos listę znajomych, z którymi mogę się kumplować, a z którymi nie. O Jezu. To już jest stały punkt programu, nie? Nawet się jakieś tam znajomości rozpadały, nie? Że... Ale o co właściwie chodzi? O nic nie chodzi, Agi. W zasadzie o nic nie chodzi, tak sobie gadam. O życiu i o ludziach. Wiem oczywiście, że pomimo jakiegoś tam pojednawczego tonu i pomimo tego, że staram się tak łagodnie mówić, nie wymieniać tutaj za bardzo imion, żeby tak nie... Nikomu tam się nie zrobiło przykro, żeby tam nie wziął za bardzo do siebie, nie poczuł się wywołany do tablicy, to wiem, że i tak będzie jakaś awanturka, że zaraz wejdę na prywatny profil i ktoś mi napisze, wiesz co, to co powiedziałeś przed chwilą, to jest praktycznie zakończenie naszej znajomości, żegnam ozięble, na drugi raz i coś tam, bla, bla, bla, nie. Dobra, no to... Trudno, co ma być, to będzie. A zawsze mówię sobie to, co myślę i się tam nie przejmuję jakoś specjalnie. Nie ma też żadnego zaskoczenia. No. A też zabawne jest to, że w zasadzie w tej audycji Jestem Szurem, to niczego nowego nie powiedziałem. Te rzeczy to już się pojawiały wielokrotnie na antenie, ale samo to przyczepienie sobie do czoła karteczki Jestem Szurem, no to niektórzy się poczuli zdradzeni, niektórzy zawiedzeni, niektórzy sponiewierani, w oczach łzy, z dupy krew. Tak po prostu jest mi przykro, wiesz, Krawcze. Wielkie rozczarowanie, wielkie. A już myślałem, że... No i tu jakieś zaczynają się tam... Zaczyna się jakieś tam łapanie za słówka, jakieś tam na ambicje wejście, wyciąganie czegoś. Po co to wszystko? Nie wiem. I to jest kłopotliwa sytuacja, bo wtedy ciężko jest milczeć i się odwrócić dupą, bo to też będzie potraktowane właśnie, co nic nie mówisz, co nic nie skomentujesz, bo nie masz nic do powiedzenia, bo wiesz, że ja mam rację. Wiecie, o co chodzi, nie? Więc nie można po prostu... Na pewno dobrze jest na chłodno do takich rzeczy podchodzić i dać sobie trochę tam czasu. No, także to szuranie się od dłuższego czasu pojawia, nie? Też były takie zarzuty, o Jezu, zarzutów przeciwko sobie to miałem już dziesiątki różnych, że zmienia zdanie, że wcześniej mówił to, a teraz mówi tamto, że źle potraktowałeś tego i tamtego, Krawcze, a wiesz, co on teraz czuje, Krawcze. I no, i takie ciągle dzięki, Krawiec. A ty bardziej, Krawiec, lubisz mamusię czy tatusia? Powiedz, musisz się określić. Ludzie od ciebie wymagają od ciebie tego. Określ się. Czy mamusia, czy tatuś? Szybko.
1: 7 zł. Nareszcie nocne radio nadaje w nocy. Według czasu nadawanego przez szczecińską antenę zsynchronizowaną z zegarem etamowym mamy teraz bardzo późną porę.
0: Pierdzący. Francuz pierdzący. No, to nie wiem, u kogo teraz jest noc. Chyba u kogoś, kto mieszka, nie wiem, w Stanach. Tam jest jakoś 7 godzin różnicy, tylko zawsze zapominam, czy w przód, czy w tył. Chyba w tył, czyli u Kuby będzie teraz druga w nocy około, nie? Tam. Czy w pół do trzeciej. Dzięki. No i spoko, no. Wiecie, trzeba mieć po prostu taką grubą skórę i zbudować wokół siebie takie pole siłowe. I to niestety też ma swoje wady, bo stajemy się wtedy takimi w oczach innych ludzi takimi tacy nieczuli, tacy obojętni. No i właśnie wtedy się pojawia, nie obchodzi cię nic, tak? Wszystko, na wszystko masz wyjebane. No, ładnie. Dzięki,
2: Krawiec. No, dzięki. Będziesz coś jeszcze kiedyś chciał.
0: Często też, jak się tak psują kontakty, bo ktoś się o coś obraził, to, znaczy mówię, że może nie często, ale czasami tak się pojawia, że ktoś się nakręca. Ja tak za bardzo nic nie mówię. Ktoś się nakręca, aż przechodzi do etapu wypominania, że on tyle zrobił, ja tyle zrobiłem. I żeby nie było, ja tu nikogo nie wskazuję palcem. Mówię ogólnie o rzeczach, z którymi się spotkałem, nie wiem, na przestrzeni tam 10 lat, nie? Czy iluś w takich kontaktach. Przypomniało mi się, jak przykro mi zawsze było, jak ojciec był miły i usłużny dla wszystkich, dobry, wspaniały, a w domu warczał na nas wszystkich i był wredny. Tak to jest, bez powodu, pisze Agi. No, to też dziwne zachowanie, nie? Takie, że no, to jest ciekawe. Nie wiem, czy troszkę czegoś takiego też u siebie w domu nie miałem. No to ciężko o takich sprawach trochę mówić, nie? Tak, jeśli by się w szczegóły już tutaj jakieś wdawać. Jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził. O, to z kolei inna sprawa. Nie da się, znaczy gdzieś tam miałem może taką misję, nie? Trochę, żeby tam wszystkich godzić, wszystkich jednać, szukać wspólnego mianownika, ale okazuje się, że to się nie da. Jak się zakłada w ogóle media, to zawsze wszyscy liczą, że to będą jakieś konkretne media, że znajdą w tych mediach potwierdzenie swoich racji, że usłyszą to, co jest miłe dla ich ucha. I to też jest normalne w sumie, nie? Czemu miałoby być inaczej? Nawet jeśli ludzie mieliby na tyle dobrą wolę, otwartość, że chcą słuchać innych poglądów, to w końcu zacznie ich to męczyć, bo chcieliby się poczuć trochę przez chwilę, że są w swoim tutaj towarzystwie. Że są jakieś pokrewne dusze, nie? Że można sobie... To jest przyjemne sobie się powymieniać różnymi doświadczeniami, opiniami i usłyszeć, że jest ktoś, kto myśli tak samo, nie? No to też jest naturalna rzecz i nie ma co tutaj mówić, że to jest coś niewłaściwego przecież. Ja różne media zakładałem, przecież i portale internetowe, i prowadziłem kiedyś takiego całkiem prężnego bloga w sumie, który miał więcej odsłon, o wiele tam więcej ludzi przychodziło ze 100 razy niż do takiego nocnego radia. I właśnie chciałem tam być taki, że dowalam i PO, i PiS-owi, nie? I to się źle skończyło, zaczęły się groźby. Jak się zaczyna większa popularność, to zaczynają przychodzić na maila groźby, że sprawa się skończy w sądzie, albo ty pedale, będziesz dojechany, różne rzeczy. No i troszkę mnie to zmęczyło chyba i podświadomie dążyłem do tego, żeby przestać tego bloga redagować. To był blog, który był dodatkiem do portalu takim, ale też niekoniecznie to pasowało, bo jak jednak są pewne zasady, jak robisz portal, który ma być popularny, który ma być masowy, nastawiasz się na dużą ilość odsłon, to nie można do tego podchodzić tak jak my sobie tutaj robimy nocne radyjko, nie? Że są wariaciki różne, śmiejemy się, mamy swoje inside joke'i, śmieszne memy. Wiecie, to po prostu to nie działa. To musi być komercyjne, takie bardziej mainstreamowe, gównoźródlane. To nie może być już taka zabawa, nie może być radosna twórczość i stąd też te obawy, że jakbyśmy nocne radio zaczęli reklamować, promować, dawać na wykopy, to się wszystko zepsuje. To nie są jakieś moje przypuszczenia, czy tam sobie gdybam, tylko jakoś to czuję, bo już po prostu wiem, na jakich zasadach to działa, nie? Różne rzeczy się tam robiło, no. Panie Paździoch, jeszcze dużo o mnie nie wiesz, no. Wszystkich nas totalnie pojednało. pisze potrzeba. Tia. Też ludzie często na siłę doszukują się jakiejś dramy, jakiegoś dramatu, nie? Stąd te pytania właśnie też nocnego kierowcy, a z potrzebą jesteś pokłócony, a tutaj przychodzą na czata, jest jakaś drama, jest drama, kto z kim, kto awantura jest, a kto on go obraził. Wiecie, mimo że w zasadzie to tak audycja, nie wiem, mój ton, czy tam nawet poruszanie takich różnych spraw, no to tak nie sugeruje tego, że coś się dzieje, ale ludzie by chcieli, nie, żeby coś tam się działo. Jak u Kononowicza, no Kononowicz jest nudny, jak się tam nic nie dzieje, a jak są konflikty, no to od razu się ciekawie robi. No, to mi też się zdarzy na antenie trochę jadu wylać na przykład z siebie, albo coś komuś tam wytykać, czy judzić, czy szczuć na kogoś. Każdemu się zdarza. Musiałbym być matką Teresą. To tak w przenośni, bo oczywiście matka to może zły przykład. Albo, nie wiem, Gandhim jakimś, albo jakimś buddystą, nie? Buddyści fajni są, tacy właśnie pozytywni bardzo. Doszli jakoś do tego, że trzeba unikać konfliktów, negatywnych emocji, że trzeba unikać, bo to nas gdzieś tam zjada od środka.

Na pewno też obserwuję takie zbyt częste doszukiwanie się drzazgi w cudzym oku, jak nie widzimy belki we własnym, w myśl tego znanego powiedzonka, porzekadła. No i jak protestuję w takich sytuacjach i mówię, że powiedzmy, że u nas widzę też pewne takie zachowania, które zarzucamy komuś innemu, komuś tam innym uniwersom, to wtedy ktoś odpowiada, ale u nas jest tego mniej i u nas nie z taką siłą i u nas nie ma tego tyle i no i to dawka czyni truciznę i znaj proporcje, mociumpanie i tak dalej, no ale to czy jest też sens przychodzić z linijką w tym momencie i mierzyć, że ja cię kopnąłem tylko raz w dupę, a ty mi przewróciłeś wiaderko z 5 razy i jeszcze mi popsułeś samochodzik. A ja już nie przypominam, już nie wypominam tego, że w nas sypano piaskiem, a z naszej strony tylko mały kamyczek poleciał. Czy to tworzy jakąś wielką różnicę, nie?

Najgorzej to być gdzieś tam cały czas, może nie tyle w centrum, co stać w takim miejscu, gdzie to z jednej strony ktoś przejedzie rowerem po kałuży i ta woda trochę nas opryska, to jak ktoś z prawej strony rzuci gównem wentylator, to też nam się dostanie i będziemy cali w takich małych brązowych kropkach, nie? I to jest taka dosyć kiepska lokalizacja, bo zawsze coś na nas tam spłynie, nie? Ja, jako że tutaj staram się radyjko trzymać w ryzach trochę i kontrolować, i jestem tym kapitanem, jakby nie było, no to niestety mam przesyt różnych awantur, drag, problemów z tym czy z tamtym, ten powiedział, że ja powiedziałem, że coś tam. No za dużo tego jest, nie? Ktoś, kto doświadcza tego sporadycznie, dla kogo to jest jakaś tam w ogóle nowość, albo raz na miesiąc sobie przyjdzie i zobaczy, że jest jakaś awanturka, jakaś drama, no to dla niego to jest fajne, bo ma jakąś odmianę, nie? I ma jakąś rozrywkę. I adrenalinka się pojawia, coś, a ja jak muszę cały czas z takimi rzeczami mieć do czynienia, no to jest to męczące i dlatego się trochę wycofuję. To wcale nie jest tak, że mam jakieś miękkie serce, czy tam coś, Franek, nieszczególnie, wiesz. Też potrafię być skurwysynem i może większy dystans trochę niż większość ludzi, nie? Do tego wszystkiego, ale to też nie jest bez powodu, bo taki dystans się pojawia, jak nam coś powszednieje i nabieramy odporności tak jakby, nie? Ktoś, kto już się z takimi rzeczami boryka, nie wiem, wiele, wiele lat, no to w końcu przestaje to być jakimś wielkim ajwaj, nie? I mnie to po prostu już nie rusza, bo spowszedniało i tyle. Różne awantury, różne jakieś tam animozje wzajemne. Stąd często się wycofuję trochę i już nie chcę tam być pośrednikiem, coś tam przekazywać między jednym a drugim. Albo, nie wiem, załatwiać coś tam, weź mu powiedz. Po prostu zmęczony tym jestem bardzo już. Zachęcałbym wszystkich, żeby znaleźli w sobie więcej takiej pozytywnej energii, bo naprawdę to się na was zemści w końcu. To, że powiedzmy jakoś tam łakniecie, żyjecie tymi negatywnymi sprawami, typu właśnie dramy, jakieś niefajne relacje, że lubicie komuś coś wytykać, to was w końcu zacznie zżerać od środka. Albo też inni ludzie, że ludzie, którzy są wokół was, no to nagle się zorientujecie, że macie podobnych ludzi koło siebie, tylko takich, którzy też to lubią. No, podobne przyciąga podobne i zostaniecie w takim właśnie kręgu ludzi, którzy są, powiedzmy, jacyś tam drażliwi, awanturniczy, dążący do konfrontacji, oceniający się cały czas wzajemnie, stawiający jakieś warunki.